0: myśleć, że będą prezentowane jakieś interesujące blogi, czyli te dzienniki internetowe, tak to nazwijmy. Letnia ramówka okazuje się, że była na tyle dobra, że pewne audycje postanowiono tam pozostawić, również w ramówce jesiennej. Kilka się ostało i to całkiem ciekawych pozycji programowych.
1: Tak, będzie to kwestia kultury Mariusza Cieślika, Sztuka Kochania, Marka Kochana oraz audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego, czyli dość kontrowersyjny program dla tych, którzy za panem Wojciechem nie przepadają, ale mimo wszystko i tak jakoś może i warto go posłuchać, bo to jednak jest pan Wojciech od tej strony
0: dokładnie
1: muzycznej i jak swojej wiedzy, więc
0: tak. Jak go politycznie nie lubię, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o te kwestie podróżnicze, to bardzo przyjemnie się go słucha. To nie wszystkie rzeczy, które pozostają, bo zostaje jeszcze Polski Bit Hir Kawrony, zostaje też jeszcze audycja Dzika Karta, czyli takie pasmo dla młodych dziennikarzy, którzy mogą się wykazać, no i być może za jakiś czas gdzieś regularnie już się pojawić na antenie radiowej Trójki. A teraz przechodzimy po prostu, proszę państwa, do afery.
2: Radio DHT.
0: Tak, aż emisja postanowiła nam zrobić aferę w tym momencie. Znika audycja pewna z Trójki.
1: Tak, znika audycja zatytułowana Trzecia Strona Księżyca. Była ona nadawana od 2006 roku, zawsze wtedy, gdy Księżyc znajdował się w pełni. Grała dość nietypowe gatunki muzyki, takie, no w sumie zbliżone do tych często, jakie możemy usłyszeć w audycji twojej, czyli Dance Macabre.
0: Tak, jeżeli są tu jacyś fani audycji trójkowej, której już przynajmniej na razie nie usłyszymy, czyli Trzeciej Strony Księżyca, to zapraszam po 22 w niedzielę, tylko ja nie będę czytał poezji. Uprzedzam.
1: No właśnie, dlatego może im się to nie spodobać, bo to, widzisz, nie tworzysz tego klimatu.
0: No przykro mi.
1: Audycję prowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński, którzy specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżali z Krakowa do Warszawy. Zresztą na co dzień panowie zajmują się, z tego co pamiętam, medycyną, a przynajmniej jeden z nich. I według pana Marka Starzyka było to tak, że na dzień przed kolejną audycją zadzwonił do niego Piotr Metz, czyli muzyczny dyrektor Trójki, i poinformował o tym, że audycja zostaje zdjęta z anteny, ponieważ program nie znalazł miejsca w nowej ramówce.
0: No
1: jeżeli tak, to rzeczywiście było.
0: Tak, potrzebny był czas na inne audycje. No nie, niezbyt ładna. Ja przypuszczam, niezbyt ładna decyzja. Ja przypuszczam, że dlatego, że ten program ukazywał się tak bardzo nieregularnie i część autorów była pokrzywdzona, no ale przecież to no nie jest od dziś.
1: Dokładnie, przez 11 lat to jakoś
0: nikomu nie przeszkadzało,
1: nie
0: akurat
1: zabolało.
0: Musieli to ruszyć. No. Okazuje się, że program ma swoich wiernych fanów, na Facebooku jest afera, jak tam był?
1: Hashtag zabierzcie tak. Świetlika, oddajcie Księżyc.
0: No właśnie.
1: Świetlik to, chodzi o pana Wiktora Świetlika, dyrektora radiowej Trójki.
0: I pan Wiktor nie chce, żeby go zabrano, bo już tak kolokwialnie
1: będzie
0: mówiąc,
1: ugiął
0: tak.
1: Nieco.
0: Chciałem powiedzieć, że mu rura zmiękła, ale dobra.
1: Widzisz, tak.
0: Brawo ty. Powiedział, że od stycznia 2018 roku być może program
1: jest
0: zostanie
1: szansa,
0: przywrócony.
1: Jest szansa, że program powróci.
0: Jest szansa. Trzymamy kciuki, bo ileż można słuchać samego Dance Macabre. Ja też muszę się mieć czym inspirować, niech też lepsi coś robią. Tylko no już z tą poezją to, no dobra, to już rzecz gustu. A to ma rzeczywiście swój klimat. A teraz przechodzimy do kolejnego programu Polskiego Radia, czyli do radiowej Dwójki.
1: No a propos gustu, to nie jest zdecydowanie w twoim guście, bardziej w moim, dlatego mnie zdecydowanie te zmiany interesują i są dość zaskakujące, ponieważ Dwójka będzie nas teraz budzić nieco później niż zwykle. Po godzinie 6 nie usłyszymy poranka Dwójki, lecz Fantazję Polską, a pasmo poranne rozpocznie się o godzinie 7 i od 11 września pojawi się nowy element tegoż właśnie pasma, a będzie to konkurs Dwójka na piątkę, w którym będzie można wygrać zestaw 30 płyt wydanych przez wytwórnię Naxos. Może bym się zastanowiła, co tam będzie do wygrania. Wystarczy odpowiedzieć tylko na muzyczną zagadkę, która będzie zadawana o godzinie 8:30.
0: Jak rozumiem, to będzie zestaw typowy dla Dwójki, czyli raczej muzyka nie do usłyszenia w Radiu DHT.
1: No tak, tak przypuszczam, tak przypuszczam. O godzinie 10 pojawi się kanon dwójki, a więc godzinę później niż zwykle, a po 15 magazyn Źródła, czyli magazyn kultury ludowej, wcześniej do usłyszenia po godzinie 12. A wszyscy tak się bali, że program zupełnie zniknie z anteny po tych aferach, jakie w trakcie wakacji miały miejsce, ale po prostu, jak widać, tylko godzina się zmieniła.
0: Nawet w Polskim Radiu na stronie internetowej, gdzie była podawana informacja o ramówce dwójki, to taki komunikat, że uwaga, po 15 magazyn Źródła. Jest, słuchajcie, jest. Można słuchać.
1: Dodatkowo w piątki pojawią się nowe audycje. O godzinie 14.30 raz w miesiącu będzie program pod tytułem Ku Niepodległej.
0: No znowu niepodległość. No dobrze, no.
1: Tak, będzie to audycja
0: pamięć historyczna,
1: dotycząca tradycji niepodległościowej, ale nie tylko. Będzie opowiadała o ludziach walczących, ale i o nauczycielach, duchownych, naukowcach, artystach. Natomiast również raz w miesiącu i o tej samej porze, czyli w piątki o 14.30, będzie program pod tytułem Reformacja po polsku. Jako że w tym roku obchodzimy 500-lecie reformacji, będzie ona dotyczyć związków reformacji z literaturą. Tak.
0: Właśnie. I będą kabarety,
1: Będą kabarety, to dobrze. W sobotę o godzinie 15 się pojawią. Zostaną zaprezentowane w tej audycji najciekawsze kabarety literackie z archiwum Polskiego Radia.
0: Zgadza się. No i co jeszcze mamy? Czy jakieś jeszcze nowości?
1: No, audycja Nocturn, którą w sumie już znamy, ale tutaj jest tak zapowiedziane wydanie we wtorek o godzinie 20, że będzie to muzyczny miszmasz. Połączenie muzyki współczesnej, etnicznej, jazzu i w ogóle wszystkiego. Kolejna nowa propozycja to Orient Express w sobotę o godzinie 15.30, gdzie będzie można usłyszeć muzykę orientalną.
0: I co? Jeszcze, no, zostają jeszcze stałe pozycje programowe,
1: tak,
0: które
1: tak jak
0: już...
1: Filharmonia Dwójki, tak. Wieczór operowy, wieczór płytowy, płytowy Trybunał Dwójki,
0: Five o'clock.
1: No a także większość.
0: I dwójka na życzenie zostaje, ten program, który
1: tak,
0: został wprowadzony w wakacje.
1: To była propozycja wakacyjna, czyli można za pomocą SMS-a, wpisując hit i numer jakiegoś wybranego utworu z listy, mnie trochę śmieszy ten hit w kontekście radiowej dwójki, ale można wybrać utwór, który będzie można usłyszeć w soboty po godzinie 10.30.
0: Zgadza się. I tak się przespacerowaliśmy przez trzy programy Polskiego Radia. Jeszcze nam zostało Polskie Radio 24, ale je sobie omówimy może troszeczkę później przy
1: nieco
0: okazji
1: później.
0: Tak, przy okazji
1: stacji informacyjnych.
0: Wy cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT.
2: Radio DHT.
0: Program RTV cały czas na antenie Radia DHT, cały czas rozmawiamy o radiu i telewizji. Dziś przedstawiamy wam ramówki jesienne zarówno stacji radiowych, jak i telewizyjnych. Miejmy nadzieję, że się z wszystkim wyrobimy do godziny 18, bo potem Kazimierz Parzych będzie chciał na pewno poprowadzić swoją audycję. Nie można przekroczyć czasu, nie można, bo nas ze studia
1: wyrzuci.
0: Tak, i nas wyrzuci ze studia. Dobrze, teraz przechodzimy do stacji ogólnopolskich, tych komercyjnych, czyli Radia Z i RMF FM. Zaczynamy,
1: dwóch największych
0: tak.
1: konkurentów na rynku i zaczynamy od tego, który jednak ma większą słuchalność.
0: Od żółto-niebieski.
1: Badania pokazują. Tak, stacji z Krakowa, czyli RMF FM. A RMF FM będzie nas budziło od poniedziałku do piątku już o godzinie 5.30, a dzień będziemy rozpoczynać z Mariuszem Kałamagą, Tomaszem Olbratowskim oraz Przemysławem Skowronem.
0: Potem Ewelina Pacyna, bo od godziny...
1: Tak, to było w programie Byle do piątku, to się nie zmieniło z tego, co pamiętam. Od 14 do 18 lepsza połowa dnia, a w niej Robert Karpowicz i Jacek Tomkowicz. To też chyba bez zmian.
0: Od 18 do 19 nie będzie się działo nic.
1: Jak to nie?
0: A co będzie?
1: Będzie się działa rozmowa Marcina Zaborskiego najpierw, a potem nie będzie się działo nic.
0: No właśnie,
1: nie zapominaj
0: a to przepraszam. To przepraszam, to jest bardzo ważny punkt programu. Ale od godziny 19 Dariusz Maciborek i Poplista.
1: A od godziny 23 wszystko w temacie, które poprowadzą Daniel Dyk i Krzysztof Urbaniak. Przypuszczam, że też jakoś wymiennie. A od pierwszej Dobranocka, w której również wymiennie będzie Michał Adamski, Aleksandra Filipek i Paweł Jawor.
0: A Paweł
1: też
0: Jawor...
1: świeży nabytek RMF tak. FM.
0: A Paweł Jawor
1: pamiętam
0: i Ola...
1: go jeszcze z Rock Radia.
0: I Ola Filipek...
1: Nie, Paweł Jawor, Ola Filipek jest nabytkiem o stacji Radiofonia. Ale Paweł Jawor nie, on pochodzi z Białegostoku, z tego co pamiętam, i kojarzy go jeszcze z Rock Radia.

0: i audycja Buntownik z Wyboru, czyli też już znana pozycja programowa.
1: A pan Urbaniak to się napracuje w niedzielę, bo Krzysztof Urbaniak i Karol Modzelewski będą prowadzić jeszcze jeden program, który powraca. Bo w ramówce można było przeczytać, w opisie ramówki, że to jest nowa pozycja programowa. Nie, Wolne Żarty już były. Tak, i to będzie w niedzielę po godzinie 17, tak jak jest. Dobrze pamiętam. A w sobotę?
0: Od 20 imprezowy weekend, który poprowadzą Marcin Jędryk i Mateusz Opyrychał, czyli również nowa postać, choć już znana od wakacji.
1: Tak, konkurencja dla Kamila Łukaszewicza i dla programu Dance Party. Wybierajcie Kamila, chociaż jest sam, ale może zawsze pojawić się na przykład na antenie Grzesiek Przystupa i wtedy będzie fajnie. No, jeżeli chodzi o zmiany w RMF FM, a właściwie o kontynuację tego, co było już kiedyś, to wracają trzy rozmowy publicystyczne. Rano, w dni powszednie, tak, później...
0: Po południu, jak już wspominałam... będzie Marcin Zaborski, a w weekendy też, jak to już było od lat, Krzysztof Ziemiec.
1: Zgadza się. Ale też będzie jedna zmiana, myślę, że dosyć istotna, chociaż akurat mnie te elementy w RMF FM strasznie irytują, tych wszystkich zabaw, bo są strasznie nachalne. Chyba jeszcze bardziej niż w Zetce.
0: A ponoć Radio Z jakoś teraz się ich wyparło, jest tego zdecydowanie mniej, jeżeli w ogóle to jest, więc RMF został tutaj sam na polu bitwy z konkursami SMS-owymi, bo to o nich mowa, czyli z tym nachalnym namawianiem, że wyślij swoje imię, bo wygrasz jakąś ogromną gotówkę.
1: Tak, i to wszystkie zmiany u żółto-niebieskich, teraz przechodzimy do Zetki.
2: Radio THT.
0: Właściwie to chyba nie powiedzieliśmy tego, co najważniejsze w kontekście tej...
1: zmiany?
0: Zmiany.
1: Tej zmiany.
0: No
1: tak.
0: Właśnie.
1: A, dobra, nie powiedz... tak, bo tak...
0: Zmiana będzie polegać na tym, kto poprowadzi tę właśnie loterię. Wcześniej jej twarzą był Hubert Urbański, a teraz kolejna znana postać, czyli Maciej Dowbor.
1: Słuchajcie, wybaczcie nam, to jest pierwsza audycja, my dopiero się rozkręcamy. No, a tak chciałem tego dżingla puścić, wiesz, to wszystko dlatego.
0: No to dlatego, po prostu Roberta tutaj.
1: Tak, dokładnie. Okej, okay, teraz przechodzimy już rzeczywiście do Radia Z.
0: Możemy przechodzić. No Radia Z, które tą jesienią powraca do znanego już hasła Siła Muzyki, które mogliśmy chyba już 10 lat temu na antenie usłyszeć. Także znowu słyszymy, że to jest Radio Z, Siła Muzyki i pierwsze źródło informacji.
1: Dobrze, że nie Czule Granie.
0: No to mamy w innym produkcie Eurozetu, tak. Czyli w Melo Radio. To wystarczy. Radio Z również będzie nas budziło o godzinie 5.30. Agnieszka Kołodziejska i Tomek Florkiewicz będą z nami do 9.00 w audycji porannej, w której będzie można usłyszeć takie elementy jak m.in. wywiady Konrada Piaseckiego, czy też Kamila Nosela, który będzie wkręcał, jak to zwykle ma w zwyczaju.
1: Zgadza się. Później od godziny 9 do 12 kolejny duet w programie Dzień z Radiem Z. Marcin Sońta i Mateusz Ptaszyński, w którym to paśmie programowym pojawi się znany już zresztą także i wcześniej z anteny Zetki nieporadnik małżeński Szymona Majewskiego.
0: Od 12 do 15 zaprosi na swoją audycję Michał Korościel, a w piątki będzie mu towarzyszył Damian Michałowski, który teraz jest zajęty, bo będzie prowadził, w zasadzie już prowadzi jeden z programów w Polsacie, o czym powiemy. Dlatego wcześniej panowie prowadzili program tylko i wyłącznie w duecie, a teraz pan Michał został sam na placu boju od poniedziałku do czwartku.
1: Ale sobie poradzi, na pewno. Natomiast kolejny duet od godziny 15 do 18 w Zetce się pojawi. Będą to Justyna Dżbik-Kluge i nowy człowiek w załodze Radia Z, Roman Osica. Program Popołudnie z Radiem Z.
0: Ludzie mówią, że ponoć jest ten program nudny, ale muszę sama posłuchać, żeby ocenić, także wy też posłuchajcie i może wam się spodoba.
1: A może już słuchaliście, 18... to nam napiszcie.
0: No właśnie, to nam napiszcie. No, jesteśmy ciekawi waszych opinii. Z kolei od 18 do 22 muzyczny wieczór z Radiem Z, który poprowadzi Marcin Wojciechowski, a więc po 7 latach rezygnacja z programu Z na punkcie muzyki, ale Marcin nadal będzie nam wieczorami towarzyszył.
1: Ostatnia pozycja z tygodnia roboczego to będzie audycja

0: między dniem a snem, chciałem powiedzieć dnem a snem, nie, między dniem a snem. Hubert Radzikowski będzie prowadził to od poniedziałku do czwartku, a w piątki będzie to prowadził Witold Lazar. Wszystko między 22 i uwaga, drugą.
1: W weekendowe poranki z kolei będzie nas witał Damian Michałowski właśnie od godziny 5.30 do 9 rano, a potem o 9 usłyszymy program Podróż z mapą świata, który poprowadzi Tomek Michniewicz.
0: A teraz będzie ta pani, której tak bardzo nie lubisz.
1: Bo mi się nie podoba jej głos, ale jak macie inne zdanie, to...
0: To też nam napiszcie, tak. Od 10 do 14 Życie jak marzenie poprowadzi Marzena Hełminiak.
1: Od 14 do 18 Witold Lazar.
0: On się wyśpi?
1: No właśnie.
0: W piątki od 22 do 2, a później go wsadzili na 14. No to jest nieludzkie. Co na to Państwowa Inspekcja Pracy? Kolejny program i to jest nowy człowiek, ZZ w Radiu Z, tak nazywa się audycja, a poprowadzi ją Zbigniew Zegler, to jest nowy dyrektor muzyczny stacji.
1: Z kolei w sobotę od godziny 20 do 22 będzie można posłuchać listy przebojów Radia Z. Wcześniej prowadził to Marcin Wojciechowski, a teraz również Marcin, ale Łukasik.
0: No i na zakończenie programu będzie między dniem a snem od 22 do 2 znowu na stanowisku bojowym Hubert Radzikowski. No i niedziela nam została.
1: I niedziela, śniadanie tradycyjnie już polityczne, jak to od lat w Radiu Z. Poprowadzą je na zmianę Joanna Komolka i Bartosz Kurek oraz Beata Lubecka i Łukasz Konarski. Program jest realizowany we współpracy z Polsat News.
0: Jeszcze z ciekawych propozycji na niedzielę to program Warto Rozbawiać. Nie Warto Rozmawiać, żebyście nie pomylili. Warto Rozbawiać. To będzie audycja Szymona Majewskiego, w której będzie rozmawiał z różnego rodzaju gwiazdami, celebrytami o różnych kwestiach.
1: A od 20 do 22 Jan Bajorek i Mikołaj Kruk zaproszą na sportowy finał tygodnia.
0: No i tak się przedstawia ramówka Radia Z. Z mojej perspektywy fajnie, że jest sporo tych duetów, ale miło byłoby,
1: gdyby... I te 3-godzinne pasma są. Tak. Myślę, że to dobry pomysł.
0: Ale miło
1: tak
0: byłoby,
1: do konkurencji.
0: Gdyby te duety miały jeszcze coś do powiedzenia, no bo tak z tego, co można wyczytać w różnego rodzaju opiniach, no to różnie z tym bywa. No ale to trzeba by było samemu posłuchać, wszystkiego przesłuchać się nie da, wybaczcie, więc jeżeli wy macie jakieś informacje tak z własnego odbioru, bo na przykład preferujecie słuchanie Radia Z albo RMF FM, to możecie również na naszym radiowym Facebooku napisać, jak wam się te programy podobają, a jeżeli chcecie napisać do nas o tym maila, to też możecie rtv@radiodht.com, rtv@radiodht.com. Czy ty widzisz, która jest godzina?
1: Widzę, też mnie to przeraża.
0: Za 5
1: minut. Tak, jeszcze tyle do powiedzenia, a tak mało czasu.
0: Tak, ale spokojnie, damy radę.
1: Zdążymy.
0: Teraz odrobina muzyki, później wiadomości prosto z Waszyngtonu, z Głosu Ameryki. Ja, my wracamy do Was już po 17.
2: Radio DHT.
0: A to nie WOLD, tylko DHT, w którym słuchacie programu RTV, programu o radiu i telewizji. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Witamy Was w drugiej godzinie naszego dzisiejszego sobotniego popołudniowego spotkania. Kontynuujemy temat związany ze stacjami radiowymi i ich jesiennymi ramówkami. Już mamy Polskie Radio za sobą, ogólnopolskich komercyjnych nadawców również. No do Polskiego Radia jeszcze na momencik wrócimy, ale to dosłownie na chwileczkę. A teraz przechodzimy do stacji, ja to tak w naszych notatkach roboczo nazwałem, Oldies.
1: A pierwszą z tych stacji będzie Radio Pogoda.
0: Tak, rzeczywiście Oldies.
1: Profilu Oldies, bo to nie zawsze jest takie oczywiste, ale to się okaże za chwilę. Radio Pogoda będzie nas budzić o godzinie 6, tak jak to już było, między 6 a 10. Pogodny poranek Radia Pogoda, który poprowadzą Joanna Kruk i Zygmunt Heiser. A głównymi atrakcjami poranka będą wspomnienia słuchaczy. Teraz dochodzimy do mojego ulubionego punktu naszych notatek. Serwisy o pełnej godzinie T. też mi atrakcja, a także przeglądy prasy i to jest kolejny mój ulubiony punkt. Jak widać, tematy wróżenia są modne. W Radiu Pogoda zagości wróżka Miłka Krogulska, która opowie, co gwiazdy przewidują na ten dzień.
0: Więc fajnie będzie, fajnie. Chociaż myślę, że grupa docelowa Radia Pogoda rzeczywiście może skorzystać z porad wróżki. No bo jednak tak osoby bardziej 40-50 plus z jakichś takich moich obserwacji dzwonią do tych różnych programów i tam pytają, co się stanie. No, czasem po prostu już...
1: Ja myślałam, że target Radia Pogoda to prędzej chodzi do kościoła, a to przecież jest grzech korzystać z jakichś takich zabobonnych metod, ale pewnie i tacy się znają.
0: Bo to wiesz, dla lewackiej starszyzny radio jest, przecież to jest Agora.
1: Agora.
0: Dla ludzi z prawego skrzydła jest Polskie Radio. Tam nie ma wróżki.
1: No tak, tam nie ma wróżki.
0: Dokładnie.
1: Audycje redakcji katolickiej.
0: Tak, ale kontynuujmy, co w Radiu Pogoda?
1: Od godziny 10 do 14 będzie pasmo zawierające kilka ciekawych elementów, a będą to m.in. polskie legendy sportu i opowieści na ich temat, rarytasy Radia Pogoda, czyli opowieści o produktach sprzed lat. Kolejny element to będą opowieści o starych piosenkach przygotowywane przez Michała Foga. Ciekawe, czy z tych Fogów. Natomiast Angelika Swoboda w cyklu Historia pewnej znajomości przedstawi znane pary.
0: Tak, natomiast po godzinie 14 na bardzo długo, bo aż całą godzinę, pojawi się duet Krzysztof Szewczyk i Wojciech Pijanowski w programie Pogodni Panowie. Od poniedziałku do czwartku będą zabawiać słuchaczy różnego rodzaju anegdotami, a w piątek będą dzwonić do różnych gwiazd i wspominać różne historie z przeszłości. Także to od 14 do 15.
1: A od 18 do 20... koncert życzeń, czyli słuchacze będą mogli zadzwonić i zamówić jakąś swoją ulubioną piosenkę i coś zadedykować komuś. Natomiast od godziny 22 gość Radia Pogoda, ponownie Angelika Swoboda, będzie rozmawiać ze znanymi aktorami, piosenkarzami i gwiazdami, pisarzami również, więc myślę, że mogą być to ciekawe rozmowy.
0: Tak, na tematy różne, dotyczące zarówno ich pracy zawodowej, jak i życia osobistego, więc jeżeli ktoś ma ochotę się czegoś dowiedzieć o znanych tego świata, to po 22 w Radiu Pogoda będzie ku temu okazja. A teraz przechodzimy do stacji, która... No, nie dało się jej wrzucić
1: kiedyś
0: nigdzie
1: była
0: indziej.
1: Oldies, teraz jest. To jest nie wiadomo gdzie, ale umówmy się, że ją omówimy tutaj. Zresztą nazwa tak brzmi cały czas, jakby to miało być takie radio z muzyką gold, czyli radio Złote Przeboje. I tutaj atrakcją tej jesieni jest zaangażowanie do stacji nowej osoby, znanej wcześniej z radia RMF FM. Osoby, która uchodziła za gwiazdę tejże stacji, stąd dość nieoczekiwana była decyzja pana Kamila Balei, bo o nim mowa, że zmienił pracę, przeprowadził się do Warszawy i teraz od 6 do 10 budzi słuchaczy Radia Złote Przeboje w programie Złote Przeboje na Dzień Dobry.
0: Pytanie, czy jak to było zakulisowo, bo naprawdę no, nie wydaje mi się, żeby to był dla niego jakiś awans zawodowy. Ja bym to poczytywał w kategoriach degradacji, no bo jednak Złote Przeboje to jest stacja ze znacznie mniejszą słuchalnością niż RMF FM. Jeżeli chodzi w ogóle o to, co oferują, tak, jeżeli chodzi o to, co oferują Złote Przeboje, to weekend. Przede wszystkim weekend w programie sobotnim od 10 do 12 pojawi się program Rogalska od kuchni. Prowadzić go będzie, no jak nie trudno się domyśleć, Marzena Rogalska. W programie wywiady ze znanymi osobami o życiu zawodowym i codziennym.
1: O tej samej porze, tylko że w niedzielę, to jest między 10 a 12, pojawi się Robert Janowski i lista przebojów.
0: Natomiast...
1: A wcześniej listy przebojów w Złotych Przebojach były w piątki, to też jest zmiana.
0: Tak, również w weekendy między godziną 12 a 16 program najlepszy weekend. Tak, w Radiu Złote Przeboje. Poprowadzi to Odeta Moro, już nie Figurska, Odeta Moro. Będzie o celebrytach. Celebryci będą gośćmi Odety. Mówić będą o swoich niezwykłych pasjach, czyli tak troszeczkę od innej strony. Będą tacy, którzy potrafią coś niezwykłego, nietypowego. No, może niekoniecznie są tylko znani z tego, że są znani. I do tego będzie jeszcze konkurs.
1: Będzie konkurs rodzinny pod tytułem Przyjmuję zakład, w którym rodzice i dzieci będą się zakładać ze sobą, będą odpowiadać na pytania prowadzącej, a wygrać będzie... Co będzie można wygrać? Czy wiadomo? Chyba nie.
0: Nie wiadomo. Będą atrakcyjne nagrody. Tak wyczytałem,
1: no,
0: więc...
1: Zapewne.
0: Zapewne. Więc jeżeli chodzi o konkursy, to nie wszystko, bo jeszcze jest jeden konkurs. Radio Złote Przeboje spełnia marzenia. Zasady są bardzo proste. Słuchacze wysyłają SMS-y ze swoimi marzeniami. Najciekawsze są te marzenia, oczywiście są nagradzane i być może spełniane. Tu nie dostałem takiej informacji, czy one zostaną spełnione. Może i tak, kto wie. Ale na pewno słuchacze będą sobie mogli porozmawiać z Kamilem Baleją po godzinie 9:15. Jak dobrze pamiętam. I to będzie kolejna taka atrakcja w Radiu Złote Przeboje. No już nie w weekendy, bo w dni powszednie. I co? Wszystko, jeżeli chodzi o tę stację. Tak, więc teraz odrobina muzyki. My wracamy do Was za chwilę z kolejnymi nowościami w stacjach radiowych. To jest cały czas program RTV na antenie radia. Radio. DHT. No dobrze, po polsku DHT. Już do Was wracamy z kolejną porcją nowości programowych stacji radiowych i w tym wejściu już opowiemy o wszystkim, co nam zostało, bo czas goni nas, jak mawiał Willy Fogg. Zaczynamy od czego?
1: Od stacji rockowych.
0: Tak, na dobry początek Rock Radio.
1: I na pierwszy ogień Rock Radio, czyli zostajemy w stacjach grupy Agora.
0: Tak.
1: O poranku już tradycyjnie będzie nas budził Piotr Kędzierski, a do atrakcji poranka będą m.in. należeć poszukiwacze zaginionych dźwięków. Wiesz dokładnie, co to będzie? Bo ja tak szczerze mówiąc...
0: To będzie konkurs, w którym pojawi się jakiś dźwięk i słuchacze będą musieli go wyłowić spośród całego programu, z tego co wiem.
1: No, dobrze. Z kolei w poniedziałki, po naszemu, będzie to znana piosenka zaśpiewana przez Piotra Kędzierskiego, kędziorem zwanego, w rockowej wersji. A w piątek między 9 a 10, 50 twarzy kędziora. Będzie to polegało na tym, że prowadzący podejmie się pracy w wybranym przez słuchaczy zawodzie.
0: To może być akurat ciekawe, jak on sobie z różnymi rzeczami poradzi. Kolejne pasmo, i to długie pasmo, ale z niezłą atrakcją.
1: Podzielone.
0: Tak, podzielone.
1: Ale z atrakcją w międzyczasie, ale po kolei. Od 10 do 18 przystanek Roka, Michał Żołądkowski i Tomasz Miara będą tam się zapewne jakoś wymiennie pojawiać.
0: I będą tu różne pasma w tym programie, różne elementy, między innymi Sex, Drugs and Rock and Roll, czyli największe skandale związane z gwiazdami rocka. I kultowe w Rock Radio.
1: Kultowe
0: tak.
1: W Rock Radio. Prowadzący opowiedzą o miejscach, rzeczach, jedzeniu czy ubraniach, jakie są rockowymi symbolami.
0: Tak.
1: No dobrze.
0: I będzie jeszcze konkurs.
1: Będą
0: i to
1: też
0: nie
1: konkursy.
0: Jeden. Tak, będą konkursy nawet.
1: Na przykład 100 solówek rockowych, które zmieniły rocka. No to może być dość ciekawa zabawa, ponieważ chyba będzie trzeba rozpoznać, z jakiego utworu pochodzi dana solówka.
0: Tak, będzie jeszcze...
1: do tego jeszcze Szkoła Rocka i Komu, bo idę do domu.
0: Tak, w Szkole Rocka to ponoć dzieciaki będą śpiewać rockowe przeboje, a Komu, bo idę do domu będzie polegało na tym, że będzie można ponegocjować z prezenterami co do jakichś atrakcyjnych nagród, więc nie wiem dokładnie na czym ma to polegać, ale będzie można negocjować. Ale słuchajcie, największa atrakcja programowa będzie między 12 a 13.
1: Słuchajcie, wy wiecie, ile oni nad tym musieli myśleć, żeby na to wpaść? Bo między godziną 12 a 13 jest program pod tytułem Sam na sam z klasyką rocka i to jest, słuchajcie, godzina bez prezentera. No przecież marzyliście o tym, żeby to tam było. Mamy też. Ja jestem pod wrażeniem ich kreatywności.
0: Ja jestem pod wrażeniem. Również to może teraz, skoro tak kreatywnie nam się zrobiło, to przejdźmy do pasma wieczornego.
1: Od poniedziałku właściwie do czwartku, od 18 do 22, Przemysław Cacak się pojawi w programie Klasyczny Wieczór, a z kolei w piątek od 18 do 20 będzie Klasyczna Dziesiątka w Rock Radio, gdzie goście będą wybierać najlepszą dziesiątkę rockowych przebojów.
0: Zgadza
1: się. Z kolei od 20 do 22 pojawi się Classic Rock Party, gdzie muzyka rockowa na imprezę. Za gości. Taka ciekawa imprezka w rockowym klimacie. Może komuś się spodoba.
0: Tak.
1: Koi w weekendy między 9 a 14 Rock Radio zaprosi na audycję Klasyczny Weekend, a w sobotę między 14 a 19 Mariusz Stelmaszczyk się pojawi i poprowadzi program Rock Radio Backstage. Z kolei w niedzielę w tych samych godzinach będzie można posłuchać go, również pana Mariusza, w audycji Rock Radio Poleca na Wylos.
0: Na Wylos, tak. I zakończyliśmy spotkanie z Rock Radiem. Przechodzimy do kolejnego rockowego radia, tym razem do antyradia. A tu się dzieje też troszeczkę. Między innymi mamy nowego...
1: Pojawi się również nowy prowadzący audycji Rokomotywa od poniedziałku do piątku po godzinie 13. Będzie to Mariusz Nałęcz-Nieniewski, znany między innymi z radia SK Rock w ostatnim czasie, z tego co go kojarzę.
0: Pojawi się też nowy prowadzący listy przebojów Turbo Top. Będzie to Piotr Marciniak. To co się stało z poprzednim?
1: Przemek Dżadża Frankowski postanowił zmienić swoje życie, zrezygnować z radia i wyjechać na wieś. Stąd już go nie usłyszymy, dlatego takie zastępstwo. Do tego innowacja w programie Odjechanie od poniedziałku do piątku. Będzie on prowadzony w 3 osoby. Dominika Sygiet, tak jak to było, Włodzimierz Ziętarski i nowy prowadzący Kuba Olszewski.
0: Cóż my tu jeszcze mamy? Mamy informację o tym, że do antyradia wraca Paweł Chowaniec. Poprowadzi lokalne pasmo Ostry Dyżur dla Śląska od godziny 10 do 13 i będzie go można jeszcze usłyszeć w piątkowe wieczory, z piątku na sobotę właściwie. Chociaż nie, tak, z piątku na sobotę wszystko się zgadza, w piątki od 22 do 1. W programie Wybierz
1: Najlepszy Rok. Kolejna nowa propozycja programowa to Czułe Dranie w soboty od godziny 10 do 13. Tam pojawią się Włodzimierz Ziętarski, Aleksander Ostrowski i Grzegorz Kornacki. Będą oni męskim okiem podsumowywać najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Z kolei od 13 Tomasz Kasprzyk się pojawi i 3-godzinne historie niejednej piosenki.
0: A konkurencję nam będzie robił Krzysztof Skiba, bo po godzinie 16 w soboty będzie on gościł na antenie Antyradia z rozrywkowym programem SOS, czyli Sobotnim Okiem Skiby.
1: A po 18 świeży towar, audycja z nowościami. Marcin Bąkiewicz na nią zaprasza, więc już możecie słuchać, bo to po naszym programie.
0: Tak, po naszym programie w DHT jest wtedy Polostrefa. Żeby nie było. Po godzinie dziesiątej w niedzielę kobiety mają głos, prawda?
1: Tak, jest analogiczna w sumie audycja jak w sobotę. Republika Babska, którą poprowadzi Dominika Sygiet, Katarzyna Kawka i Małgorzata Wierzejewska. To też zmiana, bo pamiętam panią z Eski Rock.
0: Po godzinie 13, no jak żeby mogło się obyć bez listy przebojów, będzie kolejna, tym razem klasyczna. Klasyczna lista przebojów to jest audycja, którą poprowadzi Mariusz Nałęcz-Nieniewski. I to wszystko, zdaje się.
1: W sumie tyle. Tak. Innowacje, jakie ma dla nas Antyradio i generalnie rockowe stacje.
0: No to teraz informacyjne, zobaczmy co tam...
1: Przechodzimy do programów informacyjnych.
0: Dalej Agora.
1: I zacznijmy. Dalej Agora. Tak to mi się ułożyło. Zacznijmy od Tok FM. Na początek nowy element w znanym już programie EKG, Ekonomia, Kapitał, Gospodarka, którego możemy słuchać codziennie po 9 rano. Maciej Głogowski go prowadzi. A tym nowym elementem są rozmowy, które będą zawsze na początku mieć miejsce. Są to rozmowy z twórcami polityki gospodarczej i ludźmi tworzącymi gospodarkę.
0: Co mamy dalej? Jeszcze więcej sportu pojawi się zamiast o godzinie 19 o 16.
1: O 16.40.
0: Tak, o 16.40.
1: Gdyby ktoś szukał, to żebyście wiedzieli.
0: Tak, to akurat.
1: A kolejne nowe programy są szykowane na popołudnie. Jest to po pierwsze audycja Karoliny Lewickiej, wywiad polityczny o godzinie 17 oraz Agaty Kowalskiej, audycja analiza od 17.20 do 19. Goście w studiu będą komentować bieżące wydarzenia. A o 19 Patrycja Wanat zaprosi na program Kultura Osobista, gdzie będzie przybliżać wydarzenia kulturalne i rozmawiać z twórcami kultury. Audycja już pojawiała się wcześniej na antenie, ale teraz będzie trwała dwa razy dłużej niż kiedyś, czyli 40 minut.
0: Czas na kolejną stację. No dobrze, wracamy do Polskiego Radia PR24. Oni niezbyt wiele przygotowali na jesień nowego.
1: Niezbyt wiele. Pojawi się nowy magazyn Północ-Południe, emitowany, jak sama nazwa wskazuje, w południe i o 21. Składać się będzie z bloku z informacjami z kraju, materiałów przygotowywanych przez naczelne redakcje Polskiego Radia, publicystyki międzynarodowej, gospodarczej i sportowej. No to także taki przegląd po prostu wydarzeń z całego dnia. Taka nowość, ale w zasadzie przywrócenie tego, co już mieliśmy, ponieważ od kwietnia nie mogliśmy słuchać w weekendy serwisów w połowach godziny, a teraz one wrócą, czyli w weekendy, tak jak w dni powszednie, również pojawią się serwisy w połowie godziny. Pojawi się również nowa audycja o patologiach wymiaru sprawiedliwości.
0: Może być ciekawe.
1: Niestety nie podano informacji, kiedy będziemy tego mogli posłuchać.
0: Wyczekuję z niecierpliwością, a teraz zawsze polska muzyka.
1: Dokładnie to napisałaś. Takie hasło wzmieniło nas notatka. Napisałam zawsze polska muzyka, nawiązując do dżinga, ale spokojnie nie będę wam śpiewać.
0: Czemu?
1: Bo to nie jest o tym program.
0: Aha, okej.
1: Okay. Radio Wawa. Od 6 do 9, jak wcześniej, program, którego, szczerze mówiąc, nie darzę zbytnią sympatią, czyli Dzika Ekipa, Wodzłaga i Detektyw. W ramach poranka pojawią się konkursy Dlaczego oraz poranny sprawdzian. Nie wiem niestety, na czym będą polegały, ale pewnie coś atrakcyjnego można wygrać, to zajrzyjcie, zobaczycie. Może nam powiecie. Od 9 do 16 pasmo Zawsze Polska Muzyka, które poprowadzi Monika Król i Piotr Jachim. I nowy program po godzinie 16. Będzie to audycja Luz Blues, którą poprowadzi Kuba Adamiak. Dziennikarz zaprezentuje ciekawostki, a także skomentuje bieżące zdarzenia. Pojawią się tam również konkursy 3 sekundy i historie z palca wyssane. Będzie można wygrać, to wiadomo, sprzęt elektroniczny, zaproszenia do kina, restauracji i vouchery na zakupy. No to chyba warto.
0: Tak, warto zdecydowanie. Jeżeli chodzi o pana Adamiaka, to on pozostanie w dalszym ciągu gospodarzem listy Szczęśliwa Trzynastka między 19 a 20.
1: A po 20 czas na imprezę. Od poniedziałku do czwartku będzie to muzyczne party od godziny 20 do 22, a w piątki disco polo i w soboty też. Jako że spodobało się słuchaczom to, iż mogli codziennie w wakacje słuchać tej muzyki wieczorem, twórcy radia postanowili zostać przy tym pomyśle i w piątek i w sobotę od 20 do 1 pasmo non-stop polo. I zarówno muzyczne party, jak i non-stop polo poprowadzi Mateusz Kwiatkowski.
0: Zatem wszyscy fani Zawsze Polskiej Muzyki, no jakieś tam zmiany dla was są, a teraz jeszcze pozostały nam stacje dla młodych słuchaczy.
1: Które tak szczerze mówiąc nie oferują jakichś nowych elementów, szczególnie od Radia SK zaczynamy. Będzie nas budzić o godzinie 6, między 6 a 10. Przywitają się z nami Jankes, tak jak było, oraz Kama, to jest zmiana, ponieważ Kamili można było słuchać
0: po południami.
1: Oraz Filip Rudanacja, o ile on tu w ogóle zostanie, bo on już był w Esce, potem w Hip Hop TV, jak Hip Hop TV zlikwidowali, to do Eski wrócił, tak jakoś miejsca nie może nigdzie zagrać, no ale zobaczymy, jak z nim będzie. Następnie od 10 do 16 pasmo hity na czasie, a po 16 wrzuć na luz, czyli Pawelec i Albert.
0: Bez Kamy.
1: Już bez Kamy, bo Kamy słyszymy rano. A od 19 tradycyjnie imprezka. Zasadniczo koncepcja tej ramówki jest podobna jak w trakcie wakacji. Zrezygnowano już ostatecznie z audycji Muzyką się żyje, którą mogliśmy słyszeć jeszcze przed wakacjami, a to głównie z tego powodu, że już przypomnijmy, w Radiu SK nie ma Płotka. Teraz zajmuje się dyrektorowaniem, jest dyrektorem muzycznym Radia SK Rock.
0: Jakoś nie pasuje mi on tam, ale może...
1: Mi też, ale twierdzi, że na tej muzyce się wychował.
0: No tak, no to coś, niech próbuje chłopak.
1: O tym będzie wiedział. Taką innowacją, jedyną w zasadzie w weekendy jest, uwaga, powrót do listy przebojów. Przypomnijmy, że lista gorąca 20 nie była emitowana przez ostatnich kilka miesięcy, a teraz powróci w soboty i to w podwójnym wymiarze, jako dwa razy gorąca 20 od 16 do 19 tak. Sobotę. No to też nam robią konkurencję z tą listą przebojów.
0: Tak się w sumie zastanawialiśmy, dlaczego nie zrobić tego gorącą 40, no ale może po prostu dlatego, że 40 dla grupy docelowej słuchaczy Radia SK nie są już hot. Może tak być po prostu.
1: No i
0: tak.
1: To w sumie to tyle byłoby innowacji z Radia SK i ostatnia już rozgłośnia młodzieżowa RMF Max. Tu już w ogóle nie dzieje się nic na tyle interesującego. Od 7 do 9.15 mamy poranek pod tytułem Wstawaj, nie udawaj, który jak na razie prowadzą Irek Jakubek i Karolina Kowalska. Maciej Rok, który był obecny w tym paśmie, na razie nie wraca, ale nie wiadomo jeszcze, czy to na stałe, już go nie będziemy słyszeć. Krążą plotki, że przebywa w Australii obecnie, więc może do nas powróci. Od 9.15 do 15.00 byle do obiadu poprowadzą Ania i Fiołas. Potem usłyszycie lokalne pasma ze swoich regionów pod tytułem I wszystko gra. Nie mylić z audycją Wszystko gra na antenie Radia DHT. A od 19.00 na Max Party zabierze was Przemek Grabowski.
0: A co mamy w weekendy ciekawego?
1: W zasadzie chyba byłoby tyle. W sumie dość standardową tę ramówkę. Są hity na Maxa, Dawid Miązek zaprosi, show Max Karolina Kowalska, na Max Party Max ponownie Party. Przemek Grabowski.
0: Tak.
1: No, jest taka ta ramówka, nic ciekawego nie wnosi, szczególnie dla fanów muzyki klubowej, którzy upatrywali zawsze w RMF Max, że tam tę muzykę będą słyszeć jak kiedyś to było, ale niestety jakoś radio nie chce tym oczekiwaniom sprostać.
0: Po prostu trzeba włączyć Radio DHT i wtedy być może jakąś muzykę klubową usłyszycie. No my z pewnością dużo elektronicznego grania różnego wam prezentujemy. Teraz też coś zagramy i za moment słyszymy się ponownie, żeby poopowiadać już nie o radiu. W końcu nie o radiu, będzie o telewizji. Słuchacie programu RTV. Radio DHT. O mamma mia, już tylko 19 minut pozostało do godziny 18. Za 19 minut najświeższe wiadomości ze studia Głosu Ameryki w Waszyngtonie, a później będzie Polo Strefa na antenie Radia DHT. Ale teraz przechodzimy do tematu telewizji. W końcu telewizja. Ci wszyscy, którzy są miłośnikami srebrnego ekranu, dowiedzą się już teraz, jakie tam nowości największe anteny polskie nam oferują. Zaczynamy od telewizji publicznej. Od jedynki. Dzień dobry Polsko. Znany program poranny, bo telewizja śniadaniowa to jest ostatnio bardzo modny format i pojawia się zarówno na jednej, jak i drugiej antenie publicznej, ale w wydaniu TVP1 to się nazywa Dzień dobry Polsko. No i tu są prowadzący nowi, zrezygnowano z tych, co byli, a budzić was, drodzy widzowie, będą duety Justyna Śliwowska i Adam Giza, Ania Wojtkowiak i Karol Gnat. Ania Wojtkowiak również prowadzi audycję w RMF Max. To tak jako taka ciekawostka. Ludzie się zastanawiali swoją drogą, jak ona to pogodzi. No ale się okazuje, że da radę. Technologia czyni cuda. No i Sylwia Dekiert i Rafał Patyra. To trzecia para prowadzących. Pasmo poranne w TVP1.
1: Tak. To są osoby, dodajmy, głównie z redakcji TVP Sport. Taka jest nowa ekipa prowadzących. Kolejną nowością ważną są dwa nowe teleturnieje, które się pojawią. Pierwszy z nich już się pojawił w zasadzie. Nazywa się Rodzina wie lepiej. Wcześniej miał nosić tytuł Ryzyk Fizyk. To był roboczy tytuł. Jest to gra rodzinna, w której biorą udział pięcioosobowe zespoły składające się z członków rodziny lub grupy przyjaciół. I zgodnie z zasadami tego programu rodziny wybierają spośród siebie jednego uczestnika, który będzie pełnił kluczową rolę odpowiadającego na pytania. Pytania pochodzą, dotyczą z reguły wiedzy ogólnej, a podczas odpowiedzi na pytania nie korzysta on z żadnej pomocy, a pozostali członkowie rodziny znajdują się w innym pomieszczeniu, nie słyszą ani pytań, ani odpowiedzi, a ich zadaniem po udzieleniu odpowiedzi przez uczestnika jest odgadnięcie, czy udzielił on poprawnej odpowiedzi, czy też nie. Jeżeli rodzina uzna, że na zadane pytanie nie padła prawidłowa odpowiedź, może wykupić tak zwane ubezpieczenie i przejść do kolejnej rundy gry. Nagroda główna wynosi 40 tysięcy złotych i to codziennie po południu możemy obejrzeć.
0: Po klanie, zdaje się.
1: A Maciej Ram z Teleturniej prowadzi, tak, po klanie, czyli 18, bodajże 25.
0: Albo nawet i 30.
1: A kolejny nowy.
0: Tak. A kolejny, tak,
1: oto, kolejny nowy teleturniej, The Wall, Wygraj Marzenia.
0: Jego jeszcze nie ma, ale będzie, już niebawem.
1: Ten program polega na tym, że w każdym odcinku występuje para uczestników, którzy odpowiadają na pytania. Kluczową rolę odgrywa wysoka ściana, u spodu której znajduje się 15 kieszeni z określonymi kwotami pieniędzy. Od 1000 do 100 tysięcy złotych. Po każdym pytaniu ze szczytu labiryntu spada kula i odbija się od gęsto rozmieszczonych kołków, to jest jakieś strasznie skomplikowane, w które w nieprzewidywalny sposób zmieniają trajektorię kuli tak, że do ostatniego momentu nie wiadomo, w którą z 15 kieszeni od kula wpadnie i jaką wskaże kwotę. Prowadzić teleturniej będzie Paweł Orleański i będzie go można oglądać w piątki po godzinie 20.25 od 22 września, czyli jeszcze trochę musimy poczekać.
0: Tak, jeszcze trochę, ale może rzeczywiście będzie warto, bo ta kula to budzić będzie pewnie całkiem niezłe emocje. Wielkie testy zwykle pojawiały się w poniedziałki, ale teraz zostaną przesunięte na środy i będą pojawiały się częściej. Nie jest powiedziane, jak często będą nas cieszyć władze TVP1 tymi wielkimi testami, ale na pewno co najmniej dwa razy w miesiącu, bo to będą wielkie testy o Polakach stulecia. Dwa razy w miesiącu, a być może jeszcze częściej jakieś takie inne różne testy będą się pojawiały, tak przy okazji, ale zawsze w środy.
1: Ponadto dwa nowe programy katolickie się pojawią. Będzie to Rodzinny Ekspres, będzie to magazyn poradnikowy o problemach życia codziennego w piątki o 9.30 od 15 września i Studio Raban.
0: Szkoda, że nie inne studio.
1: Młodzieżowy, pokazujący pozytywne wzorce. W soboty o godzinie 12 od 16 września.
0: Tak, bo wzorce pozytywne pokazywać trzeba.
1: Ponadto taka zmiana, program Sonda 2, wcześniej nadawany w dwójce, teraz w jedynce, zagości w niedzielę po południu.
0: No i jeszcze nowy program.
1: Nowy program,
0: się pojawi.
1: Mam prawo.
0: Tak.
1: Mam prawo w piątki o godzinie 18.55.
0: No i teraz jeszcze Ponad taka...
1: To serial dokumentalny.
0: Tak, to jest serial dokumentalny właśnie o różnego rodzaju takich właśnie patologiach sądowych, tak? I o,
1: dokładnie.
0: I o tym, co szary obywatel może w tej sytuacji zrobić. No i jeszcze taka ciekawostka, bo na początku, jeszcze w wakacje, pod koniec wakacji, ramówka telewizyjnej jedynki przedstawiała się nieco inaczej, prawda?
1: Tak, program Jaka to Melodia wcześniej moglibyśmy oglądać po Teleekspresie mniej więcej, a on zagościł przed samymi wiadomościami. Liczono, że widzowie programu Jaka to Melodia pozostaną przy wiadomościach TVP, ale niestety...
0: Jaka to Melodia przegrała z faktami.
1: Nie przyniosło dobrych skutków. Tak, tak się stało i powrócono do poprzedniego układu pasm. I po Teleekspresie mamy kolejno Jaka to Melodia, Klan, Rodzina wie lepiej i paradokumentalny serial Komisariat. I dopiero potem wiadomości.
0: Tak, no i oczywiście zostają różne stałe i dobrze znane widzom telewizyjnej jedynki pozycje programowe. Klan zostaje, Ojciec Mateusz, magazyn śledczy Anity Gargas, to też bardzo ważne. Warto rozmawiać i inne, tak. No to dwójka.
1: TVP2, bo czas nas goni. Premierowe seriale się pojawią. Serial kryminalny Miasto Skarbów. Serial będzie przedstawiał losy dwóch sióstr Alicji. W tej roli wystąpi Aleksandra Popławska, która jest genialnym historykiem sztuki oraz oraz Ewy, którą zagra Magdalena Różdżka, utalentowana malarka wypełniająca zamówienia dla bogatych kolekcjonerów sztuki.
0: I ten serial pojawi się...
1: 21.40 od 14 września.
0: Zgadza się. Natomiast
1: kolejna
0: jeszcze jeden serial.
1: Kolejna nowa propozycja, serial komediowy. Serial komediowy Pod wspólnym niebem. Zagrają m.in. Marek Bukowski, Ewa Szykulska, Tadeusz Chudecki i Piotr Szwedes. Serial w swobodny sposób inspirowany Romeem i Julią. Pojawią się tam rodziny Kapuleckich i Monteckich, więc te powiązania są jasne.
0: No i Julia i Roman,
1: tak? Serialu będzie się... Tak, będzie się koncentrować na życiu dwóch różnych kulturowo i społecznie rodzin, które no, przez sytuację życiową jakoś zostaną zmuszone do tego, żeby razem zamieszkać. Początkowo nie będą się mogli porozumieć, ale między przedstawicielami młodego pokolenia Julią i Romanem zrodzi się uczucie i to w piątki. Czyli o godzinie 22.10 od 15 września.
0: I absolutnie nie ma ten serial nic wspólnego z Alternatywy 4, bo były takie plotki, ale Marcin Wolski, dyrektor dwójki telewizyjnej, to zdementował.
1: Koło Fortuny. To jest powrót, ponieważ mogliśmy je oglądać zarówno w latach 90., jak i od 2007 do 2009 roku. A premiera tej nowej wersji już jutro o 14.30. Program będzie można oglądać w niedzielę, właśnie o tej porze, a także od poniedziałku do piątku o 16.30. A poprowadzą go wokalista Rafał Brzozowski i Miss Polonia 2016 Izabella Krzan.
0: Tak. Skoro o poranku mowa wcześniej, to teraz też warto do tego poranka wrócić, bo pytanie na śniadanie, czyli pasmo poranne telewizyjnej dwójki również będzie, jak najbardziej, od 8 do 11 od poniedziałku do piątku, natomiast w sobotę od 7.30 do 10.30 prowadzący się nie zmienią.
1: W niedzielę ma się też pojawić, ale to dopiero gdzieś tak. Od listopada, ale są takie plany, żeby też w niedzielę zagościło.
0: I są nowe elementy programu, bardzo ciekawe. Rodzina na plusie, powinna się nazywać na 500 plusie chyba. Trendy i błędy i kochajmy telewizję. Tak. No i tu rzeczy w dwójce zostają, które już doskonale znacie. Barwy szczęścia, Na dobre i na złe, M jak miłość i inne również doskonale kojarzone produkcje. Jakiś chyba jeszcze nowy turecki serial się ma pojawić.
1: A tak, tak, ale to wybaczcie, nie czuję się specjalistką produkcji.
0: Ja również. Polsat.
1: I przechodzimy do komercyjnych nadawców, najbardziej popularnych, czyli Polsat. Szykuje dla nas takie nowości, jak przygodowe reality show Wyspa Przetrwania. Można już je od wczoraj oglądać. W piątki o godzinie 20 prowadzić je będzie Damian Michałowski z Radia Z. Uczestnicy będą zmagać się w ekstremalnych konkurencjach. Program realizowany jest na jednej z tropikalnych wysp archipelagu Fidżi. A wygrać można tam 150 tysięcy złotych. Będą się uczestnicy zmagać w różnych konkurencjach wymagających intelektu. No jakoś tego, żeby się wkupić w łaski innych członków drużyny, plemienia. Także no myślę, że dość ciekawe widowisko. Można na nie zerknąć. Kolejna nowość to Supermodelka Plus Size w środy po godzinie 20.35. Jest to odpowiedź na format Top Model, czyli w tym programie będzie wybierana modelka w rozmiarze XL. A w składzie jury zasiądą Ewa Minge, czyli projektantka mody, Emil Biliński, fotograf, Rafał Maślak, model i chyba mister Polski, jak dobrze pamiętam, i Ewa Zakrzewska, modelka. Będą oni również pełnić rolę prowadzących i mentorów. I kolejna nowość to W rytmie serca w niedzielę o godzinie 20. Nowy serial opowiada o chirurgu, który przenosi się do swojego rodzinnego Kazimierza Dolnego, co wywołuje nieoczekiwaną lawinę zdarzeń i jakieś w ogóle sekrety z przeszłości wychodzą na jaw. Między innymi również Piotr Frączewski i Małgorzata Foremniak w tym serialu się pojawią.
0: No i co, mamy powroty. Między innymi wraca genialny umysł, The Brain.
1: Wraca The Brain we wtorki o 20 z nowym jurorem, jeden ze znanych youtuberów w tym jury zasiądzie, Rezigiusz. Oprócz tego kolejny sezon programu Twoja twarz brzmi znajomo to już dzisiaj, po godzinie 22, z nieco zmienionymi zasadami, ale o tym na pewno w programie usłyszycie. A także powracają takie produkcje jak Nasz Nowy Dom, seriale takie jak Przyjaciółki w czwartki o 21, program Kabaret na żywo, ale dopiero od przyszłej niedzieli, bo teraz w niedzielę można zobaczyć aż 2 odcinki serialu W Rytmie Serca. Nadal będzie również emitowana Pierwsza Miłość i Świat według Kiepskich, no i wszystkie paradokumenty, które po prostu cały Boży Dzień zajmują w Polsacie, również wrócą na swoje stałe.
0: Ja tylko pozycje. Chciałem powiedzieć, że do Świata według Kiepskich wraca Marian Paździoch, czyli Ryszard
1: Dobrze,
0: Kotys.
1: To, tak. To fajnie.
0: No wiesz, no, fani na pewno się ucieszą, chociaż tak, Świat według Kiepskich, no to ostatnio jest dość, rzeczywiście coraz bardziej kiepski serial, niestety. To co, TVN?
1: I ostatni punkt programu to telewizja TVN. Szykuje nam dwie nowości. Jedna to serial Diagnoza. We wtorki o 21.30 w roli głównej wystąpi Maja Ostaszewska. Główna bohaterka jest to Anna Nowak, która trafia na oddział ratunkowy w Rybniku, straciwszy pamięć, nie pamięta kim jest, ani w jakich okolicznościach trafiła na oddział. W serialu pojawią się również Maciej Zakościelny, Adam Woronowicz, Sonia Bohosiewicz i Beata Ścibakówna. A druga nowość to program Drzewo Marzeń w niedzielę o godzinie 18. Prowadzić będzie to Mateusz Gessler. W programie będą brały udział dzieci w wieku od 8 do 13 lat, które będą wskazywać wyjątkową ich zdaniem osobę, która zasługuje na spełnienie marzenia. Będziemy świadkiem takich wydarzeń jak lot samolotem akrobacyjnym, czy nawet spotkania z Jerzym Dudkiem. Produkcja zastąpi w tym paśmie Ugotowanych, ale spokojnie, fani tego programu mogą być spokojni, tak, gdyż prawdopodobnie wróci on na antenę wiosną przyszłego roku.
0: Co my tu mamy jeszcze? No, Milionerzy na przykład się pojawią, czyli już znany program, tak. O 20.55, już zresztą, już są, czy wracają dopiero? Już są.
1: Już są. Od zeszłego piątku, tak. Co jeszcze? Azja Express od środy o godzinie 21.30. Słuchajcie, to jest najdroższy program w historii telewizji TVN, podobno.
0: A ile tam na niego wydali? Coś wiadomo na ten temat? Czy po prostu chwalą się, że najdroższy?
1: Wiadomo, że jest to najdroższy program rozrywkowy w historii TVN-u, którego budżet wynosi około 10 milionów złotych.
0: No pięknie. No.
1: Agnieszka Szulim, teraz Woźniak Starak, tak się teraz pani nazywa, będzie prowadziła tak jak poprzednią edycję. Kontynuowany również mój ulubiony program, czyli Ślub od pierwszego wejrzenia, ale to dopiero od tego poniedziałku, gdyż w poprzedni, jako że Polsat transmitował mecz, to TVN nie chciał wtedy zaczynać swojej ramówki, więc dopiero teraz możemy zacząć program oglądać. Edward Miszczak zapowiada, że związki z poprzedniej edycji programu nie przetrwały próby czasu, ale ponoć w tej jest nieźle, więc zobaczymy, czy to tylko taki chwyt marketingowy, czy tak będzie naprawdę. Ja na pewno będę oglądać, a godzinę wcześniej, w poniedziałki również, dopiero teraz wystartuje nowa seria, serialu Druga Szansa z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej.
0: I tak oto przedstawiliśmy wam wszystkie najbardziej interesujące i najpopularniejsze ramówki zarówno radiowych, jak i telewizyjnych stacji. Jeżeli coś chcielibyście dodać, jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie naszego programu, chcielibyście nam coś zasugerować, no to facebook.com/radiodht jest do waszej dyspozycji. Jesteśmy także pod mailem rtv@radiodht.com. Wracamy do was już za tydzień między 16 a 18. A za dziś, za udział w programie, dziękuję. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: No i za szybą już Kazimierz Parzych, już tu się do nas dobija, już
1: macha, już macha, tak.
0: Kaziu, ale dlaczego środkowy? No trochę kultury, kobieta jest w studiu. Dobrze, słyszymy się za tydzień, a ja z wami spotkam się jeszcze jutro po godzinie 22 w programie Dance Macabre.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Tym razem spotykamy się w czwartek, 27 dzień lipca 2023 roku. Słuchacie oczywiście Tyfloradia, Tyfloradia na żywo, jeżeli właśnie data wam się w kalendarzu zgadza, a jeżeli się nie zgadza, no cóż, to tracicie tyle, że nie będziecie mogli w tej naszej audycji wziąć aktywnie udziału, ale od czegóż jest sekcja komentarzy, gdzie będziecie w serwisie tyflopodcast.net później mogli wpisać swoje przemyślenia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Cześć Pawle.
3: Witaj Michale, witajcie wszyscy, witajcie.
0: Dziś będziemy zajmować się tematem, który dotyka tak naprawdę każdego z nas. Rzadziej lub częściej, wszyscy byśmy życzyli sobie, żeby to było jednak jak najrzadziej, ale jednak no nie żyjemy w świecie idealnym i musimy sobie radzić z tym, co mamy, a musimy sobie radzić z różnego rodzaju stronami internetowymi i problemami z ich dostępnością. Te problemy mogą być różne, tak z ciekawości, zanim przejdziemy do jakichś praktycznych demonstracji, to zapytam cię, czy zwróciłeś uwagę na coś takiego, co najczęściej jest dla ciebie jakimś problemem na stronach?
3: No najczęściej to są okna pop-up, które wyskakują sobie w dowolnym miejscu na stronie tak naprawdę i my o tym nie wiemy. I to może być wszystko. To może być na przykład polityka cookies. To może być informacja potwierdzająca, że dodaliśmy produkt do koszyka. To może być jakieś inne ostrzeżenie spowodowane tak naprawdę jakimś działaniem, które wykonaliśmy, które w idealnym świecie, o którym mówisz, wygenerowałoby jakiś komunikat, tak, że błąd, albo nie wiem, dodano do koszyka pomyślnie, albo przeniosłoby nas idealnie do takiego okienka modalnego samo, ale się to nie dzieje, więc my możemy sobie klikać w jakiś link do Alleluja i nic się nie będzie działo i my będziemy przekonani, że nie umiemy obsługiwać strony, my będziemy przekonani, że ta strona nie jest dostępna w ogóle i nic nie jesteśmy w stanie zrobić, trzeba osobę widzącą wołać. Różne mogą być nasze tutaj obawy, a prawda jest taka, że gdzieś na początku strony, u samej góry, albo u dołu, albo po środku, bo czemu nie, jest sobie magiczny komunikat, który NVDA nam oznajmia, dialog. I my w tym momencie musimy nacisnąć Enter i otwiera nam się okienko i tu się nagle okazuje, że my czegoś nie wypełniliśmy, że fajnie, dodałeś produkt do koszyka, ale może już chcesz do tego koszyka przejść, a niekoniecznie kontynuować zakupy dalej i póki ty nie podejmiesz decyzji, to nie puścimy dalej. Albo tak jak już wspomniałem, no polityka cookies i trzeba ją zaakceptować, bo jak tego nie zrobimy, to no żaden link się nam nie będzie klikał, żadna decyzja, nie będziemy mogli po prostu nic podjąć żadnej decyzji, nic dalej zrobić. No i
0: to niestety,
3: my się możemy martwić.
0: To niestety prawda. Ja muszę się z tobą zgodzić, że obecnie chyba właśnie nawet przez te informacje o ciasteczkach, które jeszcze kilka lat temu nie były wyświetlane co krok, to właśnie takie okienka modalne, takie okienka dialogowe do wyrażenia naszej zgody bądź niezgody, to nie były aż tak częste. One były domeną właśnie, tak jak wspomniałeś, jakichś takich formularzy zakupowych, różnego rodzaju interaktywnych, gdzie trzeba było coś prowadzić i czasem no, czegoś nie zrobiliśmy, albo coś tam nam chciało potwierdzić informację na ten temat, że no, dokonało się, dodaliśmy coś do koszyka, ale żeby dodać na przykład kolejny produkt do koszyka, to musimy kliknąć OK. Już też widziałem swego czasu taką sytuację, że ja próbowałem dodać na przykład kolejny produkt, a on mi się nie dodał, dlatego że gdzieś tam jeszcze na dole strony, czy w jej środku albo na górze było okienko z informacją o tym, że dodałem ten pierwszy i tak powinienem to potwierdzić.
3: Dokładnie i właśnie osoba widząca to zobaczy, bo to będzie wielkie, wielgaśne okienko na całą stronę, które od razu zwróci uwagę albo rozmiarem właśnie, albo jakimś kolorem, albo tym, że się w jakąś bardzo wyszukaną animacją też pojawi. No a my no powinniśmy idealnie usłyszeć jakiś komunikat albo zaprogramowany właśnie czy w ramach obszaru Aria Live. O obszarach Aria Live i o tym, jak ich nie robić, też sobie powiemy za chwilę, bo to nie jest tak, że sama Aria jest dla nas jakimś zbawieniem, bo jest. Trzeba umieć z niej umiejętnie korzystać, a najlepiej z niej nie korzystać, jak nie trzeba. Natomiast druga sytuacja, po prostu kursor jest przeniesiony, fokus jest przeniesiony do okienka modalnego i my jesteśmy kontekstowo zawsze tam, gdzie jest wymagane od nas działanie. No, praktyka pokazuje różnie. Także,
0: tak.
3: No, tak.
0: praktyka pokazuje różnie. My pokażemy dziś kilka takich przykładów. No przede wszystkim ty dziś będziesz pokazywał różnego rodzaju strony, jak sobie z nimi radzić również, jak różne przypadki rozwiązywać. Oczywiście wiadomo, czasem może zdarzyć się tak, że po prostu no, pewnych rzeczy nie przejdziemy. To się na szczęście zdarza bardzo rzadko, że już tak kompletnie nie da się nic zrobić, ale no niestety takie sytuacje są. I ja jeszcze zwrócę też uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, mianowicie w niektórych przypadkach bardzo ta dostępność jest bardziej lub mniej istotna dla no tak naprawdę różnych operacji, które wykonujemy. No bo załóżmy, mamy jakiś tam powiedzmy sobie panel dodawania produktów do koszyka, no to wszystko jest okej, no najwyżej sobie jakiegoś tam produktu nie dodamy, jakoś kupimy to inaczej albo w innym sklepie. Natomiast takie przypadki, o których mówisz, albo na przykład brak etykiet na przyciskach, gdzie mamy panel sterowania czymś i mamy przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, bo też tak się zdarza. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy coś takiego na przykład na panelu zarządzania jakimś serwerem. Mhm. Ja coś takiego kiedyś widziałem i z duszą na ramieniu muszę przyznać, że dokonywałem jakichkolwiek tam operacji. Jak już naprawdę nie było innej możliwości, no to trzeba było to zrobić, ale no masz przycisk, powiedzmy, zrestartuj ten serwer, albo wyłącz serwer, albo na przykład wymasz jego zawartość. No i teraz, no, jak pamiętasz, które są w kolejności te przyciski i jeżeli nie zdarzyło się tak, że sobie na przykład programista jakiś jeszcze w międzyczasie dodał, to jest super. Ale jeżeli nie, to to może mieć naprawdę poważne konsekwencje. Albo na przykład wyobraźmy sobie jakiś niedostępny w ten sposób panel transakcji elektronicznych w banku czy w jakimś systemie płatniczym.
3: Transakcji, egzaminów przeróżnych, gdzie biegnie nam czas.
0: Oczywiście.
3: Jakichś właśnie operacji typu bierzemy udział w jakiegoś rodzaju, nie wiem, grach, zawodach, rozgrywkach, nawet coś, co nam sprawia przyjemność, a może robimy to zawodowo. I leci nam czas, nie było wcześniej możliwości zapoznać się ze stroną. To jest też inna kwestia właśnie, bo jeżeli mamy ten komfort, że z jakąś stroną możemy się zapoznać na własnych zasadach, w zaciszu swojego domu, na swoim sprzęcie, bez presji, że stoi nad nami, nie wiem, szef, kolega, który, czy koleżanka, którzy chcą pomóc, w dobrej wierze oczywiście, ale trzeba wykonać jakieś zadanie do pracy, a coś się akurat w interfejsie zmieniło.
0: Do pracy albo na rozmowie rekrutacyjnej.
3: Tak, też. To jest wszystko dobrze. Moment, w którym nagle wchodzimy do obcej firmy, obce środowisko pracy, ludzie, którym no, chcemy się zaprezentować z najlepszej strony, bo to nasz pierwszy dzień, no i siedzimy zakłopotani, bo osoba widząca nam mówi, przeskocz teraz w prawo, w prawo, w prawo, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, w prawo, nie w dół, w prawo, w prawo. A my po prostu chodzimy sobie no, naszą metodą, tak naprawdę od elementu do elementu, tak jak jest to w kodzie strony wyszczególnione i nas to nic nie obchodzi, czy to jest po lewej, czy po prawej, nam czytnik to czyta liniowo, sekwencyjnie. I no to teraz kliknij tą ikonkę z ołóweczkiem, gdzie nam czyta link grafika PX256HAV4.jpg. No, nie należy to do najprzyjemniejszych doświadczeń. I
0: z drugiej strony, jeżeli na przykład, a to się czasem zdarza, byłaby to taki przypadek, w którym faktycznie jakaś taka niedostępność strony mogłaby być pewną nicią porozumienia, jeżeli ktoś na przykład użyłoby linków typu pencil.jpg na przykład. No, bo też no już tak. Takie widziałem i teraz jak ktoś ci mówi kliknij to z ołóweczkiem, aha, pencil.jpg, tak, dobra, tak, tak. To będzie tutaj.
3: Trzeba też znać angielski i pamiętać, że tak. Pencil to ołówek.
0: Oczywiście.
3: To też, co też nie jest gdzieś tam jakby daną z góry, bo no nie każdy musi. No więc tutaj jakby są różne takie przypadki. Ja tak myślę, że to jest już moment, żeby wspomnieć o tym, że możecie się z nami kontaktować, prawda? Że
0: tak jest. Właśnie uruchomiłem nasz panel kontaktowy, a pozostałe tak? Drogi kontaktu są do waszej dyspozycji już od jakiegoś czasu. Zatem kontakt.tyflopodcast.net, YouTube, Facebook, tyflopodcast.net/zoom i nasza aplikacja chyba na razie na Windowsa tylko, bo jeszcze zdaje się Arek nie zaktualizował test flighta.
3: Tak, i ja bym chciał tutaj zaznaczyć od razu, że jeżeli będziecie chcieli się skontaktować, to może nie tylko z pytaniami, aczkolwiek zachęcamy jak najbardziej, jeżeli coś jest niejasne albo coś jest zaprezentowane w sposób, który do was nie trafia, ale też z własnymi waszymi przemyśleniami i sposobami. Jak sobie radzicie z niedostępnymi stronami, bo możemy z tej audycji zrobić kompendium wiedzy i to niezłej. I w komentarzach też proponuję. Jak macie jakieś patenty na konkretne strony, które wam się sprawdzają, to dajcie znać, bo może się okazać, że ten wasz patent tak naprawdę działa na większej ilości stron.
0: Tak, bo te problemy ze stronami internetowymi tak naprawdę dosyć często są podobne. Oczywiście o ile mówimy o takich standardowych mechanizmach, tak jak wspomniałeś, jakieś okienka dialogowe, no bo albo inne, no bo jeżeli mówimy o tym, że mamy szereg nieopisanych przycisków, no to nie ma rady, albo jeżeli nasz czytnik ekranu potrafi je etykietować, to sobie je jakoś tam opiszemy, albo po prostu nauczymy się ich kolejności i tyle. Ja pamiętam kiedyś, dawno temu,

0: jeszcze do jakiegoś pliku, gdzie jest spis. To był jakiś XML, co ciekawe. Otworzyłem sobie tego XML-a i spojrzałem, że aha, tu jest zapisane jako pierwsza pozycja logo tego banku, jako druga tego, jako trzecia tego i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? Że dokładnie taka kolejność była, więc no ja sobie z tym poradziłem, ale wymagało to, no tak, nie skłamię, dobrej pół godziny ślęczenia nad głupią bramką.
1: No ja kiedyś pamiętam, że chciałem sobie przeczytać menu restauracji i no okazało się, że menu owo jest umieszczone w fantastycznej, przepięknej, na pewno graficznie i wizualnie do wszystkich trafiającej karuzeli ze zdjęć JPG. No i to był jakiś tam kod, przyciski, tam poprzedni, następny slajd, czy poprzednia, następna strona. No więc musiałem też wejść w kod strony, Ctrl-U w Firefoxie, gdyby ktoś źródło strony chciał podejrzeć.
0: W Chromie zresztą też.
1: Tak, i wygrzebać z tego kodu linki bezpośrednie, tam https://... i tak dalej, i tak dalej, .jpg do każdej z tych stron. Pobrałem sobie każdy z tych plików osobno na dysk i rozpoznałem je fine readerem. Więc takie rzeczy już też się robiło.
0: Co prawda.
1: Więc tak naprawdę, no, kto umie obsługiwać tutaj, kto umie grzebać po tych źródłach stron, to jest król, tak naprawdę, też królowa. Natomiast to nawet nie wymaga specjalnie często umiejętności programistycznych. No ja nie jestem ani programistą, ani jakimś designerem, ani no nikim, kto by uczył się kiedyś jakoś wnikliwie. No HTML-a liznąłem, jakieś tam CSS, JavaScript, to jest dla mnie kompletnie niezbadany jakiś, mam wrażenie, kraj i teren. Natomiast trochę rozumienie angielskiego, trochę takiej logiki w pewnych kwestiach i podstawowy HTML, no pomagają w takim zorientowaniu się przy tym. No i teraz ktoś mógłby pomyśleć, no skoro można takie rzeczy robić, skoro można się tak pogimnastykować i to w końcu działa i osiągniemy swój cel, no to w jaki sposób ta strona jest niedostępna? No przecież mamy dostęp.
0: O co wam chodzi, tak?
1: Tak, mamy dostęp do tych danych, czy do tej, zrealizowaliśmy operację? No zrealizowaliśmy. No tylko ja tutaj zawsze wprowadzam rozdział między coś, co jest używalne i dostępne. Używalne, czyli tak jak teraz opisywaliśmy, połażę po kodzie, powyłączam, za chwileczkę będziemy pokazywać różne tryby, spróbuję na 10 urządzeniach, przełączę się na jakiś tam ten, znajdę jakiś skrypt w internecie, który coś tam ułatwia, tego i sobie poradzę. No bo sobie poradzę i będę sobie radził, no bo niestety tak trzeba. Ale dostępne to jest takie, gdzie ja nie muszę, tutaj się posłużę znowu Jonathanem Mosenem, bo on piękną rzecz powiedział podczas swojego wystąpienia dla NFB, że nie muszę ukończyć dwóch dyplomów, jednego z informatyki, żeby wynajdywać te wszystkie haki i sposoby na to, jak to obejść, a drugiego z medytacji w duchu filozofii Zen, żeby zachować spokój przy wyszukiwaniu tego typu różnych rozwiązań i przy kontakcie z twórcami tych stron, którzy no, nie zawsze są przychylni do naszych zażaleń i sugestii.
0: Tak, bo zwróćcie uwagę na to, co ja powiedziałem a propos tej bramki płatniczej. Mi operacja, żeby kliknąć w głupi przycisk i żeby wiedzieć, który to, zajęła jakieś pół godziny. Osoba widząca, nawet niekoniecznie biegła technologicznie, sobie poradzi z tym w 10 sekund. Po prostu musi kliknąć w odpowiednie logo banku, które zna. I tyle. Mhm. I nie musi robić absolutnie nic więcej. Nie jest nic więcej od niej wymagane. Nie musi wchodzić w żadne źródła, czytać XML-a. Zazwyczaj nawet nie wie, co to w ogóle jest. I tyle. I po prostu, no, jeżeli osoby widzące miałyby taki dostęp do współczesnych technologii, jaki mamy my, śmiem twierdzić, że internet chyba byłby dalej domeną hobbystów i naukowców, tak jak w latach 90. to miało miejsce.
1: Mhm. Bo dokładnie, bo nie każdy niewidomy, jakby niewidomi wygrywają w tym, kiedy są swoimi własnymi informatykami, ale ciężko wymagać, żeby każdy tak sprawny był. No po to też tworzymy te podcasty.
0: Oczywiście. No to co?
1: Dobrze.
0: To do dzieła.
1: Do dzieła. Więc ja myślę, że zanim jeszcze zacznę pierwszą moją prezentację praktyczną, no to odwołam się do najprostszego przykładu. Co można zrobić, kiedy strona, to otwieramy stronę i odkrywamy, że coś nam na niej nie działa. Czegoś nie widać, coś klikamy, nie ma reakcji, coś się zawiesza może, coś jeszcze innego się dzieje. No pierwsza rzecz, jaką byśmy zrobili. Ja myślę, żebyśmy sprawdzili, czy działa lepiej na innej przeglądarce.
0: Zgadza się. I tu
1: albo
0: Tu zdecydowanie warto mieć kilka przeglądarek. Oprócz tych takich najbardziej standardowych, jak

0: Firefox i Chrome. To jeszcze oczywiście, no, w tym momencie, jeżeli mamy Windowsa, to Microsoft Edge, ale ja nawet czasem radziłbym też pokusić się o jakieś może mniej standardowe, bo czasem to może pomóc. No chociażby ten Bazylisk, który jest nadal jakoś rozwijany, co prawda może nie jakoś spektakularnie i jakoś szybko, ale dodatki chociażby ze starej Mozilli cały czas w nim działają. Żeby była jasność, ja nie zalecam używania go jako regularnej przeglądarki, bo z pewnością jest to przeglądarka mniej bezpieczna niż Chrome czy Firefox, które mają zdecydowanie większe zaplecza programistów, którzy nad nimi pracują. Natomiast warto gdzieś tam jeszcze mieć taką przeglądarkę i sprawdzić. Może coś zadziała lepiej.
1: Mm-hmm. No, a jeżeli już przeglądarki różne, to też warto mieć dostęp do różnych systemów operacyjnych. I to rzeczywiście może się okazać, że z uwagi na to jak, bo pamiętajcie, kiedy przeglądacie internet jako osoby niewidome, no to w porównaniu z osobami widzącymi macie dużo dłuższy łańcuszek przeróżnych zależności. Osoba widząca otwiera przeglądarkę i w tej przeglądarce sobie ogląda stronę. Jeżeli twórca strony stronę dostosował tak, żeby w danej przeglądarce renderowała się ładnie, a czasy lat 90. już dawno minęły i raczej z tym problemu nie ma, bo takie przeciętne strony, no chyba, że jest jakaś strona, która używa jakichś niesamowitych technologii, no to bywa na przykład tak, że ta strona lepiej działa w Chrome, albo ta strona tam nie była testowana z czymś. Ale takie strony codziennego użytku raczej już działają porządnie w każdej z przeglądarek, bo żyjemy w takich czasach, gdzie jest dużo bardziej to wszystko ustandaryzowane. Natomiast kiedy jesteśmy osobą niewidomą, to nagle wchodzi nam do gry. Czytnik ekranu, współpraca tego czytnika ekranu z danym silnikiem przeglądarki, bo pamiętajmy, że każda przeglądarka ma swój silnik przetwarzania tego całego HTML-a, CSS-a, JavaScriptu, wszystkiego, czyli jakieś Gecko w Mozilla, jakiś Chromium w Chromie, jakieś tam Safari, które ma swój silnik i tak dalej na Macu, na iOS-ie. Więc czytnik ekranu jest lepiej lub gorzej zoptymalizowany pod kątem przeglądarki i to cały czas się poprawia, jak czytacie listy zmian czytników. Ale z drugiej strony, jak przeglądarka współpracuje z czytnikami i ile informacji daje. I to jest osobna historia, gdzie znowu firmy od przeglądarek ze swojej strony również wprowadzają jakieś ulepszenia. Do tego dochodzi jeszcze, no, jak jest uporządkowany kod, jaka jest warstwa, tamta aria i tak dalej, jak jest strona w dużym skrócie zrobiona pod czytniki ekranu, pod dostępność. No i teraz, jedna kombinacja przeglądarki i czytnika zinterpretuje nam coś tak, druga inaczej. A na innym urządzeniu to w ogóle wyświetli się strona w wersji mobilnej i tam jest w ogóle jeszcze inny układ. No i w dużym skrócie warto mieć, tak naprawdę, no nie jest to realne, żeby mieć wszystko, jakieś i Maca, i Linuxa, i Windowsa, i Androida, i iOSa, i Chrome OSa może jeszcze do tego, ale jeżeli posiadacie co najmniej jakieś dwa urządzenia, jedno stacjonarne, drugie mobilne, to warto zawsze sprawdzić. Na jednym wszystkie przeglądarki, na mobilnym no to nie ma aż takiej może różnicy, ale jednak posprawdzać, jak coś nie działa na komputerze. Może z iPhone'a albo z Androida będzie działało lepiej, bo akurat na stronie mobilnej przy współpracy tam TalkBacka z Chrome'em okaże się, że coś działa nam lepiej. I tu mam osobisty przykład strony, która no już nie ma dziś takiego znaczenia, ani dla mnie, ani w globalnym ujęciu, bo była to strona, jeszcze jak pracowałem w Austrii, służąca do meldowania się do zapisów na testy covidowe. Sytuacja była w Austrii taka, że żeby móc chodzić do pracy normalnie i chyba też nawet nie musieć nosić maseczek w biurze w środku, trzeba było się minimalnie dwa razy w tygodniu dać przetestować, przebadać na obecność COVID-19. No i w tym celu tak naprawdę można było podejść na miejsce do takiej stacji badawczej, stacji badania i podać wszystkie swoje dane osobowe i się zarejestrować od razu. To nie było tam jakieś skomplikowane działanie. Te testy były w takich ilościach finansowane, że nie było na nie specjalnych limitów, one były za darmo. No i wszystko fajnie. Tylko no ja musiałbym w takiej sytuacji pani w okienku lub panu podawać na cały regulator wszystkie moje dane osobowe, czyli adres, gdzie mieszkam, czyli numer telefonu, imię, nazwisko, data urodzenia, no mnóstwo danych osobowych. Dużo wygodniej jest zarejestrować się na taki test online. No i teraz była do tego zrobiona strona internetowa. Strona była w sumie dość prosta, wchodziło się na nią, wybierało się, że chce się zapisać na test, czy to ma być PCR, czy to ma być ten taki, no, bez antygenowy on się nazywał. tam jakieś jeszcze inne opcje, czy ja w Tyrolu jestem zameldowany i mieszkam, czy jestem tylko turystą, ja jakieś różne. No i dalej już był szereg danych osobowych do wypełnienia. No nic bardziej tutaj skomplikowanego nie było, no tylko, że jakakolwiek przeglądarka i NVDA, a no właśnie, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że warto mieć kilka czytników ekranu, można sobie porównać.
0: No właśnie, chciałem też o tym wspomnieć. Może niekoniecznie będziemy was od razu namawiać do tego, żeby kupić JOS-a, ale demo można sobie zainstalować. Ono działa 40 minut, więc spokojnie możecie sobie to potestować, możecie sprawdzić, czy akurat nie będzie takiej sytuacji, że tu wam to zadziała lepiej właśnie z tym czytnikiem ekranu. Można sobie za darmo takie demo pobrać z internetu i można mieć, a wiadomo, jeszcze też warto zawsze dać szansę narratorowi.
1: Tak, to też prawda. No ja skupiłem się na kombinacji NVDA plus Firefox i Chrome, no i w obydwu przypadkach coś takiego się działo w jednej z implementacji tej strony, że cały komputer mi się zawieszał i traciła się responsywność, nie byłem w stanie nawet wyłączyć tej strony, nie byłem w stanie wejść w menedżer zadań, jakiś bufor się musiał przeładować od ilości gdzieś tam kodu do przetworzenia, no i mój komputer po prostu uwiązł. No dobrze, no to szukamy dalej. Gdzie jeszcze mogę na tą stronę wejść? Co jeszcze mam do dyspozycji? No mam smartfona z Androidem. Otwieram sobie akurat komentary i Chroma. No i w tym momencie wchodzę i pięknie wszystko się ładuje, nic się nie zawiesza, mogę wypełnić sobie wszystkie moje dane, fajnie, ale nie widać przycisku wyślij formularz. On gdzieś tam był jako chyba tekst, on jakoś połowicznie był widoczny, ja coś próbowałem przewijać ekran ręcznie, gestami, dwa palce w górę, w dół. Tam jakby coś było, ale jakoś nie do końca, już nie pamiętam, jak to dokładnie było oznajmiane przez czytnik, ale jakby wiedziałem, że ten przycisk tam jest, ale nie mogę w niego kliknąć. No dobrze, kolejny zatopiony. Ostatecznie wziąłem do ręki iPoda Touch. To było na ten moment moje jedyne urządzenie z iOS-em. Urządzenie, którego używałem naprawdę od przypadku do przypadku, do jakichś tam moich wybranych zadań, takich zabawkowych bardziej. Były też takie okresy, kiedy on miesiącami leżał rozładowany i nikt się nim nie interesował. No ale mówię, dobrze, no to jest jakiś kolejny system, kolejny screen reader, kolejna przeglądarka. iOS, Safari, VoiceOver. No i bingo. I na iPodzie Touch z iOS-em i VoiceOverem i Safari udało mi się rzeczywiście na tej stronie cały formularz wypełnić. I od tej pory właśnie iPod Touch był moim urządzeniem do meldowania się na testy covidowe. Co robiłem dwa razy w tygodniu, więc musiałem pamiętać o tym, żeby ten iPod był naładowany, zawsze wtedy, kiedy zanim wychodzę do pracy. I pamiętać właśnie, żeby miałem skrót zrobiony na ekranie głównym do tej strony, wchodziłem sobie w niego i ładnie mi się ładował formularz. No jedyne co, to szkoda, że nie pamiętał gdzieś tam, nie były zapisane jakoś moje dane, żebym mógł je dość szybko uzupełnić. No ale okej, to już jestem w stanie przeżyć. No i rzeczywiście to się sprawdziło. No więc jak widać, warto na różnych kombinacjach czytnika, przeglądarki, systemu operacyjnego, urządzenia, jakie oczywiście macie do dyspozycji, sprawdzić, czy dana strona wam się gdzieś tam lepiej nie odezwie. No ale sprawdziliście już wszystko, nic nie daje rady. Albo no nie macie aż tylu urządzeń do dyspozycji. No nie ma się co martwić, bo sposobów jest kilka. Niektóre z nich pewnie ci, którzy są z nami już troszkę dłużej i ci, którzy troszkę w komputerach już od jakiegoś czasu siedzą, nawet może i dłuższego, znają, ale myślę, że warto od nich zacząć, bo tak naprawdę na pewno jest wiele osób, które no, z tymi sposobami się jeszcze nie zetknęły. Dzisiaj sobie troszeczkę tak pomarzymy o jedzeniu.
2: Startowa Firefox.
1: I ramka popodróżujemy. Moją przeglądarką jest Mozilla Firefox. Mam wrażenie, że w Firefoxie jest tych różnych opcji troszkę więcej i troszkę łatwiej je osiągnąć niż w Chromie. Więc ja będę się posługiwał dzisiaj Firefoxem do moich różnych eksperymentów, aczkolwiek wiele z tych rzeczy w Chromie jest do zrobienia. Ty chyba, Michale, jesteś częściej użytkownikiem Chroma, to może podpowiesz nam różne rzeczy.
0: No postaram się.
1: Zaczniemy od strony, która no, nie jest stroną, tak, mam tu wszystko, nie jest stroną, którą prawdopodobnie wiele osób zna. Ja się o niej dowiedziałem przypadkiem właśnie przez to, że ktoś poprosił mnie o pomoc w nawigacji po tej stronie. Jest to strona Fundacja Braterska, jest to sklep internetowy tak naprawdę, gdzie można kupić produkty pszczele. I nie tylko, ale głównie produkty pszczele, czyli miody, świece, wosk, różne woskowe rzeczy i tak dalej, a są też jakieś tam zioła, jakieś oleje różnego rodzaju. No i ktoś mnie kiedyś poprosił, czy mógłbym tam pomóc się odnaleźć. I produkty mogą być rzeczywiście ciekawe, no ale czy strona jest taka ciekawa? No zobaczmy. Ja odświeżę sobie tu stronę, bo już ją załadowałem. Adres to fundacjabraterska.pisanerazem.pl. I...
2: sklep z bakaliami online, Fundacja Braterska, Mozilla Firefox.
1: Jesteśmy na stronie właśnie tego sklepu. I w tym momencie będziemy chcieli po nim
2: sklep
1: nawigować.
2: Wyszukiwarka.
1: Coś mi się tutaj komputer przycina. Ja już podpowiem, że no nie
2: startowa
1: jest kolorowo,
2: okno.
1: Bo jak się okazuje...
2: Start list, wyszukiwarka.
1: Ojej, a się tu komputer
2: sklep z pulpit lista.
1: Ja może zrestartuję NVDA. Dzisiaj technologia nie jest naszym sprzymierzeńcem, nie tylko strony internetowej.
0: To prawda. No.
1: Ale już podpowiem, że na stronie będą... Tu mój syntok, to zaraz na coś przyjemniejszego przełączymy. Będą tutaj problemy z rozwijanymi linkami, które... Kategorii sklepu jest wiele.
3: Posyp zada.
1: Oj. Tego głosu.
2: Głos Natan.
1: Tak, to moje
0: i troszeczkę
1: jakieś...
0: jakbyś mógł przyciszyć.
1: Ciszyć.
0: Tak.
2: Głośność
0: 50.
2: Głośność 70. Głośność 60. Głośność 50.
0: I elegancko. Sklep.
1: I będziemy sklep. Próbowali
2: sklep.
1: Nawigować. Sklep. Dlaczego mam wrażenie, że się zawiesiła przeglądarka?
2: Poczekaj, zamk wciśnięty.
1: No jak widać, strona już jest na sam początek
2: pasek
1: dla nas bardzo przyjazna, bo
2: start.
1: Zawiesiła mi
2: Firefox.
1: Przeglądarkę. Zobaczymy,
2: RAM.
1: Czy...
2: Mozilla Fire. Dokument zajęty.
1: Czy się odrodzi?
2: Mozilla Fire, sklep z back... Link skip to navigation.
1: O, jesteśmy na stronie sklepu. No widać, że jest to jakiś fajny CMS, jakiś fajny silnik do budowania stron. Już mamy skip linki, czyli możemy przejść do nawigacji, możemy przejść do treści. To jest, wydawałoby się, dobry znak, że strona raczej może być dostępna. No bo skoro mamy linki takie, które typowo się kojarzą z dostępnością, które nas no, przenoszą od razu do kluczowych elementów stron, no to znaczyłoby, że o inne kwestie też zadbano. Przekonajmy się.
2: Link skip to content.
1: Tu możemy przejść do treści.
2: Wspólnota w akcji, razem dla lepszej przyszłości.
1: Okej. Okay.
2: Lista elementów, jeden odwiedzony link, moje konto.
1: No tu możemy założyć kont, wiadomo.
2: Koniec lista, banner, punkt orientacyjny, o. Odwiedzony link, grafika, Fundacja Braterska.
1: Mamy banner, punkt orientacyjny, czyli jest oznaczone rejonem, regionem jakby punktem orientacyjnym aria. To miejsce, gdzie jest banner, gdzie jest logo fundacji. Fajnie.
2: Szukaj punkt orientacyjny, klikalne szukaj. Pole edycji.
1: Mamy pole wyszukiwania, obszar wyszukiwania jest również oznaczony zgodnie z zasadami, punktem orientacyjnym.
2: Przycisk szukaj.
1: Dobrze.
2: Secondary navigation, nawigacja, punkt orientacyjny, lista elementów, jeden odwiedzony link, moje konto, koniec lista prim...
1: No tutaj było secondary, tutaj...
2: Pusta. Odwiedzony, koniec lista primary navigation, nawigacja, tak. Punkt orientacyjny, lista elementów, 6 odwiedzony link, strona główna.
1: No i tu mamy menu pierwsze takie nawigacyjne.
2: Pusta.
1: Stronę główną.
2: Odwiedzony link, produkty Fundacji Braterskiej. Pusta. Odwiedzony link, pasieki Fundacji Braterskiej. Pusta.
1: No dobrze, no to spróbujmy otworzyć produkty.
2: Odwiedzony link, produkty Fundacji Braterskiej.
1: Naciskam Enter. No i coś się powinno stać. Albo się załaduje nowa strona i usłyszymy, że się załadowała, albo coś się nam, no nie wiem, rozwinie pod spodem.
2: Pusta. Odwiedzony link, pasieki Fundacji Braterskiej. Pusta.
1: A nie stało się nic. No i pytanie, co tu w takiej sytuacji poradzić? Na tą konkretną stronę ja znalazłem 3 sposoby. Sposób pierwszy, troszkę karkołomny, ale działa, czyli użyć myszki NVDA, nawigacji obiektowej i w ten link kliknąć.
2: Odwiedzony link, produkty Fundacji Braterskiej.
1: No dobra.
2: Numlock włączone, numlock wyłączone.
1: Spróbujmy, czy nam się to uda.
2: Przejdź do fokusu. Produkty Fundacji Braterskiej, link.
1: Ja polecam zapoznać się z podcastem a propos nawigacji obiektowej myszki w NVDA, żeby się przekonać, co ja teraz robię, ale właśnie przywołałem sobie punkt tej nawigacji obiektowej do fokusu, czyli tu, gdzie jestem strzałkami i jestem na tym linku. I teraz sprowadzam jakby, nastawiam się, żeby w to kliknąć, czyli insert i numeryczny, to jest chyba plus.
2: Produkty Fundacji Braterskiej.
1: I klikam lewym przyciskiem myszy, czyli właśnie plusem.
2: Lewy.
1: No i teraz, co się stało? Schodzę strzałką w dół.
2: Lista elementów. 4 odwiedzony link orzechy, pestki, ziarna. Odwiedzony link orzechy minus pestki minus ziarna.
1: Jak widać, linki są bardzo rozbite.
2: Orzechy, pestki, ziarna.
1: Na 3 elementy.
2: Link zioła i przyprawy. Link ziola minus i minus przyprawy. Zioła i przyprawy.
1: No i tu mamy jeszcze inne elementy. No ale ktoś może sobie stwierdzić, że hola hola, no przecież ja bym chciał, ja nie znam się na tej myszce NVDA, ja chcę po prostu przeglądać stronę, to jest zbyt skomplikowane, czy nie ma jakiegoś lepszego sposobu. No i na szczęście jest. Spróbujmy otworzyć tę samą stronę w drugiej karcie.
2: Nawigacja.
1: Miejmy nadzieję, że tym razem się nam nic nie wysypie. Fundacjabraterska.pl.
2: Fundacjabraterska.pl. Zwinięty. Sklep z bakaliami.
1: No i jesteśmy znów na stronie.
2: Link.
1: Ja już teraz sobie podaruję chodzenie strzałkami, po prostu literą D przeskoczę po tych punktach orientacyjnych, skoro je mamy tam, gdzie chcę.
2: Banner, szukaj put seconda primary navi.
1: O, jestem już przy tej liście.
2: Pusta, odwiedzony link, produkt, lista LM, koniec.
1: Aha, i tu już są otwarte, bo je na drugiej zakładce otwarłem. No to niestety muszę zamknąć całego Firefoxa, bo ja widzę, że on pamięta takie rzeczy.
2: Sklep z pasek za.
1: I muszę otworzyć od
2: start,
1: nowa.
2: Firef.
1: Sposób, który wam pokażę za drugi, no to będzie po prostu klasyczne wyłączanie stylów. O co chodzi w tym całym wyłączeniu? Co to są za style? No, może kojarzycie, że jak kiedyś pisało się strony internetowe, to zasadniczo robiło się to w HTML-u. Te pierwsze strony internetowe, takie jak one powstawały, no to ktoś sobie siedział, pisał w notatniku kod w HTML-u albo w jakimś edytorze i w ten sposób tam wstawiał jakieś linki, jakieś nagłówki, jakieś obrazki, zdjęcia, jakąś treść, która była jakoś konkretnie sformatowana i tak dalej.
0: I za wyświetlanie strony odpowiadała przeglądarka, w której, i to jest też dosyć istotne, mogliśmy sobie na tamte czasy bardzo mocno podefiniować różne rzeczy. Jak co ma się wyświetlać? Mogliśmy określić, że na przykład nagłówki mają być wyświetlane w ten sposób, linki w taki, coś tam jeszcze w inny sposób, bo to w zasadzie no tylko HTML o tym decydował, a później ktoś stwierdził, że te strony to powinny oprócz jeszcze przekazu treści powinny także wyglądać i powstały wtedy arkusze CSS.
1: A jeszcze potem ktoś stwierdził, że w sumie czasy się zmieniły i strona nie tylko ma przekazywać informacje, ewentualnie pomóc w jakimś podejmowaniu prostych działań, ale tam mają też być uruchomione takie małe programy, jakby, że tam strona nie może tylko ładować treści, klikamy w link, ładuje się nowa podstrona, klikamy w coś tam, ładuje się kolejna jakaś strona, bo to można zrobić dużo bardziej nowocześnie, ergonomicznie też, no bo też jest oszczędność przesłanych danych, można wykonywać dużo bardziej skomplikowane operacje, no i powstał JavaScript, czyli de facto takie już programowanie w stylu no, tworzenia programów, czyli jak coś się stanie, to zrób to, jak się kliknie w coś tam, to niech się kliknie coś tam.
0: I jak to się ważne, zrobi, to tak. Jest wykonywane po stronie przeglądarki.
1: Darki, tak. No i tu się zaczęły problemy, bo z prostego HTML-a, który miał wszystko ładnie podefiniowane, więc nic bardziej prostego, tylko nauczyć przeglądarkę i czytnik ekranu rozpoznawać. To jest link, to jest nagłówek. Powstały bardzo skomplikowane twory, gdzie no to, że coś jest zaznaczone jako link w kodzie po stronie HTML, to nie oznacza, że po jego kliknięciu klawiaturą cokolwiek się stanie. Bo JavaScript zdecydował, on klik, kropka, mouse, execute, coś tam, czyli jeżeli kliknę myszką, zrób coś. Jeżeli stuknę w ekran dotykowy, pokaż animację, jakąś tam ładną i przeładuj coś tam, i albo rozwiń menu. A o klawiaturze to nikt nie pomyślał, zapomnieliśmy, nie ma, trudno i nie dzieje się nic.
0: Kto używa klawiatury?
1: Dokładnie, to jacyś informatycy chyba, no i ewentualnie niewidomi. No. Dzięki temu uda się tworzyć strony, na których wszystko no, z pozoru wygląda super, no ale takie super nie jest, bo pod klawiaturą nie działa. No więc można, żeby poniekąd oszukać tę stronę i przywrócić jej ten taki stary, dawny blask typowego HTML, no to można ją rozbić na takie części pierwsze, wyłączając te wszystkie właśnie style, czyli arkusze CSS i te wszystkie skrypty JavaScript. Pozytyw, rozwinie nam się menu, pokażą się absolutnie wszystkie linki, wszystkie menu będą domyślnie porozwijane. Wszystkie elementy, które i te, które mają w tym momencie być pokazane, i te, które nie mają, będą wybebeszone na wierzch i ta strona stanie się bardzo ogromna i będzie tam dużo rzeczy.
0: I ta druga rzecz to jest, mam wrażenie, właśnie minus, bo tak. Już nieraz widziałem po wyłączeniu styli, jak wiele różnych rzeczy tak naprawdę się ładuje razem z tą stroną. I na przykład jesteśmy, dajmy na to, w oknie czy na stronie jakiegoś sklepu. I teraz tak. Jesteśmy w trakcie dodawania czy produktu do koszyka albo nawet finalizowania zakupu i po wyłączeniu styli otrzymujemy kilka sprzecznych ze sobą komunikatów. Na przykład zakup został sfinalizowany. Twój zakup nie powiódł się, spróbuj jeszcze raz. Tak. I jeszcze kilka innych, które sobie wymyślił programista.
1: Bo założenie było takie, że okej, no te rzeczy, te teksty są już przewidziane, one są w kodzie wpisane, ale właśnie JavaScript, i chyba to jest JavaScript, deklaruje, nie pokazuj ich, chyba że wydarzy się to, albo chyba że wydarzy się tamto. Kiedyś to musiałaby się załadować strona, tak? Czyli my klikamy tam, zrób transakcję, coś się tam, załaduje się strona, poczekaj, trwa transakcja. Transakcja, przypuśćmy, że się powiodła, tam serwer przysłał odpowiedź, powodzenie, i ładuje się strona OK, dziękujemy za transakcję, albo no, serwer przysłał, jest jakiś błąd i ładuje się strona, nie powiodło się. No ale żeby zaoszczędzić dane i żeby było szybciej, nowocześniej i responsywniej, to teraz wszystko jest już naraz zadeklarowane na w razie gdyby, a kiedy zajdzie potrzeba, to przeglądarka pokaże nam to, znaczy pokaże nam to, albo to, albo to, albo to. No ale jeżeli my wyłączymy sobie te wszystkie mądre, poprogramowane rzeczy, to będziemy widzieć wszystko naraz. Zobaczmy w praktyce. Otwieram raz jeszcze stronę. Fundacjabraterska.pl
2: Fundacjabratersa.pl.
1: Oj,
2: pusta.
1: Literówka.
2: LP.ASAK. Zwinie.
1: No niech nam się załaduje.
2: Sklep z baka.
1: Tak, mamy to.
2: Link skip to navigation.
1: Ja przejdę znowu do listy.
2: Bank szukać se.
1: Miejmy nadzieję, że już
2: primary
1: jest zwinięta.
2: Pusta. Odwiedzony link produkty. Pusta. Odwiedzony.
1: Tak, pięknie zwinęły nam się menu.
2: Pusta. Odwiedzony.
1: I teraz tak, w Chromie tą operację no, jest bardzo trudno wykonać. Da
0: I
1: się to zrobić za pomocą
0: pokazać to za chwileczkę, jak to zrobić.
1: Dobrze, ale no, nie jest to domyślnie dostępna funkcja.
0: Nie jest.
1: W Firefoxie wręcz przeciwnie. Skrótem Alt-W otwieramy menu widok.
2: Paski narzędzi rozwija tryb pełnoekran. Napraw kod. Styl strony rozwijane S2-3.
1: Tak, znajdujemy takie podmenu. Styl strony. Wchodzimy w nie.
2: Styl strony menu. Styl podstawowy. Opcja menu oznaczone. Ignoruj style. Opcja menu nieoznaczone. N1-2 poziom 1. Styl podstawowy. Ignoruj style.
1: Styl podstawowy, czyli to, co jest zazwyczaj, to jest teraz wybrane. A teraz my chcemy ignoruj style. No, czyli wszystko, całe CSS i JavaScript idzie bye-bye.
2: Oznaczone. Sklep z bakaliam.
1: I co my teraz mamy?
2: Lista koniec lista primary navigatio. Koniec lista. Lista elementów. 1. Odwiedzony link 000ZU0. Koniec lista uzupełniający punkt orientacyjny już wkrótce
1: Trochę nam się ta strona rozjechała i nawet nam kursor poleciał fokus gdzieś dalej, no to poszukajmy tego naszego menu.
2: Primary navigation. Nawigacja punkt orientacyjny. Lista elementów. 6. Odwiedzony link. Strona główna. Odwiedzony link produkty Fundacji Braterskiej. Lista elementów. 4. Odwiedzony link orzechy, pestki, ziarna. Odwiedzony link orzechy minus pestki. Link zioła i przy...
1: Też jest dużo więcej tych pustych linii, tych takich pustych miejsc, no bo oczywiście wszystkie puste to są jakieś tam tagi w HTML-u, czy to jest jakieś tam BR, że line break, czy jakiś inny tam jest założony, no nie wiem, div, span, cokolwiek. No to teraz to będzie odtwarzane jako puste. To wcześniej było gdzieś tam inteligentnie pomijane, no a teraz mamy czysty, surowy kod HTML. Zobaczmy sobie, więc możemy kliknąć w ten link, na przykład klikniemy sobie w te orzechy.
2: Odwiedzony link orzechy minus... Orzechy.
1: No i one się nam załadowały, więc jakby osiągnęliśmy swój cel. Ale jak ta strona teraz wygląda? Czy my możemy z tej strony korzystać, możemy się nie przejmować i zostawić te style wyłączone? I w ogóle czemu te style, tych styli nie wyłączamy na wszystkich stronach? No przejdźmy od góry.
2: Klika, link, skip to navigate, link, skip to content, wspólnota w akcji, lista elementów, jeden odwiedzony link, moje koniec, lista banner, punkt orientacyjny, odwiedzony, szukaj, punkt, pole, edyt, przycisk, szuk, secondary, navigat, koniec, lista primary, navigat, pusta, link, pust, link, pust, link, baza pytań, pust, link, o nas, pust, link, kont, koniec, nawigacja, uzupełniający, punkt, or,
1: no jest tu na
2: orzechy,
1: rzeczy.
2: Pestki, główne, punkt, orzechy, grafika, zamówienie, list, grafika, orzechy, pest, wyświetl, lista, element, odwiedzony link, duży zestaw orzechu.
1: No jest tu dużo produktów, jest dużo różnych elementów, zobaczmy, czy gdzieś dalej w głębi strony pojawi się coś, czego nie powinno tu być.
2: Koniec linka minus mail, link fac, koniec, link zapi, link za, link zapisz, lista element, link udostępniają, link market, link, link, link,
1: tu
2: link,
1: jest cała deklaracja chyba cookies.
2: Link klik, koniec, koniec, lista, link, wybierz, jakie pliki, co ok, jest, co ok, link zaakcept, link usta, link przecz, akceptuj, do in, używam, co ok, info, funda, info, link, odwiedz, koniec, lista, link, faktury, link, koń, list, link, link, koń, link, ad, ematel, nisk, ona, sto, cał, ex, dar, uzu, link, link, koniec, przycisk, filtruj, klikalne, klikal, klikalne. Klikalne cena min, klikalne cena max, klik, klik, pusta, cena, szukaj, pole edy, klik, ja wyszuki, lista elem, odwiedzony, odwiedz, odwiedz.
1: Chyba nie znajdziemy tak szybko niczego, natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że pojawią nam się jakieś właśnie przyciski, których nie powinno tu być, bo jeszcze to nie ten etap, jakieś komunikaty o błędach, które mogą nas troszkę zmylić, jakieś przeróżne inne no rzeczy, których nie powinno być, więc zawsze po wykonaniu takiej operacji, która wymagała, żeby te style były wyłączone, warto wrócić do tego, żeby jednak te style, no, włączyć.
2: Paski na rzecz, tryb pełno, napraw kod, styl strony styl strony menu. Styl podstawowy, opcja menu oznaczone S2 z 2 poziom. Ignoruj style, opcja menu nie oznaczone.
1: Po kliknięciu linku te style znowu wróciły, dlatego nic nie znaleźliśmy. To ja je wyłączę jeszcze raz.
2: Oznaczone, orzechy.
1: I zobaczmy, czy teraz ta strona trochę inaczej wygląda.
2: Koniec, pusta. Pusta.
1: O, mamy na początek jakiś pustą linię, bo czemu nie?
2: Link skip to nawigat. Link skip, wspólnota wak, lista elementów. 1. Odwiedzony link, moje konto. Koniec, lista banner, punkt, odwiedzony link, grafika fundacji, przycisk zwinięte menu.
1: Jakiś przycisk zwinięte menu, który jak naciśniemy go...
2: Odwiedzony link, grafika, przycisk zwinięte...
1: No to nic nie robi.
0: To
1: absolutnie
0: nic nie robi, tak.
1: Nic się nie dzieje.
2: Odwiedzony link, my account.
1: Jakiś my account po angielsku, którego wcześniej tu nie było. Było normalnie moje konto.
2: Szukaj punktory, pusta. Pole edycji. Przycisk szukaj. Pole edycji.
1: Pole edycji, które nie jest podpisane w tym momencie żadną etykietą.
2: Przycisk szukaj. Secondary navigation. Nawigacja punkt. Odwiedzony link moje konto. Koniec lista, lista elementów. Odwiedzony link 0. Koniec lista primary nawiga. Odwiedzony link. Link produkt list odwiedz.
1: No tu są jakieś produkty,
2: link prawdziwy.
1: Wszystko jest porozwijane na maksa, no wiadomo.
2: Prawdziwy. Koniec koniec odwiedzony link 0 z koniec lista uzupełniający punkt orientacyjny już wkrótce. Nawigat orzechy pes odwiedz orzech główny punkt orientacyjny nagłówek poziom 1 orzechy pes grafika orzech link pokaż filtry zamówienie lista rozwijana z pusta wyświetlanie wszystkich lista elementów 7.
0: No jest link pokaż filtry, a i tak te filtry mam wrażenie są dostępne.
1: Tak. Dokładnie, to z tego nie powinno być. Zobaczmy, co na dole.
2: Koń odwiedzony link orzech, odwiedzony link grafika orzechy minus brazylijskie minus ca, odwiedzony link orzechy brazylijskie. Całe 3 klientów kupiło właśnie ten produkt.
1: Nie wiem, czy to miało tu być. Tego wcześniej nie było. Wcześniej na dole był ładnie adres e-mail, numer telefonu, a tu się nagle pokazały jakieś orzechy brazylijskie.
2: Odwiedz lista elementów, 2 linkę minus.
1: O, tu jest e-mail nagle. Z jakichś powodów na dole się pojawiło takie coś na przykład. Nie wiadomo czemu. Coś to pewnie musiałoby być wywołane jakąś akcją. No a my wywołaliśmy wszystko naraz, więc no mamy co mamy.
2: Link, koniec lista, link, jeszcze, link, lista, link, udostęp,
1: patrzę,
2: link,
1: nie ma. Link. Dużo pustych właśnie jest
2: link,
1: miejsc.
2: Link, klik, koniec lista, link, przeczytaj naszą list klikalne konieczne. Te pliki, akc, doj, uży, co, info, lista, link faktury,
1: no
2: link adre, email, tel, nisk, on, cał, ex, dar, uzupełni, link USA, link Bolivia, link, końce, no przycisk, filtru, cena, zero, przy, pol, no klik, pole, klik, klik, pust, cena, szukaj, pole, edy, pust, klikalne, szukaj, wyszukiwanie, lista, element, link, koniec, wyszukiwanie produktu.
1: Tak, no to tu już nic nie znajdziemy. To był drugi sposób. Pamiętajcie, że no, jest on zawsze wam dostępny w Firefoxie. Ty chciałeś, Michale, chyba pokazać, jak
0: tak,
1: to działa w Chromie, prawda?
0: Zgadza się. Ja już teraz przełączę sobie tu dźwięk, żebyście słyszeli moją syntezę. To na przykład przełączymy sobie na tę
2: link moje konto.
0: Kartę. Okej. Okay. Mhm. I teraz tak. W Chromie należy sobie zainstalować dodatek, który się nazywa, jak dobrze pamiętam, Disable HTML. On może się, jak wpiszecie sobie na przykład HTML Disabler Chrome wyszukiwarkę, to na pewno znajdziecie. Ja już mam go przypiętego do paska zadań,
2: pasek narzędzi,
0: do paska przeglądarki, więc teraz to, co muszę zrobić, to po prostu wejść na
2: Michał
0: ten
2: Poka, dodatek.
0: Disable HTML
3: ma dostęp do tej strony, przycisk menu rozwijane.
0: Właśnie, jest coś takiego. Disable HTML ma dostęp do tej strony. I teraz naciskam na tym Enter.
3: Dialog. Disable HTML. Nagłówek poziom 1. Disable HTML. Browser settings. JavaScript.
0: I co my tu mamy?
3: Klikalne on. Browser settings. JavaScript. Klikalne on. Klikalne off.
0: O. Tu możemy sobie włączyć, wyłączyć JavaScript.
3: CSS.
0: Możemy.
3: Klikalne on. Klikalne off.
0: Zrobić to samo ze stylami.
3: Images. Klikalne on. Klikalne off.
0: Z obrazkami.
3: Co ok jest. Klikalne on. Klikalne off.
0: Z ciasteczkami.
3: Pop-ups. I. Klikalne on. Klikalne off.
0: Z okienkami.
3: Przycisk razy.
0: Pop-up. Tylko teraz jedna ważna rzecz. Zwróćcie uwagę, jak to jest opisane. On, off, on, off, on, off. Klikalne elementy nie są to przyciski opcji. I przez to my tak naprawdę nie wiemy, co my robimy. Czy włączamy, czy wyłączamy. Tu jest jeszcze taka uwaga i to działa w odróżnieniu od tego, co Pawle pokazywałeś na Firefoxie.
3: Notice.
0: Czyli żeby zadziałało, to trzeba zrestartować, odświeżyć stronę. A w przypadku Firefoxa to zdaje się, że działa automatycznie, prawda? Jak wyłączysz style, to od razu już po prostu jest.
1: Tak, przy czym, tak jak się przekonaliśmy, po załadowaniu nowej strony, kiedy coś klikniemy, to te style wracają.
0: I zaraz sobie sprawdzimy, jak to zachowuje się tu. Zdaje się, że on pamięta. Co my chcemy.
3: No
0: więc
3: klika popu, klikal, klik, co okie, klikal, klikalne, images, klikal, klika, CSS, klikalne on, klikalne off.
0: Przełączam sobie na off. Wychodzę z tego dodatku escape'em.
3: Pasek narzędzi, disk, sklep,
0: jeszcze bakalia. Raz escape. I teraz odświeżamy stronę. Link. Albo nie, najpierw.
3: Znaj produkt, link produkty.
0: Przejdziemy sobie do tych produktów.
3: Link produkty Fundacji Bratelskiej. Link pasieki fundacji.
0: No jak widać, nic się nie stało.
1: Mhm.
0: Odświeżamy.
3: Sklep z bakaliami online.tor Fundacja Braterska. Klikalne link skip.
0: I?
3: Link skip to wspólnota w akcji raz.tor. Link moje konto. Przycisk zwinięte menu. Odwiedzony link grafika Fundacja Braterska.
0: I jak widać, tu się już dzieje.
3: Przycisk zwinięte.
0: Sprawdzę jeszcze ciekawości, jak ten przycisk zwinięte menu też nie działa na Chromie. I oczywiście przechodzimy sobie.
3: Znajdź produkty funda. Link produkty Fundacji Braterskiej. Klikalne. Biały.tor. Link orzechy, pestki, ziarna.
0: Jest. Orzechy, pestki, ziarna. I teraz na przykład wejdziemy sobie tutaj.
3: Orzechy, pestki, ziarna, punktor, Fundacja Braterska.
0: I klikal. Zobaczmy.
3: Znak produkty, link produkty fundacji, klikalne. Biały punktor, odwiedzony link, orzechy, pestki, ziarna.
0: I mam to rozwinięte. Mam to rozwinięte w tym momencie. No to teraz wyłączamy style, a właściwie włączamy style ponownie, czyli to działa inaczej niż w Firefoxie. On zapamiętuje sobie
3: pasek
0: to.
3: Pasek nasz link, social link, audio, disable HTML, ma do dialog.
0: Tutaj.
3: Browser set, javascript, klikalne, klika CSS, klikalne on.
0: Przełączamy na on. Escape.
3: Pasek narzędzi, orzechy,
0: escape.
3: Link skip to
0: teraz
3: na
0: pewnie będzie
3: produkty, link produkt
0: dalej
3: klikalne. Biały punktor, odwiedzony link orzechy.
0: To rozwinięte, a jak odświeżę? Co, jak to będzie wyglądało? Sprawdzimy.
3: Orzechy, pestki, ziarna, punktor, Fundacja Brater. Klikalne link, zna produkty, link produkty, link pasieki Fundacji Braterskiej.
1: O, tak, pozwijały
0: i już się pozwijało, więc w ten sposób to funkcjonuje tutaj. To jest trochę minus, jeżeli mamy jakiś formularz, jeżeli mamy coś, co jest interaktywne, bo przeglądarki w takich sytuacjach nie lubią, kiedy się odświeża stronę, bo coś tam zostanie wysyłane jeszcze raz wtedy i na przykład jeżeli natrafilibyśmy na taki problem w trakcie zakupów, to może się czasem zdarzyć, że jeżeli odświeżymy stronę, na jakimś etapie, czyli w przypadku Chroma po prostu przeładujemy te wyłączone w tym momencie CSS-y, no to niestety nam to nie będzie chciało działać i po prostu proces zakupu się nie powiedzie. Może się tak zdarzyć, różnie to jest, to zależy, czy programista o to zadbał, żebyśmy my mogli sobie tę stronę odświeżać, czy nie, ale czasem po prostu jest tak, że no taki proces wyskoczy nam wtedy komunikat o błędzie, więc na to trzeba też uważać. I czasem może się okazać, że my będziemy wręcz zmuszeni jednak mimo wszystko do skorzystania z Firefoxa i do wyłączania stylów w tej przeglądarce. Bo tu możemy to zrobić na bieżąco, możemy to zrobić dynamicznie, a niestety dodatek do Chroma w ten sposób nie działa.
1: Zgadza się. Jeszcze a propos tej metody, o której tu mówiliśmy, czyli właśnie wyłączenia stylów, to wspomnę tylko, że kiedy my wyłączymy style, to graficznie strona wygląda tak, jak ją w kodzie przewidziano, czyli nie ma żadnego, na przykład tak jak osoby widzące mają, że coś jest po lewej, coś jest po prawej, jakoś to jest ładnie wystylowane, wypoziomowane. Tam jest po prostu wypluty, oczywiście widać linki, widać tam jakieś nagłówki, takie rzeczy, ale jest to jakoś tak liniowo chyba podane, o ile dobrze kojarzę. Nie wiem, czy od lewej do prawej, czy od góry do dołu, ale zaburzony jest cały ten porządek tej nawigacji, tak jak to osoby widzące widzą. I to jest bardzo fajna opcja, żeby pokazać osobie widzącej tak mniej więcej, w jaki sposób porusza się nasz czytnik ekranu.
0: Dokładnie.
1: Bo to jest coś, czego osoby widzące często nie rozumieją. No a propos jeszcze rozwijanej listy, to oczywiście w idealnym świecie byłoby tu zastosowana aria i linki zwijane i atrybut aria expanded albo collapsed.
0: A propos różnych zwijanych i rozwijanych rzeczy, to ja jeszcze też uczulę na jedną kwestię. Mianowicie czasem może zdarzyć się, że u różnych osób strona wygląda inaczej. Że na przykład u kogoś pewne rzeczy są zwinięte, albo wręcz on o nich nie wie i nawet rozmawia sobie z innym niewidomym, ale słuchaj, przecież u mnie to się wyświetla, u mnie to działa. Ta sama przeglądarka, ten sam czytnik ekranu. Co jest? Jest niezmaksymalizowane okno.
1: O, zapomniałem o tym. No to dzięki, to rzeczywiście świetna porada, tak. Może tak być, to prawda.
0: Jeżeli coś wam nie działa, pierwsza rzecz, zmaksymalizujcie okno przeglądarki.
1: I zaakceptujcie też cookies, to też pamiętajcie, tak. Bo czasami te banery no nie puszczą. Jak nie zaakceptujemy, to nie puści dalej. I oczywiście nam też nie powie, że dopóki nie zaakceptujesz, to nie możesz coś tam... To jest gdzieś tam napisane, ale w jakimś pop-upie na przykład, w jakimś okienku modalnym. Zanim do okienek modalnych przejdziemy, bo przejdziemy, to pokażę jeszcze trzeci sposób, jak ja sobie z tą stroną radzę. Mam
2: startowe
1: nadzieję,
2: okno.
1: Że on nam zadziała.
2: Firefox.
1: To jest chyba jedyna strona ramka z takich, które ja często, ciężko powiedzieć, żebym często odwiedzał, bo akurat ta strona jest dla mnie typowo testowa, ale no w stronach, które odwiedzam często, nie spotkałem się jeszcze, żeby to jakoś pomogło, ale warto wiedzieć o tym, że to jest i to w duchu tego, że na komputerze nam coś działa, nie działa, a na telefonie owszem, warto zasymulować sobie widok mobilny danej strony. I jest taka opcja, to jest narzędzie, które służy deweloperom, twórcom stron do tego, żeby zwizualizować sobie, jak ta ich strona będzie wyglądała na wyświetlaczu smartfona. I oni używają tego, żeby sobie po prostu zobaczyć, czy elementy się ładnie renderują, czy ta strona jest po prostu responsywna, czy się wszystko ładnie obraca, jak my obracamy tam pionowo i poziomo ekran. Są symulacje dotyku, czyli jak klikamy myszką, to tak jakbyśmy dotykali palcem po ekranie, czy to wszystko tam działa jak należy. No a my wykorzystamy tą funkcję do tego, no żeby zobaczyć, czy strona w wersji na smartfona nie okaże się bardziej dostępna i bardziej tutaj nam przydatna niż ta wersja PC-towa. No więc otwórzmy sobie raz jeszcze tę samą stronę.
2: Fundacja Braterska.pl.
1: On już podpowiada nawet.
2: Mozilla sklep z bak... Link skip to navigation.
1: Zobaczmy tylko dla pewności, czy lista jest zwinięta jak należy.
2: Szuka se co primary pust, odwiedzony link produ pusta.
1: Tak, jest zwinięta jak należy. I w Firefoxie jest to skrót Ctrl-Shift-M, jak mobilny.
2: Sklep z bakal...
1: Tu nam się coś zadziało, ale okej, okay, przejdźmy tabem.
2: Karty przegląd, dialog z otwórz nową, nawigacja, Firefox nie wykry, lista rozwija, dodaj wyślij do zakładki
1: dużo
2: pas...
1: Dużo różnych opcji, ale...
2: Zakładki, zamyka panel, zakładki, drzewo, poziom, chrome, DevTools, content, responsive, toolbar, XHTML.
1: Takie coś musimy usłyszeć. I tu mamy parę rzeczy do ustawienia. I co my tu mamy?
2: Galaxy S20, Android 11, przycisk ma focus zwinięte, rozwijane.
1: Jakie urządzenie mamy symulować? No jest tu opcji kilka. Nie ma wszystkich możliwych modeli, może też nie musi być. Ale mamy tu parę Samsungów, jakieś iPhony.
2: Galaxy Note. Galak, iPad, iPhone 12, 13, iPhone 2, Endegen, iOS 4, Kindle, Firehat, edytuj listę, 1, Kindle, iPhone 12.
1: Mamy tu iPhone'a, zobaczmy, jak wybiorę sobie iPhone'a.
2: Kindle, iPhone 2, aplikacja.
1: No i co mamy dalej?
2: Pokrętło z autouzupełnianiem edytowalne zaznaczone 375. Banner przycisk zwinięte rozwijane i pchone. Pokrętło z autouzupełnianiem edytowalne 667.
1: To jest rozdzielczość ekranu, który będziemy symulować. Tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Obróć w port przycisk.
1: Tu możemy obrócić, no to nam nic nie daje, bo to jest obrócenie po prostu pionowo lub poziomo. To bardziej widzący deweloperzy, którzy chcą sobie zobaczyć, jak się strona prezentuje.
2: Bez ograniczeń przycisk.
1: No tu jakieś jeszcze...
2: Przycisk niedostępny DPR. Przycisk bez ograniczeń. Klikalne UA. Przycisk obróć w port. Przycisk bez...
1: Tutaj jakieś jeszcze takie deweloperskie różne opcje.
2: UA. Własny identyfikator programu pole edycji...
1: No można wpisać jakiś własny user agent tak zwany, czyli identyfikator, który... Mówi stronie, którą odwiedzamy, jaką jesteśmy przeglądarką, jakim systemem, no można sobie skądś skopiować te różne... Nie wiem, czy to tak wiele daje. Nie wiem, czy ty, Michale, masz jakieś doświadczenie? Podrabiałeś kiedyś user agent w celu polepszenia dostępności strony?
0: Tak, ale to akurat do czego innego mi się przydawało. Mianowicie, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że mfacebook.com ma alias mbasic.facebook.com i przestał mi nagle działać w... Chromie właśnie Facebook, ten mobilny, to wtedy i wczytywał się ten taki pośredni, czyli ten chyba touch
1: ten Facebook. Do ekranów, ten do ekranów dotykowych.
0: Dokładnie. I wtedy właśnie zainstalowałem sobie User Agent Switchera, to jest taka wtyczka do Chroma i... Coś tam właśnie zmieniałem agenta, tylko teraz już nawet nie pamiętam na jakiego, bo potem ktoś mi właśnie powiedział, że jest inny adres tego, jest mbasic jeszcze facebook.com i on działa na Chromie, a właśnie ten samo to M przestało z jakiegoś powodu działać, jak się zmieniło user agenta, chyba na Firefoxa, co ciekawe, że właśnie jeżeli był Firefox, to wyświetlał się taki Facebook, jeżeli był Chrome, to był inny. I teraz po prostu, jeżeli zmieniło się user agenta właśnie Chroma na Firefoxa, na tej konkretnej stronie, to to rozwiązywało problem.
1: Okej, okay. No to zobaczmy, czy nam pomoże. Nam się zmieni na Safari oczywiście.
2: Wyłącz symulację, dotknięć przycisk.
1: No to by wyłączyło to, że właśnie kliknięcia myszką są tożsame z dotykiem. No moje doświadczenie jest takie, że nam to nic nie daje, ale może coś źle robiłem, bo ja próbowałem klikać też nawigacją obiektową i liczyłem na to, że się wykona jakaś akcja. No ale zobaczmy, co tam jeszcze dalej na nas czeka.
2: Zrzut ekranu całej strony przycisk.
1: No, można zrobić.
2: Przycisk.
1: Jeszcze.
2: Zamknij tryb responsywny przycisk.
1: No i możemy go też zamknąć, gdybyśmy już nie chcieli z niego korzystać, ale Ctrl-Shift-M ponownie osiąga to samo.
2: Sklep z bakaliami.
1: I jesteśmy na stronie.
2: Koniec link skip to nawig...
1: Najlepiej byłoby ją jeszcze odświeżyć tym razem, żeby się ten tryb nam pokazał. Także F5.
2: Zajęty. Sklep z bakaliami.
1: No i zobaczmy.
2: Link skip to navigation, link skip to content, banner punkt orientacyjny, przycisk zwinięte menu.
1: No już nam się pokazało menu, które powinno być. I rzeczywiście jest prawdą, ja mam takie doświadczenie przynajmniej, że strony w wersjach na urządzenia mobilne dużo częściej mają te takie zwijane menu typowo ariowe, a to z tej przyczyny, że ekrany urządzeń mobilnych są dużo mniejsze, no i nie ma sensu ładować wszystkich linków naraz, tak jak na komputerze. Tylko jak najwięcej zwijać, żeby potem były rozwijane tylko te elementy, które są na dany moment potrzebne. No ciekawe, czy mogę rozwinąć to menu. No nie wygląda na to.
2: Odwiedzony link grafika w przycisk zwinięte menu.
1: No zobaczmy za chwilkę, czy nam pomoże nawigacja obiektowa NVDA. Również wątpię, ale to przejdźmy do tego głównego, do głównej nawigacji.
2: Szukaj primary na uzupełnienie primary banner.
1: O, zniknęło nam secondary navigation.
2: Pole edycji, przycisk szuka, lista elementów, jeden odwiedzony link, 0. Koniec lista primary na...
1: O, i ten to 0 to chyba było pod właśnie landmarkiem sekundary wcześniej, a teraz nie ma.
2: Odwiedzony link produkty Fundacji Braterskiej. Lista elementów. 4 odwiedzony link orzechy, pestki, ziarna. Odwiedzony orzechy.
1: I mamy z automatu rozwinięte wszystko. Te wszystkie listy. Tak jakbyśmy style wyłączyli. Ale no nie sądzę, żeby to były wyłączone style. Nie sądzę, że telefon tak beznadziejnie renderuje strony. No widocznie tak jest to zrobione, jak załadujemy sobie stronę pod mobilne urządzenia. Ciekawe, że jest link to rozwijane. Nie wiem, z czego to wynika.
2: Orzechy.
1: Bo to nie brzmi jak typowa rzecz, którą by się robiło. No zobaczmy, czy u dołu strony dalej są jakieś dziwne orzechy brazylijskie.
2: Mobile.
1: O, mobile. Mamy dopisek mobile, czyli jesteśmy z telefonu.
2: Lista elementów. 2 linki min.
1: No i mamy dalej e-mail, czyli jest wszystko tak, jak było. Jeszcze dla pewności otworzę tą stronę z orzechami.
2: Links. Ban. Szukaj primary. List. Odwiedzony link orzech. Mozilla Firefox, orzechy, pes.
1: Dobra, i zobaczmy, czy na dole mamy...
2: Linkski.
1: Czy na dole mamy te orzechy brazylijskie, które wtedy były.
2: Lista elementów. Dwa linka minus ma.
1: Nie ma. Więc można z tego wywnioskować, że w przypadku akurat tej strony tryb responsywny, czyli tryb jakby no, ten mobilny, pozwala nam korzystać z całej strony, z wszystkim rozwiniętym, bez tych przykrości, jakie nam sprawia wyłączanie stylów. No więc taki sposób tutaj zadziałał. Ctrl-Shift-M. Nie wiem, czy w Chromie też się da to, zrobić, z tego co pamiętam. Jest to w narzędziach deweloperskich, no i tam trzeba kliknąć też w jakiś tam tryb responsywny i to się po prostu zrobi. No to Ctrl-Shift-M, zwijamy ten tryb.
2: Orzechy, pestki. Karty otwór na fil list do wyś za orzechy, pest. Koniec link skip to navigation. Lista linka min.
1: Zobaczmy, czy od razu się zwinęło, czy trzeba odświeżyć.
2: Banner szukaj primary na.
1: No, chyba niestety trzeba odświeżyć.
2: Link lista odwiedz.
1: Tak, trzeba odświeżyć. F5.
2: Zajęty. Orzechy, pest. Links. Banner szukaj secondary navigation.
1: O, jest secondary navigation.
2: Koniec lista banner punkt orientacyjny secondary navigation. Nawigacja punkt orientacyjny lista elementów. Jeden odwiedzony link moje konto.
1: I tu jest moje konto, a tam było od razu 0 coś tam złotych, koszyk, znaczy 0,0, czyli jakby no wiadomo, że chodzi o koszyk, to trzeba się też domyślić. Natomiast tutaj pojawiło się jeszcze moje konto, którego w wersji mobilnej z jakichś przyczyn nie widać. No więc warto spróbować też takiej metody, bo jak widać ładuje się zupełnie inny układ strony, no, które w tym konkretnym przypadku nam akurat pomaga. No, co tam dalej mogę wam pokazać? No, mówiliśmy już o okienkach modalnych. No to zobaczmy sobie te okienka modalne w praktyce, jakież to one nam stawiają przeciekawe różne przeszkody.
2: Nawik pusta.
1: Kolejny fajny sklep, tym razem zagraniczne słodycze, skrami.pl.
2: Strummy.pl. Zwinięte. Strummy minus...
1: Tak tylko z ciekawości dopytam. Michale, żadnych wiadomości...
0: Na chwilę obecną nie.
1: Nie, dobrze. No, słuchacie i to też super. Jesteśmy sobie na Scrummy.
2: Strummy minus największy wybór zagranicznych słodyczy w Polsce. Mozilla...
1: No, bardzo lubię ten sklep, bo naprawdę jak ktoś jest ciekaw jakichś takich smaków nietypowych, no to znajdzie tu wiele dla siebie. Ja w tym momencie nie będę się za bardzo rozglądał, bo szybko możemy bardzo wypróbować to, co chciałem wam pokazać. Przejdę tylko po nagłówkach.
2: Główny punkt orientacyjny, nowości, nagłówek.
1: No i chociażby z tych nowości coś będę chciał sobie dodać.
2: Klikalne Brain Blaster, Roller Blaster, link, nagłówek, poziom 1.
1: Brain Blaster, jakieś chyba amerykańskie pewnie słodycze, jakieś z żelki prawdopodobnie.
2: 7,99 ZEU, link dodaj do koszyka.
1: No i mogę od razu dodać do koszyka, naciskam Enter. No i co? No i nie wiadomo co. Jest
0: czy
1: kompletna...
0: dodałeś, czy nie dodałeś? Tak. Nic.
1: No, możliwości jest wiele, ale takie dwie pierwsze, które mi przychodzą do głowy, albo u góry, albo na dole. Albo na samej górze strony, albo na samym dole strony. Control Home.
2: Odwiedzony link grafika z Strummy.
1: No nie, tutaj nie. A Control End?
2: Klikalne dialog, klikalne.
1: Aha, no dobrze, dialog. Powinno nas do niego przenieść automatycznie, no ale jak widać tego nie zrobiło. No więc naciskamy Enter.
2: Dialog, klikalny przycisk. Nagłówek poziom 1, produkt dodany do koszyka.
1: No i otwarła nam się taka strona wewnątrz strony. To jest właśnie okno modalne, czyli taka mini stronka, która wyświetla się tylko po to, żeby tam podjąć, potwierdzić jakieś działanie, jakby odpowiednik okna dialogowego w aplikacjach.
2: Link 13500 minus Brain minus Blasters nagłówek poziom 1 link Brain Blasters Roller data ważności 30.06 ilość przycisk pokrętło z auto uzupełnianie medytowalne 1 przycisk.
1: Oczywiście tu są niepodpisane przyciski, który to minus, a który to plus. No trzeba sprawdzić, na szczęście, że się da.
2: Razem 7.9 przycisk kontynuuj zakupy link koszyk.
1: No właśnie, bo tu mogę podjąć wybór i mogę albo przejść do koszyka od razu i tylko ten jeden produkt kupić. No albo mogę kontynuować i dodawać kolejne. No więc...
2: Przycisk kontynuuj zakupy. Strummy min...
1: Więc tak zrobiłem. Ja tą stronę zostawię, bo ona nam się jeszcze później przyda.
2: Nawigacja.
1: A tymczasem otworzę drugi sklep, gdzie jest znowu odwrotnie. Czyli zobaczmy. Czeskimarket.pl. Produkty z Czech.
2: Czeskimarket.pl. Zwinięte. Czeski market minus sklep internetowy zajęty. Link... Odwiedzony link grafika czeski market produkcji z Czech i Słowacji sklep internetowy.
1: Dobrze, no to spróbujmy tu znaleźć jakieś produkty tak na szybko.
2: Brak następ.
1: Aha, no fantastycznie. Tu na przykład nie ma nagłówków z kolei. No więc jak my możemy nawigować? No zawsze znajduje się jakieś sposoby i pewnie wy macie każdy jakieś swoje. Jak już stronę jakąś bardzo dobrze znacie, to na przykład będziecie wiedzieć, czy tam najszybciej dostaniecie się po grafikach, czy po wyszukaniu konkretnej frazy na stronie NVDA Control F, czy na przykład pod którymś polem edycji nagle się zaczynają pokazywać, albo na przykład zaczyna się lista produktów od filtrów, więc na przykład jest pole rozwijalne, które pod literą C znajdziecie. No na każdą
0: albo
1: stronę
0: na przykład literka N też czasem działa, przeskakiwanie na koniec grupy linków.
1: O.
0: To się też może przydać.
2: Szukaj. Obsługa klienta. Roberto Lombipus. Roberto Lombi.
1: Chyba nas dzwoni kolega.
2: 40.
0: Tak, zgadza się.
1: No dobrze. To nie wiem, czy może jeszcze pokażę na szybko tą stronę.
0: No to pokaż. To pokaż jej za moment.
1: To ja otworzę jakieś produkty.
2: Link grafika widra. Lipus ops. Link YouTube. Lipus pusta. Klika pusta. Klikalny pus. Klipus. Klikalny link wysyłka. Pus. Klikalny link blog. Pus. Klikalny odwiedzony link produkty. Link czeski market.
1: No otwarliśmy produkty.
2: Odwiedzo, brak nas dzisiaj.
1: Oczywiście fantastycznie, nie ma dodaj żadnych nagłówków.
2: Klikalny link blog. Pus, wpisz min pusta. Odwiedzony link strona, odwiedzony link. Link wyprzedaży i ok pusta. Link bajkowe. Pus, odwiedzony link czekolady.
1: No choćby otwórzmy te czekolady.
2: Czekolady.
1: Zaraz nam Roberto powie, która jest najlepsza. No i dobrze. Ja na przykład już wiem, już nie będę was męczył, że pod grafiką zaczynają się produkty, bo każdy produkt jest link grafika. No więc przeskoczmy już to szybko.
2: Studencka grafika odwiedzony Kofol Oreo Pick Alpa Videa Graf Marlen szukaj graf czekolada studencka PC minus 235 G minus karmel co ok jest ciasteczka grafika lin.
1: No, mamy produkt.
2: Klikalne znak minus. Podaj ilość pole edycji z auto uzupełnianiem 1. Klikalne znak plus. Klikalne do koszyka.
1: O, mamy do koszyka. Oczywiście tu jest znowu to tak rozbebeszone dla odmiany, że jest. Pod każdym produktem jest ilość, minus ilość, plus dodaj do koszyka. Kolejny produkt, minus ilość, plus dodaj do koszyka. No, nie wiem, szczerze mówiąc, z jednej strony niby fajnie, jakby ktoś chciał kompulsywnie pokupować dużo rzeczy naraz, ale z drugiej strony, nawet bez czytania opisów, ale z drugiej strony, no, jak ktoś już zna jakieś produkty, ma sprawdzone, no to czemu by tak nie robić? No dobrze, kliknijmy w to, do koszyka. No i znowu
0: i znowu cisza. Nic.
1: No, ale ja już wiem, bo na tej stronie byłem, że tutaj jest informacja w formie okienka u góry.
2: Ramka link grafika zamknij. Link grafika.
1: Tym razem nie jest to okienko dialogowe, tylko ramka.
2: Produkt został dodany do koszyka. Klikalny link kontynuuj zakupy. Link pokaż koszyk. Koniec ramka odwiedzony link grafika czeski.
1: No dokładnie.
2: Ramki produkt został. Klikalny link kontynuuj zakupy. Czekolada.
1: No dobra. No to tak to wygląda właśnie z tymi pop-upami. One mogą być w przeróżnych miejscach. To nawet początek lub koniec strony. To jest z jednej strony logiczny wariant, bo ktoś prawdopodobnie wrzucił to, nie wiem, czy ty Michale potwierdzisz, to indeks, tab index o tym decyduje, czy kolejność chyba w tym. Jak jest kod zdefiniowany, że on to ma gdzieś na początku tego drzewa tak zwanego, bo każda strona jest swego rodzaju drzewkiem, mimo że to są wypisane tam tekstowo tagi, to jest takie drzewko i to jest hierarchia różnych obiektów, które są w sobie wzajemnie osadzone. I ktoś prawdopodobnie te pop-upy wrzuca na szczyt lub na dno tej hierarchii. Także one się dla nas, dla czytników ekranu pokazują gdzieś u góry strony i na dole, więc jest to częsty zabieg, ale już się zdarzyło, że jakiś dialog się pojawił gdzieś w środku, w kompletnie nieoczekiwanym miejscu, więc trzeba było całą stronę od góry do dołu przejrzeć, żeby się pozbyć jakiegoś tam okienka.
0: No więc... i to jest wtedy dopiero faktycznie problem, zwłaszcza jak tych okienek jest dużo i nie da się do nich jakoś sensownie przejść, bo namierzyć je to jedno, ale teraz wyobraź sobie, że masz robić jakieś większe zakupy w takim sklepie, gdzie wyświetla się właśnie takie okienko na takiej stronie, gdzie tej semantyki jest niewiele, nie ma się o co zaczepić, ani o jakiś tak. nagłówek, ani no w zasadzie o nic, tu trzeba naprawdę kombinować, więc ja myślę, że teraz odbierzemy telefon od Roberta, zobaczymy, co nam ciekawego powie. Może faktycznie jakąś czekoladę poleci albo podzieli się jakimiś innymi refleksjami. Roberto, prosimy cię o zgodę na nagrywanie i możemy rozmawiać. O, już się chyba udało.
4: No halo, dobrý tak. večer, to jsem nečekal, že si vemete na paškal, teda internetowy obchod z českýma. Produktama.
1: Także uvidíš.
4: Cześć,
1: no hej. Cześć, witaj.
4: Pozdrawiam was właśnie z Pragi teraz.
1: O, i, no to pozdrawiamy Pragę.
4: I dzwonię bynajmniej właśnie nie w związku z czeskim marketem.
1: No, ale pewnie inną stroną, która w jakiś sposób jest inaczej dostępna, no.
4: To znaczy z inną stroną. No ja bym się chciał podzielić takimi refleksjami troszkę.
0: A to słuchamy.
4: Tema, bo po pierwsze tak. Myślę, że dużo zależy od tego, jak odkrywaliśmy dla siebie, no w naszym przypadku głównie system Windows. Ja, jakby kto nas uczył? Bo ja jestem, urodziłem się w roku 1997 i zaczynałem w 2004-2005 na JOSie 4.51, JOSie 5.0 i Windowsie XP. No i jestem jeszcze, miałem nauczyciela z tej takiej szkoły, że wyszukiwanie na przykład się przydaje, więc ja jak czegoś nie mogę znaleźć po nagłówkach, po czegoś tam, po czymś tam i spodziewam się, że to może być gdzieś na stronie, no to Ctrl Insert F i szukam, ale...
0: Witaj w klubie, ja też.

0: przeleć, może coś nam dłużej zająć, ale jakby moje początki z komputerem pierwsze parę lat, no to były głównie te takie strony, gdzie były jeszcze przyciski pola wyboru, przyciski opcji pola kombi i edycji i tak dalej, i generalnie te elementy jeszcze były na samym początku najczęściej w miarę dostępne, a potem to się zaczęło gdzieś tam troszkę psuć, jakieś klikalne, nieklikalne, jakieś, wtedy to jeszcze były, jak się nazywało, flash.
1: Osadzone obiekty, osadzone, jak to było, treść osadzona, Joss jakiś taki miał, mówi, że obiekt osadzony, coś tam. I to był flash, no, który, jego dało się w sposób dostępny jakoś zrobić, bo były nawet całe gry dla niewidomych, audiogry we flashu.
0: Tak.
1: I to jakoś szło, natomiast z reguły trzeba było się spodziewać, że no, z tego nic dobrego nie będzie.
0: Tak, wiem o całych stronach we Flashu. Gdzie...
1: Flash, jeszcze był Silverlight, Adobe Silverlight kiedyś.
2: Tak, do odtwarzania multimediów zwłaszcza tak. Stosowany. No, niektóre tak. Stacje telewizyjne na przykład jakieś swoje materiały udostępniały w osadzeniu OTO. No i tam trzeba było jeszcze instalować dodatkowe rzeczy, jakąś wtyczkę.
0: Tak. No, także... Tak było.
2: No to jeszcze, słuchajcie, jak tak sobie wspominamy, to aplety Java jeszcze były przecież.
1: Owszem.
0: Tak, tak.
1: Żeby korzystać normalnie z internetu w latach 90., na początku lat 2000, trzeba było zainstalować cały pakiet rzeczy w ogóle.
2: Tak.
1: Bo
2: tak.
1: Adobe Flash Playera, Silverlighta, Java, DirectXa, żeby gry chodziły.
0: Tak, DirectX, tak.
1: No. Jakieś jeszcze pewne inne rzeczy i tak naprawdę milion komponentów jakichś firm trzecich, o czym trzeba było pamiętać i na czym trzeba było się znać, przejść przez te angielskie instalatory, tak. I mieć nadzieję, że to się dobrze zainstalowało, bez błędów i działa, i że to nie jest wina czegoś tam jeszcze, że tam nie działa jakiś kolejny.
0: No, Silverlight jakoś nie kojarzę, ale jeszcze stosunkowo niedawno był Java Access Bridge. Tak,
1: ten Java Access Bridge to był do Javy, tak, żeby aplikacje w Javie z kolei. To do dzisiaj, on już jest zintegrowany w Javie teraz, ale kiedyś osobno się instalowało, żeby działały aplikacje desktopowe pisane w Javie, na przykład Open czy LibreOffice.
0: No, także to jest jedna refleksja. Chodzi mi po prostu o to, że wydaje mi się, że oczywiście idealna dostępność, no to jest idealna dostępność i dobrze, żeby ona była, ale... Mam wrażenie, że w zależności od przyzwyczajeń i nie tylko jak chodzi o strony internetowe, to może być tak, że po prostu jedna osoba powie, że to jest kompletnie niedziałające, niedostępne, a druga osoba powie, że jakby swoimi metodami daje radę nawet bez problemu, jakby że w ogóle się nie, znaczy, że w ogóle nie pomyślał, tak, ten ktoś o tym, że jest jakiś problem.
2: Wiesz, Roberto, tylko no. to jest oczywiście jak najbardziej racja, to co mówisz, tylko ja powtórzę to, co ja powiedziałem już na początku naszej dzisiejszej audycji, że gdyby osoby widzące miały taki próg wejścia, jaki mamy my, i borykały się z takimi problemami, z jakimi my się musimy zmagać tak naprawdę na co dzień, to w zasadzie ja mam naprawdę wrażenie, że z tego internetu nikt by prawie nie korzystał.
0: Tak, bo niestety tak to jest, prawda, niewidomy użytkownik musi, i to jest źle, musi wiedzieć troszkę więcej o tym, jak działa komputer, jak działa smartfon.
2: Przede wszystkim, na przykład, czy dla osoby widzącej ma jakieś znaczenie, czy coś jest nagłówkiem, czy gdzieś tam, powiedzmy, takiego albo innego poziomu. No, on wie, że to jest jakoś tam wizualnie wyróżnione, ale on nawet nie wie, że to jest nagłówek. Czy że tak. Na przykład coś jest, czy listą rozwijaną, czy polem kombi, czy przyciskiem opcji, czy polem wyboru. Tak. Dla osoby widzącej kompletnie nie ma to znaczenia. Klika i działa. U nas,
0: tak.
2: To nie jest. My mamy na przykład przecież do tego osobne skróty i zdecydowanie istotne jest to, czy się przeniesiemy na przykład do jakiegoś przycisku opcji, pola wyboru czy grafiki.
0: Tak, i to jest właśnie, wyście chyba w Tyflo przeglądzie o tym mówili, bo przechodziłbym, albo przeszedłbym w ten sposób do drugiej tej refleksji, że wydaje mi się, że treść dynamiczna, różne aplikacje i tak dalej, to nie wiem, czy to jest tak, że ja jestem ze starej szkoły wydaje mi się, że jest to dla nowych użytkowników problem. Na Windowsie teraz, o smartfonach to jest chyba troszkę inna baga, ale jak chodzi o Windowsa, to mi się wydaje, że może to być takie troszkę nieprzejrzyste, jak poruszając się nagłówkami widzimy na stronie co innego, poruszając się w dół strzałką widzimy na stronie

0: co innego, bo w jednym i w drugim przypadku nam się to ładuje, ale jak sobie na przykład damy Ctrl-End, naciśniemy i przejdziemy na sam koniec, to w tym momencie widzimy na tej stronie troszeczkę też co innego. No, ja nie wiem. Nie wiem, czy
1: prawda
0: to jest dobre dla nas.
1: Prawda jest taka, Roberto, że coraz mniej opłacalne jest uczenie się stron tak rzeczywiście na pamięć i przede wszystkim chodzenie po nich na zasadzie takiego faktycznie pamięciowego wykucia. Bo ja jeszcze pamiętam, że no co niektórzy właśnie w ten sposób sobie radzili, że dobra, wejdę na tę stronę, nacisnę 3 razy tab, potem Enter, a potem 2 razy literkę H i już mam to, co chciałem. A jak ktoś coś zmienił, no to już było zdziwienie, a czemu ja nie jestem tu, gdzie chciałem być, gdzie jest ten link, ja już nie wiem, jak sobie z tym poradzić. A w dzisiejszych czasach właśnie z tą dynamiczną treścią, która no bardzo się potrafi zmieniać, też jakieś jeszcze elementy reklamowe nam potrafią wskakiwać, jakieś elementy zewnętrzne, osadzone ramki, Twittera, Facebooka, no, różnych tam sieci społecznościowych czy innych rzeczy, powodują to, że absolutnie nie ma sensu uczenie się danej strony na pamięć, bo po prostu no, trzeba mieć jakiś taki ogólny ogląd, że aha, tutaj na tej stronie znajduje się menu, tu są aktualności, czy jakieś tam informacje, a tam niżej są jeszcze jakieś linki do zarządzania na przykład naszym profilem. Okej, to można, ale nie, że 3 razy tap i jesteśmy na linku wyloguj. Dajmy na to.
0: Tak, i ja teraz mam nadzieję, że mi się nie zepsuł dźwięk, bo coś...
1: Troszeczkę głośniej jesteś jedynie.
2: Jest tak samo jak...
0: Tak? Ale to dobrze, okej. Okay. No, daleko mikrofon od siebie, więc chyba dobrze w tym przypadku. Tak, ale w sumie o czym chciałem powiedzieć głównie właśnie, jeśli chodzi o to przeskakiwanie na stronach i tak dalej, to jest to, że się teraz spotkałem, niezależnie w ciągu paru miesięcy, przynajmniej w 3 przypadkach ze stroną, gdzie, albo z momentem, gdzie na stronie, albo w interfejsie webowym, bo to był też Microsoft Teams, był, jakby ważne było, czy się poruszamy w trybie formularza, czy z NVDA mówię, czy w tym takim zwykłym trybie, gdzie chodzimy strzałkami. I niestety czasami się pojawiają troszkę inne elementy w jednym trybie, a inne elementy w tym drugim.
1: Prawda, to chociażby prosty z brzegu pierwszy przykład, wygoda czytania wiadomości. Jak na przykład jesteśmy na liście wiadomości w Teamsach, to jak wyłączymy tryb przeglądania, to one nam są fajnie odczytywane na zasadzie takiej listy, a jak włączymy sobie tryb przeglądania, no to jest taki typowy webowy widok, tam są jeszcze dodatkowo jakieś przyciski, reakcje i tak dalej, i tak dalej.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony znowu właśnie w tym zwykłym trybie, w tym trybie webowym, chyba mamy lepszy dostęp do jakichś menu, które możemy sobie otworzyć.
1: Wiesz, ale co, o tym nikt... Nie, to...
0: No właśnie mi ten tryb formularza średnio tam chciał działać. Jakoś
1: 10 zdaje się wystarczy nacisnąć i to menu się wywoła.
0: No właśnie, nie jestem taki pewien. Znaczy wiem, że na przykład jak w Teamsie masz folder z plikami, to zauważyłem, że lepiej jest poruszać się bez...
1: O, z plikami to trzeba bardzo uważać.
0: No właśnie, i tam lepiej się poruszać w tym trybie zwykłym, bo to jest tabelka.
1: Tak.
0: I potem koło każdego pliku mamy przycisk właśnie, gdzie się otwiera menu, ale do tego nie dojdziemy z trybu formularza. Tylko kto nam o tym powie?
1: No nikt to jest... nam o tym nie powie, trzeba się niestety tego samemu nauczyć, chyba
0: to
1: że...
0: To uważam, chyba, jest że, bardzo nie...
1: Chyba, no. Że właśnie ktoś słucha Tyflo podcastu i dowiaduje się o tym teraz
2: od nas.
1: Też
2: prawdopodobnie jest jakaś dokumentacja, takie poważne produkty typu Teams, prawdopodobnie mają swoją dokumentację odnośnie czytników ekranu. I trzeba by wygooglować Microsoft Teams with Screen Readers, bo to niestety będzie pewnie po angielsku, chyba że już ktoś się postarał i przetłumaczył to też na polski. I tam... zwłaszcza w takich skomplikowanych, wielkich aplikacjach webowych powinny, i to firmy to jako dobrą praktykę gdzieś tam robią, powinny być takie rzeczy wyjaśnione.
1: Wiesz co, Pawle, tak, tylko ja pamiętam jeszcze z Teamsów taki komunikat właśnie dotyczący plików, że tu pewne rzeczy mogą być niedostępne. Uwaga!
2: Aha. No, a, okay.
1: Tak,
2: no tak.
1: Być może nie, teraz już Microsoft ja do tego ogólnie, jakoś inaczej podszedł, ale
2: są robione
1: niestety
2: często w takich aplikacjach skróty klawiszowe,
1: tak,
2: które
1: oczywiście
2: nie zawsze są intuicyjne, ale
0: skróty,
2: są.
0: Tak, ale nie wiem, czy one pozwalają dojść do wszystkiego. No nie wiem, czy jest osobny skrót do otwarcia menu. No, na danym pliku, na przykład, gdzie masz pobierz, udostępnij.
2: Wiem. To nie jest,
0: wydaje mi się.
2: Żeby, to nie jest nielogiczne, żeby nie było. Często też pytajnik pomaga. Pytajnik otwiera pomoc.
0: Mm-hmm. Tak, ale powiem tak, tu się odwołam do testów, bo testowaliśmy to z jeszcze innymi studentami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie teraz akurat jeszcze studiuję. Mm-hmm. I w ramach, jakby w biurze dla osób niepełnosprawnych, i doszliśmy do wniosku, i to gdzieś tam potem napisali po prostu też właśnie we wnioskach, że że nie jest, nie ma logiki w właśnie zmienianiu tych trybów dwóch, formularza i tego zwykłego, że niektóre rzeczy można zrobić tak, niektóre rzeczy można zrobić tak, oczywiście do wszystkiego można dojść, tylko trzeba wiedzieć, jakby gdzie lepiej w tym webowym widoku, a gdzie lepiej w tym trybie formularza, bo tak. Bo
1: i
0: tak powiem, akurat Microsoft sobie postanowił.
1: I
0: tak
1: powiem szczerze, też z takiego punktu widzenia naszego podcastowego, ja mam wrażenie, że naprawdę aplikacje typu Teams i podobne źle się tłumaczy, źle się opowiada o nich, bo tu tak może być niestety tyle zmiennych, i potem, potem okazuje się, że na przykład ktoś słucha takiej audycji i może stwierdzić, a no, się nie przygotowali do tego. No nie, no właśnie problem w tym jest taki, że z tymi Teamsami albo z podobnymi rozbudowanymi narzędziami, no nie da się sobie gdzieś tam jakiegoś takiego konkretnego scenariusza opracować, bo się nagle coś zmienia i to może się zmienić dosłownie z wersji na wersję. I my nawet o tym nie będziemy wiedzieli, bo się aktualizacja wgrała gdzieś tam po cichu.
0: W tle, prawda?
1: Tak, tak.
0: No. No dlatego z Teamsów generalnie wolę korzystać na smartfonie, ale potem się na przykład okazuje, że się da pobrać ten plik na Windowsie, tylko po prostu trzeba wyłączyć tryb formularza.
1: No,
0: i wtedy nagle się pokazuje przycisk menu. No, albo można na linku dać menu kontekstowe, a tak to nie działa w trybie formularza. No, także to jest jedno, Teams. Drugie to jest taki prościutki przykład. Strona Flixbusa, o której ostatnio wspominałem, że się polepszyła na niej dostępność. I jedyne na Windowsie nieintuicyjne tam, to znaczy kombinacja NVDA plus Chrome, a kiedyś to był JOS Internet Explorer, tylko ciekawostka powiem, długo, długo się trzymałem Explorera i JOSa. No, ale teraz NVDA i Chrome, i na Flixbusie wybieramy datę przejazdu. No, klikamy, to jest chyba jakaś data zwinięte i mówi nam dialog. Dialog, no ładnie, dialog.
2: On się sam podświetla, czy trzeba go znaleźć?
0: Trzeba go znaleźć, to jest tam raz strzałka w dół. No fajnie, tylko że dajemy spację, nic się nie dzieje. U dołu strony też nic nie ma. Gdzie się kalendarze czasami pojawiają. To akurat to ciekawostka, wtrącę tutaj. Czasami jak wam się wyświetla kalendarz, to i wy nie wiecie, gdzie on jest, warto dać Ctrl End. Już się parę razy z tym spotkałem, że on jest na
1: a
0: końcu
1: to
0: salonu.
1: Od razu, tak, to od razu jeszcze jedną taką ciekawostkę podam a propos dat i a propos tego typu rzeczy, że jeżeli macie problem z wyborem czegoś, to czasem warto wybrać cokolwiek, co możecie, i sprawdzić, jak wygląda adres.
2: O!
0: Aha!
1: Bo czasem w pasku adresu po prostu taka data albo jakaś inna pozycja wygląda jak zapytanie, z którego łatwo wywnioskować to, jak się dostać do innej tego typu podstrony.
2: To ja wam powiem lepszy numer. Ja w ten sposób szukałem mieszkań o konkretnych parametrach, bo całe zapytanie, jakby filtry w ogóle nie były na stronie, pewnej stronie mieszkaniowej, to było w Austrii, nie były dostępne z poziomu interfejsu. Za to jak nagle zrobiłem wyszukanie ogólne, okazało się, że w adresie było tam www.coś tam.at, już nie pamiętam, jakieś szukanie mieszkań, slash coś tam, pytajnik, i tu nagle cała litania parametrów, i okazało się, że każdy jeden parametr tego filtru był tam podany jako po prostu coś tam równa się coś tam, więc ja robiłem tam price, myślnik, podkreśnik, min, równa się tyle, tyle, w euro oczywiście tego euro się nie pisało, price, end price, podkreśnik, max, równa się ileś. Ja robiłem całe skomplikowane wyszukiwania mieszkań o konkretnych parametrach, bo to trzeba było też szukać pod konkretne progi cenowe, takie miałem zadanie w pracy. I wpisywałem po prostu z paska adresu i tak robiłem wyszukania, więc...
1: No i widzieli. Witamy w świecie niewidomych, którzy tak. muszą tak. takie rzeczy robić.
0: Tak, i powiem, że to jest właśnie taka metoda, takie podejście jeszcze z tej starej szkoły, o której ja już powoli zapominam, no. Mhm. Widzicie. Ale wracając do Flixbooksa. Dialog, data, tak? Nic, mhm. enter, nic, spacja, nic, strzałki, nic, control, end, nic, tabela, nic. Co trzeba zrobić? Na tym dialogu insert spacja, czyli tryb formularza, tap i nagle się pojawia tabelka z datami i to już można normalnie przeglądać. Ja się pytam, o co chodzi. I coś podobnego miałem niedawno, jak się logowałem do Revoluta, ale przez stronę, tam było wpisywanie numeru telefonu, bo Revolut ma konta na podstawie numerów telefonu i... I ja widzę tam pole numer telefonu i coś tam mi mówi, że plus 420 Czech Republic, ale nie widziałem tego pola kraj. Widziałem je pod obiektówką, pod nawigacją obiektową. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy odkryłem, że jak z tego pola do właściwego numeru już w trybie formularza nacisnę Shift Tab, to nagle ląduję w tym polu kraj. I to jest właśnie ten tryb formularza i zwykły tryb, o którym mówię, jakby ja się pytam, o co chodzi? Dlaczego tak?
2: Jest takie, i to będę demonstrował, że ktoś otoczył ten cały obszar rolą Aria Application i chciał być mądry i chciał w tym konkretnym jednym miejscu zrobić taką quasi apkę. Tylko, że z tej apki zrobił jeden element. Jest wtyczka, która to wyłącza i ja bardzo chętnie nawet sprawdzę, więc jeżeli ty, Michale, pozwolisz, a ty, Roberto, masz jeszcze chwilę, żeby tu zostać, to ja się udam na stronę Flixbusa.
1: Jasne.
2: .pl.
0: Tak.
3: Flixbus.pl.
2: Zwinie. Dobrze. Czy to jest od razu na stronie głównej, bo ja dawno nie korzystałem ze strony.
0: Tak, tam jest normalnie już od, znaczy z do... Tak.
3: Wybierz język. Ustawienia plików. Odmów przycisk.
0: Nie, oczywiście. Ciasteczka.
3: Przejdź do głównej.
2: I teraz mogę po polach formularzy normalnie tego...
0: Normalnie E, tak.
3: Punkt orientacyjny. Klikalne miejsce odjazdu. Przycisk zamień mnie. Klikalne do. Lista roz... Przycisk zwinięte. Klikalne. Pusta. Przycisk zwinięte. Jeden dorosły. Poklikalne.
0: Tak.
3: Przycisk czytaj trasy.
0: Nie. Do góry troszkę.
3: Przypustna. Klikalne. Przycisk zwinięte. Data odjazdu. O. CZ2.
2: Dobra, naciskam Enter.
3: Rozwinięte.
0: No okej. Okay. Strzałka teraz. W dół.
3: Pusta. Dialog wybierz datę odjazdu.
0: O, i o ten element mi chodzi.
3: Dialog. Przycisk zwinięte. Dialog wybierz.
2: Okej. Okay. Ja sprawdzę, czy moje podejrzenie jest prawdziwe, tylko zrobię mały wstęp. No nie wszystkie problemy rozwiążemy stylami albo wersją mobilną, albo inną przeglądarką. Czasami jest tak, że ktoś chciał dobrze, ewidentnie dobrze chciał Flixbus i chciał zrobić dostępność. Chciał zrobić to za pomocą znaczników ARIA. To są potężne znaczniki, ale z wielką władzą i z wielką potęgą przychodzi też wielka odpowiedzialność, czyli trzeba wiedzieć, co się robi i po co się to robi. A niektórzy nie wiedzą. I tych znaczników ARIA, jakichś nieudanych, można się pozbyć. Istnieje wtyczka do Firefoxa i do Chroma, nazywa się Access Hammer, pisze się AXS Hammer.
0: Okej. Okay.
2: Napisał ją James Tay, czyli jeden z twórców NVDA, o ile dobrze pamiętam. I ona posiada kilka różnych funkcji, które właśnie nam pewne rzeczy na stronach wywalają, usuwają. I zaraz ja pokażę, jakie to funkcje. Otwieram menu kontekstowe.
3: Menu. Pomocnik Wawet Audio AXS z AXS Hammer rozwijane X1/4.
2: Jakie mamy tu funkcje?
3: Expose complete in accessible elements 1/5.
2: Zdarza się czasem, że są jakieś elementy, które są właśnie jakoś niepooznaczane, ukryte, nie mają jakichś atrybutów, które sprawiają, że czytnik ekranu je pomija. No to tutaj zostaną one wybebeszone na wierzch i pokazane.
3: Kill all aria minus hidden H2/5.
2: Zabij wszystko, co jest aria hidden. Aria hidden to jest przydatny parametr, bo on służy do tego, żeby czytnik ekranu nie czytał czegoś, czego akurat nie powinien czytać, a czego nie można tak po chamsku po prostu fizycznie ukryć.
0: Czy to jest to, co było, to nie jest strona, ale to, co było kiedyś w Thunderbirdzie, coś takiego, ładowanie, tak?
2: To jest aria live. To jest Aria Live. Aria Live to będzie też piękny przykład na Aria Live, jak na przykład na stronie wprost.pl przez cały czas słyszymy kursy korony norweskiej, euro i różnych innych walut, mimo że o to nie prosimy. Ale tutaj chodzi o to, że po prostu fizycznie na ekranie nie można czegoś ukryć, bo z perspektywy jakby designera to musi być na ekranie, ale dla użytkownika czytników ekranu jest to zbyteczne. No więc jest area hidden, żeby to ukryć. No i trzeba mądrze z tego korzystać, a niektórzy z jakichś przyczyn na przykład ukrywają element body. I dzięki temu kiedyś na pewnej stronie, chyba Apple Developers, to Grzesiek Złotowicz pisał na stronie zlotowicz.pl, możecie w artykule Aria Awaria o tym poczytać. Ukryto całą stronę internetową jakąś do dodawania testerów w TestFlight'cie, bo ktoś dał na znaczniku body, czyli na całej treści strony Aria Hidden.
0: Tak, i powiem jeszcze, przepraszam, uwielbiam angielską terminologię, pamiętajcie o tym, kill to może znaczyć ubić, czyli zabić, czyli zamknąć, jakby zlikwidować coś, żeby przestało po prostu działać.
2: Tak, unicestwić, nasze ulubione słowo prywatnie, tak.
3: Killal Aria Live Region Cell 3 z 5.
2: Tak, to jest to, czyli Aria Live Regions. Aria Live, no czyli wszystko, co ma być czytane automatycznie. Przedtem słyszeliśmy gdzieś tam, dodano do koszyka, nie wiem, czy pokazywałem, to było coś, no dodaj do koszyka, dodano do koszyka. Albo tam właśnie coś się wydarzyło, nie wiem, jakiekolwiek w Slacku, w Discordzie przychodzą nam automatycznie wiadomości, są odczytywane, jakieś komunikaty, że coś tam się stało. To jest wszystko na stronach Aria Live, czyli de facto kawałek strony internetowej, który wyświetla tekst. Ten tekst jest ukryty dla osób widzących, więc tam jest zastosowana technika, żeby on na ekranie nie był widoczny, ale on ma atrybut Aria Live, czyli cokolwiek się tam wydarzy i pojawi, ty mi to automatycznie czytniku ekranu przeczytaj. No i ja będę pokazywał, gdzie to nie działa i jak tego nie robić.
0: Okay.
2: No i dobrze.
3: Killal Aria Applications 4 z 5.
2: I właśnie to jest ta opcja, o której mówię, czyli mamy coś, co jest dialogiem. Mamy coś, co powinno być jakąś aplikacją interaktywną, coś tam, ale zostało tak zrobione, że no, otoczono jakby samą ramką tej aplikacji jakiś obszar i nie wymyślono nic dalej, nie wymyślono żadnej logiki, co się ma dziać, jak nacisnę Enter, że powinien mnie gdzieś przenieść, że powinien mi zaoferować jakieś skróty klawiszowe, że powinien mi z automatu coś tam od razu przełączyć, że powinien mnie wprowadzić w ten tryb taki jakby tak, jak się włączają Google Docsy na przykład, dokumenty Google, że się włącza nam od razu edytor. Te rzeczy się powinny robić, jeżeli był już taki zamysł, moim zdaniem niepotrzebny, żeby dla samej daty robić osobną aplikację. No więc ktoś otoczył ramką, znaczy tagiem, czy tam powiedzmy znacznikiem Aria Application, nadał rolę aplikacji całemu wyborowi daty, no i nic więcej nie zrobił oprócz tego. No, tak się nie robi. Tam trzeba pomyśleć i zrobić obsługę klawiaturą, automatyczne przerzucanie fokusa i parę innych rzeczy. Co jeszcze mamy?
3: No idea, Dual Head Hints 5 z 5.
2: No, nie, no, mnie to nie obchodzi, zrób wszystko, ja się na tym nie znam. Zobaczmy, czy moja teoria jest prawdziwa.
3: Killal Aria Applications.
2: Alleluja.
3: Tanie podróże autobusta. Dialog wybierz datę odjazdu. Przycisk zwinięte 1 dorosły, klikalne. Przycisk wyszukaj.
2: Chyba się nie udało.
3: Klik przycisk dialog. Wybierz datę odjazdu dialog. Przycisk zwinięty.
2: Oj, chyba się nie udało, ale czy teraz dla odmiany ta tabelka nie wyrosła nam gdzieś?
3: Informacje 2002, link zmień, link dane
2: film. Chyba tu nie.
3: Head link przejdź do góry odwiedzony. Main na pust, przyć pust, li pust, li koń, przy gu, klik, li przycisk.
0: A te jak naciśniesz?
3: Klikalne.
2: No zobaczmy.
3: Brak nas, brak.
0: Nie.
2: Czyli to nie jest Aria Application. To dało się sprawdzić w kodzie, co to jest. Tylko to by nam zajęło znowu długo.
0: No wiadomo.
3: Tam data odjazdu. Zamień miejsce odjazdu. Data klikalne. Pusta. Dialog wybierz datę. Pusta.
0: No,
3: klikalne.
0: I teraz zadziała to tak, że na tym dialogu dajesz insert spacja i potem ze dwa razy tap i nagle lądujesz w tabelce i już możesz wyłączyć tryb formularza.
2: No to zobaczmy.
3: Wybierz datę odjazdu. Dialog. Lipiec 2000.
2: O! To jest... No dobra, czyli to jest po prostu modal, który powinien nam... On powinien nam przenieść fokus do tego modala i tego nie robi. I teraz zobaczmy.
3: Konie przycisk niedostępne poprzedni miesiąc.
2: Aha.
3: Przycisk przyszły miesiąc. Tabela z 6.
2: Ja escape'em z tego wyjdę.
3: Ramka tekstu.
0: Tak, to się da.
2: Dobrze. I gdybym pewnie wyłączył style, bo to nie jest Aria Application, to jest w takim razie zwykłe okno modalne i on w tym momencie nam te okna modalne, on po prostu do tego okna modalnego nam nie chce przejść tak tradycyjnie, ale wybebeszmy wszystko.
3: Pas tryb, nap styl, powień, styl, stro, styl, styl podstawowy, ignoruj style opcji, główne punkt klikalne do. Przycisk zamień miejsce, klik przycisk miejsce przyklikalne, lista rozwijana zwinięte edytowalne Kraków. Przycisk zwinięte data odjazdu, klikalne, pusta. Przycisk zwinięte 1 dorosł, klikalne.
0: Musisz to rozwinąć znowu tą datę.
3: Przycisk klikalne, przycisk zwinięte, tanie podróże, przycisk niedostępne poprzedni miesiąc, przycisk zamknij, poziom 3 odjazd. Nagłówek poziom 3 odjazd, nagłówek poziom 3 odjazd.
2: Teraz się zrobiło.
3: Przycisk potwierdź wybór.
2: Ale to musiałem wyłączyć style. bo ktoś nie zdefiniował tego, że powinno samo przeskoczyć do okna modalnego. A taka jest zasada dostępności.
0: No i teraz tłumacz to tutaj komuś początkującemu. To jest źle.
2: Tak, to jest błąd.
0: Tego nie powinno być.
2: Ale o tym jest podcast, jakby jak z tymi błędami się obchodzić, nie? Więc mm-hmm. No, tutaj akurat pomogło wyłączenie styli. Albo znaczy... to, co mówiłeś ty, czyli insert spacja, tab i wskoczyło.
0: Tak, i mówię, jakby to jest, spotkałem się po prostu teraz niezależnie od siebie ze trzy razy przynajmniej z takimi sytuacjami, gdzie właśnie tryb formu, jakby przełączanie tych dwóch trybów, czyli insert spacja, robiło robotę, tak? Jakby pomagało, po prostu dawało to, co trzeba.
2: Z ciekawości no. Zobaczmy, jak to działa w wersji mobilnej strony Flixbusa.
0: Jeszcze ci tylko powiem, Paweł, dobrze, że na Androidzie nie próbowałem, ale na iPhone'ie próbowałem. I tam to działa, tam przeskakuje ładnie do tego okna i warto o tym wiedzieć, bo uwaga, w aplikacji Flixbusa nie ma ulg, tak, a na stronie one są. Więc na przejazdy krajowe możemy tam wybrać, to też jest takie troszkę mniej intuicyjne, bo tam chyba trzeba usunąć jednego pasażera dorosłego, potem tam dać więcej, coś tam, ale... Ale tam już nie trzeba kombinować, tak jak tutaj z tą datą. A w aplikacji ich nie ma. Pewnie dlatego, że to jest aplikacja na cały świat, a tutaj to jest Flixbus.pl, będzie miał swoje zniżki, Flixbus.cz będzie miał na Czechy zniżki, no tak? Tak. Mhm. No.
2: No to zobaczmy. Flixbus.pl.
3: Flixbus.pl. Nie zna.
2: Ja tanie podróże.
3: Header link przejdź do...
2: Ctrl-Shift-M.
3: Tanie podróże autobusem po Europie. Tanie podróże... Header banner...
2: I F5.
3: Zajęty. Tanie podróże... Header link przejdź do głównej zawartości.
2: Mam nadzieję, że to się udało. Zobaczmy, czy to cokolwiek dało.
3: Open main sheet nav. Główny punkt. Zamień miejsc. Klik przycisk miejsce. Przycisk zwinięte. Data odjazdu. CZ2.
2: Uwaga.
3: Wybierz datę odjazdu. Dialog. Zamknij. Wybierz datę odjazdu. Przycisk. Wybierz datę odjazdu. Przycisk. Zamknij. Przycisk. Przejdź do pierwszej dostępnej daty.
0: Aj. Wygląda dobrze.
2: Tak.
3: Nagłówek poziom 3 odjazd. Przycisk. Mm-hmm. Przycisk. Potwierdź wybór. Główne
2: I mamy wszystko ładnie, bo wersja mobilna widocznie ma to tak zaimplementowane, chociaż ostatnio teraz widzę, że te wersje mobilne podejrzanie wyglądają zbliżenie do wyłączonych stylów, więc nie wiem, czy Firefox czegoś jeszcze dodatkowo nie robi. Natomiast no, jak widać tutaj w tej wersji mobilnej zrenderowanej pod iPhone'a bardzo ładnie się ta data otwarła.
0: I Chrome nie ma takiej funkcji, tak?
2: Mają w opcjach deweloperskich gdzieś.
0: Aha. Tak,
2: trzeba by popatrzeć jeszcze no. Dokładnie gdzie. Ja to mogę w komentarzu napisać, bo ja bardziej jestem Firefoxowy, ale jest, bo nawet ją testowałem.
0: To znaczy, ale w sumie tutaj ma to dużo większy sens. Znaczy, widzę, że Firefox ma parę takich funkcji bardziej na wierzchu, gdzie w Chromie trzeba grzebać. Mhm. Łącznie z jakimiś szczegółami plików cookies na przykład. Tam.
2: No tak.
0: Jakieś innych.
2: Okay.
0: Także to
1: i jeszcze
0: jest
1: ważna,
0: to...
1: jeszcze ważna rzecz, że ten dodatek dla Firefoxa, który właśnie w tym momencie pokazujesz, Pawle, czyli Hammer Tools, on dla Chroma jest, ale on jest taki troszeczkę nieoficjalny. To, bo autor stworzył go dla Firefoxa, a Oriol Gomez zdaje się, że stworzył jego wersję dla Chroma i trzeba to pobrać z GitHuba, następnie załadować do Chroma w trybie deweloperskim i wtedy to działa. Natomiast to nie jest tak, że to sobie prosto instalujemy. Też nie jest to jakieś skomplikowane, jakieś bardzo trudne, bo w README wszystko jest napisane, więc wystarczy po prostu postępować zgodnie z instrukcjami. Natomiast to tak tylko sygnalizuje.
2: Jasne.
0: Swoją drogą jeszcze mi się przypomniało a propos tych pop-upów, o których mówiłeś, Paweł, że teraz mi się zdarzyło na kilku stronach takich z nowościami, z różnymi informacjami. Chyba na Telepolisie ostatnio też to była taka dość natrętna recaptcha, że się włącza, jak czytamy sobie ciągłym czytaniem, to nagle nam się pojawia ramka z recapczą, ale jak idziemy strzałkami po wierszach, to można normalnie artykuł przeczytać.
2: Ciekawe. To nie wiem, ale no dzięki, że mówisz, bo to może ktoś się na to złapać.
0: No a jeszcze chciałem zwrócić uwagę, chyba że mówiliście o tym, nie słuchałem początku audycji, słuchałem jakieś 19:30, że są strony, albo są takie elementy na stronach nieoznaczone nijak, w które jak klikniemy, to one normalnie działają. I tutaj na przykład teraz kupowałem sobie coś w sklepie naszym czeskim, takim z elektroniką alza.cz, i tam jak wybieramy dostawę i płatność, to są rzeczy typu właśnie dostawa i tam mamy kurier, dostarczy jutro, tam poczta zwykła, dostarczenie też jutro, tam jakaś ekspresowa dostawa i tak dalej, i to nie jest ani lista, ani nic, ale jak klikniemy w dany element, no to po prostu to zadziała, chyba że wybierzemy na przykład dostawę ekspres, to wtedy musimy wiedzieć, że trzeba przejść na koniec strony i tam mamy termin. Ale to już trzeba wiedzieć.
2: No tak. No i dlatego właśnie tu mówimy o tym, co się najczęściej, jakie błędy albo jakie strategie najczęściej działają. Rzeczywiście patrzeć tak. Na koniec, patrzeć na początek strony, czy coś nam nie wyrosło. No tak.
0: Tak, tak. No i niestety zdarzało mi się czasami też, o tym chyba mówiliście właśnie, tak, że był jakiś, nawet to był wniosek, czeski wniosek o dofinansowanie na komputer bodajże, gdzie coś mu nie pasowało z jakimś kodem, kodem pocztowym, przez co nie chciał mi tego zaakceptować, ale wniosek można było normalnie wydrukować, normalnie pobrać PDF-a i wtedy wszystko działało, tylko trzeba było wiedzieć, że po prostu nie dajemy, nie wysyłamy tego do tego systemu, a pobieramy jako PDF i potem wysyłamy osobno, czy coś takiego, bo inaczej nam się skasowały wszystkie dane, a niestety on, ten system nie pozwalał, nawet jak się wybrało z listy tej takiej proponowanej, no to coś tam było właśnie oznaczone, no właśnie, na czarno.
1: A to wiecie, to żeby daleko nie szukać, na przykład w aktywnym samorządzie ja miałem taki problem akurat robiąc ten wniosek na Chromie. Przypuszczam, że z Firefoxem mogłoby to przejść jakoś lepiej, bo jakoś mało osób się skarżyło na to, ale dosłownie ostatni etap, wszystko fajnie, wszystko wypełnione. Już po prostu chcę ten wniosek wysłać i chcę go podpisać. No i klikam i się nic nie dzieje i nie ma żadnego okna modalnego, bo oczywiście też tego szukałem i sprawdzałem. Jedyna metoda, bo przycisk podpisz był, tylko tam był jeszcze wybór podpisu, czy podpis zaufany, czy jeszcze jakieś tam kilka innych opcji było, jak dobrze pamiętam. No, nie pamiętam też tak w 100%, bo robiłem to rok temu ponad, ale no, trzeba było w każdym razie do tego dojść nawigacją obiektową NVDA i kliknąć w odpowiedni przycisk. I wtedy działa się magia, udało się przejść do logowania, do profilu zaufanego, można było się podpisać i wniosek wysłać. Ale no, to taki naprawdę dosyć mocny challenge na sam koniec.
0: Świetnie.
1: To chyba
0: świetnie.
1: Była taka trochę weryfikacja, czy ja, aby na pewno będę potrafił posługiwać się tym sprzętem, o który wnioskuję.
2: Tak, i to jest wszystko po to, żeby dostać więcej punktów w ocenie oczywiście.
1: Zapewne.
0: No, tak, no ale systemu, więc jeszcze na sam koniec powiem, że wydaje mi się, że mimo wszystko że teraz jest troszkę lepiej niż było kiedyś. Znaczy, jakby moje wrażenie jest takie, że najpierw było dobrze, tak w miarę oczywiście, ale no dobrze. Potem był czas różnych images ukośnik coś tam, albo JavaScript coś tam. A teraz przynajmniej no ja się spotykam ze stronami teraz już znowu, gdzie raczej jest albo nieźle, albo dobrze, ale podejrzewam, że to zależy od tego, które strony odwiedzam.
1: To jest, wiecie
0: też
1: co...
0: Opisy zdjęć chyba robią dużo ostatnio.
1: To jest też, ja mam wrażenie, takie gonienie króliczka, bo pamiętajcie, że programy odczytu ekranu też wcale nie próżnują i też są tam tworzone różnego rodzaju poprawki, obejścia i to, żebyśmy my mogli korzystać z tych stron internetowych. Od chociażby, gdyby nie program odczytu ekranu, to bardzo wiele elementów byłoby dla nas niedostępnych, bo tak się mówi, że coś jak nie jest dostępne z czytnikiem ekranu, to nie jest dostępne z klawiatury. To nie jest do końca prawda, bo z jakichś takich różnych moich testów wynika, że zdecydowanie więcej rzeczy nie jest dostępnych z klawiatury, jeżeli ten czytnik ekranu nie jest włączony. Bo wtedy to my możemy sobie jedynie po tych elementach chodzić tabem i bardzo często zdarza się tak, że program odczytu ekranu jest w stanie wejść w interakcję z jakimś elementem, z którym my, chodząc po prostu tabem po przeglądarce, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Więc my i tak jesteśmy na uprzywilejowanej sytuacji, pozycji, przepraszam, w porównaniu do osób, które na przykład z jakiegoś powodu, a są takie osoby, wiem o takich osobach, muszą korzystać z jakichś takich narzędzi, które pozwalają im po prostu wciskać ten tab.
2: Switche, przełączniki mechaniczne, czy jakieś tam, tak, to coś takiego, że po prostu klikasz.
1: Nie wiem, czy kogoś to pociesza, natomiast no, takie są fakty.
0: No i jeszcze mi przyszło do głowy jedno, że czasami, podkreślam czasami, to wcale nie jest zawsze tak, ale czasami na różnych stronach, jeśli dla kogoś to będzie pomocne, no to można użyć na przykład smartfona. Można, jak strona na Windowsie jest niedostępna, no kilka razy miałem taką sytuację, że na Windowsie coś nie działało i na przykład albo na iPhone, albo na Androidzie działało, ale
2: no
0: to...
2: No tak, to mówiłem o tym też, na początku.
0: No.
2: Jasne.
0: Także tak, to chyba tyle z mojej strony. Cieszę się, że ta audycja jest. Miejmy nadzieję, że pomoże ona jak największej liczbie użytkowników i naszych słuchaczy.
1: Też mamy taką nadzieję, no w końcu po to to robimy i po to się gdzieś tu dzielimy tymi różnymi takimi wskazówkami, nawet jeżeli nie demonstrujemy ich jakoś tak praktycznie, to ja zachęcam mimo wszystko, żeby gdzieś tam sobie po prostu wysłuchać tego wszystkiego, bo najzwyczajniej w świecie nie wiecie, w którym momencie może wam się to przydać.
0: No, prawda. No to miłej reszty audycji życzę.
1: Dzięki, Roberto, pozdrawiamy cię serdecznie. Roberto.
0: Trzymajcie się.
2: Pozdrawiamy. No dobrze, no to jeżeli Michalik nie pisał w międzyczasie, albo nie mamy nigdzie w kolejce...
1: Wiesz co, nie widziałem niczego.
2: Dobrze, jasne. No to w porządku, to ja mogę przejść dalej i tu już opowiadałem troszeczkę w czasie naszej rozmowy z Roberto o Aria Live i o tym, jak tego robić nie należy. No to zobaczmy sobie przykład takiego Aria Live, którego robić nie należy. Niestety nie mogę pokazać pewnego innego przykładu, a bardzo bym chciał, bo oni już chyba go usunęli. Ja się śmieję, że Aria Live to byłaby dobra metoda na reklamę dla osób niewidomych, bo można naprawdę zalać screen reader dowolną treścią.
1: Nie podpowiadaj,
2: I ja widziałem już stronę, gdzie pytlował mi screen reader przez, no bez ustanku, dopóki gdzieś tam nie przeszedłem dalej, o jakichś ofertach na telefon i internet i tak dalej. Natomiast zobaczmy, to przykład, który właśnie ze strony Grzegorza Złotowicza zaczerpnąłem, czyli no, portal gazety wprost.pl.
3: Pusta. W zaznaczenie.
2: Wejdźmy sobie.
3: Wprost.pl. Zwinie. Dokument zajęty. Wprost.pl minus Polska i świat. Historia. Polityka.
2: No. Wiadomo, jesteśmy na stronie i poczekajmy chwilę, co się wydarzy. Bo już za chwilę powinien się zacząć regularny program, prawda? Prawdopodobnie też trzeba będzie mu pomóc, bo tak już się zorientowałem, że trzeba przejść w stronę bardziej tej karuzeli, czy no może nie karuzeli, ale listy ostatnich artykułów, no to przejdźmy.
3: Nagłówek, links, klika, grafik, uzupełnia, lista, grafika, link, tusk, grafik, no, linki.
2: To już znajome tematy. Wkroczyliśmy na listę artykułów. No i zobaczmy, czy tutaj za chwileczkę coś nie zacznie nam się odzywać, bo powinien nam się załadować i dzisiaj, jak wcześniej to sprawdzałem, to...
1: Pawle, a czy przypadkiem Access Hammer po prostu nie jest jeszcze cały czas włączony?
2: Ale ja nie wyłączałem Aria Live.
1: Aha. Okej.
2: Okay. Ale zobaczmy.
3: Pawet audio AXS z ba killalaria minus hidden h2 z 5 killalaria live region cell 3 z 5.
2: Czy to jest jakoś zaznaczone?
3: Killalaria aplicacjonsa 4 z 5.
1: Ja mam wrażenie, że nie.
2: Okej. Okay. No mogę zamknąć przeglądarkę, otworzyć jeszcze raz.
1: Spróbujmy może tak.
2: Dobrze.
1: Bo...
3: Trum, pasek zada. Startowa. Firef. Ramka zajęt. Mozilla.
2: No zobaczmy.
3: WW zaz...
2: No to raz jeszcze.
3: Wprost, zwinie. Wprost. Ban, nagłówek.
2: Dobra, jestem.
3: link, klik, szuka, gra, lista, klika, graf, link, tu. No 1 euro 4 4248, 1 CHF 4 6316, 1 GBP 5577, 1 CAT 30272, 1 euro 4 4248, 1 CHF 4 6316, 1 GBP 5.
2: O, i tak będziemy słuchać.
3: 1 sek 03.
2: O, i tak będziemy słuchać. 1 wymian CZ... walut. Kursów wymian walut. Ja muszę to kontrolem uciszać, bo tu już forinty węgierskie, 1... euro, szwedzkie korony, 1... norweskie korony, już wszystkiego wysłuchaliśmy.
3: 1 euro 4, 4.
2: No tak się nie da żyć.
3: 1 CHF.
2: Co my możemy zrobić?
3: 1.
2: Możemy wejść w menu kontekstowe. Menu.
3: Pomoc. 1 audio AXS. Exposed kill, kill, aria live region cell.
2: Zabijamy stoi wszystkie regiony aria live.
3: 1 NOK 03.
2: Enter.
3: Wprost.
2: I nastąpiła cisza.
1: Błoga cisza. Tak jest.
2: Tak, ktoś postanowił, że z jakichś powodów, ciężko powiedzieć czemu, to, czego osoba niewidoma potrzebuje najbardziej po wejściu na stronę wprost.pl, to aktualne kursy walut.
1: Czytane. I to jeszcze, wiesz, ja bym nawet zrozumiał, jeżeli ktoś miałby dostęp do jakiegoś takiego źródełka, gdyby to były kursy kryptowalut, bo te kursy kryptowalut, to one się tam chyba zmieniają jakoś z godziny na godzinę, ale przecież kurs walut to jest jeden na dzień, o ile dobrze kojarzę. On nie zmienia się co 5 sekund.
2: To prawda, ale też prawdą jest, że on tam chyba się zapętlił w pewnym momencie, bo jak ja go skontrolowałem, znaczy uciszyłem kontrolem, no to on nagle zaczął jakieś inne waluty czytać, więc to się pewnie osobom widzącym jako taki pasek informacyjny przewija. I ktoś stwierdził, że no, w imię równego dostępu osoba niewidoma bardzo będzie szczęśliwa, jak ten sam pasek usłyszy, chcąc czytać artykuł.
1: Jestem bardzo ciekaw, czy już miał okazję autor tego wspaniałego rozwiązania zapoznać się z opiniami uszczęśliwionych niewidomych.
2: No, chociażby przeczytać właśnie na blogu Grzegorza Złotowicza post. No.
1: Chyba
2: jest to
1: nie
2: jeden
1: czytał
2: z przykładów. Chyba nie, chyba nie. No więc jakby się wam zdarzyło, że ktoś was by uszczęśliwił taką kanodaną, no to możecie sobie tutaj jak najbardziej wyciszyć tenże właśnie tą kakofonię, no właśnie tym dodatkiem i takimi już też opcjami. Nie wiem, Michale, masz jakieś przykłady na Aria Hidden w tym momencie? Bo bym chętnie pokazał, a jeżeli nie, to
1: szczerze mówiąc, nie.
2: Okej, okay, no ale gdyby coś wam się nie wyświetlało, a uważacie, że powinno, no to możecie też spróbować wszystkie Aria Hidden poubijać tym dodatkiem i wtedy może pewne elementy się odkryją. Warto popróbować różnych opcji, a nuż coś z tego wyjdzie. No dobrze, to w takim razie ja postaram się pokazać jeszcze dwie grupy tak naprawdę pomocników, którzy mogą nam się tutaj gdzieś przydać. Jednym grupą pomocników są no, alternatywne różne interfejsy użytkownika, bo niektóre strony, i to zwłaszcza te większe, tak naprawdę te większe portale, takie rozbudowane, takie społecznościowe i nie tylko, bardzo możliwe, że ktoś stworzył do nich jakieś alternatywne tak zwane frontendy, czyli interfejsy, które albo wykorzystują API oficjalne, albo no, czytują tak naprawdę stronę internetową, udając przeglądarkę i przetwarzają to na jakąś bardziej przystępną formę. Po co ludzie robią takie rzeczy? Ano z różnych powodów. Żeby nas oficjalna strona nie śledziła jakimiś swoimi tam trackerami. Żeby ruch nie szedł przez nasze IP i nie było na stronie tam dostawców takiej usługi odbite, że my tam byliśmy, coś tam. Żeby na słabszych urządzeniach lepiej działało. Czasem jest to wprost napisane, żeby było to bardziej przyjemne doświadczenie dla dostępności. No i wiele z serwisów ma tego typu alternatywne interfejsy. I chyba najlepiej sprawdzić, które mają.
3: Nawigacja pusta.
2: Wchodząc na stronę wtyczki dla przeglądarek, której zadaniem jest przekierowywanie nas z tych stron, tych dużych, głównych firm, na te alternatywne, trochę lżejsze wersje. Wtyczka nazywa się LibRedirect i jej strona to libredirect.github.io. Jest to strona na GitHubie. I ja teraz na tę stronę wejdę.
3: Zaznaczenie usunięte.
2: libredirect.github.io.
3: Libredirect GitHubio. Zwinien. Libredirect Mozilla Firefox.
2: Jesteśmy na stronie, no i przejdźmy się po tej stronie, bo tu można oczywiście wtyczkę pobrać, ale my dzisiaj potrzebujemy listy tych różnych frontendów, która jest wymieniona tutaj na stronie głównej.
3: grafika libre, nagu, link do, odwiedzony link so, link con, link fak, link doc, link donat, link mo, nagu, nagłówek poziom 3 friendly frontends.
2: O.
3: Nagłówek poziom 3 AWB extension hat redirects YouTube, Twitter, TikTok and other websites to alternative privacy. Nagłówek poziom tak. 3 friendly frontends.
2: No tak, bo te alternatywne wersje też, tak jak mówiłem, są przyjazne dla prywatności naszej. No i poczytajmy sobie, jakie to serwisy mają tutaj swoje alternatywne, trochę lżejsze wersje.
3: Lista elementów. 32 YouTube. Link in videos.
2: O InVideosie mówiliśmy już kiedyś w ramach Tyflo przeglądu.
3: Odwiedzony link Piped. Link Piped Material. Link CloudTube.
2: To są różne jakieś wersje, tak naprawdę jakieś przeróżne frontendy skupione na różnych zadaniach.
3: Odwiedzony link PocketTube.
2: Tak.
3: Odwiedzony link FreeTube.
2: Mhm.
3: Link Latte. YouTube Music. Link BeatBump. Link HyperPipe.
2: No, YouTube Music też ma, jak widać, swoje alternatywy.
3: Twitter. Link Nitter.
2: Nitter, o którym mówiliśmy, on pozwala na czytanie Twittera bez posiadania Twittera, czy pozwalał, bo chyba już padł. Potem jakoś wrócił niby, ale kanały RSS nadal nie chcą działać. No, szkoda.
3: TikTok. Link ProxyTok.
2: Tak, jest też alternatywny interfejs TikToka. Ja go potem pokażę, tak żeby dać przykład tego, co tego typu serwisy potrafią.
3: Reddit. Link LibReddit. Link TedDit. Imgur.
2: To był Reddit, ma swoje alternatywne interfejsy. Imgur, czyli taki, no, serwis do wrzucania przeróżnych obrazków.
3: Link Ringo.
2: Tak, można wrzucać obrazki, które potem można podlinkować.
3: Pixiv. Link Pixife.
2: Nie wiem, czy Pixiv to jest też jakiś do obrazków chyba serwis.
3: Medium. Link Scribe.
2: Medium, czyli dość popularna platforma blogowa.
3: Link LibMedium.
2: Tak, ma swoje również alternatywne wersje.
3: Quora. Odwiedzony link Quetre.
2: Quora, czyli tak naprawdę serwis do zadawania przeróżnych pytań. I tutaj rzeczywiście to Quetr do czytania odpowiedzi na pytania. Jak chcemy znaleźć odpowiedź na coś, rzeczywiście fajnie się przydaje, bo Quora jest bardzo dużym i źle dostępnościowo zrobionym portalem. Da się z niego korzystać, ale żeby tam były nagłówki, żeby tam były jakieś sensowna semantyka na tej stronie, to tego powiedzieć nie można. Ja się na tej stronie bardzo źle odnajduję i bardzo mi się spodobało właśnie Quetre. Czy tam Quetr, pewnie to jakoś z francuskiego się czyta.
3: IMDB. Link LibreMDB.
2: IMDB, czyli Międzynarodowa Baza Danych na temat filmów, taki międzynarodowy film web. Jakbyście kiedyś szukali jakichś informacji o filmach, jaka muzyka w danym filmie występuje, jakichś piosenek z filmów, zwłaszcza takich amerykańskich, dużych, popularnych, jakichś blockbusterów, nie ma sprawy, na IMDB to znajdziecie. No i tu macie alternatywny interfejs dla IMDB.
3: Fandom. Odwiedzony link BreezeWiki.
2: BreezeWiki, czyli ułatwienie przeglądania różnych wiki z fandom.com. To są różne takie, no tak sama nazwa wskazuje, fanowskie wiki przeróżnych gier komputerowych, anime, seriali, może i zespołów muzycznych, filmów, komiksów i tak dalej.
3: Pinterest. Link Binternet.
2: Tak, jest uproszczona strona Pinteresta.
3: Search. Link Searxng.
2: Różne alternatywne wyszukiwarki.
3: Link SeaX, link w Google, link LibreX, Translate, link Simple Translate.
2: Tak, tu są różne alternatywne interfejsy dla Google Translate'a lub no, po prostu niezależne projekty tłumacza.
3: Link Lingua Translate, link Libre Translate.
2: My chyba Lingua Translate pokazywaliśmy kiedyś na Tyflo Przeglądu, jako taki uproszczony interfejs do Google Translate'a.
3: Google Maps. Link OpenStreetMap.
2: No OpenStreetMap to jest raczej alternatywa cała niż...
1: A nie uproszczony interfejs. No
2: tak.
1: Właśnie.
3: Tak. Link FacilMap.
2: I FacilMap też jakaś taka alternatywa, tam patrzyłem.
3: SendFiles. Odwiedzony link Send.
2: To jest alternatywna implementacja tej opcji porzuconej przez Mozilla Send, czyli ich platformy do hostowania plików.
3: PasteText. Link PrivateBin.
2: Tak, to jest do PasteBina alternatywa.
3: Reuters. Link Neuters.
2: O, jest nawet dla Reutersa alternatywna strona, gdyby ktoś chciał sobie poczytać.
3: Genius. Odwiedzony link Dump.
2: To jest Genius, czyli portal z tekstami piosenek.
3: Urban Dictionary. Link Rural Dictionary.
2: No, gdyby ktoś bardzo chciał przejrzeć sobie miejski słownik języka angielskiego, różne ciekawe zwroty tam się znajdą i nie tylko chyba angielskie, ale no jednak do innych języków chyba są lepsze lokalne portale, jakiś miejski.pl czy coś.
3: Stack Overflow. Link Anonymous Overflow.
2: Stack Overflow, czyli no, źródło, kompendium wiedzy wszelakiej dla informatyków i różnych osób szukających porady w programowaniu, ale też w jakichś implementacjach czegoś w aplikacjach, w różnych kwestiach technicznych.
1: A nie jako źródło niejednego kodu.
2: Owszem, to też prawda.
3: GoodReads, link BiblioReads.
2: No, czyli takie lubimy czytać amerykańskie, które jest teraz we władaniu Amazonu.
3: Wikipedia, odwiedzony link Wikiles.
2: Tak, to jest alternatywny interfejs do Wikipedii.
3: Snopes, link Suits.
2: Nie znam Snopes, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc.
3: Walbatsk Machine, odwiedzony link Walbatsk Classics.
2: I to jest piękna strona, bo to jest bardzo uproszczona strona, gdzie w bardzo fajny sposób, to też mogę pokazać za chwilkę, możemy wybierać sobie daty, bo na stronie Web Archive, tej oficjalnej, ja się osobiście troszkę gubię.
1: No to prawda, tam się można pogubić.
2: Tam się ciężko wybiera. Mm-hmm. Tam się ciężko wybiera daty. No dobrze.
3: GitHub. Link GitHub.
2: Aha, no jest też alternatywny interfejs GitHuba, no nie testowałem.
3: Bilibili. Link Mikuin Videos.
2: To jest, Bilibili jest chyba chińskie, czy tureckie? Też taki z filmikami portal.
3: Instructables. Link in Instructables.
2: To jest pewnie jakiś tam z instrukcjami różnymi, jak coś zrobić.
3: Bandcamp.
2: O.
3: Odwiedzony link Tent.
2: Ja tego Tenta lubię, aczkolwiek nie bardzo chciałbym go polecać, bo przez Tent możemy odtworzyć Bandcamp, to tylko przypomnę, platforma, gdzie niezależni muzycy, zespoły sprzedają swoją muzykę. Można kupić tam albumy, utwory pojedyncze, można ich też posłuchać w formie streamingu. No i niestety na oficjalnej stronie Bandcamp chyba nadal jest ten problem, gdzie możemy sobie klikać play do końca świata i utwór nie zacznie nam grać. Dopiero jak klikniemy jakąś tam myszką czy czymś, jakimiś sposobami, to się to gdzieś tam uda. A Tent jest takim alternatywnym interfejsem, który pozwala nam odtworzyć i to rzeczywiście działa. I tam rzeczywiście jest to dużo bardziej uproszczone i to sobie fajnie radzi. Ale niestety odtwarzając przez Tent nie wspieramy naszymi odtworzeniami muzyków. Bo jest tam jakoś wydobywany audio z oficjalnego Bandcampa i no, muzycy, których słuchamy, nie zarobią ani centa, ani grosza na tym, co my za pomocą tego interfejsu odsłuchamy. No więc do rozwagi każdego i każdej z was, czy chcecie w ten sposób korzystać.
3: Wolfram Alpha. Link Wolfram Alpha.
2: Tak, Wolfram Alpha, czyli no do Wolframa Alpha, do tych zadań matematycznych. Taka tutaj alternatywka.
3: Meet. Link Jitsi.
2: Aha, Jitsi jako alternatywa dla Google Meet. No, no jest to alternatywa, a nie uproszczony interfejs.
3: Spread test. Link Libre Spread.
2: No jest jakiś taki niezależny gdzieś tam tester prędkości.
3: Koniec list.
2: No i to jest w zasadzie tyle. No więc przyjrzyjmy się, jak przykładowo taki interfejs może wyglądać. No, może zacznijmy od tej Wayback Machine.
3: Pusta.
2: Jak to było? Wayback Classic?
1: Zdaje się, że tak.
2: Chyba net?
3: Walbatsk minus classic net. Zwinie. Walbatsk classic Mozilla Firef. Nagłówek poziom 1 odwiedzony link Walbatsk classic. Klikalne urlork keywords. Pole edycji wymagane nieprawidłowy urlork pusta.
2: Mogę wpisać adres dowolnej strony, którą chcę przejrzeć i na Web Archive pojawiłyby mi się potem jakieś linki z jakimiś latami, z czymś tam. A zobaczmy, jak jest tu. Spójrzmy chociażby Tyflo Podcast.
3: HTTPS tyflopodcast.net. Przycisk lookup.
2: No i
3: Walbatsk classic minus nagłówek poziom 1 odwiedzony link Walbatsk classic. Klikalne urlor keywords pole przycisk link search help separator nagłówek poziom 2 data index for url https tyflopodcast.net.
2: No i proszę, i mamy
3: tabela z 16 wierszy kolumna 1 2008 kolumna 2 link mal linia 2 kolumna 1 2009 kolumna 2 link february link october.
2: No i mogę odpalić na przykład wersję Tyflo Podcastu z października 2009 roku.
1: O, ciekawe.
3: Walbatsk classic minus october 2009 https. Nagłówek poziom 1 odwiedzony link Walbatsk classic. Klikalne urlorkę pole edy przycisk link search separator. Nagłówek poziom 2 october 2009 https.
2: I co tu się jeszcze pojawi? Tu jest kolejna fajna rzecz.
3: Lista rozwijana zwinięte october 2009.
2: I mogę rozwinąć i przejść sobie po liście.
3: Przycisk go. Lista December 2009, January 2010, February 2010.
2: O, mogę na przykład się przenieść, enter.
3: March, February, go przy...
2: Go.
3: Walbatsk, las.
2: No i na przykład teraz z pola kombi tak naprawdę przełączyłem się na wersję z lutego tam 2000.
3: Nagłówek.
2: Chyba.
3: February, brak następ, lista przycisk, lista elementów, 1. Link February 10, 4 KB, link February 10, 01, 23, 39.
2: I tu mamy listę z których dni konkretnie mamy backupy.
3: Koniec lista separator.
2: No jest lista. Jedna tylko backup, czyli link februar. 10 lutego. Enter.
3: Tyflopodcast zajęty.
2: Menu. No i jesteśmy na tym Tyflopodcaście na stan na luty roku 2010.
3: Link strona główna.
2: 9 to było? Tak.
3: Mhm. Link audycje. Link.
2: Nie, bo już chyba przeskoczyłem dalej, bo ja byłem październik 2009.
1: A, to okej, okay, dobra, 2010. To 10, tak, 10.
3: Autorzy. Link RSS.
2: Tak wyglądała strona wtedy.
3: Bo link zresztą... O fundacji. Link tu... o projekcie.
1: No niewiele się zmieniło, ale był inny silnik.
2: Tak.
3: Witamy w Tyflo Podcast. Najnowsze podcasty na głowę. Arca Microscan. Link na główek poziom.
2: No tak. Tak było wtedy.
1: Wspomnień czar.
2: Tak, więc jak widzicie, gdybyśmy to mieli robić na oryginalnej stronie archive.org, to możemy porównać.
3: Pusta.
2: Czemu nie?
3: Archive.rg zaznaczone.
2: Wystarczy archive.org, czy trzeba jakoś jeszcze, że web, coś tam?
3: Archive.org. Zwinięty.
1: No, tak. Po prostu internet, archive.org.
3: Link skip to ma główny punkt orientacyjny. Enter URL keywords pole edycji. Głów pusta.
2: Tyflopodcast.net. No i jak on nam
3: HTTPS. Tyflopodcast.net.
2: Tak oryginalnie.
3: Wybacz machine. Mozilla Firefox. Waklikal. Ban link verea non profit fi klikalne note nagłówek poziot his calendar wief maps tche number of times https tyflopodcast.net was travlet bythe
2: no tak.
3: Machine link faku lista koniec lista elementów jeden gren indicates red koniec lista link faku link con link info odwiedzo cultural other link open lib link terms of link terms of
2: ba,
3: link
2: no, ver gdzie to jest?
3: Link slopszyć koniec formularz nawigacja search polepszyć link signup link pust list link blog link koniec lista linków link build klikalne link donate link web archive.org explore more than 8 link webpack enter url przycisk
1: tylko moja refleksja tu. Już niedługo ten build
2: no to, a to jest Twitter tak?
1: Tak dokładnie. Aha.
3: Link collections link hanges link summary link sitemap link urls save link mar 10 save 119 times betfen link mar 10 2008 ant link june 10 2023 explore captures fort hisul 1996
2: i tu jest od początku archiwum internetu
3: 2009
2: jakieś lata nie wiadomo czy można w nie kliknąć
3: jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 7
2: nie można nie wiem
3: 2 jan 2020
2: no kliknijmy i
3: 2 jan 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9
1: wydaje mi się Pawle że tabem chyba.
2: A tak.
1: Maj.
3: Link 12.
2: 12 maja. No i co się odpali teraz?
3: Odwiedzony. 13. Odwiedzony link 12. Tyflopodcast audycje.
2: Aha, no niby jest.
3: HTTPS. Webar. HTTPS.
1: No tylko właśnie tu znowu trzeba pokombinować z poruszaniem się tabem i przejść.
3: 10 maj 2 odwiedzony 10 maj 2008 minus 10.
2: Aj, to był już w ogóle 2008 rok, bo ten rok się nam nie zmienił w ogóle.
1: Zgadza się. On się nie zmienił tam później jakoś. Można było coś kombinować, były jakieś linki do poprzedniej i następnej wersji i z tym sobie można było tak radzić, ale to z wygodą to wiele wspólnego nie ma.
2: No właśnie, więc tutaj ten Wayback Classic, który ja pokazywałem, ma to dużo fajniej i dużo prościej zaimplementowane. No więc można działać. Tak samo TikTok. No ja na stronie TikToka nie byłem i się chyba nie odważę wejść, bo byśmy robili podcast jeszcze milion godzin prawdopodobnie. Natomiast jest sobie...
3: Nawigacja.
2: ProxyTok.
3: Pusta.
2: Czyli alternatywny interfejs. No i ja sobie na niego teraz wejdę.
3: Largo, zaznaczenie usunięte. OxyTok, Pablo Ferreiro jest zaznaczone.
2: I różne są instancje, bo to jest rozwiązanie otwarte. My moglibyśmy sobie też swoją zainstalować i mieć sobie tam proxytok. Nie wiem, tyflopodcast.net. No ale skorzystajmy z oficjalnej, czyli proxytok.pabloferreiro.es.
3: Pusta, pusta.
2: Jeszcze napiszmy sobie za slashem małpkę i nazwę użytkownika. Ja otworzę, a żeby nie było, Taylor Swift.
3: Zaznaczenie usunięte. Taylor Swift zaznaczone.
2: Tak. No i teraz otwieramy.
3: Taylor Swift minus ProxyTok zajęty. Odwiedzony.
2: Już mamy tutaj otwartą stronkę Taylor Swift na TikToku.
3: No i... Odwiedzony link settings.
2: Jak to działa?
3: Link About, Link Source, Taylor Swift, Link RSS Feed.
2: Można sobie zaabonować kanał RSS, gdybyśmy chcieli.
3: Link, Description, Tchis i Spread Tymuch Justa Cata Cound.
2: Aha, no fajny opis profilu.
3: Link, Link HTTP, Taylor Elenka to...
2: No tutaj jakieś linki do oficjalnych stron.
3: Stats, Following, 0 Followers, 20 M, Hearts, 175, 8 M Videos, 56.
2: No, i mamy tutaj informację. Taylor Swift chyba zbyt aktywna na TikToku nie jest, skoro tylko 56 filmików.
3: Przycisk zwinięte Details.
2: No można tu jakieś jeszcze szczegóły wywołać.
3: Taylor Swift, pusta, odwiedzony link Taylor Swift. Jul 21, 2023.
2: No, czyli w zeszły piątek poszedł TikToczek.
3: Link Midnight's Manifest. Link TikTok Seatle. Link Midnight's. Link Vegas Tcheras Tour. Link w Mas.
2: Tu są hasztagi.
3: Link Meet Meet Midnight. Link Midnight. Links. Link. Summer Forecast. Zruel Smiling Face with Sunglasses.
2: To jest podpis do tego TikToka.

0: Schare link, link instance, link original.
1: Możemy też udostępnić albo link taki do proxy toka, albo oryginalnego TikToka.
0: Przycisk zwinięte details.
1: I jakieś tutaj też są dodatkowe opcje.
0: Taylor Swift, pusta, odwiedzony link Taylor Swift.
1: I tu mamy kolejny TikTok.
0: Jun 24.
1: Z 24 czerwca. I tak to leci sobie, leci, leci, aż do dołu, gdzie mamy...
0: odwiedzony link next.
1: Następną stronę. No i w ten sposób, dość uproszczony, można przeglądać hashtagi na TikToku, użytkowników... No nie można szukać TikToków póki co chyba po słowach kluczowych, niestety. Można też wpisać, jak otworzymy tą stronę bez czegokolwiek za slashem, no to pojawi się normalnie strona z polem edycji i będzie można na przykład podać adres URL do konkretnego TikToka, jak ktoś nam podeśle. No i wtedy będzie można go sobie tam bez problemu odtworzyć.
2: No wadą jest takich alternatywnych serwisów oczywiście w porównaniu do oryginałów uboższa funkcjonalność, bo tu na przykład nie możemy się zalogować na tego TikToka,
1: no
2: prawda?
1: No tak. To jest bardziej do oglądania, bardziej, że ktoś nam przesłał TikToka, my nie chcemy mieć na ogół z TikTokiem nic wspólnego,
2: no tak.
1: Ale ktoś nam wysłał, to jest tylko na TikToku, to coś, co nam ktoś wysłał i musimy to obejrzeć, no więc można sobie tak poradzić. No i też wadą jest to, że prawdopodobnie te serwisy będą co jakiś czas się psuć. I albo tam coś przestanie, jakaś funkcja działać, albo coś padnie, albo TikTok się nagle zaweźmie na takie serwisy, tak jak Twitter to zrobił i zacznie je ubijać, albo zmieniając rzeczy tak, że nie będzie się dało już nic wydobyć, albo wprowadzając jakieś mechanizmy antyrobotowe, antyspamowe, albo wręcz no, grożąc pozwami. Takie sytuacje też się zdarzają. Więc no, nie jest to rozwiązanie trwałe i no, w każdej chwili może ono runąć, także warto, myślę, mieć to na uwadze, no, że nie jest to rozwiązanie idealne. Druga grupa rozwiązań to jest coś, co my możemy zrobić sobie sami. Możemy to zrobić w przeglądarce i możemy pewne strony troszeczkę podkolorować i troszeczkę im tą funkcjonalność poprawić. No, znowu na dwa sposoby. Dla niektórych stron istnieją dodatki. No i to najlepiej w naszym sklepie z dodatkami sobie poszukać. Ja teraz wejdę na stronę dodatków Mozilla.
0: Pusta. Addonsen zwinięte.
1: Oj, nie te addony, przepraszam. Ale
0: pusta.
1: Addons...
0: Mozilla.org zwinie. Dodatki do...
1: No i tu dodatki mamy różne.
0: Klikal, nagłówek.
1: I warto wejść tutaj.
0: Szukaj punkt orient.
1: I wpisać nazwę jakiegoś serwisu, z którym mamy problemy. I jasne, że jak wpiszemy czeski market, to prawdopodobnie nic nie znajdziemy. Ale można zawsze pogrzebać i popatrzeć. Nie gwarantuję, że coś znajdziecie. Na czym stoi ten czeski market? Na jakim silniku? To... można dość łatwo wywnioskować gdzieś tam, jak się naciśnie Ctrl-U i pogrzebie w źródle. No nie dla każdego będzie to proste, ale zdarza się na przykład, jak jest bardzo dużo jakichś wzmianek, że WP, myślnik, coś tam, to jest WordPress. Albo po prostu wręcz są adresy URL odwołujące się do jakichś zewnętrznych usług. Tam https://. No i nagle się okaże, że jakieś rozwiązanie, chyba czeski market używa jakiegoś analitycznego w ogóle rozwiązania zewnętrznego jakiejś tam w ogóle innej firmy. No i można już wtedy popatrzeć sobie, czy pod strony bazujące na tam konkretnym rozwiązaniu istnieją jakieś dodatki. No ale jak jest to jakiś większy serwis, no to prawdopodobnie też jest większa społeczność ludzi, którzy coś by chcieli z tym zrobić. Ja na przykład w Tyfloprzeglądzie kiedyś o tym mówiłem, że właśnie do Bandcampa znalazłem bardzo fajne dodatki. Ja teraz wpiszę Bandcamp.
0: Wyniki.
1: I zobaczymy, co znajdziemy.
0: 74 wyniki.
1: No, mamy różne dodatki.
0: Lista elementów. 25 klikalne Bandcamp killer link nagłówek kills Bandcamp. No, seriously, it used at psa link for unrestricted access to every album page.
1: Aha, no to nie bardzo byśmy chyba chcieli tak korzystać, jeżeli chcemy wspierać twórców.
0: Roselowe nagłówek po, nagłówek po, klikalne grafika volume, nagłówek, marku UE, nagłówek po, klikalne grafika, Bandcamp tempo adjust link, na an extension to adjust audio pithon Bandcamp.
1: Aha, no jeżeli ktoś by bardzo chciał, ale to nam z perspektywy dostępności niewiele pomaga.
0: Misery co, 180, klikalne Bandcamp link, nagłówek, add multiple features to Bandcamp com. Ocena.
1: Aha, no tu nie wiemy, co to robi.
0: Bandad nagłówek 105, klikalne Bandcamp streamer link na głów... Continuously stream from Bandcamp fanfare selection, this list pages...
1: Okay.
0: AF 100, klikalne Bandcamp volumes leader link na... Adds volumes leader to Bandcamp music pages caps volumes et per artist.
1: A no właśnie, no Bandcamp nie ma najdostępniejszego odtwarzacza, więc już taki dodatek na przykład dałby nam możliwość w jakiś tam spersonalizowany sposób regulować głośność na Bandcampie.
0: 100 klikalne Bandcamp stock link na głupi oś, klikalne Bandcamp total time link tech, klikalne Bandcamp strobler link na głupi, klikalne space bar for Bandcamp odwiedz. Talk Glass Play Pause in Band Camp.

0: Player via spacebar.
1: I to jest dodatek, który chyba mi nie działał, ale już potencjalnie zbliżamy się do celu, no bo na Bandcampie nie ma play pauza, to po prostu nie działa ze screenreaderem, no więc warto poszukać, czy strona, dla której poszukujecie, z którą macie jakiś problem, jakaś konkretna funkcja w niej nie działa, czy czegoś nie przeorganizowała w formie dodatku do przeglądarki, czy dla Chroma, czy dla Firefoxa. No i ostatni jakby typ takich ulepszaczy to tak zwane user skrypty, czyli skrypty użytkownika. Podobnie jak dodatki, modyfikują one albo funkcjonalność w jakimś stopniu strony, albo jej wygląd, albo nawet jej właśnie zachowanie pod czytnik ekranu. Jak ktoś umie je tworzyć, no to umie je tworzyć. Jak ktoś nie umie ich tworzyć, to warto poszukać w internecie i popatrzeć, czy gdzieś taki skrypt do jakiejś strony już nie powstał. Żeby takie skrypty uruchamiać, potrzebny jest dodatek. Dodatkiem tym jest GreaseMonkey dla Firefoxa lub TamperMonkey dla Chroma. Ja teraz pokażę, jak to działa. Ja zainstaluję sobie GreaseMonkey w Firefoxie, bo jeszcze nie mam.
0: Wyniki wyszuki, wynik, konie odwie, szukaj, ba, put, nie.
1: Napiszę grease monkey.
0: Grease monkey.
1: Enter.
0: Wyniki wyszukiwań.
1: No i tu, co my zrobiliśmy? No
0: odwiedzę 1000.
1: Znajdziemy.
0: Lista elementów. 25 klikalne. Grease monkey odwiedzony link na głup. List. Dodatki do Greas. Koniec odwie. Greas. Ten do instalat. Link więcej. Customize. Link usuń.
1: Aha. Ma, a czyli mam już dodatek. No dobrze. I to jest dodatek, do którego można wczytywać różne skrypty. Skrypty, które no, pewne rzeczy nam robią z konkretnymi stronami. Że te strony stają się bardziej dostępne, że te strony się trochę inaczej zachowują. No i ja znam dwa takie miejsca z takimi dodatkami. Jedno to jest strona, o której mówiliśmy, obydwu mówiliśmy w ramach Tyflo Przeglądu, ale jedna to jest stsolution.org. To jest strona niewidomego programisty z Kamerunu. On na przykład stworzył taki skrypt, który pozwala właśnie na taką personalizację stron, że możemy sobie w jakichś miejscach konkretnych dodać, na przykład nagłówek, gdzie go nie ma, że możemy sprawić, że jakiś konkretny obszar będzie odczytywany automatycznie, że do jakiegoś konkretnego miejsca dotrzemy sobie skrótem klawiszowym. No, takie różne personalizacje. Zresztą do tego też była wtyczka dla NVDA. Drugim takim skryptem dość popularnym jest skrypt, który nam udostępnia wszelkiego rodzaju odtwarzacze na stronach i on w wielu sytuacjach działa, że my włączamy tryb formularzy i wtedy już spacja robi play, pauza, R przyspiesza, strzałki lewo-prawo przewijają, U otwiera nam okienko z adresem URL do odtwarzania jakiegoś tam konkretnego strumienia, na przykład strumień radiowy. No i taki skrypt jest bardzo, bardzo gdzieś tam pomocny. Jest też druga strona, ja ją za chwileczkę otworzę.
0: Pusta. Ogle tchupcom
1: za... github.com
0: pusta.
1: Ukośnik.
0: Osep zaznaczenie usunięte. Stech zaz...
1: JCSTEH. To strona Jamesa Teja właśnie z NVDA.
0: Pusta.
1: I...
0: A. X.
1: I on miał tutaj repozytorium.
0: H pusta. H pusta. Sle pusta. XS grease zazna...
1: Access Grease. I to jest jego repozytorium przeróżnych skryptów, które w różnych tam, no... stronach, które on akurat potrzebował, coś zmieniają, coś ulepszają. No zobaczmy z ciekawości, gdzie on to tam potworzył.
0: Zwinie. Mozilla Firef. Links, link skip to latest gips fill read nagłówek poziom 1 XS lista elementów 2 outhor jamestech link jamie jantrid copyright 2011-2022 nfałacce koniec lista XS grease isa set of user scripts also knownas grease monkey scripts to improvethe accessibility of various websites. Nagłówek poziom 2 installation.
1: I tu mamy informację, jak zainstalować.
0: Before you can install any of the test browser, link...
1: No, trzeba zainstalować GreaseMonkey lub TamperMonkey, zależy jaka przeglądarka.
0: Link TamperMonkey, link Grease on the UHV user script manager installed, simply activate the download link for the relevant script below to download and install it.
1: No właśnie, czyli mamy link download, klikamy i rozpocznie się instalacja.
0: Nagłówek poziom 2 scripts. Note, his documentation is out of date. Some never scripts are missing, some older scripts hold. Be removed at following is in...
1: Zobaczmy, co tam
0: nagłówek
1: mamy.
0: Poziom 3 Bugzilla accessibility fixes. Link download Bugzilla his script improves the accessibility of bug pages in the. Link Bugzilla bug tracker used by many projects. It does the following.
1: Czyli to są poprawki dla takiego systemu zgłaszania błędów w różnych programach jak Bugzilla. Jego używa na przykład Mozilla, jak zgłaszamy jakieś błędy w Firefoxie czy w Thunderbirdzie, to tam, ale inne projekty również. No i co ten skrypt robi?
0: Lista elementów. 2 makest he book title attachments heading and comment number heading success sibler as headings.
1: Aha, no czyli dodaje nagłówki tam, gdzie one powinny być, a ich nie ma, czyli tam, gdzie mamy tytuł błędu, gdzie mamy komentarze, załączniki i tak dalej.
0: Sets alternate text for user images so that certain readers don't derive an unfriendly name from URL.
1: Aha, no i dla obrazków przy profilach użytkownika ustawia nazwę jakąś tam przyjazną, żeby nie było jakiegoś właśnie link grafika https://coś-tam.jpg.
0: Koniec lista nagłówek poziom 3 GitHub accessibility fixes.
1: Mamy do GitHuba skrypt, on może już być przedatowany niestety, bo GitHub w międzyczasie powprowadzał już poprawki dostępności. To repozytorium też jest troszkę starsze.
0: Monorail accessibility fixes.
1: Monorail to też tutaj jest jakiś dla programistów, zdaje się.
0: Link download monorail his script improvest he accessibility of the. Link monorail is suet rackerus.
1: Tak, też do zgłaszania błędów.
0: Telegram accessibility fixes na
1: do telegrama webowego.
0: Link his script improvest he accessibility of the. Link telegram instant messaging web interface. It so far do est he following. Lista elementów. 1 marks the hat historia salive regions on f messages are announced automatically.
1: No właśnie, czy jak dostaniemy nową wiadomość, to jest tam live region w historii i będziemy automatycznie otrzymywali informacje, jeżeli pojawi się nowa wiadomość.
0: Koniec lista nagłówek poziom 3 Trello accessibility fixes.
1: Trello.
0: About nagłówek.
1: I tyle. No jeszcze możemy przejrzeć dla kompletności tabelkę, co tam jest.
0: Link główny, kolumna 2 name. Name kolumna 2 link framework. Laco link name kolumna 2 link git attribute. Laco link name kolumna 2 link apple musica 11 fixes user jotes.
1: O, mamy jakieś poprawki dla strony Apple Music.
0: Linia 5 link Bugzilla 1.
1: No Bugzilla wiadomo.
0: Linia 6 link Expensify 11.
1: Expensify pewnie jakieś śledzenie kosztów, które jest gdzieś tam popularne w anglojęzycznych krajach.
0: Linia 7 link GitHub 1. Linia 8 link Google Docs 11 o. Fixes USE.
1: Jakieś do Google dokumentów Google, no ciekawe co tam jest.
0: Linia 9 link Google Keep 11.
1: Google Keep.
0: Linia 10 link Greenhouse 11.
1: Też nie wiem co to.
0: Linia 11 link Jira 11.
1: Jira.
0: Linia
1: to też do zgłaszania błędów, do takiej współpracy testerskiej.
0: Linia 12 link Monorail 1. Linia 13 link Pandora 11.
1: Pandora też serwis muzyczny.
0: Linia 14 link Phabricatora 11. Linia 15 też. Link Podsketboka 11.
1: Jakieś inne rzeczy.
0: Linia 16 link Rewiew Boarda 11. Linia 17 link Scheda 11. Linia 18 link Telegrama 1. Linia 19 link Trell. Linia 20 link Ventra i Controlu Serio. Linia 21 link readme.md.
1: No i w sumie tyle. No więc jak widać dla różnych tam stronek tutaj te skrypty powstały. Czy będą powstawały nowe? No ciężko stwierdzić. Ale zawsze warto poszukać gdzieś w internecie hasło, jakaś konkretna strona i user script, albo tam Grease Monkey, Tamper Monkey script, albo po prostu w Google, albo na GitHubie. Warto poszukać takich właśnie skryptów. Ja spróbuję teraz dla próby coś zainstalować pod tego Grease Monkey, żeby zobaczyć, czy to się po prostu uda.
0: GitHub Mono
1: Telegrama.
0: Link.
1: Naciskam download.
0: Główny punkt orientacji Mozilla Firefox. Rozszerzenie. Grease install przycisk niedostępne.
1: O, mam przycisk install.
0: Cancel install przycisk.
1: Enter.
0: It's THXS.
1: No i gotowe. I praktycznie zainstalowałem skrypt. Jeżeli ktoś jest mądry, no to nam zamieści taki link, żeby to się od razu zainstalowało. Ale bywa też tak, że musimy wejść w ten ustawienia tego dodatku i taki skrypt z kodu wkleić niestety ręcznie. Jest do tego opcja. Wiem, że w ten sposób był dystrybuowany kiedyś chyba skrypt Oriola Gomeza. Albo to było od Mikołaja, naszego Hołysza, już nie pamiętam teraz. Ktoś kiedyś zrobił skrypt, właśnie user skrypt, żeby Netflix, w Netflixie były czytane napisy automatycznie dla materiałów wideo. No, także GitHub, Google, to są ciężkie tematy, ja wiem, bo to jest jakieś importowanie skryptów. Nie jest nigdzie powiedziane, że ktoś taki skrypt dla nas stworzy. Zawsze można się z jakimś programistą dogadać, żeby coś tam poprawił, jak znacie kogoś takiego i taki skrypt dla was zrobił, bo wtedy nie jest to inwazyjne. Nie musicie się dogadywać z administratorem strony, a na swój własny użytek w jakichś prostych przypadkach
2: da się to i owo poprawić.
1: Tak. Tak,
2: tak, bo to zazwyczaj to podejrzewam, że właśnie też dzięki temu, że jednak ten frontend coraz częściej jest rozdzielony, a przynajmniej powinien być rozdzielony od backendu i od tego, co tam obrabia te nasze dane, no i dzięki temu jest to wszystko właśnie możliwe, bo możemy sobie coś tam pozmieniać na stronie bez szkody dla korzystania z całego serwisu jako takiego.
1: No tak. No i skoro już mówimy o współpracy i gdybyśmy mieli się dogadywać z jakimś programistą, no albo chociażby z drugą osobą niewidomą, która może nam chcieć pomóc w obsłudze jakiejś strony i w sprawdzeniu, jak to wszystko działa, bo na czym polega nasz błąd, albo nie nasz błąd, tylko błąd właśnie strony i jak my powinniśmy się na danej stronie zachować, no to wypadałoby mieć jakieś narzędzie, którym możemy dość łatwo udostępnić stronę, tak jak my ją widzimy z naszej perspektywy. I tydzień temu w Tyflo Przeglądzie ja mówiłem o takim narzędziu jak kontekst, strona ctxt.io, dzięki której można, i tam był też dodatek dla przeglądarek, udostępnić no, jakąś stronę w takiej formie, jak my ją widzimy, z wszystkimi właściwościami, taki klon, kompletny klon tej strony, którą aktualnie widzimy, drugiej osobie. No bo normalnie można zawsze powiedzieć komuś, no wejdź na stronę, nie wiem, skrami.pl, wybierz cokolwiek, dodaj do koszyka i zobacz, co się stanie. Ale można prościej. Ja mogę na przykład, Michale, ci udostępnić teraz stronę, wejdę znowu na stronę skrami.
0: YMU.
1: Zobaczmy.
0: Strummy.pl, zwinien.
1: O tak.
0: Mozilla Firefox, strum, link grafik.
1: I teraz dodam w tej stronie, znowu tak jak zrobiłem to w poprzednim przykładzie, dodam coś do koszyka.
0: Nowość klikalne Brain Blasters Roll.
1: Niech będą znowu te Brain Blastery.
0: Sie- link dodaj do...
1: Hop. No i dodałem i nic się nie stało i przypuśćmy, że no, nie znam tych wszystkich porad, które my dzisiaj tu przedstawiliśmy. Nie umiem sobie poradzić, szukam, jakiś słyszę o jakimś dialogu, on tu jakieś...
0: Klikalne dialog, klikalne.
1: Tak, ale nawet...
0: Gra klikalne dialog, klikalne.
1: Nie wiadomo, o co chodzi, nie wpadnę na to, że tutaj trzeba kliknąć. Jak ja mogę teraz komuś pokazać, co ja zrobiłem, żeby ta osoba mogła mi pomóc? Albo żeby taki programista mógł mi zrobić user scripta, albo coś tam jeszcze. No ja w tym momencie mam zainstalowany dodatek, więc Alt-D.
0: Nawigacja.
1: Adres, pasek adresu i tabem.
0: Dodaj zakładkę do tej strony. Wyślij do podsket przy pobieranie konto firef greasem video downi spekero to doist no ph rozszerzenia przycisk.
1: Wchodzę w rozszerzenia.
0: Booster capt zarządz są tekst dis są tekst przycisk 2
1: i wybieram dodatek kontekst. Naciskam enter.
0: Są tekst z haref hateveriouse wit hot hersin secons. Link don't want have holepage le expirein. Lista rozwijana, zwinięte, jeden hour.
1: Tak, wybieram, żeby to, co za chwilkę udostępnię, wygasło za godzinę, bo nie potrzebujemy aż tak długo.
0: Klikalne pole wyboru nieoznaczone, zamknięta kłódka, origin IP access only.
1: Mogę oczywiście ograniczyć, że tylko z mojego IP mogę tam wejść, ale to nie jest jakby moim celem.
0: List, klikalne pole wyboru nieoznaczone, przycisk, create context.
1: Create context.
0: Creating, niedostępne. Rozszerzenia, przycisk 10 z 11.
1: I teraz mam już stworzony kontekst.
0: Zakładki, są tekst z haref hateverio, główne odwiedzony link grafika z strummy.
1: I jestem na sklonowanej przeze mnie w ramach serwisu kontekst wersji Scrummy. Ja ci to, Michale, podeślę. Podeślij. Mogę przez czat zoomowy?
2: To oczywiście, tak, okay. Oczywiście.
0: HTTPS, ctxt2, apkuim2.
1: Tu stworzyłem taki link.
0: Sopy, zoom spotka, udostęp.
1: Otwieram czat.
0: Zoom spotkanie.
1: Wklejam.
0: Pastę.
1: I wysyłam.
0: Wysłano alert.
1: I teraz, Michał, otworzy jest. Sobie tego linka z czatu.
0: Panel czatu został zamknięty.
1: Możesz pokazać, jak ta strona u ciebie wygląda, nie?
2: To już właśnie, już właśnie zaraz to będę robił. Tylko sobie ustawię syntezę. Dobrze, mamy tutaj RH Voice'a. Teraz jeszcze tylko muszę przekierować na odpowiednią kartę. To była, zdaje się, ta karta.
0: Zoom spotkanie. Jest, lista tak z czatami jest. Tekstowymi. Dobre. Lista.
2: I tu mam od ciebie...
0: Początek nowych nie przed Paweł Masarczyk do wszyscy HTTPS.
2: Sle... Wiadomość.
0: Paweł Masarczyk przycisk. Paweł Masarczyk przycisk. Wszyscy przycisk. HTTPS menu. Otwórz link.
2: Otwórz link.
0: Zoom spot bez tytułu. Google Chrome. Michał. Context z haref hatever ose wit for hers insecont zajęty. HTTPS / ctxt.io / 2 / apku im 24a. Context z haref link grafika strumny. Słodycze z całego świata.
2: No właśnie. I ty mówisz, że tu jest jakiś dialog.
0: Link report fees. Link terms tak. Odwiedzony link grafik twist paste expires in dialog.
2: O, jest faktycznie, jest dialog. I ja teraz sobie wchodzę w ten dialog i mówię ci, a to słuchaj, tutaj to trzeba nacisnąć Enter na ten dialog. I zobacz,
0: przycisk, przycisk, nagłówek, poziom 1, przycisk. Nagłówek poziom 1, produkt dodany do koszyka.
2: Produkt dodany do koszyka.
0: Link 13005, nagłówek poziom 1, link Brain Blaster, Roller Blaster. Data ważności 30.06.2025. Ilość, przycisk. Okrętło Ed, przycisk. Razem 15, przycisk kontynuuj zakupy.
2: I możesz kliknąć kontynuuj zakupy. Swoją drogą, ciekawe co się stanie, jak kliknę, czy pojawi się jakiś błąd?
0: 15, przycisk, link,
2: a,
0: koszyk.
2: Po prostu nic.
0: Przycisk, kontynuuj zakupy.
2: Nic się nie wydarzy. Tak, bo to jest taka wersja jakby tylko,
0: link, przycisk,
2: tylko do
0: przycisk, zamknij
2: odczytu.
0: Link, przycisk, o, zamknij. Tak.
2: Co
0: link, przycisk,
2: powoduje, że
0: pusta.
2: Nawet...
0: Dialog. Przycisk, koszyk, link.
2: Nie mogę
0: zamknij
2: pop,
0: odwiedz terms of service.
2: O, ale jakoś...
0: przycisk,
2: udało
0: przycisk.
2: Mi się
0: 13, przycisk. Visa, chociaż... Mastercard, gra. Grafika impost.
2: Więc to też trzeba się liczyć z tym, że jak jest taka strona, to okej, ale oczywiście no, istnieje duże ryzyko, że pewnych rzeczy dalej tam nie zrobicie, bo one się już odwołują do jakichś komponentów serwera, no więc nie przejdziecie siłą rzeczy dalej.
1: Także, tak, są zapisane w jakiejś sesji, która jest tylko moja.
2: Dokładnie.
1: Więc tylko w mojej przeglądarce.
2: Więc to tu po prostu nie zadziała, ale rozwiązać problem Pawła no, by mi się udało, bo bym
1: tak
2: widział, co on tu wyświetla i jak wygląda ta strona.
1: Mhm. No i to jest właśnie link. Super, jakbyście udostępniali to kiedyś.
0: Link.
2: Już.
1: Programistom albo właśnie znajomym, którzy mieliby coś dla was właśnie zaprogramować, jakiś taki skrypt, albo właśnie innej osobie, która gdzieś utknęliście na stronie. No udostępnienie samego adresu jakby strony nic by nie dało, bo w tym momencie na stronie się dzieją jakieś operacje, które nie zmieniają nic w pasku adresu. No i chcecie pokazać, co to się wam zacięło, z czym nie możecie przejść dalej i tak dalej, a nie chcecie, nie wiem, podawać danych logowania na przykład komuś, żeby ktoś się koniecznie, nie wiem, logował na wasze konto gdzieś tam, tylko chcecie pokazać jakby, że jest błąd i żeby ktoś wam pomógł dotrzeć troszeczkę dalej, no to możecie w ten sposób udostępnić komuś taki link przez serwis Kontekst i w ten sposób się wspierać wzajemnie. No i to chyba wszystko z tych porad, które ja dzisiaj przygotowałem. Wiem, że są jeszcze różne inne. Czasami są linki, które można tylko z trybu formularza aktywować, jak się tabem na nie najedzie, bo z trybu przeglądania jakoś nie działa. Są właśnie jakieś dziwne pola edycji do wpisywania, właśnie głównie dat, które po kliknięciu jakiegoś elementu klikalnego niby pokazują pole edycji. W polu edycji nic się nie wpisuje, ale poniżej wyskoczyła jakaś tabela
2: tak, z kalendarzem. Pole edycji na przykład tylko do odczytu
1: tak.
2: Jest tak opisane. Więc
1: tak.
2: Różne rzeczy mogą być. Ja tak w ogóle podejrzewam, że bardzo dużo osób o tym wie, ale mimo wszystko jeszcze też przypomnę, że w Chromie mamy taką bardzo fajną opcję pod menu kontekstowym, które się nazywa Pobieraj opisy obrazów z Google i to warto sobie, myślę, włączyć. Tu mamy, możemy mieć to zaznaczone, możemy mieć to włączone, wyłączone, albo tam jeszcze jakaś jest jedna rzecz, chyba tylko, że tylko raz. Ja mam to włączone i to mi się w żaden sposób nie rozwija w tym momencie, ale spróbuję to sobie wyłączyć i jak to tu wygląda tak, jest rozwijane i jest zawsze tylko raz, tak. I ja sobie zaznaczam zawsze, bo chcę, żeby to było pobierane. Dostaję informację o tym, że no, to będzie gdzieś to też wysyłane, te obrazy, jeśli obraz nie ma przydatnego opisu, to Chrome spróbuje go dla ciebie stworzyć, ale no, przez to dane do Google zostaną wysłane. I czy ja się na to zgadzam? Wybieram przycisk tak. I teraz obrazy, które nie mają atrybutu Alt, będą po prostu opisywane. Ja cały czas bardzo żałuję, że nie da się wymusić na Google, na Chromie, opisania dowolnego obrazka. Dlatego, że czasem z takiego obrazka ze złym altem można by było coś jeszcze wyłuskać. Głównie chodzi o tekst, bo w polskich realiach to ja te obrazy wykorzystuję, opisy obrazów wykorzystuję głównie do OCR. Bardzo rzadko zdarza się, że on coś sensownego powie, co jest na tym obrazku. To po prostu u nas nie działa, a jeżeli już, to opis będzie po angielsku. Więc no, do tego się to nie nadaje, natomiast jako taki podręczny OCR jak najbardziej od czasu do czasu się sprawdza. Też w przypadku zdjęć z naszego komputera. Może się czasem zdarzyć tak, że jak mamy jakiś skan i chcemy to sobie absolutnie, zupełnie na szybko sprawdzić, to możemy sobie wczytać takie zdjęcie do okna przeglądarki, no i po prostu zostanie nam coś tam odczytane. To oczywiście jest niedokładne i bardzo takie szybkie, pobieżne, ale czasem się sprawdza.
1: No to prawda. Firefox takich funkcji znowuż no nie ma i dlatego tutaj te przeglądarki różne się uzupełniają i jedna oferuje prościej coś, czego w drugiej trzeba się doszukać jakimiś wtyczkami, a druga znowuż ma coś, czego pierwsza nie ma w ogóle. No i dlatego warto mieć ich troszeczkę zawsze więcej.
2: Tak, i pamiętajcie, że jest jeszcze na przykład taka przeglądarka jak Brave, która działa na silniku Chrome. Ona tam dość mocno dba o naszą prywatność. Też ma swoje za uszami, bo tak naprawdę każda przeglądarka coś ma. I tam były jakieś kiedyś afery też związane z Brave'em, chociażby, że jakieś tam kryptowaluty, coś z kryptowalutami. Natomiast no, to generalnie ta przeglądarka całkiem porządnie chroni naszą prywatność, więc też może warto jej dać szansę. Kiedyś z Mikołajem Hołyszem pokazywaliśmy tę przeglądarkę, więc warto sięgnąć ewentualnie po ten podcast. I pamiętajcie, im więcej przeglądarek na waszym komputerze, tym lepiej. Na pewno warto mieć Firefoxa, na pewno warto mieć Chroma, bo to są dwie przeglądarki, które po prostu pracują na innych silnikach. Teraz na przykład Edge, no to też jest Chrome. Chromium właściwie. Brave też, jakaś tam Opera, Vivaldi, no to wszystko to jest Chromium. Tak naprawdę, ewentualnie na skutek jakichś różnych ustawień konkretnej przeglądarki coś może działać lepiej lub gorzej, ale no przede wszystkim teraz rządzą dwa silniki, ten silnik Firefoxa, on się teraz chyba Australis nazywa?
1: A możliwe, możliwe.
2: Czy jakoś tak? No i oczywiście właśnie Chromium. Tu nazwa niezmienna od lat.
1: No tak, to prawda. Odkąd powstało?
2: No tak dobrze, jest. No to będziemy kończyć. Pytań nie zauważyłem. Jeszcze tak dla pewności przejdę się po tych naszych panelach, bo może ktoś coś do nas napisał i może ktoś chciałby o coś zapytać, ale nie widzę ani na Facebooku, ani na YouTubie też nie widzę. No więc wygląda na to, że wszystko tak tłumaczyliśmy, że po prostu jest to jasne. No dobrze, dzięki Pawle za udział w dzisiejszej audycji. Paweł Masarczyk pokazywał różne rozwiązania pomagające radzić sobie z niedostępnymi stronami.
1: Tak, ja również dziękuję. Mam nadzieję, jak zwykle, że ta wiedza się przydała, a jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach. W komentarzach też będą linki do wszystkiego, o czym dziś mówiliśmy, co wymaga pobrania.
2: Tak jest, a ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu środa to 6 dzień kwietnia 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. W Tyfloradiu dziś mówić będziemy w naszej pierwszej audycji, bo dziś tyle szczęścia w jednym pudełku, że mamy aż dwie audycje specjalnie dla was. Pierwsza audycja już teraz i będziemy w niej mówić na temat konferencji CSUN 2016, która już za nami. CSUN to jedna z konferencji technologicznych dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym. A o tej konferencji będą mówić moi dzisiejsi goście, co prawda nie byli, ale research zrobili. Damian Przybyła, Paweł Masarczyk, Michał Kasperczak, witajcie.
4: Dzień dobry.
2: Rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, który będzie miał formę interaktywną. To jeszcze tak dodam na początku, bo może ktoś będzie chciał coś dopowiedzieć, bo może ktoś na przykład był na CSUNie, a się nie pochwalił i chciałby zabrać głos w dyskusji. Jeżeli tak,
4: służę uprzejmie. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, to nasz radiowy Skype. Skype jest dostępny, telefon za chwileczkę będzie, więc jeszcze odrobina cierpliwości. Panowie, Sisan w tym roku czymś, tak może zapytam, bez szczegółów na razie, zaskoczył was czymś pozytywnie, czy to takie znowu odgrzewane kotlety i nic ciekawego? Bo przez kilka ostatnich lat jakaś taka stagnacja chyba była w świecie technologii. Michale.
5: Mnie zaskoczył pozytywnie w tym sensie, że rzeczywiście w ostatnich, że ostatnie dwa lata to była taka stagnacja i takie gdzieś tam dużo się mówiło o rzeczach bardzo ważnych, ale nie przekładających się tak, znaczy przekładających się nie wprost na takie technologie, bo mówiło się o gdzieś tam dostępności, o audiodeskrypcji, o takich różnych ideach bardzo gdzieś tam ważnych, może mniej technologicznych, bardziej ideowych. Teraz na pewno też dalej o tym się mówi, nie twierdzę,
4: i bardzo
5: że nie,
4: dobrze.
5: Ale w tym roku znowu mam wrażenie pojawiły się takie konkretne, mniej lub bardziej pewnie udane produkty, urządzenia, próby promocji różnych rozwiązań, czyli te takie firmy na świecie, które gdzieś tam najprościej chcą po prostu sprzedawać i promować i sprzedawać, zarabiać na tych technologiach, no to myślę, że mogą się cieszyć, bo trochę konkretnych nowości, niby nie takich nowych, no bo będziemy o tym za chwilkę mówić, androidowe notatniki, to już kilka lat temu o tym się coś tam zaczęło mówić, coś tam było pokazywane, potem niejako cisza, dwa lata przerwy i znowu. Także dla mnie to był ponownie rok wszelakich notatników brajlowskich z Androidem, gdzieś tam próba odbicia się Freedomu ze swoim nowym brajlowskim notatnikiem, czas najwyższy, żeby po 13 latach coś pokazać za Packmate'a. I to był i tyle właściwie chyba, no bo jeżeli chodzi o czytniki ekranu jakichś szczególnych premier, JAWS, ani Window Eyes, nigdy, ani NVDA, NVA, nigdy nie miał podczas Sisana od iluś tam lat. No także chyba tyle. No, nie mogę się wypowiadać tak głęboko na temat powiększalników, bo one są do siebie bardzo podobne i trudno mi powiedzieć, na ile tutaj coś innowacyjnego było pokazywane. Wiem, że jakieś rozwiązania nowe też były na pewno, ale po prostu dokładnie nie wiem.
4: Tak, i w tym momencie z góry przepraszamy wszystkich słabowidzących, bo o powiększalnikach dziś raczej mówić nie będziemy, no bo po prostu na tym się nie znamy. Czterech niewidomych się zebrało, więc
1: zebrało.
4: Tak, więc trudno, żebyśmy wam coś powiedzieli konkretnego i ciekawego na temat powiększalników, ale ten rynek się rozwija.
5: Natomiast to po prostu trzeba widzieć i zobaczyć.
6: Jeśli pozwolicie, to ja powiem jedną ważną rzecz, której nawet przygotowując się wspólnie do audycji nie poruszyliśmy, mianowicie ten rok to jest rok, w którym zaczynamy zbierać efekty badań naukowych, poważnych badań naukowych nad wymianą osoby, nad wymianą informacji przez niewidomych z otoczeniem.
4: A co masz na myśli, Damianie?
6: Mam na myśli, że po pierwsze, no wiadomo, Sisan, hasło Sisana w tym roku to rok Braille'a, ale to jest tylko jedna jakby strona medalu. Druga strona medalu to jest mianowicie to, że na Sisanie wielu ludzi postawiło sobie pytanie nie tylko Braille czy audio, tylko Braille i audio i jak się jedno ma mieć do drugiego.
4: I jak to połączyć?
6: Jak to połączyć, czy łączyć, czy to się antagonizuje, czy wspiera, czy jak to w ogóle ma funkcjonować. Bo obok różnych prezentacji, jakby równolegle z Sisanem, miałem okazję zapoznać się z bardzo ciekawą rzeczą, która myślę ma wpływ na renesans Braille'a. Na renesans Braille'a, bo mianowicie okazuje się, że zaczęto prowadzić badania nad wymianą, w ogóle nad przetwarzaniem, ja to wszystko po angielsku czytałem i mi się słowa trochę, nad przetwarzaniem informacji przez w ogóle ludzi, nie tylko przez niewidomych. I cóż się okazało? Okazało się, że jeżeli na przykład chcemy, żeby osoba całkowicie widząca lepiej rozumiała tekst, który czyta, to szybkiemu czytaniu na przykład sprzyja puszczenie szybkiego speecha przez syntezator mowy, bo się okazuje, że ono powoduje, że jakby człowiek śledzi gdzieś, nawet nie, jeżeli nie bardzo rozumie tej mowy syntetycznej, to gdzieś tam okazuje się, że on śledzi, mózg wyłapuje częściowo te komunikaty z audio i że to powoduje przyspieszenie prędkości czytania. Także
4: czyli, że po prostu jeżeli nadaje nam ta synteza znowu odpowiedniego tempa, to nasz mózg jest poniekąd odpowiednio stymulowany do szybszej
6: tak,
4: pracy.
6: Tak, jest stymulowany i zmuszany, w związku z tym okazuje się, że syntezatory mowy, na przykład być może dla osób, które potrzebują szybko przyswoić jakieś rzeczy widzących, które coś czytają, albo dla osób z dysleksją, które mają problem z czytaniem, ale jednocześnie no, czytają, że ta paralelność kanałów będzie prawdopodobnie wykorzystywana w urządzeniach dla jak najbardziej osób normalnie korzystających z informacji.
4: I to jest ciekawe. I to jest ciekawe, bo my zawsze braliśmy tak naprawdę od tego takiego mainstreamowego środowiska, tak, a tu się okazuje, że będziemy
6: to, że
4: mogli też coś dać.
6: Od nas coś, tak, wygląda
4: fajnie
6: na to, że mainstream od nas coś weźmie. To
4: ale wracając, Damianie, jedna... do rzeczy, wracając do rzeczy, bo podywagujemy sobie, myślę, troszeczkę później, ale ci wszyscy słuchacze, którzy już się niecierpliwią i chcieliby usłyszeć konkrety, to może do tych konkretów przejdźmy, takich przynajmniej na razie nieco bardziej uogólnionych, ale jednak konkretów. Co dla ciebie było takim na Sisanie? Braille jednak?
6: No, zdecydowanie Braille. Może dlatego, że ja od jakiegoś czasu interesuję się... Znaczy tak. W ogóle korzystaniem z Braille'a w połączeniu z komputerem interesuję się od dawna, ale wydawało mi się, że jest to o tyle ślepa uliczka, że szczerze powiedziawszy, ten Braille z wyświetlaczami, to wszystko działało, ale to wszystko było niedoskonałe, denerwujące. I owszem, o ile jeszcze notatniki brajlowskie to jakoś tam, powiedzmy, funkcjonowały nawet wygodnie, nie powiem, do czytania książek, do takich spełniania pewnych funkcji wręcz społecznych, uważam, że notatniki brajlowskie były i są doskonałą rzeczą. Co prawda tej ceny, no ale to jest osobny temat. O tyle Braille z komputerem, mnie się wydawało, że to zawsze działa dość, powiedziałbym, ułomnie. I że jednak wszyscy będziemy siłą rzeczy korzystać z audio prędzej czy później i bardziej. I tak mi trochę żal tego Braille'a było. Wydawało mi się, że to w zasadzie jest nieuniknione tak naprawdę, ale no, że tak to będzie. Bo wiadomo, no... Nikt nie zapłaci ceny samochodu za to, żeby sobie książkę poczytać, a w Polsce to są takie realia. No a tymczasem, jak się okazuje, no lobby, czy też, no powiedzmy, jakieś grupy niewidomych i w ogóle osób związanych z technologiami wspierającymi, które chcą uzyskać tani wyświetlacz brajlowski, czy tani monitor brajlowski, wszystko jedno, tanią powierzchnię tyflograficzną, o może tak, są coraz silniejsze, bo okazuje się, że te wszystkie doznania dotykowe ważne są nie tylko dla niewidomych, ale że na przykład cyfrowe sterowanie doznaniami dotykowymi będzie miało znaczenie także jak najbardziej w mainstreamie. Jak się to przekłada? Ano przekłada się to tak, że zaczęto intensywnie pracować po pierwsze nad brajlowskimi tabletami. To zresztą było dla mnie dziwne, że kilka lat temu się dziwiłem, że nie ma, jak iPad wyszedł, to się zastanawiałem, czemu Apple nie zrobił swojego iPada z po prostu linijką brajlowską na dole, bo to się wydawało takie oczywiste, że można by zrobić urządzenie jako pierwszy i w ogóle zakasować wszystko i wszystkich. No a tu proszę, urządzenia się pojawiły. I to jest coś, co zrobiło moje na mnie największe wrażenie. A druga rzecz, że zaczęła się intensywna jednak praca nad tym, żeby zrobić urządzenie brajlowskie, które nie będzie kosztowało fortuny, które będzie mógł przysłowiowy Kowalski naprawić sobie, jak to twórcy twierdzą, w warsztacie rowerowym. Czyli coś w rodzaju kałaszników dla niewidomych. Znaczy prymitywne urządzenie.
4: Ale w słusznym celu, oczywiście.
6: Tak, ale w słusznym celu.
4: Dokładnie. Tak, tak, tak, tak. Czyli Braille. No to...
6: mówiąc kałaszników, mam tak. Na myśli prostotę. Serwisowania i, że tak powiem, genialność i prostotę konstrukcji.
4: Dobrze, czyli na razie dwa punkty na rzecz Braille'a, tak na dobrą sprawę. Pawle, jak to
6: i jeszcze
4: twoim...
6: jedna rzecz, aha, która mnie się narzuca, dobrze, to jest to, że mianowicie myślałem, że Google z Talkbackiem nie będzie robił już nic. Myślałem, że to już idzie opornie, to po prostu już utknie na mieliźnie i że nic się nie będzie tutaj działo, zwłaszcza, że pomyślałem sobie, że no Samsung robi swojego Talkbacka, no to pewnie inni zaczną też, a tu proszę, zupełne zmiany, ale to ewentualnie Paweł niech opowiada, bo on się na tym zna dużo lepiej ode mnie.
4: Dobrze, Pawle, to jeszcze ciebie o takich kilka słów, takich refleksji wprowadzających bym poprosił.
7: No, ja już nawiążę trochę do tego, co powiedzieli moi poprzednicy, natomiast mnie bardzo pozytywnie zaskakuje obecność firm tak zwanych mainstreamowych i to znanych wielkich korporacji amerykańskich na konferencjach poświęconych tematyce technologii wspomagających. Mieliśmy Google, mieliśmy Amazona. Była cała masa prezentacji na temat WCAG, na temat tworzenia dostępnych stron internetowych, aplikacji mobilnych, dostępność PDF-ów, audiodeskrypcja, napisy, co tylko potwierdza, że dostępność powoli staje się jakby w dobrym tonie. Implementacja dostępności na stronie internetowej, w dokumencie, w multimediach, w sztuce staje się powoli takim elementem dobrych obyczajów programisty czy twórcy jakiejkolwiek zawartości, jakiegokolwiek kawałka technologii, czy sztuki, czy wszystkiego, co da się scyfryzować. Mówi się o tym już powoli na uczelniach, mówi się o tym też w instytucjach, różnie z tym bywa, jak o tym wiemy w Polsce, natomiast na świecie gdzieś sygnały i do nas też tu docierają z Europy, spoza Europy, że aby być, no mówiąc kolokwialnie, trendy, aby nasza strona była taka, jak powinna być w dzisiejszych czasach, dostosowana i chętnie odwiedzana, musi być także dostępna, czyli już wyszliśmy z tego etapu, który był, czy powoli wychodzimy, jakieś, nie wiem, 10-15 lat temu, że to my musieliśmy walczyć z programami, pisząc skrypty pod screenreadery i jakby obchodzić kłody rzucane pod nogi przez programistów nieświadomych jeszcze, że da się pewne rzeczy zrobić, a teraz sami ci twórcy, te osoby pełnosprawne powoli starają się wychodzić nam naprzeciw, wysyłając swoich przedstawicieli na nasze środowiskowe konferencje technologiczne.
4: No i rzeczywiście ci przedstawiciele słuchają, przy okazji chcą też coś pokazać, chcą pokazać różnego rodzaju swoje rozwiązania, ale także oni są otwarci na dialog, na głosy ze strony osób niewidomych, które odwiedzają środowiska, stoiska,
6: ale
4: przepraszam.
6: Niewidomych.
4: No
6: chodzi
4: tak.
6: Jeszcze o coś innego.
4: No,
6: chodzi
4: słucham.
6: O to, że na przykład okazuje się, że rozwiązania typu screen reading, typu tego typu historie, one przydają się kierowcom w samochodach na przykład, sterowanych komputerami, że oni są zainteresowani. Dlaczego? Dlatego, że się okazuje, że samochody są nafaszerowane technologią komputerową i jest problem, bo kierowca ma przecież patrzeć na drogę w lusterka, a nie na to, co mu się tam wyświetla. W związku z powyższym tu jest na przykład bardzo silny, to w ogóle zresztą też padało, że jest silny impuls ze strony przemysłu motoryzacyjnego w kierunku poznawania zagadnień interakcji dźwiękowej z człowiekiem, bo się okazuje, że samochód nafaszerowany elektroniką musi się z człowiekiem, z kierowcą porozumieć i że ten kierowca nie ma korzystać z monitora, bo to jest obniżenie bezpieczeństwa i to gra na naszą korzyść znowu.
4: Dokładnie, to się wszystko zgadza, a tej technologii komputerowej w samochodach będzie jeszcze więcej, no chociażby patrząc na to, co ostatnio dzieje się, jaki boom jest przy okazji najnowszej Tesli. To tak jeszcze na marginesie, że o założycielu Tesli to mówi się jako następcy Jobsa, więc rzeczywiście są to rzeczy istotne i myślę, że tu możesz mieć rację co do tego. Natomiast Natomiast przechodząc dalej, gdzieś tam już i skupiając się wokół konkretnych rzeczy, przede wszystkim myślę, że możemy zacząć od Braille'a. Jeżeli chodzi o Braille'a, no to mamy dwie kategorie tak naprawdę. Mamy notatniki brajlowskie, nowe, które się pokazały, i mamy także monitory brajlowskie. Także w tej kwestii jest małe co nieco dla naszych słuchaczy do opowiedzenia. No i jeszcze ja będę miał też przy Braille'u informacje na temat smartwatcha brajlowskiego, bo miałem okazję wysłuchać materiału prezentacyjnego, jeżeli chodzi o wywiad z twórcą takiego smartwatcha, który jeszcze ma dla nas w niedalekiej przyszłości dosyć fajną niespodziankę. Więc proponuję, żeby zacząć od notatników, bo tu się dzieje najwięcej w tej kwestii i działo się na Sisanie najwięcej, jeżeli chodzi o notatniki. Pawle, ja myślę, że możemy spokojnie oddać ci głos, bo wybadałeś temat.
7: Tak, zapoznałem się troszeczkę ze specyfikacjami, z tym, co producenci mają do przedstawienia odnośnie oprogramowania, i to jest chyba ta taka przełomowa kwestia, bo w tym roku Sisan był okazją do istnego wysypu notatników bazujących na Androidzie, czyli dostosowanie tych notatników do obecnego rynku. Każdy tablet ma albo Androida, albo Windowsa, i tą samą drogą postanowili iść producenci sprzętu Tyflo. Więc pierwszą chyba firmą, która taką prezentację przeprowadziła na Sisanie, była francuska firma Nova, bo nie znaliśmy jej wcześniej z żadnych produktów, przynajmniej takich popularnych, chętnie kupowanych, Neo Access, i wypuszcza ona swój notatnik pod nazwą Neo Braille. Jest to notatnik posiadający Androida, niestety zamkniętego, czyli nie możemy na nim, przynajmniej oficjalnie, zainstalować sklepu Play i wgrywać takich aplikacji, jak nam się tylko podobają. Firma obiecuje otwarcie swojego własnego sklepu z aplikacjami dostosowanymi pod ich platformę. Natomiast z tym, no jak te aplikacje będą wychodzić, no to zobaczymy, na ile będzie popularna ta platforma wśród programistów zainteresowanych Androidem i dostępnością.
6: Myślę, że ze względu na cenę będzie mało popularna. To jest najdroższe z rozwiązań prezentowanych w tej kategorii.
7: To było, Damianie, przypomnij mi, $5000?
6: Nie, 7,5. Ten. Francuski 7,5. Kosztował 7,5 tysiąca dolarów. Jest to najdroższe ze wszystkich w ogóle rozwiązań, jakie w ogóle było. I także no, nie wydaje mi się, żeby to...
7: No i domyślam się, że jest to usprawiedliwiane specyfikacją, ponieważ ze wszystkich zaprezentowanych notatników Neo Braille może się poszczycić specyfikacją najlepszą. Czy jest ona zasadna w przypadku notatnika brajlowskiego, to jest inna kwestia.
4: A co my tam mamy pod maską?
7: Natomiast pod maską mamy procesor o częstotliwości taktowania zegara 1,2 GHz, 32-znakowy monitor brajlowski, 3 GB RAM-u, 64 GB wbudowanej pamięci, port HDMI do podłączenia monitora, dwa porty USB 2.0 i 1.3.0. Co tu jeszcze mamy? Głośniki stereo. I... O, tutaj widzę, Damianie, że jest $5000 na stronie dystrybutora amerykańskiego plus koszty wysyłki.
6: A nie, no, to ale... ja się musiałem pomylić. To w takim razie dotyczy to jeszcze innego urządzenia z monitorem brajlowskim, tego komputera pod Windowsem. Przepraszam, masz rację, bo była jeszcze inna prezentacja, też francuska, i ja pomyliłem ceny. To chodzi o to urządzenie z Windowsem francuskie.
5: To może tym, co testowaliśmy, tym jak Easy Braille, ten, co Patryk testował.
6: Być może tak. Ja się po prostu, mnie się te urządzenia pomyliły, z tego wniosek, bo to pewnie to urządzenie kosztowało 7 tysięcy. Taki komputer, on w tej chwili jest z Windowsem 10, z linijką brajlowską, że tak powiem, zintegrowaną z urządzeniem.
5: Tak, to będzie...
6: Ale też, tak, to będzie pewnie...
4: No ale to już nie, to już nie nowość tak naprawdę, ten Easy Time.
6: Tak naprawdę nie nowość, tylko system zmieniono i tam powiedzmy, oni twierdzą, że aplikacje zostały zoptymalizowane jeszcze bardziej pod ten ichni screen reader, ale to jest ściśle zamknięte urządzenie i w zasadzie nie ma o czym mówić. Ono jest tyflo, ściśle tyflo i nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek mainstreamem tak naprawdę.
5: To jest tak pod edukację, ewidentnie, pod szkoły.
6: Tak, to jest...
7: Natomiast tu czym się chwali producent Neo Braille'a, z tymi komórkami brajlowskimi można prowadzić interakcje w jakiś sposób i wykonywać polecenia, takie jak zaznaczanie tekstu, edycja, kopiowanie, wycinanie, wklejanie.
4: Czyli gdzieś tam połączenie tego z takim, w cudzysłowie oczywiście, jak ekranem dotykowym.
5: Może.
7: Tak, bardzo możliwe. Samo urządzenie, czy posiada ekran, nie jest to wyszczególnione prawdopodobnie.
4: Nie, bardziej mi chodzi o to, dotykowe sensory w tych komórkach brajlowskich. Tak, nie widzę specjalnie sensu, żeby implementować tam ekran dotykowy w tym urządzeniu, jako taki.
7: Tak, natomiast chwalą się, że posiadają takie aplikacje, których nie posiadają zwykłe notatniki. Nie wiem, czy tam chodzi o jakiś komunikator zaawansowany, czy może jakiś GPS. No, ciężko mi teraz powiedzieć.
6: O GPS chodzi na pewno, bo oni tam mówili coś o nawigacji, to pamiętam. I chyba chodzi o to, że się chwalą, że Google Hangout obsługują i parę takich aplikacji, jakiś komunikator jeszcze.
4: Czyli otwórzmy się trochę na świat, tak? Mimo tego zamknięcia jak na razie.
6: Tak, ale no... Ale...
5: A jest coś mówiono, jest jakaś nadzieja, czy w ogóle chcą z tym wyjść poza Francję albo poza kilka krajów?
6: Nie, oni chcą to w Stanach sprzedawać, oni mają amerykańskiego dystrybutora. To już Paweł mówił.
7: Tak, na pewno w Stanach jest to sprzedawane. O innych krajach na razie nic nie wiadomo. Nie wspominają też nic o wielojęzyczności, więc pożyjemy, zobaczymy, ale to może być na pewno na warunki nasze polskie. W kontekście aktywnego samorządu urządzenie jest raczej nienabywalne w swojej obecnej cenie.
4: No niestety. Ile mówisz? 7 tysięcy dolarów, tak?
7: 5 tysięcy.
4: Pięć. No to rzeczywiście, no ale nawet mimo tego, że to 5 tysięcy dolarów, to zdecydowanie za drogo. Trzeba by było trochę dołożyć.
5: Że wszystkie notatniki są tak drogie, że tak dofinansowanie samorządu.
7: B2G jest nadzieją, ale B2G czy wyjdzie kiedyś u nas, ale to... No właśnie, B2G.
4: B2G.
6: Jeżeli w ogóle, to w przyszłym roku wyjdzie do Europy, bo w tym roku ma być tylko w Stanach dostępny.
4: Bo to jest, słuchajcie, produkcja APH, tak?
7: Tak, American Printing House.
6: Tak.
4: No tak, a APH nigdy nie było jakoś specjalnie zainteresowane ekspansją, więc ja bym tu jakoś...
5: Chociaż tu się trochę zmienia, jak już, bo pewnie zaraz będziemy mówić dalej o tym właśnie B2G, natomiast tak tylko wybiegnę w przyszłość, słuchając tej prezentacji brajlowskiego monitorka Orbit Reader, który APH, no i oni trochę zmieniają strategię, bo mówili tam, że APH chce ten monitor sprzedawać w różnych krajach w porozumieniu z Perkinsem i jeszcze z jakąś firmą. I tam były podane na przykłady krajów takich jak Australia, Nowa Zelandia, Francja, Norwegia, chyba Belgia, czyli gdzieś myślą w przyszłym roku albo pod koniec roku o dystrybucji również. No a od Perkinsa dosyć niedaleko do Altixu, więc kto wie, no tylko że tu jest konflikt gdzieś tam potencjalny, Focus kontra właśnie Elbrail kontra, o tym wszystkim będziemy mówić.
6: Czy myślę, że one są w innych, po pierwsze, przedziałach cenowych i tutaj myślę, że konflikt jest tyle o ile, nie wydaje.
5: Konflikt produktowy bardziej niż cenowy, bo pytanie, czy gdzieś tam taki dystrybutor będzie chciał mieć kilka produktów brajlowskich w różnych cenach, tańszych, droższych, czy jest aż
4: tak. No tak, to jedno mogłoby tak kanibalizować drugie tak naprawdę i partnerzy może by nie szczególnie być zadowoleni.
5: Dokładnie, no ale to jakby takie kwestie stricte handlowe.
4: Tak, i kwestie podejścia jakiegoś tam do biznesu, a myślę, że teraz powinniśmy się skupić na technologiach, więc co dalej, Pawle, z notatników?
7: Skoro już zacząłem o tym B2G, myślę, że można by o nim wspomnieć, bo tu już sytuacja wygląda trochę lepiej. Android 5.1, o ile pamiętam, otwarty. O. Sklep Play jestem zainstalowany. Natomiast tu nadal klasyczny notatnik brajlowski, klawiatura brajlowska mechaniczna do wpisywania tekstu, 20-znakowa linijka, gigabajt RAMu, 8 gigabajtów wbudowanej pamięci, o ile pamiętam, rozszerzalnej kartami...
6: Rozszerzalnej do 64 przez microSD. 64.
7: Aha, tak. Okej. Okay.
4: No to rzeczywiście, trochę notatek można tam zgromadzić.
7: Jest też port HDMI, oczywiście do podpięcia monitora. Jest też moduł wibracyjny, więc możemy dostawać wibracyjne zapowiedzi różnych wydarzeń. Wszelkiego rodzaju informacja zwrotna za pomocą tej metody jest możliwa.
6: No i to urządzenie może być też telefonem.
7: Może być telefonem po podpięciu karty sieciowej, tak.
4: Wyobrażacie sobie jakoś tak sensownie korzystać z tego jako z telefonu? Pytanie w ogóle, jakiej to jest wielkości?
6: Słuchawki, tam jest port słuchawkowy, to można, no co prawda, nie żebym jakoś preferował tego typu, ale jak ktoś bardzo się uprze.
4: No tak, to jest taka jakaś możliwość.
6: Jest to, jak oni twierdzą, opcjonalny telefon.
4: Może to jakiś, bo ja wiem, może to jakiś ukłon także w stronę osób głuchych, bo skoro, albo głuchoniewidomych tak. nawet, bo jeżeli tu mamy opcję tego monitora brajlowskiego plus wibracje w połączeniu z kartą SIM, no to jeszcze jakieś usługi tekstowe, tego teletekstu, tekstu, TTY.
6: Tak, i mówi się wręcz o tych usługach właśnie dla osób głuchych. W czasie prezentacji ja się spotkałem z tym. Także to jak najbardziej jest słuszna uwaga, Michale, było o tym mowa.
4: I fajnie, że jest to otwarte.
6: Chcą takie usługi w tym wdrożyć. Nie wiem, czy są, ale no była o tym mowa właśnie, że dla takich osób jest to przewidziane i tak.
4: Ja tylko jeszcze dodam, że nasze środki komunikacji są dostępne, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić, to 123 834 835 i tyflopodcast.net to jest Skype, to poprzednie to był telefon, wszystko już działa i ma się dobrze, więc czekamy. A teraz, czy coś jeszcze o tym notatniku, Pawle, czy przechodzimy do kolejnego urządzenia?
7: Kosztuje on $2500, więc przy założeniu, że zostałby wydany w Polsce, dałoby się go jeszcze kupić w ramach sprzętu brajlowskiego. Tak.
4: Pytanie, czy zostanie wydany, ale na to by było jeszcze szansa, słuchajcie, bo tak, jeżeli jest tam otwarty Android, no to syntezę można sobie załatwić, jakąkolwiek byśmy tam chcieli.
6: Z tym, że to jest 4.2. 4.2 tam jest chyba, tak?
7: To jest
4: a nie 5.1?
7: 5.1 było w którymś. 5.1 było w którymś
6: było
7: albo w Neo.
6: W Braille Note Touch, w tym Human Wear.
7: W Touchu było 4.4, to zaraz opowiemy.
6: Ale... Nie, to masz rację, w Touchu było 4.4, to w którym
7: tak,
6: było
7: 5.1? Tak, możliwe, że tu jest 5.1, teraz nie pamiętam.
6: Gdzieś było 5.1,
7: chyba tak.
6: To może tu jest 5.1. Mhm,
4: ale dobrze, słuchajcie, tak nawet, no jest to Android, otwarty jest. Android. Już abstrahując od tego, która wersja, bo tak naprawdę mamy tu do czynienia z systemem, który jest systemem uniwersalnym. Więc nie ma wielkiego problemu z lokalizacją tego rozwiązania, bo już lokalizacja tak naprawdę jest. Instalujemy sobie sterownik i do jakiejś tam syntezy preferowanej, a całkiem możliwe, że już ten notatnik z pudełka jest w stanie do nas przemówić po polsku. To by trzeba było dostać go w swoje ręce i wtedy byśmy coś więcej na ten temat powiedzieli.
6: Byłby w Polsce dystrybutor, który by to nawet pewnie konfigurował.
4: Ale zapowiada się obiecująco. Rzeczywiście.
6: To się zapowiada obiecująco, z tym, że rozwiązanie myślę nie wcześniej niż w przyszłym roku.
4: Okej.
6: Okay. Może na Rechę przyjadą i pokażą w grudniu u nas. No
4: jeżeli będą zainteresowani Polską.
7: Ale USB-ki 2.0 tylko. Jeżeli komuś na szybkości zależy, czy w jakichś pajerach, no to nie tutaj.
4: Ja w ogóle mam takie...
7: urządzenie z gorszą specyfikacją znacznie.
4: Ja w ogóle mam taką refleksję na temat tych notatników, ale to się z wami nią później podzielę. Dobrze, przejdźmy dalej.
7: Jest też Braille Note Touch. Braille Note firmy Humanware, znany już od lat na amerykańskim rynku jako Braille Note Millennium kiedyś był, później Apex, jeszcze tych edycji po drodze trochę było. Bo sam Keysoft, czyli nakładka jakby programowa tych notatników, zdaje się do roku 2010 osiągnęła wersję 9.0, o ile pamiętam. Natomiast teraz, po 6 latach przerwy, postanowili wrócić do produkcji notatników i też nas zaskakują notatnikiem z monitorem brajlowskim i ekranem dotykowym.
6: Tak, i tym, że
4: czyli ten notatnik w ogóle nie ma klawiatury?
6: Jest systemem, który zarządza tym notatnikiem.
7: Nie ma.
5: Opcjonalnie. Tak, jako akcesorium.
7: Opcjonalnie może, tak. Jako akcesorium można podłączyć. Zdaje się, że jest jakiś taki futerał z klawiaturą. Dobrze pamiętam?
5: Tak,
6: jest futerał z klawiaturą.
5: Coś takiego.
6: On jest sprzedawany wręcz z tym futerałem od razu jakby. To jest, że jest ten klawiatura na futerale jest i ten.
4: Ale może pracować bez futerału.
7: Tak. Natomiast tutaj rewolucja polega na tym, że odnieśli się do tego, co jest już dostępne na Androidzie i w iOSie, czyli wpisywanie Braille'a na ekranie dotykowym. I zarówno używamy tej metody do pisania tekstów, jak i do nawigacji, ponieważ możemy za pomocą nawigacji pierwszą literą wykonywać różne skróty, które przenoszą nas do konkretnych obszarów, więc jeżeli ktoś poszukuje notatnika, gdzie szybko można otworzyć nową notatkę, szybko można otworzyć pisanie maila lub różne inne funkcje, to tutaj można za pomocą właśnie wpisywania Braille'a na ekranie dotykowym otworzyć sobie wiele z funkcji Keysoftu, ale ponoć ma to też działać w aplikacjach trzecich, bo również Braille Note Touch posiada sklep Play. Można tutaj uruchomić aplikacje zewnętrzne i do elementów w tych aplikacjach również można przechodzić tą nawigacją brajlowską. Rzekomo działa to ze screen readerem, który jest jakby częścią zestawu.
6: No oni tak, twierdzą. Oni twierdzą, że używają tej infrastruktury dostępnościowej Google'a, ale właśnie z poziomu tego API, który Google proponuje. I że to, co oni robią, to nie jest de facto jakieś wielkie cudo, tylko to jest jakby, no, interfejs, można powiedzieć, że ich interfejs. O tak, bardzo dobrze to ująłeś, że to oni tak naprawdę proponują interfejs, a pod spodem jest to, co proponuje Google. I oni tylko w ramach tego interfejsu wprowadzają swoje udoskonalenia, które niewidomym mają to jakby ułatwiać.
4: No, podejście jest rzeczywiście dosyć oryginalne. Ciekawe, jak to będzie działało
6: co
4: w praktyce.
6: Co więcej, tam można wyłączyć brajlowski interfejs i korzystać z tego ekranu jak ze zwykłego tabletu z ekranem dotykowym.

0: No tak, albo tak, taka aplikacja znaczy... Victor Reader, bo oni też oferują tam w tym Kisoftcie, więc co tam jest? Mail?
1: Tam
0: tak?
1: jest Victor Reader. Tam jest.
2: Tak, Mail, tak, Word,
1: tam jest Mail, Victor jest Reader. Victor Reader jest, co jeszcze jest? Kalendarz jest, o.
2: Kalendarz. O tym najczęściej taki, pisali.
1: Jakiś
2: no...
1: Keynote Planner to się nazywa, czy jakoś tak.
2: Ja pamiętam, że sam Kisoft miał kiedyś czata swojego nawet, jakiś komunikator taki. Więc to trzeba by zobaczyć całą nakładkę. Natomiast ja myślę, że cała ta nakładka nie da rady bez portowania całego ROMu, bo tak o ile kojarzę Androida od strony programistycznej, to są zbyt duże zmiany w samym API, żeby wypuścić to jako aplikację, bo to jest zbyt duże powiązanie z bibliotekami na poziomie systemowym.
3: A myślisz, aplikację. Że to jest gdzieś głębiej zintegrowane z tym?
2: Tak, tam wyłączanie tego interfejsu jest trzykrotnym home'em, więc ja już myślę, że to są usługi dostępności całe poimplementowane na jakichś bibliotekach.
1: Na pewno.
2: Też własnościowych. Natomiast możliwe, że aplikacje technicznie dałoby się przerobić pod dowolny smartfon, no tylko tutaj już dobra wola Humanware, czy oni by chcieli to zrobić, czy nie.
3: No i pożyjemy, zobaczymy.
0: A jak duży jest ten ekran dotykowy do pisania Braille'em do tych gestów i w ogóle?
2: Było to w calach nie widziałem specyfikacji na tyle szczegółowej. W ogóle ciężko było znaleźć taką specyfikację gdzieś.
1: Ale to było w prezentacji podane, tylko ja wam nie powiem.
2: Na pewno pisze się 10 palcami w stylu Perkinsowym, tak. Czyli te ręce leżą obok siebie.
1: Ręce leżą obok siebie, dość blisko, to tam jest, ale to jest stosunkowo nieduże, to jest urządzenie gdzieś w granicach 7 cali.
3: Podejrzewam, że tak może być mniej więcej, mniej więcej te 7 cali, no żeby się dłonie zmieściły, bo wiadomo, że...
1: Także dłonie się mieszczą, ale nie tak jak na maszynie, prawda, z klawiaturą Perkinsa, że szeroko palce trzeba rozczapierzać, tylko wężej znacząco. A właśnie, i oni mówili, że najistotniejsze jest to, że no, ich ekran dotykowy wspiera ten dotknięcie 10 palcami, co w ogóle mało który tablet potrafi.
3: A to rzeczywiście jest interesujące.
2: Tak, natomiast tutaj też taki fajny gest ze strony Google, bo to jest pierwszy certyfikowany przez Google'a tablet brajlowski.
3: O. Tak. A co to w praktyce, tak, Pawle, oznacza?
1: On jest jako urządzenie, oni co prawda twierdzą, że za tym szło to, że muszą, żeby spełniać ten certyfikat, to oni musieli się zgodzić na instalację w tym notatniku no, wszystkich aplikacji googlowskich, natywnych, które są w Androidzie, także one wszystkie tam po prostu są. Te, które
2: się,
1: Google
2: tutaj...
1: normalnie proponuje. Jedyne ustępstwo... jakie Google zrobił, to jest takie, że nie muszą być na tych ekranach, co Google każe na przykład w telefonach czy coś, tylko mogą sobie gdzieś tam być na liście.
3: Natomiast no, pytałem i powtórzę, co to w praktyce oznacza, że jest to telefon czy urządzenie certyfikowane przez Google'a? Czy to zapewnia jakąś, nie wiem, dłuższą, wymusza na producencie poniekąd też dłuższe wsparcie techniczne dla aktualnych wersji systemu, czy jeszcze coś? To, czy po prostu chodzi to tylko i wyłącznie o to, że jest logo Google'a gdzieś tam i tyle.
2: Domyślam się, że w tym momencie Humanware musi spełniać wszystkie standardy, jakie spełnia każde urządzenie posługujące się Androidem i certyfikowane przez Google, czyli wszystkie wymogi w dokumentacji deweloperskiej muszą być spełnione. Myślę, że można o nich bardziej szczegółowo poczytać, bo to są dość skomplikowane kwestie rozpisywane na całych stronach dokumentacji. Natomiast tutaj myślę, że będzie pierwszeństwo, jeśli chodzi o jakieś udoskonalenia pod kątem tak nietypowego rozwiązania, jeśli chodzi o ten Kisoft, o screen reader Humanware. Google będzie w stanie pójść na jakieś ustępstwa i pomodyfikować trochę API w taki sposób, żeby ulepszyć tą współpracę nakładki Kisoft z tym, co Google już oferuje, jeśli chodzi o dostępność. A co za tym idzie? No jest to pierwsze urządzenie tego typu. Może wyświetli się gdzieś na stronie Google. Wątpię, że będzie sprzedawane w sklepach Google, natomiast to może owocować jakąś długoletnią współpracą na tle rozwoju tych nowych urządzeń, czyli tabletów brajlowskich.
3: I całkiem możliwe też jest to, że twórcy tego urządzenia będą mieli jakiś lepszy dostęp do deweloperów Google'a, będą mieli większy głos w jakiejś dyskusji na temat różnych kwestii dostępnościowych, i będą bardziej słuchani i słyszeni.
1: Znaczy ja paradoksalnie przewiduję wpływ tego rozwiązania na rozwój Talkbacka.
3: Całkiem możliwe, że masz rację. Wcale się nie zdziwię.
1: Ponieważ ja myślę, że tutaj no, Google będzie się czuł jakby troszeczkę wywołany do tablicy. Zresztą to było widać, bo była prezentacja Google'a na

0: Thomas i Sanie, bardzo moim zdaniem ciekawa, no ale to, to chyba za chwilę, nie? O Togbeku.
1: Dokładnie, bo czy jeszcze mamy coś...
2: ile ma kosztować ten Braille Note? Mniej więcej?
3: Braille Note będzie w dwóch wersjach. Wersja 18-znakowa, jeśli chodzi o linijkę, i 32. 18-znakowa to gdzieś w granicach 4000 dolarów, o ile pamiętam, natomiast 32 5500.
2: Tak, natomiast takie ceny porównywalne z Braille Sensem naszym.
0: Tak, coś, ale tak, tutaj on będzie tańszy od Braille Sensa, Michale. Dlaczego? Dlatego, że oni twierdzą, że są instytucją, której jakby stawiają sobie za cel promowanie korzystania przez Braille'a u osób niewidomych, a co za tym idzie, wprowadzają pewnego rodzaju program promocyjny, to znaczy osoba niewidoma, która kupi u nich pierwszy w życiu notatnik brajlowski 32-znakowy lub 18-znakowy, dostanie 800 dolarów, że tak powiem, rabatu na dzień dobry. Poza tym jest druga rzecz, że z kolei jeżeli na przykład ktoś jest posiadaczem, nie wiem, Braille Sensa, i powie, że jest posiadaczem Braille Sensa, a się chce przesiąść na ich notatnik, no to dostanie 1000 dolarów rabatu.
1: Ciekawe, czemu
0: oni
1: akurat
0: tak agresywnie wchodzą...
1: Ale czy wiesz, Damianie, bo powiedziałeś Braille Sensa, czy to chodzi o to, że
0: no
1: podajesz
0: ja
1: to
0: mówię,
1: jako przykład?
0: Notatnik
1: czy...
0: brajlowski, który ma 20 i więcej.
1: Dobrze, rozumiem. Nie, wolałem o to dopytać, bo się zastanawiałem, czy oni nie idą na wojnę z Himsem.
0: Nie. To Braille Sens jest tylko przykładowy, oni nie idą na wojnę z Himsem, oni chcą po prostu, żeby ludzie wybrali ich urządzenie przed innymi urządzeniami, i oni raczej tutaj proponują te swoje jakby no wszystkim.
2: Tak, i powiedzmy sobie szczerze, jest na to duża szansa tak w Ameryce, bo no, my tego w Polsce tak nie doświadczaliśmy, ale z tego co wiem, w Stanach Humanware, a szczególnie ten Braille Note, zawsze miał dobrą, stabilną pozycję, cieszył się dużą renomą.
1: No teraz, i ten Keysoft był też aktualizowany dość
0: tak,
1: często.
0: Tak, tak. Mhm. A jeszcze bardzo ciekawa rzecz jest, mianowicie, słuchajcie, oni proponują coś, czego nie proponował chyba żaden notatnik brajlowski, przynajmniej w Stanach. Mianowicie mają serwis polegający na tym, że to jest typowo na edukację, na studentów nastawione, że jeżeli komuś nawali urządzenie ma kartę pamięci backupową, z grubsza polega to na tym, że wyjmujemy sobie tę kartę, dzwonimy do dystrybutora, że chcemy, żeby nam tam naprawił urządzenie, oczywiście o ile mamy ten pakiet gwarancyjny wykupiony, dystrybutor nam przysyła na czas naprawy nowe urządzenie, do którego włączamy naszą kartę z backupem i urządzenie działa tak jak nasze urządzenie, bo ma wszystkie ustawienia, wszystkie tam dokumenty i tak dalej. Używamy w momencie, kiedy ten... Jest to duża sprawa. Normalnie no, ja się nie spotkałem z tym, żeby jakiekolwiek urządzenia dla niewidomych były w ten sposób traktowane kiedykolwiek i przez kogokolwiek.
1: Bardzo fajne rozwiązanie, tak.
2: Oczywiście. Jest jakaś szansa, no, że ten notatnik być może będzie w Polsce, bo z Humanware'em dobrze współpracuje firma Harpo, no i słyszałem takie głosy, że o ile wcześniej no, nie myślano nigdy o lokalizacji tego Braille Note'a, to teraz gdzieś tam Harpo to mocno rozważa, czy się zdecydują, to nie wiem. Na pewno jeżeli się zdecydują, to raczej oni dobrze spolszczają różne produkty i dobrze z Humanware'em współpracują. Także jeżeli się ten notatnik by pojawił na polskim rynku pewnie za jakieś pół roku, za rok, zależnie jak tam ta lokalizacja i w ogóle sama sprzedaż kiedy ruszy i jak ta lokalizacja technicznie będzie skomplikowana, no to będziemy mieć taki w tej półce brajlowskich notatników będziemy mieć produkt no z najwyższej półki, produkt najwyższej klasy. Tak
1: i przede powiedzieć. Wszystkim przystający tak, do obecnych czasów.
2: Tak, właśnie.
3: Natomiast tu na pewno jest obietnica też ze strony Humanware, że zarówno brajlowskie wprowadzanie wspiera wiele języków. Nie wiem, czy to bazuje na jakimś LibLewisie, czy...
0: Na LibLewisie oni mówili.
3: Aha, okej.
0: Okay. Bo to było wtedy, to no,
3: czyli polska tablica jest 8-punktowa, tak, najbardziej
0: jest
3: wspierana.
0: Ze skrótami włącznie. Oh. Bo w Libluisie są skróty polskie.
3: Tak, tak. Mhm.
0: Także każda wszystkie tablice, które są w Libluisie, tak jak specyfikacja Libluisa pozwala, tak oni to implementują.
3: Natomiast też planują lokalizację na inne języki i wiadomo, że głosami domyślnymi tych tabletów jest a cappella.
1: No, czyli też polski głos tam się może znaleźć.
0: Może, no bo jak jest a cappella, no to nie ma problemu.
1: No co, przechodzimy?
2: Jest głosem w tym francuskim Neo Braille'u? To coś wiadomo, co tam jest?
3: Nie wiadomo, w B2G też nie wiadomo.
0: W B2G jest głos fatalnej jakości, ja słuchałem tego urządzenia na prezentacji, jest głos angielski jakości takiej jakiejś... taki starszy i dużo gorszy i biedny brat Eloquenza, tak to brzmi.
3: O, rozumiem.
1: Dobrze, to przejdźmy dalej do następnego urządzenia, bo jeszcze chyba coś mamy, tak?
3: L-Braille, tak. Więc zdaje się, że to jest Freedom Scientific przy współpracy z firmą Elite z Izraela. Nie wiem, czy tak w wywiadzie w FSK-ście przynajmniej to wyglądało. Tak, i to jest znowuż tablet, mi się wydaje, że taki następca PacMate'a, który oferuje Windows 10, znaczy jest na bazie tabletu z Windowsem, ale oferuje Windowsa 10, takiego home, jakiego znamy z 32-bitowego z komputerów. 2 GB RAM-u i procesor 1,8 GHz czterordzeniowy. Wbudowanej pamięci 64 GB w formie dysku SSD. Z kartą nieusuwalną 32 giga oraz slotem na SD do 256 GB. Tego Windowsa 10 udźwiękawia JOS 17, a do urządzenia podczepiana jest na magnetycznym chipie 14-znakowa linijka Focus.
2: I ma klawiaturę brajlowską, jakieś tam głośniki, mikrofon, czyli sterujemy klawiaturą brajlowską. Tablet to jest tak, było w cudzysłowie, w sensie takim, że to jest no, tak na bazie tabletu, ale to jest taki, no, taki PacMate po nowemu, czyli taki notatnik z klawiaturą brajlowską i z monitorkiem brajlowskim w środku, po prostu z wnętrzem właśnie z Windowsem 10 normalnym tym razem.
0: W wersji tabletowej Windowsem 10 właśnie. Dlatego Paweł powiedział o tablecie, że to nie jest
2: wersja
0: desktopowa, tylko to jest wersja tabletowa Windowsa.
1: To znaczy tryb tabletu tak naprawdę tam...
2: Bo to jest normalny
3: tablety,
2: Windows,
3: to nie jest mobilny.
1: To nie jest ten mobilny taki typowy.
0: Tak.
2: Ale jak to się będzie miało, bo rozumiem, że od razu na pokładzie będzie miał JOS-a, i czy to jest tak, że będziemy mogli obsługiwać ten notatnik klawiaturą brajlowską, ewentualnie podłączoną klawiaturą normalną na USB, i czy będzie można wtedy korzystać z niego tak jak z normalnego netbooka po prostu?
1: Czyli ta tabletowość
2: nie wpływa na nic?
1: Nie, to nie wpływa, to po prostu ma być, wiesz, notatnik, to ma być notatnik, który będziesz mógł wszędzie zabrać, a jeżeli będziesz sobie tego bardzo życzył, no to możesz podoczepiać do tego zewnętrzne akcesoria, dzięki którym ta praca ma być wygodniejsza.
2: Czyli de facto to samo, tylko mniejsze i nieco inaczej rozwiązane, niż oferuje nam to po prostu netbook albo na dzisiejsze czasy ultrabook.
1: No i droższe pewnie.
2: Tak, o wiele droższe.
3: Tak, przy czym ponoć to urządzenie jest modularne, czyli te części można wymieniać na jakieś lepsze, nowsze i tak dalej, tak? Czytałem też procesor.
1: Ale jak bardzo modularne, to znaczy będzie można wymienić na przykład coś w tym tablecie, czy samą część pod tytułem tablet?
3: W samym tablecie zdaje się, że nawet coś przytaczane przykłady to był procesor na przykład. Wyjdzie nowszy procesor, jakiś lepszy.
1: No to ktoś, powiem tak, w końcu ktoś zaczyna myśleć o tym, bo do tej pory notatniki to były strasznie przecenione urządzenia pod względem cen i technologicznie w momencie, kiedy one zaczynały być sprzedawane, to już były tak o jedną generację co najmniej wstecz w porównaniu do tego, co na mainstreamowym rynku można było zaobserwować. Dobrze, że Freedom jednak pomyślał i w tę stronę idzie, bo to jest dobra ścieżka, moim zdaniem. A jaka cena, Pawle, mówisz, czy nie jeszcze?
3: Tu Damian opowiadał, że 7000 dolarów coś koło.
1: 7000,
0: jakieś drogie to ma być, ja już nie pamiętam, ale drogie to ma być.
1: Natomiast...
0: Jakoś dużo.
2: No drogie, zważywszy, że taki mały Focus 14-znakowy domyślnie. To jest trochę... Ja nie mówię, tak, że to jest tak. mało, za mało, ale jak na taki... powiedzmy jak z jakimś telefonem, coś to jeszcze, ale jeżeli by z tego korzystać tak bardziej po Windowsowemu, no to jest troszkę.
1: No bo czekajcie, Focus kosztuje, Focus kosztuje ile?
3: 7000.
1: Licencja
3: złotych,
1: na
3: nie
1: tak, no, tak, tak, tak, tak, tak. Złotych, licencja złotych. Na JOS-a to jest koszt jakiś tam powiedzmy 4000, liczmy tak, no to jest, no to jest 11 tysięcy, no, no i tablet kosztujący 9, ponad 9, bo to tam 7 tysięcy, to na no, dolary to będzie ze 24, nie 28 no. nawet, no to sporo, sporo.
2: Trochę dużo.
0: No, dużo.
2: Bo o ile w takim human numerze, no to można powiedzieć, że innowacyjny ten wyświetlacz dotykowy, ten system aplikacji,
0: no,
2: powiązania. Tak,
0: no.
2: ja rozumiem, ale to powiedzmy można to jakoś wytłumaczyć. A tutaj tak trochę ciężko. No dobrze.
0: No tak, ale Freedom znamy z tego, że jest bardzo drogi, zawsze był.
2: Tak, tak. I po prostu chodzi mi o to, że jakby oczywiście plusem jest ta integralność, w sensie, że linijka ładnie powiązana z urządzeniem i tak dalej, ale gdzieś tam, o ile no, ktoś by mógł się uprzeć i tłumaczyć, że taki BrailleSense, no to ma to do siebie, że zamknięty system, ale włączamy od razu, szybko wszystko się tam uruchamia, w tym Windowsie CE coś tam. Tutaj mamy normalnego Windowsa, no to właściwie działa to mniej więcej tak samo jak po prostu w jakimś netbooku albo ultrabooku albo komputerze konwertowalnym za 3-4 tysiące złotych. No jedynie to, że to po prostu te elementy nie są zespolone w jedną całość.
1: No i ta możliwość wymiany, ale podejrzewam, że wymiana to też nie będzie tania rzecz i wcale nie będzie to tak bardzo opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. No ale pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobrze, że Freedom Scientific jakby idzie tą drogą, a nie znowu jakiś archaiczny system, tak jak w przypadku Pacmata, który był jednym z gorszych pod tym względem moim zdaniem notatników. Dobrze, że to już mamy gdzieś tam za sobą.
0: Za sobą.
1: Tak, tak, bo to, że jak w Pacmatach dane potrafiły się znikać w momencie zawieszenia urządzenia, no to kiedy były zapisane w pamięci, to myślę, że wszyscy, którzy mieli do czynienia z tym notatnikiem za czasów jego świetności, skutki odczuli, a przynajmniej część. Pawle, czy jeszcze jakieś notatniki się pojawiły?
3: Zdaje się, że z notatników jest to tyle.
1: Jest to tyle. To teraz zanim przejdziemy
0: do... notatników jeszcze aha. tyle, ja bym proponował no, z urządzeń do czytania, prawda? Bo pojawił się, przy czym to jest w zasadzie zapowiedź, to jeszcze nie pojawia się urządzenie na rynku, to jest wersja kolejna, prototypowa, czyli Braille e-book reader, urządzenie, którego jeszcze nie było w ogóle, nigdy i nigdzie. Przez British Braille Technologies robiony, prawda? Czyli Canute tak zwany. Jest to 8 linijek 32-znakowych w obecnej wersji. Docelowo ma tych linijek być 16 w jakiejś tam kolejnej wersji, no ale firmie się w tym roku w maju kończą pieniądze na rozwój i o ile nie pozyska dalszych pieniędzy i nie wypuści produktu na rynek, to nie wiem, czy my w ogóle zobaczymy ten notatnik, znaczy ten, przepraszam, to urządzenie. Natomiast urządzenie jest o tyle interesujące, że myśmy zresztą pisali o tym w Tyfloświecie, że jest to urządzenie tanie. Ono ma kosztować tyle co iPad. 440 funtów to jest proponowana cena dla dystrybutorów. I jest to przy tak dużej ilości. Oni mówią tak, normalny koszt komórki brajlowskiej to jest około $50 w wyświetlaczu. Jednej. Ich komórka brajlowska kosztuje $3.
1: No to rzeczywiście jest różnica. A wiesz może, Damianie, dlaczego jest tak tanio?
0: Tanio jest tak dlatego, że po pierwsze oni jakby to jest open source całkowity. To znaczy zarówno jeśli chodzi o sprzętową platformę, jak i o oprogramowanie. Oni powiedzieli tak, używamy elementów, które przysłowiowy Kowalski może z większym lub mniejszym trudem kupić w sklepie, hurtowni i tak dalej. Żadnych specjalnych dla nas robionych i tak dalej. Wszystko, cokolwiek jest, ma być z rynku. Ma być z rynku, ma być to jak najtańsze.
1: Ma być wymienialne.
0: Ma być wymienialne, ma być łatwe w obsłudze, łatwe w serwisowaniu. Oczywiście za jaką cenę? Za taką cenę, że na przykład nie jest to tak jak w notatnikach czy monitorach brajlowskich, że prawda, naciskamy klawisz i nam się zmienia cała treść wyświetlacza w ułamku sekundy. Niestety, tutaj 32-znakowa linijka będzie się nam ładować pół sekundy, a więc długo. No, w zamian za to dostajemy 8 tych linijek, więc można sobie to ustawić w taki tryb, że powiedzmy jak dojeżdżamy do połowy wyświetlacza, to sobie naciskamy przycisk, który ma już od góry zacząć ładować dalszą część, a my sobie w tym czasie czytamy kolejne linijki.
1: Czyli prawda? Nie będzie to taki monitor brajlowski sensu stricto, tylko bardziej taki czytnik dla niewidomych.
0: To jest czytnik, zdecydowanie czytnik. Wymiary tego urządzenia to mniej więcej takie wymiary jak znane, prawda, nam książka brajlowska przeciętna. To jest rozmiar przeciętnej książki, przeciętnego tomu brajlowskiego, takiego bibliotecznego. I waga
2: jak.
0: Z
2: komputerem jakoś współpracuje? Nie.
0: Z komputerem, to znaczy tak. Oni prowadzili rozmowy z ludźmi od NVIDIA, gdzie była mowa o tym, że jeżeli ktoś chce, to oni oczywiście udostępnią wszystko, co tylko trzeba, żeby zrobić sterownik do obsługi screenreadera. No z tym, że tak jak mówię, wydaje mi się, że na tym etapie jest to mało celowe, ponieważ no, to znaczy można, ja sobie wyobrażam, że sterowanie Wordem, ale tam nie ma ani klawiszy naprowadzających, ani żadnych takich, no tam jest po prostu zwykły display, po prostu, na którym jest tekst.
1: Ewentualnie przyciski do jego przesuwania, no bo jakoś to trzeba.
0: Przyciski
1: zrobić.
0: Do przesuwania, jakieś on-off, jakieś urządzenie do załadowania książek, przy czym żeby książki były czytelne w tym urządzeniu, to ono potrzebuje konwersji, ono nie czyta wszystkich formatów typu tam dobrze, typu Word, PDF i tak dalej. Nawet
1: pewnie zwykłe TXT.
0: No, TXT może czyta. Ono i to wymaga konwersji do tego, żeby te linijki miały 32 znaki, to ma być po prostu przekonwertowane, przeformatowane, do tego jest oprogramowanie, na komputerze sobie to obrabiamy, tak żeby to się nadawało do użytku, ładujemy na kartę SD, kartę SD wkładamy do urządzenia, czy microSD, czy SD, już nie pamiętam, ewentualnie pendrive, no i tyle. I tyle, i urządzenie, i on ma tam, prawda, tylko tyle obsługi, że ma obsługę biblioteki, czyli rozpozna folder, tytuły w folderze, umożliwi obsługę jakby menadżera plików na zasadzie, że możemy sobie wybrać plik do czytania, no i tyle, i zapamięta miejsce, w którym przerwał czytanie.
1: Najprostsze urządzenie do tego typu zadań.
0: Najprostsze urządzenie, jakie, nie wiem, być może jeszcze będzie klawiatura brajlowska z możliwością przeszukiwania urządzenia, żeby móc, powiedzmy, wpisać w jakiś tam fragment, który chcemy znaleźć w tej książce i go sobie tam wyszukiwać, ale to wszystko.
1: Okej, okay. Więc takie urządzenie być może się pojawi. Ono również zostało gdzieś tam pokazane, jakiś prototyp na CSUNie.
0: Tak, była właśnie prezentacja tego na CSUNie. Tak.
1: Tak, no to jest rzeczywiście dość ciekawe. I teraz ja też chciałbym wam powiedzieć o ciekawych dwóch urządzeniach od firmy Dot Incorporated. Firma, której przedstawiciel, który gdzieś tam wypowiadał się w podcastach, chociażby Blind Burgess, z tego co zrozumiałem, to jest w ogóle Amerykanin, ale pojechał sobie do Korei, oczywiście południowej, bo tam są inżynierowie, którzy znają się na rzeczy i są w stanie wyprodukować tanio różne podzespoły. No i efektem tego poszukiwania różnych rozwiązań są dwa urządzenia. Jedno, które już jest i niebawem wchodzi do sprzedaży, drugie będzie w sprzedaży za czas jakiś, ale po kolei. Mianowicie Dot Watch to jest inteligentny zegarek, tak, tak po polsku się na to mówi, smartwatch, brajlowski. Ten zegarek będzie miał na sobie cztery moduły brajlowskie, więc no niewiele tekstu, ale to nie ma być urządzenie do czytania nie wiadomo jakich elaboratów, to ma być po prostu proste urządzenie do odczytu krótkich wiadomości tekstowych. Będzie działał za pomocą łącza Bluetooth i swojej dedykowanej aplikacji. Będzie można go sparować z urządzeniami zarówno pod kontrolą systemu iOS, jak i systemu Android. Będzie umożliwiał między innymi odczyt jakichś powiadomień facebookowych, kalendarza i tak dalej, i tak dalej. Cena tego urządzenia to będzie $290, więc to jest chyba taniej niż Apple Watch nawet.
0: Dużo taniej, ale no i przede wszystkim będzie też zegarkiem, Michał, o czym nie powiedziałeś, że Watch nie bez powodu, bo po prostu będzie można normalnie zobaczyć zegarek i będzie miało też nawet budzik chyba na pokładzie, tak jak normalne zegarki, także funkcję zegarka będzie spełniało normalnie.
1: Wiesz co, ja powiem szczerze, ja to chyba już jestem tak spaczony przez technologię, że nawet tego nie oczekiwałem od tego urządzenia, bardziej jako interfejs do telefonu, na którym przecież Ja powiem szczerze, ja na przykład nie noszę zegarka,
0: no ja też
1: bo
0: nie.
1: Godzinę to sobie i tak sprawdzę w telefonie, który zawsze mam pod ręką, więc jakby to już jest takie spaczenie technologiczne.
0: No tak, tak.
3: Tylko pytanie, Michale, czy tak? To działa na bazie jakiegoś systemu typu Android Wear, czy to jest jakieś ich znowu własnościowe oprogramowanie?
1: Wygląda na to, że to jest chyba ich własnościowe oprogramowanie, dlatego że będzie do tego dedykowana aplikacja, która będzie...
3: Aplikacje są z reguły do współpracy z telefonem, ale jak aplikacje dla zegarków.
1: No niestety nie wiem. Z tego, co zrozumiałem, z tego wywiadu, to ma być interfejs, po prostu interfejs do wysyłania ci powiadomień. To nie będą, wiesz, jakieś aplikacje na ten zegarek, tak jak masz w przypadku Apple Watcha, tylko będą tam najzwyczajniej w świecie, dostajesz SMS-a, możesz sobie go na zegarku odczytać. Tam są trzy chyba przyciski, z czego jeden to jest taką koronką, którą możesz sobie przesuwać ten tekst. Swoją drogą zastanawiam się, jak to wygodnie robić, bo trochę jeszcze trzeciej ręki mi brakuje. Bo patrzcie, czytamy sobie tekst za pomocą tej linijki, tej czteroznakowej, która jest na tym zegarku, tak umownie mówię linijki, bo to linijką tego nawet nie można nazwać. Ale czytamy sobie ten tekst i musimy oderwać się od zegarka, żeby przesunąć ten tekst. Pokręcić tą śrubką.
0: Zdradzę, bo padło.
1: To powiedz.
0: Oni proponują tryb automatycznego przewijania tego Braille'a w ogóle, który będzie, bo będzie oczywiście można robić to tak jak powiedziałeś, to znaczy przesuwać to na zasadzie przekręcać w prawo lub w lewo tym takim jakimś tym. Lub będzie można sobie włączyć tryb automatyczny, który będzie funkcjonował w ten sposób, że tak jakby w zależności od naszego tempa czytania będziemy sobie mogli wręcz dostosować, że albo czytamy cztery znaki, w momencie kiedy skończymy to wskakuje następna grupa czterech znaków, albo kładziemy sobie na jednym znaku palec i nas to ekscytuje w ten palec po kolei, pyk, pyk, pyk, pyk, literka po literce leci nam w palec tekst, no i tak jak kiedyś użytkownicy optakonów można będzie w tym trybie sobie, prawda, czytać całą książkę, jak ktoś nawet lubi.
1: Dokładnie. Ja natomiast chciałem jeszcze taką jedną informację, bo to jest jedno urządzenie. Natomiast bardziej interesującym urządzeniem, które myślę, że może was zainteresować, to jest kolejny produkt, który jest w ofercie tejże właśnie firmy Dot Incorporated, mianowicie DotPad. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to tablet. Będzie to tablet brajlowski, coś takiego mniej więcej, o czym ty, Damianie, mówiłeś przy okazji tego brytyjskiego rozwiązania. Tym razem ma być to jeszcze dokładnie nie wiedzą, czy będzie to 16x16 modułów brajlowskich, czy będzie to 20x20 modułów brajlowskich. No, jeszcze nie zostało to dobrze powiedziane i nie zrozumiałem tam, czy rozważają to, czy będą to dwie opcje. Wydaje mi się raczej, że oni rozważają, którą opcję zaproponować. Natomiast na przykład będzie można powiedzieć o tym, że przynajmniej w tej audycji, która tam się pojawiła, którą miałem okazję usłyszeć, jako przykład zastosowania takiego tabletu brajlowskiego, no to pojawiła się chociażby kwestia, że zamawiamy sobie taksówkę za pomocą Ubera. No i teraz będziemy mogli za pomocą tego dotpada sprawdzić, gdzie ta taksówka się znajduje na mapie. Ciekawe, bo to by oznaczało, że to jakieś takie dodatkowe moduły się tam pojawią, nie tylko moduły takie sześciopunktowe, ale to o jakiejś większej gęstości. A co ciekawsze jeszcze, to okazuje się, że to urządzenie będzie kosztowało około $900. Więc nie jakieś duże pieniądze.
0: No to bardzo małe pieniądze, jakoś nie bardzo mi się chce wierzyć, jak oni to chcą uzyskać, ale rzeczywiście to, co mówisz, no nie słyszałem o tym. Nie słyszałem o tym. Z tych urządzeń brajlowskich, o których też na Sisanie w czasie prezentacji Braila wspominano, to były te prace, o których też pisaliśmy nad wyświetlaczem mikrofluidowym, no z tym, że ten panel tyflograficzny w oparciu o technologię mikrofluidową, to jak to powiedziano, to jest rozwiązanie, które o ile się w ogóle pojawi, to dopiero w ciągu najbliższych 5 lat może. I trudno powiedzieć, czy się w ogóle pojawi. Ja bym był sceptyczny, bo to zbyt pięknie wygląda. Przezroczysty panel brajlowski, który może być włączany lub wyłączany na życzenie. Wyobraźcie sobie iPhone'a, na którym jest taka jakby folia, która, prawda, jak po wykonaniu jakiegoś gestu, czy naciśnięciu przycisku, czy kombinacji przycisków, odpala nam wyświetlacz brajlowski, a jak jest niepotrzebny, to widząca osoba normalnie działa sobie na tym, jak na ekranie dotykowym, no, prawda, sen o technologiach wspierających, dlatego myślę, że zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe.
1: Natomiast Patryk tu ciekawą rzecz napisał a propos tego zegarka i słusznie zauważył. Widzę tu swego rodzaju dysonans, bo sama godzina bez znaku cyfry, a z dwukropkiem to 5 znaków, nieważne czy w formacie 12.00 czy 12 AM. Ja myślę, że tego dwukropka się też pozbędą, więc będziemy mieli... na przykład, tak, no nie wiem, no. A tam 12.00, już abstrahując od tego, jakimi to cyframi, czy tymi tam podwyższonymi, czy obniżonymi, czy jak to inaczej będzie wpisane, więc myślę, że w ten sposób to zrobią, no bo pewnie inaczej, tak. Inaczej tego nie widzę. No ale takie zapowiedzi są. Mnie naprawdę zainteresował właśnie ten tablecik, którego jeszcze nie ma, ale ma być. No to zobaczymy, czy on będzie.
3: Format godziny 12-godzinny, a czy AM czy PM to sprawdzisz patrząc za okno.
1: No tak.
0: No, albo tak.
1: No wiecie, to jest kolejne budżetowe urządzenie, no to... Trzeba ciąć koszta, panowie, trzeba ciąć koszta. Dobrze, to z takich brajlowskich odkryć i urządzeń to ode mnie by było tyle. Ja jeszcze sobie tu przejrzę. A, dobrze.
3: A Orbit?
1: Orbit. No ale to już nie ja. To proszę bardzo, dobrze. To Michał.
2: Orbit Reader, 20-znakowy monitor brajlowski firmy produkowany przez APH, został bardzo taka... pewna siebie prezentacja w tym sensie, że oni są pewni, że ten monitor zrewolucjonizuje rynek, bo rzeczywiście nie ma go jeszcze, był prototyp, będzie pod koniec, w połowie albo pod koniec roku wejdzie do sprzedaży. Jego cena jest przewidziana, no można powiedzieć mniej niż 500, niech będzie około $500.
0: To rzeczywiście byłaby rewolucja.
2: Tak, no i to jest 20-znakowy monitor, taki trochę chyba z opisu podobny do tego, co oferował ten wcześniejszy brajlowski monitor niedostępny w Polsce właśnie, który APH sprzedawało. Jest 20 komórek brajlowskich, jest klawiatura, jest jakiś tam joystick, jakieś chyba inne klawisze do nawigacji. Do końca nie zrozumiałem, jaka karta, ale jakiś slot chyba na jakąś kartę pamięci.
0: Tak, tam jest basic note taking, jak to oni mówią, że będzie można sobie tam...
1: Jakieś podstawowe, tak, bardzo proste notatki, tak, zapewne tak, tekstowe.
0: Tak, numer telefonu zapisać, czy tam jakiś adres, czy coś takiego.
2: I też jakoś tam wysłać te pliki jakoś tam tekstowe do właśnie urządzenia. Tam była mowa o jakiejś aplikacji chyba takiej desktopowej, jeżeli dobrze zrozumiałem, jakimś takim chyba konwerterze, że jakoś tam jakieś formaty dokumentów może konwertować i po prostu wysyłać tekst do tego Orbit Readera, jeżeli dobrze zrozumiałem. No i właściwie jedynie co zaciekawiło mnie gdzieś tam to, co poza ceną oczywiście atrakcyjną, no bo nawet gdyby to przeliczyć i dodać podatki i jeszcze jakoś tam się rozpędzić, gdyby to w Polsce kosztowało 5-6 tysięcy, no to za 20-znakowy wyświetlacz byłaby to cena bardzo ładna. Natomiast to, że właśnie jednak chcą gdzieś tam z Perkinsem i z innymi firmami sprzedawać go na świecie, stąd być może że on do Polski zawita, no ale to trudno na ten czas cokolwiek powiedzieć i tak naprawdę też jaka będzie jakość tego wyświetlacza. No oni wiadomo, bardzo go zachwalają, że obniżyli, że tam zainwestowali z różnymi innymi firmami duże pieniądze w rozwój, w prototyp i w ogóle w myśl w technologiczną, żeby bardzo obniżyć koszty produkcji tego urządzenia, no ale jak na prawdę,
0: czy ja dobrze, Michale, przepraszam, zrozumiałem, że on ma mieć także Wi-Fi, znaczy Wi-Fi, że ma mieć i ma móc funkcjonować jako urządzenie w sieci domowej, ten notatnik także, bo tak mi się wydaje, że tam coś takiego też padło.
2: Gdzie nie, nie, wydaje mi się, że
0: oprócz
2: nie.
0: Oprócz łączenia się z Bluetoothem, że ma tak trochę jak, ale to być może...
2: Wydaje mi się, że nie, że wyświetlacze z Wi-Fi, znaczy może to jest jakaś, w ogóle tak teoretycznie jakaś innowacja mogłaby to być, ale nie.
1: Może wiecie, jakieś przesyłanie tych notatek później po Wi-Fi albo coś, no.
0: No tak, znaczy myślałem o czymś takim, że po prostu możliwość łączenia...
1: Ale ja bym tu prędzej jakiegoś Bluetootha widział, a nie Wi-Fi.
2: Nie,
1: ale,
2: chyba no, Wi-Fi
0: Bluetooth
2: nie,
0: na pewno, Bluetooth to na pewno, ale właśnie tak mi się
2: no nie i wiadomo, czy, że tam z wszystkimi screenreaderami działa, ze tymi smartfonami, no tak. No, ale to niejako oczywiste, tak, to teraz nic nowego. Także no, ja jestem ciekawy tego urządzenia, bo o poprzedniku kiedyś w Tyfloświecie Robert Hedzyk bardzo ładnie, dobrze się wypowiadał, pisał. Tutaj ten wyświetlacz 20-znakowy to taki, no, może być ciekawy cenowo i też technicznie, bo to
0: no i 20 znaków to już jest tyle, że już się da coś czytać.
2: Tak. A APH jednak no, chyba złych produktów nie robiła dotychczas, więc tak no kibicuję trochę temu urządzeniu, natomiast czy ono się u nas pojawi, pojęcia nie mam.
1: No to a propos Braille'a, to jeszcze mam taką ciekawostkę. To już tym razem co najwyżej można traktować w ramach ciekawostki, bo chociaż w placówkach edukacyjnych być może to i by się przyjęło. Na Sisanie w tym roku wystawiła się m.in. taka firma jak Ovatech i jest to firma, która oferuje rozwiązanie, które się nazywa Taptic Edu. To jest urządzenie i połączenie urządzenia i aplikacji na urządzenie mobilne, na pewno na iOS-a. Jest to połączenie tych dwóch składników w taki system do nauki Braille'a. Na tym urządzeniu mamy 9 modułów brajlowskich z punktami brajlowskimi, ale teraz uwaga, 6 razy powiększonymi, żeby małe dzieci były w stanie się tego Braille'a jakoś tam nauczyć. I to urządzenie ma kilka trybów. Jednym z tych trybów jest, bo ma także klawiaturę brajlowską do wprowadzania tekstu. Jednym z tych trybów jest na przykład tryb dyktanda, że w tym momencie nauczyciel dyktuje uczniom jakieś tam słówka brajlowskie, no i oni muszą je wpisywać. Innym trybem jest właśnie tryb nauki, że wyświetlają się na tym urządzeniu słówka brajlowskie do 9 znaków oczywiście, bo więcej nie ma.
0: No bo tyle jest.
1: Zgadza się. No i tak to działa. Tam jest kilka tych trybów. Jest między innymi taki tryb słownika, że mamy ileś tam słów i ten, który się uczy tego Braille'a, może sobie wprowadzać różnego rodzaju słówka i później weryfikować, czy on to dobrze napisał, czy on to źle napisał. Nawet nie dyktanda, tylko taki słownik też jeszcze można tam włączyć. No i nauczyciel ma wyniki prac swoich uczniów aplikacji mobilnej na swoim smartfonie, może przeglądać, może kontrolować te stacje brajlowskie za pomocą tego urządzenia. Także no, przede wszystkim myślę, że jest to rozwiązanie dedykowane jakimś placówkom edukacyjnym, nawet chyba bardziej specjalnym szkołom niż masowym, chociaż myślę, że i tam mogłoby znaleźć swoje zastosowanie. Natomiast cena $700, dość dużo jak za takie urządzenie, no ale może uda się pozyskiwać na nie jakieś granty, bo rzeczywiście jako edukacyjna taka platforma to może być coś interesującego, szczególnie jeżeli tam jest małe dziecko i dopiero zaczyna uczyć się tego pisma punktowego, to może być dość fajnym gadżetem, a przy okazji nauczyciela wspomagać za pomocą tych nowoczesnych technologii, aplikacja na smartfona. Więc no, to ode mnie w kwestii brajlowskiej.
3: Zdaje się, że też pojawiły się nowe drukarki brajlowskie, na przykład Index pokazał swojego Indexa V5, który pozwala między innymi, on posiada już wbudowany syntezator mowy, więc można też te pliki jakoś tam odczytywać z poziomu drukarki, wejście na jakiekolwiek pamięci flash, czyli dyski, pendrive'y, ale także jest możliwość drukowania plików bezpośrednio ze smartfona.
1: Ciekawe, czy AirPrint obsługuje. Czy za pomocą jakiejś dedykowanej aplikacji, bo domyślam się, że no, sporo osób będzie chciało z iOS-a drukować. Z Androida też wiadomo, ale tu mnie to zastanawia, czy którą ścieżką poszli. Czy jest AirPrint, czy jest apka konieczna. Bo jedni idą tak, drudzy inaczej. No ale już podejrzewam, że ta drukarka swoje będzie kosztowała.
3: Zapewne tak.
1: Tak.
0: Wszystkie indeksy, które kosztują dużo.
1: No w ogóle drukarki brajlowskie to jest drogie rozwiązanie. Ale wiecie, ja kiedyś byłem w jednej szkole, dokonywałem takiego audytu sprzętu tyfloinformatycznego, no i efekt był taki, że w zasadzie jednym z niewielu urządzeń, które jeszcze do czegokolwiek się nadawały, to była drukarka brajlowska, bo to takie ponadczasowe urządzenie. Cała reszta, no to już tam technologicznie była dość mocno zapóźniona, ale drukarka jeszcze nadal z powodzeniem mogła być wykorzystywana. Także no jeszcze, powiedzmy, wiemy, za co się płaci mniej więcej, ale ceny też są dość spore. Dobrze, to czy jeszcze, Pawle, coś a propos drukarek? Bo tam jeszcze chyba jakiś powrót mieliśmy, tak?
3: Tak, zdaje się, że powraca od Enabling Technologies Juliet, czyli ta taka drukarka, którą znaliśmy lata temu jako bardzo głośne urządzenie, które tego Braille'a rzeczywiście w sposób hałaśliwy, niczym maszyna produkcyjna, generowało. Natomiast nie bardzo to kopałem się do tego, co rzeczywiście oferuje nowa, odświeżona wersja tej drukarki.
1: No i skoro jesteśmy przy Braille'u, to przecież Mountbatten Whisperer również można było na Sisanie zobaczyć. Nasz polski produkt, firma Harpo. Whisperer, czyli jak sama nazwa wskazuje, ma to działać ciszej. Ciekawe, jak dużo ciszej. No i oprócz tego również można drukować z poziomu urządzeń mobilnych. Teraz no, wszyscy na urządzenia mobilne stawiają i dobrze działa to, jest dedykowana aplikacja, instalujemy i po prostu wysyłamy do Mountbattena wydruki. Więc jest fajnie. Z takich jeszcze edukacyjnych rozwiązań, no to Supernova między innymi, to co nowego się w Supernowej pojawiło, współpraca z tablicami szkolnymi. Jeżeli szkoła ma edukacyjny jakiś taki zestaw w postaci tych tablic interaktywnych, w postaci tablic elektronicznych, jest możliwa współpraca Supernowej z tego typu urządzeniami. Możemy sobie jako uczniowie oglądać to w druku powiększonym na naszym monitorze, co tam nauczyciel wyczynia na tej tablicy.
0: A, czy ewentualnie tym screenreaderem, który Supernova posiada, ewentualnie.
1: Tak, sobie coś na przykład odczytać. Czy coś jeszcze z Braille'a? Słuchajcie.
0: Chyba nic. Ja Nie przypominam sobie, chyba... żeby coś z Braille'a było. Myślę, że Braille już...
3: Znaczy takie pomniejsze, tam no, nowe Vario Ultra.
1: Z poprawkami.
3: Tak, tak, odświeżanie no, starych produktów na nowo. No,
0: gadżety brajlowskie w rodzaju miarka, taka zwykła miarka, najzwyklejsza z rolki do mierzenia z brajlowskim pokazywaniem w postaci cyfr brajlowskich wyniku pomiaru. No, to taka ciekawostka mi się rzuciła. Każdy próbuje jakiegoś... To a propos Humanware zaproponował. To właśnie śmieszne i drobne urządzonko.
1: No to ja mam...
0: Przy okazji, no.
1: To ja mam w takim razie dla was kolejną ciekawostkę, która raczej się nie przyjmie na naszym polskim rynku, chyba że ktoś zorganizuje centrum wsparcia tego urządzenia. Pojawiła się taka firma, która zaoferowała... Ja bym bardzo prosił kolegę Damiana, żeby nie dotykał mikrofonu. Dziękuję. Okej. Dobrze. A teraz już kontynuując. Urządzenie, które się nazywa Era, zdaje się tak to powinienem wymówić, bo Aira się pisze, jest to urządzenie, które jest czymś w rodzaju okularów Google, Google Glass. Łączymy to z naszym smartfonem. No i jak się możecie domyślić, idea działania tego rozwiązania jest prosta. Idziemy sobie na przykład do sklepu, chcemy kupić jakiś konkretny produkt, na półce mamy mnóstwo tych produktów, wszystko wygląda tak samo, więc żeby nie prosić obsługi, możemy połączyć się z konsultantem w specjalnym centrum. Ten konsultant nam powie, co my mamy przed sobą, jakie to są rzeczy, no i pomoże nam wybrać właściwy produkt. Czy na przykład jeżeli mamy jakiś dokument, to będziemy mogli przeczytać, czy w przypadku jakichś tam kwestii związanych z orientacją, jeżeli byśmy się pogubili, to również konsultant ma nam w tym pomóc. Jest to rozwiązanie, które startuje już w tym roku, za kilka miesięcy. Będzie można sobie coś takiego kupić. Niestety nie znam ceny, ale znam samego urządzenia, ale znam cenę abonamentów. Zaczynają się te abonamenty od $9, więc nie jest jeszcze tak bardzo drogo. Pytanie, co wchodzi w skład tego abonamentu. No, jeżeli ktoś by z tego...
0: Ice, więc szczerze powiedziawszy, nie wiem...
1: No tak, no, tylko wiesz, tu Damianie jest taki argument za tym, że w Be My Eyes to pomagają wolontariusze, tu oni twierdzą, że tu pomagają ludzie, którzy są odpowiednio przeszkoleni. Nie wiem, na czym to przeszkolenie miałoby polegać, ale jest to no, jakimś tam argumentem twórców tego rozwiązania. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się przyjmie. Czy ktoś z was jeszcze ma coś ciekawego? Bo ja tu mam jeszcze parę rzeczy, o których będę mówił, ale może ktoś jeszcze coś wypatrzył ciekawego.
3: Ja myślałem o tym wystąpieniu Google, które było dość takie znaczące.
1: Właśnie, TalkBack, tak?
3: TalkBack to już jest pokłosie tego, o czym Wiktor Caran i osoba, z którą przyjechał na CSUN, opowiadały w Kalifornii. Mianowicie wszystko rozbija się o wsparcie dla internetu w Androidzie, które no jak do tej pory jeszcze kuleje.
1: Chciałoby się powiedzieć w końcu.
3: Ponoć mniej. Tak. Nareszcie Google Chrome dorobił się, bo dzisiaj rano, względnie w nocy, wyszła wersja beta TalkBacka 4.5. Porządniejszego, bardziej rozbudowanego, zaawansowanego wsparcia dla zawartości internetowej w połączeniu z najnowszym deweloperskim Google Chrome'em w wersji 50 można już przeglądać internet po nagłówkach, po linkach, zdaje się, po różnych rodzajach kontrolek z poziomu ekranu dotykowego, jak i klawiatury Bluetooth. Klawiatura Bluetooth uzyskała zupełnie nowy zestaw skrótów klawiszowych. Każdy gest, tak się chwalą osoby odpowiedzialne za TalkBacka, jest opatrzony skrótem klawiszowym. Ma to przypominać logikę skrótów ChromeVoxa, czyli rozszerzenia stworzonego przez Google, które udźwiękawia Google Chroma, Chrome OS, czyli system operacyjny bazujący na Google Chromie, na Chromium.
0: Ale najważniejsza, Pawle, jest rzecz, która tam padła, to mianowicie to, że oni, jakby to, że to zaproponowali, oni bardzo mocno prosili o to, żeby był feedback. Oni się bardzo domagają informacji zwrotnej, ponieważ powiedzieli, że stawiają sobie za cel zrobienie wszystkiego, żeby użytkownicy byli zadowoleni z tej aplikacji i z tego, jak to wszystko funkcjonuje, ponieważ oni chcą to zrobić dokładnie tak, jak użytkownicy by chcieli. Oni bardzo tutaj wychodzą do użytkowników. Wręcz pan w czasie prezentacji bardzo prosił o to, żeby był ten feedback, dlatego ja wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu proszę na przykład o to, żeby weszli sobie tam, jeżeli używają Androida, żeby sobie weszli tam, gdzie się wpisuje opinie o produkcie i tak dalej, i powiedzmy wpisali, o ile sobie tego życzą, że chcą, żeby TalkBack prawda, miał zintegrowaną klawiaturę brajlowską jako metodę wprowadzania, tak jak to jest w iOSie. Bo istnieje szansa, że tym razem Google nas posłucha.
1: No i bardzo by było to wskazane. Zresztą w ogóle a propos Chroma, już nawet nie tylko a propos TalkBacka, ale w ogóle a propos Chroma, to tam się coś zaczyna dziać, bo także z NVDA ma Chrome lepiej działać. Ponoć. Ja na razie to widzę tak średnio, ale cała nadzieja w tym, że zostanie to rozwiązane. Zainstalowałem sobie nawet tę wersję taką Canary, to jest wersja rozwojowa Chroma, no i czekam, obserwuję, sprawdzam. Mam nadzieję, bo ja już naprawdę bym się na Chroma bardzo chętnie przesiadł, jako na swoją przeglądarkę domyślną, bo jest ona leciutka, zwinna, szybka. No tylko ma problemy z dostępnością i to jest taki jej malutki mankament.
0: No ale to jest to, co było powiedziane, że dostępność jest modna. No przecież to, co prawda w tym roku Microsoft ogłosił, to tak może nie już przed CSUN-em, że rok 2016 jest rokiem dostępności w Microsoftie. Nam się szykuje, oni to chcą wprowadzać w ciągu całego tego roku, jest cała duża rozpiska działań na rzecz poprawy dostępności, tak w Windowsie 10, jak i w Office całym. Wreszcie na przykład mamy się doczekać dostępnego kalendarza w Microsoft Outlooku, i to dostępnego nie dlatego, że są skrypty do JAWS-a, Windowsa czy jakieś inne rzeczy, tylko dla jakby natywnie dostępnego kalendarza Microsoftu z takich zapowiedzi dużych, no, które obsłużą duże bolączki użytkowników Office'a, prawda?
2: A ja pozwolę sobie zapytać odnośnie TalkBacka jeszcze, bo Paweł wspominałeś o tej becie i tak dalej. Kiedyś gdzieś padło w jakichś dyskusjach, padła informacja, że TalkBack ma działać lżej, szybciej, to znaczy czas jakoś tam reakcji czas odpowiedź syntezy na reakcja syntezatora na gesty na ekranie ma być jakaś taka lepsza, ma to się obsługiwać lżej, bardziej sprawnie, tak bardziej w sposób przybliżony do iOS-a. Czy coś o tym więcej wiadomo?
3: Tak, to ma wejść w Androidzie N. Już Android N, wersja deweloperska jest testowana.
2: Aha, czyli to bardziej kwestia systemu, nie tyle TalkBacka, ile nowego już jakby systemu.
3: Tak, tak.
2: Dobrze rozumiem.
3: Tak, tak, tak. I zarówno to,
0: częściowo, no, ale częściowo to już weszło jakby z ostatnią aktualizacją tego Google TTS-a. On jest zdecydowanie bardziej responsywny niż kiedykolwiek wcześniej. Niedawno była aktualizacja i ja nie lubię Google TTS-a i tak go normalnie nie używam, ale z ciekawości uruchomiłem po aktualizacji i ze zdziwieniem stwierdziłem, że Google TTS już jest prawie tak responsywny jak Iwona dla mnie, więc to już jest bardzo dobrze, to nigdy tak dobrze nie było jak jest teraz.
3: Znaczy nadal i tak to jest nawet nie kwestia syntezy, tylko samego TalkBacka. Ja ostatnio próbowałem przekonać znajomą do Androida, która cały czas siedzi na iPhone'ie i parę rzeczy w Apple już ją drażni, dlatego też poprosiła mnie o takie porównanie. No i pierwsze jej wrażenie, o Boże, jak to wolno chodzi. No i ciężko się było nie zgodzić, ja myślałem, że to jest kwestia jeszcze dźwięków, które są tak dość topornie zrobione. Wyłączyłem dźwięki i jakież moje zdziwienie, dalej jest to samo. A więc
4: jest troszkę szybciej jak dźwięki po wyłączach, ale jest troszkę szybciej.
2: Tak, bo Android gdzieś tam on ma takie, jest takie, no nie wiem czy złudzenie takie, ale coś takiego, że rzeczywiście iPhone'a obsługuje, ponieważ też te gesty w iPhone'ie nie muszą być takie bardzo dokładnie wydawane, tak jak w Androidzie, szczególnie takie bardziej skomplikowane, to jakoś tak w iPhone'ie to się obsługuje po prostu jakoś tak lżej i przez to ma się wrażenie, że szybciej, bo tam ten TTS, mimo że to jest takie syntezy nie mechaniczne, to właśnie jak Zosia, ale one są jakoś tak bardzo, bardzo głęboko, wiadomo, wbudowane w system i też można, są dość, nawet przy wysokiej, przy dużej szybkości mowy są zrozumiałe i jakoś tak to ma się wrażenie, że ten system się obsługuje po prostu szybciej, no a Android jakoś, no jest jak jest.
1: Natomiast no, dzieje się coraz lepiej z tym i oby ta tendencja się utrzymała. Pawle, czy coś jeszcze oprócz wsparcia lepszego dla przeglądania stron internetowych nowy TalkBack zapowiada? Czy to jest największy boom?
3: Na pewno jest odświeżony samouczek, czyli ten przewodnik nasz pierwszy po gestach TalkBackowych. I z tego, co już słyszałem, pojawiły się takie wizualne, jakby wizualizacje, takie rysunki tego, jak te gesty powinny wyglądać, więc osoba też widząca, niedowidząca, która też z jakichś przyczyn chce się tych gestów nauczyć, ma taką szansę. Jest to tam pokazane. Pomijając już samego TalkBacka, Google odświeżył też swoje API dostępnościowe i co najważniejsze, wypuścił aplikację Google Accessibility Scanner, czyli taki automatyczny walidator dostępności aplikacji na Androidzie, że producent aplikacji, chcąc sprawdzić, czy jego aplikacja jest kompatybilna ze wszelkimi API dostępnościowymi, puszcza taki skan po wszystkich oknach aplikacji i generowany jest dla niego raport z informacjami, które elementy potrzebują.
1: A to jest bardzo dobra rzecz. To jest bardzo dobra rzecz. Oczywiście wiadomo, jeszcze jakieś testy na użytkownikach na pewno będą w cenie i się będą przydawały, ale no sporo rzeczy jest w stanie wykryć. Taka automatyczna walidacja, takie automatyczne narzędzie do rozpoznawania jakichś błędów, przynajmniej te podstawowe problemy. Tak, dobrej woli twórców, oczywiście, no bo szkoda, że na przykład chyba, że tak to działa, Pawle, ty coś wiesz więcej o tym, czy jest potrzebny kod źródłowy jakby tej aplikacji, czy wystarczy na przykład, że uruchomimy to w tle gdzieś sobie, taki skaner?
3: To jest usługa dostępności, którą aktywujemy. W momencie, kiedy ją aktywujemy, po ekranie pływa taki bąbel. On jest dostępny z TalkBackiem, natomiast zasłania nam częściowo zawartość, więc jeżeli tego nie używamy, to lepiej to wyłączyć. I w momencie, kiedy otwieramy taką aplikację, możemy sami, nawet nie będąc programistami, kliknąć w ten bąbel, on tworzy raport konkretnego okna i możemy taki raport wysłać programistom,
1: super,
3: mailem, nawet udostępnić go jakimkolwiek kanałem.
1: Super, no coś, czegoś takiego to Apple nawet nie ma w kwestii dostępności.
4: No to jest naprawdę super.
1: Tak, tak.
3: Wiem, że już próbowane było na WhatsAppie na przykład i rzeczywiście wykrył, że w WhatsAppie nie działają suwaki do przewijania wiadomości, że któreś klawisze są niezaetykietowane, parę jeszcze innych rzeczy wykrył, więc to działa.
1: No to bardzo fajna sprawa i myślę, że też warto, żeby użytkownicy takich aplikacji od czasu do czasu, jeżeli zależy im na dostępności jakiejś aplikacji, a widać, że coś nie działa, no to wiadomo, nikt też nie jest, nie każdy też jest, może w ten sposób powiem, nie każdy jest programistą, nie każdy zna się na tych aspektach dostępności, no ale jeżeli programista otrzyma z takiego skanerka ileś tam takich technicznych raportów od różnych użytkowników, no to też da mu to do myślenia, jeżeli jest twórcą, któremu zależy gdzieś tam na docieraniu ze swoją aplikacją do jak najszerszego grona odbiorców.
3: A ja też już mam takie opinie, że pisałem już do programistów, których aplikacje chciałbym, żeby były bardziej dostępne. Wysyłałem im link do tego skanera i już dostałem pierwsze odpowiedzi, że aplikacja jest świetna właśnie w wykrywaniu. Problem jest jedynie taki, że nie odpalimy im na niższym Androidzie niż Marshmallow.
1: No niestety, zatem pozostaje czekać, aż producenci telefonów ułatwią nam przejście na ten system, a pewnie nie u każdego to nastąpi z różnych przyczyn, w tym technicznych zapewne, a niektórych to dobra wola. To ja teraz proponuję, żebyśmy przeszli, ja mam taką rzecz, wy się możecie zastanowić, co tam, o czym jeszcze warto opowiedzieć. Ja tu sobie zebrałem kilka rzeczy, między innymi Lizzy, czyli rozwiązanie Briana i Louis Hardgen. Tak, Damian, widzę już twoją reakcję, ale...
4: Znaczy, no ja powiem tak, to rozwiązanie pokazuje nam straszliwą porażkę produktu Freedom Scientific, bo jeżeli do produktu, który ma udostępniać niewidomemu komputer, trzeba robić nakładkę, która udostępnia strukturę udostępniającą, a tak naprawdę Lisic w ten sposób działa, no to świadczy to o tym, że JAWS jest przykładem tego, co nazywamy złym projektowaniem.
2: Niekoniecznie, bo może inaczej. Z perspektywy łatwości użytkowania być może tak, z perspektywy technologicznej absolutnie nie, bo wszystko to, co oferuje Lisi, mniej lub bardziej można zrobić za pomocą przecież
4: JAWS-a. Nie no, bad design mam na myśli, że z punktu widzenia tak zwanego wzornictwa przemysłowego, no to jest przysłowiowy przykład krzesła, w którym trzeba usiąść na nodze wstawionej do góry. No.
2: No ale to tak to, ale prawda, to tak samo, no, no to sobie to są takie dywagacje, no to no, trudno być jakby obiektywnym, każdy ma jakoś to inaczej widzi, ale to wiesz, tak samo byśmy mogli powiedzieć o, no nie wiem, o Androidzie na przykład.

0: próbował, słuchajcie, pozwólcie ten temat, bo nam się to rozmyje. Fajnie, że powiedzieliście, co to jest Lizzy, to ja już nie muszę. Dzięki serdeczne, bo już wiadomo, co to jest Lizzy. Lizzy to jest nakładka na JOS-a, która nam pozwala realizować różne funkcje. Ale przy okazji to też ma być takie rozwiązanie multimedialne, które ma pomagać nam, także i jakieś tam ma mieć funkcje ułatwiające korzystanie z Facebooka, sieci społecznościowej i tak dalej, ale o tym, czym jest Lizzy, to mówiliśmy już kilka razy, więc ja tylko powiem, co jest nowego w Lizzy. Ikonki emoji, które w wersji 17 ma odczytywać JOS. Nie sprawdzałem, czy to robi, szczerze mówiąc, a mam, więc będę musiał zaktualizować, bo tam ostatnio jakaś nowa wersja 17 wyszła, więc może to wtedy dopiero zaczyna działać. Nie sprawdzałem tego, ale Lizzy ma nam umożliwić łatwe wprowadzanie tych emotikonek. Za pomocą odpowiedniego skrótu dostajemy listę podzieloną na ileś kategorii, możemy sobie wybierać te emotikonki, no i wstawiać. No, więc jest taka nowość. Tu taka nowość dość użyteczna. Lizzy ma zapamiętywać miejsce w dokumencie tekstowym, w którym ostatnio się znaleźliśmy. Więc na przykład, jeżeli mamy jakiś tam dokument w notatniku, WordPadzie, Wordzie, go czytamy, jest wielostronicowym dokumentem i go zamkniemy, to kiedy znowu go otworzymy, no to Lizzy ma przesunąć kursor do miejsca, gdzie ostatnio czytaliśmy ten tekst.
1: To jest jedna z funkcji, którą sobie najbardziej cenię w Notepadzie++.
0: Tak, więc przy okazji macie informację, gdybyście chcieli uzyskać tę samą funkcję bez konieczności kupowania Lizzy, która w dodatku z polskim JOS-em to może działać źle, w ogóle z polskim Windowsem, bo tam niektóre rzeczy
2: tak,
0: zależą
2: nie tylko,
0: na...
2: Nie tylko kwestia tak. JOS-a nawet, niestety.
3: Ona tak. Jest bardzo silnie, lokalnie zależna.
0: Tak, więc...
3: To autor zresztą sam to mówi.
0: Oczywiście. No i jeszcze jedna rzecz, taka, która potwierdza to, co mówił Damian, ale nie do końca, bo tu jest wykorzystanie technologii JOS-a, która jest gdzieś tam w podstawach technologii JOS-a, ale nieco inny, w inny sposób. Wyłuskiwanie tekstu z plików PDF, które są skanami. JOS ma OCR-a, ale JOS OCR-uje tylko okno, które mamy, albo jakiś obiekt w tym oknie. A tu... Ma to, z tego co się dowiedziałem, działać tak, że mamy plik PDF, możemy go wczytać, zostanie zocerowany za pomocą OmniPage'a, który tam jest w JOS-ie, jako taki dodatkowy silnik, no i dostaniemy zawartość tekstową. Także takie rzeczy są w Lizzy, no i gry. Gry, tam iluś programistów zostało zaprzęgniętych do pracy nad grami. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie to będą gry, ale mają być ponoć inne niż wszystkie. Taka informacja się pojawiła. Mają być to gry online, więc pewnie jakaś rywalizacja. Nie będą to gry, w których się strzela. No i ma to być coś innego niż na przykład gry karciane. Tyle wiem z wywiadu, który się pojawił w podcaście Blind Burgers.
3: No zobaczymy, co nam zaproponują. No.
0: Dokładnie. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które możecie sobie wypróbować, bo jest za darmo nawet. Accessible Equation Editor. Narzędzie online do wpisywania równań matematycznych. Studenci, no tak. Kierunków ścisłych, uczniowie, coś dla was. Już nawet mogę poddać adres. Accessibility, oczywiście, .person.com / matheX_app. No, skomplikowany adres, ale mam nadzieję, że jakoś to poskładacie.
3: W notatkach do podcastu będzie, nie?
0: Myślę, że można to tam... Myślę, że tam to będzie można też wrzucić. Inna rzecz, że no, wtedy i tak nie wszyscy do tego dojdą, bo nie wszyscy słuchają nas przez stronę, ale też przez RSS-y. No ale w każdym razie, o czym chciałem powiedzieć. Byłem na tej stronie, sprawdzałem, oglądałem. Niewiele na razie z tego skorzystałem, bo tu jednak trzeba przeczytać instrukcję obsługi, mam wrażenie. Ale jest to aplikacja online, więc można popróbować. Działa ponoć w dwie strony. Do tego stopnia, że niewidomy może wprowadzać równania matematyczne,

0: i później widzący sobie to przeczyta, albo widzący może wprowadzać równania matematyczne i niewidomy później jest w stanie te równanie odczytać. Więc takie...
1: Ale to jakimś edytorem musi być znormalizowanym.
0: Wiesz co? Chyba właśnie nie. Z tego co wiem, to wszystko działa w obrębie tej webowej aplikacji. No, dla tych, którzy studiują kierunki ścisłe, to może się przydać. Żałuję, że nie miałem tej aplikacji, jak powiedzmy, no nie wiem, z 8 lat temu, bo wtedy myślę, że byłoby to narzędzie dla mnie przydatne, kiedy studiowałem. Cóż my tu jeszcze mamy? Mamy między innymi Iris Bond, czyli narzędzie z Hiszpanii. To nie jest już rzecz taka typowa dla niewidomych, ale dla tych, którzy mają problemy z poruszaniem czymkolwiek oprócz oczu, bo jest to narzędzie będące połączeniem wysokiej rozdzielczości kamery i oprogramowania emulującego myszkę komputerową. $2000 za to będziemy musieli zapłacić. Patrzymy w kamerę, sterujemy tam odpowiednio naszymi gałkami ocznymi, no i ma to w ten sposób działać. Ma to sterować rusem kursora myszy. Ale, co ciekawe, przedstawicielka tej firmy powiedziała, czyli Iris Bond, przedstawicielka tej firmy powiedziała o tym, że ma być jeszcze jakaś taka wersja, dzięki której będziemy mogli sterować ruchami tej myszki komputerowej za pomocą wbudowanej kamery w laptopa. Ma to być jakoś tak zrobione, no ale na razie jest wersja taka, jaka jest. Musimy kupić i urządzenie, i oprogramowanie, tak jak mówiłem, $2000. Oni są z Hiszpanii, ale na rynek amerykański teraz szukają jakiegoś wejścia. Czy ktoś coś jeszcze?
2: No, prezentował się też Amazon. Przedstawił swoje tablety Fire. Tak, potwierdził raz jeszcze, zapewnił raz jeszcze, że są oddani dostępności, chcą dla nas udostępniać swoje produkty i wypuścili nowe tablety z odświeżonym, od nowa napisanym screenreaderem VoiceView, który jest teraz częścią Fire OS.
0: Dokładnie. Ja słuchałem prezentacji, co prawda nie miałem czasu wysłuchać jej w całości, ale tego sobie posłucham, bo ten Amazon Fire jest tanim urządzeniem. 49,99 kosztuje. Więc...
2: Jak reklama jakiegoś sklepu spożywczego.
0: Dokładnie. Albo... Dokładnie.
1: To jest cena w dolarach.
0: Dolarach, tak. No nie w złotówkach. No Damianie, no, nie przesadzajmy aż tak. Ale rzeczywiście jest to niedrogie rozwiązanie. Parametrami też może nie jakieś bardzo rewolucyjne, no ale już coś tu mamy, bo mamy... czterordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania zegara 1,3 GHz. Możemy między innymi tu włożyć kartę do 240 GB ponoć, rozszerzyć pojemność tego urządzenia. Cóż my tu mamy jeszcze? No niestety nie zapisałem sobie informacji o pamięci tego urządzenia, co my tam mamy, ale rzeczywiście mamy... Jest to, ten Fire OS bazuje generalnie na Androidzie i początkowo było tak, że tam screen readerem był TalkBack. Oni stwierdzili, czyli Amazon, że trzeba napisać ten screen reader od podstaw, bo mieli zgłoszenia od użytkowników, no, że nie wszystko działa tak, jak działać powinno. To jest po prostu tablet, no, który zapewne służy w większości przypadków do konsumpcji treści Amazona. Jest to z takim nastawieniem. Ale ma to, zdaje się, jakąś przeglądarkę. Ty, Pawle, coś wiesz więcej na ten temat? Jakie są możliwości Fajera?
2: Na pewno jest. Tam jest sklep w ogóle Amazonu, który posiada swoje nie tylko muzykę, książki, ale aplikacje. I tam jest też sporo aplikacji takich, które znamy z Androida. Ci jakby więksi producenci też się w cudzysłowie sprzedają w sklepie Amazonu. I wiem, że nawet mając urządzenie z Androidem takie nie amazonowe, można zainstalować ten sklep z Amazonu i czasem warto, ponieważ wiele z tych aplikacji
0: są promocje.
2: Znanych są promocje i są na zniżkach właśnie tylko w Amazonie, nie w sklepie Play.
0: Także rzeczywiście, to jest ciekawe. Polski akcent także się tu pojawia, bo głosy oczywiście Iwony w tym urządzeniu są. Jeżeli chodzi natomiast o sam czytnik ekranu, czyli VoiceView, no to możemy go z dowolnego miejsca włączyć. Naciskamy przycisk Power przez chwilę, czekamy na pojawienie się dźwięku i musimy, jak dobrze pamiętam, dwoma palcami chyba w dół przesunąć albo przytrzymać na ekranie i wtedy włączamy czytnik ekranu. Dźwięki ma takie, bardziej mi się kojarzą z iOS-em niż z Androidem, szczerze mówiąc, bo to takie cykanie charakterystyczne, na przykład przy tych tak zwanych flikach, czyli przesuwaniem tam palcem w lewo, prawo. Więc to jest tego typu urządzenie. Tanie. To jest jego niewątpliwy plus. Jest tanie. A pytanie, jak z językiem polskim będzie, bo no, oficjalnie jeszcze nie jesteśmy takim rynkiem zbytu dla Amazonu, więc pozostaje czekać i może ktoś się skusi na taki tablecik za 49,99 no i sprawdzi, jak to będzie działało. Będziemy w każdym razie trzymać rękę na pulsie. No i z mojej strony to w zasadzie tyle. Czy ktoś jeszcze z was coś? Michale, może ty jeszcze o czymś chciałbyś dodać?
3: Chyba... nie, chyba nie. No tam była mowa też o APH, o takim porozumieniu z Freedomem i z uczelniami gdzieś tam amerykańskimi, że będzie można JOS'a i Magica, te uczelnie, kupować w takim abonamencie i później ten JOS ma być stać się własnością ucznia, studenta, ale to, no to rzecz
1: tak, stricte, nas nie dotyczy, zupełnie.
3: Nie dotycząca nas, stricte związana ze Stanami Zjednoczonymi.
0: No i tak sobie myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca naszego dzisiejszego, tak, naszego dzisiejszego programu. Notatniki brajlowskie to, no myślę, największe wydarzenie, jeżeli chodzi o tegoroczny CSUN. Tu notatnikiem poganiał.
3: Tak, notatniki jeszcze nie umarły. Tak się mówiło, że wszystko teraz idzie w urządzenia brajlowskie z Bluetoothem i z iOS-em, ewentualnie z Androidem, no bardziej z iOS-em, bo tych aplikacji ta obsługa po prostu była lepsza, a tutaj się okazuje, że jednak Androida wykorzystano i kontynuuje się produkcję
1: notatników, tak.
0: Ale ty, Damianie, jak my rozmawialiśmy przez swego czasu przez telefon i tak sobie wspominaliśmy o tym, to ty miałeś dosyć ciekawą teorię na temat tego, czemu te notatniki aż tak się pojawiły. To może teraz o niej powiedz.
1: To znaczy teorię, no więc, bo ja myślę, że to jest tak, że mianowicie jakby Braille, w ogóle to jest tak, że w momencie, kiedy pojawiły się technologie syntezy mowy, to wszyscy się zachłysnęli tym, że to jest tanie i że wobec tego ten, no w zasadzie to niewidomy Braille nie będzie potrzebny, bo wszystko można zrobić przez kanał audio. Wszystko pójdzie przecież mową syntetyczną, mowa jest tania, mową jest szybciej, mową jest wygodniej. No i wydawałoby się, że to wszystko w tym kierunku pójdzie, poszło, wręcz do tego stopnia poszło, że ilość czynnych użytkowników z Braille'a zmniejszyła się w pewnym momencie o 95% w stosunku do punktu wyjściowego. Także Braille został w zasadzie zmarginalizowany do naprawdę bardzo niewielkiego ułamka osób niewidomych, przy czym okazało się potem, że, a zwłaszcza wśród młodych, wręcz młodzi się nie chcieli uczyć Braille'a, nie mówiąc już o osobach, które powiedzmy straciły wzrok później, no z tym, że potem okazało się, ciekawa rzecz wyszła, mianowicie wyszła rzecz taka, że okazało się, iż przy ekranach dotykowych osobie niewidomej pisze się powoli na takim ekranie. No dobrze, wprowadzono metodę bezwzrokowego pisania na ekranie dotykowym, czyli że odrywamy palec i to powoduje wprowadzenie znaku i to rzeczywiście przyspieszyło pisanie, ale mimo wszystko okazało się, że niewidomy pisze, nie wiem, 4-5 razy wolniej niż widzący na tym ekranie dotykowym. No jest to bardzo, znaczy Mówiąc krótko, niewidomy piszący na ekranie dotykowym jest kaleką. Już nawet to było niepełnosprawną, tylko po prostu ordynarną kaleką. No i w tym momencie trzeba było coś wymyślić. Wobec tego wymyślono, że może by spróbować dać niewidomym klawiaturę brajlowską. No bo przecież brajlem to wszyscy niewidomi piszą, ktoś by mógł powiedzieć. Już dawno wszyscy nie pisali, jak to wymyślono, ale no, wymyślono. I cóż się stało? Ano stało się to, że ci, którzy nie znali nawet Braille'a, po prostu go nie znali, bo zaczęli się go... Tak, albo go już zapomnieli, nagle się okazało, w iOS-ie się pojawiła klawiatura brajlowska od 2-3 lat, kiedy ten Braille się pojawił jako metoda wprowadzania, bo to mniej więcej chyba 2 lata trwa, gdzie Braille już jest tą metodą, 2, może 3 lata, już nie pamiętam.
3: 2, jak dwa lata na pewno. Tak. Przedtem tak, były aplikacje tak. zewnętrzne tylko.
1: Były aplikacje zewnętrzne, ale tak czy tak ta sama idea wprowadzania Braille'em to jest jakieś ze 3 lata. I cóż się stało? Ano stała się rewolucja, bo nagle niewidomi, którzy stwierdzili, że Braille im jest do niczego niepotrzebny, zaczęli się na potęgę uczyć Braille'a. Zaczęli się na potęgę uczyć Braille'a i to, co mamy teraz z notatnikami brajlowskimi, jest odbiciem jakby tego, tego właśnie, że Braille poszedł jako metoda wprowadzania. I co też się stało? Bo ci ludzie, którzy się zaczęli uczyć Braille'a, to stwierdzili, że skoro już się uczą nim pisać, to oni może by chcieli tym Braille'em czytać. Jest to zjawisko całkowicie nowe, wynikające właśnie z wprowadzenia ekranów dotykowych i z tego, że niewidomy się zderzył z ekranem dotykowym. I to spowodowało powrót Braille'a. Taka jest moja teoria na ten temat. Możecie się z nim nie zgadzać oczywiście, ale...
0: Ja mam jeszcze... Ja bym jeszcze... Dobrze, tak. Michale, to dodaj, bo ja tu jeszcze coś będę miał.
3: Mi się wydaje, że to nie... Wszystko, ze wszystkim, co mówisz, Damian, się zgadzam. Natomiast też no, gdzieś tam promocja zrobiła swoje, bo wiadomo, te urządzenia dotykowe różnie się ludziom obsługiwało, zarówno jeżeli chodzi o czytanie, o nawigację, jak i o wprowadzanie tekstu. I tutaj szybko coś, a to nie zawsze było domeną tyfloproducentów, żeby zrobić coś praktycznego i wstrzelić się w rynek, a wstrzelili się oferując, i tutaj Freedom zrobił dobrą robotę, oferując w miarę, mówię Freedom, bo on to zrobił jako pierwszy w miarę tanio, zaoferował tego Focusa 14 Blue, czyli mały, stosunkowo tani monitor brajlowski, 14-znakowy z klawiszami nawigacji, z klawiaturą brajlowską i no po prostu ludzie jak taki monitor sobie kupili, no to zaczęli pisać, no fajna klawiatura brajlowska do pisania, można też przeczytać i no to też sprawiło, że ten Braille wrócił i nawet niektórzy z 14 wrócili do monitorka 40-znakowego, że on też może się do czegoś przydać niż tylko od czasu do czasu gdzieś tam. Także z jednej strony myślę, że te na pewno to, co Damian mówisz, że gdzieś tam ten Braille dotykowy, ale też ten Braille fizyczny wcześniej gdzieś tam promowany przez firmy.
0: Ja mam też jeszcze taką teorię dotyczącą tego, że te notatniki się tak pojawiają i jest ich no dosłownie wysyp, to taką, że w końcu Android stał się albo na tyle dojrzałym systemem, że można go traktować jako bazę budulcową tego typu urządzeń, albo, co jest jeszcze bardziej prawdopodobne, że pojawili się ludzie, którzy potrafią to robić i chcą związać się z rynkiem tyflo. No bo co my mieliśmy wcześniej? Firmy, które się tym zajmowały, to gdzieś się zastały w tych mobilnych Windowsach. Tak. Wtedy no coś to było, to wtedy się pojawili specjaliści, którzy byli w stanie to zrobić, ale co się z tymi specjalistami później stało? Oni się przekwalifikować musieli zapewne do jakichś innych rzeczy, ewentualnie do serwisowania tego oprogramowania, tych notatników, które powstały wtedy.
3: Nie, cisnął dalej HIMS, dalej ciśnie BrailleSense'a, kontynuuje go, owszem, nie powiem, usprawniają go ciągle, wprowadzają co roku nowe, niezłe rzeczy, no ale to jest ciągle gonienie tego, co laptopy mają
1: sprzętowa i to jest stary jednak system, ten stary Windows.
0: Zgadza się. Jest, wtedy, i przez ileś lat nie było tak naprawdę platformy. Teraz podejrzewam, że już mamy, przez tych ileś lat, my tak naprawdę to już myślę, że jakąś tam jedną generację tych informatyków, którzy są odpowiedzialni za tworzenie tego typu rozwiązań, to myślę, że my już tak jesteśmy w stanie prześledzić. No i...
1: Poza tym weźmy, panowie, pod uwagę czynnik ekonomiczny.
0: Tak.
1: iOS jest owszem systemem bardzo dobrym, ale dla bogatych. To nie jest system dla Bangladeszu, Kenii, jakiegoś tam Burkina Faso, a Android owszem tam.
0: No tak, Damian, tylko tu z drugiej strony, wiesz, te urządzenia, jak kogoś nie stać na iOS-a, to go nie będzie stać na brajlowski notatnik, nawet z Androidem, więc niestety.
1: Może nie tyle stać go, może nie będzie na brajlowski notatnik z Androidem, ale szkoła już kupi sobie Braille Readera, jednego czy dwa jakaś tam, zwłaszcza w większym mieście, nawet w kraju trzeciego świata, prawda? Jak powiedzmy, może nie będzie to urządzenie powszechne, no niemniej jednak.
0: No to jest fakt, chociaż aczkolwiek bardziej mi chodzi o ten sens tego, że się pojawia w ogóle Android, że są te notatniki i o ten wysyp. Także to jest taka moja gdzieś
3: Android,
0: tam powiedzmy.
3: Ale on się pojawił wcześniej, bo pamiętam.
0: Tak, ale to było.
3: On już był.
0: Tak,
3: on
0: ale to wszystko było takie.
1: Urządzenie, które zaczęto od 2010, się zaczęły prace projektowe.
3: Tak, i on był pokazywany tak jak teraz, że już właściwie będzie prawie że w sprzedaży. On nawet
1: ale urządzenia nie było w sprzedaży. Ono nigdy nie trafiło do sprzedaży. Teraz dopiero trafia.
0: Więc musiało to wszystko dojrzeć, to się musiało powykluwać, jakoś tam odpowiedni czas musiał nastać. No i rzeczywiście teraz mamy wysyp tych urządzeń. No i zobaczymy, co będzie dalej. Teraz tu już można by było spekulować, jakie następne rzeczy, ale myślę, że to po prostu pokaże czas.
3: Cena tych notatników, ja rozumiem, że to jest myśl technologiczna, że niszowe firmy, niszowe urządzenia, że to wszystko jakoś tam jest droższe, ale rzeczywiście nawet do możliwości, cena jest bardzo wysoka.
0: Niestety. Zgadza się.
1: Ale jest to taniej niż te pierwsze notatniki, powiedzmy sprzed kilku lat, jest to mimo wszystko mniejsza cena. To jest bardzo dużo, ale te urządzenia zaczynają być ciut tańsze niż to, co było.
0: Jest jakaś tam tendencja, i także jest tendencja cięcia.
3: Tylko, że kiedyś, oczywiście, tylko że kiedyś było tak, że te 10 lat temu to brajlowskie notatniki PacMate BrailleSense były bardzo drogie, ale laptopy też były drogie i nie były tak zminiaturyzowane. Nie było tych ultrabooków, netbooków, a teraz są. I mimo że doceniam i rozumiem ideę brajlowskiego notatnika, sam jakoś tak bardziej jej bronię niż ją krytykuję, to mam coraz, ale mam wątpliwości, że właśnie taki notatnik Braille, który kosztuje tam, nie wiem, 10-15 tysięcy, a Ultrabook z Windowsem, czy nawet jakieś za 2000 jakiś Acer, nie wiem,
1: oczywiście,
3: tablet.
1: Że masz rację. Jeżeli w ogóle jakiekolwiek notatniki mają szansę, to te androidowe takie, moim zdaniem jedyny, który ma realne szanse na powodzenie, to jest ten Braille Note Touch z tych prezentowanych. Ponieważ to jest prawdziwy tablet. Co więcej, osoba widząca jest w stanie z niego skorzystać.
0: Słuchajcie, ja się boję trochę innej rzeczy. Ja się boję tylko jednej rzeczy przy okazji notatników na Androidzie. Pierwsza rzecz to jest taka, że ja zauważam też cięcie kosztów oprócz software'u, to jeszcze w hardware. Jest próba tworzenia tańszych rozwiązań. Sprzętowo, także sprzętowych. Więc to jest jedna kwestia. Natomiast ja się obawiam tylko jednej rzeczy. Czy takie urządzenia z Androidem, powiedzmy, będą w stanie zadbać o to, żeby te nasze notatki, żeby się nie powtórzyła historia PacMate'a, tak?
1: Nie, to akurat
2: Michale, był problem Pocket PC 2003, to był system, który po prostu tracił pamięć. nawet na palmtopach z GPS-em, bo taką sytuację też mieliśmy tu w domu.
3: Problem PacMate'a to też było to, że PacMate został pokazany w 2003, w końcu 3-4 wszedł do sprzedaży jako taki odpowiedź właśnie na te Pocket PC, na te palmtopy, kiedy wówczas palmtopy już powoli szły w odstawkę, bo się pojawiła Nokia komunikator i potem inne Nokia symbianowe, a potem inne Windowsy, Mobile i tak dalej. Także już w pewnym sensie w momencie wypuszczenia PacMate'a, o, to jest PacMate na rynek wypuszczony został tak, jakby teraz ktoś wypuścił notatnik albo super telefon oparty, nie wiem, o Windowsa Phone 8 albo coś takiego.
1: Albo no tak.
0: No tak, to już po prostu przebrzmiała technologia.
3: Phone, no niby jest ten system, nawet ta 10 Windowsowa, jest fajnie, ale ma swoje plusy, ale i tak jest niepowszechnie, no niestety nie używana. Także pod względem mainstreamu.
2: Dokąd, Michale?
3: I także pod względem, przepraszam, także pod względem mainstreamu, no to po raz pierwszy ci androidowi producenci notatników zrobili coś dobrego, że wypuszczają notatniki z normalnym systemem, który jest używany przez większość ludzi.
1: Tak.
3: Tu i teraz.
0: A Windows 10 to jest chyba dobra inwestycja w przyszłość, bo ten system, gdzieś tam krążą takie pogłoski, że ma być w ogóle ostatnim systemem Microsoftu i tylko ma być aktualizowany, ale no nie wiem, czy tak do końca będzie. Pożyjemy, zobaczymy.
2: Natomiast ja jestem ciekaw, co by się stało, gdyby na przykład do tej gry o tyflo sprzęt, chociaż to jest tak naprawdę no, strasznie niszowe i dalej się tam mało dzieje poza środowiskiem, bo były jakieś takie plotki, że Apple chce wprowadzić akcesoria dostępnościowe i może to będą pierwsze mainstreamowe monitory brajlowskie. Natomiast gdyby na przykład do tej gry się włączyły Chiny i tak produkują, czy Indie na przykład, i tak się starają produkować coraz tańsze sprzęty, te takie typu smartfon, tablet, no to nawet dla samego udowodnienia wyprodukować taki tani notatnik na Androidzie, no, czy monitor.
1: Właśnie DatWatch jest takim przykładem, bo on celuje w rynek azjatycki, Pawle, tam się mówi o 100 milionach, znaczy oni mówią, że na świecie jest 100 milionów potencjalnych klientów, z czego nie wiem ile tam w krajach azjatyckich jest chyba połowa.
2: Na przykład tu w Indiach już to fakt, że to nie wypaliło i to było jedno wielkie oszustwo ponoć, miał powstać ten smartfon za $15, to już pomyślcie teraz, że taki smartfon za 5 dych na nasze pieniądze by gadał nawet syntezą.
1: No.
0: Dokładnie. No tak, także no to w ogóle jest to rzeczywiście no, dość fajna wizja i zobaczymy, co z tego będzie. Fajnie by było, tak myślę sobie, dożyć takich czasów, że nie trzeba by było programów celowych, nie? Typu aktywny samorząd, bo jesteśmy sobie w stanie kupić za własne pieniądze sprzęt, który jest nawet i sprzętem specjalistycznym. No ale to myślę, że jeszcze
2: trochę. Jeżeli firmy mainstreamowe nam pomogą, to myślę, że może to też w jakiś sposób zajdzie. Takich wystąpień jak Google, czy Amazon, czy Apple.
0: I tym optymistycznym akcentem ja proponuję, żebyśmy po prostu zakończyli, bo teraz już tak naprawdę będziemy tylko dywagować, myślę, że to, co ma się stać, to pokaże tak naprawdę przyszłość.
1: Tak.
0: A dywagację możemy sobie uczynić w następnej audycji. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Paweł Masarczyk, Damian Przybyła, Michał Kasperczak, to wasi oraz moi dzisiejsi goście. Rozmawialiśmy na temat konferencji CSUN, która w San Diego odbyła się kilkanaście dni temu. Tak, nie tak znowu dawno się odbył CSUN w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: No i ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. Po syntezatorach, kontakcie, jako samplerze przyszedł czas na instrumenty samplowane. Były już fortepiany, a teraz to czego można użyć w produkcji muzyki do filmów, do gier i różnych tego typu rzeczy, powiedzmy. No i tu należy przede wszystkim powiedzieć, że Native Instruments samo z siebie raczej nie zajmuje się samplowaniem. Dlatego najczęściej tego typu instrumenty robi we współpracy z kimś albo no, z czymś, w sensie z firmą jakąś konkretną. Te różne firmy oczywiście mają różne na to swoje jakieś tam spojrzenia, swoje możliwości, w związku z czym czasami te instrumenty się dość mocno od siebie różnią, nawet w obrębie jednej serii, o czym też powiem. Zasadniczo oczywiście Native Instruments, w związku z tym, że współpracuje ze wszystkimi, no to jeżeli mamy powiedzmy serię instrumentów symfonicznych, no to one mają sporo ze sobą wspólnego, nie wiem, interfejs i tak dalej, jakieś elementy sterujące wyprowadzone na komplita, czyli możliwe te do sterowania przez komplit, kontrol. Niemniej to są nieraz różne firmy, różni ludzie za tym też się kryją, każdy dołożył tam coś od siebie. Niestety muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o instrumenty symfoniczne, typowo orkiestrowe, no dało się to zrobić lepiej. Native Instruments nie zrobił moim zdaniem tego tak, jak to zrobić się może, no nie wiem czy powinno, ale w każdym razie jak ja bym to chciał, żeby to było zrobione. Niemniej no na pewno jest to instrument, od którego można zacząć przygodę z orkiestracją. Natomiast oprócz instrumentów czysto orkiestrowych, Native Instruments też oczywiście we współpracy zrobił ileś instrumentów takich okołofilmowych, czyli takich, które za materiał źródłowy miały może jakieś sample instrumentów, sample przetworzonych instrumentów, sample jakichś syntezatorów. Na to wszystko zostały jeszcze nałożone różnego rodzaju efekty i zrobiły się z tego różnego rodzaju instrumenty dodatkowe, albo i czasem niedodatkowe, bo w różnych filmach się używa nieraz brzmień, no trochę instrumentów standardowych, trochę przetworzonych, no i z tego się zrobił takie ileś instrumentów właśnie tego typu, które teraz nieraz, znaczy nieraz, bardzo najczęściej się tak naprawdę wykorzystuje, oprócz oczywiście typowych instrumentów symfonicznych. W momencie, kiedy nagrywam ten podcast, czyli połowa roku 2021, jest już dostępna wersja Complete 13. Natomiast w związku z tym, że do tej pory używałem Complete 12, no to teraz też będę korzystał z tych instrumentów, które były zawarte w tym właśnie pakiecie. Ja już mam Complete 13 i na pewno zrobię podcasta na temat tego, co w tym Complete nowym jest, a jest właśnie sporo nowości instrumentów filmowych, ale o tym no następny jakiś podcast, bo i tak dzisiaj tego będzie sporo i będzie sporo mówienia i pokazywania. Zacznę nie od tego, co jest w najmniejszym pakiecie Complete, tylko zacznę od no, takiej podstawy, jeżeli chodzi o instrumenty do filmów, czyli od instrumentów symfonicznych. I tutaj mamy symfony w zasadzie Essentials, które jest dostępne w wersji Complete Ultimate i Symphonic Series, czy Series, w każdym razie no coś, co jest dostępne dopiero w wersji Collector's Edition, czyli w tej najdroższej. Czym się te dwie rzeczy różnią? W zasadzie tylko chyba tym, że w wersji no tej Series, nie Essentials, można tworzyć własny mix, ponieważ mamy dostęp do ujęć z kilku mikrofonów, konkretnie z trzech, a w przypadku instrumentów perkusyjnych nawet z czterech różnych mikrofonów. Mamy mikrofony umiejscowione bardzo blisko muzyków i to jest takie bliskie ujęcie. Mamy mikrofony, które umieszczone są mniej więcej nad stanowiskiem dyrygenta i mikrofony gdzieś tam z głębi sali, które zbierają głównie pogłos i to jest takie no, dalekie ujęcie, no właśnie do zbierania pogłosu i tego typu różnych rzeczy. Można też z tego robić wielokanałowe miksy, choć to wymaga niestety zaangażowania osób widzących lub no, przesłania od kogoś jakichś plików, na przykład do Reapera. Ja takie pliki częściowo mam zrobione, jeżeli ktoś by chciał, mogę je wysłać, głównie dla smyków, bo pozostałe instrumenty moim zdaniem nie do końca się nadają. Mógłbym jeszcze zrobić instrumenty perkusyjne w wersji takiej wielościeżkowej i może zrobię, ale na razie mam smyki. O tym, dlaczego smyki, to też powiem. No ale dobrze, skoro zacząłem mówić już o smyczkach, no to niech będą smyczki, czyli taki trzon instrumentów wykorzystywanych w filmach, przynajmniej instrumentów żywych. Tutaj Native Instruments współpracuje z firmą AudioBro, która jest no firmą rzeczywiście, która no dość dobrze robi to co robi. I smyki w związku z tym moim zdaniem najlepiej brzmią z tego całego pakietu i mają największe możliwości. Po pierwsze, te smyki są podzielone na kilka sekcji. Znaczy nie chodzi mi o to, że są podzielone na skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy, bo to jest dość oczywiste. Natomiast same skrzypce są podzielone na cztery takie podsekcje. Skrzypce jeden, jakby pierwsze A, skrzypce pierwsze B, skrzypce drugie A i skrzypce drugie B. Mamy tutaj 30, zdaje się, muzyków, 30 skrzypków i te 30 czy 32 w zasadzie jest podzielonych na cztery grupy po 8. I teraz domyślnie w Complete nie możemy, jako my osoby niewidome, sobie wyłączać i zmieniać sobie tych składów. Udało mi się stworzyć pliki do Reapera, które coś takiego mają. To znaczy, to są pliki, które mają poszczególne te sekcje wszystkie skrzypków, więc można sobie jakby budować troszeczkę orkiestrę. Może nie tyle orkiestrę, ile skład smyczków. W przypadku altówek, wiolonczeli, kontrabasów mamy podział na dwie sekcje, to znaczy altówki A, altówki B, wiolonczele A, wiolonczele B i kontrabasy A, kontrabasy B. I to samo domyślnie w Complete nie możemy sobie tak prosto tego podzielić, za wyjątkiem używania takiej funkcji, która nazywa się Auto DVZ, o której też powiem. Natomiast oprócz tego no właśnie też zrobiłem dla tych wszystkich sekcji osobne pliki do Reapera. I można do mnie napisać na tomasz.bilecki@gmail.com i ja te pliki chętnie udostępnię. Możliwe, że w komentarzu też podam jakiegoś linka do jakiejś takiej... No, zobaczymy. W każdym razie to zacznę w takim razie od tych smyków, o których mówiłem. Browser.
6: Symphony Series String Ensemble.
5: String Ensemble. Nie ma w Complete 12 smyków solo, w Complete 13 mamy już solowe smyczki, solowe skrzypce, nawet dwie,
6: preset,
5: no
6: pary,
5: nawet dwa instrumenty, dwoje skrzypiec różnych, no nie firm, ale różnych producentów. Altówkę, wiolonczele, kontrabas. Nie, kontrabasu nie mamy, altówkę i wiolonczele.
6: Basses.
5: No i mamy tutaj basy,
6: cellos,
5: wiolonczele.
6: String Ensemble.
5: Potem mamy wszystko rozłożone na klawiaturze, żeby po prostu załadować wszystkie smyki w jednej barwie i po prostu grać sobie po całości.
6: Violas. Preset. Violas.
5: Violas, czyli no altówki.
6: Violins.
5: No i skrzypce. Preset, załaduję sobie skrzypce. Violins. To mi się będzie chwilę ładowało. O, już coś gra. I mamy tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, w zależności od dynamiki, jeżeli mamy bardzo słabą dynamikę, no to mamy artykulację portamento. Natomiast mamy tylko jeden sample na zaczęcie tego legato, w związku z czym nie da się tutaj zrobić jakichś takich sztuczek pod tytułem gram niby staccato, ale bez zmiany artykulacji przez key switcha. To bardzo słychać. Ale jeżeli chcę legato zagrać, trochę jest to sztuczne, ale no dobra, okej, niech będzie. Tych artykulacji mamy tu kilka. Mamy właśnie standardowe legato. Mamy tłumik założony, to jest na cis wielkim. Mamy tutaj jeszcze tremolo. Mamy tryl. I teraz tak, jeżeli chodzi o tryle, to tryle tutaj stosują się do skali, którą sobie wybraliśmy. Mamy teraz C-dur, w związku z czym klawisz C mamy tryl sekundy wielkiej, ale E mamy tryl sekundy małej, tak samo H też jest to samo. B. Wszystkie czarne klawisze mają tyle sekundy małej. Natomiast no, te, które wynikają z tonacji, czyli C, D, F, G, A, to jest sekundna wielka. To wszystko potem będzie można zmienić sobie. Mam jeszcze harmoniczne. Staccato. I tu na szczęście już jest kilka sampli do wydobywania tego staccato, nawet na jednym poziomie dynamiki. 4, jak słyszę dobrze. Spiccato, czyli jeszcze szybsze. To jest staccato, a to jest spiccato. Staccato, spiccato i pizzicato. Oczywiście, no może nie oczywiście, ale no, te wszystkie artykulacje są polifoniczne. I tu dochodzimy do czegoś, co nazywa się autodivizji. Jeżeli chcemy, żeby prawdziwa orkiestra zagrała sobie na skrzypcach, znaczy zagrała sobie na skrzypcach, żeby skrzypkowie sobie zagrali jakiś czterodźwięk, akord, to z reguły się dzieli. Pierwsze skrzypce grają C i to są jakby podzielone są na cztery właśnie takie sekcje. I Native Instruments wraz z Audio Bro stworzyli sobie coś takiego, co się nazywa autodivizji, czyli jeżeli gram cztery dźwięki, to każdy z tych dźwięków będzie grany przez no właśnie jakąś część tylko tych skrzypiec, przez cztery te sekcje skrzypiec, które mam do dyspozycji. To nawet słychać, jeżeli ja zagram tylko C, dwukreślne, grają wszyscy. Jeżeli zagram wszystkie dźwięki, znaczy wszystkie, no ten czterodźwięk i puszczę prawie wszystkie, czyli C, E, G i zostawię tylko to C na górze, to zobaczycie Państwo, że troszkę ten dźwięk się będzie różnić, bo będą go grali tylko 8 skrzypków, a nie 32 jak w tej chwili. To jest samo C, teraz... Jest ciszej, jest tego mniej. Każdy dźwięk będzie się zachowywał dokładnie tak samo. E. I z poziomu complete nie mogę sobie na przykład zrobić tak, żeby grać tylko tymi pierwszymi skrzypcami, no tylko jakby zestawem, że tak powiem, pierwszych skrzypków. Tego się zrobić nie da, to trzeba zrobić ze sobą widzącą. Tyle jeżeli chodzi o klawiaturę i key switche. Oczywiście plus do tego jest mod wheel, czyli no kółko modulacji, którym sobie steruję dynamiką. Przy czym to jest jakby dynamika, że się tak wyrażę, prawdziwa. To znaczy mamy sample bardzo cichego legato i podnosząc to kółko

0: Tak to mniej więcej wygląda. Jest jeszcze Expression, który no niestety w tym przypadku po prostu zmniejsza głośność tego samego sampla. I teraz mogę pokazać, jaka będzie różnica, jak użyję Expression najpierw. I Modulation. Troszeczkę jest tej różnicy. Nie jest ona duża, ale no coś jest. Przechodzimy do sterowania Complete Control, czyli do tego, co możemy zmieniać przy pomocy pokręteł. Pierwsza strona.
1: Perform. Perform. Legato and Divisi.
0: Perform, Legato and Divisi. Pierwsze pokrętło.
1: Expression. 100%.
0: Expression, czyli no właśnie dynamika. Mogę 100%. Sobie regulować ją albo pokrętłem modulacji, albo tym pierwszym pokrętłem. To jest to samo.
1: 100%. Attack 0%.
0: Attack. To jest atak do samplera, tak? Attack. Mogę.
1: 0%.
0: Jeżeli go zwiększę, no to.
1: 65%.
0: No, robi się brzmienie bardziej takie, 0%. No, teoretycznie liryczne. I w ten sposób mogę sobie bardzo szybko tworzyć no, takie przejścia, 100%. Które no, może nie są bardzo naturalne.
1: 75%.
0: Ale jeżeli gram coś w jakiejś większej masie, no to mogę sobie jakby bez grzebania w jakichś poszczególnych nutkach, nagrywania tego warstwowo zagrać. Coś takiego 0%. I po prostu regulacją tego ataku mogę sobie coś takiego osiągnąć, zamiast ewentualnie nagrać jedną ścieżkę tylko z tym dźwiękiem, a na pozostałych zrobić coś takiego i to musiałbym jeszcze na drugiej ścieżce, realnie na drugiej ścieżce te smyki umieścić, żeby po prostu nie było czegoś takiego, więc no tutaj atakiem mogę coś takiego
1: Relase.
0: Zrobić. Attack. Tak samo mogę zrobić
1: 99%.
0: Dobrze.
1: Relase.
0: Tak samo mogę zwiększać i zmniejszać release.
1: 0%. Relase. 100%.
0: Czyli tu tak naprawdę generalnie nawet nie chodzi o release w takim rozumieniu, że no puszczę klawisz, on będzie jeszcze długo, długo sobie wybrzmiewał. Tylko
1: Relase.
0: Chodzi o...
1: 100%.
0: Dobrze. Sample tego, jak wybrzmiewają te smyki w momencie, kiedy muzyk przestanie
1: Relase.
0: Działać smyczkiem na niego. Czyli jeżeli ten release jest na 100%, brzmi to tak. Jeżeli jest na 0...
1: 0%. Relase. 0%. 100%.
0: No... Jest niewielka różnica. Tu jest jeszcze pogłos dodany, który troszeczkę to zmienia.
1: Brightness 100%.
0: Brightness, czyli jasność.
1: 25%.
0: Mogę sobie zrobić tak, żeby te smyczki były generalnie dość ciemne. Albo...
1: 175%.
0: O, jest najwięcej 200, zdaje się, albo 175. Wow, ale to jest jasne teraz.
1: 175%.
0: No jest bardzo jasne.
1: 102%. Legato. Okay. On slash off. On.
0: No właśnie, tutaj mamy legato, czyli przejścia pomiędzy dźwiękami. Jeżeli po prostu muzycy siedli, nagrali coś takiego. I teraz w momencie, kiedy naciska najpierw jeden klawisz i potem drugi, to jest teoretycznie nagrane tutaj, jak muzycy właśnie zmieniają ten dźwięk w taki naturalny sposób. Mogę to wyłączyć.
1: Off.
0: Na off. I po prostu tutaj, jeżeli będę grał, to mam za każdym, jeżeli nacisnę dźwięk C, to po prostu jest osobny, to jest osobny nagrany sample. G to jest po prostu nagrane G i C to jest no, nagrane po prostu C. I te sample są dobrze wyzwalane jakby niezależnie od siebie. Natomiast jeżeli włączę legato i zagram to samo, to mam nagrane to, jak muzycy jakby przechodzą z tego dźwięku z C na G, na C, na G i z powrotem na C.
1: Port większy, leg 48.
0: Mamy następną rzecz, czyli długość tego portamento. Jest domyślnie.
1: Zero.
0: Znaczy, albo mogę mieć to na 0%, praktycznie tego w ogóle nie ma, portamenta, ale mogę
1: 127.
0: Je, mogę je bardzo mocno wydłużyć.
1: Port większy lek. 127.
0: 127. Jest długie. I 71. Mogę je skracać.
1: 25. 1. 24. 70. 120. Port większy lek.
0: No nie port jest to może jakaś 104. Wielka różnica, no ale okej, okay, nie będzie.
1: 0%.
0: Aha, jeszcze speed.
1: 100%. 127. Speed 100%. Speed 100%. Divisi. Ons.
0: No właśnie. On. I teraz mamy to divisi, to o czym mówiłem. Jeżeli
1: o.
0: mamy na on, no to uderzam akord. I najwyższe C grają tylko te off. Skrzypki pierwsze. Jeżeli skrzypce pierwsze. Off. Jeżeli mam divisi off, to po prostu wszystkie sample grane są teoretycznie przez wszystkich muzyków. Tu 32, tu 32, tu 32, tu 32, więc jeżeli zagram akord, to jest trochę tak, jakby to zagrało 128 skrzypków.
1: On skrzypców. Off. On. On skrzypców. On. Shorts. Repeat. Scale. Run sand vibrato.
0: To jest druga strona. Teraz tak, jeżeli chodzi o ten pierwszy parametr,
1: mode,
0: to właśnie. Teraz będę grał jedną stałą dynamiką. Mamy cztery sample dla każdego, dla każdej z tych krótkich artykulacji. Staccato, spiccato i tak dalej. Teraz urządzenie się staccato. I te cztery dźwięki są grane zawsze w tej samej kolejności. Z tego się tworzy taki rytm. Czasami to jest fajne, czasami to nie jest fajne. I mogę tutaj mieć albo continuous, czyli no właśnie one są zawsze powtarzane w tej samej odległości, albo
1: continuous.
0: No, zmień się, albo random. Za każdym razem będzie inny sample, któryś z tych czterech. I tu już żadnego rytmu nie ma, po prostu no, każdy jest grany kiedy indziej.
1: Slam 0%.
0: To nawet mniej więcej co jest, ojej, tu się robi coś głośnego.
1: 49%. 0%.
0: Nie wiem co to jest.
1: On slash off.
0: Szczerze.
1: Short. Repeat. On slash off. Off.
0: Repeat.
1: On. On.
0: No właśnie, tu mam coś takiego, ten parametr repeat. Naciskam klawisz i zgodnie z tempem projektu są grane nutki. Choć to nie brzmi za dobrze.
1: Timing. 1 z 16.
0: No i tutaj mogę sobie.
1: 1 z 16. 1 z 16. 1 z 8 T.
0: Mogę tutaj grać albo 16, albo 8. W zasadzie.
1: 1 z 8.
0: O, tu mam pełne 8.
1: Timing.
0: Aha, no tu mam tylko 3 ustawienia.
1: Repeat. Uchwyt. Hit 1 do 3.
0: Aha.
1: On slash off.
0: No i tu są jeszcze ustawienia rytmu tego, scale, tego czegoś.
1: Run trill M slash A.
0: No właśnie, tutaj mamy skalę.
1: Run trill M slash A.
0: Ustawię jeszcze raz, ustawię trille. Gdzie tu są trille? Tu są trille.
1: Run trill C major.
0: No właśnie, mam C major, czyli dur.
1: F major. B major.
0: I mam
1: C major.
0: Tonację do wyboru, czyli gram. Tu mam na dźwięku E mam tryl małej sekundy i H też mam małą sekundę, no bo to jest C-dur. Jeżeli ustawię sobie
1: F, hash, major.
0: Na przykład
1: E major,
0: gdzie
1: F major,
0: F major, czyli F dur, no to C będzie tak samo, E też, E tak, ale A. Bo to jest F-dur. I B będzie już też sekunda wielka. Zgodnie z tonacją F-dur.
1: C major. N slash A. Runs. Speed. N slash A.
0: Runs. Runs. To jest ciekawe, ponieważ Są jeszcze nagrane takie bardzo szybkie zagrywki oktawowe. Coś takiego. Tylko może ustawię sobie na legato. Coś takiego jest jakby nagrane. I mogę tutaj sobie regulować po pierwsze też, czy to ma być tonacja durowa, takich tych ran, czy molowa.
1: Czy... Vibrato, amo, ens, esha, ens, okay. Vibrato, amount, ens, esha.
0: Teoretycznie mogę sobie jeszcze wybrać, ile ma być vibrata. Tu jest jeden problem, ponieważ...
1: Ens, esha.
0: Vibrato jest tylko w przypadku legata, które nie jest polifoniczne. Tutaj też nie ma tej artykulacji do wyboru. Natomiast jest coś takiego, co również zrobiłem sobie w osobnym pliku do Reapera, w takim presecie, żeby mieć na którymś key switchu do wyboru jeszcze jedną artykulację, której domyślnie nie ma, czyli no, takie legato, w którym dostępny jest intensywność vibrata, takiego vibrata naturalnego, i wtedy mam tym pokrętłem mogę sobie regulować, ile tego vibrata ma być, czy to ma być, czy w ogóle ma być vibrato i ile. I generalnie fajnie jest to w tych smyczkach, że jeżeli jakiś parametr nie dotyczy artykulacji, którą obecnie się posługujemy, to wartość tego parametru będzie zawsze
1: n/a,
0: czyli no nie dotyczy. Nie pamiętam, jak się ten skrót rozwija po angielsku, ale kolejna strona parametrów.
1: Stereo mix, slose mix, mit mic and far mix.
0: Dotyczy mikrofonów, czyli no miksu, powiedzmy, tych instrumentów. I teraz, no właśnie, to jest coś, co może sprawić, że nagle nam się zwiększy zużycie RAMu. Ponieważ jeżeli wykorzystuję sobie domyślny mix, to Reaper w tej chwili zajmuje mi w pamięci 1,5 giga. Pamiętajmy, że to są tylko i wyłącznie skrzypce. Zajmuje 1,5 giga, no bo tych sampli jest, no okej, dość dużo, natomiast zajmuje tylko 1,5 giga, dlatego że tu jest załadowany taki wstępny mix, ten, który jest również dostępny w tej wersji Symphony Essentials. Tak brzmi Symphony Essentials, właśnie. Jest wstępnie załadowany miks mikrofonów tych bliskich, średnich i zdaje się dalekich, w jakichś tam proporcjach, nie pamiętam jakich. Ten miks możemy regulować no, głośność tego miksu. Teraz zdjąłem całkowicie ten miks i mogę załadować tylko mikrofony bliskie.
1: -4.7 dB.
0: I tu bardzo dobrze słychać no właśnie pojedyncze grupy tych smyczków. One są, te skrzypce są przesunięte tylko na lewo, no tak jak w prawdziwej orkiestrze to jest. Nie ma niestety dostępu do balansu. I w tym momencie Reaper zajmuje mi 2,2 giga. Jeżeli załaduję kolejne zestawy mikrofonów, no to RAM mi się znowu zwiększy o ileś tam zajęcie RAMu. Tu będzie bardzo też słychać właśnie to divisi. Naciskam C. Naciskam wszystkie cztery dźwięki akordu C-dur. O, i już tylko słychać znacznie bardziej po lewej. Bardzo tutaj dobrze słychać, jak te smyczki się rozdzielają na poszczególne dźwięki.

0: No właśnie. Tu mamy...
1: Z losami.
0: I oczywiście do każdego z tych mikrofonów mam jeszcze głośność.
1: Minus 4,7 dB. Mid.
0: Mid, czyli te mikrofony, które są mniej więcej tam, gdzie dyrygent. I mikrofony dalekie. Ile mi teraz Reaper zajmuje? O, 1,8 giga. On sobie widocznie zrzuca te sample. Jeżeli wszystkie mikrofony załaduje, to 2,2 giga. O i tyle chyba. A, no to nie tak dużo. I teraz mam już załadowane wszystkie te mikrofony. Bliskie, średnie, dalekie. I mogę oczywiście regulować sobie każdego mikrofonu głośność.

0: 0.0 dB. Wolumę. On.
1: Okay.
0: Minus 7.
1: Zostawię sobie mikrofony tylko bliskie.
0: On z Kleszowców. Wolumę. Minus 7.9.
1: Troszeczkę może to przygłośnie.
0: Minus 5.9. Ek, Love Band, Mid Band and High Band.
1: Następna strona to jest korektor.
0: Ek, on z Kleszowców. Off.
1: Jest korektor w tej chwili wyłączony, mogę go włączyć.
0: 0.07 dB.
1: Mam tutaj poszczególne pasma.
0: 615.2 Hz.
1: Mamy gain, pierwsze pasmo 0. Gain. Ojej. Minus pasma 15, dolnego.
0: 3.1 dB.
1: I częstotliwość.
0: 50.
1: Pasma.
0: 2.0 kHz. Minus 1. 0.40 dB.
1: Dobrze.
0: Mid band.
1: No i tak samo. Mid. No i tak samo wysokie częstotliwości. Znaczy najwyższe pasmo.
0: Reverb, ROM, Time, Ear Filter and Mix.
1: Tu kolejna strona dotyczy pogłosu.
0: On.
1: Mamy pogłos włączony, mogę go wyłączyć. Chodzi o pogłos taki algorytmiczny, no bo te sample są generalnie nagrywane w sali, w dużym studiu koncertowym, w którym jest dość duży pogłos.

0: jaka tu jest. Tego podejrzewam dość sporo.
1: Time, size, 100.0%.
0: No tak, tu mam mnożnik długości tego sampla i delay, czyli po jakim czasie ten pogłos
1: ear
0: się pojawić. Jeszcze
1: 20.0
0: jest...
1: KHZ.
0: O, tu są jakieś filtry.
1: Mix, wec, 67/3.
0: I mogę, o właśnie, teraz sobie teraz ten mix sobie ustawię na 100%, czyli 100. Będzie tylko pogłos. O.
1: 0,
0: dziwnie to brzmi.
1: Type, cathe, rooms.
0: Rooms. Jakieś małe pokoje.
1: Outdoor. FX long. Impulse. Iron.
0: Wow. Ja puściłem klawisz, a ten pogłos ciągle trwa. No, kolejny jakiś taki impulse. Bardzo długo trwający pogłos. I tu są takie pianota. Dziwne, różne. Aha, tu mamy rezonans Mix strun fortepianowych. No i tu są...
1: 64/35.
0: No... dziwne rzeczy tu można z tymi skrzypcami zrobić.
1: Comp.
0: I mam jeszcze kompresor.
1: Comp on slash off. Off.
0: Mogę ten kompresor włączyć.
1: Threshold 0.0.
0: Mamy threshold, czyli 20. No, próg.
1: Minus 19. 3. Ratio 4.
0: Ratio.
1: 1 milisekund. Relase. Gain 0.00.
0: No, to jest kompresor.
1: Comp.
0: I tyle. Jeżeli chodzi o skrzypce. Jeżeli chodzi generalnie o smyki, no prawie tyle. Może jeszcze warto dodać, że niższe instrumenty smyczkowe, czyli wiolonczele i kontrabasy, mają dodatkową jedną artykulację. Coś, co się nazywa po angielsku Bartok pizzicato. Nie pamiętam, czy po polsku to się nazywa pizzicato Bartoka, czy jakoś. Może będzie tu ktoś na tyle muzyczny, żeby mnie w tym względzie oświecić. W każdym razie to jest taki rodzaj pizzicata, w którym muzyk nie szarpie strun palcami, tylko końcem smyczka. O ile dobrze pamiętam. Tak wyglądają smyki. Poświęciłem mi dość dużo czasu, no to teraz szybko sobie przebrniemy przez pozostałe instrumenty symfoniczne.
1: Ensemble.
0: I mamy jeszcze instrumenty dęte blaszane. I instrumenty dęte blaszane i dęte drewniane są robione we współpracy z firmą Sontiron. I szczerze mówiąc, moim zdaniem ta współpraca powiodła się nieco gorzej. Te instrumenty brzmią nieco gorzej.
1: Brass ensemble.
0: I mamy tu cały brass ensemble, czyli też instrumenty dęte rozłożone w taki sposób, że pewnie na niskich klawiszach mamy tuby, potem jakieś tam puzony, waltornie, trąbki, to się wszystko zmienia.
1: Horn.
0: I mamy.
1: Horn.
0: Następny preset to są horn, czyli waltornie.
1: Preset.
0: Zaraz tu się
1: horns
0: załaduje. No i tutaj teoretycznie jest też legato, ale jakoś to nie bardzo słychać. Jeżeli ja zagram sobie kilka nutek... jakoś... nie wygląda mi na to, żeby to było jakieś bardzo naturalne legato. No niemniej... niemniej no coś jest. Tutaj też działa aftertouch. Jeżeli zagram sobie dźwięk, docisnę klawisz, troszkę się zmienia głośność. W ten sposób mogę sobie lekko frazować.

też modulation tutaj powoduje zmianę jakby sampla z tego zagranego forte na zagranego bardziej piano. I te najniższe, jak przekręcę to pokrętło czy kółko modulacji, to mam już sample gry piano. Są bardzo ciemne. I tak samo expression powoduje, że ten sam sample

0: jest po prostu wyciszany. Tylko dużo mniejsza tu jest skala. Mam expression, controller maksymalnie nisko. To jest tak cicho. I teraz jest najgłośniej. No, to jest bardzo mała różnica. No ale jakaś jest. I też mamy kilka artykulacji. Mamy teoretycznie legato. No tu jakoś... Aha, bo tu jest jeszcze niżej.
1: Podstawę minus 1.
0: Okej, okay, mamy legato. Potem mamy też zsynchronizowane z tempem projektu powtarzane coś takiego. No tryle bardzo wolne, staccato. Z tłumnikiem, znaczy stłumione. No właśnie. Coś takiego i tego nie jestem w stanie zatrzymać. Ja puściłem klawisz, a to gra. Potem... Ja trzymam dalej klawisz. To już skończyło grać. No i tyle. I tu też nie jestem w stanie wygasić tych nut, zanim one nie zostaną zagrane do końca. Puściłem dawno klawisze, a to ciągle gra. Ok. Ustawiam legato. Pierwsza strona... Perform.
1: Perform. Attack 0%.
0: No właśnie, znowu. Attack to samo, czyli mogę zagrać jedną nutę.
1: 100%.
0: I pozostałe nutki, jak gram, one mi się stopniowo przygłaśniają. Oczywiście, no, mogę 100%. Też zagrać w ten sposób każdą. I regulując ten atak, mogę tutaj też sobie troszeczkę tym regulować. Oczywiście mogę też zrobić to samo, operując po kółkiem modulacji. O, tutaj szaleją sample. Coś się nie załadowało do końca. Aha, już się ładuje. I tak dalej.
1: Motion, thickness, release, stop, release, attack, zero.
0: Mamy release, to samo, czyli albo są sample release'u, albo i nie ma, to się wygasza bardzo sztucznie.
1: Release, 0%. 100%.
0: Okej.
1: Thickness. 0%.
0: Tightness to jest z kolei dość ciekawa rzecz. Albo sample jest grany od jakby swojego początku, czyli w momencie, gdy muzyk dopiero no zaczyna grać, albo jeżeli ustawię ten tightness na 100, to ten sample jest ucinany i jakby zaczyna być grany już w momencie, gdy muzyk gra. I to mogę zmieniać 40%.
1: 0%.
0: Brzmi to może dziwnie, ale czasami się przydaje.
1: Motion 0%. 50. 100%. Motion 0%. 100%. 0%.
0: I mam jeszcze motion, które szczerze mówiąc nie pamiętam czym jest.
1: 100%. 0%. Legato Entrepreneur.
0: Legato, następna strona.
1: Legato, on slash off, off.
0: Mamy tutaj legato, jest domyślnie wyłączony. Off. Nie wiem czemu. No ale może i dobrze, bo legato jest zasadniczo monofoniczne, przynajmniej w domyślnym ustawieniu. Czyli gram cztery dźwięki. No, teoretycznie zaczynają cztery, ale gra jeden. Któryś. I teoretycznie, jak będę raz grał, no to niby te dźwięki mają brzmieć bardziej naturalnie, to przechodzenie z dźwięku na dźwięk.

0: No może.
1: Mode, solo.
0: No i mamy dwa duet. Tryby, albo mode, solo, duet. Albo duet, czyli no dwa dźwięki na raz mogę zagrać.
1: Mode, duet.
0: No, jakoś mode, nie zawsze duet. To działa.
1: Duet, solo, solo, duet, duet.
0: Aha, mamy mode, tylko solo i duet. Duet. No to wyłączę.
1: Typę, flip, slur.
0: I flip, mamy jeszcze flip. Drugą kontrolkę, jeżeli chodzi o legato. Albo jest flip, albo jest slur.
1: Slur.
0: Czyli albo
1: flip.
0: Za każdym razem, za każdą zmianą nuty muzyk no, zaczyna jakby podobnie, przerywa na chwileczkę dmuchanie, że tak powiem, żeby zmienić dźwięk i zaczyna coś takiego robić, albo na jednym wydechu gra te nutki, tylko zmienia sobie tłokami. O, nie wiem czemu.
1: Duet.
0: A, duet.
1: Solo.
0: Solo muszę za... No troszkę typę. To słychać, tu mamy slur, teraz flip. Flip.
1: Typę, flip. Typę, slur. Responsę 50%. 100%. 0%. Responsę. Repeat. On slash off. O.
0: Mogę włączyć repeat, ale repeat tu jakoś nie działa.
1: Speed 1/8. Speed.
0: A, no teoretycznie.
1: Solo.
0: Legato jak
1: off.
0: Wyłączę.
1: Aha. 9%. Typę.
0: Ciągle jest, ciągle.
1: 10%. Repeat. On slash off. On.
0: Repeat, czyli troszeczkę podobna opcja jak w przypadku smyków. Tylko, że tutaj on gra tylko dwa razy i tyle.
1: On. Attack. 2
0: atak.
1: I speed. 1/8.
0: Tu mamy znowu speed, czyli czy ma grać ósemkami, szesnastkami.
1: Accent. N slash A. Accent. N slash A.
0: Wyłączę na razie.
1: Off. Stereo mix.
0: I znowu. Stereo mix, jeżeli go ściszę, wyłączę, no to mikrofony bliskie.
1: Minus
0: mamy
1: 9,2 decybele.
0: To są mikrofony bliskie, mikrofony dalsze.
1: Minus 9,7.
0: To jest ciekawe, że te mikrofony bliskie już no, nie były tak bliskie jak w przypadku smyków. Te mikrofony, które mają być tam, gdzie dyrygent, no to już są wyraźnie dalej. No z drugiej strony rzeczywiście instrumenty dęte są nieco schowane w prawdziwej orkiestrze. I mikrofony dalekie, no to są rzeczywiście gdzieś tam daleko.
1: Minus 3,1 decybel.
0: I tak samo jak w przypadku smyków mogę...
1: Mogę... Minus 7,5 decybel.
0: Ten miks sobie tutaj ustalać samemu.
1: Love band, mid band, and i band.
0: EQ to samo.
1: Reverb, rom, time,
0: reverb,
1: reverb,
0: to samo.
1: Off. Comp and filter.
0: Comp and, comp and filter. Filter. No tutaj oprócz kompresji mamy jeszcze filtr.
1: 400. Filter. On.
0: Mogę go włączyć.
1: Cutof.
0: No jest klasyczny filtr i rezonans. Nie wiem po co. Żeby robić dziwne efekty na waltorni. No, może jest to do czegoś potrzebne.
1: 3 milisekundy. Off. Co tam
0: i już. Natomiast w przypadku instrumentów dętych tych artykulacji jest znacznie Brocer. Więcej niż te tam 7, jak w przypadku
1: preset.
0: Smyczków.
1: Horns effects.
0: Mam jeszcze horns effects.
1: Preset.
0: Efekty
1: horns
0: na waltorniach, czyli na każdym klawiszu mamy różnego rodzaju efekty. Tych efektów jest kilka typów. Mogę sobie keyswitchami wybierać różne efekty, tylko tu coś nie wszystko to działa. No tu są dziwne czasami te efekty. Ja tu jeden dźwięk uderzyłem, on zaczął tu coś dziwnego grać. Chyba każdy muzyk gra co innego. No, bardzo dobrze, panowie, albo państwo, nie wiem.
1: Pres, horns expression. Preset, horns expression.
0: Expression, czyli różnego rodzaju brzmienia, no, w jakimś sensie dynamiczne. Tutaj są artykulacje takie właśnie, jak pokazuję. Kolejna artykulacja, krótszy ten efekt. O. Coś takiego, tylko że dłuższe i tyle.
1: Horns legato.
0: Następnie mamy legato.
1: Preset horns legato.
0: Z jakiegoś powodu na dźwięku SIS mamy tylko jakby cichą wersję tego legato. Na D mamy nieco głośniejszą. Możemy sobie key switchami wybierać dynamikę tego legata. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale tak jest. I potem kolejny preset. No to są różne artykulacje typu staccato. Troszkę to sobie przygłośnię. I znowu C, znaczy cis, D, tu mamy z tłumikiem, jeszcze głośniejszą. No z jakichś powodów różne dynamiki są rozbite na różne key switche, nie wiem dlaczego.
1: Horns sustain.
0: I sustain, czyli różnego artykulacje,
1: horns sustain.
0: Po prostu sobie grają państwo albo panowie nuty. No to są takie... Te performance to są to frulato, czyli rrr. Sobie pan robi tu tryl. To jest krótsza taka nuta, która się jeszcze wygasza, to jakieś diminuendo się robi. Mamy crescendo. Coś takiego, że zostaje później. Stłumiona. No i tyle.
1: Trombones.
0: I to samo, jeżeli chodzi o puzony.
1: Trombones effects.
0: Mamy efekty na puzonie różne.
1: Trombones expression.
0: Expression to
1: trombones
0: mieliśmy.
1: Legato.
0: Legato.
1: Trombones staccato.
0: Staccato.
1: Trombones sustain. Trumpets.
0: To samo jeżeli chodzi o trąbki.
1: Trumpets effects. Trumpets expression. Trumpets legato. Trumpets staccato. Trumpet. Tubas. Tubas effects. Tubas expression. Tubas legato. Tubas stać. Tubas sustain. Tubas sustain.
0: No i tuby. I oczywiście we wszystkich tych presetach mamy dokładnie taki sam zestaw kontrolek. Mamy...
1: Produced. Symphony series brass solo.
0: I jeszcze mamy brass solo.
1: Brass quartet.
0: I znowu mamy... Pierwszy to jest brass quartet, czyli no... Czyli jedna barwa, która no w zależności od tego... Jak wysoko sobie gramy, które nuty sobie naciskamy, no to są różne instrumenty.
1: Horn 1.
0: Horn 1.
1: Horn 1 expression.
0: I też w gruncie rzeczy horn 1, czyli no waltornia jakaś pierwsza. Przygłośnie troszkę. I mamy kilka artykulacji. Druga, trzecia, czy jest taka to... Czwarta. Dłuższe staccato.

0: I tyle. Tutaj w tej artykulacji legato staram się... No tak, w momencie, gdy wywołuję sobie u siebie aftertouch, no to teoretycznie mam nutę i głośniej, i nieco wyżej. W ten sposób mogę robić teoretycznie vibrato, choć brzmi to źle. Bardzo coś słychać. Okay. Jakie tu mamy parametry?
1: Perform.
0: Bardzo podobne. Perform, pierwsza legato strona, potem, no tak, druga strona, legato and repeat.
1: Legato.
0: Oczywiście znowu mogę sobie włączyć legato i teoretycznie...
1: Mode, solo.
0: Mode, solo.
1: Response 50%.
0: Repeat, tu jest on, ciekawe to, że off. Nie ma tego flipa po slur.
1: Mode, solo.
0: To jest dziwne.
1: Stereo mix.
0: No, mogę sobie znowu wyłączyć stereo, włączyć mikrofony solo, żeby
1: minus
0: tą waltornię było lepiej słychać. No i no właśnie, mam teoretycznie legato, czyli te przejścia między dźwiękami powinny być naturalne, nie są. To naprawdę nie brzmi tak jak waltornia gra. To bardzo syntetycznie brzmi. Ten jeden jest tylko sample. Jeżeli chodzi o... No, nie ma tutaj kilku sampli na taką samą dynamikę. O, jeszcze jest. No nie, to naprawdę nie brzmi jakoś za specjalnie.
1: Horn 1 Expression.
0: Horn Expression, czyli znowu podobne artykulacje jak tam, różne diminuenda, crescenda.
1: Horn 1 Legato.
0: Horn 1 Legato, no właśnie, mam myśleć to teoretycznie legato.

0: No powiedzmy, że, ale mogłoby być lepiej.
1: Horn 1 stać ca.
0: Staccato oczywiście.
1: Horn 2.
0: To samo faltornia druga.
1: Horn F. Trombone. Trombone. Preset. Trom.
0: Uzon.
1: Trombone sus. Trumpet exp. Trumpet F.
0: Trąbka.
1: Trumpet legato.
0: Czy legato na trąbce będzie lepsze? Obawiam się, że nie.
1: Podstawę 0.
0: Teoretycznie coś jest nawet.

0: Ale szybkie jakieś przejścia. No nie. To nie brzmi.
1: Trumpet stać.
0: Staccato. No to są bardzo podobne. I tuba to samo.
1: Tuba sustain. Symfony series wood wind ensemble.
0: To samo jeżeli chodzi o instrumenty dęte drewniane. Mamy ansam, czyli zespoły. Mamy no, basowe instrumenty rozłożone. Czyli połączone fagoty, jakieś klarnety basowe. Fagoty i to samo. Ponieważ dęte blaszane i dęte drewniane są robione we współpracy z tą samą firmą, więc to będzie bardzo podobnie wszystko brzmiało. Tu legato też są niestety zepsute. Klarnety. No właśnie, arpeggio. Arpeggio brzmi dobrze, ale tylko dlatego, że to arpeggio jest nagrane. Czyli naciskam jeden klawisz i to gra samo

0: Tak. I w gruncie rzeczy mam podobne parametry.
1: Performant playback. Stereo mix. Slose mix. Performant playback.
0: No tak, bo tu jest jeszcze perform. Attack.
1: Zero.
0: Attack.
1: Relax.
0: Release.
1: Motion. Playback. Mode. Synth.
0: A.
1: Vary speed.
0: Vary speed, czyli no...
1: Motion. 100. 160. 200 krop.
0: I w ten sposób mogę... zmieniać tempo tego arpeggia.
1: 91.
0: No, nie wiem, czy ma to jakiś sens.
1: Podstawę minus 1.
0: Nawet nie widzę tu żadnych key switchów. No, po prostu jest arpeggio i tyle. No, nie wiem, czy ma jakie tokolwiek sens.
1: Snarinex effects.
0: Efekty na klarnecie.
1: Snarinex expression. Snarinex legato.
0: Legato. No ma być legato. Jakoś mi to nie brzmi na klarnety legato, Brozer. Tylko na dziwne rzeczy legato.
1: Preset.
0: I nie do końca legato.
1: Flute,
0: flety, to samo w przypadku fletów. Znowu oboje. Nie wiem dlaczego tu jest... Arpeggio na obojach jest zupełnie inne.
1: Oboje efekt.
0: No efekty, no okej.
1: Saksofony, arpeggio.
0: Saksofony.
1: Ensemble. Woodwind ensemble.
0: Ensemble, czyli no właśnie, znowu mamy ileś instrumentów dętych. Można sobie grać jakby na wszystkich
1: Product.
0: W jednym brzmieniu Symfony to wszystko zebrane. I tak samo...
1: Symfony series woodwind solo.
0: Jest solo.
1: Basso.
0: I mamy klarnet. Dokładnie taki sam zestaw.
1: Snarinet. Snarinet effects.
0: Artykulacji.
1: Snarinet. Preset. Snarinet legato.
0: Legato. Sprawdźmy sobie. No nie. To naprawdę nie nadaje się
1: Brofse.
0: Prawie do niczego. I mamy perkusjonalia. Perkusjonalia są zasadniczo dość łatwe do... Gdzie tu mamy? Percussion.
1: Symfony series Strinkens Product. Symfony series string, symfony series percussion.
0: Jest percussion. Perkusjonalia są dość łatwe do samplowania, bo no, mamy po prostu uderzenia w różnego rodzaju elementy perkusji i tyle.
1: Agogo. Preset.
0: Okej, okay, weźmy sobie agogo. Gdzieś to trzeba znaleźć. Tu jest dwa czy trzy klawisze wykorzystane tylko. Jaki C, D. No właśnie, mam po prostu dwa te dzwoneczki. Nie ma key switch, nie ma nic.
1: Podstawę plus 1, podstawę 0.
0: I co my tu mamy? Pierwsza strona.
1: Performant stereo mix.
0: Właśnie, perform and stereo mix. I teraz tak, w przypadku perkusjonaliów jest podjęta współpraca z jeszcze inną firmą, Sonus Core.
1: Perform, attack 0%.
0: Mamy attack.
1: 99. Relax.
0: Release, to co 0%. Było. Tune.
1: Tune.
0: No tak.
1: 12, 4, 0, 14 stopni, minus 0,17 stopni.
0: Nie wiem dlaczego stopni, no mogę sobie odstrajać te perkusjonalia. No,
1: velocity, 0,0 dB.
0: W przypadku perkusjonaliów ma to jakiś sens. No i
1: stereo
0: mix,
1: volume,
0: in
1: w decybel.
0: Ciszymy sobie,
1: Slosem,
0: bo na następnej stronie
1: farmicant, spot mix.
0: I spot. W przypadku perkusjonaliów mamy jakby dwa mikrofony bliskie. Mamy close.
1: O. 3,4 decybele.
0: To są bliskie mikrofony, rzeczywiście są bliskie. Dość. Mamy mikrofony z pozycji dirygenta.
1: No,
0: perkusjonalia są
1: decybele.
0: Dość daleko, więc no tutaj też jest dość daleko. No i mikrofony z daleka.
1: Minus
0: rzeczywiście
1: 1.
0: Jest bardzo daleko. I są mikrofony spot. Czyli takie mikrofony naprawdę tuż przy instrumencie.
1: 1,7 decybeli.
0: Tak bardzo, bardzo, bardzo blisko. Jeszcze bliżej niż te mikrofony close. I w ten sposób mogę sobie tworzyć taki, no jeszcze...
1: Minut.
0: Taki jeszcze bardziej dokładny miks tych wszystkich instrumentów.
1: Minut. Ons. Spot Meets. Farmi. O.
0: Teraz ma nasz przykład bliskie i dalekie. Nie ma w ogóle mikrofonów tych pośrednich.
1: Minus 15.
0: Bardzo minus różne tu można sobie fajne rzeczy decybeli robić. Następna strona.
1: Love Band. Mid Band.
0: EQ. Mieliśmy Reverb.
1: Compound Filter.
0: To samo. Czyli tutaj widać, że Native Instruments jednak coś kontroluje i te wszystkie instrumenty mają trochę jednak wspólnego ze sobą.
1: Anvil,
0: takie preset, też dzwoneczki.
1: Bass Drum 1.
0: Bass preset, Drum, bass czyli drum no, bęben, no, basowy, no, wielki bęben. Tu jest sporo różnych klawiszy. Każdy, to jest jakaś inna fraza, inna zagrywka. W tym mamy różnego rodzaju tryle, czy tremolo w zasadzie. I jak puszczę klawisz, on się nie urywa tak gwałtownie. Teoretycznie chce się urwać dobrze, ale dziwnie to działa. Słychać taki dziwny strzał, to jest... Ktoś tu coś zepsuł.
1: Bass Drum Pre Big Hits Kit Cabasa
0: Big Hits Kit, czyli no cały zestaw.

0: w różnych miejscach klawiatury. Nawet mamy z fortepianem. I tu w zależności od dynamiki mogę mieć albo tylko no, bęben i fortepian, albo jeszcze z takim czymś, co gra. I w ten sposób mogę szybko też tworzyć jakieś takie perkusyjne, różne, rytmiczne.
1: Pre, cabasa, pre, castanet, celesta, himes, slaves, preset, cowbells, crotales, cymbal, preset, cymbal 2.
0: Znowu talerz 1, talerz 2 i tu też na tym talerzu są w różnych miejscach klawiatury różne rzeczy na tym talerzu odgrywane. W tym jest kilka efektów, które można wywołać ciągnąc smyczkiem po talerzach. Coś takiego. Do jakiejś muzyki eksperymentalnej, do jakichś filmów, to się przydaje.
1: Cymbal, preset, field drum, preset, field drum, finger cym, FX drone skit.
0: No tu mam sam zestaw różnych dziwnych efektów na talerzach wybieranych i w ten sposób mogę sobie bardzo szybko tworzyć różne dziwne historie muzyczne.
1: Pre, ganko gui, glockenspiel, preset, glockenspiel.
0: Tak zwane cymbałki, czyli dzwonki. Tu też będzie fajnie pokazane, jak wyglądają mikrofony. Oczywiście tutaj zawsze praktycznie jest ten sam zestaw parametrów. Tu mamy close.
1: Minus 2.9 decybeli. Off.
0: Mikrofony średnie, dalekie.
1: On.
0: I spot.
1: Minus 3.9 decybeli. Minus 7. Pre, gong 1. Pre, gong 2. Guiro. Jawbone. Low piano hits.
0: No właśnie, low piano hits. Oprócz instrumentów typu perkusyjnych jest nagrany fortepian. Bardzo niski fortepian. Tak, rzeczywiście są fortepiany, które mają tak nisko nastrojone struny. Do C. Tego oktawę niżej od tego C. I to są dość krótkie nuty. Ja trzymam klawisz. Jeszcze trzymam. Nuta już się skończyła. To nie nadaje się ten fortepian do grania zwykłego. On się kończy tutaj. Już B nie ma. To A to jest najwyższy dźwięk tego niby fortepianu. Bo tu chodzi o takie właśnie takie wstawki fortepianowe, które mają być takim wzmocnieniem tej rytmicznej, powiedzmy, sekcji.
1: Marimba. Orchestral Percussion Kit.
0: Orchestral Percussion Kit, czyli różne perkusjonary orkiestrowe w jednym zestawie. No, mamy tutaj różnego rodzaju bębny, werble, ileś tych werbli ze sprężynami, bez, dzwonki różne, talerze i tak dalej w jednym brzmieniu, żeby to sobie wszystko zadać.
1: Preset,
0: czynele, kij deszczowy.
1: Rototom 3. Szak, szibz, sizle cymbal. Snake bell, snare 1. Snare 1 off.
0: Off, czyli no bez sprężyn.
1: Snare 2. Snare.
0: Werbli, jak widać, mamy 4 nawet.
1: Tam. Temple blocks. Timbale hit. Timbale love. Timpani.
0: Timpani, czyli kotły, i też mamy

0: przypadku kotów mamy też key switche. C, to są standardowe nutki. Cis. D, to są jest tremolo. I też możemy sobie kółkiem modulacji przenikać między samplami cichymi, głośnymi. I też po puszczeniu, teoretycznie mam sam ten sample puszczenia tego kotła, to też powiedzmy, że mogliby to pewnie lepiej zrobić, ale zrobili to tak. No ale mogę tutaj sobie regulować. Mamy jeszcze crescendo. Podwójne uderzenia i tyle.
1: Tom 1.
0: Tomy różne, tylko osobne brzmienia.
1: Toyskit.
0: Toyskit, czyli różne zabawki, dziwne akcesoria.
1: Triangle. Tubular bells. Vibrafone. Vibras lab. Woodblocks. Xylofon. Xylofon. Xylofone.
0: Tyle, jeżeli chodzi o instrumenty takie typowo orkiestrowe. Ale to oczywiście nie wszystkie instrumenty, które według Native Instruments służą lub mogą służyć do tworzenia muzyki, która jest po angielsku określona jako cinematic, czyli taka no, filmowa powiedzmy. I teraz już mogę przejść do instrumentu, który jest dostępny również w wersji complete, no standard, po prostu complete.
1: Browser.
0: Nazywa się Kinetic Metal. To jest dość nietypowy instrument.
1: Mona.
0: Ponieważ są samplowane, gdzie to jest?
1: Metal.
0: Jest. Są samplowane różnego rodzaju metalowe przedmioty. Miski, instrumenty z metalu, jakieś, nie wiem, wielkie bloki metalu i tak dalej, jakieś, nie wiem co jeszcze. Dużo jest jakieś, podobne jakieś kanistry, jakieś coś, dużo, dużo różnych metalowych rzeczy. To zostało potem przetworzone przez różne efekty. Do tego została dodana taka warstwa syntezy. To wszystko jest zasilane samplerem Kontakt. I z tego wyszedł taki instrument, no wspierający taki do różnych
1: aluminium
0: dziwnych
1: orbit. Aluminium Strathes.
0: Takich brzmień.
1: Amityville.
0: Od samego tego instrumentu Amorphous trudno metal. Zrobić muzykę, ale jako jakiś dodatek.
1: Amorphous Metal.
0: No, no to się może nadać. Tutaj kółko modulacji robi ciekawą rzecz. Ja teraz będę powoli tym kółkiem przesuwał od początku do końca. I on przechodzi przez kilka stadiów zniekształceń tego dźwięku. W zależności od tego, jak szybko tym kółkiem tutaj zmieniam, no to tu się zmienia. Tu są różne dziwne parametry.
1: Mine.
0: Main, to jest pierwsza strona.
1: Main, Forge Macro 0%.
0: Forge Macro, no
1: Forge
0: tak.
1: Forge Macro 9. No. 0%. 50%.
0: To jest to, co zmienia modulacją.
1: FX Macro.
0: FX Macro, czyli 90. Pewnie znowu jakiś makro. Aha, jeszcze coś, co też zmienia 0%. Jakieś kilka rzeczy
1: motion.
0: Naraz.
1: Motion.
0: Motion.
1: On.
0: Nie wiem, co to ten motion.
1: Forge. Off.
0: Forge. Mogę off. Włączyć.
1: O. FX. O. O. O. Speed BT. 2BA. Speedes. Strength. 100%. Metals.
0: No właśnie, tu jest potem sekcja poświęcona tym metalowym elementom. To jest druga strona.
1: 44%. 100%.
0: Głośność pewnie tego metalowego elementu.
1: 0%. Metal 3, 70, metal 4, 0%.
0: Tu jest kilka 0%. Tych metalowych możliwych elementów.
1: Master, 61%.
0: Jakiś master, czyli głośność Waves. Wszystkiego. I głośność tych elementów syntetycznych.
1: 100%.
0: Głośność pierwszego tego elementu, mogę sobie to zmieniać. Wave 2.
1: 100%. Wawę 3.
0: 3. Wawę 4. 0%. I tyle.
1: FX.
0: Potem są różnego rodzaju efekty.
1: FX. Spectre. 50%.
0: Jakiś spektr, cokolwiek to jest.
1: Swep. Shaper. Frag. 0%. Modify. Speed. Mix. 0%. FX.
0: No i tyle. Instrument zasadniczo dla tych, którzy... jakichś sound designerów i tak dalej. Szkoda, że nie można sobie po niewidomemu tych instrumentów budować od początku, bo myślę, że tu by było sporo frajdy. Bo te wszystkie elementy można sobie przepuszczać przez różnego rodzaju właśnie jakieś efekty i tak dalej, tworzyć sobie takie różne wykręcone ostro brzmienia. Niestety do tego dostępu nie mamy. Mamy tylko kilka stron efektów, czy parametrów i tyle. No, mamy sporo brzmień różnych.
1: Antiquity Pevriter.
0: No właśnie, jakaś antyczna maszyna do pisania. No to jest ciekawe. Naciskam klawisz, puszczam. Jakby piszę na maszynie, plus jeszcze jest jakiś element. No takie coś dziwnego. Maszyna do pisania połączona z jakimś syntezatorem i czymś jeszcze.
1: Astec tem. Pre. Balafonic. Balines. Pres. Barrel Bass. Bassowski. Beijing Marker. Bellshop. Pchang Dru. Biometallic Proce. Pre. Black Ca. Blacksmith. Blume. Boiding. Bowet Cymbals. Broken Slock. Bronze Mines. Bumpki. Pre. Burning Drea. Caligrafy Mechani. Hempound. Chromium Crystal. Commercial. Compo Untrip. Copper Membr. Cosmic Crystal. Crash Harmonic. Preset.
0: No właśnie, no i tu sobie coś załadowałem. No znowu. Ruszam tym kółkiem modulacji, znowu to przechodzi przez kilka stadiów jakby tego brzmienia. No i w ten sposób mogę sobie jakby dorabiać różnego rodzaju takie smaczki, takie elementy do kompozycji, którą tam gdzieś tworzę. Jak widać, przeszedłem przez tych brzmień dość sporo. Jestem dopiero na literze, zdaje się, C. Pomysłowość twórców też tutaj jest, jak widać, niezła w tworzeniu tych nazw. No i to jest instrument, który jest dostępny w wersji Complete Standard. Reszta jest dostępna w wersji Ultimate i Ultimate Collector's Edition. W nowym komplicie 13 troszkę, no tam doszedł chyba jeden instrument z tych takich dodatkowych. Co jeszcze mamy? Mamy taki instrument Action Strings i Action Strikes. To są instrumenty dość podobne. Może nie wiem, czy w sumie czy podobne. W każdym razie Action
1: Strings
0: to są instrumenty smyczkowe, które już grają pewne frazy.
1: Alinatac, Axtions, Bass, Pres, Basic Bulgaria, Preset, Basic Bulgaria.
0: I teraz jeżeli ja załaduję to coś, tylko to mi się będzie oczywiście jakiś czas ładowało. Kiedyś to było trochę zepsute. Ładowałem dowolny sample. O, tu coś będzie. Tylko tu mi się nie wszystko chce załadować tak, jak ja bym to chciał. Troszkę inaczej grało demo. W każdym razie chodzi tu o to, że naciskam jeden klawisz, gra już cały rytm. W związku z czym jakby mogę bardzo szybko sobie już stworzyć całą taką tą rytmiczną...
1: Basic Bulgaria, Basic Zombie 1, Preset, Basic Zombie 1.
0: No właśnie, nie wiem, czemu on mi gra tylko ósemki, nie gra tych drugich szesnastek.

0: No, takie rytmiczne rzeczy mogę tworzyć jakby bez uderzenia ciągłego w klawisze. Tu jest, nie wiem, chyba ze 100 presetów tego typu. Też mamy kilka parametrów. Chociaż jest tylko jedna strona tych efektów, więc jest tylko 8 parametrów, które możemy modyfikować. Mówiąc prawdę, nie korzystałem z tego instrumentu praktycznie w ogóle, no bo po prostu jakoś nie lubię tego typu gotowców. Znaczy, zanim znalazłbym coś na siebie, to już stworzę to wszystko jakby z palca od początku. No ale no, Brofzer. Może komuś się przyda coś takiego. Mogę sobie tutaj przejrzeć jeszcze, jakie są dostępne presety. Basic Zombie Love 3 Basic Figure. One są synchronizowane z tempem projektu.
1: Basic Triplets Black Swords Conquerors
0: i algorytmami Dragonfly do zmiany tempa projektu bez zmiany wysokości. Jest to potem dostosowywane do tempa projektu.
1: Otrukytkn Pattern Zombie 2.
0: A coś takiego załaduje to pewnie?
1: Pattern Zombie 2.
0: Teoretycznie załadowałem, to miało grać co innego, gra co innego. No, no, no tak.
1: Alicias Action Strings Product. Action Strings.
0: Jest drugi produkt, Action Strikes, który domyślnie jest nie bardzo dostępny dla nas, ponieważ są tu tylko trzy presety.
1: Action Strings Ensemble. Preset Action Strings.
0: Mamy Ensemble, czyli zespół. Czyli mamy na różnych miejscach klawiatury. To jest na dole. I przez pierwszą oktawę się tam prawie nic nie zmienia. O nie, troszkę się zmienia. Potem mamy troszkę inną wariację na ten temat. Potem mogę sobie grać na klawiaturze. Potem mam jakby warstwę tych najniższych bębnów. Trzymam przez cały czas klawisz, on mi gra tylko na raz. Tu mam kilka też wariantów, że albo raz, albo z jakąś taką przednutką jeszcze. Coś takiego. Potem mamy te bębny już troszeczkę wyższe. To samo. I tu jest też dość fajna rzecz. Jeżeli będę kręcił kółkiem modulacji, mogę sobie zmniejszać dynamikę tego. To nie są tylko ściszane sample, ale rzeczywiście jest cała dynamika się zmienia. Jeżeli uderzasz cały akord, znaczy cały rytm, zmniejszę dynamikę, to słychać, że po prostu muzycy grają to wszystko ciszej. I w ten sposób mogę sobie takim rytmem bardzo łatwo sterować. To jest bardzo taki szybki sposób na tworzenie takich rytmicznych, fajnych struktur do takiej nowej muzyki, jakiejś muzyki akcji. I też na wyższych poziomach klawiatury mam na przykład tylko te wysokie instrumenty, które tutaj są.
1: Press Action Strings Hits.
0: Tutaj drugi preset to jest Hits. Czyli różnego rodzaju uderzenia na różnych klawiszach, różne są uderzenia. I mogę sobie na tym grać. W ten sposób jest
1: Action Strings Instrument.
0: Instrument. No to no teoretycznie jest tu jakiś instrument.
1: Instrument.
0: Chociaż jest to dość podobne. Tu jest załadowany jakiś instrument, pierwszy z brzegu, jakiś zestaw bębnów. I no właśnie, i to wygląda mniej więcej tak, że są dwa klawisze od grania na tych bębnach. Tak po prostu, no im głośniej, tym jest wyzwalane, no różne sample i mogę sobie na tym grać, jak mi się podoba. I tak dalej. Dość fajne. Natomiast na kolejnych klawiszach mamy już jakby gotowe zagrywki, albo kilka razy uderzenie te bębny, więc mogę... coś takiego zrobić. Bardzo łatwo mogę to te szybkie... drugi klawisz od tego i znowu. I synchronizowane z tempem projektu rytmy. Albo takie, z różnymi akcentami, różne rytmy. I bardzo dużo jest tych rytmów. I znowu, jeżeli reguluję tutaj modulation kółkiem, głośność jakby tego, jak oni tu grają, więc mogę bardzo łatwo realną jakby dynamiką tego wszystkiego sterować. Naprawdę tych rytmów to jest kilkadziesiąt. Natomiast ten instrument jest jeden. I wydawałoby się, że to wszystko. Ale nie, to absolutnie nie wszystko. Problem polega na tym, że znowu Action Strikes jest instrumentem, na którym, żeby grać, trzeba widzieć. Znaczy teoretycznie, bo na szczęście znalazł się ktoś, nie ja, kto zrobił wszystkie dostępne instrumenty z tego Action Strikes jako presety do Complete.
1: Add Bay Road 3 Filter Mitsan Trevor.
0: I tu mam tylko jedną stronę parametrów, natomiast no mamy tutaj filtr.
1: On off, off.
0: Mogę sobie włączyć off. Filtr.
1: 30. Position 0%.
0: 50. O, coś ten filtr.
1: 8.2.
0: A, to jest filtr pasmowo przepustowy.
1: Mids. Position 5.
0: OK. I tutaj jest jeszcze druga rzecz, czyli mikrofon, position. Czyli albo grają, dobrze, nie gadaj, albo są mikrofony tylko bliskie, albo mikrofony dalekie.
1: 49.
0: No i oczywiście mogę sobie mieszać te proporcje, przechodzić od mikrofonów bliskich tym pokrętłem do coraz dalszego tego jakby miksu.
1: Minus 20%. Off.
0: Co off?
1: Mic. Position minus 20%. Reverb on.
0: Reverb, pogłos. Amount mogę zwiększyć. Minus 6.8
1: decybeli. Minus 5.4 decybele. Amount minus 5.4 decybele.
0: I tyle. Tu nawet nie ma ustawień tego pogłosu.
1: Off.
0: No i ja mam te presety do Action Strikesa.
1: User.
0: Mogę sobie je załadować.
1: Arcane. Action Strikes.
0: I teraz tak, te presety tworzone przez ludzi nie mają tych plików do podsłuchów.
1: Action Strikes, Ensemble, Blocks Booster.
0: I teraz tak, po pierwsze okazuje się, że tych ensemble, tych zespołów jest więcej niż jeden.
1: Preset,
0: tylko Action
1: Strikes, Ensemble, Blocks Booster.
0: Czyli to jest to, co pokazałem na początku. Na dole klawiatury mamy cały ten zestaw i kilka rytmów troszeczkę podobnych na ten cały zestaw. I potem mamy bębny najniższe, potem te średnie, wyższe i najwyższe. Tych zestawów jest kilka.
1: Ensemble, Colos.
0: Jakiś Colossus. Sprawdźmy, jak gra Colossus.
1: Preset, Action Strikes, Ensemble, Colossus Drums.
0: No faktycznie są takie dość duże.
1: Action Strikes, Ensemble, Dark City.
0: Dark City. Zobaczymy, jakie jest ciemne miasto.
1: Preset, Action Strikes, Ensemble, Dark City. Action Strikes, Ensemble, License Drum.
0: License Drum. Zobaczymy.
1: Preset, kolejny. Action Strings, Ensemble, License Drum.
0: No i rzeczywiście to się troszeczkę różni. To są ensemble, Brose. Czyli no całe takie zespoły.
1: Action
0: Tego Strings, jest dość dużo. Znaczy preset, są kilkanaście, Action
1: Strings,
0: hits, może ze 20. Następnie mamy hits. Hits, czyli preset, no, jeszcze nie instrumenty, Strings, tylko...
1: Hits, no, Taikos.
0: Taikos, czyli no te jabłony z Japonii. Tu mamy różnego rodzaju uderzenia na różnych klawiszach, w różne te bębny. I w ten sposób mogą sobie grać na tych różnych bębnach. Tych hitów jest...
1: Hits z Cinematic Toms.
0: Jakiś Cinematic Toms.
1: Hits z Cinematic Toms.
0: I tu też mogę sobie... grać na różnych tomach, tego jest kilka jakby zestawów, jak widać. I to jest kategoria hits, czyli uderzenia w różne zestawy. Tego jest też 20, może 30. No i następnie zaczynają się instrumenty. I te instrumenty to już jest taka najbardziej szczegółowa wersja preset, tego, co tu można zrobić. Czyli mamy no właśnie tu jakiś big drum.
1: Big drum ensemble.
0: Mamy jakieś wielkie bębny. Rzeczywiście nie są za małe. I znowu, na tych niższych klawiszach mamy pojedyncze uderzenia, potem jakieś podwójne, potrójne i rytmy takie same chyba dla wszystkich instrumentów. I w ten sposób mogę albo grać na pojedynczym, powiedzmy, instrumencie, pojedyncze dźwięki lub rytmy i w ten sposób tworzyć sobie...
1: Instrument, Big Tom 1.
0: Big Tom 1, no właśnie, czyli to jest już pojedynczy, preset, jakiś duży jakiś instrument, bęben.
1: Big
0: taki.
1: Tom 1.
0: I tu przez całą klawiaturę jest tylko ten jeden bęben. W różnych konfiguracjach, albo zagrane pojedyncze dźwięki, albo po kilka dźwięków, albo rytmy. Na tym jednym, tylko jednym bębnie. Też są dokładnie takie same kontrolki.
1: Filter, Mitsan Reverb.
0: Mic, pewnie będzie 34, dość fajnie słychać sobie.
1: On splash off, all, mids, position,
0: 0%. Position. Gdzie to jest? Tutaj jest position. 1
1: minus 50%.
0: O właśnie, mam tutaj albo frekwency. Sam pogłos, albo takie minus ujęcie jest dość bliska.
1: Amount i on splash off.
0: No tak, tu pogłos jest wyłączony, ten pogłos jest tylko z sali. Niektóre instrumenty są nagrywane w pomieszczeniu zupełnie innym. Może nie koncert tom, wybiorę sobie...
1: Epic tom ensemble.
0: No może nie Epic tom.
1: Instrument, hand drum.
0: Hand drum jest, może też nie.
1: Instrument, hybrid punche. Preset, Action Strings. Instrument, hybrid punche.
0: Jak to się załaduje? O właśnie. Tu mam jakieś takie uderzenia w coś. One są zupełnie nie nagrywane w sali.
1: Mic. Position.
0: I mic.
1: Minus
0: albo
1: 50%.
0: Bardzo bliska, albo gdzieś
1: 50%.
0: Z daleka.
1: 50%. Minus
0: bliskie,
1: 50%.
0: Albo dalekie. O, tak 4%. To mniej więcej wygląda. I tych instrumentów to jest no, dość dużo.
1: Instrument. Snare.
0: No, to jakiś werbel jest, pewnie znowu nagrywany w dużej sali.
1: Preset.
0: Sprawdźmy, oczywiście.
1: Instrument. Snare.

0: Instrument. Mit Tomensem. Action Strikes.
1: Ale tego jest sporo.
0: Etno Ensemble. Preset. Action Strikes. Instrument. Hybrid Punche. Action Strikes. Instrument. Hi-hat Slose. Action Strikes.
1: Instrument. No,
0: Handrum.
1: Handrum. No tu na przykład. Oh. Nie.
0: Preset. Action Strikes. Instrument. Handrum.
1: Jest jeszcze w innym pomieszczeniu to nagrane.
0: Filter. Mi.
1: Mike.
0: Minus 50%.
1: To jest bliski. To 50%.
0: Minus. Frekwencji 35.5 kHz.
1: I tam są jakieś dziwne rzeczy, jakieś uderzenie kamieniem o kamień, jakieś monety, jakieś browser. Jakieś różne takie ciekawe rzeczy.
0: Preset, Action Strikes, instrument.
1: Podobnym instrumentem do Action Strings jest jeszcze coś takiego, co się nazywa Emotive Strings, czyli no też takie smyki, na których można grać sobie, znaczy w zasadzie one same poniekąd grają.
0: Emotive Strings. Afterlife. Preset Afterlife.
1: Różnego typu arpeggia. Zobaczymy, kiedy to się załaduje. No i znowu. Teoretycznie ja mu wybrałem, żeby grał jakieś. A on tu gra coś takiego. Nie wiem dlaczego. I te też.
0: Arpeggio Arram. Preset.
1: Nie do końca się zgadzają te preview z tym, co tu jest faktycznie. No, znowu mamy jakieś arpeggio. Arpeggia nie ma, tylko jest takie coś. Coś tu jest dziwnego z tym Emotive Strings. Nie wiem czemu, no ale tak już jest. Z kolei podobnym instrumentem do Kinetic Metal jest Brofse. Kinetic Toys.
0: George. Kinetic Toys.
1: Jest. I tu są z kolei wsamplowane zabawki i tak jak w przypadku Kinetic Metal mamy tą warstwę zabawek i warstwę syntezy.
0: 3 bel stamp w histle 1. 25 watt glove bulbs. 25 pre ABC blocks 1. Acherontia Amot 1. Achooga. Alla Board. Alla Board 2. Ampzuan. Antique Toy Celeste. Ariel Fireworks. Attracting Coil 1.
1: No właśnie, tu są jakieś fajerwerki nagrane i pomieszane z jakąś syntezą. Coś jeszcze, tego jest bardzo dużo tych brzmień. Na razie też tego nie użyłem, szczerze mówiąc, Kinetic Toys. Może to świadczy o mojej jakiejś ograniczonej wyobraźni muzycznej, ale no, na razie naprawdę jakoś nie wiedziałem, gdzie tego użyć. Przechodzimy do dość ciekawego instrumentu, nazywającego się Evolve.
0: Evolver 2.
1: Evolve to jest... Dobrze.
0: 4-bit gitar.
1: To jest z kolei instrument do tworzenia takiej nowej, filmowej muzyki, która nie jest do końca muzyką opartą na brzmieniach typowo orkiestrowych. Tu są często samplowane różne przetworzone dźwięki. One są potem jeszcze przetwarzane w kontakcie i tak dalej, i tak dalej.
0: 4-bit grid kit note fit. 6 string tort. 6 ARLASE Alarming Scifi Alias Solitudes 0 Alias Alien Guitar Womp Note FX Alien Recon Alhats.
1: Tu są różnego rodzaju brzmienia, jakieś arpeggia, jakieś FX-y, perkusjonalia często się trafiają, no może nie często, ale no od jakiegoś czasu. Jakieś efekty właśnie specjalne.
0: Bass filter 8.
1: Tych brzmień tu jest bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo.
0: Cymbal Trages.
1: No właśnie, różnego typu.
0: Cymbal FX 01.
1: Jakieś coś oparte na talerzach, ale.
0: Cymbal FX 0. Cymbal FX ARP.
1: No właśnie, tu mam jakieś bardzo pofiltrowane takie talerze.
0: Cymbal Note FX. Cymbal Spires 0. Cymbal Spires 02. Cymbal Spires ARP. Cymbal Spires Note FX. Cymbalic Rev.

0: Reverses 01. Cymbalic Reverse. Cymbalica. Dramatic Evolved 40. Dramatic Evolved. Dramatic Tech 4. Dramatic.
1: Są jakieś pętle.
0: Electro Tech 4. Evil Piano. Preset. Evil Piano Xarp. Blastor. Blithy. Gnarlet C. Gnarlet Piano. Preset.
1: Dobrze, załaduję sobie cokolwiek. I tu oprócz tego piana, które tutaj było w próbkach, jest jeszcze tego typu brzmienie. I coś takiego. I tu nie ma żadnego wykorzystania aftertoucha, expression, no, standardowa rzecz. I tu w tych brzmieniach parametry zajmują się głównie obsługą efektów. Jakieś przestery, low-fi.
0: Delay and reverb.
1: Pogłos i delay, czyli echo. Symulacja głośnika i jakiegoś wzmacniacza gitarowego. Filtry górno- i dolnoprzepustowe na kolejnej stronie i tyle. Znowu instrument, którego nie jesteśmy w stanie jako osoby niewidome wykorzystać do tworzenia brzmień od zera. Natomiast rzeczywiście tych brzmień w standardzie jest naprawdę bardzo dużo. I akurat z tego instrumentu udało mi się kilka razy skorzystać i rzeczywiście jest tu kilka takich brzmień, z których na pewno będę dość często korzystał, jeżeli poproszą mnie o stworzenie jakiejś muzyki klimatycznej do czegoś tam, jakiejś suspensowej, jakąś muzykę akcji, jakiś kryminał do czegoś, tego typu. Bardzo taki fajny instrument do tworzenia takiej nowej muzyki filmowej, która odchodzi od orkiestracji, od tworzenia takiej klasycznej muzyki opartej na klasycznej harmonii, klasycznym składzie orkiestry, tylko właśnie jakieś nowe brzmienia. To jest fajne. Mimo tego, że instrument został stworzony chyba 9 lat temu, to nadal myślę, może być spokojnie używany w dzisiejszych produkcjach. Choć Native Instruments w tym przypadku ma dość sporo konkurencji, bo jest sporo firm teraz, które tworzą tego typu instrumenty. Ale kupując Complete mamy coś takiego już w standardzie. Są jeszcze dwa podobne instrumenty, Evolve Mutations i Evolve Mutations 2, czyli takie wariacje na temat tego tutaj instrumentu głównego. Te brzmienia są nieraz jeszcze bardziej powykręcane. Ja nawet nie skorzystałem na razie jeszcze z tych Mutations. Na razie w zasadzie zadowoliło mnie to, co mam tutaj w tym Evolve na standard. Ja kiedyś spróbuję pokazać jakąś muzykę, jak robię na tym Evolve. Może spróbuję zrobić razu pewnego właśnie jakiś utwór tutaj na podcaście i pokażę, do czego ten Evolve jest zdolny. Fajna, naprawdę fajna rzecz. Kolejny instrument, o którym warto sobie powiedzieć, nazywa się Rise and Hit.
0: Reaktor.
1: Jest dość prosty w obsłudze. Służy do robienia boom.
0: Anvil to burst.
1: Jest nagrane tego typu na przykład brzmienie od początku jakby do końca. Naciskam klawisz i mam albo całe to brzmienie od początku do końca, albo samo boom. I to jest po prostu do robienia w jakichś trailerach, w jakichś tego typu scenach, po prostu zapraszamy do kiny. I tam coś się zaczyna dziać, albo na końcu, czy gdzieś. Kilka razy użyłem, fajne. I na pierwszej stronie mamy głośność tych dwóch elementów, czyli Rise and Hit. Na drugiej stronie balans obu tych źródeł dźwięku. Mogę sobie też odstroić obie te rzeczy.
0: L1 Rise and L1 Hit.
1: Warstwy. Jeżeli ten Rise albo Hit składa się z więcej niż jednej warstwy, czyli jednego dźwięku, to mogę sobie tutaj regulować głośność tych warstw.
0: L2 Rise and L2 Hit.
1: To samo z drugą warstwą.
0: L3 Rise and
1: L4 Rise. Czwartą.
0: FX.
1: I mamy kilka efektów.
0: Eclove, Love Meet, He Meet and Kick.
1: Korektor.
0: Distort. Compant limit.
1: Kilka efektów, jakieś przestery, kompresory,
0: reverb
1: tego typu rzeczy. Pogłos i delay
0: reverb
1: oczywiście.
0: Delay.
1: No i już. Mogę pokazać kilka tych przykładowych dźwięków.
0: Ar Rosfosz 1. Ar Rosfosz 2. Basic Sub 2. Bel Piano. Big Drums 2. Bowed Bells. Pre. Burst to Nook. Cello Glides 2. Hime Burst. Classics Forge 2.
1: No i tego typu to są brzmienia. I w zasadzie no, my tu nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Zostały dwa instrumenty. Jeden, co prawda, został przez Native Instrument zaklasyfikowany jako instrument bardziej perkusyjny, ale myślę, że mogę go śmiało zaliczyć do instrumentów typowo filmowych. Chodzi o instrument Damage.
0: 01 LP Epork.
1: To jest... Dobrze. To jest instrument zrobiony we współpracy z Heaviosity. To jest firma, która już od lat zajmuje się instrumentami właśnie tego typu do brzmień okołofilmowych. No i to jest instrument perkusyjny, też dość dawno stworzony. Już wyszła jego wersja druga, którą można sobie kupić. Prawdopodobnie mając jedynkę, pytanie czy jedynkę również z Complete, bo tego nie wiem, można mieć zniżkę na tę wersję drugą. Ona z znacznie większa od tej wersji pierwszej, ale nawet ta wersja Reset. Pierwsza.
0: 01 LP Epork L02.
1: Tu są różnego rodzaju preset. Troszkę podobnie jest to instrument do tego Action Strikes.
0: C0 Boom.
1: Ale tu jest bardziej to skupione na nawet nie na budowaniu takim od zera jakichś rytmów. Tu są takie bardzo efektowne te instrumenty. Dużo basu. To są instrumenty bardzo często już przetworzone przez różne rzeczy.
0: FX.
1: No i tu mamy...
0: Punishantam Penf.
1: No, głównie kwestie zajmują na tych stronach rzeczy związane właśnie efekty.
0: Ampenf. Atac. 0.00 milisekund.
1: Atak, czyli 38. Czy to ma się tak zaczynać 0, od razu, czy...
0: 92.
1: Jakoś w ten sposób.
0: 7.7. 0.00 milisekund. Distortant Lofi.
1: No właśnie, znowu jakieś przestery, jakieś zniekształcenia, co? Kompresor.
0: Deloyant Reverb.
1: Pogłos i reverb.
0: Lofekant Mitek. Hik-hek, Sant Lofpass.
1: No już, filtry jakieś. Czyli znowu instrument, który nie ma się nawet skupiać na tym, czy mikrofon jest taki, czy inny, tam coś. Tylko po prostu, no, jakie efekty tu nałożyć na to brzmienie, które samo z siebie już jest podejrzewanie nieźle wyefektowane.
0: 01 LP Epic Organic. 01 LP Epic. 01. 01.
1: Tu są pętle.
0: 01.
1: Poszukam jakąś pętlę, żeby nie była tak...
0: 09 LP. 11.
1: I tu widać, że to wszystko bardzo mocno już.
0: 14 LP Epic TCH.
1: Jest.
0: Preset. 14 LP Epic.
1: Przez pierwsze klawisze mogę sobie tym grać. Znaczy, może nie grać, no po prostu odtwarzam te pętle. I przez kolejne klawisze mam tę samą pętlę podzieloną na pojedyncze szesnastki. Mogę sobie przearanżować, mogę sobie no, zagrać to od początku, albo mogę jakoś po swojemu. No, z palca to się ciężko gra, natomiast no jest coś takiego i da się taką pętlę gdzieś tam przearanżować i to zupełnie inaczej zagrać.
0: Remank Popa Hash 2.
1: Tych pętli jest bardzo dużo.
0: 20, 30, 40, 40.
1: Tu się państwo nie szczypią, to już jest naprawdę mocno odjechane.
0: 53. LPS Imbus, LPS Epic Techel, LPS 62 LP, 60, piano.
1: No właśnie.
0: Preset, Perfs, Damaged, Piano.
1: Perfs, czyli różne tego typu brzmienia. No one są, powiedzmy, perkusyjne, ale no... Nazywa się to Damage Piano jakieś... Podejrzewam, że panowie wzięli fortepian i troszkę go pomęczyli. Natomiast rzeczywiście w różnych nowoczesnych produkcjach tego typu brzmienia są jak najbardiej stosowane. Mamy kolejne brzmienia około perkusyjne. Tego jest sporo. No, nawet tutaj jest ileś warstw dynamicznych.

0: Damage. Percet knicens percusio. Percet knic. Percmet. Percmet. Percmetal.
1: Tych perkusjonaliów, o tu jakieś metalowe elementy.

0: fajne.
1: Studio Armageddon Ends.
0: No tak, cały taki zestaw. Jeżeli się gra jeszcze kilka klawiszy na raz, to naprawdę można tutaj zrobić ogromne zestawy różnych rzeczy.

0: I w moment można naprawdę zrobić tutaj takie duże coś.
1: Studio Drum Kit.
0: No teoretycznie jakieś bębny, no może nie jakieś bardzo standardowe, już one są też przetworzone przez ileś różnych rzeczy. Gdzie tu co? To jakiś dziwny mapping.
1: Perc Studio Kit. Perc Perc Beat Organo Kit. Perc Perc Hu. Perc Cymbal. Perc. Perc Cymbal FX. Perc Bisru. Perc Electro FX. Perc Epic Electro Kit. Perc. Perc. Perc Exploding. Preset. Perc
0: Exploding Cars to się chyba tak nazywa. To są różne dziwne też fiksy. No, fajne. Też skorzystałem kilka razy z tego instrumentu. I na koniec został instrument do horrorów. Nazywa się Trill. Instrument, którego niestety my również nie skorzystamy z niego o tyle, że nie stworzymy brzmienia od zera. Trochę szkoda. Natomiast też instrument ma bardzo dużo gotowych już presetów, gotowych brzmień, które zaspokoją, myślę, wiele osób, które chciałyby oczywiście coś takiego robić. Instrument do takiego błyskawicznego tworzenia takiej atmosfery naprawdę ostro odjechanego horroru. Jest. I tu już same te dźwięki.
1: Agresywne. Agresywne łód. Airet Classes 2.
0: Te preview tak zwane już robią robotę.
1: Ambientalist.
0: Okej, załaduje sobie coś takiego i tutaj na całej klawiaturze, o ile to się załaduje, znaczy prędzej czy później się załaduje, ale tylko to potrwa. Jest, mamy. Jest jedno tylko brzmienie. Kółka modulacji, kółka pitch bend nie działają. Ani expression, ani aftertouch, nic. Ale pierwsze dwa pokrętła, które mamy na complete, to są
1: minus 19 pro i X blend
0: minus 19 pro y
1: intensity 95%
0: i to podobno dla widzących wygląda tak, jeżeli byśmy to robili z interfejsu, że mamy taki obszar prostokątny lub kwadratowy, w prawo lewo blendujemy, czyli jakby przenikamy dwie warstwy
1: minus 100%
0: w tym momencie taką i 100%. Taką. A Y to jest intensity
1: 0%.
0: Od słabego, w tym momencie to jest no, trochę głośność, trochę nie. I Y wzmacniam to wszystko
1: 100%.
0: Dość mocno. To nie jest tylko zwyczajna głośność, tam się jeszcze sporo dzieje. To jest parametr, który
1: 100%.
0: Steruje, podejrzewam, tak naprawdę ilomaś takimi subparametrami gdzieś tam pod spodem. Bo tu się ile rzeczy jakby zmienia, jak ja tym kręcę.
1: 53%. Ambient. Ambient. Ambient. Ambient Spheres. Preset. Okay, ambient
0: no mogę
1: Spheres.
0: Coś takiego jeszcze załadować. Ambient Spheres.
1: 100%. Minus 100%. 100%.

0: i naprawdę w super szybkim tempie mogę tworzyć naprawdę odjechane 56. historie. Są niektóre również brzmienia są no, w pewnym sensie tonalne. Muszę znaleźć, bo tego nie jest dużo. Jest, chyba.
1: Zero. Dobrze. Minus 11%.
0: Tu rzeczywiście mogę sobie teoretycznie na tym grać. I zwiększając parametr Y, dodaję
1: 100%
0: dziwnych rzeczy.
1: Y 100%.
0: To jest też 0%. Fajne tutaj w tym brzmieniu, że im więcej daje
1: X-blend minus 100%.
0: Dobrze, im więcej daje tutaj
1: 0%.
0: Tego parametru Y, tym bardziej mi się to rozstraja w pierwszej fazie. Coś coraz bardziej rozstraja i za chwilę się doda jeszcze kolejna warstwa. O, właśnie. Fajne. 0%. Naprawdę można tym w bardzo szybkim czasie zrobić. Coś ciekawego.
1: 3%.
0: I tych barw tu jest chyba 480, zdaje się. Instrument zresztą w ogóle jest ogromny. 33 giga zdaje się zajmuje na dysku. Tworzony jest we współpracy z firmą Galaxy Instrument, zdaje się. I w Complete 13 oni stworzyli jeszcze razem kilka innych instrumentów, również dość mocno odjechanych. No i to jest takie coś, co rzeczywiście robi robotę fajną. O ile ktoś lubi takie historie. Ja lubię robić czasami takie różne ciekawe rzeczy. I fajnie, że jest instrument, którym jestem w stanie zrobić coś takiego w bardzo krótkim czasie. Wielka szkoda, że no nie da się od początku tworzyć tutaj brzmień, bo tu jest bardzo dużo różnych fajnych narzędzi do tworzenia takich brzmień od podstaw. Filtry, nie filtry, bardzo dużo źródeł dźwięków. Sample są podzielone na kategorie, instrumenty orkiestrowe, instrumenty jakieś syntetyczne, instrumenty orkiestrowe, ale przetworzone przez różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No nie można mieć wszystkiego, wychodzi na to. No i tyle, jeżeli chodzi o instrumenty filmowe, dostępne w pakiecie Complete 12 Collector's Edition. W Complete 13 doszło kilka nowych, ale o tym w którymś kolejnym podcaście. I co na koniec warto powiedzieć? No na przykład to, że no te próbki czasami brzmią dość abstrakcyjnie i trudno to tak pokazać, jaki to ma rzeczywisty potencjał. Więc proponuję tym, którzy się zastanawiają, czy w ogóle ma to sens, przejrzenie mimo wszystko jakichś prezentacji na YouTube, demówek na stronie Native Instruments. Ja tu chciałem głównie pokazać to, co my jako osoby niewidome możemy z tych instrumentów wyciągnąć, co my możemy zrobić, czego my nie możemy zrobić ewentualnie. Jak to wszystko wygląda jakby z naszej perspektywy. Bo no, na szczęście w sumie jest no, bardzo dużo materiałów, no, chociażby na YouTube, które pokazują, jakie są dokładnie wszystkie presety tych instrumentów. Jak tworzyć muzykę w oparciu o te instrumenty. Natomiast mało kto na przykład pokazuje wszystkie parametry, jakie można zmienić przy pomocy klawiatur Complete Control. Dlatego ja to chciałem tutaj pokazać. No i chyba nie pozostaje mi już nic innego, jak się z Państwem pożegnać. To nie koniec oczywiście prezentacji instrumentów z serii Complete. Zostały jeszcze chociażby instrumenty no, samplowane instrumenty perkusyjne, takie ogólnoperkusyjne, jakieś gitary, basy, instrumenty etniczne, bo ich jest też kilka. Ale to, jak już się rzekło w następnych podcastach, ten już trwał 2 godziny i myślę, że tyle wystarczy. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych audycjach. A ja dziękuję za uwagę. Tomasz Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 12 dzień marca 2018 roku, godzina 19 minęła, rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, dzień dobry, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie i witam także oprócz Was dzisiejszego mojego gościa, czyli Pawła Masarczyka. Witaj, Pawle.
4: Witajcie, witajcie serdecznie.
3: Dziś będziemy sobie wysyłać telegramy.
4: Poniekąd, tak. Tak, tak. Nie da się ukryć, że musimy się o ten temat otrzeć.
3: Dokładnie. Tak, kiedyś pamiętam, że z telegramami jeszcze w jakichś takich książkach gdzieś tam sprzed lat iluś, to zawsze było takie nieprzyjemne, że jak telegram ktoś dostawał, to na pewno oznaczało coś złego, bo telegram był drogi i wtedy zawsze mogło to oznaczać, że albo jakiś wypadek się zdarzył, albo z kimś z tego świata się trzeba było pożegnać, a teraz telegram to oznacza coś zupełnie innego w takim nowym słowniku, jeżeli mogę to tak określić. Oznacza to komunikator wieloplatformowy. Kolejny, bo takich wiele.
4: Tak, i przez to ja nawet nie wiem, jak teraz to odmieniać, czy korzystam z Telegramu, czy z Telegrama, ale chyba z Telegrama, bo to jest nazwa własna. I szkoda, że taki zabieg na języku się zrobił, ale starsi ludzie mogą się z tym nie chcieć pogodzić. No niemniej jednak taką sytuację mamy i Telegram stał się w świadomości współczesnych internautów właśnie komunikatorem. Komunikatorem, który ma być swego rodzaju alternatywą dla WhatsAppa. I to taką alternatywą, która po pierwsze jest otwarta, czyli wszystkie komponenty, no może poza serwerem, są dostępne jako open source oprogramowanie i można je dowolnie modyfikować, jest to legalne i można sobie zajrzeć do środka, co tam robi klient. O, teraz mój Twitter coś robi też. I można też budować swoje własne klienty, można budować boty, to o tym będziemy mówić za chwilkę, czym są boty, to pewnie się domyślacie, bo to żadne nowum nie jest, takie same boty jak na innych komunikatorach. No i przede wszystkim ma to być też alternatywa bezpieczna, która ma te wiadomości zaszyfrowane, która pozwala w rozmaity sposób zachować tę naszą prywatność. Aczkolwiek z takich różnych analiz, które mi się zdarzało już czytać, wynika, że tak naprawdę Telegram nie jest wcale aż tak bezpieczny. Jak już chcemy być tacy naprawdę w 100% chronieni przed wszelkiego rodzaju, nie wiem, szpiegostwem, cenzurą, jeżeli na tym nam zależy, to o wiele częściej pojawiają się takie nazwy jak Threema czy Signal. Ale Telegram
3: zanim się
4: jest
3: na dobre
4: wykorzystywany.
3: Wykorzystywany, tak. Zanim na dobre się rozkręcimy, to ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja jest programem interaktywnym, więc jeżeli słuchacie nas na żywo właśnie teraz, właśnie 12 marca 2018 roku i chcielibyście zadzwonić do studia Tyfloradia, to zapraszamy. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Przypominam, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, więc jak najbardziej bezpieczny. Podaję go w takiej formie, dlatego że po prostu łatwiej go zapamiętać. Właśnie w ten sposób. 123 834 835. Ty wspomniałeś, Pawle, o tym, że Telegram to jest komunikator bezpieczny, komunikator zapewniający nam prywatność. Kto korzysta z Telegrama?
4: To znaczy tak, Telegram, z tego co się zdążyłem zorientować, w ogóle jest produktem rosyjskim. Co ciekawe, stworzył go, czy za jego stworzeniem stoi ten sam człowiek, który jest prezesem spółki zarządzającej VK w Kontakcie, czyli tą najpopularniejszą siecią społecznościową.
3: Takim rosyjskim Facebookiem.
4: Tak, którego mieliśmy też okazję prezentować na łamach Tyflo Podcastu swego czasu. Mhm. I on postanowił się zaangażować w Telegram. I zdaje się, że rzeczywiście leżało mu to bezpieczeństwo na sercu, bo kiedyś nawet, ponoć, przyznał się na Twitterze, dostał i odrzucił propozycję od FBI, żeby ujawnić klucze dostępowe do serwerów Telegrama, żeby złamać dla FBI ten swój protokół. Celem no tego, żeby oczywiście amerykańskie władze mogły przeszpiegować, co tam się dzieje.
3: Ciekawe, jak reaguje, gdy taką propozycję dostanie od swojej mateczki Rosji, tak? Tu można zawsze gdzieś tam teorie spiskowe jakieś snuć.
4: Tak, ale spotkałem się dziś z jakimś komentarzem, nie wiem gdzie dokładnie, też oczywiście przygotowując się do audycji, szukałem czegoś na temat Telegramu i zdaje się, że Telegrama, Boże. I zdaje się, że ktoś zasugerował, iż to jest jeszcze taki komunikator, który się ostał przed cenzurą polityczną. Nie wiem, czy WhatsApp się już wykazał taką cenzurą.
3: Może jest jeszcze zbyt mało popularny, przynajmniej w niektórych kręgach. Jeszcze po prostu niektórzy nie zdążyli zauważyć jego potęgi. A anonimowość, jak wiemy, no to jest coś, co jest takim trochę mieczem obosiecznym, bo z jednej strony zapewnia nam oczywiście prywatność, pozwala na to, żeby nas tam nikt nie podsłuchał, no ale też nie da się ukryć, że z Telegrama korzystają też raczej mało przyjemni ludzie, również do wymiany korespondencji.
4: Zdaje się, że da się już, była to sytuacja jakoś już pacyfikowana, ale owszem, przedstawiciele państwa islamskiego kiedyś używali Telegrama do koordynowania działań.
3: Tak, tam.
4: Dopóki Telegram się nie zorientował, wtedy ich wyrzucono stamtąd i stworzyli swoją jakąś podziemną aplikację.
3: Tak, więc, ale spokojnie, to nie chodzi o to, że jak sobie zainstalujecie Telegrama, to od razu dostaniecie jakieś wiadomości od państwa...
4: No nie, myślę, że tego typu...
3: Od państwa islamskiego,
4: tak,
3: nie,
4: myślę, że tego typu korespondencję trzeba też
3: trzeba zainicjować odpowiednio.
4: Na takim komunikatorze, tak. I trzeba też mieć wtyki, żeby się tam dostać. My takich nie mamy, to nie, od razu nie. Może podpowiemy, nie jest to naszym celem, nie dlatego też tą audycję prowadzimy. Natomiast jest też ten komunikator dość popularny wśród osób zajmujących się tematyką kryptowalut. Nawet zdaje się, że jakieś polskie czaty istnieją kryptowalutowe na Telegramie. I w ogóle pełno czatów tych popularnych, tych z dużą ilością wiadomości przesyłanych dziennie są poświęcone kryptowalutom. Oraz jest to też komunikator podstawowy na przykład w Iranie i to właśnie w Iranie powstał Telelight, czyli dostępny dla niewidomych klient Telegrama na Androida.
3: A to jest ciekawe, bo jakoś tak na koniec tej naszej audycji pokażę, to właśnie to jest dziś audycja, w której użytkownicy Androida mogą naprawdę zacierać ręce i być szczęśliwi, bo przeważnie jak pokazywaliśmy dostępność różnych aplikacji, to wyglądało na to, że aplikacje na iOS-a są bardziej dostępne albo przynajmniej tak samo dostępne jak na Androida. Raczej od pewnego czasu ta dostępność to już się nawet wyrównuje, natomiast dziś pokażemy, że iOS sobie radzi gorzej. Ale żeby nie było, to tylko dlatego, że na iOS-a nie ma takiego dostępnego klienta dla Telegrama, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ja korzystam z natywnego klienta Telegrama. Można zrobić tam coś, można odebrać rozmowę. Jak mamy szczęście, to można wysłać wiadomość głosową. Jak mamy jeszcze więcej szczęścia, to można wysłać wiadomość tekstową i ją nawet jeszcze odczytać. Ale jest dużo nieopisanych przycisków, jest dużo różnego rodzaju rzeczy, do których jest naprawdę ciężko dotrzeć, więc ten komunikator mam w swoim telefonie, ale najprościej będzie mi odbierać połączenia głosowe, dlatego że po prostu Telegram komunikuje się poprzez ten taki ustandaryzowany przez Apple'a mechanizm aplikacji telefon, więc dlatego działa to najwygodniej. A aplikacja na Androida, aplikacja Telelight jest aplikacją dedykowaną Telegramowi i zaprojektowaną z myślą o użytkownikach niewidomych. Czy ta aplikacja jest darmowa, czy jest płatna?
4: Aplikacja jest płatna i co powiem więcej, nie jest dostępna w sklepie Play. Aplikację pobierzemy ze strony producenta, czyli Telelight, pisane telelight, tak jak światło, .ir dla Iranu, /en, czyli English, wersja angielska strony, bo oczywiście podstawowa wersja jest po persku. w języku Farsi i tej raczej nie zrozumiemy, ale strona angielska jest całkiem porządnie zrobiona, wszystkie informacje niezbędne tam są. Z tej strony pobierzemy wersję demonstracyjną. Wersja demonstracyjna polega na tym, że możemy odbierać wiadomości, a przynajmniej widzieć, że je odebraliśmy. Możemy też dzwonić i odbierać rozmowy, natomiast nie możemy nic wysłać, nie możemy też odsłuchać wiadomości głosowych. Nie wiem, prawdopodobnie też nie możemy czytać wiadomości tekstowych, ale chociaż może. Nie sprawdzałem tego, mając wersję darmową. No i możemy się rozejrzeć po interfejsie, zobaczyć, na ile nam się taki interfejs podoba i zadecydować, czy chcemy tą aplikację kupić, czy nie. A droga ona nie jest, bo kosztuje 3,50 euro, czyli ja wydałem na nią mniej niż 15 zł, tam 14 z groszami. No jedyne, co może wzbudzać nasze jakieś podejrzenia, to jest proces zakupu, bo musimy dać się przekierować na stronę. Przede wszystkim tworzymy sobie taką naszą unikatową nazwę użytkownika w naszej aplikacji, która jest używana do tej transakcji. Przekierowani jesteśmy na stronę. Na stronie wypełniamy formularz, w którym podajemy nasze wszelakie dane związane z kartą, z nami. No i wtedy, jeżeli się wszystko zgadza, pobierana jest ta kwota z naszej karty. No z tego, co widziałem, pobrano mi tyle pieniędzy, ile powinno się być pobrane i też no, nie widziałem jakichś podejrzanych transakcji od tamtego czasu. Bramka płatnicza jest też zlokalizowana w Kanadzie, więc wydaje mi się, że jest to bezpieczna forma płatności. Też rozmawiając po wierzchownie tak trochę z deweloperem, odnoszę wrażenie, że jest to osoba jak najbardziej godna zaufania i w porządku, której nie zależy na jakichś przekrętach, na jakimś wykradaniu pieniędzy od nas. Jest to osoba, która raczej poświęca swój czas na tą aplikację i tworzy to rzeczywiście, żeby osobom niewidomym ułatwić życie. Więc myślę, że mimo tej troszeczkę takiej szemranej procedury, która może nie wzbudzać naszego zaufania, można spokojnie i bezpiecznie przez nią przejść. W momencie, kiedy chcemy zmieniać urządzenie, odłączamy licencję od naszego urządzenia, jest taki przycisk w okienku wykupu pełnej licencji i możemy wtedy na to nazwę użytkownika podpiąć nasze nowe urządzenie. Jeżeli telefon gdzieś zaginął, zepsuł się, nie mamy do niego dostępu, no to już trzeba się skontaktować z programistą w jakiejś formą mailową lub przez WhatsAppa, on podaje na swojej stronie numer telefonu, można wysłać wiadomość na WhatsAppie i dać znać, że taka jest sytuacja i zostanie nasza licencja wtedy od naszego telefonu starego odłączona i zwolnione zostanie miejsce na nowe urządzenie.
3: Rozumiem. Jak się domyślam, nie ma opcji zapłacenia na przykład za pomocą PayPala, tylko i wyłącznie karta kredytowa.
4: Nie, tylko i wyłącznie karta kredytowa wchodzi w grę. Tak. Mhm,
3: rozumiem. Aplikacja dostępna jest jak na razie w języku angielskim, ale jeszcze przed audycją, zanim weszliśmy na antenę, wspominałeś mi, że ma pojawić się jej wersja polska.
4: Tak, będziemy nad tym pracować. Ja z naszym, zdaje się, redakcyjnym kolegą Zwonimirem, jeżeli to wszystko tak się dobrze zgra, to będziemy tłumaczyć tą aplikację na język polski. No i wtedy polska wersja też się pokaże. Trochę przed nami wymagające zadanie, bo z tego, co się zorientowaliśmy, nie wiem, jak to jest u Ciebie, Michale, ale Telegram sam w sobie, bo jakby Telelight bazuje na Telegramie właściwym. To nie jest tak, że ktoś napisał aplikację od zera, tylko raczej dostosował to, co jest, plus dorobił jakieś swoje funkcje. Aplikacja Telegramu nie jest w języku polskim, więc musimy jakby stworzyć całego Telegrama po polsku od nowa, plus to, co dorzuca od siebie Telelight. Więc to jest zadanie, które jest trochę wymagające, czeka nas około 3000 komunikatów do przetłumaczenia, więc nie ma żadnych obietnic terminowych, zobaczymy, kiedy się z tym wyrobimy.
3: Okej, okay, no ja trzymam kciuki, bo myślę, że kiedy pojawi się ta aplikacja w języku polskim, to jeszcze więcej osób będzie nią zainteresowanych. No i być może Telegram zyska większą liczbę użytkowników w Polsce. Jakoś tak obserwując swoje kontakty, to muszę powiedzieć, że niezbyt dużo moich znajomych korzysta z Telegrama. Zdecydowanie więcej osób jest na WhatsAppie, ale może to za czas jakiś się zmieni, kto wie. Tak jeszcze a propos takich różnych moich refleksji na temat Telegrama, no to jakość dźwięku jest, myślę, porównywalna z WhatsAppem albo minimalnie gorsza, więc jeżeli ktoś ceni sobie dobrą jakość, to no to myślę, że to nie tędy droga. Chociaż tak a propos jakości, to ostatnio, nawet wczoraj, testowaliśmy sobie ze znajomymi Vibera. Tam się w rozmowach wideo jakość dźwięku polepszyła od ostatniego mojego testu tej aplikacji.
4: To będziemy musieli sprawdzić po audycji. Vibera też mam, więc możemy się potem dzwonić.
3: No,
4: zobaczymy,
3: to jest ciekawe.
4: Tylko wideo mówisz,
3: tak,
4: czy w audio
3: wideo,
4: też?
3: Tylko wideo.
4: Wideo.
3: No, aż to sam ciekawe. Byłem zaskoczony, bo to jest chyba nawet odrobinę lepsze niż FaceTime, ale to może odrobinę.
4: Dobrze.
3: Na pewno jest porównywalne.
4: No to będziemy sprawdzać.
3: Aha,
4: w takim
3: dobrze.
4: Razie. Ja
3: ale
4: wiem, na razie rozmawiając z deweloperami Telelighta, próbuję z nimi osiągnąć jakiś konsensus a propos tego, czy da się ulepszyć jakość dźwięku po stronie Telelighta. I zdaje się, że coś się da zrobić, bo jest to open source, możemy modyfikować oprogramowanie jak nam się podoba. A w kwestii rozmów głosowych, nadzieję widzę w tym, to będę jeszcze pokazywał w opcjach, że rozmowy głosowe odbywają się na zasadzie peer-to-peer. Więc zdaje się, że w tym programie klienckie mogą między sobą wynegocjować jakiś kodek, więc jeżeli po dwóch stronach byłby Telelight i ktoś by tam wprowadził jakiś mocniejszy kodek, powiedzmy jakiegoś, podbił bitrate w opusie albo jakimś stereo wprowadził,
3: to
4: może by te dwa klienty się dogadały. To może by się te dwa klienty dogadały i by to działało. Ja będę rozmawiał z deweloperami i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Aha. No to rzeczywiście. To
4: szanse są.
3: To
4: przynajmniej my sobie
3: są.
4: Pogadamy.
3: Tak.
4: W lepszej jakości.
3: Dokładnie. Dokładnie. No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy przeszli do zaprezentowania Telelighta. Ja potem tak pokrótce, bo myślę, że tu zbyt wiele nie będę w stanie aż tak pokazać, to pokażę, jak wygląda ta aplikacja na iOS-a, przynajmniej jakoś tak pobieżnie. Natomiast no dziś to jednak skupimy się przede wszystkim na Telelighcie. Aczkolwiek, jeżeli będziesz potrzebował, Pawle, jakiegoś mojego wsparcia, żeby coś zademonstrować, no to wiadomo. Testowaliśmy, wiadomo, że coś niecoś jestem w stanie zrobić.
4: Jasne. Okej. Okay. To, jeżeli chcesz demonstrować teraz, to proszę bardzo.
3: To znaczy nie, no mówię później. Teraz ty pokaż Telelighta.
4: W porządku. Okej. Tak, tutaj kolega z Wonimir próbował się do mnie dodzwonić jakiś czas temu, ale tu mój telefon jeszcze stawia troszeczkę opór i nie pokazuje mi na bieżąco rozmów, jak przychodzą, więc będę musiał jeszcze go troszkę tutaj wytresować pod tym kątem. Natomiast aplikacja przedstawia się nam tak.
5: Main menu, przycisk poza listą.
4: Main menu, czyli przycisk otwierający szufladę nawigacji.
5: Telegram.
4: To jest nagłówek.
5: Search.
4: Wyszukiwarka i tu można zarówno przeszukiwać nasze rozmowy, które prowadziliśmy, czy nasze kontakty, jak i dokonywać globalnego wyszukiwania ludzi, czatów grupowych, publicznych, kanałów. Za chwileczkę wyjaśnię, czym są kanały i wyżej wspomnianych botów.
5: Michał Dziwisz, incoming call 16 sekund, last message godzina 18:52 na liście.
4: I tu już zaczyna się lista moich rozmów ostatnich. No i tutaj Telelight bardzo dużo nam czyta. Dowiedzieliśmy się, że jest to rozmowa z Michałem, że ostatnia rzecz, jaka się wydarzyła w tym czacie, to, że Michał próbował się do mnie dodzwonić.
3: I trwało to 16 sekund.
4: Bo odebrałem tą rozmowę, trwało to 16 sekund. No i jest podana tam godzina, kiedy się to wydarzyło. No i tak, podobne będziemy mieli wydarzenia tutaj dla innych osób, które próbowały się do mnie dodzwonić, czy coś napisać. To tak na WhatsAppie, wiadomo, lista ostatnich rozmów.
5: Compose message, przycisk poza listą.
4: A tak mamy compose message. Jeszcze podgłośnie trochę, bo tutaj.
5: Bartek Godzwon. Telelit Ax.
4: Tak, tutaj moje kontakty.
5: Plus 48 640 Telelit. Plus 48 600.
4: I. Bartek Godzwon. Ja tu zjadę.
5: Compose message, przycisk poza listą.
4: No i na dole jest compose message, czyli przycisk, którym możemy stworzyć sobie jakąś nową rozmowę. To ja się przejdę może po menu i pokażę, co jest w menu.
5: Main menu, przycisk. Paweł, plus 40, foto.
4: To jest moje imię, samo imię się skopiowało i numer telefonu.
5: Foto.
4: I zdjęcie.
3: Zdjęcie.
4: Mogę wejść, mogę zedytować mój profil. Za chwileczkę pokażę, jak to działa.
5: New group.
4: Mogę stworzyć new group, czyli nowy czat grupowy.
5: New secret chat.
4: New secret chat. Secret chat, podobnie jak w komunikatorze, zdaje się, Allo kiedyś prezentowaliśmy. To jest czat, w którym rozmowy nie zapisują się na serwerze Telegrama, więc jeżeli przenosimy się na inne urządzenie, to stracimy te wszystkie dane. Nie wolno w tych czatach przekierowywać wiadomości, znaczy wiadomości z tych czatów nie mogą być przekierowywane. I możemy także ustawić sobie licznik czasowy, który po upływie którego to czasu wiadomości ulegną samozniszczeniu. Więc zostaną wykasowane po obu stronach. No i są oczywiście szyfrowane, jak to zwykle w Telegramie bywa. Więc tutaj taka funkcja.
5: New channel.
4: New channel. Channel, czyli kanał. Jest to czat grupowy, ale jednostronny, czyli tylko jego twórca plus mianowani administratorzy mają prawo głosu. To jest coś, co stosuje się, jeżeli na przykład chcemy informować o czymś większą publikę. Na przykład ja mam podłączony taki kanał Terralighta, w którym pojawiają się wszystkie ogłoszenia odnośnie nowych wersji, odnośnie jakichś materiałów instruktażowych, które są wydawane pod kątem tego programu. No i wszystkie ogłoszenia związane z rozwojem projektu są publikowane właśnie na tym kanale.
5: Contacts.
4: Contacts, czyli lista kontaktów.
5: Saved messages.
4: Saved messages, czyli wiadomości oznaczone gwiazdką. Jeżeli jakieś wiadomości uznaliśmy w czatach za przydatne na przyszłość, to sobie je tu zapisujemy.
5: Calls.
4: Calls, czyli ostatnie rozmowy.
5: Invite friends.
4: Invite friends, zaproś znajomych.
5: Settings.
4: Ustawienia.
5: Customize messages.
4: Customize messages, i to jest coś typowo Telelightowego, tak samo jak i
5: Customize chats.
4: Customize chats. A polega to na tym, że możemy ustalić, w jakiej kolejności TalkBack będzie odczytywał nam różne informacje. Jeżeli byśmy chcieli na przykład najpierw wiedzieć, od kogo jest wiadomość, a dopiero potem, że jest tam w niej dwie albo trzy nieprzeczytane wiadomości w tej to konwersacji, to możemy sobie tutaj, za chwileczkę to też zademonstruję, poprzestawiać tak konkretnie, co byśmy chcieli, w jakiej kolejności mieć odczytywane. Wiem, że sporo osób lubi w ten sposób sobie majsterkować, więc pod kątem takich osób powstała opcja.
3: To mi tak trochę przypomina LIR i jego dostosowanie dla voiceovera. Rzeczywiście też tam można sobie bardzo dużo wyklikać tych ustawień, co jak ma być odczytywane. I to jest rzeczywiście przydatne.
4: Tak, tak samo zresztą ma wiele klientów Twittera na Windowsa. Są te szablony, w których ustalamy, w jakiej kolejności nam klient odczytuje dane o tweetach. Czy najpierw osoba, która wysłała, czy treść, czy klient, z którego przyszło i tak dalej. Czy data, no więc lubimy sobie ustawić tą kolejność. No nic dziwnego, w sumie osoby widzące mogą przestawiać kolumny myszką, więc
3: czemu
4: to jest
3: nie
4: ekwiwalent gdzieś czegoś takiego. Dokładnie.
5: Support upgrade to full version.
4: Upgrade to full version, to jest to, o czym wspomniałem. W tym miejscu możemy zarządzać naszą licencją, dokonać właśnie zakupu, albo wycofać licencję z urządzenia. No i w zasadzie to są te dwie rzeczy, które możemy zrobić. No możemy też sobie oczywiście zarejestrować naszego Telegrama.
5: Support and training.
4: Support and training to jest oczywiście wsparcie i materiały instruktażowe, czyli kontakt z autorami, jakieś materiały typu podcasty, filmiki na YouTubie itd.
5: Invite friends. Join the official channel of Telelight on Telegram.
4: Tak, tu możemy dołączyć do oficjalnego kanału Telelight, co już uczyniłem.
5: About
4: Telelight. O Telelightie.
5: Telegram, tak.
4: FAQ Telegrama, czyli najczęściej zadawane pytania o ten program, o jakby oryginalnego Telegrama.
5: Main menu, przycisk poza listą.
4: No i tutaj wyświetla się nam jeszcze menu i wszystko pod spodem, ale to jest w zasadzie wszystko w menu głównym. Ja się spróbuję może pokrótce przejść po tych różnych elementach i pokazać wam, jakie to funkcje różne ma Telegram.
3: Bo
4: Telegram moim
3: zrobić?
4: Zdaniem to jest taki... Tak, to jest taki trochę bardziej dopracowany WhatsApp. On ma tutaj wszystkie te funkcje, albo dużo tych funkcji, których mi osobiście brakuje w WhatsAppie. I którym WhatsApp mógłby się wiele od Telegrama nauczyć. Zaraz tu się rozejrzymy. Tak, to jest mój profil. Wejdę sobie w niego.
5: Foto.
4: Klikam na foto.
5: Foto.
4: O. A tu?
5: New group. Paweł plus 40.
4: Nie możemy wejść z jakichś przyczyn.
5: Foto. Paweł. Foto. New group.
4: To widocznie gdzieś indziej się robi. Coś mi się musiało powyobrażać w ustawieniach. Tak, pewnie w settingsach. Ale mamy opcję New Group. I tym zajmiemy się za chwilkę, bo będę zakładał taką grupę i będę wam pokazywał, w jaki sposób te grupy funkcjonują. A jest co pokazywać, bo naprawdę rozbudowany jest system administracji grupami na Telegramie.
5: New Secret Chat.
4: New Secret Chat też może utworzymy za chwilę. To samo z kanałem.
5: Contacts. Saved messages.
4: Saved messages. Może wejdziemy, bo kontakty, no to będą po prostu moje kontakty.
5: Michał, mój enter text, pole edit, atach, przycisk, resort, b, saved messages, photo, options, your cloud storage, forward messages, hit to saved hem, send media and files to storage hem, access to his chat from any device, use search to quit, clavin things, anyways, przycisk, Enter tekst, pole, atach, resort.
4: Aha! No czyli mamy tutaj nie dość, że zapisane wszystkie wiadomości i możemy w każdym miejscu, z każdego telefonu, na którym mamy Telegrama, czy z jakiejś innej aplikacji, zalogować się do tego Telegrama i oglądać sobie tego czata, czyli to jest poniekąd taki nasz schowek w chmurze, to jeszcze ja mogę sobie na przykład tutaj w tym momencie coś nagrać albo zapisać dla siebie i sobie tutaj taką wiadomość sam dla siebie zostawić, żeby sobie coś zanotować. No mogę też tu przekierowywać oczywiście wiadomości z innych czatów. Czemu nie? Bardzo fajna rzecz. WhatsApp ma tylko te gwiazdki.
5: Back, przycisk.
4: Wrócimy.
5: Michał Dziwisz, dzwoni. Mi, z, tele, mi, menu. Paweł, po, niu, niu, niu, Chanel, konta, zawet message, cals.
4: Calls, czyli połączenia. Co tu możemy zrobić?
5: Mi, Michał Dziwisz, cals, poza list, back, przycisk. Cals.
4: To jest nagłówek.
5: Michał Dziwisz, godzina, cold his contact, Michał Dziwisz, godzina, cold his contact, przycisk.
4: No mamy po prostu informację, kto nas dzwonił.
3: Wiesz
4: i
3: co,
4: możemy
3: to,
4: też oddzwonić.
3: To myślę, że to jest dobry moment. To myślę, że jest to dobry moment, żeby spróbować pokazać, jaki w ogóle jest dźwięk na Telegramie i jak to właściwie
4: dobrze
3: działa. Ja sobie podłączę iPhone'a do miksera, żeby nasi słuchacze mogli to w miarę wyraźnie usłyszeć, jak to będzie wyglądało. To teraz spróbuj do mnie zadzwonić.
4: Dobrze. Tutaj się pojawi taki element troszeczkę nostalgiczny dla osób, które pamiętają jeszcze telefony firmy Siemens. Liczę na to, że rozpoznacie ten dźwięk łączenia. Spróbuję go tu przedstawić.
5: Cold his contact. Telelit.
4: O, ten dźwięk. I w tym momencie
3: U mnie dzwoni. To może... teraz już nie słychać jakby tego dzwonka po twojej stronie, więc ja teraz odbiorę.
6: Cześć Michale.
3: O, właśnie, bo teraz słuchacze mnie nie słyszeli. Myślałem, że udostępnisz mój jakby dźwięk z telefonu.
6: Mogę to zrobić, aczkolwiek nie chciałem się podwajać, bo ciebie teraz mnie słychać po drugiej stronie z twojego miksera.
3: A no też fakt, więc rzeczywiście, no to dobrze, to może zostawmy to w ten sposób, bo tak to działa i wy, drodzy słuchacze, możecie usłyszeć, jaki dźwięk ma Telegram. Telegram ma dźwięk taki, no taki HD Voice przeciętny, to co oferują nam obecnie telefony komórkowe.
6: Dokładnie i... Nie wiadomo, czy to się kiedyś zmieni, będziemy o to postulować, ale póki co jest jak jest. Myślę, że też nie ma na co narzekać. Spokojnie sobie w ten sposób możemy porozmawiać z kimś. Rozmów wideo tu nie ma, co ciekawe.
3: No
6: to tam średnio przeszkadza.
3: Ano nie ma.
6: Do rozmów wideo mam inne komunikatory, które są bardziej popularne wśród osób, z którymi rozmowy wideo przeprowadzam, w związku z czym to nie jest dla mnie duży problem, fajnie, że są głosowe.
3: Dokładnie. No to myślę, że możemy wrócić na antenę. Ja teraz się rozłączam. O, proszę bardzo. I jest okazja, żebyście, drodzy słuchacze, usłyszeli, jak brzmi rozmowa z użyciem Telegramu. Właściwie Telegrama.
4: Tak jest. Tak, ja już też wróciłem i obawiam się, że teraz po takiej rozmowie mój telefon zacznie krzyczeć do nas.
5: Back, przycisk.
3: A nie.
4: Nawet nie jest aż tak źle. To w porządku.
5: Cals.
3: A no zdarza się, że zaczyna krzyczeć?
5: Michał Dziwisz, co?
4: Tak, ale to jest nie tylko wina Telegrama, to jest po prostu, czy tam Telelite'a, to jest po prostu po każdej rozmowie taki chyba VoIP, co dziwne, po telefonicznej nawet nie. Jakoś wypruwa ten dzwonek też głośność syntezy na 100%, ale to jest odwieczna zmora na wielu Androidach. Zdaje się, że w Androidzie 8 to się tam już pozmieniało przez to, że są te różne głośności dla syntezy, dla dzwonka, dla mediów, dla czegoś jeszcze, więc synteza ma swoją własną głośność, do której nic się nie przyczepia raczej.
3: Natomiast ważna, rzecz, natomiast ważna rzecz jest taka, że jeżeli tego nie zauważyliście, to ja to podkreślę, za pomocą standardowej aplikacji telefon tak naprawdę odebrałem to połączenie. Więc odezwał mi się standardowy mój dźwięk dzwonka w iPhone'ie, to taka informacja dla użytkowników iPhone'ów. Standardowy dźwięk dzwonka, gest stuknięcia dwa razy dwoma palcami w ekran działa, odbiera połączenie, ten sam gest powoduje jego zakończenie, więc tu nie będzie żadnych problemów. Jeżeli ktoś za pomocą Telegrama będzie chciał do Was zadzwonić i będzie chciał nawiązać połączenie głosowe, spokojnie poradzicie sobie z tym, także w jakiś tam sposób poradzicie sobie z nawiązaniem tego połączenia po Waszej stronie. To też da się zrobić.
4: Okej, okay, no to Telegram. Zobaczmy, co tam jeszcze na nas czeka. Zapraszać znajomych może nie będziemy, to jest też raczej... Samo się wyjaśnia, co ta funkcja robi i jak działa.
5: Settings.
4: Ale ustawienia są dość interesujące.
5: Info na liście. Wyświetlić profile foto. Przycisk. Online. Paweł.
3: I foto. Tu właśnie chyba jest to, czego szukałeś.
4: Tak.
5: Options.
4: I to są chyba te opcje.
5: Edit name. Edit name. Logout.
4: Tu mogę zedytować swoją nazwę wyświetlaną Delayed. Oraz się wylogować.
5: B. Option. Foto. Paweł. Foto.
4: A jak to cisnę na foto?
5: Paweł.
4: Tu się jeszcze nic nie dzieje.
5: Online.
3: Ale to było change foto. O, change profile foto.
5: Change profile online. Change.
4: Tak.
5: From camera.
4: I tu mogę ustawić sobie normalnie.
5: From galery.
4: Tak. Awatara.
3: Możesz sobie selfie cyknąć, ale... możesz wybrać z galerii.
5: Change profile info na liście.
4: Tak.
5: Plus 40 o małpa piciok username.
4: To był mój numer telefonu, ale tu jak słyszycie, małpa piciok username. To jest pierwsza rzecz, która jest w Telegramie, nie ma jej w WhatsAppie. Możemy sobie ustawić naszą nazwę użytkownika. Czyli jak już chcemy z kimś się na Telegramie skontaktować, to niekoniecznie musimy wymieniać się z nim numerem telefonu, bo niekoniecznie musimy chcieć taki numer podawać. Generujemy sobie naszego nika. Jest to opcjonalna operacja, nie musimy tego robić, ale możemy. I o ile nick jest wolny, rejestrujemy go i w tym momencie to jest nick, którego podajemy innym, jeżeli chcielibyśmy pozostać z nimi w kontakcie. Powiem więcej. Taki nick gwarantuje nam też nasz osobisty link.
5: No ne, bio. Settings.
4: Może go tu znajdę?
5: No, małpa piciok username. Piciok pole edycji. Done. Username.
4: Mogę tu zmienić taką nazwę użytkownika, jeżeli z jakichś przyczyn chce się utajnić albo gdzieś zniknąć pod inną nazwą, nie chce się dać znaleźć.
5: Done. Piciok. Miał can hose a username on telegram. I fiodo oderbio pleuje be able to
4: video. Dokładnie.
5: Odris username and contact jał witał tknowing jał kone number.
4: No tak.
5: Miał can use a z 0 łącznik 9 and underscores. Minimum length is 5 characters. Twis link opens a chat video on telegram https t.me pidziok.
4: Dokładnie. Mamy link, który wystarczy, że ktoś wprowadzi w swojej przeglądarce. To z reguły jest telegram.me albo t.me w skrócie slash i nazwa użytkownika, którą wymyśliliśmy. Takie same adresy mają boty, takie same adresy mają czaty grupowe i takie same adresy mają kanały. Więc często w internecie czy w mediach społecznościowych natkniecie się może na linki telegramowe do różnych rzeczy. Wystarczy otworzyć taki link w przeglądarce internetowej i zostaniemy przekierowani do aplikacji Telegram czy tam Telelite i zostanie rozmowa otwarta automatycznie. Więc taki link też możecie rozsyłać, czy zamieszczać w jakichś swoich profilach społecznościowych, czy też w stopkach do maili, jak Wam się podoba. I to jest piękna rzecz, jeśli chodzi o Telegram.
3: Tak jeszcze
4: możemy też ustawić tak zwane bio.
3: Tak jeszcze a propos tych ników, to muszę powiedzieć, że Ty masz więcej szczęścia ode mnie, bo na przykład mój nick już był zarezerwowany. Ktoś jest jako Midzi na Telegramie i musiałem sobie Mdziwisz dać nick, a nie Midzi taki, jakim się zwykle posługuje w internecie. Ktoś jest jeszcze jakiś Midzi gdzieś.
4: O, no widzisz. No to ciekawa sytuacja, ale znalazłeś sobie też jakiś nick, więc to
3: no
4: jest
3: tak, tak,
4: najważniejsze,
3: tak.
4: Że coś się znalazło. No, niki powinny zaczynać się od 5 znaków, zawierać znaki od A do Z, względnie podkreślenia i chyba cyfry

0: no to wtedy to bio też się pokaże i będzie można ten biogram tam przeczytać na etapie wyszukiwania. Więc w tym też jest Telegram trochę lepszy od WhatsAppa, że możemy wyszukiwać sobie ludzi, nawet nie znając ich numeru telefonu, próbować się do nich gdzieś tam dokopać, dodzwonić, dopisać. No i też przy okazji dowiemy się czegoś o nich, jeżeli sobie coś wpisali.
1: No właśnie, bo nie jest to obowiązkowe.
0: Nie jest. Natomiast mamy dalej następujące ustawienia.
2: Notifications and sounds.
0: Notifications and sounds, czyli powiadomienia i dźwięki. Ja tutaj wejdę.
2: Message alert. Notifications and sounds poza listą. Message notifications na liście.
0: Powiadomienia o wiadomościach.
2: Alert zaznaczono pole wyboru.
0: Czy ma w ogóle cokolwiek jakieś powiadomienie wyskakiwać?
2: Message preview zaznaczono pole wyboru.
0: Czy to powiadomienie ma zawierać podgląd wiadomości? Message preview.
2: LED color.
0: Kolor diody LED.
2: Vibrate default. LED color. LED color.
0: O.
2: LED unhacked red. Unhacked orange. Unhacked yellow. Unhacked green.
0: O, możemy sobie wybrać tych kolorów nawet
1: tak,
0: kilka.
1: Tak, wybrać.
2: Unhacked violet.
0: Tak.
2: Unhacked pink. Unhacked pite. Lisa LED. Sad.
1: Albo można wyłączyć.
2: Sad. Znak. Wielka litera S. Wielka litera T.
0: SAT. To nie wiem, co to jest. Może jakieś...
2: Telelit.
0: Różne kolory.
2: LED color na liście. Vibrate default.
0: Wibracja. No tu też możemy wybrać, czy ma być krótka, czy długa, czy domyślna. Czy w ogóle ma jej nie być.
2: Pop-up notifications, no pop-up.
0: Pop-up notifications, czyli czy wiadomość ma wyskakiwać nam tak, w WhatsAppie jest też taka funkcja w Androidzie. Na pierwszy plan, czyli odblokowujemy ekran, od razu jest okienko z wiadomością, w którym możemy odpisać. Zobaczmy, bo to jest opcja none, czy tam disable. Tak, czyli możemy mieć taki pop-up, w ogóle go nie mieć, mieć go tylko wtedy, gdy ekran jest odblokowany, gdy jest tylko, gdy jest zablokowany, lub mieć go cały czas.
1: Tak.
0: W każdej chwili.
2: LED color na liście. Pop-up notification. Sound default.
0: No, dźwięk, wiadomo, domyślny jest teraz. Możemy ustawić sobie jakikolwiek chcemy.
2: Priority high.
0: No i możemy też ustalić, jaki ma być priorytet tego powiadomienia w centrum powiadomień.
2: Group notifications.
0: Te same opcje czekają nas dla czatów grupowych.
2: Alert zaznaczony. LED color. Vibrate. Pop-up notification. Sound default. Priority. In-app notifications.
0: Powiadomienia w aplikacji.
2: App sounds zaznaczono pole wyboru.
0: Czy mają być odtwarzane dźwięki, gdy aplikacja jest otwarta? Takie jego własne, na różne zdarzenia?
2: In app vibraty zaznaczono pole
0: czy
2: wyboru.
0: Czy mają być też wibracje?
2: In app preview zaznaczono pole wyboru.
0: Czy ma być w aplikacji też przy powiadomieniu podgląd wiadomości?
2: In chat sounds zaznaczono pole wyboru.
0: Wiadomości w oknie czatu?
2: Priority nie zaznaczono pole wyboru.
0: No i czy to mają być powiadomienia priorytetowe? Też w jakiś sposób jest to wtedy wyróżnione.
2: Wojce Cals.
0: Rozmowy głosowe.
2: Vibraty default.
0: Wibracja, też możemy tu ustalić jej długość.
2: Ringtone default.
0: Dzwonek możemy ustalić.
2: Events.
0: Teraz zdarzenia.
2: Contact your Telegram zaznaczono pole wyboru.
0: Czy chcemy dostawać powiadomienia, gdy ktoś nowy dołączy do Telegramu? Do Telegrama, przepraszam.
2: Pinned messages zaznaczono pole wyboru.
0: Pinned messages, czyli jeżeli ktoś przypnie wiadomość, jeżeli jest jakaś przypięta wiadomość, prawdopodobnie w czatach grupowych.
1: Czyli że ona pokazuje się gdzieś na górze listy, tak? I ona nie znika. O to tu chodzi.
0: Tak. Tak, to jest taki jakby regulamin grupy, coś takiego.
1: Rozumiem.
2: Other.
0: I inne zdarzenia.
2: Anive service prelong app can shut down the user or system. This will ensure app can shut notifications. Zaznaczono pole wyboru.
0: Tak, to czy Telegram ma mieć uruchomioną usługę, która zapewnia to, że nawet jak aplikacja zostanie gdzieś tam ubita, czy przeze mnie, czy przez jakiś oszczędzacz energii, że zostanie szybko wskrzeszona. Póki co u mnie to nie działa i aplikacja nie pokazuje mi powiadomień. Będę musiał nad tym popracować, natomiast taka opcja jest.
2: Background connection, keep all of impact. Background connection to Telegram to receive notifications. Enable for reliable notifications. Zaznaczono pole wyboru. Batch counter, zaznaczono pole wyboru. Reblad notifications.
0: Moment, bo się troszkę rozpędziłem. Myślałem, że to jest ostatnia opcja.
2: Background connection, keep.
0: Tak, tutaj zaznaczamy, czy chcemy mieć połączenie w tle, ustanowione na cały czas z serwerem, że po prostu aplikacja jest podłączona na stałe do serwera i dostajemy dzięki temu w czasie rzeczywistym powiadomienia. No, jeżeli nam zależy na jakiejś baterii, tu jest napisane co prawda, że jest mała konsumpcja energii, no ale mimo to może ktoś sobie nie życzy, więc można tą opcję tu odhaczyć.
2: Batch counter zaznaczono pole wyboru.
0: Czy chcemy, żeby się wyświetlała plakietka przy ikonie aplikacji? Niektóre launchery, na przykład Nova, to wspierają, albo launcher domyślny Samsunga, czy Pixel Launcher, Google Launcher. I będzie nam mówiło, że mamy nowych rzeczy, czy tam nowych wiadomości, 2, 3, tak dalej.
2: Reblad notifications 1 hour.
0: Co ile mają być powtarzane powiadomienia, jeżeli nie zwrócimy na nie uwagi, jeżeli nie przeczytamy wiadomości, czy mają być powtarzane te powiadomienia, a żebyśmy

0: tę uwagę zwrócili. I tutaj. Tak, tu jeżeli mamy jakieś własne ustawienia powiadomień dla kontaktów, dla grup, możemy je tu zresetować. No więc jak widzicie, tych ustawień dla powiadomień jest troszeczkę więcej niż w WhatsAppie. Tu chodzi o pewne szczegóły, takie detale w sumie, ale dla niektórych te detale są dość istotne, więc fajnie, że w Telegramie te rzeczy można ustawić.
1: Info na liście, plus, notifikacje, privacy and security.
0: Prywatność i bezpieczeństwo. Tu jest trochę ciekawych ustawień, których też WhatsApp nie ma, więc możemy się rozejrzeć.
1: Privacy na liście, blocked users.
0: Tu możemy zajrzeć do listy zablokowanych użytkowników.
1: Last seen everybody.
0: Last seen everybody. Kto może widzieć, kiedy ostatnio byliśmy online?
1: Everybody,
0: czyli po prostu każdy może to widzieć.
1: Unhacked my contacts.
0: Ludzie, których mam w kontaktach.
1: Unhacked nobody.
0: Nikt.
1: Important, you want to be able to sell last send times for be able to come you don't share your last send email.
2: Aha, i tu ważna informacja, czyli tak jak w WhatsAppie. Że jeżeli my nie zezwalamy na to, żeby nas widzieli, to i my nie będziemy w stanie zobaczyć, kto...
0: Tak, będzie pokazywane takie aproksymanty, rzeczy uśrednione, czyli ostatnio, długi czas temu i tak dalej. Nie będziemy widzieć dokładnej informacji. O, i tu możemy ustalić, że mimo, że mamy ustawienia jakieś, to z konkretnymi osobami nie chcemy tej informacji dzielić. Możemy sobie wybrać te osoby z listy. Więc tutaj ciekawa informacja. Jest do tego stopnia spersonalizowane, że możemy sobie takie wyjątki dodać.
1: Privacy na liście. Blocked user. Last calls everybody.
0: Calls everybody. Kto może do nas w ogóle dzwonić? Czy wszyscy?
1: Unhacked my contacts.
0: Czy kontakty?
1: Unhacked nobody.
0: Czy nikt?
1: You can restrict who can call you. Add exceptions. Never allow add users.
0: Aha. I tu możemy dodać, też robić taką białą, czarną listę.
2: Jeszcze, dodatkowo, indywidualnie.
0: Tak, albo osoby, które mimo jakichś ograniczeń mogą do nas dzwonić. Zobaczmy, czy możemy...
1: Aleksander Władyka, last set, never all of, pole, never all of. Back, przycisk. Foto na liście.
0: Tu są moje kontakty, ale...
1: Foto, ale, foto, ale, foto, ale, never all of. Never all of, pole, edy. Stan systemu, wybierz sposób wprowadzenia tekstu.
0: Never allow.
1: Zamknięto klawiaturę.
0: Dobrze, zdaje się, że
2: nigdy
0: tutaj
2: nie zezwalaj.
0: Mogę coś niby zmienić. Mogę coś zmienić, to jest pole edycji, ale tak jakbym, no nie wiem, musiałbym się dopytać,
2: do tego,
0: jak to działa.
2: Może do tego pola edycji dodajesz jakby tych użytkowników i oni się tam w tym polu będą pojawiali. Może to tak działa.
0: Być może.
1: Groups everybody.
0: Kto może mnie zapraszać do grup? To jest ta sama sytuacja. Czyli w tym momencie mogę sobie ograniczyć, że pewne osoby albo nie wiem, nikt, albo tylko osoby z kontaktów mogą dodawać mnie do grup. Też dość przydatne, bo czasami różnie to bywa, jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby dodawać nas do jakichś losowych grup, które założył.
1: Change token until to groups and channels.
0: No, aha, i do kanałów. No okej, okay, w porządku.
1: Security.
0: Tu ustawienia bezpieczeństwa.
1: Pass to the lock.
0: Można zablokować Telegrama na hasło.
1: Verification.
0: Można włączyć weryfikację dwustopniową.
1: Active sessions.
0: Możemy zarządzać aktywnymi sesjami, bo Telegram pozwala nam zalogować się na kilka sesji jednocześnie. Czyli możemy być dostępni na jednym numerze z kilku urządzeń. Telefon, tablet, kilka telefonów, telefon i komputer i tak dalej. I możemy tu tymi sesjami zarządzać.
1: Control your sessions on other devices. Account self-destructs.
0: Account self-destruct. I tutaj jest ciekawa funkcja. Możemy ustalić okres czasu, po którym, jeśli się nie logowaliśmy na Telegrama, nasze konto zostanie unicestwione. Zniknie z serwera wraz z naszymi danymi. Więc, no taki gwarant bezpieczeństwa, jeżeli z jakichś przyczyn porzucimy Telegrama, to nasze dane z niego zostaną także usunięte. Tutaj możemy...
1: You can delete your shipping info and instruct a payment provider to remove your saved credit cards. Not that Telegram never stores your credit card data.
0: Tak, czyli tutaj jeżeli komuś, nie wiem czy to w formie botów czy jakiejś innej, udostępniliśmy daną naszej karcie kredytowej, daliśmy jakiś nasz adres do wysyłki czegoś, to tutaj możemy zażądać, żeby te wszystkie dane zostały usunięte.
1: Cals. Peer to peer, everybody.
0: Tutaj ustawienia połączeń. I tutaj ciekawa funkcja. Możemy ustalić, z kim łączymy się peer-to-peer. Dzięki temu mamy lepszą jakość połączeń, ale jest możliwość, jeszcze nie odkryłem jak, podglądnięcia naszego IP, a z kim chcemy się łączyć za pomocą serwera pośredniczącego. Wtedy jakość połączeń jest trochę gorsza, za to jesteśmy anonimowi. Secret chats. Czy chcemy w czatach tajnych mieć podglądówki linków, które są nam wysyłane? No i to jest... To są też ciekawe właśnie te funkcje prywatności, bezpieczeństwa. Jak widać, można sobie spersonalizować, co kto może u nas robić i to jest naprawdę wysoce konfigurowalne. No i możemy się upewnić, że nasze dane gdzieś tam też nie są przechowywane, jak nie ma takiej potrzeby. Data and storage, dane i przechowywanie. I tu możemy zobaczyć, co zużywa dane w naszym urządzeniu, jeśli chodzi o Telegrama, a także ile to pobrało danych z sieci.
1: Storage usage. Mobile data usage. Wi-Fi data usage. Roaming data usage. Automatic media do... Storage usage.
0: No i możemy tu wejść.
1: Get media forever na liście. Wyświetlę
0: tak, tu możemy ustalić, jak długo są trzymane różne multimedia, wiadomości głosowe, filmiki, zdjęcia.
1: Storage usage poza listą. Photos, videos and other files from Crowdcast chat you have not accessed during his day to be removed from his day to save disk space. All media will stay in the Telegram cloud and can be read of noted if you need it again.
0: No dokładnie, czyli to, czego nie używamy, z czego nie korzystaliśmy ostatnio, zostanie wywalone z urządzenia celem oszczędności miejsca, ale gdybyśmy potrzebowali, to jest to dalej utrzymywane w chmurze Telegram i można sobie to w każdej chwili pobrać.
1: Cyrkasz 60.5 MB.
0: Tu mogę wyczyścić zapamięć podręczną, która zajmuje mi 60 MB.
2: Czyli nawet nie aż tak dużo.
0: Tak, lokalna baza danych zajmuje 1,8 MB.
1: Clearing the local database with embedded texts of cached messages and compressed database to save internal disk space. Telegram net some data to work, so database size will not reach zero. This operation can take a few minutes to complete.
0: Czyli usunięte zostaną wiadomości tekstowe i zostanie skompresowana baza danych do takich rozmiarów, żeby zaoszczędzić miejsce. No, czyli taką kontrolę nad danymi też tu mamy.
2: Natomiast baza nigdy nie będzie równa zero. Nawet jeżeli byśmy żadnych wiadomości zero, tam nie
0: Telegram,
2: mieli.
0: Tak,
2: bo Telegram czegoś tam potrzebuje.
0: Częściowo danych do pracy.
1: Mobile data usage.
0: To zobaczmy mobile data usage, ile to danych komórkowych zużyliśmy.
1: Fotos na liście. Send 0.
0: Wysłane 0.
1: Received 0.
0: Otrzymane 0.
1: But sent 0B.
0: Wysłane 0 bajtów.
1: But received 0B.
0: I też 0 bajtów otrzymane.
1: Videos. Send 0. Received 0. But sent 0B. But received 0B. No. Dwójce video messages. Send 0. Received 0. But sent 0B. Bo to jest 0B.
0: Ciekawe, bo wysyłałem wiadomości głosowe, może to jest Wi-Fi data usage.
2: Może.
1: Send 0. Receiver 0. Bo to jest send 0B. Bo to jest receiver 0B. Calls. Outgoing calls 0. Incoming calls 0. Bo to jest send 0B. Bo to jest receiver 0B. Total time godzina 0. Messages. Total time godzina 0:00.
0: Czyli tutaj pokazane są też, ile w sumie czasu spędziłem na rozmowie. Aha. No to możemy sobie tu ładnie poprzeliczać potem, powiedzmy, ile kosztuje, ile mniej więcej megabajtów pożera minuta rozmowy, czy coś takiego. Tak, fajne tak. Statystyki tu są no. Pokazane w ogóle.
1: Messages and other data. But sent 5.7 KB.
2: O, w końcu coś.
1: 4.0 KB.
0: Tak.
2: Ale bardzo mało.
0: Więc widać, że coś tu...
1: But sent 5.7 KB. But sent 4.0 KB.
0: Tak, czyli jakieś wiadomości powysyłałem. O.
1: Network usage Shinzamar 07/2018, godzina 0:15.
0: O, i tu pokazuje, od kiedy mi te statystyki zlicza, mogę je też wyczyścić. Ale zobaczmy, czy...
1: Aha,
0: jak klikam w te wartości, to się nic nie dzieje. No czyli... Może na Wi-Fi będzie tego więcej.
1: Fotos na liście. Send 5.
0: Aha. Ojej, to ale chyba z różnych grup albo z zdjęć.
2: Aha. Sporo.
0: Wysłałem 5, odebrałem 240. Na pewno wysłałem 5 do bota, który rozpoznaje tekst.
2: Aha.
0: A otrzymałem tyle zdjęć, bo ja wiem, może z jakiejś grupy, w którą się zapisałem. Zobaczymy. Aha, no czyli tu już coś konkretnego się działo. 2 tak. MB zdjęć odebrałem.
2: Ale też nie jakoś bardzo dużo.
1: Send 0. Receiver 1. Tak. Send 0B. Receiver 42.5 MB.
0: O, taki filmik. został pobrany, to nawet wiem który, bo to jest filmik. Mamy bota w kanale Telelighta, który ściąga wszystkie filmiki z YouTube'a, jakie ktoś wrzuci. I po prostu ja sobie pobrałem filmik, który ktoś zamieścił, instruktażowy, żeby go obejrzeć. I on został ściągnięty do pamięci.
1: Dwójce, video messages. Send 11. Receivet 8. Send 728.7 kb.
0: Aha!
1: Receivet 735.0 kb.
0: No, 11 wiadomości głosowych. I nawet megabajta nie nastrzelaliśmy. Nie jest źle.
1: Files. Send 0. Receivet 4. Send 0b. Receivet 14.8 mb.
0: Tutaj pliki, które pobrałem z Telegrama.
1: Cals. Outgoing cals 3. Incoming cals 9.
2: O. I tu coś będzie.
1: Send 4.5 mb.
0: 4,5 megabajta wysłałem ja.
2: No.
1: Receivet 4.5 mb.
0: I odebrałem 4,5.
2: No tak. Nie jest to...
1: To godzina 23.36.
2: Da, 20,
0: nie jest to aż takie
2: 23
0: złe.
2: Minuty, tak, żeby nie było. Czyli ty 23 tak. Minuty to razem nas
0: spędziłem
2: kosztuje jakieś, tak, jakieś 8 megabajtów, no 9 powiedzmy, tak? Bo licząc
0: tak,
2: w obie strony.
0: Tak.
2: To nieźle.
0: Dokładnie. No, myślę.
2: Tragedii nie ma.
0: Myślę, że jakieś złe to nie jest. Nie ma. No tutaj te statystyki. No i możemy. Potem mamy osobne jeszcze statystyki dla danych w roamingu. No to też nie będę patrzył, bo to nie byłem za granicą od ostatniego tygodnia, więc nie ma tutaj czego oglądać.
2: A no, możemy ustanowić. W międzyczasie, tutaj... Pawle, telefon tak? Nam się pojawił, więc może odbierzmy. Halo, kogo witamy?
0: Rozumiemy.
3: Witam serdecznie, tu Patryk Mosiewicz z tej strony.
2: Cześć Patryku.
3: Ja tak słucham tej audycji, słucham i jak to ja zaciekawiony niezmiernie stwierdzam, że dla mnie nie ma niedostępnych aplikacji, również posiadam iOS-a, więc ja się nie poddam, choćbym miał zaetykietować przyciski, to zrobię, tak żeby to było dostępne. Ja się chciałem zapytać taką rzecz, bo pojawiło się słowo kanały, to tak mnie tutaj to zaciekawiło, czy na przykład... Są jakieś serwisy takie, na przykład te popularne polskie, typu na przykład Spiderweb, dobre programy, które na przykład mają takie kanały, że na przykład coś tam się pojawi, jakiś artykuł, jakaś nowinka czy coś i ja dostanę na przykład, to działa tak, że ja dostanę powiadomienie, to działa trochę jak na przykład RSS niektóre kanały, czy to w ogóle... Nie działa, nie ma takich kanałów właśnie, bo mnie interesują takie technologiczne właśnie polskie, czy takie w ogóle istnieją na Telegramach. Gdzie jest jakaś taka baza na przykład, czy jest taka baza, że mógłbym sobie na przykład sprawdzić, o jakie tu, co tu Telegram oferuje, jakie tu są kanały w ogóle. Czy to po prostu trzeba szukać po różnych serwisach, czy gdzieś mają linki do tych różnych kanałów, jak to w ogóle jest?
0: Dokładnie, jest tak jak mówisz niestety, nie ma takiej globalnej przeszukiwarki kanałów. Jest parę katalogów w internecie, na przykład tchannels.me albo tdirectory.me, jest subreddit z kanałami na Telegrama i z grupami, no i ogólnie musisz też wpisywać wyszukiwania w Google. Oczywiście jest wyszukiwarka globalna, w którą możesz cokolwiek wpisać, natomiast wyskoczą ci tylko 3 wyniki wyszukiwania i to jest wszystko, więc nie ma takiej możliwości, żeby globalnie przeszukać całego Telegrama. No i na dobitkę, niestety chyba polskie serwisy aż tak się w Telegramie mocno nie promują. Nie sprawdzałem tego i sprawdzę z ciekawości, czy Spider's Web na przykład jest na Telegramie. Ale działać to powinno tak jak mówisz, że powstaje kanał i w tym momencie administrator może, no to jest taki jakby czat tylko jednostronny, czyli on może napisać coś, on może nagrać wiadomość głosową, może wysłać zdjęcie, ale może też podłączyć bota i są takie boty, widziałem takie boty, który będzie automatycznie posyłał wszystkie nowości z kanału RSS albo z konta twitterowego. I wtedy automatycznie te wiadomości będą się
3: tutaj
0: w takim
3: o tym
0: czasie pojawiać,
3: że...
0: będziesz dostawał.
3: Właśnie słyszy się, że jest popularny właśnie ten nawet na tych polskich jest Reddit czy na przykład LinkedIn, dlatego tak właśnie jakoś tak z tym Telegramem się nie spotkałem tak za bardzo, a bardzo mnie, myślę, interesuje kanał, tudzież bot rozpoznający polskie znaki, OCR. Jak to w ogóle działa i jak można takiego bota sobie dodać, bo czy to w ogóle rozpoznaje polskie znaki, jak to w ogóle, jakie rzeczy to rozpoznaje, czy długie, czy krótkie, bo to było ciekawe dla... Nie ma się KNFB lidera.
0: Raczej krótkie, wspiera 62 języki i działa to tak, że po prostu do bota wysyłasz zdjęcie, tak jakbyś wysyłał je znajomemu. I on w rezultacie, po otrzymaniu takiego zdjęcia, odsyła ci wiadomość zwrotną z rozpoznanym tekstem. Ja to zademonstruję potem.
2: Pawle, a czy polski też nie. z tych 62 tak. języków wspiera, czy nie?
0: Tak. Tak, aha. Dzisiaj robiłem zdjęcie jakichś tabletek i nawet mi te tabletki jakoś tam rozpoznał.
2: Aha, no to jest rzecz ciekawa. Natomiast, no Patryku, ty jesteś użytkownikiem iOS-a czy Androida, przypomnij?
3: Na szczęście już iOS-a. Przepraszam, nie chciałem tutaj...
2: Wiesz co, w kontekście Telegrama to raczej niestety. Powiem ci tak, ja oczywiście życzę ci powodzenia, bo ja pokażę potem, przynajmniej jakoś tak dość pobieżnie, bo no nie będę prezentował całego interfejsu, tym bardziej, że on jest dość zbliżony.
3: A próbowałeś zgłaszać do wsparcia coś?
2: Patryku, są zgłoszenia, była nawet kiedyś petycja, uczynienie Telegrama bardziej dostępnym. Było to już podnoszone ileś razy. Aha. Twórcy Telegrama zdają się być na to głusi. Natomiast co ja mogę jeszcze powiedzieć, tak na pocieszenie, że natywny klient Androida, z tego co wiem, i ty, Pawle, też zresztą mi o tym poza anteną mówiłeś, że też wcale nie jest jakiś taki super dostępny, więc może jeżeli kiedyś jakiś deweloper na iOS-a stworzy po prostu dostępny klient dla Telegrama, albo właśnie ci od Telelighta kiedyś również będą chcieli przejść na kolejną platformę, no to jest szansa, że to będzie bardziej dostępne. Natomiast no, na Telegramie masz, wiesz, dużo nieopisanych przycisków, dużo jest różnych rzeczy, które tak powodują, że ta aplikacja jest mało wdzięczna. Oczywiście ja zachęcam, żeby mieć ten komunikator, bo to jest zawsze jakiś kolejny środek łączności z różnymi ludźmi. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam się coś
3: mnie
2: przyda.
3: Jeszcze interesuje, natomiast... Mnie jeszcze interesuje jedna rzecz.
2: Tak?
3: Rzeczywiście może by trzeba było się rozejrzeć po App Store, czy nie ma jakichś alternatywnych również kanałów po prostu wspierających ten Telegram, bo wydaje mi się, że mogą być. Trzeba by było się dokładnie rozejrzeć, jakie to... To tak jak ja na IRTA kiedyś szukałem, aż w końcu znalazłem.
2: No to Patryku, tak, jeżeli coś znajdziesz, to słuchaj, jeżeli coś znajdziesz, to daj znać albo teraz jeszcze, albo w komentarzach. Jeżeli będzie jakiś taki dostępny klient Telegrama na iOS-a, no to albo ty zrobisz prezentację, albo ja, albo ktokolwiek pokaże, jak to rzeczywiście działa i to zrobimy wtedy taką pełniejszą prezentację
3: Mnie
2: Telegrama.
3: Jeszcze interesuje jedna rzecz. Tak. Czy rzeczywiście Telegram jest tylko do obsłużenia przez na urządzenia mobilne? Czy na przykład można też tak jak WhatsAppa obsłużyć go w przeglądarce, czy jest nawet może apka w sklepie Windows 10, czy coś wiadomo wam, czy to jest tylko na telefonie?
0: Znaczy tak, API jest otwarte, więc można kodować co ci się podoba. Nie znalazłem jeszcze dostępnego klienta na Windows, można
3: Miranda
0: by go teoretycznie stworzyć, no ale... Ktoś próbował otworzyć wtyczkę do Mirandy, ale tam powstała jakaś przeszkoda w bibliotece Telegrama. Jakiś był w niej błąd, który nie pozwalał dalej kontynuować rozwoju wtyczki, więc chwilowo jest zastój, ale dalej tam żywo ludzie atakują, żeby coś z tym zrobić. Więc może ruszy to kiedyś dalej i będziemy mieć Telegrama w Mirandzie. Być może coś jest, nie szukałem, szczerze powiedziawszy. Wiem. Poszukaj, może znajdziesz. Ja też się rozejrzę po audycji.
2: Dobrze, Patryku.
3: No w takim razie będę dalej słuchał.
2: Okej, to życzymy miłego odbioru, a jeżeli coś będziesz wiedział, jeżeli będziesz chciał uzupełnić czymś tę naszą dzisiejszą audycję, no to dzwoń do nas, zapraszamy.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Dzięki i do usłyszenia, no, pozdrawiamy. A jeżeli wy również chcecie, tak jak Patryk, do nas zadzwonić, to przypominam, że można 123 834 835, ten telefon jest do waszej dyspozycji. A teraz wracamy do Telelighta.
0: A więc właśnie tutaj mamy... Gdzie ja wszedłem?
2: Statystyki.
0: Tak. Statystyki były już pokazane, a teraz możemy skontrolować, które elementy będą automatycznie pobierane i w jakich okolicznościach. Widzicie, mamy tu zdjęcia, wiadomości głosowe, pliki, muzykę, czyli jeżeli ktoś tam dołączy plik muzyczny jak się MP3, GIFy, no i zresetować możemy też ustawienia, Video messages. No i na przykład wejdziemy sobie w Video Message. Sync mobile data na liście. Wyświetlam dane poza listą. I tu możemy. Gdy używamy danych komórkowych. Od kontaktów pobieraj. Z czatów prywatnych. Z czatów grupowych. Od kanałów. Jeżeli nie jest większy niż. A jeżeli pod Wi-Fi. No to znowu te same ustawienia. Tak. I jeżeli w roamingu. I znowu od kogo? I limit rozmiaru. I taką operację możemy skonfigurować osobno dla każdego typu mediów. Więc uważam, że jest to bardzo wygodne. Tego też w WhatsAppie brakuje. Bo często ludzie gdzieś są, czy za granicą, czy mają mało internetu. A WhatsApp z uporem godnym lepszej sprawy nadal ściąga automatycznie wszystko jak leci, względnie to co mu się tam podoba, to co ma gdzieś tam w aplikacji narzucone, a tu możemy sami ustalić co, jak i kiedy. Ale mamy też ustawienie odnośnie połączeń. Możemy używać mniej danych dla połączeń, czyli możemy sobie pogorszyć jakość kosztem oszczędności danych i możemy tutaj... Na danych komórkowych. Zawsze. Czyli jeżeli jesteśmy w sieci danych komórkowych, to możemy sobie obniżyć tą jakość połączeń kosztem oszczędności danych. I możemy też skonfigurować serwer proxy, jeżeli jest nam to potrzebne. Jeżeli musimy się łączyć przez serwer pośredniczący, to możemy. Tego też nie ma WhatsApp. Co tu jeszcze mamy? Tło czatu, to nas będzie średnio interesować. Motyw, to nas też będzie średnio interesować. Możemy sobie wybrać inny język niż domyślny. Ja wyłączę animację, możemy tu wyłączyć animację, może wtedy aplikacja będzie jakoś szybciej działać. I mamy też ustawienia wiadomości. Czy linki mają być otwierane w przeglądarce Telegrama, takiej wbudowanej, małej, czy w jakiejś naszej tam wybranej. Tu ja mam zaznaczoną przeglądarkę Telegrama. Tutaj możemy włączyć opcję pokazywania ostatnich czatów w menu udostępniania, czyli jeżeli coś udostępniam, na przykład zdjęcia ze zdjęć Google, to pokazuje mi się opcja wysłania już do konkretnego kontaktu z poziomu menu udostępni.
2: Konkurencja się odezwała.
0: Tu może.
2: Błąd WhatsApp.
0: Tak, i to jeszcze uszkodzona. Tu możemy ustalić rozmiar, zdaje się, naklejek. Bez etykiety. A, nawet nie rozmiar, tylko pakiety naklejek. Tu też się nie bawiłem. Rozmiar czcionki wiadomości. To coś dla osób niedowidzących. Race to speak, to będę demonstrował. Możemy po prostu nagrywać wiadomość głosową, przykładając telefon do ucha i zakończać nagrywanie, odsuwając od ucha. Co jest naprawdę fajne. No i czy ma Enter wysyłać wiadomości? I czy mają się GIFy same odtwarzać? I czy wszystko, co pobieramy, ma się automatycznie zapisywać do galerii? No i tu już takie typowo rzeczy do wsparcia. Zadaj pytanie, ale to jest chyba oficjalnie... Do wsparcia Telegrama.
1: Telegram, tak.
0: Tak, zadawane pytania Telegrama.
1: Privacy policy.
0: Polityka prywatności.
1: Telegram for Android.
0: No i tu jest informacja o wersji. To były całe ustawienia.
2: To ja jeszcze, zanim przejdziesz dalej, to powiem tyle. Z tego, co widziałem, to komunikator Telegrama dostępny jest dla Windows 10 i 8.8.1 w sklepie Microsoftu. Jest jakaś aplikacja do tego, natomiast jeszcze dosyć interesujące wydaje się przynajmniej to, że są tekstowe klienty dla Telegrama, na przykład jest taki napisany w Pythonie, jeżeli sobie wpiszecie, powiedzmy, text client for Telegram w Google, to na GitHubie wyskoczy wam coś takiego, wyskoczy wam informacja dotycząca takiego klienta. Niestety nie widziałem go dla Windowsów, natomiast widziałem, że można go używać na pewno na systemach z rodziny Linuxów, z rodziny BSD, ale to może nas niekoniecznie interesuje, natomiast istotne jest to, że można go także używać na macOSie, więc jeżeli ktoś z laptopów albo ze stacjonarek Apple'a korzysta, no to jest taka szansa, żeby sobie z tego Telegrama pokorzystać również w takiej tekstowej wersji. Jak dostępnej? Ciężko powiedzieć, no ale tekstowy klient to teoretycznie powinien być dostępny. Jest nawet ileś tam wersji, bo jest w oparciu o Cursus, o ten taki interfejs stworzony, taki pseudograficzny, ale tekstowy i jakiś w ogóle tekstowy, więc można sobie popróbować także i takich rozwiązań. Ja zaznaczam, że to tylko wyszukałem, natomiast nie testowałem tego w żadnym wypadku.
0: No, myślę, że się też rozejrzę po audycji. Może akurat istnieje jakiś dostępniejszy klient. Okej, to jeszcze a propos menu. Pokażę Wam, jak działa to przeszeregowanie tych informacji, które są nam odczytywane. Na przykład w tym momencie. Tutaj Michał coś nam napisał.
1: Michał Dziwisz, outgoing call, 1 minutę, last message, godzina 19.28.
0: No i możemy te informacje przerzucić, żeby były czytane troszkę inaczej. No to zobaczmy, jak to będzie działać.
1: Main menu. Paweł, settings. Customize messages. Customize chats.
0: Customize chats.
1: Customize chats. Customize save. Preset. Help. Unread messages on. Jeden na liście.
0: A więc właśnie, zaczyna się nam lista. Unread messages on. Jeden. Unread messages, czyli pierwszą informacją, jaka jest odczytywana, jest liczba nieczytanych wiadomości w wątku. No więc na przykład tam 2, 3, 1 i tak dalej. On, czyli ta informacja jest odczytywana, możemy ją w ogóle usunąć, możemy jej nie mieć, jakiej nie chcemy. I 1, czyli że jest na pierwszym miejscu.
1: Name on, 2.
0: Name, nazwa kontaktu.
1: Last message on, 3.
0: Last message on, czyli ostatnia wiadomość, treść tej wiadomości, czy powiedzmy zdarzenie, które nastąpiło.
1: Time of last message on, 4.
0: Time, czyli czas.
1: Type on, 5.
0: Type, czyli typ, jeżeli to jest wiadomość głosowa, jeżeli to jest wiadomość tekstowa.
1: Pinned or not on, 6.
0: Czy czat jest przypięty, czy nie? A możemy go przypiąć na samej górze. No i to jest w zasadzie tyle. Okej, okay, to może wyznaczmy coś kompletnie bez sensu na wierzch, na przykład czas.
1: Time of last message on, 4.
0: No dobra, no i stukam dwukrotnie z przytrzymaniem na ten time.
1: Move started.
0: Move started, czyli zacząłem przenoszenie i teraz ciągnę do góry.
1: 3.
0: Już mam trzecią.
1: Wyświetlam elementy od 1 do 6 z 6, 2, 1.
0: O, 1.
1: Item fixed.
0: Item fixed, czyli zmieniłem kolejność. I teraz zobaczmy.
1: Unread messages on, 2.
0: Unread messages przeskoczyło na 2.
1: Time of last message on, 1.
0: I time of last message przeskoczyło na pozycję numer 1. No dobra, to w takim razie. Save. I zobaczymy, co nam z tego wyszło. No i done, czyli się zrobiło.
1: Kontakt, saved messages.
0: No to
1: Michał Dziwisz, outgoing call, 1 minutę, last message, godzina 19.28, na liście. Search, poza Michał Dziwisz, outgoing call, 1 minutę, last message, godzina 19.28, na liście.
0: To się jakoś nie zapisało, ale może mi się to uda przy innym kontakcie?
1: Dzwonimir Stanecić, missed call, last message, godzina, Przemek Rogalski, Przemek Rogalski, join w Telegram. Dzwonimir Stanecić, zobaczmy, czy Telegram.
0: No niestety, nie, no nie udało
2: coś,
0: mi się,
2: coś nie
0: udało
2: nie bardzo to chce, coś nie bardzo to
0: ale
2: chce czytać.
0: Zresetuję Telelite'a, może trzeba go uruchomić ponownie.
1: Stan systemu, wybierz spod
0: funkcji. I wtedy się to.
1: Zamknięto klawiaturę. Wznowiono działanie TalkBack. Telelite, main, telegram, last message, godzina 19.28, Michał Dziwisz, outgoing call, 1 minutę na liście.
2: O, teraz?
0: No i już sytuacja wygląda zgoła inaczej.
2: Czyli trzeba przeresetować po prostu te aplikacje.
0: Tak, dokładnie. Taką samą operację możemy wykonać dla wiadomości. Ja już troszeczkę tutaj spoileruję. Wejdę w rozmowę z Michałem i napiszę ci, Michale, jakąś wiadomość, żeby pokazać tutaj naszym słuchaczom, w jaki sposób to jest wszystko czytane. Ja ci to napiszę,
2: To ja pokażę, jak to. Poczekaj, to ja podepnę tylko od razu iPhone'a, żebyśmy potem się nie dublowali z tym. Podepnę iPhone'a, żeby można było zobaczyć, jak to będzie tu docierało, jak ta informacja dotrze.
0: Mhm.
2: No to proszę bardzo. No i tak, jeżeli macie tyle szczęścia, że akurat przyszło wam to powiadomienie, to powiadomienie odczytacie i wszystko będzie w porządku. Natomiast wyprzedzając trochę to, że miałem pokazywać wcześniej, to, że miałem pokazywać później tego iOS-a, ale jest okazja, żeby pokazać, jak to tu wygląda, to nie będziemy się rozdrabniać. Stukam w to powiadomienie i jak wygląda okno z rozmową?
4: Przycisk. Przycisk. Online. Paweł Masarczyk. Dwa.
2: Paweł Masarczyk. Może zwolnię trochę.
4: Przypuść mówienie. 75% online. Przycisk.
2: Tak, Paweł Masarczyk online, wszystko fajnie.
4: 0%. 0. 0%. Przycisk. 0%. 0. Przycisk. 0%. 0. Przycisk. 0%.
0: To są chyba nasze wiadomości głosowe.
2: Tak, to są nasze głosowe wiadomości.
4: Przycisk. Przycisk.
2: Tu są jakieś przyciski.
4: Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk.
2: Tu nawet nie ma klawiatury do wpisania wiadomości. A czy jeżeli ja przyłożę ucho, to nie mogę wysyłać ci wiadomości. Musiałbym teraz kliknąć w ten ostatni przycisk.
4: Przycisk.
2: Tak, ten ostatni przycisk na dole. Przyłożyć teraz telefon do ucha. I chyba to teraz się nagrywa, ale nie mam pewności, bo to działa różnie. Raz to chce zadziałać, raz nie. A poza tym to jest podłączone teraz do miksera, więc ja coś próbuję mówić. Odrywam telefon od ucha.
4: Przycisk, przycisk.
2: Teraz stukam.
4: Przycisk, przycisk, przycisk.
2: I czy coś przyszło? Nie, nie przyszło.
0: Przycisk.
2: Także...
1: przycisk.
4: Wygaszony. Grafem INDS.
2: A tu są jakieś...
4: Wygaszony.
0: Naklejki. To tak. Wszystko już naklejki.
2: Tu są naklejki. Także, no sami widzicie, że to okienko z rozmową zachowuje się bardzo nieprzewidywalnie. I na przykład, o ile kiedyś jeszcze mogłem kliknąć tam sobie i nagrywać, to teraz jak wszedłem w to okienko z poziomu czatu tekstowego, to już nie bardzo mogę cokolwiek zrobić. Nawet nie, ani nie mogę wysłać wiadomości, ani nie mogę tej wiadomości odczytać poza powiadomieniem. Więc, no sami widzicie, że na iOSie ten Telegram zachowuje się zgoła inaczej i zdecydowanie gorzej niż w przypadku Telelighta.
0: Zgadza się, też to teraz słyszę. I szkoda, ale...
2: Szkoda.
0: No cóż robić, no póki co mogę wam jedynie pokazać, jak to jest na Androidzie, okay. Bo czyta to całkiem fajnie.
1: MI tekst from you, test, cen, godzina 20.09 i MLTH12, nagłówek w siatce.
0: Test, tekst from you, czyli wiadomość od ciebie, ode mnie, w sensie ode mnie. Test, to jest jej treść, seen, czyli Michał ją odczytał, bo jeżeli by nie odczytał, to byłoby not seen i wtedy to tą informację mam od razu podaną. No, godzina oczywiście i data. No i tutaj też mogę zmienić tą kolejność odczytu.
1: Telegram, search, main menu,
0: a zaraz zobaczymy w jaki sposób. Customize messages.
1: Reset, help.
0: Pierwszy jest status wysyłania lub pobierania. To jeżeli mamy wiadomość głosową albo jakieś multimedia, to mamy na początek podaną informację, czy już się załadowała ta wiadomość na serwer, czy jeszcze podróżuje. Typ wiadomości, czyli jeżeli mamy ten tekst, to co tam przeczytało, że tekst, no to normalnie byłoby tekst, a jeżeli to jest głosowa, no to voice, foto, jakiś tam file, tekst and foto, też się już z nim zdarzyło, video, music, tu już były czytane te konkretne typy wiadomości, co mi to ktoś wysłał.
1: Sender on 3.
0: Sender on, czyli nadawca.
1: Message body on 4.
0: Message body, treść.
1: Caption body on 5.
0: Caption body, czyli podpis do jakiegoś zdjęcia albo filmu, jeżeli ktoś go zamieścił.
1: File name and size on 6.
0: File name and size, nazwa i rozmiar pliku, jeżeli ktoś mi wysłał plik.
1: Audio and music duration on 7.
0: Długość audio lub muzyki, jeżeli ktoś mi wysłał.
1: Video size and duration on 8.
0: Video size and duration, czyli tutaj dla wideo
2: rozmiar i długość klipu.
1: Send and send status on 9.
0: Status, czy ktoś to widział i czy zostało to wysłane. Bo oczywiście może być też tak, że wiadomość nam nie wysłała, bo nie było internetu.
2: No tak, że i wtedy, że jakiś błąd.
0: Tak. Downloaded or not downloaded, czyli czy tą wiadomość pobraliśmy, czy jeszcze nie.
1: Forwarded from,
0: jeżeli została
2: przekazana.
0: Przekazana.
2: A to też jest dosyć ciekawe, że na przykład, że od kogoś, że wiemy, że to nie jest wiadomość od tej konkretnej osoby, tylko że to jest przekazana wiadomość. To też taka dosyć czasem może być ważna
0: informacja. Tak, to jest dobra opcja na promocję kanałów i grup, bo wtedy widzimy, że jest to wiadomość przekazana z jakiegoś kanału i możemy ten kanał komuś zareklamować, trochę
2: no
0: jak
2: tak.
0: retweet.
2: Tak.
0: Reply to, czy jest to odpowiedź do jakiejś wiadomości, czy nie. I to może być ciekawe, na przykład w grupach. Jeżeli sobie tak poustawiamy, to możemy sobie ustawić na przykład, żeby najpierw czytało nam reply to, bo chcemy na przykład śledzić wątek, chcemy się przekonać, czy wiadomość jest odpowiedzią na jakąś inną wiadomość i w ten sposób możemy zrobić takie pseudowątkowanie w rozmowach grupowych. No to może być bardzo ciekawe.
1: Replied message on 13.
0: I replied message.
1: Time on 14.
0: Tutaj czas.
1: Daty on 15.
0: Godzina, data.
1: Number of waves on 16.
0: I ilość podejrzeń, ile razy tą wiadomość już odczytano albo odsłuchano. To też w czatach grupowych.
2: To bardzo szczegółowe.
0: Albo w kanałach.
2: Bardzo szczegółowe informacje można wyświetlić.
0: Tak. I to jak najbardziej też możemy tym manipulować, możemy przesuwać tymi parametrami w górę, w dół, możemy włączać, wyłączać, jak nam się podoba.
2: Aha. No, ciekawa
0: Więc
2: sprawa.
0: Moim zdaniem bardzo fajna funkcja. Pewnie. Okej. Okay. No to skoro już tak się tutaj pobawiliśmy, to może warto tak już na dobre się rozejrzeć po jakiejś testowej rozmowie, jakie mamy opcje, jak się pisze, jak się nagrywa, co można dołączać i tak dalej. No, zobaczmy.
1: Last message, godzina 20.09, Michał Dziwisz. Enter text, pole edycji, poza siatką, back, przycisk.
0: Tu jest powrót.
1: Michał Dziwisz, last send, godzina 20.12.
0: No tutaj widzimy, kiedy Michał ostatnio był.
1: Foto.
0: To jest zdjęcie profilowe Michała.
1: Options.
0: Tu są opcje.
1: Tekst from Michał Dziwisz, teraz udało mi się przeczytać tę wiadomość, bo jakimś cudem dostałem o niej powiadomienie i zatrzymał mi się na ekranie, ale w drugiej wiadomości już nie jestem w stanie odczytać. Godzina 23.57 in MRCH 11, nagłówek w siatce.
0: No więc właśnie, tutaj mamy już wiadomości.
1: Tekst from you, MRCH 12, nagłówek.
0: I co najlepsze, są nagłówki po datach. Ciekawe, czy to można zwijać.
1: Tekst from MRCH 12, nagłówek.
0: Nie można, ale... TalkBack
2: ale przynajmniej
0: nawigację
2: orientacyjnie
0: po
2: będziemy wiedzieli, co się dzieje.
0: Ale moment, bo TalkBack oferuje nawigację po nagłówkach.
2: No właśnie.
0: Ale wiadomości też są nagłówkami, więc niestety...
2: Aha.
0: Tu jest problem. Ale może zasugeruję to do autorów, żeby nie robili z wiadomości nagłówków, bo jest to niepotrzebne. A o wiele bardziej przydatne byłyby, gdyby to były datami.
2: Datami,
0: nagłówki.
2: Oczywiście.
0: I można byłoby wtedy się szybciej w TalkBacku przemieszczać. No to jest dobry pomysł. No ale okej. Okay. Mamy jakieś ustawienia odnośnie tych czatów. Przecież. I to różne, bo mamy z jednej strony options, gdzie mamy zadzwoń. Przeszukaj rozmowę pod kątem jakiejś tam wiadomości. Wyczyść historię. Usuń czata. Wycisz powiadomienia. I tyle. Ale ciekawe swoją drogą, czy jak damy wycisz powiadomienia, czy jest jakiś okres, czy wyciszy się tak ogólnie. Na godzinę. Na 8. Na 2 dni. Albo wyłącz powiadomienia w ogóle. Okej, okay. Tego nie chcę robić.
1: Michał Dziwisz online, foto.
0: No ale mamy też to foto i możemy tu poustawiać różne rzeczy.
1: Plus 48, wyjdź to messages, przycisk, poza listą, on, niech, pod, opt, wojce kol, b, wojce kol.
0: Znowu jest wojsko, możemy zadzwonić.
1: Options.
0: Mamy znowu opcje i to są prawdopodobnie inne opcje, zaraz zobaczymy.
1: Foto.
0: Tu jest znowu zdjęcie.
1: Michał Dziwisz online. Go to messages, przycisk.
0: Go to messages, czy mogę wrócić do wiadomości?
1: Plus 40, małpam Dziwisz, usenamy.
0: Tu jest nazwa użytkownika.
1: Notifications on.
0: Powiadomienia włączone, ale możemy też coś w nich pozmieniać.
1: Start media 0.
0: Udostępnionych mediów nie mamy.
1: Start secret chat.
0: Możemy rozpocząć chat, ten sekretny, tajny chat.
1: Start notifications on.
0: I w powiadomieniach.
1: Notifications. Turn, mute for 1, turn on. Mute for 1, a mute, turn off, customize.
0: Albo tu pośród tych opcji wyciszania jest też opcja customize. Włącz własne powiadomienia.
1: General. Sound default.
0: Dźwięk.
1: Vibrate default. Priority.
0: Vibracja. Priorytet. No tak, czyli im wyższy priorytet, tym bardziej możemy się spodziewać, że w trybie nie przeszkadzać dostaniemy te powiadomienia.
1: Pop-up notifications. Unhacked enabled wyłączon. Hacked disabled wyłączon. New messages front his contact will appear on your screen when you are not using Telegram.
0: Tak, czyli to są te pop-upy, żeby wyskakiwały nam na pierwszy plan okienka z wiadomościami.
1: Voice calls. Vibrate default. Ringtone default.
0: O, możemy mieć inną wibrację i dzwonek dla rozmów.
1: You can customize the ringtone use front his contact calls you on Telegram. LED.
0: I kolor diody LED. I to jest wszystko, co możemy tu ustawić dla Michała jako kontaktu. Ale mamy też te options, które są tu inne. Mogę udostępnić kontakt Michała, zdaje się, komuś innemu, zaraz zobaczę, albo Michałowi coś.
2: Zablokować. Tak, wysyłanie kontaktów jest rzeczywiście możliwe, tak, to też widziałem. Z któregoś nieopisanego przycisku. W iOS.
0: A widzisz, czyli do tego też dotarłeś,
2: tak,
0: to brawo.
2: Tak, tak, tak.
0: Zaraz
2: to,
0: zobaczymy.
2: Wiesz, tylko to jest, tylko teraz ja wyłączyłem sobie mikrofon i próbowałem ci przez chwilę nagrać jakąś wiadomość głosową i no niestety nie mogę tego zrobić już w tym momencie. A jeszcze to mogłem zrobić, więc no niestety tu Telegram się zdecydowanie nie sprawdza. Ja jeszcze spróbuję go zamknąć i zaraz coś nagrać. Otworzę go jeszcze raz. Może wtedy się uda. Kto wie?
0: Dobrze, dobrze. Okej, okay, w takim razie tu mamy edycję.
1: Delete.
0: Usuń.
1: Add shortcut.
0: Albo dodanie skrótu do ekranu głównego.
1: Edit. Glo. Share.
0: Zróbmy to share, zobaczymy co wyjdzie.
1: Last message godzina 3. Last message godzina 20. Last so. Select chat.
0: Aha, czyli mogę udostępnić kontakt Michała komuś innemu. Okej. Okay. To nie będę tego robił.
1: Start select chat. Options.
0: A edit to jest zwykłe edytowanie kontaktu chyba.
1: Delete, edit, delete, Michał, pole edycji, dziwi, back, przy, edit na, done, plus 40, foto, Michał, pole, dziwi.
0: Aha, po prostu mogę udostępnić, mogę zedytować imię i nazwisko, no okej, w porządku.
1: Text from enter text.
0: Zdecydowanie więcej tych możliwości jest, kiedy chcemy zarządzać grupą. To będę za chwileczkę jeszcze pokazywał. Natomiast teraz się rozejrzyjmy po tym, a co tutaj możemy zrobić w czacie. Pokazaliśmy, że już jest lista cała wiadomości.
1: Emojis, tekst from you. Emojis, przycisk poza siatką.
0: Jest przycisk do emojek, jest to panel emoji, on jest niedostępny.
1: Enter text, pole edycji.
0: Enter text, po prostu wpisujemy tekst, potem go wysyłamy, czy enterem, czy klawiszem send.
1: Attach, przycisk.
0: Attach, to jest dołącz.
1: Record audio, double tap to change to video.
0: I record audio, double tap to change to video, czyli jeżeli tu stuknę z przytrzymaniem, nagrywam audio, ale gdybym stuknął dwa razy, zmieniłbym to w wiadomość wideo i wtedy bym taką metodą push to talk, jak się nagrywa wiadomości głosowe, nagrywałbym wiadomość z obrazem, wideo. No to tak szybko tego WhatsApp nie ma zorganizowanego, ale mamy też attach.
1: Attach, przycisk. Kamera, wyświetlam element.
0: Mogę zrobić zdjęcie aparatem i je dołączyć.
1: Galery.
0: Mogę dołączyć zdjęcie z galerii.
1: Video.
0: Mogę dołączyć film.
1: Music.
0: Mogę dołączyć jakąkolwiek piosenkę z mojej biblioteki muzycznej na telefonie.
1: File.
0: Dowolny plik.
1: Kontakt.
0: Kontakt.
1: Location.
0: Położenie. I to w zasadzie tyle. Okej, to zobaczmy w takim razie, jak wygląda to nagrywanie wiadomości głosowych.
1: Enter text, pole edycji.
0: Możemy to zrobić na dwa sposoby. Tak, przed chwilką pokazałem, tradycyjnie, czyli mamy tu przycisk.
1: Record audio, double tap to change to video.
0: I teraz stuknę go dwukrotnie z przytrzymaniem. O, taki się dźwięk odezwał. I w tym momencie do Michała już coś nagrywam. Co ciekawe, ponoć, jeżeli pociągnę teraz palcem w górę, zobaczymy, czy to się tak stanie, to ten przycisk się zablokuje. I rzeczywiście, puściłem palec, teraz już nie trzymam palca na ekranie. I przycisk jest ponoć zablokowany. To na tą funkcję aktualnie czekamy w WhatsAppie. Póki co WhatsApp na Androida jeszcze jej nie ma, WhatsApp na iOS-a ma. A my tu już mamy. I pytanie, czy to rzeczywiście tak działa.
1: Text from you, test. Godzina 0.31 i 32 sekund.
0: O, i tu się już nagrywa.
1: 00.35.68.
0: No, 35 sekund już się nagrało.
1: Poza godzina... Round video from Michał Dziwisz, duration 1 sekund.
0: O, jakieś round video. Michał nam nagrał jakiś filmik. Ale okej.
1: Okay.
0: Tu leci sobie czas. Tu mam cancel. Mogę anulować nagranie, jeżeli nie chcę go wysłać. Dołącz. I w zasadzie tyle. Pytanie.
1: back, Michał, foto, opcja, tekst, Michał,
2: Ja ci chyba właśnie jakiś. Ja ci chyba właśnie jakiś filmik wysłałem, jeszcze jeden.
0: Wysłałeś mi filmik, tak, ale. Ja na razie szukam opcji, żeby zatrzymać nagrywanie, które tu mam. Może tym przyciskiem, tym nieopisanym elementem?
2: No spróbuj.
1: Audio saved.
2: O!
0: Udało. Audio saved, czyli to się nagrało, ale się nie wysłało jeszcze. Mogę sobie
1: send przycisk.
0: Wysłać je od dopiero razu, ale mogę.
1: Enter text, emoise, przycisk, play, przycisk.
0: Mogę sobie je odtworzyć i posłuchać, czy mi się podoba.
2: To.
0: A mogę je usunąć.
1: Godzina pierwsza 24.
0: I widzę też, że nagrałem minutę 24.
1: Dwójce, from Michał.
0: O, nagrałeś mi też wiadomość głosową.
1: Przycisk.
0: No to mogę je odtworzyć. Nie wiem, czy ty, Michale, będziesz chciał odtwarzać moje nagranie, czy
2: wiesz,
0: puścisz
2: wiesz co, to wiesz co, to spróbuj. Spróbuj w ogóle odtworzyć to moje nagranie ostatnie, bo jestem ciekaw, czy to, czy nagrało się właściwe nagranie.
0: Dobra,
2: które chciałem.
0: Dobra, to ja wyślę.
2: Okej.
0: Okay. Ja wyślę tutaj send.
2: Dobrze.
0: Nacisnę send. Tu będzie taki dźwięk.
2: O. Przyszło. O. Tak, przyszło. Zdaje się, że.
0: A właśnie, czyli mamy tutaj to 6 sekund.
2: Tak.
0: Duration,
2: no to spróbuj odtworzyć.
0: Pokazało. No to kliknij. A w ogóle to ja spróbuję wytestować taką jedną funkcję. Zobaczymy, czy to zadziała. Moment. Przykładam telefon do ucha.
1: Błąd WhatsApp poza siatką.
0: Aha. To nie miało być, tak?
2: Konkurencja się buntuje.
1: Wiadomość od Przemek plus.
0: Tak. No dobrze, może tego nie róbmy teraz, bo zdaje się, że jest taka funkcja, raz mi się to udało wywołać, że jeżeli mam nieodsłuchane wiadomości głosowe i przyłożę telefon do ucha, to zaczną się one odtwarzać.
2: Tak,
0: ale chwilowo nie mogę
2: na iOSie to działa i to działa tak raz działa, raz nie. Teraz na przykład nagrywając wiadomości na iOSie, muszę trzymać ten przycisk do nagrywania wiadomości. A wcześniej mogłem go kliknąć, przyłożyć telefon do ucha i zaczynało to działać. A teraz już tak działać nie chcę. Czemu? Mhm. No, nie wiem.
0: No dobrze, to może odtwórzmy to, co jest.
5: To ja spróbuję, może to tak będzie działało. Zaraz zobaczymy.
2: Tak.
0: No i rzeczywiście taką wiadomość mi nagrałeś.
2: I teraz mogę nagrać na przykład. O, zablokował mi się Telegram, ale tak dla potwierdzenia spróbuję nagrać coś jeszcze. Klikam w przycisk, który znajduje się, proszę Państwa, na samym dole po prawej stronie, w dolnym prawym rogu. I teraz go trzymam. I proszę bardzo, i coś mówię cały czas, żeby było coś można tu zarejestrować. I teraz, jeżeli będę chciał wysłać tę wiadomość, to wystarczy, że po prostu ten przycisk puszczę. I ta wiadomość powinna się pojawić u Pawła.
0: I nawet ją dostałem od razu.
2: Okej.
0: Okay. Dostałem.
2: Drugi przycisk, od razu mogę powiedzieć, drugi przycisk od prawej strony to są naklejki, trzeci przycisk to jest właśnie wysyłanie tych kontaktów i tych innych rzeczy. Ale to są wszystko nieopisane przyciski.
0: Okej, więc to była jedna metoda nagrania wiadomości głosowej, a druga, o której już tu wspomnieliśmy, ale jeszcze do niej nie doszliśmy i ja jeszcze jej nie przetestowałem. Po prostu przykłada się telefon do ucha, mówi się i po skończonej wiadomości odsuwa się od ucha. To jest też dość wygodne, przy czym to dość topornie działa na Androidzie z tego względu, że TalkBack rezerwuje sobie czujnik zbliżeniowy do wyciszania mowy i czasami potrzeba kilku prób, żeby to zaskoczyło. Ja teraz spróbuję przyłożyć telefon do ucha, więc na chwilę słuchawki odłożę, nie słyszę cię, Michale. Przykładam do ucha i nic, odsunąłem, przyłożę znowu.
2: Coś tam tak znowu jakby nic. U ciebie przez chwilę zabrzęczało, ale...
0: Tak?
2: Tak.
0: A! I teraz odtworzyła mi się tak, ostatnia wiadomość
2: sterujesz
0: Michała. Teraz muszę słychać.
5: Można tu zarejestrować i teraz, jeżeli będę chciał wysłać tę wiadomość, to wystarczy, że po prostu ten przycisk puszczę. I ta wiadomość powinna się pojawić. U Pawła.
2: O, a teraz.
0: O, i teraz się
2: znowu na głośnik
0: do zmiany. Tak, dlatego że zaczął nagrywać. Ja spróbuję może przysunąć. Właśnie to jest dość problematyczne. To działa, tylko w pewnych określonych sytuacjach. Ja przed chwilą nagrywałem.
2: Jak sami drodzy państwo słyszycie, przyłożyłem to jest do ucha program dla wytrwałych. Teraz
0: telefon i mówię i nie chcę już mówić, więc odsuwam od ucha. I skończyło się nagrywanie. Taka wiadomość domyślnie nie jest od razu wysyłana. Trzeba potwierdzić jej wysyłkę, podobnie jak przy wiadomości z przytrzymanym przyciskiem, z zablokowanym przyciskiem
2: to wysyłania. O właśnie. To od razu powiem, że w iOSie działa to w ten sposób, że jeżeli mamy tę wiadomość z przykładaniem do ucha, to musimy potwierdzić, klikając w ten przycisk na samym dole, który się znajduje, a jeżeli nagrywamy i puszczamy, to nie musimy nic już potwierdzać. Po prostu skończyliśmy nagrywanie,
0: dokładnie,
2: puszczamy
0: tak samo
2: przycisk
0: jest na Androidzie.
2: I to działa. I już.
0: Tak. Tak samo jest na Androidzie, to się zgadza. No w takim razie ja tą wiadomość usunę, bo nie będziemy wysyłać sobie w kółko wiadomości.
2: Zwłaszcza o tym, że testujemy.
0: Tak. I wiadomości już nie ma. Ale jak widzicie, możecie w taki prosty sposób oto wysyłać sobie wiadomości głosowe. Szybciej jest, jak się TalkBacka wstrzyma na chwilkę. Wtedy rzeczywiście bez problemu od razu zaskakuje, mogę nawet to sobie demonstrować. Tu wyciszymy TalkBacka na chwilę, tak jak...
1: Funkcja TalkBack jest zawieszona.
0: Tak jak do SoftBraille Keyboarda. Teraz użytkownicy Oreo zazdroście, bo wy tam czekacie na to parę sekund. No i teraz przyłożę sobie do ucha. I mówię. I przestałem mówić. Więc na wyłączonym TalkBacku to działa dużo sprawniej.
1: Zmieniono działanie TalkBack.
0: Mimo to usunę tą wiadomość.
2: Ciekawą funkcją też jest to, Pawle, że można tych wiadomości słuchać na zasadzie odtwarzania jednej po drugiej. Tego mi bardzo brakuje w WhatsAppie.
0: Tego ja nie zaobserwowałem na Androidzie, co ciekawe. Ja chyba to zgłoszę w wsparciu technicznym, bo może to jest kwestia Telegrama na Androida, może w Telegramie coś trzeba dorobić.
2: Może, ja to
0: natomiast
2: zaobserwowałem.
0: Na tego nie mamy.
2: Ja to zaobserwowałem na iOSie, że to rzeczywiście działa i ja bym to bardzo chętnie widział w WhatsAppie, zwłaszcza, że no, nasze grupy technologiczne oraz inne są dość aktywne na tym komunikatorze i tam przychodzi multum wiadomości, więc fajnie by było gdzieś tak w trakcie jakichś tam innych czynności móc sobie coś takiego włączyć i posłuchać, co tam ludzie mają do powiedzenia. No ale jeżeli ja muszę się nad tym skupiać i klikać kolejne wiadomości, odtwarzać, no to niestety aż tyle wolnego czasu nie mam na odsłuchanie tak dużej ilości wiadomości.
0: Jasne. To jest zrozumiałe. Zwłaszcza, że powstał bot także, który dokonuje transkrypcji wiadomości głosowych na tekst. Oczywiście pewnie nie działa to z językiem polskim, ale został on stworzony z myślą o osobach, które nie mają czasu na słuchanie wiadomości głosowych. Więc taki bot też istnieje.
2: No wiesz, może wykorzystuje silnik Google'a, to kto wie, jak tam z tą jego obsługą polskiego może całkiem sobie jakoś radzi.
0: Trzeba by zobaczyć, ale taki bot istnieje na pewno.
1: Przycisk.
0: No w porządku. W takim razie ja może wrócę i spróbuję stworzyć czata. Czata, który będzie czatem, tak zwanym super czatem, super grupą. Zaraz wam pokażę, o co w tym chodzi.
1: Telegram.
0: Main menu.
1: New group. Punkt 100 tysięcy members.
0: Do 100 tysięcy użytkowników. WhatsApp ma tylko 256. Nie, żeby to było kiedyś tam potrzebne może, ale jest to możliwe i można taką grupę sobie założyć. Do 100 tysięcy osób. Okej. W takim razie ja założę grupę z tobą, Michale, i z naszym kolegą właśnie już wspomnianym, Zwonimirem, bo on ma też Telelighta, więc będzie w stanie wiadomości też odczytywać. I... To nie, tu Lirina nie będziemy chwilowo. Not edit, czyli nie dodany, ale właśnie, już jest dodany. I na sam koniec listy.
1: Przemek Rogalski, online, Vitali Brum, Lest Sen, Przemek Rogalski, Foto. Zwonimir Stanecić, Lest Sen, a godzina 17.48, not added, double tap to added.
0: No i dodaliśmy foto. Drugą osobę.
1: New group, 2 o 100 tysięcy selected.
0: Tak, dwie osoby ze 100 tysięcy, czyli mamy jeszcze sporo miejsca.
1: Done.
0: No i done.
1: Enter group name, pole edycji.
0: Możemy wprowadzić nazwę tej grupy.
1: Stan systemu, wybierz sposób wprowadzenia.
0: No to wpiszmy Tyflo Podcast.
1: TYFLOPODCAST. Zamknięto klawiaturę. wznowiono działanie Talkba. Dwa members na liście. Dzwonimir Staneci. Oto. Michał. Oto. B. New Group. Done.
0: I done. Gotowe.
1: Dwa members. MLC. Enter text. Pole edycji. Poza siatką.
0: No i tutaj... Tutaj się otwarł już czat, normalnie.
1: A

0: Na iOSie mamy to samo, co mieliśmy, więc dużo nieopisanych przycisków. Lovely.
1: Natomiast na Androidzie, dla odmiany, mamy informację w logu o tym, co się tutaj wydarzyło.
2: Toto. Options. MLCH12, nagłówek. Wsiad. Jutra. Tedy group. Nagłówek.
1: I created the group, czyli stworzyłem grupę.
2: MOIS. Przycisk. Poza siatką.
1: I to w zasadzie tyle. A propos, skoro już jesteśmy przy tym, to możemy też zaznaczać wiadomości. I to w o wiele prostszy sposób niż w WhatsAppie. Po prostu na nie klikając.
2: Jutra. Message. Message.
1: Reply. Mogę odpowiedzieć.
2: Delete.
1: Mogę usunąć. I to w zasadzie tyle.
2: Enter.
1: Ale...
2: Stan systemu.
1: Gdybym już napisał, się macie ludzie.
2: Duże I, M, A, C, I, C, L, U, D, Z, I, ludzie. Wznowiono działanie TalkBack. Zamknięto klawiaturę. Tekst from you. Się macie ludzie. Send. Nocen. Godzina 20.36. In MLCH 12. Nagłówek.
1: O, wysłałem, ale nikt jeszcze tej wiadomości nie widział. No w porzo. To stukamy. I wybrałem tą wiadomość. Jakby zaznaczyłem ją. Mamy ją zaznaczoną, ale jednocześnie pojawiło się menu. Odpowiedz. Skopiuj.
2: Forward.
1: Przekieruj.
2: Edit.
1: Edytuj.
2: Delete.
1: Usuń. Mogę tą wiadomość edytować.
2: Edit. Delete. Siemacie ludzie. Pole edycji. Klawiatura gotowa.
1: Dopiszemy coś,
2: funkcja
1: na przykład.
2: Tak jest zawieszona. Koniec tekstu.
1: Siemacie ludzie wszyscy.
2: S, C, I, kropka. Wszyscy. Nowy wiersz. Koniec tekstu. Usunięto nowy wiersz.
1: No i...
2: Wznowiono działanie. Zamknięto tonę.
1: Gotowe. Pyk.
2: Wyś... Atach. Przycisk. Ry... B. Dyflopot. C. Foto. Optio. MLCH2. Jutra. Ty. Repla to Paweł. Poza się. Tekst from you. Siemacie ludzie wszyscy. Send. No cen. Edited godzina 20.36. In MLCH12. Nagłówek. W siatce. Repla to Paweł. Poza siatką. Formy z saga. Siemacie ludzie. Cynar. Replen. Przycisk. Emois. Przycisk.
1: A właśnie. Pokazała mi się tu informacja, jakby to była odpowiedź do mnie samego. I tu jest taki dla mnie alercik mały, że dla mnie jest odpowiedź. Żebym po prostu nie ominął tego faktu, że dla mnie jest odpowiedź. Teraz
2: Clear
1: Reply,
2: przycisk.
1: Mogę to wyczyścić.
2: A tak, Enter, Emois, tekst from you, siemacie ludzie wszyscy, send, no cen, edited godzin,
1: i mogę...
2: Message, mes, reply, copy, forward, edit, delete.
1: Mogę to samo robić, co tu robiłem.
2: Delete, Enter, tekst, a tak, nie, reply, jeden selected.
1: Ale teraz za to mam one selected. Mam tą wiadomość wybraną, mimo że wyszedłem z menu. Widać tu, że ta wiadomość jest wybrana. I mogę teraz na niej dokonywać operacji. Odpowiedzieć.
2: Copy.
1: Kopiować.
2: Forward.
1: Przekierować.
2: Delete.
1: Usunąć.
2: Mode,
1: albo wyjść z trybu wielowyboru.
2: Back.
1: Czyli to oznacza, że mogę pozaznaczać tych wiadomości trochę i je sobie pousuwać jedną, wszystkie naraz. Gdy już je pozaznaczam. Na przykład. Albo przekierować wszystkie naraz. To już tam jak mi, na czym mi zależy. No ale my nie po to. Po to też, ale nie po to tu jesteśmy. My sobie teraz wejdziemy w opcje tych grup. Najpierw w te options.
2: Search. Search. Cela history. Delete and leave. Mute notification. Delete and leave group.
1: Delete and leave group. Taka jest różnica, że jak usuniemy ten czat, to opuścimy też grupę. No i to jest w sumie wszystko. Ale. Jeżeli wejdziemy tutaj.
2: Notifications on na liście. Change. Trzyma. Developca. Foto. Option. Edit. Back. Edit group.
1: Mogę edytować grupę, czyli.
2: Delete group. Developcast pole. Delete group.
1: Mogę usunąć tą grupę tutaj opcją delete albo zmienić jej nazwę. Edit group, mamy options. Oczywiście zdjęcie. Trzech użytkowników, z czego dwóch online.
2: Change channel foto, przycisk.
1: Mogę zmienić zdjęcie.
2: Notifications on.
1: No i te same rzeczy. Powiadomienia.
2: Media,
1: udostępnione media. Mogę dodać kogoś do grupy.
2: Paweł online. Michał Dzwonimir Stanecić. Paweł online creator.
1: Paweł online creator, czyli jestem dostępny.
0: Od razu informacja, że jesteś adminem, twórcą.
1: Tak. Tak, tak jest. I obok jest Michał i Dzwonimir, czyli po prostu mamy wszystkich członków grupy tu wystawionych. No i teraz wejdziemy do opcji. Tych tutaj, w tym profilu tej grupy, mamy jeszcze jedne opcje.
2: Set admins.
1: Set admins. Mogę tutaj namianować kogoś administratorem.
2: Set admins. Edit.
1: Mogę edytować.
2: Search members.
1: Mogę przeszukiwać użytkowników.
2: Convert to supergroup. Delete and create group.
1: Mogę usunąć. Tak, zrobić skrót i mamy convert to supergroup.
0: Cóż to super są te supergrupy?
1: To jest właśnie dobre. Supergrupy to są grupy, których przewidujesz, że będzie więcej niż kilku użytkowników. Nie robisz supergrupy, jeżeli to jest rozmowa grupowa dla kilku znajomych, ale jeżeli już tworzysz grupę z takim przeznaczeniem, że dołączy do niej więcej osób i będziesz ją gdzieś tam żywo promował, no to generujesz jej takiego linka i robisz jej nazwę i

0: Upubliczniasz ją i ona wtedy jest super grupą.
1: Delete. Convert to supergroup. Delete. Convert. Noted. His action. Convert to supergroup. Noted. His action can't be undone.
0: Czyli tej akcji nie możemy odwrócić.
1: Back. Przyc. Convert. In supergroup. New members can send message history. Deleted messages will disappear for all members. Admins can pin important messages. Creator can set a public link for the group na liście.
0: Tak, czyli w tych grupach wszyscy widzą całą historię czatu od początku jej istnienia. Administratorzy mogą przypinać wiadomości, które są ważne. Można te grupy czynić publicznymi. I jeżeli usuniemy wiadomość, to zniknie ona wszystko. O, tu Zwonimir nam coś napisał. To zaraz się zorientujemy.
1: Convert to supergroup.
0: No to jedziemy. Convert.
1: Warning.
0: Ostrzeżenie.
1: His action is irreversible. Tak.
0: Nie, no mogę zrobić supergrupy. Już. Będę usunąć, stworzyć nowa. Okej. Okay.
2: Jakieś mamy chwilowe problemy tu na łączu, Pawle, bo trochę cię przycinało, ale mam nadzieję, że to jest zrozumiałe.
0: Teraz chyba mnie już słychać.
2: Tak, teraz już cię słychać. Jakieś ostrzeżenie, tak, że nie da się tej akcji cofnąć, tak?
0: Tak, od, tak, tak. I dałem OK i powstała supergrupa. I to się pokazało jako wydarzenie w grupie. Wszyscy to widzą? O, tu nam Zwonimir napisał, że działa. I...
1: Forward. Dele. Dzwonimir Stanecić. Dzwonimir Stanecić.
0: Aha. I mamy link do profilu Zwonimira. Gdybyśmy chcieli prywatnie się z nim skonsultować, to mamy. Gdyby tu były jakieś linki w tej wiadomości, to też pojawiłby się tu ten link. Można by go od razu otworzyć. To nie jest problem.
1: Enter text. Text from Zwonimir Stanecić. Godzina 24. Emojis. Przycisk.
0: Dobrze. No i zrobiliśmy super grupę. I co z tego? Ano to.
1: Forward, delete.
0: Exit multi choice. A no to z tego, że teraz
1: Michał Dziwisz online.
0: Mamy.
1: Manage group options. Manage group.
0: Manage group.
1: Black list options przycisk.
0: I pojawiły nam się pojawiły nam się różne fajne opcje.
1: Manage group. Search.
0: Możemy oczywiście przeszukiwać.
1: Group info na liście.
0: Informacje o grupie, zaraz wam pokażę, co to jest.
1: Recent actions.
0: Recent actions, czyli ja jako admin mogę podglądać, co tu się działo, kto dołączał, kto kogo banował, kto kogo wykopał, co się zmieniło, kto zmieniał ustawienia i tak dalej.
1: Administrator 1.
0: I tu mamy listę administratorów.
1: Black list 0.
0: I mamy też czarną listę, możemy kogoś dodać na czarną listę, tego nie ma w WhatsAppie, nie możemy zbanować nikogo z grupy, możemy go tylko usunąć. Jak ten ktoś ma linka, to może w każdej chwili wrócić. A my tutaj możemy zrobić czarną listę.
1: Zwonimir Stanecić las, opcjons, Paweł, foto, Michał Dziwisz, foto, opcjons, przycisk.
0: I przy każdej osobie mamy dodatkowo przycisk options.
1: Promote to admin.
0: Uczyń administratorem.
1: Restrict user.
0: Narzuć ograniczenia.
1: Remove from group.
0: Wyrzuć z grupy. Jak damy restrict, chwilowo się posłużę twoim, Michale, przykładem.
2: Nie ma sprawy, i tak nie są, wiele mogę tam zrobić.
0: I możemy tutaj... Takie.
1: Michał Dziwisz, last sen at godzin. What can his user do?
0: What can this user do? I możemy.
1: Unhacked read messages.
0: Możemy zablokować ci możliwość czytania wiadomości.
1: Unhacked send messages.
0: Możemy zablokować możliwość wysyłania wiadomości.
1: Unhacked send media.
0: Wysyłania mediów.
1: Unhacked send stickers i gifs.
0: Wysyłania gifów i naklejek.
1: Unhacked embed links.
0: Wrzucania linków.
1: Banned until forever.
0: I możemy też zbanować cię nawet na zawsze albo do jakiegoś określonego momentu.
1: Ban and remove from group.
0: A możemy też się zbanować i usunąć z grupy. No więc mamy tutaj taką sytuację.
1: Group info na liście.
2: To zanim przejdziesz dalej, Pawle, to może odbierzmy telefon, bo mamy słuchacza na linii. Halo, kogo witamy?
3: Dobry wieczór, witam serdecznie. Przemek Rogalski z tej
2: Dobry
3: strony.
2: Dobry wieczór, Przemku, słuchamy.
3: Zainspirowany zbliżającym się tyflo podcastem i wiadomością Pawła na grupie Andek na temat właśnie tego Telelite'a postanowiłem sobie trochę poeksperymentować. I faktycznie fajny program, aczkolwiek jakiś problem jest na serwerze, bo nie można kupić wersji premium. Niestety pojawia się informacja, że serwer jest nieosiągalny, więc to tak do ewentualnego raportu zgłaszam. Ale faktycznie...
0: Okej, ja już zgłaszałem autorom, że jest problem ze stroną.
3: Okej, spoko. Różnica dostępnościowa między Telelightem a tym Telegramem oficjalnym jest faktycznie kolosalna i Telelight naprawdę tutaj rządzi. Aczkolwiek mam kilka dostępnościowych problemów związanych
2: Przemku, z... a czy ty testowałeś jakoś... Czy ty testowałeś ostatnimi czasy jakoś Telegrama oryginalnego na Androidzie? Bo z tego, co wiem, to Paweł testował jakiś czas temu, a może ty masz jakieś bardziej aktualne dane. Na przykład jak rozmawialiśmy z Pawłem jeszcze poza anteną, to kiedyś był taki problem, że nawet listy kontaktów nie dało się odczytać.
3: No, ja mam jeszcze tego Voice Assistanta. U mnie jeszcze listę kontaktów przeczytało, natomiast jest bardzo dużo też niezetykietowanych przycisków.
2: A, czyli tak samo jak
3: i
2: na iOSie.
3: Jeszcze mniej wiadomo, o co chodzi, niż na iOSie. Mi się udało do ciebie, jak wiesz, zadzwonić jakoś z tego iOS-owego Telegrama. Natomiast no, nie było to łatwe zadanie, ale trzeba było troszeczkę się nakombinować z tym, żeby zadzwonić. Tutaj w Telelight jest OK. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Po pierwsze, jak się wejdzie w main menu, no, jest. To jest taka sytuacja, nie wiem, czy u ciebie, Paweł, też na TalkBacku występuje ten problem, że oprócz tych opcji standardowych, które głównego menu dotyczą, czyli właśnie, na przykład o tych wszystkich takich dotyczących ustawień, zapraszania i tak dalej, pojawia się również lista tych ostatnich wydarzeń. Tak jakby się ta część właśnie ekranu nie zamknęła. Ty też tak masz? Czy masz na
0: tak,
3: ekranie tylko
0: też
3: te...
0: Też to mam, tylko u mnie kolejność jest odwrotna. Najpierw leci normalnie menu, a dopiero potem gdzieś na końcu widzę te niezamknięte rzeczy. Więc nie mam problemu
3: no
0: z nawigacją.
3: Tak, teraz
0: ciebie widzę, że
3: jest
0: na odwrót.
3: Mogło tak być, bo poszedłem w lewo, także to mogła być zmyła. Faktycznie, to sorry. Ale bardzo myli.
0: Tak, też się to dzieje.
3: Też bym to zgłosił, że jeżeli już otwieramy to główne menu, żeby tylko to było, a nie te ostatnie rzeczy, bo jak chcemy te ostatnie rzeczy, to po prostu wyjdźmy sobie z menu i będziemy je mieć, tak? A tak to troszeczkę jest więcej kombinowania, nie ukrywam, po ekranie. Poza tym jest taki problem też, że pokazuje się tylko część tych opcji, na przykład... O, na przykład pokazuje mi się właśnie to Customize Chat, ale wiem, że to nie jest ostatnia, ale to po prostu tak się domyślam. Natomiast jak się da dwoma palcami w górę, to pokaże się tego więcej. Natomiast jeśli tego nie zrobisz, to niestety, ale jakby ten kursor Voice Assistanta nie potrafi przeskoczyć na dalsze opcje. Także pokazuje ich tylko...
0: Widzisz, u mnie się bez problemu to przewija z
3: TalkBackiem. Że nie wszystkie są pokazane. Aha, czyli to tylko z Voice Assistantem jest taki kłopot, jak rozumiem.
0: Tak,
3: ale myślę,
0: tak,
3: że
0: tak,
3: jak
0: tak,
3: ktoś,
0: tak.
3: Jak ktoś też Voice Assistanta używa, to tutaj chciałem uczulić na to, że mimo tego, że wydaje się, że to są wszystkie opcje, można dla eksperymentu sobie dwoma palcami w górę przewinąć i wtedy może się pokaże ich więcej. Natomiast to też myślę, że warto by zgłosić. Podobny problem występuje w samych już ustawieniach głębiej. Też mi nie pokazuje właśnie wszystkiego. I jeszcze mam prośbę o jedno wyjaśnienie. Tylko wyjdę z tego. Jeżeli na przykład wejdziemy sobie w główne menu, w ustawienia, w Data and Storage i na przykład zaznaczymy Voice Message, to pojawia się najpierw ileś tych oznaczonych przycisków, a potem zaraz po nich, bez żadnego jakby nagłówka czy czegokolwiek informującego, pojawiają się nieoznaczone. I nie do końca wiadomo, co się czego tyczy. Czy ty też tak masz?
0: Nie, ja to demonstrowałem przed chwileczką i tam są normalnie nagłówki.
3: A, widzisz. Na przykład wchodzę tak i mam coś takiego. Czekaj, gdzie to było? O, voice message na przykład wejdę, tak? Jest done, a potem jest tak. Czyli on wszystkie nagłówki jakby najpierw wyświetlił, a potem wszystkie przyciski.
0: Widzisz, że to znowu Voice Assistant coś miesza, bo w TalkBacku jest to normalnie ładnie ułożone.
3: Aha, no to dobrze wiedzieć, ale to właśnie nie ukrywam, że mnie to zmyliło, bo teraz nie wiedziałem, który przycisk się do... Widzisz, jak się bardzo uważnie to przegląda, to można się, to wtedy możesz sobie policzyć, że ten na przykład private chat już było, tak? I dotyczy się pewnie drugiego nagłówka, ale jest to problematyczne.
0: Jasne.
3: Natomiast poza tym jak najbardziej myślę, że aplikacja jest ciekawa. Także gdybyś miał taką możliwość kontaktu z deweloperami i ewentualnie zgłosił, że w Voice Assistancie takie akcje występują, bo jednak jeszcze trochę ludzi tego programu używa. Nie wiem, jak jest z Shine, bo właśnie może testował ktoś z was na Shine ten program?
0: Nie, ja jeszcze nie.
3: Mhm. No, ale też ciekawe. W każdym razie tyle chciałem jakby zaraportować, ale dzięki za ciekawy temat audycji.
2: Dziękujemy również,
3: Przemku. Pozdrawiam i słucham dalej.
0: Sprawy. Dzięki
2: Trzymaj
0: za telefon,
2: się.
0: Dzięki za obserwację.
3: Hej,
0: zostań z nami.
2: No to co, wracamy do Telelajka.
0: Myślę, że możemy. Tak, czyli jestem w tym menu administracji grupą.
1: Recent actions.
0: Mam te ostatnie akcje.
1: Administrator 1.
0: I administratorów. To wejdźmy w informacje o grupie i zobaczmy, co tu możemy zrobić.
1: Back, przycisk, edit, done, photo.
0: Zdjęcie, tu jest nazwa grupy.
1: Description optional, pole edycji.
0: Tu możemy dać opis grupy i ten opis wyświetli się, kiedy będziemy wyszukiwać grupę w wyszukiwarce, albo jak zajrzymy na ten profil grupowy. Możemy wpisywać, nie musimy.
1: Unhacked, public group can be found in search, chat history is available to ever, on and any, on can join.
0: Dokładnie, czyli jeżeli to zaznaczę, to czat stanie się czatem publicznym i będzie można go wyszukiwać. To może ja to zrobię.
1: Unhacked. Unhacked, private group can only be joined if you were invited or have an invite link.
0: Dokładnie, i tu mamy link, tu mamy opcję do prywatnego czatu, no ale właśnie ją odznaczyłem. Do prywatnego czatu możemy kogoś zaprosić, albo go dodając, albo podając mu link, tak jak na WhatsAppie. A do publicznego jest link spersonalizowany, zaraz zresztą zobaczymy.
1: Link t.me, pole edycji, link pole edycji.
0: I tutaj wpisuję, co ma być za slashem.
1: Stan systemu.
0: Więc wpiszę na przykład
1: funkcja talkback jest
0: grupa Tyflo Podcast razem.
1: G-R-U-P-A-T-Y-F-L-O-P-O-D-C-A-S-T.
0: W porządku.
1: Zamknięto grupę Tyflo Podcast is available.
0: Mogłam. Ten login jest dostępny.
1: Dokładnie.
0: Można nas wyszukać w Telegramie w wyszukiwarce i można podać link t.me/grupa Tyflo Podcast i wtedy dołączy się do naszego czatu na Telegramie.
1: Delete group.
0: No mogę też grupę usunąć, ale nie. Done.
1: Group info na liście.
0: No i zapisałem te informacje o grupie.
1: Recent actions.
0: Mogę też tu wejść w recent actions.
1: Lista. Settings. Help przycisk. Settings. Lista.
0: Tu nic nie ma, bo na razie nic się nie wydarzyło, ale jest settings.
1: Hacked all actions.
0: Co ma się pokazywać w takich akcjach? Wszystkie akcje?
1: Hacked all actions. Hacked new restrictions.
0: No, nowe restrykcje.
1: Hacked new admins.
0: Nowi administratorzy.
1: Hacked new members.
0: Nowi członkowie.
1: Hacked group info.
0: Informacje o grupie zostały uaktualnione.
1: Hacked deleted messages.
0: Wiadomości zostały usunięte.
1: Hacked edited messages.
0: Wiadomości były edytowane. Czy ja to mogę jako administrator wszystko widzieć, jak to się działo na bieżąco?
2: Nic się nie ukryje.
1: Hacked pinned messages. Hacked edited messages.
0: Dokładnie.
1: Hacked edited messages. Hacked pinned messages.
0: Wiadomość została przypięta.
1: Hacked loving members.
0: Ktoś opuścił grupę.
1: Hacked all admins. Wyszukiwany
0: wszyscy...
1: Paweł.
0: A, i kto ma otrzymywać takie zdarzenia? Kto ma mieć dostęp do tych zdarzeń? Wszyscy administratorzy, czy tylko niektórzy? No i mogę takie rzeczy zapisać. No i dobra. Co ciekawe, możemy też, skoro mamy tu, mamy wiadomość od Dzwonimira i mamy opcję copy link, czyli możemy komuś tak podać wiadomość. To niestety nie działa z pozycji przeglądarki. To nie jest tak, że podam komuś linka i ktoś tę wiadomość przeczyta. Musi być drugi użytkownik Telegrama. Więc zamiast w jakiś sposób, nie wiem, tą wiadomość przekierowywać do konkretnej osoby, mogę gdzieś umieścić link do konkretnej wiadomości, do której wiadomości dostęp będzie miał tylko drugi użytkownik Telegrama.
2: Bo na przykład może się okazać, że ta wiadomość jest jakaś bardzo długa i nie ma sensu jej kopiować, a lepiej po prostu udostępnić taki link.
0: Na przykład. I to jest bardzo prosty format wiadomości, bo to jest z reguły t.me/nazwa grupy, czyli na przykład grupa Tyflo Podcast, / numer wiadomości. 1, 2, 3, w zależności, w kolejności, jak one zostały napisane.
1: Forward, pin, delet,
0: Mogę też wiadomość teraz, jak widać, przypiąć jako pinned message.
1: Dzwonimir Staneć.
0: I to w zasadzie tyle nowego. Więc tak wygląda, kwestia grup. No mogę też otworzyć kanał jakiś.
1: Atach przycisk.
0: Tylko szczerze powiedziawszy, to się niewiele różni od grupy. Tylko tym, że tylko ja mogę pisać. Opcje są dokładnie te same. I mogę ten kanał utworzyć. Mogę komuś udostępnić do niego link. Ktoś może go wyszukać. I wtedy osoby, które taki kanał mają zasubskrybowane, nie nazywają się już członkami grupy, tylko subskrybentami kanału. I oni mogą tylko siedzieć i patrzeć na to, co ja albo inny administrator wyśle. I to jest znowu dobra opcja.
2: Do jakiegoś takiego newslettera na przykład.
0: Newslettera albo do jakiegoś ogłaszania spraw organizacyjnych.
2: No tak.
0: W jakichś grupach.
2: I wtedy, jak rozumiem, też możesz innym użytkownikom nadawać prawa administratora, tak? I na
0: mogę,
2: kilka osób
0: mogę.
2: Możecie publikować.
0: Prowadzić taki kanał, tak jest. Dokładnie. Więc została nam jeszcze kwestia botów.
2: No
0: boty są różne. I na przykład boty są widoczne dokładnie tak jak użytkownicy, czyli wypisuję ich w wyszukiwarce, znajduję takiego bota i rozpoczynam z nim rozmowę. Spróbujmy znaleźć takiego bota do transkrypcji tych wiadomości głosowych.
1: Search poza listą.
0: Search.
1: Search pole edycji.
0: I tu mam wyszukiwarkę.
1: Stan systemu. Wybierz sposób wprowadzania tekstu. Funkcja talkback jest zawieszona.
0: Wpisuję voicey, bo tak się nazywa ten bot. V,
1: O,
0: I, C, Y.
1: Zamknięto klawiaturę. Wznowiono działanie talkback. Main menu. Voicey. Search. Global search na liście.
0: Global search. Czyli w katalogu Telegramu, który jak przypominam pokazuje tylko trzy wyniki. Niestety, więc nie jest zbyt dobrym narzędziem do przeszukiwania pod kątem czegoś, czego nie znamy. Raczej jak szukamy konkretnych rzeczy, które już znamy.
1: Wojce, małpa, wojce, bot.
0: Dokładnie, to jest...
1: Miła wojce, małpa, wojce, małpa, wojce, bot. Miła wojce, małpa, wojce, wre, bot. Wojce, news, małpa, wojce.
0: No, tu są takie wyniki.
1: Miła wojce, małpa, wojce, bot.
0: Załóżmy, że to jest ten bot. Mam nadzieję, że jeszcze działa.
1: Wyśbek, przycisk.
0: I otworzyło mi się takie zwykłe okienko czatu, jak z człowiekiem.
1: Wojce, bot. Oto. Options. Start.
0: I mam przycisk start. Jak go nacisnę, wyślę do bota komendę slash start. To jest komenda, która rozkaże botowi rozpocząć ze mną współpracę.
1: MLCH 12. Text from voice. Hello there. Voice is a voice recognition bot. Have converts all voice messages and audio files. Ogg. Flat. WAV. MP3. It gets into text. Voice supports to have voice recognition engines. VUIT.AI. FRE. Index. Kit. FRE. And Google Speech. Not FRE. Initiala. It is set to use VUIT.AI. But you can switch to Google Speech or Index. Kit. And FIME. Engine. For starters, you got 60 seconds of Google Speech voice recognition for FRE. If you will need more Google Speech team, you can always purchase it here. 513 305 720. Or just use FRE VUIT.AI or... Andek Sesperki Forever, wyszczerzać zęby w uśmiechu. Godzina 20.50, Emmys, przycisk.
2: Wyszczerzać zęby w uśmiechu, za to jest, za interpretację tej emotki jest odpowiedzialny Talkback, tak z ciekawości, czy...
0: A cappella, chyba z a cappelli.
2: Dobrze, zanim pokażesz, to wiesz co, Pawle, może odbierzmy telefon, bo telefon mamy. Halo, kogo witamy tym razem?
4: To ja, Patryk, ponownie.
2: Cześć, Patryku.
4: Bo ja tutaj już pisałem do was akurat wiadomości, że jest aplikacja na Windowsa 10.
2: Tak, to ja też o tym mówiłem. A czy jest dostępna?
4: No i tu jest zła wiadomość. Udało mi się wpisać numer telefonu. Oczywiście wiadomość powitalną, że mnie witają, musiałem przeczytać OCR-em z Windowsa 10. I numer udało mi się wprowadzić, natomiast już gdzie jest przycisk potwierdzający typu OK i tak dalej, tego nie wiem jak potwierdzić, także chyba nie jest dostępny.
2: To jest dopiero paradoks, słuchajcie. Telegram, aplikacja o naprawdę bardzo dużej potencji, bardzo dużych możliwościach, gdzie można to naprawdę ciekawe rzeczy robić, chociażby za sprawą tych botów, a ma tak niedostępne te klienty poza Androidem.
4: No niestety.
0: No to prawda.
4: Nie udało, próbowałem.
0: To jest takie jakieś niedbałości tego, że oni im w ogóle to jakoś nie interesuje, żeby zrobić to dostępne.
2: Dokładnie.
0: Niby to jest otwarte oprogramowanie. Więc tamta polityka dostępności gdzieś się rodziła właśnie w tych laboratoriach, ale oni jakoś nie. Najdalej jak udało się dojść, to że jakiś deweloper na GitHubie otwarł znowu issue, czyli ten błąd, to zgłoszenie, że jest niedostępny. Czyli jakby zrobił nadzieję, że coś z tego będzie, ale tam się dalej nic nie dzieje kompletnie.
2: Nikt się nie podjął tego zadania.
0: Więc nie wiem, mimo tego, że była petycja cała na całym świecie rozgłoszona.
4: Znaczy, jeżeli chodzi o Windowsa 10, to akurat to było do przewidzenia, bo tam z tą dostępnością jeszcze nie jest za ciekawie.
2: No tak, ale za iOS-em mogłoby to działać lepiej.
4: Natomiast ja bardzo bym miał prośbę, byś opowiedział, Pawle, bo ja jednak będę się bawić na iOS-ie tym Telegramem i choćby ze względu na boty, jakbyś mógł na przykład o kilku takich botach opowiedzieć i między innymi niektóre z nich pokazać, między innymi ten do rozpoznawania.
2: Patryku, ja powiem tak, mi z botem żadnym nie udało się wejść w interakcję, ale tobie życzę powodzenia.
4: Okej.
2: Naprawdę? I to mówię całkiem szczerze, bo sam bym się chciał dowiedzieć, jak to powinno działać. Może jest jakaś sztuczka, może czegoś nie zrobiłem. Naprawdę w przypadku tej aplikacji jestem w stanie uwierzyć we wszystko.
4: Ale ty używasz, z tego co słyszałem, po tym jak ci powiadomienia przychodzą, to wywnioskowałem, że nie używasz iOS-a 11.
2: Używam iOS-a 11, no najnowszej stabilnej wersji iOS-a.
4: Aha, to jest 11 w takim razie. No nic, to ja w takim razie ja zobaczę, jak to się zachowuje na becie, bo ja mam akurat betę, więc zobaczę, jak to się zachowuje na becie i no w razie czego po prostu coś popróbuję.
2: Nie spodziewam się jakichś radykalnych zmian, bo to raczej problemy tkwią w samej aplikacji, a nie w voiceoverze. Natomiast no, życzę powodzenia i czekam na jakąś informację. Jeżeli uda ci się to jeszcze teraz telefonicznie albo po prostu w komentarzu, kiedy ten materiał się ukaże na naszej stronie.
4: Dobrze, no to w takim razie bardzo dziękuję i no dzięki. Niestety niedostępne to jest dla dziesiątki.
2: Dzięki Patryku, pozdrawiamy, do usłyszenia.
0: Dzięki za informację,
4: dziękuję.
0: Cześć.
4: Do usłyszenia.
2: Dobrze, to przejdźmy do botów.
0: Więc tak jak widzicie, to było zwykłe okienko czatu i bot wszedł ze mną w interakcji, wysyłając mi wiadomości, ale... Tu jest normalne pole do wysłania. I pojawił się przycisk bot commands. Żebym nie musiał pamiętać cały czas tych komend ze slashem, to mogę nacisnąć ten przycisk.
1: Ukośnik, koniec pola. Wyświetlam element.
0: Ukośnik sam się wpisał w pole edycji i teraz jadąc w lewo mam.
1: List of commands poza siatką.
0: To jest lista komend.
1: Poto, emojis, przycisk.
0: Aha, i to w zasadzie wszystko.
1: Ukośnik, pol,
0: no to spróbuję wysłać ten help.
1: Help, get list of...
0: Nacisnąłem help, komenda się wysłała.
1: Bot command, enter text, emoj... Text from voice, voice convert speech to text from any voice message and audio files.
2: To chyba po prostu musisz wysłać do niego jakiś plik.
1: Help to voice in the private chat or add it to a group. Help, show his message, twarz krzycząca ze strachu. Engine, bec, jau, pik, a voice recognition, engine, bui, te, kropka, ani, fre, index, spell, kit, fre, or google speech, not fre, language, bec, jau, pik, a voice recognition, language, balance, show have, man, google speech, voice recognition, seconds are left for his chat, files, toggles, if the bots hold attempt to convert audio files or used ignore them, silent, toggles, silent, mode, hen, no extra message, znikaj, voice recognition, is initiated, or send, link, his bot, rave, are, wiem, hir, https, telegram, kropka, me, story bot, start, równa się, voice bot, added, address, and concerns, and questions, to mycelador, mapa, borodu, czy godzina 21:02 in MLCH 12, enter text, pole edycji.
0: W porządku, spróbuję zmienić język na polski. Nie wiem, czy ten silnik, który tu mam, będzie to
1: stand
0: wspierał.
1: Stand, wybierz sposób wprowadzenia. Funkcja talkback jest zawieszona. Slash L A N G U A G L lang P. Usunięto P, duże P O.
0: Można pisze całe polish. Polish. Zobaczymy, czy to
1: wznowiono
0: wyjdzie.
1: Zamknięto M. Text from you. Language polish sen. Emojis. Przycisk. Text from you. Text from voice. Voice convert speech. Zna słowo.
0: Jeszcze zobaczę, czy ta komenda tak wyglądała. Nie wiem, czemu jej nie ma w tym...
2: Ewentualnie language jako PL po prostu.
0: Tak. Zaraz zobaczę tylko...
2: Jest.
1: Language. Pauza. Wielka litera L.
0: Moment, bo chciałem przeanalizować komendę. Nie, dobrze.
2: No, ze slashem. Ewentualnie może language jako PL.
1: Klawiatura gotowa.
0: Spróbujemy.
1: Początek, koniec tekstu.
0: Coś
1: wysłałem. Zamknięty M. Text from you. Language PL sen. Godzina 20. MOIS. Enter. Bot. Atak. Result. Audio.
2: Nic.
0: No ale... zostało innego. Dobrze. Tylko nagrać wiadomości. Zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie.
2: Co się uda.
0: To jest test.
1: Wyświetlam elementy od 1 do 4 z 10. Emoise przycisk, pojce promiu, emoise przycisk, pojce promiu, duration 2 sekund, sen, do wnioadet, do ubleta, do blaj 21.04 in MLCH 12, emoise przycisk,
0: o, za siatką. I nie mamy żadnej odpowiedzi. Czyli ten bot.
1: Pojce promiu, tekst promiu, tekst from voice, tekst from you, language polish sen, godzina 20, tekst from voice, wyślij, tekst from voice, please select the language of speech recognition for VUITE, kropka i, godzina 20,
0: o,
1: tekst from you, voice, emails, and, bot, atak, red, a, bot, com,
0: moment, bo on chciał sobie wybrać, emails,
1: boto, help, voice, help, bot, emails, ukośnik,
0: on prosił mnie o wybór języka z opóźnieniem,
2: tak,
0: ale nie bardzo, powiedział mi,
1: koniec tekstu,
0: o, coś mi odpowiedział,
1: ustawiono działanie, zamknięto kręg, voice from you, duration, emails, przycisk,
0: nawet
1: za siatką. Tekst from you, language PL sen, godzina 21. Tekst from voice, please select the language of speech recognition for VUITE, kropka i, godzina 21. Tekst from you, voice, emails, enter.
0: Ja jeszcze spróbuję przyłączyć ten silnik na Yandexa, może Yandex
2: może właśnie
0: po polsku, ale wątpię.
1: Slash, n, g, i, n, e, n, i, n, duże i, a, n, d, e, x, i, Yandex.
0: O, tu odpisał.
1: Ustawiono działanie tak. Emails, przycisk, tekst from voice. Tekst from voice, please select the language of speech recognition for VUITE, kropka i, tekst from voice, to jest test, click to pan,
2: o, jest, po prostu opóźnienie ma nieziemskie, ale działa.
0: Tak, ale działa. I co ciekawe, no z takim botem możemy gadać prywatnie, akurat w przypadku takiego bota ma to mały sens, bo po co mam gadać do bota, który będzie przepisywał to na tekst? No dla celów testowych może, albo jak chcę jakiś plik sobie rozpoznać, jak chcę, żeby mi plik
2: cały rozpoznało. Zastanawiam się, co by się stało, jakbyśmy wysłali mu cały Tyflo podcast.
0: Tak, to mogłoby być ciekawe. Myślę, że Google 60-sekundowy by nie wytrzymał tego.
2: No raczej.
0: No ale okej. Powiedzmy, że to jakoś, ja będę się jeszcze tym potem bawił z ciekawości, zobaczymy jak to sobie działa tam z interpunkcją i tak dalej. Natomiast taki bot ma na przykład sens, kiedy chcemy sobie ułatwić trochę życie i chcemy wiadomości głosowe z czata grupowego sobie przetranskrybować na tekst i sobie ich posłuchać, znaczy sobie je poczytać zamiast ich słuchać. Bo bota, tak samo jak każdego innego członka Telegramu, możemy zaprosić do czata. I on wtedy się podpina i swoje zadania wykonuje. I boty, to jest w ogóle ciekawa sprawa na Telegramie, bo no oczywiście przez to, że jest otwarte API, można je tworzyć tak naprawdę do wszelakich celów. I mamy boty, które na przykład podają nam różne informacje o jakichś tanich lotach, o jakichś, o pogodzie, o jakichś wiadomościach ze świata, co sobie tylko zamarzymy. Mamy bota, który nam pomaga w administracji. Trochę jak na IRC-u, mamy bota, który jakby zarządza całą administracją, jak nie ma administratora akurat pod ręką, to on może na podstawie jakichś tam konkretnych reguł wykopywać ludzi, zarządzać tym wszystkim i robić za nas, automatyzować różne akcje. Jest nawet ponoć bot do IFTTT, a to już jest bardzo potężna maszyna, bo możemy spiąć wtedy Telegrama z tak naprawdę z dowolną usługą. Ja dzisiaj odkryłem na przykład też bota, to co już wspominał Przemek, czy nie, Patryk. Bota, który rozpoznaje tekst z nadsyłanych obrazków. Wygląda to tak, że wysyłam temu botowi jakiekolwiek zdjęcie i w odpowiedzi otrzymuję tekst, który on z tego zdjęcia rozpoznał. To jest moim zdaniem bardzo przydatny bot, bo jako, że Google powoli będzie przestawał istnieć, na wersjach wyższych Androida niż 6 on nie działa, a Google Lens dopiero jakoś tam wchodzi, powiedzmy, a Seeing AI to też dopiero ankieta powstała na temat tego, jak to ma na Androidzie wyglądać. No to jest na Androidzie 7 i 8 taka trochę luka. Niby jest to ID, niby jest jakiś Smart Lens. Mi te aplikacje jakoś się nie do końca sprawdzają, mam z nimi problemy. A tutaj ten bot całkiem sprawnie sobie radzi i rozpoznaje różne rzeczy. Ja spróbuję. Może nie zrobię tu za dużego rozgardiaszu, jak wyciągnę jakąś płytę ze stojaka na płyty. Spróbuję tą płytę sfotografować i może mi się uda zrobić jakieś zdjęcie, które będę mógł wam za chwileczkę pokazać. Mamy stojak, weźmiemy na przykład tą płytę i za chwileczkę skontaktujemy się z botem.
2: Ja tylko jeszcze przypomnę, że jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to 123 834 835 do waszej dyspozycji.
0: Zniknął mi bot, szkoda. Może go wyrzuciłem sam, ale ja go wyszukam.
2: A pamiętasz, jak on się nazywał?
0: Dla zainteresowanych. Tak, nazywa się Image to Text, pisane razem, Image to Text, podkreślenie bot. Szukam. PET, Pick Extractor Text. Otwarłem. Restart. Tak, connected, czyli połączył się ze mną bot. No to w takim razie robimy to, co robić należy. Attach. Kamera. Muszę, mam nadzieję, że mam flesza włączonego. Tu się otworzy aparat.
1: O.
0: No z lampą jest. I zrób zdjęcie. Naświetlił mi aparat. O, zdjęcie powstało.
1: Gotowy przycisk.
0: Naciskam gotowe. I pojawił się tak, takie okienko do wysyłania zdjęcia. Mogę tu przyciąć, zedytować, dodać podpis. Nie chcę nic robić.
1: Bez etykiety. Bez done przycisk.
0: Tu jest done. Ja to wysyłam.
1: Delete. Enter text. Pole edycji. Wyświetlam elementy od 1 do 2 z 5.
0: Wysłałem zdjęcie.
1: Text. Fotofromiu. Sen. Godzina 21.11. MRCH 12. Na główek. W siatce.
0: I wysłałem.
1: Emoise. Przycisk.
2: I teraz pozostaje czekać.
0: Na to, co powie bot. Tak. Jeżeli nie odpowiada długo, to jest nadzieja, że coś rozpoznał, bo czasami... O!
1: Od 1 do 3, 6.
0: Już.
1: Text from BET. Pizz Extractor Text. 2. Godzina 21.11. MRCH 12. Na główek. W siatce.
0: Rozpoznał dwójkę. Nie wiem czemu.
2: Za dużo nie powiedział, rozpoznał. Ale coś rozpoznał. Tak.
0: Spróbuję jeszcze z drugiej strony zrobić mu to zdjęcie.
2: No właśnie, bo może po tamtej stronie. Da. Może tu był jakiś rysunek.
1: Z lampą przycisk. Zrób zdjęcie, tak. Przycisk.
0: Zdjęcie, ok.
1: Gotowy.
0: Gotowe.
1: Back. Bez done przycisk.
0: I done.
1: Delete. Enter text. Pole edycji.
0: Dobra, zdjęcie się
2: poszło.
0: Wysłało.
1: Text and photo from you.
0: Text and photo from you, czyli... O, i odpowiedź.
1: Text from BET. Pizz extractor text. Text recognize za 2 let. Image is broken. Not hint text in image.
2: Aha, to tu w ogóle nic nie znalazł.
1: Attach przycisk.
0: Tu nic nie znalazł. To spróbujemy jeszcze z trochę bliższej odległości zrobić mu to zdjęcie.
1: Result. B. Attach przycisk.
0: Do 3 razy sztuka.
1: Kamera.
0: Mam nadzieję, że tym razem się uda.
1: Aparat. Zrób zdjęcie.
0: Teraz już widzę, że ładnie naświetla mi się okładka, znaczy to, co tam jest w środku.
1: Gotowy przycisk.
0: Wysyłam. Gotowe.
1: Lokalista.
0: O.
1: Back.
0: O.
1: Bez done.
0: I dam tutaj.
1: Enter text, pole edycji. Sending 100%, double tap to stop text, and photo from you, sending, godzina, emails, sending 100%, double tap to stop text,
0: teraz wysyła się nawet.
1: Godzina 21,
2: dłużej.
1: O. Emails, text, tak. And photo from you. Przycisk.
0: O, i tu odpowiedź?
1: Text from BET, Pizz Extractor Text, Don't Splacker, Del Lagut, News, Ewa, Under, Neot, Eut, Esmeni, Radio, godzina 21.13.
2: O, coś jest!
0: Coś jest, nie rozpoznaję, co to jest za płyta.
2: Wiesz co, to nie są jakieś największe przeboje No Doubt, bo przecież Don't Speak...
0: Tak. Hella Good, tak.
2: Ta.
0: To jest
2: no.
0: Don't Speak i Hella Good? Tak, to jest moja płyta No Doubt z tych Greatest Hits, zgadza się.
2: A, widzisz.
0: Tak, więc udało się i ten bot rzeczywiście, jak widać, spełnia swoje zadanie. Dzisiaj rozpoznał mi nawet po hiszpańsku podpis z jakichś chilijskich ciasteczek, bo akurat mamy znajomego w Chile, który nam takie przywiózł kiedyś. I coś mi tam po hiszpańsku czytał nawet o zawartości i o składzie tego pudełka. Potem jakieś leki polskie mi rozpoznawał, więc no całkiem fajnie sobie to radzi.
2: Przydaje
0: i,
2: się.
0: Ja jestem z tego zadowolony, przydaje się, jak najbardziej. Boty są różne, też widziałem boty, które jakieś gry przeprowadzają z ludźmi. Można po prostu w grupie, na przykład w czacie grupowym, grać w jakąś grę tekstową. Bardzo fajna rzecz. Można sobie właśnie pobierać w formie plików z automatem dowolne filmiki z YouTube'a, żeby ktoś nie musiał już otwierać przeglądarki, tylko od razu mógł sobie odtworzyć.
2: Przy okazji, żeby mu się zapisało to w galerii na przykład.
0: Tak, tak. No i różne tego typu, o czym tylko zamarzymy, do tego prawdopodobnie jakiś bot istnieje.
2: A coś wiadomo, Pawle, czytałeś może gdzieś o tym, jak to właściwie działa tak od tej strony faktycznie, jeżeli chcielibyśmy sobie pisać własne boty?
0: Wiesz co, są jakieś kreatory, które pozwalają jakoś tam w miarę szybko, oczywiście z jakichś szablonów gotowych, te boty tworzyć.
2: Aha.
0: Jeszcze się tematem nie interesowałem. Natomiast tych takich platform do tworzenia botów jest trochę, bo boty to jest ogólnie dość rozbudowane zjawisko, bo nie tylko Telegram ma swoje boty, boty ma też
2: Messenger Facebookowy.
0: Boty ma też Skype. Mm. Tak, boty ma też Slack, bo ma swoje integracje z różnymi rzeczami. I jako boty uznaje się też wszystkie skille do asystentów głosowych, czyli do Alexy, do Google Home'a.
2: Aha.
0: I są już takie strony nawet typu botlist.co, gdzie są listy różnych botów na różne platformy, więc to powoli uzyskuje poniekąd rangę aplikacji.
2: Rozumiem.
0: I powiem ci, że z takich najbardziej zaawansowanych botów dzisiaj się bawiłem klientem Twittera. I rzeczywiście jest do Telegrama bot, który jest klientem Twittera. Podłączamy się do takiego bota, otrzymujemy link do autoryzacji. Tą autoryzację przeprowadzamy. Później mamy komendy, którymi możemy włączyć na przykład to, żeby streamingiem posyłany nam był każdy tweet i każde powiadomienie, jakie jest na naszym koncie, jako wiadomość na Telegramie.
2: A coś takiego do Facebooka jest na przykład? Ciekawe.
0: Nie. Aha. Spotkałem się. Będę szukał, ale nie spotkałem się. Natomiast na pewno taki bot też pozwala na interakcję, bo możemy odnosić się w Telegramie do konkretnych wiadomości, czyli możemy kliknąć na konkretnego tweeta, który nam przyszedł, dać tam reply, napisać wzmiankę i to się odniesie do konkretnego tweeta, będzie konwersacja.
2: Aha.
0: Względnie możemy napisać / retweet i to zostanie podane dalej. Więc ja się czułem dzisiaj trochę, jakbym znowu był w 2008 roku i bawił się botami i transportami na Jabberze, albo względnie infobotem.
2: No tak.
0: Bo wtedy było to dość popularne właśnie, takie wysyłanie komend, żeby coś tam się działo. No może taki infobot miałby dzisiaj rację bytu na Telegramie.
2: No.
0: Myślę, że spokojnie.
2: Tym bardziej, że infobota już nie ma od chyba 4 lat. Albo
0: to
2: coś
0: prawda.
2: Koło tego.
0: No niestety. Gadu się go pozbyło, a szkoda. No natomiast boty to jest temat, myślę, na osobną w ogóle audycję, ale też poniekąd taka przyszłość tego, jak będziemy pewnie prowadzić interakcje z...
2: A nie, przepraszam, od 2 lat nie ma infobota. Sprawdziłem, bo jeszcze cały czas, ma ten status na gadu.
0: Aha, rozumiem. No w porządku. No w każdym razie te boty są najróżniejsze i to jest też bardzo ciekawy dodatek który nam pomaga coś osiągnąć prywatnie i jako integracja do czatu grupowego. Bo może nam po prostu pomóc w zarządzaniu, może nam uatrakcyjnić jakoś. Może, tak jak już wspominałem, wysyłać RSS-y na bieżąco do kanału, jeżeli taką mamy wolę. No i tak się przedstawia Telegram. To chyba te najważniejsze cechy Telegrama zostały już przedstawione.
2: Okej, to ja teraz biorę iPhone'a do ręki i przynajmniej spróbuję gdzieś jakoś, na ile mogę, pokazać, co tak naprawdę można by tu na tym Telegramie zdziałać. Dobrze, podłączymy, podniesiemy suwak od miksera i proszę bardzo, możemy działać.
5: Poniedziałek, 12 marca.
2: Muszę się jeszcze przełączyć na Telegram. Dobrze, co my tu mamy? Tak naprawdę na samym dole okna mamy takie niby to zakładki: Contacts, Calls, Chats, Settings. Najbardziej dostępna jest ta ostatnia, czyli Settings.
5: Settings, nagłówek, edit, przycisk, Michał Dziwisz, znak plus 48 milionów, Malcolm Dziwisz.
2: Tu Dziwisz mój nick, bo tu sobie można to też ustawić.
5: Sekt profile foto, Sadek Messages,
2: Saved messages, recent calls, naklejki, czyli ostatnie połączenia to były, recent calls, stickers, naklejki.
5: 7. Notifications and sounds. Privacy and
2: tak, notifications and sounds, czyli powiadomienia i dźwięki, prywatność i bezpieczeństwo.
5: Data and storage.
2: Miejsce.
5: Dane i
2: miejsce. Widoczność. Język.
5: English.
2: Tak, bo Telegram może być w kilku językach, ale nie może być po polsku. Nie ma polskiego Telegrama.
5: English. Apple Watch.
2: Jest jeszcze opcja Apple Watch, może być na Apple Watchu. Możemy sobie zdefiniować w sekcji Apple Watch. Ja to może pokażę, bo tego nie było na Androidzie. Te pozostałe rzeczy są raczej dość podobne, więc nie ma chyba sensu, żeby to dublować. Ale tu, w sekcji Apple Watch, możemy sobie zdefiniować szablony odpowiedzi. I tu mamy takie pole edycji, w które możemy sobie po prostu coś wpisać.
5: Thanks, pole tekstowe.
2: Okej.
5: Okay.
2: Dzięki, co jest?
5: Klater, pole tekstowe. Cent Elknow, wielokropek. Holto Mesec, wielokropek. Berbe, pole tekstowe.
2: Tak. I tak dalej, i tak dalej. Mamy po prostu kilka pól edycyjnych, w które możemy coś tam powpisywać.
5: Settings.
2: I to jest rzecz taka najważniejsza, która różni Telegram od Telegrama na Androidzie w ustawieniach. Teraz.
5: Recent calls. Save message.
2: Teraz powiedzmy.
5: Settings. Nagłówek. Edit. Recent calls. Stickers.
2: Chciałbym się na przykład.
5: Calls.
2: O właśnie. To jest tu na dole. Dalej mamy to chats i calls i tak dalej. I teraz powiedzmy. Chciałbym do Pawła zadzwonić. Pokazałem już, jak wygląda to okienko czatu, więc tego już zdążyliście się dowiedzieć, ale taka najważniejsza rzecz, najprostsza, którą myślę, że będziemy wykorzystywać w przypadku Telegrama najczęściej, ale zanim to jeszcze może odbierzmy telefon, bo mamy kogoś na linii i być może jakieś ciekawe informacje uzyskamy. Halo, kogo witamy?
6: Witam, to znowu ponownie ja.
2: Cześć, Patryku.
6: I z informacją,
2: no,
6: bo właśnie sobie zainstalowałem, słuchajcie, aplikację IM Plus.
2: Tak.
6: I co tam znajduję w listach usług? Telegram.
2: O, no to jest ciekawe. A sprawdzałeś, czy działa? Bo ja na przykład z IM Plusem ostatnio mam różne takie dziwne sytuacje z gadu-gadu chociażby.
6: Ja nie potrafię po prostu jednocześnie jakby słuchać audycji i tutaj wykonywać kilka rzeczy.
2: Rozumiem.
6: Ja po prostu się przeszedłem po tej aplikacji, ale... To wypadałoby sprawdzić.
2: Tak, to sprawdzimy, bo to może być rzeczywiście interesujące, jeżeli to by działało na Telegramie z IM Plusem, no to byłaby jakaś alternatywa do korzystania przynajmniej z tej tekstowej części, bo tam pewnie wiadomości tekstowe.
6: Bo IM Plus, on nie obsługuje audio, tak? Głosowych.
2: No ja używam go do gadu, więc ciężko mi powiedzieć, czy obsługuje w czym innym.
6: Bo to mnie ciekawi, bo na przykład jest Google Talk na przykład.
0: No Google Talk już dawno nie istnieje jako Google Talk, on jest hangoutsami już. I to też hangoutsy tak powoli wygasają, więc tam by wypadało uaktualnić trochę dane.
2: W ogóle z tym IM Plusem, słuchajcie, są jakieś dziwne rzeczy i dziwne rzeczy się dzieją, bo IM Plus Pro na przykład, ostatnio miałem w ogóle poważny problem z IM Plusem Pro, nie mogłem się zalogować na gadu, w IM Plusie zwykłym mogłem się zalogować na gadu, inni użytkownicy IM Plusa Pro mogli się zalogować na gadu, ja nie mogłem, w ogóle w IM Plusie zwykłym jest znacznie więcej serwisów niż w IM Plusie Pro, który, przypomnę, jest aplikacją płatną. Ja mam wrażenie, że tego IM Plusa Pro to ktoś tak zaniedbał dość mocno.
0: Wiesz co, Midzi, tam coś się pozmieniało, bo tam
6: bo
0: jest
6: ten
0: IM Plus,
6: się tylko różni
0: Pro,
6: brakiem reklam.
0: IM Plus. Okej, on kiedyś się różnił czymś więcej, tam były pusze i tak dalej.
2: Tak, i pusze były
0: ale
2: na dłużej.
0: Ale tam jakiś IM Plus 7, tam wyszła jakaś nowa wersja, jakaś jakby Pro, taka jaką my znamy, została porzucona, a tam się pojawiła jakaś wersja IM Plusa nowa, jakaś inaczej podpisana, która jest też płatna, ale jest dalszą, jakby jest kontynuacją tego, co było kiedyś.
2: Rozumiem, rozumiem. No to trzeba będzie... To no
0: musiałbyś
2: trzeba
0: się
2: będzie
0: rozejrzeć.
2: To, tak, będę musiał się rozejrzeć, ale sprawdzę tego Telegrama.
6: Ja tego Implusa podstawowego widziałem właśnie aktualizację na iOS-a z tego roku, także...
2: Aha, czyli to, no, czyli to jest... No siódemka, tak, czyli w takim razie to jest rozwijane nadal, natomiast no ta wersja Pro, to no, martwi mnie to trochę, bo kurczę, nie po to wydałem pieniądze jakieś tam na wersję Pro, żeby ktoś tak zaniedbał te wersje, a rozwijał wersję darmową.
6: Może usunęli z tego Pro po prostu, zrezygnowano.
2: Całkiem możliwe. Dobrze, Patryku, to dziękuję ci bardzo w takim razie za telefon. Pozdrawiamy.
6: Dziękuję również.
2: Do usłyszenia, hej.
0: Na razie.
2: Jeżeli wy również macie ochotę, to 123 834 835. Wracam do Telegrama.
5: Settings. Nagłówek.
2: Dobrze. To tu na dole mam... Na samym dole mam ten... Kontakt, powiedzmy. Czat to w ogóle jest jakaś zagadka, bo tam są jakieś cyfry, są jakieś rzeczy. Ja próbowałem tam coś w ogóle zrobić, ale nie byłem w stanie. Natomiast... Kontakt. Tu mamy serwer kontakt i tak dalej. No właśnie, online. Masarczyk Paweł. O, tu się zmienia, bo Przemek się jeszcze pojawił. Dobrze.
5: Zaznaczone.
2: Mamy profil Pawła.
5: Paweł Masarczyk. Online. Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk.
2: I.
5: Przycisk. Przycisk. Przycisk.
2: I właśnie.
5: Przycisk. Przycisk.
2: I są.
5: Przycisk.
2: W ogóle niepoopisywane przyciski.
5: Przycisk grup, Paweł Mas, online, Paweł Masar, Paweł Masarczyk, Paweł Masar.
2: I teraz... Jakoś... Powinienem mieć możliwość... Przesuwając się po tym ekranie, dojść do przycisku, za pomocą którego przycisk będę w stanie do Pawła zadzwonić. Przycisk. Ale czy mi się to uda?
5: Back. Przycisk grup. Paweł online. Paweł Masarczyk.
2: Może jak wejdziemy.
5: Paweł Masarczyk.
2: Tu.
5: Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk. Back. Back. Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk. Przycisk. 0%. 1. Pada 3 of 5.
2: No niestety. Tu jest poważny problem, bo tu są wiadomości, tu wyświetlają się wiadomości moje z Pawłem. Jeszcze chwilę temu byłem w stanie to zrobić. Ale tu niestety z kontaktu teraz, no najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie zadzwonić, czyli nawet i tego nie jestem w stanie zrobić, ale dobrze, może...
5: Info, przycisk, przycisk.
2: Próbujmy.
5: Cel, przycisk.
2: O! Tak. Kliknąłem w czwarty przycisk od góry.
5: Miód, przycisk, cel, przycisk.
2: Znaczy od prawej strony i pojawiło mi się coś takiego. Pojawiły mi się jakieś rzeczy, info, call i tak dalej.
5: Przycisk,
2: i
5: przycisk.
2: Kiedy ja.
5: Info, cel, przycisk.
2: Ten przycisk call stuknę. To proszę bardzo.
0: Do mnie dzwonisz? Więc mam przyciski, mogę odebrać i odrzucić. Więc jest wszystko dostępne, mogę ładnie kliknąć w przycisk i to się odbierze.
2: No, więc...
0: To nie wiem, czy odebrać,
2: no,
0: czy
2: to myślę, że
0: nie, ty się rozłączysz.
2: Ja się rozłączyłem. I tak naprawdę, słuchajcie, to jest podstawowa rzecz, której jeszcze nie pokazałem i którą teraz pokazałem tak bardzo, bardzo pobieżnie, bo za każdym razem to okno Telegrama zachowuje się trochę inaczej. Ja mam teraz jeszcze jedno takie podejrzenie, że teraz wyświetlają mi się te przyciski, ale być może jeżeli ja kliknę w przycisk profil Pawła, tu mam Paweł Masarczyk, to nawet może... Tak, to jest jeszcze jedna metoda. Nie kliknięcie w ten czwarty przycisk, tylko po prostu kliknięcie w Paweł Masarczyk na samej górze okna powoduje to, że nam się na dole rozwinie okno z dodatkowymi przyciskami pod tytułem info, call, mute i search. Ale to jest, słuchajcie, tak nielogiczne i za każdym razem trzeba próbować jakiejś innej metody, żeby z tego skorzystać, że naprawdę na iOSie Telegram jest aplikacją dla wytrwałych.
0: No właśnie widzę, że jest ciężko.
2: Jest ciężko, jest ciężko.
0: Cieszę, że powstał taki klient, który na Androidzie to umożliwia, bo to... No. No jest taka niebywała sytuacja.
2: Tak, no,
0: że ta dostępność jest.
2: Dokładnie,
0: tutaj.
2: Że ta dostępność jest właśnie w tę drugą stronę. Ale to powiem tak, mimo tego, że jestem no, użytkownikiem iOS-a i to użytkownikiem dość już z długim stażem, to szczerze mówiąc, to dobrze, że też i tak się dzieje, że to nie jest tak, że tylko jeden system ma. Jakiś tam wiedzie prym we wszystkim, że można zrobić tak, żeby była jakaś aplikacja też dostępna lepiej na systemie konkurencyjnym, no bo może na przykład, jeżeli dla kogoś priorytetem będzie korzystanie z Telegrama, to śmiało można mu polecić w tym momencie Androida, bo tam będzie na pewno zdecydowanie lepiej to wszystko działało, a poza tym te dwa systemy no już są w podobnym stopniu dostępne, tak powiedzmy sobie szczerze, od pewnego czasu. To jest kwestia jakiejś tam ergonomii i przyzwyczajeń tak naprawdę w obecnym czasie. Tak myślę.
0: Mhm.
2: No.
0: Mhm.
2: No i tak w zasadzie to...
0: A ja się zgadzam.
2: Tak w zasadzie to tyle, co ja mogę jeszcze powiedzieć o iOS-owym Telegramie, bo nie będę pokazywał grup, nie będę pokazywał botów. Ja próbowałem z tym się zmierzyć, ale cierpliwości do tego nie mam i to jest niewygodne, niestety dla nas bardzo mało użyteczne. Jeżeli ktoś ma ochotę się z tym zmierzyć, to śmiało. Ja liczę tu na przykład na to, że Patryk jako... entuzjasta różnego rodzaju nowinek technicznych też jeszcze nas wspomoże gdzieś tam, chociażby w komentarzu pod audycją na stronie www.tyflopodcast.net. A my dziś myślę, że będziemy kończyć to nasze spotkanie. Przede wszystkim aplikacja Telelight, ogólnie serwis Telegram to bohater dzisiejszego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia, a aplikację pokazywał Paweł Masarczyk. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo za udział w audycji.
0: Ja również dziękuję za wspólne słuchanie i wspólną podróż przez Telegrama.
2: Tak.
0: Do usłyszenia ponownie.
2: Do usłyszenia. Zapraszamy na kolejne audycje na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do następnego spotkania na naszej antenie. Cześć.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Tym razem... bardzo nietypowo, bowiem spory pogłos, jak zapewne Państwo mogliście zauważyć w tym nagraniu, z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że znajdujemy się tym razem w mojej kuchni, a drugi powód to taki, że to nagranie testowo rejestruję za pomocą iPhone'a, za pomocą wbudowanego mikrofonu w to urządzenie i za pomocą takiej aplikacji, która nazywa się Fire. To jest aplikacja służąca do nagrywania, ale w tym programie możemy wyłączyć wszelkiego rodzaju ulepszenia, w cudzysłowie ulepszenia iPhone'a, które no, z tym dźwiękiem więcej złego niekiedy potrafią uczynić niż dobrego. To są różnego rodzaju filtry, bramki szumów i podobne rzeczy. To, co w tym momencie słychać, to są możliwości samego wbudowanego mikrofonu w telefon iPhone 5. Ale dziś nie będzie o iPhone'ie, dziś będzie o urządzeniu, o którym miałem opowiedzieć już jakiś czas temu, obiecałem, że opowiem i tak też dziś uczynię. Mianowicie opowiem dziś o kombiwarze. Dziś nie ala Witek w podcaście kulinarnym, ale ja. No ale nie będę opowiadał przede wszystkim o gotowaniu, tylko bardziej o urządzeniu, które może nam posłużyć do gotowania. Będę mówił o kombiwarze, to jest urządzenie firmy Turbo. Na Allegro można je znaleźć chociażby pod nazwą Turbo Halogen Oven. Nazwa dosyć popularna, więc jeżeli ktoś by miał ochotę zakupić sobie takie urządzenie, to myślę, że je odnajdzie, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o kombiwar, to nie ma większego znaczenia, jakie urządzenie kupimy, bo wszystkie opierają się na podobnej zasadzie. Mianowicie opierają się na zasadzie termoobiegu. I tu muszę na dobry początek opowiedzieć, z czego właściwie składa się taki kombiwar. Otóż na każdy kombiwar składa się kilka elementów. Pierwszy element to jest pokrywa. To jest taki dosyć masywny element. Pod spodem tej pokrywy mamy taką metalową siatkę z dziurkami. W środku tej siatki znajduje się lampa i znajduje się wentylator. Lampa, jest to lampa halogenowa. Ta lampa świeci i się rozgrzewa, a wentylator wywołuje wir gorącego powietrza. I właśnie dzięki temu jedzenie w kombiwarze nam się podgrzewa. Jeżeli chodzi o pokrywę, to na pokrywie każdego kombiwara znajdują się dwa pokrętła. Pierwsze pokrętło to jest pokrętło do czasu. To pokrętło w przypadku mojego kombiwara działa mniej więcej w ten sposób. Właśnie w tym momencie przekręcam to pokrętło, nawet i do oporu. Teraz być może słychać takie tykanie. To jest zegar, zwyczajny, taki analogowy, żaden cyfrowy.

piwarze, żeby sobie te pokrętła opisać. Ja opisałem sobie je podklejając takie niewielkie elementy silikonowe, jeżeli chodzi o czas, to co 5 minut, więc mam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 i 60 minut. A jeżeli chodzi o temperaturę, to podkleiłem sobie oznaczenia co 25 stopni. Więc mamy 100 stopni, 125, 150, 175, 200, 225 i 250 stopni. Bo właśnie taka jest skala tego urządzenia. Kombiwar potrafi nam się rozgrzać do 250 stopni, a maksymalnie pracować może przez godzinę. Oczywiście, jeżeli uznamy, że nam się coś nie dopiecze, to możemy wtedy jeszcze uruchomić urządzenie i może nam się to piec dalej. Zapewne chciałby się każdy dowiedzieć, do czego może nam posłużyć kombiwar, ale zanim do tego przejdę, omówię jeszcze jego pozostałe elementy. I powiedziałem na samym początku, że podstawowym elementem każdego kombiwara jest pokrywa i to się zgadza, ale to nie jedyny element, który wchodzi w skład tego urządzenia. Mamy jeszcze misę, to jest misa szklana, misa żaroodporna i ta misa umieszczona jest w takim stojaku. To jest taki stojak, który możemy sobie chwycić i możemy to podnieść, żeby na przykład tę misę gdzieś przenieść. Samą misę z tego stojaka możemy wyjąć. Możemy ją oczywiście odstawić także na ten stojak. Tą misę możemy wyjąć chociażby, aby ją umyć, bo od czasu do czasu warto tę misę umyć. Tylko od razu jedna mała uwaga. Jeżeli będziemy tę misę myć, to należy z nią obchodzić się bardzo ostrożnie. To jest mój drugi kombiwar już, który użytkuję, a pierwszy kombiwar stracił swoją przydatność przez mój bardzo prosty błąd. Mianowicie niezbyt delikatnie obchodziłem się z misą. Ja oczywiście nie rzucałem ją, nie robiłem nic takiego, tylko po prostu gdzieś tą misą uderzyłem. Z racji tego, że mam w kuchni kamienny zlew, a myłem tę misę w zlewie, to wcale o to nie trudno. Teraz już jestem mądrzejszy i myję tę misę zawsze w kabinie prysznicowej, bo po prostu ze zlewem już wolę nie ryzykować. Jeżeli chodzi o tę misę i dlaczego tak się stało i dlaczego jest to tak bardzo ważne, już wyjaśniam. Otóż najdrobniejsze pęknięcie w takiej misie powoduje to, że pod wpływem ciepła to pęknięcie się rozszerza. I w danym momencie, kiedy mamy nawet niewielką ryskę na misie naszego kombiwara, może się okazać, że po prostu z czasem to zacznie się powiększać, zacznie nam odpryskiwać szkło. No i niestety takie szkło może dostać się także do jedzenia, więc jest to już po prostu niebezpieczne, bo możemy po prostu sobie zjeść taki kawałek szkła, może to nam narobić niezłego bigosu w przewodzie pokarmowym, może nas to gdzieś wewnątrz organizmu zranić, więc jest to już po prostu niebezpieczne. Jeżeli taka misa nam się potłucze, jeżeli mamy jakieś pęknięcie w takiej misie, to po prostu naprawdę bardzo ostrożnie trzeba z tym urządzeniem postępować, a niestety prawdopodobnie trzeba będzie wymienić misę, co nie jest wcale takie łatwe, albo po prostu kupić nowe urządzenie. To nie koniec elementów, które wchodzą w skład kombiwaru. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, to są ruszty. Zazwyczaj kombiwar wyposażony jest w dwa ruszty. Ruszt wyższy i ruszt niższy. Jeżeli chodzi o ruszt niższy, to służy on przede wszystkim do przygotowywania potraw, które muszą piec się dłużej. Na przykład jeżeli mamy zamrożone mięso i chcemy je upiec w kombiwarze, to raczej będziemy je piec na ruszcie dolnym, nie będziemy używać rusztu górnego. Ja z własnego doświadczenia zawsze ruszt dolny wykorzystuję przede wszystkim do przyrządzania potraw, które są zamrożone. Natomiast ruszt górny do przyrządzania takich potraw, które chcę po prostu podgrzać. Jeżeli na przykład mam jakieś jedzenie, które chcę sobie odgrzać, to wkładam to na ruszt górny. Oprócz tego mamy jeszcze jedną bardzo istotną rzecz w każdym kombiwarze. Są to mianowicie takie metalowe łapki. Za pomocą tych łapek możemy chwycić ruszt lub patelnię, o której to patelni opowiem za moment, i wyciągnąć ją z misy kombiwara, kiedy jest już potrawa przyrządzona. Bo jeżeli będziemy chcieli wyciągnąć to ręką, to się po prostu poparzymy. Więc lepiej chwycić taką patelnię,

0: pelnię albo ruszt za pomocą tych łapek. Łapiemy i wyciągamy. I możemy sobie to gdzieś odstawić. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, które wchodzą w skład tego urządzenia, które przypomnę, nazywa się kombiwar, no to już jest bardzo, ale to bardzo różnie. W zależności od modelu będziemy mieli do czynienia jeszcze z dodatkowymi elementami. Ja na przykład otrzymałem razem z urządzeniem jedną patelnię. To jest taka metalowa, wykonana z cienkiej blachy, płytka miseczka, którą ja bardzo lubię osobiście. Zawsze, jeżeli coś muszę przygotować, to stawiam tę patelnię na ruszcie, obojętnie to już, czy górnym, czy dolnym, i po prostu tam nalewam na przykład odrobinkę oleju, kładę chociażby mięso, żeby mi się to przypiekło. Dostałem jeszcze taką blaszaną płytką miseczkę z dziurkami. To jest do gotowania na parze. Szczerze mówiąc, nigdy tego nie wykorzystywałem. Dostałem jeszcze takie szpikulce metalowe do przygotowywania szaszłyków oraz taki stojak na kanapki, żeby można było sobie robić tosty. Teraz co do jeszcze pokrywy, bo o pokrywie muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie po przygotowaniu posiłku ta pokrywa będzie bardzo gorąca. Oczywiście mamy w tej pokrywie taką rączkę, za którą chwytamy. Tu zresztą, żeby w ogóle kombiwar zaczął pracować, ta rączka musi być dociśnięta do pokrywy. Ona wydaje z reguły taki charakterystyczny dźwięk. Jeżeli tą rączkę podniesiemy do góry, to kombiwar nie będzie pracował. Tu z tyłu, na dole, mamy taki przycisk, który jest po prostu przyciskany przez tę rączkę. I na tej zasadzie to działa. Pokrywę z misy kombiwara zdejmujemy trzymając za tę rączkę. No tylko właśnie, trzeba ją zazwyczaj gdzieś odłożyć. Razem z kombiwarem otrzymujemy rzecz jasna taki stojak, na który teoretycznie możemy odłożyć pokrywę. Jednakże ja osobiście tego nie zalecam, nie doradzam, bo to jest bardzo mało stabilne. Może nam się to wywrócić, a z racji tego, że będzie to bardzo gorące, jeżeli na przykład będziemy coś piec przez kilkadziesiąt minut w temperaturze 200-kilkudziesięciu stopni, to możemy doznać po prostu poparzenia. Więc ja mam inny sposób. Mam obok kombiwara taką płytkę, najzwyczajniejszy w świecie kafelek, jaki kładziemy chociażby na podłogę, płytkę terakoty. I na tę płytkę odkładam misę. To jest bardzo wygodne, dzięki temu nie niszczą się meble w kuchni, a przy okazji po prostu zapewniam sobie bezpieczeństwo. Zapewne ktoś mógłby zapytać teraz, a co takiego można w tym kombiwarze przygotować? A szczerze mówiąc, nie jestem jakimś wybitnym kucharzem i bardzo często to urządzenie służy mi do odgrzewania jedzenia, ale na przykład do zrobienia sobie bardzo dobrych ziemniaków pieczonych, takich praktycznie rzecz biorąc jak z ogniska, też możemy to urządzenie wykorzystać. Na przykład robimy to w ten sposób, że wkładamy ziemniaki, zawijamy je w folię aluminiową, zamykamy je w kombiwarze, na dolnym ruszcie trzymamy przez godzinę w temperaturze około 230 stopni. Wtedy wychodzą nam bardzo smaczne ziemniaki, możemy je sobie posypać solą, polać masłem, jeszcze można sobie do tego zrobić masło czosnkowe. No i jest bardzo, bardzo dobre. Możemy sobie w kombiwarze przygotowywać tosty, wtedy chleb przypiekamy przez około 5 minut, nie dłużej, bo nam się po prostu spali w temperaturze około 200 stopni, 220. Z każdym kombiwarem dostajemy taką książeczkę, która to informuje nas o tym, jakie potrawy najlepiej w jakiej temperaturze przygotowywać. No i można zrobić tu naprawdę dużo rzeczy, nawet ciasto można zrobić w kombiwarze. Ja osobiście tego nie próbowałem, tak jak wspominałem, ja raczej nie należę do osób, które bardzo, bardzo eksperymentują w kuchni. Po prostu potrzebowałem urządzenia, które zapewni mi możliwość przygotowania szybko jakiegoś posiłku, które nie będzie wymagało ode mnie pilnowania tego, tylko po prostu wstawię to urządzenie, uruchomię i będzie działać i powiadomi mnie, kiedy jedzenie będzie już gotowe. Oczywiście kombiwar doskonale nam posłuży do odgrzewania wszelkiego rodzaju gotowych dań, takich jak jakieś pierogi, jak nuggetsy z kurczaka, jak różnego rodzaju inne rzeczy z kurczaka, także które można sobie kupić. Paluszki rybne bardzo dobre na tym wychodzą. I naprawdę wszystko to, co jest paczkowane, to również polecam odgrzewać w kombiwarze zamiast w mikrofalówce, bo w mikrofalówce zabiera nam to tylko wodę. No i wtedy jest to takie strasznie suche, w kombiwarze jest to zdecydowanie smaczniejsze. Na przykład kiełbasę bardzo polecam z kombiwara, jest bardzo dobra, taka praktycznie jak z ogniska. Zamrożoną kiełbasę w temperaturze około 230 stopni przez jakieś 20 minut, można sobie potrzymać 20-25 minut. No i wychodzi nam coś bardzo, bardzo dobrego. Trzeba tylko albo ponacinać wtedy tę kiełbasę, albo liczyć się z tym, że cała misa będzie zapaprana tłuszczem, bo kiełbasa taka na przykład zamrożona zacznie nam po prostu strzelać. Teraz może pokażę, w jaki sposób kombiwar funkcjonuje, jak on działa. Przygotuję sobie za momencik jakieś proste danie. To nie będzie nic wyszukanego, więc z góry przepraszam. Zrobię sobie bagietkę z masłem czosnkowym. Mam tu w lodówce taką bagietkę, którą można kupić w zwykłym supermarkecie. Ja takie bagietki lubię sobie od czasu do czasu jeść, więc podpiekę ją sobie w kombiwarze. Podłożę ją sobie na ruszt kombiwara. Od razu wyrzucę opakowanie do śmieci. Jeszcze umyję ręce. Jeżeli już mowa o bułkach w ogóle, czy o chlebie, tu szczególnie bułki, jeżeli mamy starsze bułki, to od razu polecę Państwu taki przepis na przygotowanie sobie i odświeżenie tych bułek. Wystarczy je delikatnie polać wodą i wstawić do kombiwara na jakieś powiedzmy 5 minut, nie więcej, nawet może mniej, na temperaturę około tam 200 stopni. Mam już tę bagietkę, teraz połamię ją na mniejsze fragmenty. To jest nawet już tak zrobione, trzeba po prostu łamać wzdłuż linii, żeby nam to wszystko wyszło. Widzę takie fragmenty masła, które są. Jeszcze jeden kawałek. Bagietki nie umieszczałem na patelni, położyłem ją po prostu na ruszcie. Wydaje mi się, że tak będzie dla niej tym razem lepiej. Jest to górny ruszt. Teraz chwytam za rączkę pokrywy kombiwara. Nakładam pokrywę na misę i ustawiam temperaturę. Mam tu domyślnie ustawioną, ustawiałem sobie na około 220 stopni. Myślę, że tyle będzie dobrze. I ustawimy czas na około, ja wiem, dajmy na to 7 minut, czyli muszę się tu wcelować pomiędzy tą piątkę a dziesiątkę tym pokrętłem. Zamykam rączkę, dociskam ją do pokrywy i teraz słychać, jak kombiwar pracuje. Ja może przybliżę telefon. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Przy zdejmowaniu pokrywy z misy naprawdę radzę uważać na przewód zasilający. Przewód zasilający jest dołączony do pokrywy, więc stosunkowo łatwo jest przytrzasnąć go pokrywą, kiedy będziemy tę pokrywę gdzieś odkładać. Jeżeli to zrobimy, możemy liczyć się z tym, że izolacja z tego przewodu nam się po prostu stopi. To może nie być za pierwszym razem, ale może to się w którymś momencie stać, a wtedy no, jest to również niebezpieczne. Dlatego ja zazwyczaj robię tak, że trzymam jedną ręką pokrywę, a drugą ręką staram się jednak jakoś zabezpieczyć ten przewód, żeby on mi się pod tę pokrywę nie dostał. Więc na to radzę również uważać, bo może nam się zrobić niebezpiecznie, kiedy będziemy mieli do czynienia z niezaizolowanym przewodem pod napięciem 220 V. To program z cyklu Szkoda, że Państwo tego nie czują, bo dobiegają już do moich nozdrzy bardzo smakowite zapachy. Ta bagietka z masłem czosnkowym jest to coś, co pachnie naprawdę ładnie. Taką bagietkę oczywiście można sobie przygotować w mikrofalówce, ale jest to wtedy takie strasznie miękkie. Ja nie lubię czegoś takiego. Wolę zdecydowanie, jeżeli mam coś do podgrzania, to podgrzać to w kombiwarze. Oczywiście no, w kombiwarze nie podgrzejemy wszystkiego. Na przykład ciężko mi wyobrazić sobie, żeby ktoś tu podgrzewał zupę. Chyba że jakoś by wstawił jakiś niewielki garnuszek do tej misy i jakoś umiejscowił go na ruszcie dolnym i w ten sposób podgrzewał. Ale później wyciągać ten garnuszek, nie. To szczerze mówiąc raczej to jest do takich dań typu mięso, typu jakieś placki, które będziemy chcieli sobie odgrzać i rzeczy podobne, typu jakieś kanapki. Oczywiście to nie znaczy, że w kombiwarze nie można robić gotowych dań. Można na przykład sobie upiec kurczaka. A propos właśnie jeszcze kurczaka. W niektórych kombiwarach jest na wyposażeniu coś takiego, co nazywa się pierścień powiększający. Taki pierścień można sobie wyobrazić jako taką obejmę do tortownicy. Mi to się z tym kojarzy przede wszystkim. Taki pierścień kładziemy na misę i na ten pierścień kładziemy pokrywę. To przydaje się wtedy, kiedy chcemy w misie upiec na przykład całego kurczaka. Bo też można, oczywiście. I kurczak naprawdę całkiem smaczny wychodzi z kombiwara, więc polecam. Nie musimy wtedy nawet używać oleju, więc pieczemy sobie zdrowe jedzenie. Czasem ja lubię dodać odrobinkę oleju na patelnię, żeby sobie coś tak bardziej podsmażyć. Wiadomo, że no wtedy jest to mniej zdrowe, ale nie jest to aż tak, myślę, niezdrowe jak smażenie na takiej typowej patelni, gdzie tego oleju trzeba więcej, a tu po prostu zakrywamy tylko i wyłącznie dno tej patelni, tej metalowej, płaskiej miseczki, o jakiej mówiłem. Jeżeli zbliżymy naszą rękę do misy kombiwara, to poczujemy już dosyć gorący powiew powietrza, więc ja nie radzę nikomu dotykać tej misy, kiedy kombiwar jest w trakcie użycia. Bo ona się dosyć szybko nagrzewa, a no temperatura rzędu 220-250 stopni to jest taka temperatura, która może nam zaszkodzić, przez którą możemy się po prostu poparzyć. Coś, co może zainteresować jeszcze słuchaczy Tyflo Podcastu, to pytanie, czy jedzenie w kombiwarze trzeba odwracać. Niektóre potrawy tak, szczególnie kiedy pieczemy sobie mięso, a szczególnie kiedy to mięso jest zamrożone i chcemy je upiec. Ja kiedyś na przykład piekłem skrzydełka kurczaka, które były zamrożone i wtedy musiałem je odwracać. Bo po prostu z jednej strony były już bardzo przypieczone, a z drugiej strony jeszcze czuć było, że to mięso jest najzwyczajniej w świecie zimne. Więc tego typu jedzenie trzeba odwracać, jeżeli korzystamy z kombiwara, by je przygotować. Ale niektórych potraw, takich jak chociażby właśnie ta nasza bułka, nie musimy wcale odwracać. One się bardzo ładnie opieką, więc nie ma stresu. Także jeżeli odgrzewamy sobie jakieś jedzenie, to również nie ma potrzeby, żeby je odwracać. Kiełbasę na przykład, jeżeli sobie pieczemy, nie trzeba odwracać. Ziemniaki też nie trzeba ich w żaden sposób przewracać, odwracać. One się też bardzo ładnie pieką w tym urządzeniu. Więc po prostu, jeżeli ktoś będzie przygotowywał sobie potrawy w kombiwarze, to ja przede wszystkim zalecam zapoznanie się z książeczką, która jest dołączona do tego urządzenia. Tam jest naprawdę sporo potraw i sporo wskazówek, w jaki sposób przygotowywać konkretne dania. Ale oprócz tego, to jest kwestia także doświadczenia. Trzeba zawsze wyczuć to urządzenie, bo na przykład poprzedni kombiwar, który miałem, mam wrażenie, że nieco szybciej przygotowywał dania, nieco szybciej rozgrzewał misę i po prostu działał jakoś sprawniej. Natomiast ten służy mi już niecały rok, jakieś 8 miesięcy, ale działa również dobrze, ale muszę brać poprawkę, że jeżeli w poprzednim kombiwarze coś na przygotowanie potrzebowało 10 minut, no to tu raczej bezpieczniej będzie ustawić zegar na minut 15. To jest tego rzędu poprawka. I właśnie w tym momencie kombiwar zakończył swoją pracę. Szczerze mówiąc, to mu trochę pomogłem, jeszcze jakieś 2 minuty by się pewnie piekło, ale stwierdziłem, że już wystarczy. Tak na moje oko to jedzenie się już przygotowało. Więc teraz cóż należy zrobić? Należy zdjąć pokrywę. Tak jak mówiłem, podnoszę rączkę, trzymam za tę rączkę, trzymam przewód zasilający drugą ręką, kładę pokrywę na kafelek. No i teraz po prostu odkładam przewód zasilający gdzieś tam do tyłu, żeby nie miał kontaktu z gorącą pokrywą kombiwaru. Teraz szukam tych łapek do zdejmowania jedzenia. Teraz łapię tymi łapkami ruszt. Dziś poszło mi to sprawnie, niekiedy muszę się trochę natrudzić, żeby ten ruszt złapać, ale dziś złapałem od razu. To chyba dlatego, że audycja się nagrywa. No i teraz odnoszę ten ruszt, trzymam go w górze i odnoszę go na blat z lewu. Teraz stawiam. Upewniam się, że się nie wywróci. Puszczam te łapki i odkładam je w bezpieczne miejsce. Więc teraz wezmę sobie może jakiś talerzyk, żeby sprawdzić, jak też wyszła mi ta bułka z masłem czosnkowym. Proszę Państwa, przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale muszę powiedzieć, że wyszło świetnie. Bardzo dobra bułka, bardzo dobrze się przypiekła, więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu udać się na zasłużony obiad. Bo mam nadzieję, że audycja o kombiwarze wyjaśniła pewne wątpliwości, które się pojawiają na temat tego urządzenia. Też niektórzy mogą zapytać, czy jest im to potrzebne. Jeżeli ktoś dobrze radzi sobie w kuchni i nie ma problemów z gotowaniem i po prostu to lubi, to myślę, że zakup kombiwara to nie jest zakup, którego musi dokonać. Bo jeżeli komuś wygodnie jest gotować na kuchence, czy gazowej, czy indukcyjnej, nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś potrzebuje urządzenia, które pozwoli mu na przygotowanie szybkiego obiadu, to ja kombiwar bardzo polecam. Bo do tego wkłada się jedzenie, które oczywiście w kombiwarze można przygotować, nastawia się temperaturę, ustawia się czas, zakłada pokrywę, uruchamia urządzenie i po prostu idzie się wykonywać swoje zajęcia. Kombiwar się przypomni, kiedy nadejdzie czas wyjęcia jedzenia z misy i z rusztu. Po prostu za pomocą takiego dzwonka, ja może jeszcze raz zademonstruję ten dzwonek. Za pomocą właśnie takiego dzwonka. Przypomnę, że ja używam kombiwara firmy Turbo. Natomiast jeżeli ktoś będzie się rozglądał za tego typu urządzeniem, to przede wszystkim radzę zwracać uwagę na to, jak wielką ilość dodatków do niego dostajemy. Tu po prostu im więcej, tym lepiej. Takie jest moje zdanie, bo wszystkie te kombiwary działają po prostu tak samo. Cena tego urządzenia od, myślę, 90 do 200 zł. Różnie to wygląda, proponuję poprzeglądać sobie różnego rodzaju sklepy internetowe, portal Allegro. Proponuję rozejrzeć się również na wszelkiego rodzaju porównywarkach typu ceneo.pl i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo za uwagę w tym dzisiejszym nietypowym, jak na mnie, podcaście. Życzę smacznego, no i do usłyszenia. Mówił Michał Dziwisz. Kłaniam się, do następnego Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór Państwu, Aleksandra Bochusz. Dzisiaj znowu w poniedziałek i od razu powiem, że już tak będzie do jakiejś kolejnej zmiany, chociaż mam nadzieję, że już tej zmiany nie będzie tak szybko, albo nie będzie w ogóle, zostaniemy już w ogóle przy poniedziałkach. Także proszę się już przestawić na stałe z wtorków na poniedziałki, że w poniedziałki będziemy się słyszeć. I na początek też tradycyjnie możliwość kontaktu z nami. Tekstowo na YouTubie, na Facebooku i przez kontakt.tyflopodcast.net. No i drugi sposób, nowy od 2 tygodni. Zamiast Zooma mamy możliwość kontaktu przez telefon albo na WhatsAppie i numer telefonu 663-883-600. Jeszcze raz powtórzę, 663-883-600. No i teraz przechodzimy już do głównego punktu programu, czyli do naszego gościa. W sobotę, jak Państwo wszyscy doskonale wiedzą, był Dzień Komisji Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. No i postanowiłam, że skoro jest Dzień Nauczyciela, to trzeba jakoś nauczyciela zaprosić. To znaczy trzeba, z wielką przyjemnością, bo to tak przy okazji Dnia Nauczyciela można jeszcze dalej przedłużyć sobie świętowanie. I z nami wspaniała nauczycielka, tyflopedagog, nauczycielka klas 1-3 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach, pani Beata Sawicka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Oli za zaproszenie. Tutaj Ola mnie tak zareklamowała. Mam nadzieję, że tutaj sprostam wszystkim oczekiwaniom Oli i państwa. Witam bardzo serdecznie.
2: To ja się bardzo cieszę. Dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia. Wspaniale, że jesteś z nami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na sobotnie święto. Cierpliwości to ci nie życzę, bo ty masz, myślę. Ale tak, ale życzę ci dużo wspaniałych uczniów i pociechy z byłych uczniów i obecnych i mnóstwa sił. Wszystkiego dobrego.
3: Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Tak, to będzie taka reklama. Jeszcze powiem, jedna z twoich byłych uczennic powiedziała kiedyś, ja zawsze lubiłam panią Beatę, bo ona była taka spokojna i tak się nie denerwowała. Także to naprawdę myślę, że jest super reklama i myślę, że tak było naprawdę, skoro uczniowie sami tak mówią, wcale nie przy tobie i nie proszeni nawet o to, żeby to mówić.
3: Bardzo mi miło.
2: To tradycyjnie, jak z większością moich gości, zaczniemy od początku, czyli od jajka, czyli od tego, skąd się wzięło. Czy to było takie, skąd się wzięło nauczanie? Czy to było takie powołanie nauczycielskie? Czy tak wyszło po prostu? No i skąd nauczanie w ogóle i skąd też pomysł na pracę w Laskach? I kiedy to było?
3: Skąd pomysł na nauczanie? No myślę, że to było takie, no chyba powołanie mogę powiedzieć, bo już od dziecka z moją siostrą bawiłyśmy się w nauczycielki, bawiłyśmy się w szkołę i to tak we mnie cały czas było. Jak byłam w liceum, byłam w klasie humanistycznej, potem poszłam na studia pedagogiczne, ale wtedy jeszcze nie myślałam o pracy w Laskach, w ogóle nie wiedziałam o ośrodku w Laskach. Natomiast pod koniec studiów pojechałam na kolonie, ponieważ moja kuzynka pracowała w Laskach. Pojechałam na kolonie do Rabki, wtedy jesteś siostrą Gregorią wspaniałą. No i tam właśnie pierwszy raz zetknęłam się z dziećmi niewidomymi. Było ich sześcioro na koloniach miałyśmy. No i właśnie jakoś ta praca mi się bardzo spodobała. No i też właśnie może trochę względy rodzinne, bo kuzynka tam pracowała. No i właśnie tak zaczęła się moja przygoda z Laskami. Najpierw pracowałam w przedszkolu laskowskim. Także był to świadomy wybór na pewno.
2: O, no to wspaniale, że to nie było takim dziełem przypadku, tylko jednak taki był wybór. I jak pracowało się z dziećmi w przedszkolu? Czy to było, bo pewnie praktyki na studiach miałaś to z dziećmi widzącymi?
3: Praktyki to miałam w szkołach masowych, więc tutaj no ja właśnie dopiero ukończyłam tyflopedagogikę w trakcie pracy w Laskach. Więc tutaj jak przyszłam po studiach, to wtedy jeszcze no, nie wymagano studiów tyflopedagogicznych, tylko w trakcie tutaj mojej pracy kończyłam podyplomowe studia tyflopedagogiczne, natomiast właśnie tutaj wraz z latami mojej pracy też nabywałam takiej praktyki, co jest chyba też bardzo ważne, tak? Bo wiedza teoretyczna też, ale właśnie praktyka tutaj w pracy z dziećmi.
2: A czy wcześniej przed przyjściem do Lasek, przed pracą, ale też przed tymi koloniami, miałaś w ogóle jakiś kontakt z osobami niewidomymi? Czy to
3: nie,
2: był pierwszy kontakt?
3: Nie, pierwszy
2: a jeżeli pierwszy, to co cię może najbardziej zaskoczyło, zdziwiło?
3: Co mnie najbardziej zaskoczyło? Znaczy generalnie to były bardzo miłe takie dzieci, natomiast to, co dla mnie było takie trudne, to był jeden chłopiec, który miał proteski i ponieważ ja byłam osobą nową, to on sobie upodobał mnie, żebym ja chodziła na zmianę tych protezek z nim razem, do pani pielęgniarki. Więc to było dla mnie takie, no, jako wyjmowanie tych protezek, to było takie bardzo, no, trudne doświadczenie, tak? Ale, no, ale potem się do tego przyzwyczaiłam, że ja sama też potrafiłam to zrobić. Ale to było takie bardzo mocne doświadczenie, może tak powiem.
2: Tak, bo to jest, no to jest chyba dla wszystkich taki szok, właśnie zwłaszcza dla osób widzących, wszystkich niewidomych, którzy mają protezowane gałki oczne. Tak, ktoś kiedyś opowiadał jakąś taką historię, że w pociągu chyba konduktor nie chciał wierzyć, że on nie widzi, coś ta osoba właśnie wtedy wzięła. I to
3: tak, no też coś takiego słyszałam,
2: Tak, w moich rocznikach był z kolei taki chłopak, który miał świetną orientację przestrzenną, a nie widział całkiem i w ogóle też miał właśnie oprotezowane gałki oczne i kiedyś ktoś to naprawdę myślał, że on jest osobą słabowidzącą, ktoś to jakoś go tam słabo znał chyba z innej grupy. Mówi do niego: Mariusz, rzuć to okiem, a on mówi: poczekaj, tylko wyjmę.
3: No,
2: więc to takie, historie.
3: Także to było takie moje pierwsze doświadczenie. No właśnie wtedy uczyłam się też właśnie jak osoby niewidome, jak im przybliżać ten świat, prawda, że dotykowo muszą wszystko oglądać, że właściwie to jest taka też praca indywidualna. To daje takie najlepsze efekty w pracy z osobami niewidomymi.
2: I w przedszkolu czym się zajmowałaś? Byłaś wychowawczynią grupy?
3: W przedszkolu byłam wychowawczynią, tak, byłam wychowawczynią. Były trzy grupy wtedy, grupy 6-7-osobowe i właśnie po południu chodziliśmy tam. Zazwyczaj po obiedzie były to spacery, zawsze przebywanie na świeżym powietrzu, czyli na placu zabaw, spacery, właśnie też oglądanie tutaj tego najbliższego otoczenia, oczywiście jakieś przyrody w poszczególnych porach roku, no takie właśnie zajęcia. Potem toaleta wieczorna, czyli nauka czynności samoobsługowych już od tych właśnie najwcześniejszych lat, żeby potem dzieci no, mogły być samodzielne. To były moje takie 3 lata w przedszkolu pracowałam.
2: I później od razu z przedszkola do szkoły? Czy jeszcze
3: później,
2: było?
3: Nie. Później z przedszkola było tak, że grupa, w której pracowałam, chłopcy przechodzili do internatu i akurat się okazało, że w pierwszej grupie nie ma, brakuje wychowawczyni. I ja razem z nimi właśnie przeszłam do internatu. No i tak moja zaczęła się kilkuletnia przygoda pracy w internacie, właśnie też z tymi chłopcami, którzy byli w przedszkolu. No i tam też wiadomo, w internacie, no to też odrabianie lekcji, nauka czynności samoobsługowych, wycieczki. No i też bardzo mile wspominam pracę w internecie.
2: No, chłopcy na pewno byli zachwyceni, że ulubiona pani idzie z nimi z przedszkola do internatu dalej, bo to zawsze jest rozpacz, jak się odchodzi z tego przedszkola i tą panią się zostawia.
3: Tak, jeszcze kilka lat, tam chyba 3-4 lata byłam właśnie w tej pierwszej grupie z chłopcami. No właśnie w internacie.
2: To fajnie też, że była taka szansa, bo często właśnie ja pamiętam jako w moich czasach, jak byłam wychowanką lasek, to taką rzeczą, na którą się chyba narzekało tak jakoś tam tak najbardziej, to było to, że są te zmiany wychowawców. Znaczy czasami jak był jakiś wychowawca mniej lubiany, to niby się cieszyliśmy, ale z drugiej strony zawsze mówiliśmy, że to jest kiepskie, że ten wychowawca tak nie mógł no powiedzmy dorastać z nami i mam towarzyszyć tym, tylko co rok czy co dwa była zmiana wychowawcy i to, a to jak się tak dłużej pobędzie z jedną ekipą, to może to jest lepiej, bo to troszkę jest taka namiastka wtedy domu rodzinnego,
3: no
2: prawda?
3: Tak, poznaje się lepiej tych wychowanków, można no jakoś nawiązać z nimi bliższy kontakt, a też przez to jakby no buduje się autorytet i wtedy też no różne wymagania, które się stawia, są mniej takie uciążliwe niż osobie, która no, jest jakoś tam mniej znana. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia w swojej pracy pedagogicznej.
2: Tak, ale chyba rzeczywiście tak jest, bo ja pamiętam, że tych nowych wychowawców zawsze się jakoś powiem, mniej słuchało niż tych już takich, którzy byli ileś czasu z nami. Chociaż to też zależało no, od konkretnej osoby, ale faktycznie. No poza tym no, to jest też tak troszkę właśnie wtedy jak w domu rodzinnym. Przecież ja zawsze też mówię, że no, jeżeli są jakieś powiedzmy no, takie w miarę no, normalne układy w domu, w takim sensie bez jakichś tam trudności rodzinnych, to są zwykle się ma jednych rodziców, tak? Że jedni rodzice cały czas tego dziecko i tego młodego człowieka wychowują i nie ma takich zmian ciągłych. No i właśnie wtedy jest ten autorytet i to dojrzewanie jakoś razem. Także zupełnie
3: no tak, zwłaszcza, że wtedy jak ja pracowałam, czyli 20 kilka lat temu, to nie było tak, że uczniowie wyjeżdżali na każdą sobotę i niedzielę do domu, prawda? Tylko, bo teraz w większości tak jest, prawda? Tylko no byli 2-3 tygodnie albo 4 nawet w internacie. Także no, ten taki bliższy kontakt z kimś był dla nich bardzo ważny.
2: Tak, no właśnie były wtedy soboty pracujące,
3: tak, pamiętam. Tak. I w sobotę, no tutaj właściwie prawie w każdej grupie uczniowie, wychowankowie zostawali w internacie. Wtedy organizowały się jakieś wycieczki rowerowe, piesze, czy jakieś wycieczki do Warszawy. No była taka przestrzeń właśnie do takiego fajnego spędzania czasu wolnego.
2: Tak, no czyli właśnie tak jak w rodzinie, tak? Właśnie jakieś wycieczki i inne aktywności. Często jest taka tendencja, bo to ja widzę i nie tylko w Laskach, że, bo też mam sporo znajomych, którzy i pracują, i uczą się albo uczyli się w innych ośrodkach. I bardzo często jest tak, że wychowawcy z internatu stają się potem nauczycielami szkolnymi. I zawsze mnie to tak fascynowało, po pierwsze, z czego to wynika i że to jest taka naturalna kolej rzeczy, a po drugie, no chciałam zapytać, jak to było u ciebie, bo też pewnie już to przejście z internatu do szkoły było i czy to było takie, nie wiem, dobrowolne, czy była jakaś konieczność, czy z czego to właśnie wyniknęło?
3: No właśnie, z czego to wynikało? No jak pracowałam w internacie już tam kilka lat, no to chciałam poznać coś nowego i akurat tak się stało, że pani dyrektor potrzebowała nowej wychowawczyni do klasy, no i właśnie wtedy na początku to pracowałam na pół etatu, czyli po prostu, żeby jakby poznać jakąś nową dziedzinę pracy z uczniami. Wtedy zostałam jeszcze w internacie i no, zaczęłam pracę w szkole, ale myślę, że właśnie praca w internacie też jakby daje taką możliwość takiego całościowego oglądu, jakby jak wygląda dzień tego ucznia, zobaczenia go w innych warunkach niż tylko szkolne, bo w szkole jakby jest taka mniejsza możliwość poznania ucznia od strony właśnie takiej wychowawczej, emocjonalnej, prawda? Bo tu jest lekcja, przerwa i tu jest właściwie tylko takie no, przekazywanie wiedzy i te takie kontakty są inne. Natomiast właśnie no, mając doświadczenie pracy w internacie, no właśnie też tutaj to mi się bardzo przydało w pracy w szkole, bo właśnie no, tutaj miałam ten jakby, miałam możliwość takiego całościowego doświadczenia tego funkcjonowania osób niewidomych.
2: Tak, chociaż w tych klasach 1-3 to jest jeszcze troszkę bardziej jednak tak można poznać od strony wychowawczej, nie? Bo już jak się jest takim nauczycielem przedmiotowym, to potem
3: rzeczywiście... Ja zaczęłam od nauczania przedmiotowego, za 2-3 lata uczyłam właśnie historii, bo wtedy też jeszcze nie trzeba było mieć tak wykształcenia kierunkowego i dopiero potem przeszłam. Także tutaj różne etapy przechodziłam pracy w Laskach do klas 1-3.
2: Czyli się nie zaczęło od 1-3,
3: nie? Nie, od 1-3, od nauczania historii. 2 lata uczyłam historii. Czy nawet nie, 3, 4, 5, 6 klasa, 3 lata, przepraszam, 3 lata i potem dopiero przeszłam do klas 1-3. Także no tutaj jakby różne etapy pracy w Laskach mojej były i właśnie potem klasy 1-3 i teraz nadal jeszcze pracuję w klasach 1-3. Gdzie rzeczywiście ten kontakt jest inny, no bo godzin jest więcej, prawda? Z uczniami ma się tam 15-16 godzin i też no tutaj trzeba też towarzyszyć na przerwach, bo one czasami tam jakby też no z tego względu, że nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej ma najwięcej godzin, to właśnie tak jakby najbardziej słuchają też tego nauczyciela, więc ta pomoc czasami jest potrzebna na innych lekcjach.
2: Tak, no bo to jest ich pani, tak? Ewentualnie pan czasami. Jest zupełnie inaczej.
3: Ten kontakt taki właśnie jest tutaj inny niż właśnie w klasach tych starszych, tak? Bo ja też uczę w klasie 5 języka polskiego, tak? Gdzie mam tam 5 godzin, na przykład a w mojej klasie mam 16 godzin, tak? Także no na pewno bardziej związana zawsze jestem z tymi klasami, gdzie mam tych godzin więcej.
2: No, oczywiście. I teraz która to jest klasa?
3: Teraz moja jest klasa 3.
2: To już
3: kilka lat. Znamy się i myślę, że też dobrze jakoś tam się dogadujemy.
2: A to opowiedz proszę może, jak to było na początku w tych klasach 1-3, bo z tego co wiem, to teraz się zmienił troszkę ten system, w takim sensie, że kiedy ja się uczyłam w Laskach i kiedy ty zaczynałaś pracować w szkole jeszcze też, funkcjonowało coś takiego jak klasa wstępna. Tak. No i czyli ten etap trwał 4 lata, to była klasa wstępna, to było takie połączenie zerówki z pierwszą klasą, coś mniej więcej
3: znaczy,
2: takiego.
3: Znaczy tak, tak. Była jak uczyłam moją pierwszą klasę, to i drugą, to była klasa wstępna i potem były klasa pierwsza, druga i trzecia. Czyli klasa wstępna to była taka trochę zerówka, takie przygotowanie do szkoły, gdzie my nie korzystaliśmy jeszcze z podręczników dla klas 1-3, tylko właśnie z elementarza, bo to była nauka liter, prawda? Nauka liter w Braille'u jest to zupełnie inna kolejność niż liter w czarnym druku i dlatego do tego potrzebne są i specjalne pomoce i elementarze, prawda? I to właśnie tego uczyliśmy w klasie wstępnej, czyli przygotowania do nauki czytania i pisania, to już właściwie zaczyna się w przedszkolu, ale w klasie pierwszej to jest właśnie umiejętność utrzymania się w rządku, czyli tak zwane czytanie globalne, albo też korzystanie właśnie z programu Mangold. Też układanie w sześciopunkcie, najpierw takim powiększonym, potem linijka z sześciopunktami, czyli mniejszy ten sześciopunkt. I też układanie znaczków, czyli takich wyciętych liter ruchomego alfabetu. Też segregowanie właśnie po to, żeby uczniowie zapoznali się z układem punktów w sześciopunkcie i też właśnie takie ćwiczenia jak segregowanie figur geometrycznych różnych, na przykład darów przeniesionych z lasu, czyli wszystko, co służy orientacji w małej przestrzeni i też przeliczaniu, przygotowaniu do dodawania i odejmowania i potem właśnie dodawanie i odejmowanie. Układanie właśnie wzorów z klocków, klasyfikowanie, segregowanie. To była klasa wstępna, no właśnie i tutaj mieliśmy też elementarz do nauki czytania. Też drukowaliśmy uczniom i drukujemy nadal, tylko teraz już mówię, nie nazywa się to klasą wstępną, teksty do czytania, ale właśnie wtedy, żeby było łatwiej im korzystać, nie było podręczników, tylko właśnie korzystali z elementarzy. I na początku tej klasy wstępnej były to takie małe segregatory, do których wkładało się kartki, nazywaliśmy to też małymi elementarzami i dziecku było łatwo z tego korzystać, ponieważ otwierał tak, ten segregator i kartka, która była na wierzchu, to była kartka, z której należało nauczyć się czytania. Czyli generalnie w klasie pierwszej poznawaliśmy wszystkie litery, uczyliśmy się dodawania, odejmowania w zakresie 10, układania na kubarytmach, poznawania podstawowych figur geometrycznych. I to była klasa wstępna i potem była klasa pierwsza, to już było korzystanie z podręczników. Pamiętam, były to podręczniki Moja Szkoła. No ale w pewnym momencie, nie pamiętam, który to był rok, no stwierdzono, że już klasa, nie ma klasy wstępnej. Natomiast my teraz nadal korzystamy z tego, żeby dzieci przygotować jakby do nauki zgodnie z ich możliwościami i potrzebami i generalnie jest możliwość, żeby ta edukacja wczesnoszkolna, tak jak wtedy też trwała 4 lata, bo była klasa wstępna, pierwsza, druga i trzecia, tak teraz jest klasa pierwsza, a gdzie też uczniowie, podobnie jak w klasie wstępnej, zaczynają właśnie od takich ćwiczeń przygotowujących do nauki Braille'a. Wtedy też nauczyciel jakby orientuje się, na jakim etapie są dzieci, czy już są gotowe do poznawania liter, czy jeszcze ten etap przygotowania trwa na przykład przez wrzesień. I też właśnie klasa pierwsza A, to jest też raczej nie korzystają z podręczników, bo teraz jest to, są to zaadaptowane podręczniki Szkolni Przyjaciele, ale są to adaptacje podręczników czarnodrukowych, więc tam jest zupełnie inna kolejność liter i uczenie z takiego podręcznika kolejnych liter no, jest trudne, prawda? Więc my jakby korzystają troszeczkę z tematów, które są w podręczniku Szkolni Przyjaciele, uczymy właśnie zgodnie z tą kolejnością liter brajlowskich, czyli zaczynając od takich liter o najprostszym układzie punktów, czyli A, L, B, M, K, C i tak dalej. No i właśnie wtedy w klasie pierwszej mamy możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego, tak? Czyli de facto ta klasa pierwsza zazwyczaj trwa 2 lata. Oczywiście nie jest to nasze założenie, że każdy uczeń będzie w edukacji wczesnoszkolnej 4 lata, prawda? Niektórzy, jeżeli szybko uczą się liter, to wtedy z tej pierwszej klasy idą do drugiej. Natomiast no generalnie też mają wydłużany etap w klasie pierwszej, czyli jakby powtarzają klasę pierwszą, ale jeżeli są już drugi rok, to wtedy korzystają właśnie z tych podręczników Szkolni Przyjaciele, ponieważ już znają litery, umieją sobie znaleźć stronę, numer ćwiczenia i właśnie mogą zacząć naukę z podręcznikiem.
2: O, no wspaniale. Tak, I co dalej jest na kolejnych? W kolejnych klasach to już jest kolejny materiał tak wprowadzony.
3: W kolejnych klasach też korzystamy właśnie z tych adaptacji Szkolnych Przyjaciół, ale tutaj też no, mamy zaadaptowane podręczniki, czyli czytanki i podręcznik do matematyki. Natomiast no, sami dokonujemy adaptacji ćwiczeń, ponieważ ćwiczenia, nie ma adaptacji ćwiczeń. Są tylko w Braille'u podręczniki.
2: Natomiast... Tak, to jest też ciekawe, że jest podręcznik, a nie ma ćwiczeń.
3: No właśnie, no tak to też jest. Na przykład ja do polskiego też tak mam, że mam adaptację brajlowską podręcznika, a zeszytu ćwiczeń też no, muszę dokonywać sama i dla niewidomych, i dla słabowidzących. Także no już, ponieważ uczę tutaj jakby drugi raz klasę piątą, więc już mam te ćwiczenia, które robiłam dla poprzedniej klasy, więc mogę teraz z nich korzystać.
2: Aha, czyli szkoła na własną rękę drukuje, tak? Podręczniki.
3: No tak. Te też zresztą w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o pomocy dla uczniów niewidomych, ten tutaj jest dosyć mało takich dostępnych, więc tutaj nauczyciele też robią sobie, korzystając właśnie z tych urządzeń, takich jak na przykład drukarki typu do druku wypukłego, czyli no Everesty nasze, albo właśnie drukarki do grafiki, czyli Tiger, czy wygrzewarka Piaf. Tutaj korzystamy właśnie z tego, żeby uczniom też robić rysunki. I ostatnio na przykład w mojej klasie bardzo podobają im się te rysunki na wygrzewarce Piaf. Chętniej pracują z nimi niż właśnie na tych rysunkach, które są drukowane na tej drukarce Tiger. Bo one są po prostu takie bardziej takie zaokrąglone, tak bym to powiedziała, po swojemu. I właśnie no, uczniowie chętnie je oglądają. I ten też jest możliwość druku pisma Braille'a, więc też jest możliwość wydrukowania i polecenia, i rysunku brajlowskiego.
2: A jak jest z dziećmi? Jak się, no pewnie to się zmieniało na przestrzeni lat. Jak się zmienia proporcje? Czy jest proporcje. Więcej dzieci? W ogóle jak liczne są? Boże, zacznijmy od tego właśnie. Czym się różni taka klasa, powiedzmy no, w tych na tym etapie początkowym nauczania, od takiej klasy w szkole dla dzieci widzących? Bo się różni na pewno się różni liczbą uczniów. To
3: na pewno liczbą uczniów. Na przykład no, moja klasa liczy w tej chwili 4 uczniów. Mam i ucznia słabowidzącego, i troje niewidomych. No też na przykład jak zaczynałam pracę w szkole, to było prawie 20 lat temu, to moja pierwsza klasa liczyła 10 uczniów i byli to sami uczniowie niewidomi. Także no na przestrzeni tych lat tak to się zmieniło, że były klasy 10-osobowe i można było uczyć bez na przykład żadnej pomocy, tak? Natomiast teraz mamy klasy 4-5-osobowe. I czasami nawet też do takiej klasy potrzebna jest jakaś pomoc, prawda? Bo tutaj są i różne techniki pracy, i różne tempo pracy, i różne też możliwości, gdzie trzeba właśnie jakoś dokonywać takich dostosowań, prawda? Tego materiału, który jest. Także no mówię, moja pierwsza klasa to było 10 uczniów i też no, razem chodziliśmy na wycieczki po terenie ośrodka. Ja sama z nimi chodziłam, tak? No ale oni też mieli taką większą motywację i do samodzielności, i do pracy. Teraz właśnie też jest to jakby, ale myślę, że to jest znak naszych czasów, prawda, że nie tylko uczniowie niewidomi czy słabowidzący, ale generalnie no, dzieci mają taką mniejszą motywację do samodzielności, do pracy, no i trzeba jakby włożyć więcej pracy, żeby uzyskać no, jakieś efekty swojej pracy niż jeszcze przedtem, tak? Oni mieli taką chęć poznawania, chęć no, jakby przekraczania też własnych ograniczeń. Natomiast teraz no właśnie tu jakby trzeba włożyć wtedy właśnie więcej pracy w to, żeby opanować tak dużą grupę, tak? Natomiast teraz właśnie w to, żeby ich zmotywować, żeby pracowali na lekcji.
2: Jakie są proporcje, jeżeli chodzi o dzieci? Jest więcej niewidomych, czy więcej słabowidzących i czy dużo jest dzieci z innymi dysfunkcjami jeszcze?
3: No, mamy teraz, myślę, że tak w naszej szkole, to nie wiem, chyba 1/3 to są uczniowie słabowidzący. Natomiast no, właściwie w każdej klasie i 1-3 i w klasach 4-8 są uczniowie właśnie, które mają jeszcze inne niepełnosprawności, czyli uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. No i wtedy taka praca właśnie, mówię, no wymaga też takiego większego zaangażowania od nauczyciela, bo przygotowania innych pomocy, na przykład dla różnych uczniów, no a też właśnie tak czasami takiej pomocy na lekcji, żeby móc no, pracować ze wszystkimi uczniami. Tak to się po prostu zmieniło teraz.
2: A czym się różni program nauczania? Czy niczym? Czy poza tym, że mają dodatkowe te zajęcia z Braille'a, to czy to się niczym nie różni?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o no przedtem, na przykład jeszcze jak miałam tą moją pierwszą klasę, to jeszcze uczyliśmy pisania na tabliczkach. Natomiast teraz no, my realizujemy program szkoły ogólnodostępnej, prawda? Więc natomiast dzieci niewidome, słabowidzące pracują wolniej niż uczniowie widzący, prawda? Więc no tutaj już jakby nie mamy czasu na to, żeby uczyć ich pisania na tabliczce. Zresztą nie mamy też na to przestrzeni, bo też właśnie mamy dzieci słabowidzące. I też właśnie no, uczymy pisania na komputerze, więc od pierwszej klasy dzieci mają zajęcia komputerowe, gdzie w klasie pierwszej jest to przede wszystkim nauka pisania na klawiaturze. A to akurat jest to taka praca indywidualna z każdym uczniem. Właśnie, żeby uczniowie biegle się nauczyli takiego bezwzrokowego pisania na klawiaturze, co też właściwie nie jest takie jakby łatwe przy uczniach, którzy mają na przykład jakieś takie niepełnosprawności jak dziecięce porażenie mózgowe, prawda? Bo wtedy jest to, musi być na przykład specjalistyczna klawiatura dla dziecka słabowidzącego, może to być na przykład klawiatura z kolorowymi, dużymi klawiszami, właśnie po to, żeby uczeń mógł, no, bezwzrokowo nie jest w stanie się nauczyć, bo na przykład korzysta z jednej ręki tylko, prawda? Hmm. Natomiast jak są duże klawisze, na nich duże litery, to mu troszeczkę usprawnia naukę pisania, no i powiedzmy, że jedną ręką pisząc też nauczy się w jakimś tam tempie pisania na klawiaturze, więc to to tym się różni. No mówię, no my generalnie realizujemy taki sam program, mamy takie same podręczniki jak uczniowie w szkołach ogólnodostępnych, z tym, że no właśnie one są dostosowane do możliwości uczniów niewidomych, czyli oni piszą, czytają Braille'em. No i też staramy się, że właśnie, żeby pomoce tutaj były, chociażby w postaci na przykład okazów zwierząt, mamy też tutaj w szkole wypchane okazy zwierząt, które też dzieci bardzo chętnie oglądają i które im no przybliżają, prawda, wygląd takich zwierząt. I nawet jeżeli nie mamy danego zwierzęcia, o którym następnym razem mówimy, a mamy podobne zwierzę, to możemy się właśnie tam odwołać, że porównując to zwierzę do tego, które dziecko oglądało, które zna, prawda? Więc tak, tutaj to jest dużym ułatwieniem. Teraz bardzo trudno jest zdobyć takie okazy zwierząt, więc to korzystamy z tych zasobów, które już tam od kilkunastu lat mamy w szkole. Jak również też chętnie kupujemy takie modele zwierząt, prawda? No modele oczywiście nie są wielkościowo takie same jak prawdziwe zwierzęta, natomiast no właśnie też tutaj staramy się, żeby było jak najwięcej modeli różnych no, zwierząt czy budynków, też żeby uczniowie właśnie poznawali jak najwięcej tutaj też z otaczającej rzeczywistości, bo to też jest taka nasza rola nauczycieli, prawda? Nie tylko nauczanie czytania i pisania, ale również właśnie jakby zapoznanie z tym najbliższym otoczeniem, żeby potem no jakby w życiu już też dorosłym ten no, młody człowiek miał jak największą wiedzę, prawda? To tak. Też jeszcze, no, co jest ważne, na przykład jeżeli chodzi o edukację matematyczną, no to też właśnie tutaj modele figur też posiadamy i drewniane, i plastikowe, no one też właśnie służą, też właśnie po to, żeby uczniowie lepiej radzili sobie i na lekcjach matematyki, i na lekcjach przyrody, geografii. Od klasy pierwszej mamy naukę rysunku. Mamy też opracowany elementarz do rysunku, gdzie właśnie uczniowie tutaj pod okiem nauczyciela rysunku, na tym rysunku też zazwyczaj są dwie osoby, czyli nauczyciel rysunku i nauczyciel klasy, ponieważ tam tutaj nauczanie rysunku jest to też taka zazwyczaj praca indywidualna, prawda, bo trzeba uczniowi najpierw pokazać ten model czy rzecz, którą będziemy rysować i potem dopiero tę rzecz, uczeń zapoznaje się z wyglądem tej rzeczy na rysunku, prawda? Ponieważ jeżeli pokażemy tylko rysunek najpierw, no to właśnie tutaj może być takie niewłaściwe wyobrażenie danego przedmiotu czy jakiejś rzeczy.
2: Tak, to ja wiem po sobie, że mi te rysunki same to nigdy totalnie nic nie mówiły.
3: No właśnie, tak. Więc żeby uczniowie mogli odczytywać rysunki, to muszą się tego uczyć, prawda, już od klasy pierwszej, tak? I tutaj dlatego ta nauka rysunku jest właśnie bardzo ważna i potem im też no, pomaga w matematyce, prawda, bo potem geometria no, jest to coś, co nie jest łatwe, prawda, dla uczniów niewidomych. No oni sami też o tym mówią, prawda? Więc im więcej tutaj też pokażemy im takich przedmiotów takich trójwymiarowych, tak? To tym potem łatwiej jest jakby wyobrazić sobie, zrozumieć ten wygląd tego przedmiotu na rysunku. Mamy właśnie tutaj elementarz też do nauki rysunku opracowany przez nasze siostry i też z niego korzystamy. Jak również, no mówię, mamy też tutaj drukarkę tą Tiger i tą wygrzewarkę Piaf i też same tutaj drukujemy różne rysunki, na przykład jak poznajemy liście różnych drzew, przynosimy je z wycieczki, potem w klasie oglądamy, porównujemy, czym się różnią. To właśnie najpierw oglądamy je takie przyniesione z wycieczki. Ja też czasami na przykład zasuszam, bo one wtedy są proste i łatwiej się ogląda, ale też potem właśnie drukuję uczniom na albo właśnie na drukarce Tiger, albo na tej wygrzewarce Piaf, właśnie żeby mogli oglądać te same liście na rysunku, prawda? Bo akurat no, liście są dosyć proste, bo są płaskie, prawda? Więc to jest jeszcze stosunkowo łatwe rysunki. Natomiast właśnie no, jeżeli tutaj na przykład zaczynamy rysunek pudełka, jak wygląda, to najpierw oglądamy to pudełko, że ono ma kilka ścian i te ściany są różne. Zaczynamy od tej największej ściany, bo potem na przykład jak jest rysunek budynku, prawda? To jest tylko też jedna ściana, prawda? Z oknami, drzwiami. No i właśnie jeżeli uczniowie zapoznają się z wyglądem takiego klocka, które potem oglądają na rysunku, to właśnie no łatwiej jest sobie im potem jakby przyswoić ten obrazek rysunku chociażby domu. Tak,
2: to jest rzeczywiście istotne, żeby wszystko dawać to co tylko jest możliwe i te modele tak. I jak najwięcej dotykać, tak. Bo kiedy słyszałam taką opowieść mojej byłej wychowawczyni z internatu, że robiła ciasto z jakimś pokoleniem młodszym wychowanek i dała dziewczynce 10-letniej jajko i mówi, to masz jajko, wbij do miski do ciasta. Ona wzięła jajko i mówi tak, ale to nie jest jajko. Na co terenia? Mówi, ale to jak to nie jest jajko? Przecież to jest jajko. No i zaczęła się cała dyskusja i się okazało, że dziewczynka do tej pory miała wyłącznie do czynienia z jajkiem ugotowanym na twardo i obranym ze skorupki.
3: A, no właśnie.
2: No więc
3: no
2: takie
3: tak,
2: coś
3: tak,
2: dla niej
3: tak.
2: Nie było jajkiem absolutnie, jakaś maść przelewająca.
3: Tak, to jest bardzo ważne. My na przykład na lekcjach, jak mówimy o zbożach, o tym, jak powstaje chleb, no to też właśnie oglądamy produkty, z których możemy zrobić chleb i też pieczemy chleb, prawda, żeby dzieci jakby od początku mogły sobie prześledzić taką drogę, prawda, że najpierw to jest kłos, ja też tutaj mam taką możliwość, więc przywożę im takie kłosy zboża, prawdziwe oglądają, tak, wydłubujemy też z tych kłosów ziarno, oglądają ziarna, no i też potem rozgniatamy te ziarna, żeby no, mogły obejrzeć, że właśnie te ziarna, to one mają łuskę i to, co jest mąką, to jest to, co jest w środku, zmielone w młynie, tak? I dopiero potem z tego jest mąka, oglądamy tę mąkę No i też robimy chleb, czyli wsypują do miski, oglądają też kilogram mąki, bo to też ważne jest, żeby no wiedziały, jak wygląda kilogram mąki, czy kostka masła, prawda, czy... Bo tak jak mówisz, Olu, czasami właśnie tutaj dostają do ręki tylko na przykład no, coś wyjęte z opakowania, prawda, i potem no, jakby nie mają świadomości, skąd bierze się to od początku, prawda, więc

0: różne krzewy, tak? Las mamy, więc tutaj chodzimy, oglądamy drzewa, liście, kwiaty. Zawsze przed internatem rosną właśnie i kwiaty wiosenne, i kwiaty jesienne. Mamy też sad, tam drzewa są dosyć nisko, więc chodzimy, oglądamy drzewa, jabłka przynosimy zerwane z drzew albo zebrane spod drzew, tak właśnie, żeby dzieci miały jak najwięcej takich wyobrażeń dotyczących właśnie tego najbliższego otoczenia.
1: Ogródek przy szkole jest jeszcze, czy już nie?
0: No ogródek był, ale teraz mamy ogródek w postaci, tam są na przykład zioła, które dzieci też chodzą, oglądają, zrywają i też krzewy owocowe, na przykład borówka amerykańska, mamy jagoda kamczacka, porzeczki, agres. To akurat też jest ważne, bo to są takie dosyć rzadkie krzewy, na przykład agres i porzeczki, prawda? Więc akurat tutaj dzieci mają możliwość oglądania tych owoców właśnie tutaj przy szkole. Kiedyś mieliśmy taki ogródek właśnie, gdzie też sialiśmy warzywa i to było takie też bardzo dobre doświadczenie, bo właśnie na wiosnę sialiśmy, przekopywaliśmy grządki, wrzucaliśmy nasiona, zakrywaliśmy ziemią, tak? Obserwowaliśmy, kiedy tam kiełkuje, kiedy rośnie i potem na jesieni wyrywaliśmy też na przykład te warzywa korzeniowe z ziemi, prawda? Bo to było też takie ważne doświadczenie właśnie, że jak wyrwiemy z ziemi marchewkę, to zostaje tam dołek po tej marchewce, bo nawet właśnie kiedyś uczeń powiedział mi, że on nawet nie wiedział, że tutaj taki dół zostaje po tej marchewce, jak wyrwiemy tą marchewkę, prawda? Więc takie doświadczenia są bardzo ważne i no staramy się, żeby takich doświadczeń uczniowie mieli jak najwięcej i oczywiście no, opowiadamy im to wszystko tutaj o najbliższym otoczeniu.
1: No, to pamiętam ogródek jeszcze właśnie z moich czasów i pamiętam, jak koledzy się założyli, że i wyrywanie chwastów oczywiście pamiętam i pamiętam, tak, jak koledzy się założyli, że jeden wyciągnie, to już byśmy w czwartej klasach, coś tam od czwartej do ósmej, nie pamiętam, może w piątej to było i koledzy, tylko to nie z mojej klasy, tylko z wyżej, tam parę roczników się założyli, że jeden wyciągnie dżdżownicę z ziemi, to ją zje i zjadł taką normalnie, ojej, taką z ziemią, tylko troszeczkę otrzepał i to...
0: Oj, kto odważny. No my też przynosiliśmy dżdżownicę. Rzeczywiście przynosiliśmy do klasy sobie w słoiku dżdżownicę. No, że dzieci też się przy okazji zapoznawały z tym, jak wygląda dżdżownica, prawda? To było też dla nich takie, takie ciekawe doświadczenie.
1: Czy jeszcze poza Braillem i poza tą nauką właśnie rysunków, poza pokazywaniem modeli takich przyrodniczych, poza pieczeniem chleba, które jest powiedzmy troszkę może takim przygotowaniem do czynności dnia, czy jakieś inne specjalistyczne zajęcia szkoła oferuje, czy to wszystko inne już jest jako zajęcia pozalekcyjne? Bo ja na przykład pamiętam, że my mieliśmy jeszcze orientację przestrzenną taką grupową. Chyba mieliśmy to...
0: Nie, teraz nie ma. Teraz orientacja przestrzenna jest indywidualna i ona jest właśnie po południu w godzinach pracy internatu. Orientacja przestrzenna, rehabilitacja wzroku, czyli takie zajęcia dla dzieci słabowidzących, bo na przykład też mamy takich uczniów, którzy uczą się dwóch technik, prawda? Dosyć mają słabo widzą do bliży, prawda? Więc ich techniką taką podstawową trudno byłoby, żeby to był czarny druk, więc uczą się Braille'a. Ja nawet mam w tej chwili takiego ucznia, prawda? Natomiast właśnie na rehabilitacji wzroku uczą się techniki czarnodrukowej właśnie po to, żeby można było potem z lupą jakiś napis przeczytać, prawda? Umieć się podpisać. To właśnie takie zajęcia uczniowie też mają. Na przykład takim uczniom ja zawsze obrazki pokazuję, bo mam jednego ucznia słabowidzącego, więc temu uczniowi, który też ma jakieś możliwości wzrokowe, ale jednak jego podstawową techniką jest Braille, też właśnie pokazuje obrazki, żeby tutaj umiał, wiedział, jak wyglądają na przykład zwierzęta czy różne rośliny na obrazkach. To też pokazujemy. No i w szkole jeszcze mówię taką bardzo ważną rzeczą, do której przywiązujemy wagę, to jest właśnie nauka tego pisania i posługiwania się komputerem, prawda? Tutaj każde dziecko ma słuchawki, każdy zestaw komputerowy ma linijkę brajlowską, program

0: mówiący właśnie i też uczymy dzieci, żeby tutaj to, co piszą, żeby umiały odczytać na linijce brajlowskiej albo właśnie tutaj odsłuchać głosowo.
1: To skoro mówiłaś o podpisywaniu, czy chciałam zapytać, czy uczycie też takich liter zwykłych, czarnodrukowych, zwłaszcza te dzieci, które całkiem nie widzą, bo jakoś nie wiem, czy w ogóle nie było za moich czasów tego, czy mój rocznik to minęło, ale my się nie uczyliśmy i ja potem bardzo musiałam nadrabiać jako dorosła i do tej pory
0: właśnie
1: jakoś...
0: właśnie, to tutaj my na przykład na lekcji rysunku, to wiem, że tutaj pokazujemy te litery czarnodrukowe, że na lekcji rysunku dzieci zapoznają się, no i też na zajęciach z orientacji przestrzennej. Wiem, że też właśnie tutaj uczą się tego podpisu.
1: O, to dobrze, że to jednak tak gdzieś zostało umieszczone.
0: Myślę, że też taką ciekawą rzeczą, którą tutaj praktykujemy od już dobrych kilku lat, to są właśnie taka współpraca, szczególnie taki otwarty dla nas jest Teatr Baj. Z Teatrem Baj jeździmy na spektakle, bo generalnie teraz audiodeskrypcja jest bardziej popularna niż jeszcze właśnie jak ja zaczynałam pracę w szkole. To jak jeździliśmy do teatru, to tę audiodeskrypcję, no ja czasami, znaczy każdy wychowawca, nauczyciel tutaj dzieciom tam opowiadał i nawet kiedyś jak byłam z klasą starszą na zemście, to pan zwrócił mi uwagę, dlaczego ja tutaj rozmawiam, tak? Ja mówię, że ja nie rozmawiam, tylko ja jestem z uczniami niewidomymi i ja im po prostu opowiadam, co się dzieje na scenie, tak? Mówię, bo oni, no, jak na przykład pojawia się jakiś nowy głos, nowa osoba, to skąd mają wiedzieć, kto to jest, tak? Natomiast teraz właśnie tutaj jest audiodeskrypcja coraz bardziej powszechna. Natomiast właśnie nam takim najbardziej sprzyjającym teatrem jest Teatr Baj. My tam jeździmy na spektakle, gdzie właśnie aktorzy bardzo chętnie się z nami spotykają, pokazują nam rekwizyty, pozwalają nam wejść na scenę, scenografię oglądamy. Też właśnie takie były, teraz już mniej robią takich przedstawień kukiełkowych, ale jak z moimi poprzednimi klasami jeszcze jeździłam, to właśnie dla dzieci było to bardzo też ważne doświadczenie, ponieważ no, jak mówiliśmy, że teatr kukiełkowy, no co to znaczy? To jest tylko, no żeby nie było to tylko w sferze takiej słownej, to właśnie wtedy weszliśmy na scenę, obejrzeliśmy parawan, który tam jest na scenie i za tym parawanem właśnie tutaj aktorzy też pokazywali, że to tam oni stoją i te kukiełki, czyli te lalki, są widoczne nad tym parawanem. Dzieci sobie właśnie brały do ręki te lalki, podnosiły je wysoko i to były też takie właśnie ważne takie doświadczenie dla nich, zapoznanie się właśnie z tym, co to jest teatr kukiełkowy i kukiełki. I właśnie do tej pory, jak jeździmy do Teatru Baj, to właśnie oni tutaj spotykają się z nami teraz już właśnie nawet przed spektaklem, bo doszliśmy do wniosku, że żeby uczniowie, ten odbiór spektaklu był taki pełniejszy, lepiej jest, jak obejrzą dekoracje i lalki przed spektaklem, prawda? Ewentualnie potem jeszcze, jak mają jakieś pytania, to też oni chętnie bardzo odpowiadają na te pytania. Także no tutaj też dla mnie ta współpraca z teatrem jest bardzo cenna, ale inne teatry też się otwierają właśnie, że jest możliwa audiodeskrypcja, czyli uczniowie już dostają słuchawki i w słuchawkach tutaj są czytane opisy właśnie tego, kto wchodzi, co się dzieje na scenie, także uczniowie no mają, są zorientowani, prawda, co się dzieje na scenie i to jest dla nich też potem odbiór tego spektaklu jest pełniejszy, prawda? Więcej wiedzy.
1: A czego się jeszcze uczy w klasach 1-3? Czego nie uczy nauczyciel, ten główny nauczyciel nauczania początkowego? Czego jeszcze oni się uczą? Pewnie mają angielski, religię.
0: Angielski, tak. Mają język angielski, religię, wychowanie fizyczne. No zajęcia komputerowe to zazwyczaj ma albo nauczyciel z edukacji wczesnoszkolnej, albo też tutaj często jest dwoje nauczycieli właśnie po to, żeby tutaj dotrzeć do każdego ucznia i pracować właśnie bardziej tak indywidualnie z uczniem. No to tak, mają religię, angielski, zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczne. Czyli generalnie takie wszystkie przedmioty, które są w szkole ogólnodostępnej. Jedynym takim przedmiotem, którego nie ma w szkole ogólnodostępnej, jest lekcja rysunku. Natomiast pozostałe przedmioty no właśnie są takie same jak w szkole ogólnodostępnej, z tym, że właśnie no one są dostosowane do możliwości uczniów niewidomych.
1: A czy chciałabym, żebyśmy teraz trochę będzie kij w mrowisko może dla niektórych, ale chciałabym, żebyśmy powiedziały troszeczkę, może bez jakichś takich ocen radykalnych, ale bo coraz częściej się mówi, że w ogóle no, ośrodki szkolno-wychowawcze są niepotrzebne, że może teraz już nie mam takie możliwości, żeby iść do szkół ogólnodostępnych, do integracji. I czy ty masz może jakieś takie doświadczenia w ogóle nie wiem, ucznia, który na przykład przyszedł do Lasek z integracji i jakie on miał doświadczenia i czy to rzeczywiście tak jest, bo ja na przykład osobiście to co teraz mówię jest moją subiektywną opinią, proszę byście państwo nie traktowali tego jakiegoś zdania obowiązującego, ani nawet jako zdania realizatora audycji, czyli Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, tylko to jest moja prywatna opinia. Ja uważam, że przynajmniej właśnie te klasy 1-3 warto skończyć w ośrodku po to, żeby mieć bazę, tak? Żeby mieć od czego wyjść.
0: No tak jak mówię, jeżeli chodzi o edukację włączającą, to na pewno nauczycielom w klasach 1-3 nie jest tak łatwo, jak jest uczeń niewidomy, ponieważ tak jak mówię, kolejność wprowadzania liter jest zupełnie inna, prawda? Więc tutaj trzeba też no, do tego się trochę dostosować, prawda? Żeby uczeń no, opanował pismo Braille'a, prawda? Więc no, mamy różne doświadczenia. No mówię, jeżeli chodzi o edukację włączającą, no jest to pewnie możliwe, ale wymaga takiej właśnie dużej pracy ze strony nauczyciela i tyflopedagoga, który też towarzyszy uczniowi w szkole. No ja mam też kontakt właśnie z uczniami ze szkół masowych, którzy przyjeżdżają na turnusy wakacyjne nasze. No jest to różnie, no zależy to właśnie, tak jak mówię, od zaangażowania nauczyciela, od wiedzy nauczyciela, od też możliwości sprzętowych szkoły, czy szkoła ma drukarkę i ma możliwość drukowania materiałów w Braille'u, czy nie. Także no to na pewno wymaga, to dla mnie jest no jako pewnik takiej dużej pracy nauczycieli właśnie, żeby dostosować do tego ucznia niewidomego wszystko to, co się dzieje na lekcji, zwłaszcza, że tempo pracy uczniów widzących jest zawsze oczywiście szybsze niż ucznia niewidomego, prawda? On nie nadąży robić tego wszystkiego, co robią uczniowie widzący. Więc to właśnie czasami, to takie moje doświadczenie właśnie po spotkaniach z uczniami i z rodzicami, że to jest takie trochę frustrujące, no i że czasami no, też nie są dostosowane materiały, ale to mówię, to niekoniecznie wynika też ze złej woli nauczycieli, ale właśnie no mówię, czy z braku takich sprzętów do przygotowania materiałów dla uczniów niewidomych. No tak, więc to rzeczywiście, natomiast rodzicom zależy na tym teraz, kiedyś też było inaczej, teraz podejście jest inne, żeby dziecko było no bliżej domu, prawda? To jest jakby takie decydujące o tym czasami właśnie, że rodzice posyłają dziecko do szkoły ogólnodostępnej, a nie do ośrodka, tak? Bo generalnie dziecko dostaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, no i tam właśnie rodzice wybierają jakby formę tego kształcenia, prawda? Czyli czy kształcenie w ośrodku, czy kształcenie w szkole ogólnodostępnej. Także no to mówię, to zależy od wielu czynników, ale no generalnie rzecz biorąc rzeczywiście uczniowie którzy nie są w ośrodkach, to na przykład trochę wolniej czytają, tak, bo mają mniejszy dostęp, prawda, do podręczników czy do książek w Braille, tak, bo my oprócz tego, że mamy podręczniki, to też mamy bibliotekę, do której mogą uczniowie iść, wybrać sobie książkę i czytać, tak. Mamy też drukarki brajlowskie, że możemy te książki, które jeszcze nie są zaadaptowane tutaj w Braille'u, też możemy im tutaj dokonać adaptacji i wydrukować, żeby oni czytali właśnie takie książki, które teraz czytają ich widzący rówieśnicy, prawda? Natomiast no właśnie w szkołach masowych no nie zawsze są takie możliwości, prawda? Więc to po prostu zależy, tak?
1: Tak, czyli jak zwykle wszystko zależy właśnie od jakichś czynników zewnętrznych.
0: Tak,
1: od
0: różnych czynników, prawda?
1: Tak, bardzo różnych. Tak, tak. Niekoniecznie od nauczyciela. A czy jeszcze jakieś mogłaś powiedzieć o jakichś pomocach, które, bo od tego, co słyszę, to dużo rzeczywiście wy jako nauczyciele sami przygotowujecie. I czy jakieś jeszcze ciekawe takie może rozwiązania, które...
0: No właśnie mówię, no to jest, służy nam do tego ta te drukarki, ale też na przykład no jak dla tych, dla te klasy pierwsze szczególnie, jak na przykład mamy tam o figury geometryczne, czy jeszcze na przykład zapoznawanie z różnymi fakturami, no to robimy tak sami te pomoce, na przykład no wycinając mamy, ale teraz też właśnie już jakby coraz łatwiej jest, bo są na przykład takie duże drukacze, które wycinają różne kształty, czyli koło, trójkąt, kwadrat, naklejamy właśnie, żeby to było atrakcyjne, figury w różnych fakturach, kształtach, też właśnie, żeby tutaj ćwiczyć tą percepcję dotykową dzieci, żeby one zapoznawały się właśnie z różnymi fakturami, no żeby właśnie łatwiej potem im było czytać, pisać. Ja na przykład też, jak mówiliśmy o dom, w którym mieszkamy, tak? Co to znaczy blok mieszkalny, prawda? Dla osób niewidomych trudne jest poznawanie przedmiotów, które są jakby, których nie można objąć dotykiem, a taki jest, takim przedmiotem jest na przykład blok mieszkalny, prawda? Więc zrobiłam im po prostu model bloku, tak? Taki model sześcian, tak? Gdzie tutaj nakleiłam im okna, drzwi, no i wtedy też to omawialiśmy, jak wygląda taki blok mieszkalny, prawda? Czyli dom jednorodzinny, też czym się różni, mamy akurat taki model i też, no właśnie mówię, to jest ważne, żeby wszystko, o czym mówimy, jeżeli mamy taką możliwość, to właśnie no, pokazywać jakieś modele i zapoznawać uczniami właśnie z wyglądem różnych rzeczy, przedmiotów no żeby potem właśnie ich jakby wyobrażenie o różnych rzeczach było prawdziwe, prawda? Na przykład samolot, tak, mówimy, że ma skrzydła, ale też właśnie ważne jest to, żeby powiedzieć, bo i ptaki mają skrzydła, i ptaki jak lecą, to machają skrzydłami, prawda? Natomiast samolot, i to jest też taka ważna informacja, jak pokazuje uczniom model samolotu, no to właśnie tutaj mówię, że ptaki machają skrzydłami, no ale samolot nie, prawda? Chociaż też ma skrzydła, prawda?
1: Tak.
0: Bo on inaczej się porusza, tak? Czy na przykład, no tutaj też, jeżeli chodzi o pomoce, to tutaj możemy jakby adaptować różne pomoce, które są dostępne dla uczniów widzących, prawda? Szczególnie na przykład do matematyki, figury geometryczne takie, no, które można, jak to mówimy, ubrajlowić, czyli na przykład nakleić, prawda? Takie wypukłe, żeby uczniowie mogli je oglądać. No generalnie mówię, jest to tutaj takie wyzwanie dla nauczyciela, zapewnienie uczniom właśnie takich pomocy też ciekawych, atrakcyjnych, na przykład jak uczymy się Braille'a, to też uczniowie bardzo lubią na przykład rozsypanki, prawda, wyrazowe, rozsypanki zdaniowe, czyli na przykład składanie wyrazów z sylab, to do tego też no, mamy taką specjalną zrobioną, my nazywamy to linijkę, bo czasami te pomoce nawet trudno jest jakby tak nazwać, bo one nie mają jakby swojego odzwierciedlenia w takich pomocach dla uczniów widzących, prawda? Więc to jest taka deseczka drewniana z takimi wypustkami, prawda? Wyłożona na przykład aksamitem, prawda? I tam nazywamy to linijką i na tym na przykład układam różne sylaby i z tych sylab dzieci mają układać wyrazy, prawda? Czyli na początku kładzie pierwszą sylabę karteczka, właśnie z wycięta karteczka z sylabą brajlowską i druga sylaba to jest koniec wyrazu, tak samo zdanie, prawda? Rozsypankę zdaniową, daje im tam taką linijkę, wyrazy nie ułożone po kolei i oni mają za zadanie ułożyć zdanie, prawda? Czyli muszą znaleźć wyraz, który ma wielką literę, przekładają ten wyraz na początek tej linijki, potem drugi wyraz, drugi, trzeci, czyli ostatni, który jest z kropką. Tak i sobie czytamy, możemy wkleić na przykład takie zdanie do zeszytu albo po prostu je napisać, tak? Ale też mówię, wymaga tego, żeby napisać to zdanie, wyciąć, pociąć te karteczki i też właśnie takimi nożyczkami z falbanką zaznaczyć górę karteczki, prawda, żeby uczniowie wiedzieli, jak tutaj prawidłowo układać te wyrazy na tej właśnie tak zwanej linijce, prawda, czyli takiej tej deseczce do układania wyrazów.
1: To jeszcze może największy sukces pedagogiczny. Coś, że no nie wiem, może jakiś był taki, no nie chcę powiedzieć beznadziejny przypadek, ale no oczywiście bez imienia, ale że komuś było z czymś tak trudno i nagle potem się okazało, że jest super.
0: Ja generalnie właśnie mam takie jakby doświadczenie w mojej pracy, że bardzo ważne jest takie motywowanie uczniów i pokazywanie im, że to, co wydaje im się trudne, tak, że jeżeli będą, nie wiem, wkładać pracę, że czasami to jest małymi krokami można do czegoś dojść, ale no jeżeli wkładamy jakąś pracę, to ona na pewno no, będzie taki miała taki swoje przełożenie w postaci tego, że no, ty się nauczysz tego, prawda? Na przykład miałam takiego chłopca, który właśnie mówił, że tutaj nie, to jest trudne, ja w ogóle się tego nie nauczę. No, ja mówię, no słuchaj, no ale do szkoły przychodzimy po to, żeby się uczyć. Jeżeli wszystko byś umiał, to właściwie nie miałoby sensu twoje przychodzenie do szkoły, tak? No i właśnie potem, jak już tutaj przełamałam tego taką właśnie, no, niechęć do pokonywania trudności, to okazało się, że on mi nawet przypomniał potem w drugiej klasie, czy pani pamięta, jak ja byłam w tej pierwszej klasie, to ja mówiłam, że ja się niczego nie nauczę, bo to jest trudne. Ja mówię, no właśnie, widzisz, jak tutaj systematycznie pracowałeś, tak? To teraz dla ciebie to nie jest takie trudne i no, każda trudność też no, jest po to, żeby ją pokonać, prawda? A nie skupiać się na niej. No. To tak staram się wpajać moim uczniom.
1: A jakaś najzabawniejsza sytuacja? No wiem, że tam przez prawie 20 lat to trudno może jedną taką wybrać, ale... Może coś było
0: jeszcze. Najzabawniejsza sytuacja. To jakoś teraz. Nie. Trudno mi jakoś tak wybrać jakąś sytuację. Nie
1: A czy jest taka potrzeba też pracy takiej indywidualnej z uczniami? To znaczy chodzi mi o to jeden.
0: Właśnie dużo, tak. My mamy tutaj właśnie uczniowie, którzy przychodzą i mają trudności w nauce Braille'a, mają zajęcia indywidualne. Albo jak na przykład właśnie przychodzą do starszych klas i właśnie albo tracą wzrok i jest konieczność uczenia się Braille'a, no to mają zajęcia indywidualne, no bo na takich zajęciach jakby najszybciej mogą nauczyć się Braille'a, prawda? Więc mają takie zajęcia w szkole. Albo potem już nawet uczniowie, którzy, na przykład też mieliśmy taką uczennicę, która była w siódmej klasie, no to ona już nie uczyła się Braille'a, tylko, bo jeszcze miała jakieś tam możliwości wzrokowe, tylko właśnie uczyła się pracy na komputerze, na laptopie, prawda? Żeby potem w szkole średniej też właśnie z takiej formy pracy korzystać. No teraz technika daje takie możliwości, prawda?
1: Tak.
0: Właśnie praca to jest, starsze klasy uczą się pisania w tych notatnikach brajlowskich, prawda? W Brailsensach
1: A czy w młodszych klasach zawsze jeszcze są maszyny i tabliczki brajlowskie, czy już znaczy, też...
0: Tabliczek niestety już teraz nie mamy, bo tak jak mówię, tabliczki już teraz na tabliczki po prostu nie mamy czasu. Mamy tyle materiałów, że już na tabliczki nie mamy czasu, ale niektórzy właśnie starsi uczniowie, to dla nich te tabliczki były takie przydatne, prawda, do takiej robienia takich notatek krótkich, tak, bo to jest... Też taka pomoc, którą można mieć, one były też takie kilkurzędowe, tak, że można było krótką taką notatkę, czy nawet jakieś tam 2-3 wyrazy zapisać, prawda?
1: Teraz te notatniki brajlowskie zastępują trochę, chociaż wagowo są cięższe na pewno.
0: Że tabliczka jest lekka i można ją gdzieś tam zawsze przenieść. Ale no właśnie teraz myślę, że już teraz byłoby jakoś trudno uczyć tych uczniów pracy na tabliczce, bo jednak ta, no, ważne właśnie jest też uczenie ich na pracy na komputerze, żeby potem mogli sobie właśnie w ten w tych klasach starszych poradzić. No i potem korzystać z komputera no, w takim życiu dorosłym, prawda? Bo to akurat, mówię, wymaga też takiej no, dużej pracy, żeby nauczyć się takiego biegłego, bezwzrokowego pisania na komputerze. A właśnie jeżeli chodzi o to, to właśnie tutaj uczniowie z tych szkół masowych, którzy uczą się, no właśnie to chyba w tym mają największe takie zaległości, prawda? W takiej pracy z komputerem. Że tam no jednak to wymaga takiej specjalistycznej umiejętności i no takiej pracy indywidualnej. To tutaj właśnie tak jak my pracujemy na komputerze, na klawiaturze, to zawsze zaczynamy od tego trzeciego rzędu, od tych liter zaznaczonych FJ i najpierw piszemy te litery, wyrazy złożone z tych liter, czyli tutaj tylko z samogłoską A. No i potem dopiero przechodzimy właśnie do tych kolejnych liter. Ale to mówię, to wszystko wymaga takiej pracy indywidualnej. I właśnie w tym tutaj mówię, jak się spotykamy z uczniami na turnusach, czy właśnie tutaj z uczniami, którzy przychodzą do nas ze szkół masowych, to właśnie w tych tutaj, w tej dziedzinie mają takie spore zaległości.
1: To teraz znowu może będzie kij w mrowisko, chociaż może nie, ale chciałam też tylko, żeby chociaż powiedziała jedno zdanie, to też bez jakichś właśnie danych takich o konkretnych osobach może, ale bo często się słyszy od nauczycieli, że najgorsza w sumie w pracy nauczyciela to są nie uczniowie, nie jakiś tam nawet sprawdziany, czy ten czas, który trzeba poświęcić na przygotowywanie materiałów gdzieś tam dodatkowo, tylko że najgorsza to jest współpraca z rodzicami. Czy ty masz takie doświadczenia, że rzeczywiście z rodzicami jest tak trudno i że oni rzeczywiście tak stają okoniem, że tak powiem, przeciwko temu, czego się chce nauczyć ich dzieci, czy raczej jednak są współpracujący?
0: Nie, myślę, że są rodzice, teraz właśnie rodzice, ponieważ tutaj... Jak tylko zaczynałam pracę, to mi się wydawało, że rodzice właśnie byli tak jakoś mniej zaangażowani w uczenie tych dzieci. Natomiast myślę, że teraz dzięki temu, że jest na przykład wczesna interwencja, prawda, i rodzice już od najmłodszych lat mają możliwość takiego przyglądania się pracy z dzieckiem swoim, prawda, to też właśnie chętnie tutaj podejmują taką pracę. Oczywiście nie wszyscy, tak? No ale generalnie ja jakoś nie miałam chyba nigdy takich trudnych kontaktów i doświadczeń z rodzicami, że oni właśnie raczej chętnie byli do tego, żeby tutaj dowiadywać się, słuchać. No właśnie, jak też pomóc temu dziecku, jak z nim pracować, tak? No bo oczywiście ta praca z dzieckiem to nie może skończyć się tylko, prawda, w szkole. Tutaj te umiejętności wszystkie, które zwłaszcza dotyczące takiej samoobsługi, prawda, które uczeń nabywa w szkole, w ośrodku, w internacie, muszą też być kontynuowane w domu, prawda, żeby potem to usamodzielnienie jakby no, się dokonywało, prawda.
1: Tak, no inaczej nie będzie efektu. Ja często słyszę od wychowawców, że znaczy tych młodszych grup, że dziecko na przykład wyjeżdża na wakacje i po wakacjach jest dramat, bo ono wszystko zapomniało to, co, że nie wiem, nagle przyjeżdża do internatu i się okazuje, że nie je samo, albo nie ubiera się samo, albo no coś w tym stylu.
0: Tak. No tak, bo łatwiejsze na pewno jest jakby zrobienie za dziecko, tak? Natomiast no, wydaje mi się, że ta świadomość chyba jest teraz taka większa niż jeszcze była.
1: Tak, i na pewno też ułatwia ta bliskość też, że to co mówiliśmy, że rodzice często nawet się przeprowadzają, żeby mieszkać bliżej ośrodka.
0: Też się przeprowadzają, żeby właśnie tutaj dziecko jednak korzystało z ośrodka, ale żeby jednak nie było oderwane od domu, prawda? Tylko żeby było blisko, więc albo dojeżdża codziennie, albo na przykład no też jest od poniedziałku do piątku, prawda? Czyli no, na każdy weekend jedzie do domu. Takich też mamy uczniów i to nawet uczniów, którzy daleko mieszkają, prawda? Gdzie kiedyś, no mówię, oni tam 2, 3, 4 tygodnie nawet byli w ośrodku po prostu.
1: To skoro wspomniałaś, to może jeszcze słowo o turnusach, bo to może się przydać rodzicom, którzy można słuchają, a mają dziecko małe, bardzo niewidome. To, co to są te turnusy i jak
0: Od kilku lat, tak, tutaj we współpracy z PFRON-em, przepraszam, z PZN-em, bo to PZN właśnie tutaj w marcu chyba daje takie ogłoszenie właśnie o tym, że we współpracy z nami organizowany jest turnus rehabilitacyjny dla uczniów niewidomych i słabowidzących ze szkół takich ogólnodostępnych. I tutaj turnus trwa 2 tygodnie. No i na turnusie właśnie tutaj dzieci mają zajęcia z pracownikami naszego ośrodka, czyli mają możliwość doskonalenia albo nauki Braille'a. Są zajęcia z orientacji przestrzennej, z rehabilitacji wzroku, zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, zajęcia sportowe też są, hipoterapia, zajęcia logopedyczne, czyli jest no bardzo taka szeroka gama tych zajęć. Są też zajęcia dla rodziców, właśnie to w zależności od tego jakby też o co rodzice proszą, tak? Czy zajęcia właśnie z Braille'a, z nauki Braille'a, czy nauka czynności samoobsługowych, czy jakieś pokazywanie pomocy właśnie, czy dla edukacji wczesnoszkolnej, czy dla klas starszych. Także takie turnusy się odbywają, one są zaraz po zakończeniu roku szkolnego. I tutaj, no mówię, mamy możliwość też właśnie jakiejś konsultacji z rodzicami, nie tylko pracy z dzieckiem na turnusie przez 2 tygodnie, ale też właśnie konsultacji z rodzicami, rodzicom też dajemy jakieś wskazówki do tego, jak pracować z dzieckiem, bo niestety no, często oni też jakby muszą brać udział w tym nauczaniu dziecka w szkole ogólnodostępnej. A mówię, to wynika no, albo z jakichś no, braków kadrowych w szkole, albo no, z jakichś tam innych jeszcze czynników, ale właśnie niektórzy rodzice są bardzo zaangażowani w to, żeby tutaj pomagać też w nauce swojemu dziecku. Także tutaj mają możliwość uzyskania takiej pomocy. Także to właśnie trzeba śledzić takie ogłoszenia na stronie PZN-u, które pojawiają się no, chyba w marcu, tak, o turnusie, który odbywa się w lasku.
1: O, to bardzo dziękuję. Teraz mnie zainspirowałaś do tego, z kim będzie jeden z najbliższych podcastów. Znaczy już i tak miałam w planie, ale to tak pomyślałam sobie, że teraz w odniesieniu do tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, to pociągniemy może ten temat, bo znam takich jednych rodziców, którzy mają 2 dzieci niewidomych i te dzieci się uczą właśnie w szkole ogólnodostępnej i ci rodzice wspaniale te dzieci w tym wspierają, także a już im nawet zapowiadałam, że zostaną zaproszeni kiedyś, także to myślę, że to nastąpi niedługo w takim razie, żeby było tak w nawiązaniu.
0: Ale też jeżeli chodzi o pomoc, to tutaj też jeżeli rodzice są zainteresowani i chcą, to mogą tutaj zwrócić się tutaj albo bezpośrednio do naszej szkoły, albo do pani dyrektor ośrodka i my też no, pomagamy rodzicom w ciągu roku szkolnego też, prawda? Czy tutaj jakieś materiały udostępniamy, czy też podpowiadamy odnośnie dostępności podręczników. Także no, jeżeli rodzice mają taką potrzebę, to zapraszamy do kontaktu.
1: Bo był jeszcze ten projekt do niedawna, prawda? To Centrum Edukacji Włączającej, tak?
0: Centrum, tak, wspierające edukację włączającą, tak. Ale on tutaj no, nie był, ministerstwo tak pomyślało, że nie był dedykowany tylko osobom niewidomym i słabowidzącym, ale właśnie tutaj szkołom z pobliża lasek.
1: Aha, czyli...
0: Także to tak było. Natomiast oczywiście, jeżeli mówię, zgłaszali się rodzice czy nauczyciele spoza tych szkół, to jak najbardziej też wsparcie uzyskiwali.
1: Na turnusach, jeszcze tylko powiedz, może jest jakiś limit wiekowy jest do 18 roku życia? Czy...
0: To znaczy w tamtym roku chyba mieliśmy do 15 roku życia.
1: Aha.
0: I no, od... Ta rozpiętość wiekowa im jest też większa, bo tym jest trudniej potem jakieś takie no, wspólne zajęcia zorganizować, prawda? Bo to na turnusie są nie tylko zajęcia indywidualne, ale też zajęcia grupowe, prawda? A jeszcze w tym roku mieliśmy zajęcia z TUS-ów, to też były takie zajęcia cieszące się dużą popularnością, więc tutaj też zajęcia grupowe są też bardzo ważne właśnie na turnusie, bo dzięki temu też no, te dzieci też mogą nawiązać kontakt też z osobami, które mają podobne problemy jak one, prawda? To też dla nich jest ważne, prawda?
1: Tak, i to od szkolnego wieku, czy jeszcze jakieś młodsze dzieci w
0: Nie, no,
1: przedszkolach
0: dzieci od
1: też się...
0: szóstego roku życia.
1: O,
0: Od szóstego roku
1: tak,
0: życia.
1: czyli końcówka gdzieś tam przedszkola i zerówka.
0: Zresztą to jest tam opisane na pewno w tej ofercie, którą właśnie tutaj udostępnia na swojej stronie Polski Związek Niewidomych.
1: O, to bardzo dziękuję. To jest, powiedz jeszcze, najstarsi uczniowie twoi są na studiach, po
0: najstarsi
1: studiach?
0: Najstarsi moi uczniowie, tak, to chyba już tak, kończą studia. Kończą studia, a wychowankowie z internatu, no to już, no to są dorośli ludzie. Już nawet po studiach, tak. Natomiast moi uczniowie ze szkoły, najstarsi to już właśnie kończą studia.
1: A, to duma jest, prawda?
0: Tak, z edukacji wczesnoszkolnej, tak, tak, tak. Ci, których uczyłam w edukacji wczesnoszkolnej, to już kończą studia, natomiast właśnie z internatu to no już pracują i już są po studiach.
1: Fajnie tak popatrzeć, nie? Jak byli tacy mali, a teraz są tacy dorośli.
0: Tak, teraz tutaj...
1: Odwiedzają czasami?
0: Zresztą dwaj są nawet tutaj w Laskach, także...
1: O, no to...
0: Tak, tak. Jeden przychodzi zresztą do nas tutaj do szkoły.
1: No, to można rzeczywiście obserwować.
0: Jest organistą, uczy się też tutaj, zdobywa jakieś chyba studia podyplomowe dotyczące właśnie nauczania muzyki. No i właśnie tutaj przychodzi na muzykę do naszej szkoły. Także...
1: No to rzeczywiście tak miło obserwować.
0: Tak, tak miło, tak, tak. Także sobie radzą, że znajdują pracę, to jest na pewno zawsze bardzo miło.
1: Czy jeszcze jakieś zdanie podsumowania dla rodziców, dla uczniów, dla nauczycieli innych?
0: Znaczy myślę, że praca nauczyciela jest no taką... ciekawą pracą, bo przez te lata, tak jak pamiętam początki swojej pracy, to jeżeli jest się w szkole, to ja takie mam doświadczenie, że od nauczania nie jest nie tylko nauczyciel, ale też my uczymy się od uczniów naszych, prawda? Uczymy się tego, jak z nimi pracować, jak dostosowywać różne takie pomoce do ich możliwości. I dzięki temu, że my się od nich też uczymy, no to właśnie nasza praca potem staje się no, bardziej efektywna, prawda? Takie szkoła, mówię, to nie jest tylko miejsce, gdzie jest nauczyciel, który uczy, ale też on się uczy od uczniów. I to jest takie, jest to, no, to w mojej pracy też jest takie ważne, tak? Bo te różne pomoce, które na przykład przygotowałam dla uczniów 10 lat temu, to teraz muszę im robić inne, prawda? Bo oni są inni, inne mają potrzeby. Ale też mówię, no uczę się od nich, prawda? Jakiegoś podejścia właściwego, no żeby właśnie z nimi porozumieć. I właśnie tutaj też taką satysfakcję mam, jeżeli uczeń, który przychodzi do klasy, no... jest no, w cudzysłowie trudny z jakiegoś powodu, bo ma trudne zachowania i potem uda mi się nawiązać z nim kontakt, prawda, i dotrzeć do niego, no to właśnie to tak cieszę się z tego powodu. Ale no właśnie na pewno nie dokona się to bez takiego wsłuchania się w jego potrzeby i uczenia się od niego, prawda, co ja muszę w sobie zmienić też i w nim, żebyśmy mogli się jakoś spotkać, tak.
1: I to mówi nauczycielka z powołania, tak bardzo fajnie, że to wybrzmiało, bo ja czasem patrząc na niektórych nauczycieli, czy swoich, czy z jakimiś, którymi miałam do czynienia w życiu, to miałam wrażenie, że oni absolutnie nie słuchają uczniów, dlatego chcą, żeby uczniowie słuchali ich. I to już nawet po tonach niektórych słychać, że mają takie, jak ja to czasem mówię, że ktoś ma nauczycielskie tony, ty nie masz takich, to od razu widać. Także.
0: Znaczy myślę, że to czasami takie są też burzliwe dyskusje, zwłaszcza w tych starszych klasach właśnie o tym, czemu pani zadaje, tak, czemu pani znowu zadaje. Tak. Więc ja tłumaczę uczniom, ale oni naprawdę tego słuchają, że ja nie po to zadaję, żeby zrobić ci na złość, czy zrobić ci przykrość, tak, tylko właśnie chce cię nauczyć czegoś, tak? A no, jeżeli chodzi o język polski, czy o... to nie ma innej możliwości niż czytanie, prawda? Niż mówię, jesteś Polakiem, żebyś umiał wypowiedzieć się właściwie w swoim języku, żebyś umiał przekonać kogoś do swojego zdania, to musisz właśnie no jakby czytać, tak? Czytać, dyskutować, tak? Pracować z tekstem, tak? I oni jakoś tam po jakimś czasie, po iluś tam takich dyskusjach i takich, no słuchają tego. Takie mam też doświadczenie, że trzeba właśnie być też no takim wytrwałym, w takim no przekonywaniu ich do różnych rzeczy.
1: Tak, zresztą ja wiem też po sobie, jako, no jako już kiedyś tam dawno temu już uczennicy, że do wielu rzeczy też się dochodzi dopiero później, w dorosłym wieku. Ja na przykład czasem teraz sobie myślę, ojejku, ile rzeczy na przykład nie doceniałam będąc w szkole, tak? Nie wiem, w laskach na przykład nie doceniałam tego, że mamy darmowy angielski z native speakerkami, tak? Czy że mamy darmowy basen, tylko było orety, znowu ten angielski, nie? I tam tak... I dopiero się czasie to docenia.
0: Tak. Dlatego właśnie ważne też jest konsekwencja, prawda? To jest też na pewno coś bardzo ważnego.
1: Tak, żeby... konsekwencja, ale taka właśnie z takim podejściem, żeby, no żeby tłumaczyć, a nie żeby tak, żeby się...
0: Argumentować, żeby... tak, no argumentować, właśnie. Bo jeżeli jakby, no teraz na przykład w nauczaniu języka polskiego bardzo ważne jest argumentowanie, prawda? I szukanie argumentów dotyczących, no, różnych zadań, które tam są, czy na teście ósmoklasisty, czy w ogóle, to właśnie, żeby też jakby, jeżeli czegoś od nich wymagamy, to żebyśmy im pokazali dlaczego, tak i po co, że to czemuś służy, że to właśnie nie jest tylko dlatego, żeby tam, no właśnie, podchapyć, albo żeby, no, uciemiężyć biednego ucznia, tylko właśnie, że to czemuś służy, tak. I oni no po jakimś czasie rzeczywiście no jak na przykład są, widzą, że poprawili ortografię, tak? Czy łatwiej im jest pisać różne prace, no to widzą, aha, no to ja mówię, no tak, ale to się nie odbyło dlatego, że tak pstryk i się stało, tylko dzięki twojej pracy, tak? Praca daje efekty, tak?
1: Tak, i żeby nie było tylko, że nie, bo nie, albo tak, tak, do, tak bo tak.
0: Tylko. To jest takie no ważne, dyskusja też zaczniemy, prawda?
1: Tak, i żeby traktować ich jako partnerów.
0: Jako partnerów, podmiotowo, prawda? Wymagać, stawiać granice, być konsekwentny, ale też, żeby ich słuchać, tak? Nawet jeżeli no, są, mówiąc kolokwialnie, niegrzeczni, czy jakoś tam nieprzyjemni, to czasami między tymi wierszami można coś wyczytać, prawda? Więc to jest ważne słuchanie, prawda? Tak jak mówię, no ja wiem, że nie tylko ja nauczam, ale ja też się od nich uczę, tak? I wtedy łatwiej, tak.
1: W takim razie dużo, dużo sukcesów życzę i w uczeniu się, i w nauczaniu, i... w pracy i dużo zadowolenia już z dorosłych uczniów też. I bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Beata Sawicka, nauczycielka klas 1-3 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach, tyflopedagog. Dziękuję bardzo.
0: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę i do usłyszenia. I zapraszam do kontaktu, jeżeli mają Państwo jakieś taką potrzebę skonsultowania się, to zapraszam właśnie do kontaktu z naszą szkołą albo tutaj z biurem szkolnym właśnie w celu uzyskania jakiejś pomocy, jeżeli ktoś z Państwa jej potrzebuje. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Oczywiście realizator Michał Dziwisz i Aleksandra Bochusz. Dziękuję bardzo. Kłaniam się i do usłyszenia za tydzień.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry, dzień dobry i oto mamy 148. audycję z cyklu Tyflo Przegląd. Dzisiaj jest nas ilu? Czworo? Michał Dziwisz, Mikołaj Dzień Kołysz, dobry. Paulina Gajoch i ja, czyli Tomek
4: Dobry wieczór.
3: A i Paweł jeszcze masażyk
5: tak,
3: jest.
5: Tak. Cały zestaw chyba w ogóle, po raz pierwszy od tak dawna.
3: Tak, chyba, rzeczywiście.
5: W sensie ja za cicho? Czy...
3: Nie, po prostu jakoś tak siedziałeś i nie zarejestrowałem, że jesteś.
5: Okej.
3: No jestem. Co? I oczywiście zaczynamy od tego, co zwykle, czyli od zapowiedzi tego, co się będzie w Tyfloprzeglądzie działo. I jak zwykle przedstawi te zapowiedzi Michał.
6: Tak, ale tym razem już swoim głosem własnym, nie syntezą. W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Historia Julii, niewidomej dziennikarki z Kijowa. Masz prawo do dostępności. Ulotka z podstawowymi informacjami dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mac Accessibility Hub. Zewnętrzne dodatki do macOS poprawiające dostępność. Czy strony muszą być w 100% dostępne? Jest wyrok amerykańskiego sądu. Firefox wprowadza poważne zmiany w dostępności. Litofany pomogą niewidomym chemikom. Tyflopolska. Społeczność niewidomych na Telegramie. Kolejne dostępne treści od Muzeum POLIN. Wersja beta Spring 4 dostępna. Pozytywne zmiany w Chrome dla użytkowników macOS. Windows Insider. Microsoft ostrzega. Może przestać działać dźwięk. InPost pozwoli udostępnić przesyłkę do odbioru. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
3: Tak, na pewno będzie jeszcze więcej, a zaczynamy od takiego cyklu, powiedzmy, który swego czasu u nas pojawiał się dość często, ale jakoś ostatnio cisza była w temacie wojny w Ukrainie, a osoby niewidome, ale tym razem jest jakiś news na ten temat. Od Pawła oczywiście.
5: Tak, news jest prosto z Niemiec. No i mamy historię kolejnej osoby niewidomej, która no nie dość, że przeżyła początek inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to też wydostała się stamtąd bezpiecznie wraz z mężem i dotarła aż do Niemiec. Julia, bo o niej dziś mowa, Julia Mostowa jest z Kijowa. Tam zaledwie dwa dni przed... Wojna jakby wybuchła dwa dni przed tym, jak miała zostać wydana jej książka, w ogóle pierwsza, i pisała sobie jakieś artykuły dla swojego zleceniodawcy, kiedy wszystko się zaczęło. No i oczywiście, jak wiele osób już takich historii czytaliśmy, z początku nie wiedziała, co się stało. Znaczy, no wiedziała, co się stało, bo dostęp do informacji ma, ale no nie wiadomo, co robić, czym to się skończy. Ciężko uwierzyć, że to się rzeczywiście stało. Do bunkrów ciężko dotrzeć, bo już są przepełnione i trzeba się zapisać, zameldować, że się chce tam mieć miejsce. Gdzieś tam pomagali sąsiedzi. Napisała post na Facebooku, w którym wyraziła to, co myśli o tym, co się dzieje, i nawet dostała od swoich rosyjskich gdzieś tam znajomych jakieś no niezbyt przychylne komentarze pod adresem jej i jej kraju. Co tam jeszcze? No, oczywiście jakieś próby trzymania się ścian w mieszkaniu, które potem się okazało, że to nie ma w ogóle sensu, bo jak będzie jakiś porządniejszy nalot, to przecież meble odlecą, ściany odlecą i oni razem z tym. No więc długi taki czas bez nadziei i zdaje się, że dopiero 8 marca wyruszyła wraz z mężem. Ona jest całkowicie niewidoma, jej mąż ma wadę wzroku, ale na tyle delikatną, że da się ją skorygować w dużym stopniu soczewkami. No i wydostali się z Kijowa, pociąg do Lwowa 12 godzin. Jeszcze podczas wsiadania też jakieś tam w okolicach dworca trwały naloty i trzeba było to przetrzymać, bo nie wiadomo, czy się do pociągu wsiądzie. Jak już się raz zdecydowało, to nie ma odwrotu i nie ma próby jakiejś chronienia się, bo każdy chce mieć miejsce. Obawa, że pasażerowie po prostu ich wypchną, żeby sobie zrobić miejsce z tego pociągu. Podróż do Lwowa, która zazwyczaj trwa 6 godzin, trwała 12, bo ewakuacja jeszcze osób z innych miast. I jakieś też historie ponoć, że nie wszyscy niewidomi mężczyźni mogą opuścić Ukrainę, że się zdarzało, że zatrzymali i cofnęli żołnierze na granicy. Im się na szczęście udało. Nawet żołnierze byli dość pomocni. Już po polskiej stronie udało się dotrzeć dalej. Chełm, dalej Warszawa. i dalej gdzieś tam pociągi do Niemiec, bo Julia miała już dawniej znajomych w Marburgu, w szkole Blista, no i nawiązała tam kontakt z tą osobą, z którą akurat go miała. Nie wiedziała oczywiście, czy odpowiedź nadejdzie i czy będzie to odpowiedź pozytywna, więc mimo wszystko ruszyła w drogę, bo nie było czasu do stracenia. No i okazało się, że mail przyszedł i że to się da zaaranżować, żeby gdzieś na terenie szkoły przynajmniej początkowo zapewnić im pobyt, bo obozów uchodźczych się troszkę obawiała z uwagi na panujące tam czasem warunki, zwłaszcza jeżeli chodzi o osobę niewidomą, która w tym wszystkim się musi odnaleźć. No i dotarła, to jeszcze wszystko szło tam przez Berlin, przez Monachium. Oczywiście po drodze obawa, czy ktoś nie wykorzysta, czy ktoś ich nie oszuka i tak dalej. No i dotarli, są w Marburgu. Julia chciałaby pracować jako dziennikarka, język niemiecki już się go uczyła wcześniej, teraz go dalej poprawia. Jej mąż zatrudnił się w szkole w Marburgu jako osoba odpowiedzialna gdzieś tam za prace konserwacyjne, budowlane. Dostał soczewki lepsze niż Ukraina była w stanie zaoferować, więc jest w stanie lepiej wykorzystywać swój wzrok. Chcieliby zostać w Niemczech i w Niemczech też oczywiście pracować. No, takie historie się pojawiają, takie historie będę chętnie przytaczał. Książka Julii ukazała się w końcu w Ukrainie, ale jest plan. Julia bardzo by chciała ją przetłumaczyć na język niemiecki, w nadziei, że to, co tam zawarła, dotrze do większej ilości osób. No, życzymy powodzenia, wszystkiego dobrego. Raz jeszcze, jeżeli macie jakichś znajomych albo sami jesteście z Ukrainy i nas słuchacie, to śmiało dzielcie się naszymi, waszymi historiami, doświadczeniami. Wszystkim, co może pomóc, wszystkim, co was gdzieś tam porusza. www.tyflopodcast.net/zoom lub kontakt.tyflopodcast.net.
6: Lub Facebook, bo na Facebooku też jesteśmy, można na nas pisać. Ja się tak trochę obawiałem, czy nam się dziś uda wystartować z tym Facebookiem, ale na całe szczęście się udało. Wczoraj, no niestety, Face nie chciał nas wpuścić z jakiegoś bliżej nieznanego powodu, no ale już dziś działa, więc możecie również tam nas odbierać i pisać komentarze. Ja postaram się tam co jakiś czas zaglądać i oczywiście te komentarze czytać.
3: A teraz już przechodzimy do naszej rubryczki Tyflo Wieści Typowe i zaczynamy od ulotki. Masz prawo do dostępności, czyli takie ulotki z podstawowymi informacjami dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak to się teraz nazywa.
4: Tak, takie modne określenie, promowane, no ale się przydaje jednak. W każdym razie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało taki dwustronowy PDF, dwustronnicowy w zasadzie, powinnam powiedzieć, dotyczący właśnie dostępności w podmiotach publicznych. I tam są informacje na temat tego, co powinien podmiot publiczny zapewnić nam, do czego mamy prawo, że na przykład mamy prawo wejść z psem przewodnikiem wszędzie, w każde miejsce, do każdej instytucji. Do każdej instytucji mamy prawo mieć informacje o rozkładzie pomieszczeń. Możemy zapytać o kontakt z koordynatorem dostępności, aby zapytać się, czy tam poprosić o poradę w używaniu tych udogodnień, które tam są, jeśli chodzi o stronę, jeśli chodzi o budynek. I można też, są też informacje na temat wniosku o zapewnienie dostępności, na temat skargi o braku dostępności. No to są rzeczy, które warto wiedzieć, mając częsty kontakt z instytucjami publicznymi, z urzędami i innymi tego typu podmiotami, ponieważ no wtedy wiemy dokładnie, czego możemy się spodziewać, co powinno być dla nas przygotowane. No i możemy się do tego jakoś odwołać w momencie, kiedy na przykład tego nie ma, albo kiedy chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to jest realizowane. Także link jest w komentarzu i zachęcam wszystkich jednak do odwiedzenia go. Tak, pro forma.
3: Kolejny news pochodzi od Mikołaja. Teraz będzie nieco bardziej technicznie. I o Macu, bo powstało pewnie coś takiego, co się nazywa Mac Accessibility Hub. Chyba, że to nie powstało
7: tak,
3: teraz.
7: Tak, to powstało w ciągu ostatniego tygodnia, bo się ostatnio trochę zapoczątkowana moim wynalazkiem ruszyła znowu lawina powstających narzędzi zewnętrznych do Maca, narzędzi poprawiających w ten czy inny sposób dostępność. Oczywiście tych narzędzi już zawsze troszkę było, ale teraz no, pojawiło się ich trochę więcej i miejmy nadzieję, że się ich więcej w przyszłości również pojawi. No i tak, i co mamy? No i pojawiła się właśnie strona, na której możemy w szybki, prosty sposób się do tych narzędzi dostać, sobie je pobrać. No i co my tutaj mamy? Mamy tak, narzędzie do oznajmiania wcięć dźwiękiem. To jest narzędzie głównie przydatne programistom, które się w macOSie 13 jakoś tam ma niby pojawić w VoiceOverze, tylko że ta wersja budowana w VoiceOvera to jest jaka jest. Mamy narzędzie do tłumaczenia, które potrafi tłumaczyć nam ostatnio wypowiedziany tekst lub tekst ze schowka, tak jak robi to dodatek Instant Translate dla NVDA. Mamy narzędzie Triggered, o którym już tu kiedyś mówiliśmy, czyli wszelkiego rodzaju dźwięki, wszelkiego rodzaju skrypty na różne efekty systemowe. Mamy TDSR-a, czyli czytnik ekranu terminalowy zewnętrzny. Mamy narzędzie, zamiennik dawnego narzędzia SoundNote, czyli też takie właśnie dźwięki systemowe na wszelkiego rodzaju akcje. Mamy narzędzie, dwa narzędzia właściwie do monitorowania zasobów, trochę odpowiednik NVDA i jego dodatku monitor zasobów. Mamy VOCR wraz z linkiem do jego pobrania, więc tutaj jeżeli ktoś pytał, no to tam ten link jest, w komentarzach się pojawi link do samej strony huba i tam pojawi się link do samego VOCR-a. No czyli dla osób, które nie wiedzą, to jest narzędzie do rozpoznawania zawartości ekranu, rozpoznawania tekstu na ekranie, który sobie możemy przeczytać i no, dla aplikacji, które nie są za bardzo dostępne, w ten właśnie sposób możemy z tych aplikacji sobie korzystać. No i mamy moje narzędzie, które powstało na przestrzeni ostatnich kilku dni, czyli historia mowy, które nam przechwytuje historię mowy VoiceOvera i pozwala czy to sobie tę historię przeglądać, czy kopiować do schowka jej zawartość, jeżeli takie jest nasze życzenie. No i to na razie tyle, ale jakby potencjału jest sporo, potencjału w narzędziu Hammerspoon, za pomocą którego wiele, chociaż nie wszystkie z tych narzędzi powstało, jest sporo, więc myślę, że jest spora szansa, że w czasie najbliższym pojawi się coś więcej w tej kwestii. Myślę, że jest szansa, że pojawi się więcej tego typu narzędzi.
3: Zapadł ciekawy wyrok w Stanach odnośnie dostępności stron internetowych i to jest news przygotowany przez Michała.
6: Tak, bo teraz będzie kilka słów o tym, jak to z tą dostępnością jest. I wydawać by się mogło, że no, to powinno być w zasadzie oczywiste, ale jak się okazuje, nie jest. I to rzeczywiście może i mogło rodzić pewne różnego rodzaju problemy natury prawnej. Jeżeli sędzia nie był technologicznie zbyt biegły, a podejrzewam, że wielu nie było i nie jest, jest i nie będzie, no to z tak zwanym accessibility trollingiem mogliśmy mieć do czynienia i jeszcze pewnie będziemy mieli, ale pojawiła się pewna jaskółka. W Stanach Zjednoczonych konkretnie przez wyrok sądu w stanie Kalifornia. Otóż w zeszłym roku niejaki Andrews Gomez złożył pozew przeciwko Trinitas Cellars. To jest, okazuje się, winiarnia, która ma swoją stronę internetową. No, ten pan pozwał też zresztą sporo innych różnych firm i zarzucił tym firmom, że strony internetowe ich nie są dostępne dla osób niewidomych. Jakie to były zarzuty? Otóż konkretnie w przypadku tej instytucji chodziło o teksty alternatywne. W logo, że logo nie było dostępne, które pojawiało się na górze każdej strony internetowej i także brakowało w odnośnikach do mediów społecznościowych tekstów alternatywnych. No, przyznacie sami, może to rodzić pewne problemy, to znaczy, no nie wiemy za bardzo...

0: mowy o żadnych formularzach, żadnych takich interaktywnych elementach, które na przykład mogłyby służyć do składania zamówienia. Mowa tu konkretnie o tych właśnie przypadkach, gdzie mamy logo, gdzie mamy odnośniki, które są pozbawione tekstu alternatywnego. No i sędzia, który rozpatrywał tę sprawę, uznał, że no rzeczywiście fajnie byłoby i dobrze byłoby, żeby te strony internetowe były super dostępne i żeby te teksty alternatywne tam się pojawiły. Też zresztą, no przypuszczam, że niewielkim problemem byłoby naprawienie tychże błędów, bo dodanie tekstów alternatywnych nie powinno stanowić jakiegoś kłopotu. Natomiast nie uznał sędzia w tym procesie, że są to na tyle rażące błędy i na tyle duże problemy, żeby no, jakoś karać te instytucje, te winiarnie, która to posiadała taką stronę bez tekstów alternatywnych w logo i w linkach do mediów społecznościowych. Tym bardziej, że sam skarżący no nie był w stanie w jakikolwiek racjonalny sposób uargumentować, no co właściwie, w czym mu te braki tych tekstów alternatywnych przeszkadzały w korzystaniu z tej strony. I ja no się wcale nie dziwię, bo okej, za pierwszym razem, kiedy ja bym wszedł na taką stronę, no to faktycznie jest tu parę nieopisanych linków, nie wiem do czego one są, ale gdybym był jej regularnym użytkownikiem, to no raczej już bym wiedział, o co tu chodzi, że tu jest jakiś nieopisany link, że tu gdzieś na dole są jakieś odnośniki, z którymi jest problem. No i jest to jakiś wyrok racjonalny. W artykule pojawiła się taka nadzieja, że coraz więcej sędziów również będzie wydawać podobne werdykty. Natomiast też fakt faktem, no trzeba będzie w takich procesach angażować z pewnością ekspertów, bo tu wchodzimy już w takie niuanse, że pewne rzeczy stanowią rzeczywiście barierę w dostępności, a pewne rzeczy, pewne elementy stanowią swego rodzaju utrudnienie. A jeżeli trzeba wydać wyrok, w którym żąda się od kogoś nie tylko tak naprawdę, nie tylko naprawienia tego problemu, bo ja myślę, że okej, gdyby pojawił się taki wyrok, że proszę tutaj naprawić te teksty alternatywne, no to wszyscy rozeszliby się zgodnie i szczęśliwie do domów. Natomiast przypuszczam, że tu chodziło już o jakieś odszkodowanie, które mogłoby być także i wcale niemałe. Więc w takich sytuacjach i w takich przypadkach no, trzeba będzie zatrudniać odpowiednich ekspertów od dostępności. No, inna rzecz, że sobie ci eksperci trochę zarobią, ale też i koszty tego typu procesów mogą być większe. Więc tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Ty, Mikołaju, no, od czasu do czasu wspominałeś, że tam jest taki trolling dostępnościowy i to rzeczywiście tak. Może to tak fakt. Wyglądać.
1: To jest fakt, że bardzo często zdarza się tak, że no są takie instytucje, które znajdują sobie osobę niewidomą, umawiają się z tą osobą, że ty dostaniesz powiedzmy 10%, no i poszukują sobie wszelkiego rodzaju lokalnych biznesów, które coś tam sprzedają na przykład w internecie, bo to są najczęściej jakieś właśnie takie małe sklepy internetowe, kwieciarnie, tak jak w tym przypadku właśnie winiarnia, to może być, nie wiem, restauracja, pizzeria, zakład fryzjerski, to są tego
0: gdzie
1: typu
0: gdzie tam nawet może
1: usługi.
0: Nie być wcale jakiegoś mechanizmu do składania zamówień, tylko może
1: dokładnie.
0: Być po prostu oferta przedstawiona.
2: Tylko po prostu promocyjna
1: tak.
2: strona.
1: Mhm. To najczęściej to nie są strony typu, nie wiem, Uber, wielkie firmy, tylko to są właśnie takie małe, jakieś nie wiem, szkoły, właśnie takie tego typu biznesy. No i znajduje się tam jakieś błędy, wysyła się i oczywiście liczy się na to, że 90% osób po prostu zapłaci, bo stwierdzi, że lepiej zapłacić i mieć problem z głowy, niż iść do sądu i się w to bawić. Co ja tego też

0: do końca nie uznaję za takie do końca złe, bo też efekt tego jest taki, że słyszy się o tej dostępności i będąc takim biznesem, jak ci jeden, drugi, trzeci gdzieś tam kolega zajmujący się podobną branżą powie, że ej, słuchaj, bo mi to taki list przysłali i ty uważaj, żeby tobie też nie przysłali, no to zaraz się może okazać, że jakaś przynajmniej część prowadzących taki biznes, tworząc taką stronę internetową, będzie to robić z myślą, no, u mnie musi być dostępność zrobiona, bo jak nie zrobię tej dostępności, to mi się przyczepi jakiś troll i zacznie mi listy wysyłać i odszkodowania żądać. Więc oczywiście wiadomo, że to, co robią te trolle, jest wykorzystywaniem i tego być przynajmniej w takiej formie nie powinno, ale ja się nie zdziwię, jeżeli w ten czy inny sposób ma to jakby trochę pozytywnego wpływu na to, co się w kwestii tej dostępności właśnie w takich firmach dzieje.
1: Bo też powiedzmy sobie szczerze, stworzenie super dostępnej strony, która nie miałaby żadnych błędów dostępności, nawet i na podwójnym A WCAG, jest wyzwaniem bardzo dużym. I oczywiście ta dostępność jest procesem. Należy tu dążyć do tego, żeby było to zrobione wszystko jak najlepiej. Ale no chociażby podając taki przykład z brzegu nasz, tyflopodcastowy. My, chcąc być dostępni dla wszystkich, powinniśmy zapewnić transkrypcje tekstowe wszystkich audycji. No i teraz moje pytanie jest jedno. Kto to miałby zrobić?
0: I za co? I
1: I za
0: skąd wziąć na to
1: co?
0: pieniądze? Bo to jest
1: Dokładnie,
0: największy problem.
1: dokładnie.
0: Bo człowiek, który by to zrobił, to myślę, żeby się znalazł, ale właśnie te pieniądze to byłby, myślę, większy problem, bo z czegoś temu człowiekowi trzeba zapłacić.
1: Oczywiście, że tak, to jest pracy. Tak
2: Szczególnie, że
1: naprawdę,
2: tych audycji nie jest mało.
1: mając ponad 2000 audycji, to jest praca, no, wielka, bo jeszcze przecież trzeba wziąć pod uwagę, że te audycje cały czas przychodzą i pojawiają się nowe. Więc, no, to jest niestety taki dość duży problem też, jeżeli chodzi o te kwestie dostępnościowe, że oczywiście my, jako osoby, które no, zyskują na tym, jeżeli strona jest dostępna, to się jak najbardziej cieszymy z tego, że ta dostępność jest i że różne firmy, instytucje dbają o to. Natomiast no, też nie da się ukryć, że są różnego rodzaju takie przypadki, w których po prostu wiadomo, że racjonalnymi środkami tej dostępności zapewnić się niestety nie da, albo jest to bardzo
0: No,
1: utrudnione.
0: ale to ja na przykład dlatego jestem też bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wymuszanie dostępności prawem, bo ja uważam, że oczywiście na to wszystko jest czas i na to wszystko jest miejsce. Da się to zrobić dobrze, ale da się też z tym trochę przesadzić. I tutaj właśnie takim sztandarowym przykładem, jaki jest efekt, jak się przesadzi, to jest przykład MIT, Amerykańskiego Uniwersytetu, Amerykańskiej Uczelni, no, gdzie tam uczelnie to już w ogóle mają ogromne te wymogi, które to MIT miało, chyba to było MIT, która z uczelni w każdym razie, wydaje mi się, że to było właśnie MIT, miała platformę, na której znajdowały się wszelkiego rodzaju kursy. Po prostu stwierdzili, że nagrają te kursy, które są przeprowadzane u nich na uczelni, nagrają wykłady, opublikują ćwiczenia, materiały. To się wszystko znajdzie w internecie i w tym momencie, nie wiem, mieszkańcy na przykład krajów trzeciego świata lub osoby, no, które nie mogą z tych czy innych względów tam studiować, a mają dostęp do internetu, będą się mogli po prostu z tymi materiałami zapoznać i każdemu nieodpłatnie udostępnią, no, takie właśnie materiały. No i co się okazało? Przez to, że te kursy były nagrywane, jakby, no, nagrywane, to były prawdziwe kursy, które się odbywały na uczelni, zostały po prostu nagrane, do tych kursów nie było napisów. Te kursy zostały wrzucone, no, w takiej formie, w jakiej one były. Po czym pojawił się właśnie pozew, któraś z organizacji, bo też działająca na rzecz osób głuchych, się odezwała, że takie napisy powinny, i sąd orzekł, że faktycznie takie napisy być powinny i że to jest złamanie prawa, nie dostarczanie tych napisów. No i to się okazało. Efekt, a właściwie wysiłek, żeby wprowadzić te napisy, był tak ogromny, że ktoś po prostu stwierdził, że zdejmujemy tę stronę, wyłączamy ten portal, wszystkie te kursy zniknęły. Oczywiście pojawiły się gdzieś w sieci jakieś szemrane archiwa i da się do tego dotrzeć, ale już nowe kursy w tej formule nie są publikowane. Ogromne ilości bardzo przydatnego, szeroko wykorzystywanego w wielu uczelniach na całym świecie materiału znikły z sieci, tylko dlatego, że trzeba było dla nich zrobić dostępność, a koszt zrobienia tej dostępności był po prostu tak ogromny, że nie miało to po prostu sensu, nie miało to racji bytu. Dlatego jestem fanem właśnie tych tak zwanych rozsądnych dostosowań, czyli no, wymagajmy wprowadzenia tych rozsądnych dostosowań, gdzie definicja rozsądności ustali się jakby trochę indywidualnie. Czyli jeżeli to jest 15-latek budujący sobie stronę dla kółka szachowego w szkole, to uważam, że nie powinniśmy go karać za nic. Jeżeli to jest bank, no to już od tego banku fajnie byłoby wymagać tej dostępności zrobionej tak, jak ona być absolutnie powinna, bez żadnego błędu, bo to jest bank. I jakby wiadomo, że każda organizacja pośrednie, w zależności od kosztów tej dostępności, no to powinno być brane pod uwagę.
1: Jeżeli to
0: A
1: jest na
0: jeżeli...
1: przykład w przypadku materiałów multimedialnych, jeżeli to jest stacja telewizyjna, która zarabia, która gromadzi rzeczywiście naprawdę duże
0: Dokładnie.
1: pieniądze, to po prostu no, w tym przypadku stać ich na wygospodarowanie etatów,
0: Na
1: gdzie
0: audiodeskrypcję.
1: mamy jakąś audiodeskrypcję, czy mamy napisy, czy inne tego typu udogodnienia. No jeżeli to jest na przykład jakieś, powiedzmy, radio internetowe, albo jakieś niewielkie medium, które tworzy dość dużo kontentu słownego, no to niestety, no, nie możemy liczyć na to, że wszystko dla wszystkich da się dostosować, tym bardziej, że no, tak jak cały czas mam tu gdzieś z tyłu głowy chociażby przykład Tyflo Podcastu, naszą główną grupą docelową są osoby niewidome i to do nich przede wszystkim dostosowujemy nasze treści.
0: Tak, jakby ja dlatego jestem troszkę fanem właśnie tego podejścia rozsądnych dostosowań, no bo to jest nawet ta kwestia tej Ady amerykańskiej, że rozsądne dostosowanie to może na przykład być umieszczenie na stronie informacji, że ta i ta sekcja nie jest dla osoby niewidomej dostępna i nie da się jej zrobić dostępnej z tego czy innego powodu. Ale mamy na przykład infolinię, można zadzwonić na infolinię i ta informacja zostanie dostarczona. Bo powiedzmy, nie wiem, powiedzmy, że jesteśmy producentem odkurzaczy i powiedzmy, że mamy kilkanaście tysięcy stron instrukcji we wszystkich możliwych językach i one zawsze na tych stronach były tekstami skanowanymi z obrazkami. No i opisać te kilkanaście tysięcy stron instrukcji, no to jest teraz bardzo duży problem. A biorąc pod uwagę, że osób niewidomych nie ma dużo, to taki sam efekt możemy osiągnąć, zatrudniając po prostu jedną panią w biurze i dając jej numer telefonu i informując na stronie, jeżeli jesteś osobą niewidomą, nie możesz czegoś przeczytać, zadzwoń sobie pod ten numer telefonu, my ci te instrukcje przeczytamy.
1: I tak
0: I
1: samo jest teraz
0: wiadomo,
1: zresztą w deklaracjach dostępności
0: dokładnie.
1: na polskich stronach, że tam umieszcza się te tak zwane wykluczenia, informacje, co jest dostępne, co nie jest dostępne. Ale oczywiście, jeżeli dana osoba ma potrzebę zapoznać się z tym materiałem, nie ma najmniejszego problemu, żeby się zwrócić do autora takiej strony
0: Organizacji,
1: czy do
0: tak.
1: organizacji, do osoby odpowiedzialnej za dostępność i po prostu ten materiał konkretny zostanie jej w takim, a nie innym czasie dostarczony.
0: Dokładnie. I jakby ja nie jestem osobiście fanem rozwiązań, które mówią, dostępność ma wyglądać dokładnie tak, i film ma mieć dokładnie takie napisy, i one mają być w takim formacie, a podjazd ma wyglądać dokładnie tak, i on ma mieć dokładnie tyle stopni. I nagle się okazuje, że w budynku się nie da zbudować podjazdu, bo coś tam. No i co? No i teraz pojawia się problem. No i jakby ja jestem zawsze fanem właśnie tego rozwiązania, no, tych rozsądnych dostosowań, żeby to było zrobione tak jak w ramach możliwości, żeby to było robione, ale też jakby no, musimy zawsze wziąć pod uwagę fakt, że gdybyśmy, jeżeli za mocno z tą dostępnością przesadzimy, to ucierpimy na tym wszyscy. Jak to ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział i mi to bardzo tak utkwiło w pamięci, że gdyby dostępność w produktach była wymagana, to nigdy nie mielibyśmy iPhone'a. Bo pamiętajmy o tym, że pierwsze iPhony nie były w żaden sposób dostępne dla osób niewidomych. Dopiero od iPhone 3GS od roku 2009 pojawił nam się VoiceOver i gdyby w tamtych czasach był wymóg, że wszystkie smartfony muszą być dostępne, to bardzo możliwe, że cała rewolucja smartfonowa, cała rewolucja ekranów dotykowych, która bardzo uważam, że na lepszy zmieniła świat i wszystkim pomogła, włącznie z nami ostatecznie, mogłoby się w ogóle nie wydarzyć. Co więcej, ja widziałem kiedyś na jednej z takich programistycznych platform do dyskusji wszelkiego rodzaju wątek jednego z inżynierów, który pracował w firmie Nokia w momencie, jak iPhone się na rynku pojawił, jak pierwszy iPhone się na rynku pojawił. I ten człowiek pisał, że oni w Nokii mieli taką procedurę, że jak się pojawiał jakiś no, taki znaczący telefon na rynku, to oni go zawsze sobie kupowali i przeprowadzali takie testy wewnątrz Nokiowe, które każdy telefon musiał tam wtedy przejść. I podobno jednym z testów było to, czy dla takiego telefonu da się przygotować screen reader. I wtedy była taka procedura w Nokii, że no my może sami tej dostępności nie robimy, ale pozwólmy innym ją chociaż robić. I na iPhone'ie oni stwierdzili, że urządzenie jest całkiem dotykowe. No pamiętajmy, że wtedy nie było w ogóle żadnego czytnika ekranu na urządzenie dotykowe. Oni stwierdzili, że nie da się przygotować screenreadera, więc w Nokii w ogóle my takiego telefonu, jakby podobnego telefonu nawet nie możemy zrobić, bo to nie przejdzie. Więc jakby to trzeba mieć zawsze w pamięci.
1: No tak, bo dotykowe rzeczy na Symbiana to się pojawiły już po iPhone'ie, jak się
0: Po
1: okazało,
0: iPhone'ie
1: że
0: dokładnie,
1: można.
0: jak potem tę procedurę też podejrzewam, że no, trochę złagodzono, bo wszyscy widzieli, jaki sukces odnosiły te dotykowe urządzenia, no i potem twierdzono, no, że jednak trzeba. Ale no właśnie pamiętajmy o tym, że gdyby ta dostępność była wymagana od razu, od początku, no to bardzo możliwe, że tak jak stało się to w Nokii, tak i w Apple'u, na poziomie gdzieś tam prototypu, zanim ktoś w ogóle pomyślał o tym, że można na dotykowy telefon zrobić screen reader, no to jeden czy drugi prawnik by powiedział, ale słuchajcie, wy w ogóle nie pracujcie nad tym, weźcie to rzućcie, bo wy będziecie to musieli zrobić dostępne dla niewidomych. Więc
1: Mikołaj, ale wiesz,
0: jakby.
1: jakby się dużo w tym momencie osób ucieszyło, jakby miało iPhone'a z klawiszami.
0: A to swoją drogą, ale jakby pamiętajmy o tym, że my nie wiemy, co nas czeka w technologii. I ja uważam z perspektywy, patrząc nawet z perspektywy osoby niewidomej, że 2 lata niedostępności iPhone'a były warte tego, co ten iPhone nam przyniósł potem, gdy już się zrobił dostępny. I pamiętajmy właśnie o tym, jeżeli wchodzą jakieś nowe technologie, które powiedzmy na początku nie są dostępne. I tutaj mi na przykład przychodzą do głowy wszelkiego rodzaju okulary rzeczywistości rozszerzonej, które się mogą pojawić. No dobra, pierwsza, druga, trzecia wersja może nie być dostępna, ale jak one się w końcu dostępne zrobią, bo ktoś w końcu wymyśli jak, to ile my jako niewidomi możemy na przykład na tym skorzystać. A uważam, że możemy na tym skorzystać ogromnie dużo. A i ile my byśmy stracili, gdyby taki produkt przez dostępność właśnie nigdy się na rynku nie mógł pojawić.
2: Tylko to zakłada jedną rzecz, że ludzie, którzy robią te wszystkie rozwiązania, rzeczywiście gdzieś nam jakby wykazują maksimum dobrej woli, jeżeli chodzi o dostępność. Z tym różnie bywa i to jakby tu zaczyna być problem, wiesz, no bo jeżeli ktoś coś robi, jakieś rozwiązanie i wszelkie rozwiązania dostępnościowe nie interesują go, powiedzmy sobie, no to w tym przypadku nagle zaczyna być problem.
0: To dlatego ja właśnie, jak powiedziałem, jestem fanem tych rozsądnych dostosowań, no czyli jeżeli my wprowadzamy teraz telefon na rynek i on jest dotykowy i wiemy, że da się zrobić dostępność w telefonach dotykowych i nam 15 innych firm pokazało, jak tę dostępność zrobić, to wypadałoby od nas oczekiwać, żeby ta dostępność była wprowadzona, bo skoro jakby wszyscy inni ją mają, to my też ją możemy mieć. Tak. Ale jeżeli my wprowadzamy nowy produkt, który nie wiemy kompletnie, jak tę dostępność można zrobić, bo ten produkt chociażby na przykład nie ma głośnika. To właśnie czytnik książek, taki sobie czytnik e-ink, to się tak bodajże nazywa technologia. Wprowadzamy urządzenie bez głośnika. No to jeżeli my wymusimy, że wszędzie musi być dostępność, wszędzie musi być czytnik ekranu i na każdym urządzeniu elektronicznym musi być czytnik ekranu, to się nagle okazuje, że cena takiego czytnika dla wszystkich musi wzrosnąć o nie wiadomo ile, bo wszystkie trzeba je wyposażyć w głośniki, a wiele z tych urządzeń właśnie nie ma głośników, bo nie są im po prostu potrzebne. No a jeżeli jakby tutaj no, możemy wyjść z założenia, że po prostu to urządzenie nie ma głośnika i tej dostępności nie ma jak zrobić. Więc ja uważam, że...
3: Co, Mikołaju, ja myślę też, ja to widzę trochę inaczej, bo zauważ, że w czasach, kiedy iPhone wyszedł pierwszy bez dostępności, drugi bez i trzeci dopiero z, to jeszcze były lata, kiedy ta dostępność, ona oczywiście były te wszystkie ustawy w Stanach, ADA, rehabilitacyjna, były też pierwsze WCAG wytyczne, ale to nie było jeszcze tak mocno osadzone do tego stopnia, że kiedy wyjdzie urządzenie, to musi być dostępne.
0: Musi być dostępne. Nie,
3: to było bardzo, bardzo ogólnie rozpisane tak dalej. I tutaj Apple to nie, znaczy no, to ciężko powiedzieć, że to było prawnie, na pewno prawo odegrało jakąś rolę, ale też sami niewidomi sobie to gdzieś wywalczyli, pewnie adwokaturą i jakby walką o swoje prawa, że ktoś w końcu siadł i podjął ten innowacyjny krok, żeby zrobić research, żeby pomyśleć, jak to zrobić i żeby to zrobić. I słuchaj, ja nie wiem, czy to robi jakąś różnicę, czy przy pierwszym modelu, czy przy trzecim ktoś siądzie i zacznie o tym myśleć, nie? Bo ekspertów i jakieś sieci eksperckie możesz zaangażować na każdym etapie. I jeżeli teraz powstają na przykład samochody samojezdne i już się o tym myśli, przecież to, co teraz Waymo wyczynia w Stanach i nawet teraz Unia Europejska Niewidomych gdzieś tam wyraża swoje opinie, to jest na tyle przełomowa technologia, że to już trzeba myśleć, bo jeżeli nagle zaczną wychodzić te samochody i się ustabilizują pewne standardy na rynku i w przemyśle, które na późniejszym etapie uniemożliwią rozwój tej dostępności, to przegapiliśmy szansę na to, żeby jeździć samodzielnie autem
0: robić.
3: Na przykład. I tutaj jest to problem, bo to zawsze będzie na nowych produktach, tak samo gry komputerowe, nie? Mało jest gier dostępnych na poziomie The Last of Us, bo każda gra to jest nowy iPhone do zrobienia tak naprawdę, jak chodzi o dostępność.
1: No tak. Czyli... Tak, no to jest całe takie multimedium wielkie, w którym naprawdę trzeba pomyśleć, jak tę dostępność zrobić.
0: Z drugiej strony, jeżeli wiele gier jest robionych przez tak zwanych indie deweloperów, czyli deweloperów niezależnych, czy to jest dwóch, powiedzmy, ludzi, którzy robią to, bo to robią i liczą na to, że coś z tego będzie, a może nic z tego nie będzie i powiedzmy poświęcają, nie wiem, ileś lat swojego życia i ileś swoich zasobów i pieniędzy na to, żeby wypuścić ten produkt na rynek, no to też jest właśnie pytanie, czy jeżeli się okaże, że zanim ten produkt w ogóle wyjdzie na rynek, to oni muszą jeszcze wykonać 20 dodatkowych kroków i zrobić tu dostępność, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam. To czy się nagle nie okaże, że po prostu mnóstwo małych producentów stwierdzi, że to jest za trudne i my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo my nie jesteśmy się w stanie dostosować do tych wszystkich wymogów i do tych wszystkich regulacji i zostaną nam na rynku tylko wielkie firmy, które będą sobie robiły co chciały.
2: Myślę, że takie dyskusje to jest trochę gdybanie, a co by było gdyby, nie? Znaczy to jest jakby fajne i o tym w ogóle pewnie można by sobie zrobić audycję, ale myślę, że można by przejść do kolejnych tematów, bo tego jest jeszcze troszkę przed nami, a w sumie już chyba rozmawiamy z 20 minut o jednym temacie. I oczywiście on jest bardzo ciekawy i w ogóle tu mi jeszcze przychodzi tysiąc różnych myśli na ten temat.
1: I jeżeli wy chcecie również zabrać głos w tej dyskusji, chcecie coś od siebie dodać, to śmiało, piszcie, dzwońcie.
2: Tak, jeżeli oczywiście chcecie taką audycję o jakichś przewidywaniach, o tym, co by było gdyby, to też piszcie na przykład w komentarzach, to może udałoby się zrobić kilka takich audycji na tematy właśnie takich troszkę luźniejszych, ale technicznych. Może to jest jakoś ciekawe. To też jakby, no jednak Tyflo Podcast jest dla słuchaczy, więc tutaj prosimy o opinie wszelakie, co byście Państwo chcieli tutaj w Tyflo Podcaście mieć. A tymczasem Firefox wprowadza ważne zmiany w dostępności.
0: Tak, pojawia się dużo zmian pod maską w Firefoxie. Twórcy, pracownicy Mozilla, twórcy Firefoxa pracują właśnie nad kompletnym przerobieniem tego, jak wewnętrznie ta dostępność jest implementowana, bo w Firefoxie no, w ciągu ostatnich lat zaszło sporo zmian. Tam się w kwestiach bezpieczeństwa dużo poprawiło, pewne moduły zostały od siebie pooddzielane, no i to po prostu sprawiało też problemy dla dostępności, że to ona była trochę tutaj, trochę tam, to zostało nagle oddzielone, przez to, że to było tak pooddzielone, to te moduły się musiały ze sobą komunikować, to wszystko oczywiście zajmowało czas, no i ta dostępność zwalniała i było to widać, jeżeli byliśmy użytkownikami czytników ekranu, że nie było to takie szybkie, jak byśmy chcieli. Teraz ma się to poprawić. Powstała architektura, którą Mozilla nazywa Cache the World, która ma właśnie usprawnić to, jak ta dostępność działa, poprawić dużą ilość błędów, uprościć kod tak, aby można było łatwiej i prościej wprowadzać zmiany w tej dostępności, no i przyspieszyć dla użytkownika też działanie tej przeglądarki, jeżeli jesteśmy właśnie użytkownikami czytników ekranu. No i właśnie jedną z tych i właśnie te zmiany trafiły teraz do tak zwanej wersji Nightly, czyli tej najmniej stabilnej wersji testowej, bo tam było też, że były chyba trzy wersje: stabilna, Nightly i jeszcze jest tam jakaś pośrodku. No i zmiany się na początku pojawiają właśnie w Nightly, gdzie są testowane przez takich bardzo eksperymentatorów, użytkowników lubiących najnowsze, ale najmniej stabilne. No i potem stopniowo trafiają do coraz stabilniejszych wersji w miarę swojego, że tak powiem, dojrzewania. No i na razie jest to właśnie zmiana dostępna w wersji Nightly, dostępna za flagą, za odpowiednim polem wyboru. W ustawieniach, jak sobie wpiszemy Accessibility, to znajdziemy pole Accessibility Caching, które możemy sobie zaznaczyć i w tym momencie ta zmiana będzie u nas działać. Na razie jest to testowane na Windowsie. Na razie na tej platformie jest to wprowadzone, na innych platformach będzie to oczywiście wprowadzone też z czasem. No i na razie jednym błędem, który jest znany, jest to, że JAWS nie radzi sobie z tak zwanymi live regionami, czyli no tymi takimi dynamicznie zmieniającymi się obszarami, treściami, które nam czytnik ekranu ogłasza. To oczywiście zostanie poprawione, ale to jest na razie jakby błąd, o którym Mozilla wie. No i jeżeli oczywiście znajdziemy jakieś dodatkowe błędy, to Mozilla zachęca nas, żebyśmy je zgłaszali, czy to w serwisie Bugzilla, czy to przez czat ich wewnętrzny, tak aby one mogły zostać również poprawione, bo wiadomo, że każda strona wykorzystuje przeglądarkę internetową gdzieś tam trochę na swój sposób i nie sposób twórcom przewidzieć jakichś dziwnych trików, które mogą zostać wykorzystywane, a mogą zaburzyć ich zamysł w tej kwestii. No i miejmy nadzieję, że za kilka miesięcy to wszystko pojawi się również w głównym Firefoxie, w stabilnym Firefoxie i będzie dotyczyło wszystkich użytkowników.
2: To teraz, Michale, co to są litofany i czemu są przydatne niewidomym, czy mogą być przydatne niewidomym chemikom?
1: mogą być przydatne, to się zgadza, a litofany, cóż, musiałem sięgnąć po Wikipedię, bo jak przeczytałem o tym, to kompletnie nie wiedziałem, co to jest. Okazuje się, że jest to coś, co jest z nami już od bodaj XIX wieku. Otóż jest to cienka płytka porcelanowa, wykorzystywana jako dekoracja, wyrzeźbiona wgłębnie w formie płaskorzeźby i oglądana w świetle przechodzącym, stąd chętnie wykorzystywana jako ozdobna osłona na różne źródła światła. No i tyle teorii, a w praktyce okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych przeprowadzano ostatnio eksperymenty i testy i wygląda na to, że właśnie za pomocą takich litofanów, które są drukowane na specjalnych drukarkach 3D, zresztą w ogóle drukowanie tych litofanów na 3D to też jest ponoć jakaś ostatnio modna zabawa, ale z tego, co czytałem, nie da się drukować no, na takiej zwykłej, najtańszej drukarce 3D, tam około 3,5-4 tysiące dolarów. No, trzeba za taką specjalną drukarkę zapłacić, żeby ona była odpowiednia i żeby można sobie było te litofany drukować. Ale o co chodzi? No, przeprowadzano ostatnio takie eksperymenty, w których brała między innymi udział Mona Minkara, o której tu już kiedyś w Tyflo Przeglądzie wspominałem, która na swoich stronach internetowych ma taki cały spis narzędzi, które jej pomagają w nauce, bo ona zajmuje się właśnie chemią, między innymi. I tam właśnie w trakcie tych eksperymentów przeprowadzano takie doświadczenie, które polegało na wydrukowaniu odpowiednich modeli chemicznych, które zostały następnie przekazane zarówno osobom widzącym, jak i niewidomym. Widzący, no to wiadomo, mogli sobie przepuścić przez taką płytkę światło, natomiast niewidomi po prostu dzięki temu, że jest to wyczuwalne, ma to odpowiednią fakturę, to osoby niewidome mogły wyczuć te różnego rodzaju modele, które były tam tworzone. I okazuje się, że zarówno niewidomi, jak i widzący mieli zbliżoną percepcyjnie informację dotyczącą tych konkretnych modeli. Kiedy później pytano te dwie grupy osób, no to procentowe ilości poprawnych odpowiedzi i opisanych różnych szczegółów dotyczących tych chemicznych modeli, no były zbliżone. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak to tam wyglądało w procentach, ale wyglądało to naprawdę obiecująco. Więc to już wiadomo, że może się przydać chemikom, a teraz, co ciekawe, idą z tym jeszcze dalej, bo chcą stworzyć oprogramowanie, dzięki którym sami zainteresowani będą w stanie różnego rodzaju modele zapisane cyfrowo przekształcać właśnie na takie litofany za pomocą odpowiedniego urządzenia, za pomocą odpowiedniej drukarki, bo na razie no niestety niewidomy sam takiego modelu nie jest sobie w stanie wydrukować. Jest tu konieczna asysta osoby widzącej. I w tym artykule w ogóle pojawiało się kilka nazwisk osób zajmujących się chemią w Stanach Zjednoczonych. I tam padło takie w ogóle dosyć ciekawe określenie i to no nie sposób się z tym nie zgodzić, że chemia, no wydawać by się mogło, że tak trochę zrównuje światy osób widzących i niewidomych. Bo tak naprawdę ani widzący, ani niewidomy gołym okiem no nie jest w stanie zobaczyć tego wszystkiego, co się tam w tej chemii dzieje, tych różnych cząsteczek, które gdzieś tam się ze sobą zderzają, łączą się w odpowiednie struktury. Wszystko to jest kwestią odpowiedniej adaptacji i tak naprawdę teraz właśnie nad tą adaptacją się pracuje.
2: No to rzeczywiście ciekawe. A teraz zaczynamy taki duży kącik, można powiedzieć, różnych drobnych newsów. Jakoś tak nam się to ułożyło obok siebie i zaczynamy od nowości w programach, które tutaj przyniósł Paweł.
3: Tak jest, trochę się tego zebrało, podczas gdy mnie nie było, ale myślę, że warto było czekać, bo mamy tego naprawdę mnóstwo. Zwłaszcza, że jest dużo nowości, jest dużo nowinek i to takich ciekawych, nietypowych nowinek. I tu na przykład pierwsza nowinka. Wydaje mi się, że tobie, Michale, się może to spodobać, bo ty pracujesz dość dużo, chyba z dużą ilością otwartych na pewno zakładek w przeglądarce, ale tam, gdzie zakładek nie masz, to pewnie i okien.
1: Oj tak.
3: Jest program WinSwitcher, program niewidomego programisty z Pragi, z Czech, Adama Samca. Program, który imituje to, co jest na Macu, czyli zarządzanie otwartymi aplikacjami i oknami. Ja Maca nie mam, więc nie potwierdzę, to tu Mikołaj ma Maca, to może potwierdzi, jak to działa. Natomiast to, co opisuje Adam, działa tak, że uruchamiamy program, on sobie działa w tle. I w tym momencie, jak chcemy dotrzeć do jakiejś konkretnej aplikacji lub któregoś z jej otwartych okien, naciskamy skrót klawiszowy. Domyślnie jest to Windows Shift A i otwiera nam się lista. I na liście mamy aplikacje, po których chodzimy góra-dół, oraz okna danej aplikacji, które rozwijamy w prawo. Więc na przykład mamy Firefoxa. No to Firefox zazwyczaj będzie miał raczej jedno okno, bo używamy zakładek. Ale już na przykład Reaper, w którym mamy otwartych kilka projektów, będzie miał różne okna. I teraz stoimy na Reaperze, naciskamy strzałkę w prawo, rozwija nam się Reaper i pokazują nam się wszystkie okna Reapera. Enterem możemy przejść albo do, jeżeli stoimy na jakiejś aplikacji, do ostatniego okna tej aplikacji, jakiego używaliśmy, no albo jeżeli stoimy na oknach, no to do tego okna, które podświetliliśmy. Co więcej, możemy z tego miejsca backspace'em bądź delete'em zamknąć i przy aplikacji no, ubijemy na siłę całą aplikację, tak jak z menedżera zadań, a z listy okien zamkniemy konkretne okno i wtedy, jeżeli na przykład to jest właśnie jakiś Reaper czy Word i tam będą jakieś zmiany do zapisania, to on grzecznie nas zapyta, czy zmiany zapisać, wyświetli się standardowe okno danego programu. Możemy także wyświetlić sobie listę okien dla danego programu, czyli powiedzmy mamy podświetlonego tego już powiedzmy Reapera, naciskamy sobie Windows Shift W i otwiera się lista tylko i wyłącznie okien dla Reapera. Tu już mamy oczywiście tylko opcje chodzenia góra-dół, backspace i delete zostają tak samo. Aha, escape ukrywa nam WinSwitchera, ale F4 go kompletnie zamyka z tej listy, więc tu warto uważać, to nie jest takie oczywiste, jak to często bywa. Taką listę okien możemy także przeszukiwać po literach. Jeżeli jesteśmy na tej liście i zaczniemy wpisywać tam REA, to przeskoczy nam na Reapera. Ewentualnie jak mamy w nazwie okna na przykład jakiś tytuł projektu, to tym lepiej. Możemy sobie tam wpisać TYF, przeskoczy nam do Tyflo Podcast, okno Reapera, jeden z naszych projektów. Możemy od razu wskoczyć. Jest też pole edycji dostępne pod skrótem Ctrl-F, które się pojawi i potem można tam tabem, shift tabem przeskakiwać między tym polem a listą tych rzeczy, w którym możemy także filtrować, co konkretnie chcemy, żeby nam się wyświetliło na tej liście. No i wtedy możemy tak trochę skroić w dół tą listę tylko do tego, co jest nam aktualnie potrzebne. Możemy sobie te skróty klawiszowe też poaktywować inne. Co ciekawe, nie możemy przypisać własnych, z tego co rozumiem, a jedynie możemy wybrać kilka predefiniowanych. Na przykład do listy aplikacji mamy Windows Shift A, albo Windows F12, albo Ctrl Shift 1. I tam do listy okien też jest inny zestaw skrótów. No i w dużym skrócie tak działa WinSwitcher, więc jeżeli rzeczywiście dużo korzystacie z dużej ilości okien i aplikacji naraz, no to myślę, że takie narzędzie, zwłaszcza, że jest ono open source, darmowe, zwiększy z pewnością waszą produktywność. Druga rzecz, Wikisearch. Ja już o tym miałem mówić te 3 tygodnie temu, kiedy tu ostatni raz się z wami słyszałem. Natomiast okazało się, że były pewne błędy, które nie do końca jeszcze są naprawione, ale mają być, bo już są zgłoszone. A autorzy już swój program publicznie zaprezentowali na forum Audio Games, więc myślę, że warto o tym mówić. Wikisearch, czyli produkcji arabskojęzycznej, 2 panów jest z Egiptu, 3 też z arabskojęzycznego któregoś kraju. I oni stworzyli sobie klienta Wikipedii dostępnego dla niewidomych. Jest to po prostu program na Windowsa, który instalujemy, otwieramy. I co my tam możemy? Ano możemy wybrać język, w którym chcemy sobie wyszukiwać artykuły. Możemy oczywiście wpisać to, czego szukamy i to wyszukać. Możemy sobie zażyczyć listę 10 losowo wybranych artykułów w danym języku. Kiedy sobie jakiś artykuł już wybierzemy, to możemy go otworzyć albo w polu edycji do odczytu i po prostu go sobie tak strzałkami góra-dół czytać, albo sobie zażyczyć widok HTML-owy. Ten widok HTML-owy to jest póki co taka funkcja beta, to tak jeszcze różnie działa. No przykładowo linki nie są klikalne, ten tekst się lubi czasem rozjechać i to wszystko jest takie jeszcze rzeczywiście beta. Natomiast taka opcja jest. Ale co my jeszcze możemy zrobić? Ano, możemy wyświetlić sobie listę nagłówków, możemy wyświetlić sobie listę linków, listę artykułów podlinkowanych w danym artykule i otworzyć sobie kolejny artykuł. Możemy otworzyć sobie listę przypisów i otwierać sobie te przypisy w przeglądarce. Możemy sobie otworzyć tabele, czyli w osobnym polu edycji do odczytu są tabele. Oczywiście nic nam to nie daje na ten moment, bo tabele są rozjechane i kompletnie niesformatowane, więc na moje są, jest to bezużyteczna na ten moment opcja, ale może coś jeszcze z nią będzie innego. Możemy wyeksportować sobie artykuł cały do pliku TXT lub do pliku HTML. Każdy artykuł otwiera się w osobnym oknie. I to chyba wszystko, co na ten moment zrobić można. Wydaje się, że nie jest to zbyt potrzebna aplikacja, bo przecież można otworzyć przeglądarkę i mniej więcej robić to samo, ale ja widzę, że tu jest potencjał na przykład, żeby ten interfejs trochę sobie zmanipulować. Na przykład ja bym tu widział, i to muszę zasugerować, jak tylko autorzy się uporają z tymi problemami, które są tam teraz, zrobić listę nagłówków w formie drzewa. Tak jak na przykład jest w przypadku Bookworma. Można by zrobić tabele, które można eksplorować strzałkami góra-dół, lewo-prawo, trochę jak w Excelu. Dałoby się zrobić takie pole, taka kontrolka jest, dałoby się to zrobić. Można by zrobić, co jeszcze? Prawdopodobnie dużo, dużo więcej różnych rzeczy. Natomiast na ten moment mamy takie coś. Mamy też oczywiście błędy, już o tym wspomniałem. Błąd, który na przykład, który nas najbardziej będzie dotykał, a który dalej jest w wersji oficjalnej, to taki, że niektóre języki się panom rozjechały przy wyborze języków artykułu. No i przykładowo, jeżeli chcemy wyszukiwać artykuły w języku polskim, to musimy wybrać język perski, czyli jeden wyżej, bo jakieś indeksy się poprzesuwały prawdopodobnie. No i niestety, jak wybieramy polski, to się pokazują artykuły po portugalsku. No i do ładu nie jesteśmy w stanie dojść. Zdarza się też, że nie są wyszukiwane te artykuły, których chcemy. Wpisujemy, nie wiem, Windows 7, wyskakuje jakiś Windows 95 i inne pokrewne rzeczy. To już jest z tego, co widziałem, naprawione. Zdaje się, że to jest pierwszy w ogóle projekt programistyczny tego zespołu i oni traktują to troszkę jak taki plac zabaw, na którym mogą się troszkę pouczyć. Myślę, że bardzo ambitny projekt jak na pierwszy raz, bo z reguły jak widzę jakieś takie projekty, którymi dzielą się osoby nowe w programowaniu, to są to dużo prostsze rzeczy, a tutaj panowie sobie założyli bardzo ambitny plan i też widać, że popełniają błędy, te błędy są naprawiane. Była na przykład taka wersja pierwsza tego programu, która miała błąd polegający na tym, że plik config, który się tworzył po uruchomieniu programu, zapisywał się w jakimś chyba arabskim kodowaniu, a nie w UTF-8 i na moim komputerze i prawdopodobnie wszystkich, którzy używali innego języka niż angielski lub arabski, ten plik powodował błędy i program się nie chciał uruchomić. Można było to naprawić samodzielnie, otwierając ten plik w notatniku i zapisując go z odpowiednim kodowaniem, no ale jest to taki babol, który zdaje się, że jest dość oczywisty do wyeliminowania i chłopcy się nim bardzo szybko zajęli, no więc tutaj brawo. Ja również życzę powodzenia i mam nadzieję, że wyjdzie z tego fajne, użyteczne narzędzie do obsługi Wikipedii. Następnie, jak rozumiem, mnie słychać, bo tutaj Zoom coś wyświetla.
1: Tak, słychać cię. Dynki, malutkie jakieś zawirowania były na łączu, ale dosłownie minimalne, wszystko jest w porządku.
3: Super, to się cieszę. Trzecia rzecz, Advanced Notepad. Tutaj również dzieło. Zdaje się, że dewelopera tego samego, który robił Media Playera Pro. I tutaj mówimy o edytorze tekstu dla osób niewidomych zrobionym, który posiada zakładki, czyli każdy plik jest w osobnej zakładce, autozapisywanie plików, czyli na przykład po każdym wpisanym znaku plik jest automatycznie zapisywany, albo po każdej spacji, albo w ogóle możemy sobie to zdefiniować. Gotowe są już elementy HTML, więc kod jest wstawiany za nas, my tylko musimy go sobie wybrać z menu, co chcemy i on zostanie wstawiony. Mamy też opcję tłumaczenia. Póki co tłumaczenie przez Google Translate, ale rozważany jest DeepL, ze wszystkimi ograniczeniami darmowego API, No bo w Google ponoć autor chwali się, że teksty może tłumaczyć o nieograniczonej długości. Czyli na przykład piszemy sobie tekst w notatniku tymże i chcemy go sobie przetłumaczyć całego. I możemy sobie na przykład wybrać, żeby cały tekst po, nie wiem, polsku został zamieniony na tekst po hiszpańsku, bo czemu nie? I wtedy nasz tekst, który napisaliśmy, jest usuwany, a zastępowany jest tłumaczeniem. Może też to tłumaczenie zostać wrzucone do nowej zakładki, a może być też skopiowane do schowka. Można też tłumaczyć fragmenty tekstu. Zaznaczamy sobie parę słów i tłumaczymy, ale wtedy jest to albo odczytywane po prostu, to tłumaczenie, albo kopiowane do schowka, albo i odczytywane, i kopiowane do schowka. Tu już zastępowania nie ma. Możemy również wylistować sobie wszystkie linki i wszystkie adresy e-mail zapisane w dokumencie i prowadzić z nimi interakcje oraz je kopiować. Mamy też informacje o pliku, liczba tam słów, znaków, linii, linków i adresów e-mail. No i poza tym takie typowe opcje: znajdź i zamień, wyszukaj i tak dalej. Więc tutaj już takie typowe funkcje notatnika. Prawdopodobnie będzie on dalej rozwijany, będą tutaj jakieś kolejne funkcje dodawane. No, może to dla kogoś być interesujące oprogramowanie. Czwarta aplikacja jest aplikacją na system iOS, a w przyszłości również na Androida. Tutaj produkcji, zdaje się, północnoirlandzkiej. Developer, który zgłosił się wręcz do Europejskiej Unii Niewidomych z prośbą o opinię, bo okazało się, że jego, znaczy aplikację napisał dla siebie, bo dużo podróżuje i zdarza mu się gdzieś tam w czasie tych podróży przysnąć, ale też podobny problem ma niewidomy ojciec tego dewelopera i wielu z nas, myślę. Czyli słuchamy sobie no, jakiegoś audio, może to być audiobook, może to być podcast, może to być jakiś stream. No i nagle co się dzieje? Zasypiamy. Nagle się przebudzimy i się okazuje, że już uciekliśmy dwa rozdziały dalej, nie wiemy, gdzie skończyliśmy, na czym zasnęliśmy i musimy przewijać i szukać i jakoś ten problem rozwiązać. No najsensowniejsze rozwiązanie, jakie ja do tej pory widziałem tego problemu, to była aplikacja Smart Audiobook Player na Androida, która miała taki tryb, w którym ustawialiśmy sobie sleep timer na jakiś tam czas, na przykład pół godziny i kiedy ten czas już powoli upływał, to aplikacja tak powoli zaczynała się ściszać, także jeżeli jeszcze nie zasypialiśmy, to byliśmy w stanie to odkryć, że to się dzieje. Jak zasypialiśmy, to nie robiło nam to już różnicy. Jeżeli sleep timer cały przebiegł, no to, a my nie zareagowaliśmy, to oczywiście odtwarzanie zostało wstrzymane. Natomiast jeżeli chcieliśmy sobie jeszcze przedłużyć trochę to nasze słuchanie, na przykład o kolejne pół godziny, to wystarczyło potrząsnąć telefonem, odgrywany był dźwięk i już wiedzieliśmy, że przez kolejne pół godziny możemy sobie bez przeszkód słuchać. Autor tego rozwiązanie nazywa się Swiss, chyba tak to należy czytać, albo SWIS, jak kto woli, czyli Sleep When I Sleep, śpi wtedy, kiedy ja śpię. Wychodzi z troszkę innego założenia. Mamy iPhone'a, no i mamy Apple Watcha. Co potrafi Apple Watch? No, wykryć za pomocą aplikacji Zdrowie, i danych, które są pobierane z różnych sensorów, kiedy zasypiamy. Co robi aplikacja, kiedy wykrywa, że zasypiamy? Pokazuje nam na Watchu powiadomienie, na które możemy zareagować i kliknąć, że nie, dobrze, ja już tu się przebudziłem, chciałbym sobie słuchać dalej. No ewentualnie, jeżeli nie zareagujemy przez jakiś czas, to zostanie to zapauzowane. No bardzo inteligentne podejście, nie wpadłbym na to. Fajnie, że też tak można to wykorzystać. Jest też, ta aplikacja jest na razie na iOS-a, ale jest też pomysł, żeby była na Androida. Można się zapisać na newsletter i dowiedzieć się, kiedy ona już na Androida wyjdzie. Aplikacja nie jest darmowa, ale nie jest też droga. Aplikacja jest aplikacją płatną. Przez 7 dni można ją bez przeszkód testować, a następnie płacimy. Niestety nie dotarłem do oficjalnej polskiej ceny. Autor podaje cenę brytyjską w funtach 5 funtów rocznie. No, czyli będzie to jakieś około 30 zł, może troszkę więcej teraz po szalonych kursach walut, ale jest to opłata roczna i za tą opłatę możemy, jeżeli mamy iOS-a i jakiegoś Watcha, liczyć na to, że z tego systemu skorzystamy. Autor jest jak najbardziej otwarty na feedback ze strony osób z dysfunkcją wzroku. Więc warto przetestować, warto się zgłosić. Aplikacja w polskim App Store jak najbardziej dostępna jest. Ja już widziałem parę błędów takich dostępności, trochę dziwne podpisy przycisków pewnych, pewne błędy z fokusem. Aplikacja w ustawieniach gdzieś tam się potrafiła zaciąć, zapętlić, nie chciała iść dalej. Ale są to na tyle drobne błędy, że nie powinny nam przeszkadzać w jej użytkowaniu, a autor na pewno jeszcze będzie w stanie je poprawić. Instagram zepsuł wrzucanie filmików. André Luis skarżył się na to jakieś 2 tygodnie temu, że w aplikacji Instagram osoba niewidoma nie jest w stanie wrzucić filmiku samodzielnie, bo się tam wkradają jakieś reelsy, jakieś rolki i przeszkadzają w tym procesie. Nie znam szczegółów, bo nie używam Instagrama, natomiast na pewno pisali o tym RNIB, czyli brytyjska organizacja osób niewidomych. Nie wiem, czy też w jakichś mediach mainstreamowych Andre o tym nie mówił. No natomiast dla niego na przykład, dla wielu twórców niewidomych jest to dość duża przeszkoda. No nie jest to pierwszy błąd Mety w ostatnim czasie, bo Messenger również dalej czyta, że wszyscy są ulubieni. Więc miejmy nadzieję, że się tam opanują w porę i te błędy ponaprawiają. Calliope, czyli odtwarzacz autorstwa Nathana Smitha, który oferuje różne opcje. Oferuje na przykład YouTube'a, oferuje odsłuch stacji radiowych, oferuje podcasty nie, ale książki z LibriVoxa czy też Daisy. Oferuje podgląd informacji o utworach na listach przebojów, z Deezera, z innych źródeł, wyszukiwanie tekstów, utworów, więc bardzo zapakowany funkcjami program. Otrzymał funkcję nową, funkcję nadawania w streamach radiowych. Na ten moment możemy skonfigurować sobie serwer oraz wyeksportować taką konfigurację do pliku, jeżeli chcemy używać kilka takich konfiguracji. Przycisk odpowiedni znajduje się, jego menu kontekstowe, na ekranie playback i po pomyślnym połączeniu możemy mówić oraz grać muzykę. Domyślam się, że nie ma tam żadnego póki co crossfade'u, który by to wyciszał. Natomiast Nathan gdzieś się uczy o tym wszystkim, o tym całym tworzeniu audycji radiowych. Na razie mu zasugerowałem ja na Twitterze nagrywanie takich audycji również offline, no bo często się zdarza, że audycje nagrywamy wcześniej z zamiarem wyemitowania ich w późniejszym czasie, więc taka preprodukcja byłaby fajna, czyli zamiast łączenia się z serwerem nagranie tego do pliku. Powiedział, że patrzy, jakby to można zaimplementować, że jeszcze się tego wszystkiego uczy, nic nie chce obiecywać. No zobaczymy, jak daleko z tym zajdzie, ale taki system nadawczy, chociażby prosty, za darmo.
1: No, to czemu to nie? Coś. Czemu a jakie nie? Serwery są obsługiwane? Shoutcast, Icecast?
3: Zdaje się, że w ogóle MP3 i OGG. To jest takie dość agnostyczne. No mogę podać hosta, mogę podać port. Mogę wybrać MP3 OGG. Jest też opcja Mount Point, więc domyślam się, że to
1: czyli
3: jest
1: raczej
3: dedykowane Icecastowi. Nie wiem, czy dałoby się to jakoś podrasować, żeby podłączył się do Shoutcasta, ale domyślam się z tego, że tu, że Icecast będzie wspierany. No czemu nie? Jest parę takich rzeczy, które mógłby wprowadzić. Jakąś prostą dżinglownicę, czyli puszczanie na przykład cyframi jakichś tam krótkich efektów dźwiękowych, czy dżingli, czy innych stingerów, efekcików. Jakieś crossfade'y, tak jak już wspomniałem, wyciszenie na przykład muzyki, kiedy my mówimy. Jakieś tam możliwości programowania przejść, crossfade'ów i tak dalej. No zobaczymy. Ja jestem ciekaw. Sam jeszcze tworzę audycję właśnie tam, gdzie w Innsbrucku pracowałem i nawet to, co jest teraz, to do jakiejś prostej audycji, takiej najprostszej, gdzie tylko powiedzmy leci muzyka, mówię, spokojnie się nada. A na całą resztę możemy poczekać. Im bardziej to będzie zaawansowane, no, tym niższy będzie próg wejścia i może więcej osób, nawet takich mniej doświadczonych technicznie i radiowo, kto wie, zainteresuje się tworzeniem swoich audycji radiowych. Tutaj miałem mówić o nowościach dostępności w Firefoxie. Powiem o jednej dostępności nowości w Firefoxie, czyli OCR, który już, no ty Mikołaju wspominałeś o cache'u, Accessibility Cache, bardzo ważna funkcja, która już w wersjach Nightly się pojawia. Natomiast nie wiem, czy wiedziałeś, że również w wersji Nightly na Macu możesz skorzystać z OCR-a.
0: O, a to też ciekawa informacja.
3: I to jest domyślnie ponoć włączone nawet i na obrazku na stronie powinna się pojawić opcja wydobądź tam extract text from image. I powinieneś być w stanie wydobyć tekst z obrazka. Gdybyś tej opcji użył, pojawiłby się alert, w którym no, dowiedziałeś się, jaki to tekst został wyodrębniony. Byłaby też opcja, zostałby on też z automatu skopiowany do schowka. Nie wiem, czy nie byłoby też opcji jakiejś manipulacji tym tekstem, żeby go w jakimś polu edycji przejrzeć i sobie wykopiować. Tak przynajmniej jest to opisane w odpowiednim zgłoszeniu w Bugzilli, czyli w systemie zgłoszeń Mozilli. Na razie jest to na Macu i wykorzystuje to wbudowany OCR w Apple. Jako jedno z możliwych zastosowań podane są zastosowania dla użytkowników czytników ekranu. I jest też plan zrobienia tego na Windowsie i tutaj Mozilla rozważa na ten moment, co jest dość logiczne, no wbudowany OCR Microsoftu, czyli ten, który znamy chociażby z NVDA, czy z Octarine, czy z różnych innych programików tego typu. No, Chrome ma swoje rozpoznawanie własne, googlowe tekstu. Tutaj Mozilla stawia jak zwykle na rozwiązania offline, na prywatność, na to, co już jest w systemie, żeby nie inwestować też w jakieś technologie drogie i nie zmuszać użytkowników do, nie wiem, opłat lub zaprzedania swojej prywatności. Tu będzie właśnie to rozwiązane w ten sposób. No, brawo Mozilla, na pewno będzie to bardzo użyteczna funkcja. Trochę więcej można powiedzieć o Thunderbirdzie, bo tu mamy wersję 102 i tu jest jedna drobna zmiana, czyli przyciski na pasku narzędziowym w książce adresowej stały się nawigowalne klawiaturą. To jest bardzo fajna zmiana i ważne, żeby wszystko, co jest w miarę możliwości, by dało się do tego klawiaturą dostać, bo no my, użytkownicy czytników ekranu, możemy co prawda jakimiś nawigacjami obiektowymi, kursorami, JAWS i tak dalej do wszystkiego dotrzeć, co tylko jest gdzieś tam wyeksponowane w kodzie, ale jest to dużo trudniejsze i po co, skoro klawiaturą można? Jest w tym też troszkę nieprzyjemnych informacji, no bo się okazuje, że tutaj Mozilla poszła tak mocno w oznajmianie nam różnych rzeczy, że znowu przypisano jakieś role Aria Polite i tak dalej, czyli i Live regiony. Aria Polite nie została tu ewidentnie zastosowana, że kiedy pojawiają się jakieś komunikaty, to są one na pierwszym planie i możemy sobie, nie wiem, czytać, co napisaliśmy w oknie tworzenia maila. No ale co z tego, skoro nagle pojawi się nam komunikat, na przykład zapisywanie w roboczych, no i przerywa nam to całe czytanie, więc tutaj takie problemy są. Natomiast my już patrzymy trochę bardziej w przyszłość i wiemy już też, jakie są plany na taką większą aktualizację Thunderbirda w przyszłym roku, czyli wersję 114. Już mówiłem o tym, że powstają oczywiście Thunderbirdy mobilne i na ten moment wiemy, i chyba na tym się Mozilla skupia, żeby powstał Thunderbird na Androida, czyli K9 Mail, który będzie na Thunderbirda przebrandowany i już powoli wchodzą różne zmiany, których sobie Mozilla życzy, żeby móc K9 Maila oficjalnie ochrzcić Thunderbirdem. No i mówiłem też o tym, że ma się pojawić Firefox Sync, czyli możliwość synchronizacji, tak jak teraz to ma już miejsce w Firefoxie, naszych ustawień, profili i innych danych z Thunderbirda przez chmurę z innymi instancjami, czy to właśnie komputerowymi, czy mobilnymi. Ale to nie wszystko, co na nas czeka, bo czeka na nas także scentralizowany, ujednolicony pasek narzędziowy. On jest cały czas widoczny i będzie takim prostym punktem interakcji, w którym będziemy mogli przeszukiwać, zarządzać zakładkami, prowadzić interakcje z paskiem menu w Thunderbirdzie, a także będzie pojedyncze menu, które zamieni menu w stylu hamburger. Nie wiem, o jakim systemie tu mowa, bo na Windowsie jest póki co i z tego powinniśmy się cieszyć, tradycyjne menu takie pod lewym altem, jeszcze Windowsowe. No, ale wygląda na to, że tu mogłyby nadejść jakieś zmiany. No, oby nie na gorsze i oby to wszystko było nawigowalne, oby tu nie weszły jakieś dziwne wstążki i tak dalej, oby to była kontrolka, która będzie mimo wszystko no dość przyjazna w nawigacji. Może to będą jakieś takie podmenu, że na przykład będzie menu jedno, które się rozwija w dół i będzie w dół po prostu plik, edycja, widok i będziemy tylko w nieskończoność rozwijać różne rzeczy w prawo. No nie byłoby to zbyt

wątki w formie konwersacji. I właśnie tu przechodzimy do konwersacji. Widok konwersacji, czyli Thunderbird będzie widział wiadomości w wątku jako rozmowy, jako konwersacje. I opcje, które będą oferowane, na przykład to będzie zwijanie i rozwijanie pojedynczych wiadomości. Widok ten będzie brał również pod uwagę wiadomości we wszystkich folderach, aby ujednolicić je pod jednym widokiem. Czyli to będzie coś takiego, jak chyba było w M-kliencie, że otworzy nam się jakby jeden widok wiadomości, albo taki trochę Gmail, jeden widok takiego wątku i tam będziemy, nie wiem, czy po nagłówkach, czy jakoś skakać między wiadomościami i będzie widać, nie wiem, nasza wiadomość, czyjaś wiadomość, nasza wiadomość, czyjaś wiadomość i będziemy to rozwijać. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie znowu wyglądało pod kątem screen readerów. Wszystko zmierza w stronę taką bardziej, widzę, mobilną, tak jak mamy konwersacje na przykład na iOSie. No więc, czy na Androidzie, więc no, ciekawe, jak to będzie rozwiązane pod kątem dostępności. Globalny indeks wiadomości, no żeby działał ten widok konwersacji, no to musi w jakiś sposób się orientować w tym, gdzie są te wiadomości odebrane i wysłane, więc będzie globalna baza danych, która będzie indeksem wszystkich wiadomości. Widok drzewa, ten XUL, będzie zastąpiony trzema panelami. Nie wiem do końca, jak to rozumieć, ale no, tak jest to tu napisane. Drop window, jakieś okno rozwijane lub okno upuszczane. Na razie nie wiadomo, o co tu chodzi. Będą usprawnienia karty podglądu, tak aby były one bardziej atrakcyjne wizualnie i użyteczne. Pojawi się menedżer ustawiania kont, to się nazywa Account Setup Hub, czyli też takie jest ujednolicone miejsce, gdzie będzie można importować, eksportować ustawienia, tworzyć nowe konta, uzyskiwać nowe adresy e-mail, ustawiać kalendarze, kanały RSS lub konta czatu. Będą personalizowane skróty, nie wiem, czy skróty klawiszowe, czy po prostu skróty do różnych części programu. I również będą jakieś prace prowadzone nad widokiem kalendarza, też nie wiadomo do końca na razie, o co chodzi. Ja liczę na to osobiście, że w końcu będzie w jakiś sposób sensowny, bez zacinania się, bez jakiegoś filtrowania stałego, ujednolicone, na przykład pokazywanie wszystkich wydarzeń z wszystkich kalendarzy gdzieś tam przez wszystkie dni, z możliwością jakiegoś takiego przeszukiwania tego i sensownego filtrowania, bo na razie kalendarz w Thunderbirdzie no, nie jest niestety zbyt optymalny, jeżeli pracuje się na przykład na 5 kalendarzach i ma się znajdować wydarzenia na konkretny jakiś tam zakres dni. To nie jest, jak dla mnie przynajmniej, optymalne doświadczenie. Wiem, że da się to zrobić lepiej. Mam nadzieję, że ten Thunderbird w przyszłym roku to jakoś no, zrewolucjonizuje i będzie to wszystko dosyć przyjazne w obejściu. Mamy też dodatek do NVDA, który nazywa się Enhanced Tones. I jest to dodatek, który implementuje w trochę inny sposób ten moduł BIPS, który jest wykorzystywany, moduł pythonowski, do tego na przykład, żeby NVDA generował dźwiękowo paski postępu albo wydawał różne inne dźwięki takie generowane. To jest w niektórych dodatkach wykorzystywane. I jak to działa? Ten dodatek redefiniuje sposób, w jaki zarządzane są właśnie tony w NVDA, aby proces był bardziej wydajny. No i tu mamy cały opis, jak to wygląda, że tu jest uruchamiany wątek odtwarzacza, temu wątkowi odtwarzacza jest przesyłana sekwencja, która ma być odtworzona i że to wszystko jest bardzo, no, dużo wolniejsze. A jak zaimplementował to autor? Najpierw tworzony jest wątek w tle, który będzie zarządzał tymi bipami i outputem, wyjściem, tym, co wyjdzie z odtwarzacza. Wątek cały czas czeka na dane i dzięki dziennikowi zdarzeń będzie emitował piknięcia. Jeżeli wywołana jest funkcja BIP, informacja jest wysyłana do wątku i

0: Zostaje dziennik tego wątku. Wątek wywołuje funkcję, która będzie zainicjuje wygenerowanie waveformu, czyli wykresu tego dźwięku i blokuje sygnał ze zdarzenia. Pyta generator o właśnie łańcuchy, o takie ciągi całe z tymi dźwiękami i wysyła je do odtwarzacza i generator może generować w czasie już wysyłania albo wygenerować wszystko na początku, więc dźwięki mogą być generowane nawet jak już są odtwarzane przez NVDA. I też jest to usprawnione pod kątem właśnie, jak spontanicznie jeszcze dojdzie jakieś żądanie wygenerowania jakiegoś piknięcia. No i w ten sposób proces jest bardziej wydajny. No i można próbować można spróbować sobie, jak to działa. Na przykład, jeżeli to musi być generowane bardzo szybko, jakieś bardzo szybkie zmiany się dzieją, no to wtedy będzie to trochę płynniej odtwarzane. Jest też. I też jest zaimplementowany jakiś własny generator tonów, który stworzył autor, więc jest opcja przełączenia się na niego i wtedy te dźwięki będą brzmiały trochę łagodniej. Ponoć są lepiej słyszalne dla osób niedosłyszących, więc można spróbować sobie takiej implementacji. Nie wiem, czy ktoś tu chciał coś, Tomku, chciałeś coś powiedzieć, czy po prostu się tu włączyło? No dobra, jak widać, tutaj
1: Bo
0: się włączyło.
1: Tomek se włączył, zdaje się, właśnie mikrofon.
0: Tak. Ale ja już prawie kończę. Ode mnie newsik ostatni. HCAPTCHA, czyli jeden z dostawców ostatnio popularnych, dość kapczy. To są ci tak od cookie dostępnościowego, które można sobie zażyczyć i wgrać. Zaczęli eksperymentować z kapczami tekstowymi. Już jest pierwszy raport. Ponoć zajęło 5 prób, żeby to rozwiązać. Zdaje się, że jakiejkolwiek odpowiedzi tekstowej HCAPTCHA oczekuje. Prawdopodobnie jest to jakieś słowo w języku angielskim. To należy je wpisywać z małych liter. I wtedy jest większa szansa, że to jakoś wejdzie. Uff, to wszystko, jeśli chodzi o nowości w oprogramowaniu.
2: No to w takim razie kolejne drobne newsy, ale tym razem od Mikołaja.
3: Tak, pojawiła się informacja od twórców aplikacji Spring, to jest klient Twittera na iOS i macOS, że wyszło beta Springa 4. Będzie to darmowa aktualizacja dla użytkowników Springa 3 pod koniec tego roku. Można ją pobrać wchodząc w ustawienia o aplikacji i pobierz betę. Nie wiem, nie mam informacji, co w tej becie nowego. Ja zainstalowałem, jakoś pobieżnie to przejrzałem, nic tam nie zauważyłem. No, może się jakaś taka informacja pojawi. Nowości w Chromie 105. VoiceOver dla Maca ma przyspieszyć w Chromie 105. Ma to wszystko szybciej działać i mniej będzie komunikatów nie odpowiada, czyli dawnego zajęty.
1: Tak, bo to niestety jest problem obecnie z Chrome'em na macOS-ie, że po prostu wczytuje się jakąś stronę i tam co chwilę się pojawia ten komunikat, że przeglądarka nie odpowiada. Nawet jak na tej stronie się nic nie dzieje, to niestety jest taki problem. Mam nadzieję, powiem szczerze, że łącznie z tym, że zacznie to działać lepiej, to poprawiony zostanie też ten błąd, przez który nie bardzo da się zaznaczać tekst na stronach w Chromie. Na przykład, jeżeli chcę go sobie skopiować, no to ja nie jestem w stanie tego zrobić. W Safari działa, w Chromie
3: Ja
1: nie chcę.
3: trochę nie za bardzo widzę sensu używania, szczerze mówiąc, Chroma na Macu. Ja, szczerze mówiąc, używam Safari i uważam, że no jeżeli mamy iPhone'a, a ta integracja Mac iPhone to jest jakby jedna z, to jest duża zaleta tego systemu. To aż grzechem jest nie używać tego Safari i nie korzystać z tego, co nam ta integracja daje.
1: A ja widzę bardzo duży sens, jeżeli Mac nie jest twoim jedynym komputerem, bo...
3: No chyba, że tak.
1: Dzięki temu na przykład możesz sobie korzystać po prostu z tych samych danych i mając jeszcze w dodatku Chroma też na iPhone'ie, to już w ogóle wtedy łączysz sobie te trzy światy. Masz Windowsa, Maca
3: i iPhone'a.
1: MacOS'a.
3: No tak.
1: I iOS'a, dokładnie.
3: Tak, tymczasem Microsoft ostrzega, że są jakieś błędy w Windowsie w wersji Insider i u niektórych użytkowników kompletnie działać pod system odpowiedzialny za dźwięk, więc no wiadomo, że Windows Insider to jest system, którego absolutnie nie powinniśmy używać na naszej głównej maszynie i to jest system na testy, ale jakby nie zdziwmy się, jeżeli dojdzie właśnie do takiej sytuacji, że zaktualizuje nam się Windows i włączy nam się on kompletnie bez dźwięku. No to jest, takie są uroki wersji niestabilnych testowych wszelkiego rodzaju.
1: Ci, którzy używają jeszcze do dziś syntezatorów sprzętowych, zacierają ręce.
3: No, dopóki nie będzie problemu ze sterownikami.
1: Z portem szeregowym.
3: Portem, dokładnie. Dokładnie, bo z tym to jakoś szczerze mówiąc spodziewam, że prędzej będzie problem i to nawet w stabilnej wersji systemu, bo to jest na tyle rzadko używane przez ludzi narzędzie, że no, trudniej zauważyć taki błąd niż błąd z systemem.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony jest na całe szczęście jeszcze no, porty szeregowe są używane w różnych innych sytuacjach,
3: firmach,
1: nie tylko
3: tak,
1: do jakichś kas fiskalnych i innych rzeczy
3: dokładnie.
1: Tego typu, więc one tak szybko z nami
3: nie znikną.
1: Się nie rozstaną.
3: Tak, to też prawda. Pojawił się mod do gry Crusader Kings, poprawiający dostępność. To jest taka strategia, gdzie tam sobie rządzimy średniowieczną Europą, królestwem średniowiecznej Europy w Europie. I mod głównie pozwala nam na to, że cały interfejs użytkownika, który nadal musimy ocerować za pomocą mechanizmu OCR, będzie lepiej podzielony dla NVDA, czyli tam, gdzie na przykład do tej pory mieliśmy trzy listy, jedna obok drugiej i OCR-ując widzieliśmy kawałek z jednej listy, kawałek z drugiej, kawałek z trzeciej, w dół kawałek z jednej, kawałek z drugiej, kawałek z trzeciej i tak ciężko było nam po prostu przeglądać, no to teraz będziemy mieli jedną listę, pod spodem drugą listę, pod spodem trzecią listę, tak, że możemy sobie to normalnie ładnie przejrzeć. Pozwala nam to na jakieś ładne sobie ocerowanie dymków, ikonki zamienia nam na tekst, że jak sobie zrobimy ten OCR, to niektóre rzeczy, które były po prostu tylko i wyłącznie oznaczone symbolami, tylko i wyłącznie oznaczone ikonami, teraz będą miały właśnie ten tekst. No, ale nadal oglądałem, jest taki filmik na YouTubie, do którego link podrzucimy, demo pokazane, jak to działa. To nadal jest to dużo zabawy właśnie w OCR, w ten dodatek Golden Cursor, czyli no, przypisywanie sobie do jakichś poszczególnych miejsc na ekranie, poszczególnych skrótów klawiszowych, czyli no nie jest to z tego, co się wydaje, najwygodniejszy i najsensowniejszy sposób. Nowości w betach iOS-a, macOS-a się pojawiły. W becie iOS-a poprawiono w Eloquencie czytanie dłuższych ciągów złożonych z wielkich i małych liter, czyli to na przykład w hashtagach twitterowych się na przykład bardzo często pojawia, czyli jeżeli mamy, nie wiem, hashtag Black Lives Matter chociażby, no to jeżeli go zapiszemy jednym ciągiem, wszystko z małej litery, no to syntezy nie będą potrafiły sobie z tym poradzić, nie będą wiedziały, gdzie się jedno słowo kończy, drugie zaczyna i nam wyjdą z tego jakieś Black Lives Matter albo coś tego typu. No jeżeli sobie zapiszemy każde słowo jakby od nowa z dużej litery, no to syntezy sobie to ładnie oczywiście potrafią podzielić. No Eloquent do tej pory nie potrafił, teraz na iOSie już umie. A na Macu wprowadzono jedną bardzo, uważam, przydatną rzecz, rozdzielono na pokrętle język i głos. Bo do tej pory jest tak, że na pokrętle mieliśmy kategorię głos i tam mieliśmy wszystkie głosy wszystkich możliwych języków. Jeżeli tych języków sobie dodamy kilka, to dostać się do tego naszego głosu lub do tego naszego języka nie jest wcale tak prosto. A w tym po prostu momencie, jeżeli powiedzmy, nie wiem, w języku polskim mamy dodane wszystkie trzy głosy i w języku angielskim mamy dodanych głosów 15, no to chcąc zmienić język, sobie po prostu zmieniamy język i nie jest to problem, nie musimy się przekopywać przez jakieś 15 głosów, żeby dojść do tej, powiedzmy, naszej Zosi, która jest na Z i zawsze jest na końcu listy. Więc to jest na pewno dobra, radzić z tym zmiana. Widzimy, że to jest też ciekawe, bo tego, aż do tego stopnia mam wrażenie nie było w poprzednich latach, że tam z bety na betę jakieś naprawdę przydatne nowości w kwestii dostępności się pojawiają. Że to już nie jest tak, że tylko błędy się poprawia, tylko coś tam nawet wchodzi nowego. To też się do tej pory, mam wrażenie, nie zdarzało. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o małe newsy.
2: No to tak, pytanie, czy jest teraz z nią już Paulina?
4: Tak, tak, już jestem.
2: Dobrze.
4: Ale miałabym jeszcze jedno pytanie dla spokoju ducha. Ponieważ dopiero później się zorientowałam, że nie wyciszyłam mikrofonu, w sensie nie wiem, kiedy on mi się odciszył.
1: Przez chwilę było, ale było, no, było słychać po prostu jakby ciebie na klawiaturze pracującą.
4: Dobra, no także się bardzo zastanawiałam. Okej, okay. No to tak, już jestem i mogę.
2: No to w takim razie twoje newsy jeszcze zostały, drobne newsy,
4: tak,
2: bo ich kilka też jest.
4: No więc bierzmy się. Pierwszy news jest o Tyflopolsce, która była zapowiedziana w headach. Dla mnie to wielka nobilitacja, bo w sumie dałam to tak do drobnych newsów, ale dziękuję za to wyróżnienie. Jest to bowiem grupa na Telegramie, która zrzesza niewidomych i niedowidzących. No mamy tam teraz już ponad 60 osób. Udało mi się zgromadzić tyle osób w 4 dni, więc myślę, że ma ta grupa potencjał. I cóż.
2: I dużo się dzieje.
4: I dużo się dzieje, ogromnie dużo. Naprawdę odpowiedzieliśmy już na wiele pytań, udzieliliśmy wielu rad sobie nawzajem, ponieważ grupa bardziej ma taki charakter pomocowy, informacyjny, doradczy i tak dalej. No ale oczywiście wątki takie luźniejsze, towarzyskie, śmieszne też się trafiają, też się zdarzają i nie są one zabronione. Dlaczego postanowiłam założyć grupę na Telegramie? Dlatego, że na WhatsAppie tych grup jest multum, a chciałam w sumie wraz z administratorem współ tej grupy, czyli Radowestem, chcieliśmy zrobić coś takiego, żeby chociaż ta jedna grupa nie była cała zalana wiadomościami głosowymi. No i gdybyśmy ją zrobili na WhatsAppie, to byłaby to kolejna grupa, jedna z wielu, więc nie udałoby się nam zalecić tego użytkownikom, ponieważ pewnie wyszliby z założenia, że w sumie jest już wiele takich grup i nie muszę się trzymać tego, skoro jest ich od groma. No a teraz, jako że w sumie nikt mnie nie wyprzedził z tym pomysłem, w zasadzie nas, no to jest już jakaś baza użytkowników, przestrzegamy tego. No i ten tekst faktycznie w praktyce okazuje się dużo lepszym rozwiązaniem z tego, co piszą użytkownicy, ponieważ da się go przeszukiwać, da się go ładnie czytać szybko, da się go jakoś tam od pewnego momentu czytać. Dużo łatwiej jest go przyspieszyć, zwolnić, jakby dużo więcej mamy opcji w związku z tym, że operujemy już na syntezie, a nie na jakiejś wiadomości głosowej, która jest nagrana. Poza tym znika nam problem tak zwanych wypełniaczy, które są często stosowane przez osoby, które nie wiedzą, co powiedzieć. No i albo to, nie wiem, robią sobie kawę na tych wiadomościach, albo to właśnie zastanawiają się, co by tu jeszcze, albo nagrywają na przykład 10 minut wiadomości, w których odnoszą się do różnych wątków i tak naprawdę interesuje nas tylko jeden z nich, no ale przewijanie wiadomości, no albo go nie ma, albo jest słabo dostępne.
1: Ale też przede wszystkim, Paulino, dzięki temu, że ta grupa jest na Telegramie, swoją drogą muszę dołączyć, to no jest, są narzędzia, dzięki którym ma to sens w ogóle, żeby pisać, bo jeżeli podstawowym komunikatorem jest na przykład WhatsApp, no oczywiście teraz już zaczyna się z tą dostępnością na desktopy to poprawiać, natomiast no dlatego na WhatsAppie mamy tyle tych grup głosowych, że tam najwygodniej się mówi, no bo okej, można teoretycznie z telefonu pisać i ja to robię, ja to praktykuję, ale zdecydowanie wygodniej pisze mi się na klawiaturze komputera, no co by jednak nie mówić.
4: Zgadza się. I kolejna rzecz, dlaczego ta grupa jest na Telegramie? Dlatego, że trochę już mam wiedzy na temat botów, które można na Telegramie używać do sprawniejszego zarządzania grupą. I u nas taki bot służy do tego, ma on w zasadzie trzy funkcje. Pierwsza funkcja jest taka, że jakby za każdym razem, kiedy użytkownik wejdzie do nas na grupę, się dołączy, to dostaje taką wiadomość powitalną, w której ma trochę informacji o tym, jakie są nasze zasady, no witamy się z nim, jakby no generalnie jakiś taki pierwszy wstęp do grupy. Druga funkcja to jest komenda / informacja, którą możemy napisać w grupie i zostanie nam zwrócona taka wiadomość, która będzie miała informację na temat tego, jak poinstruować użytkownika konkretnego programu i platformy, żeby dołączył do naszej grupy, i tam jest też link do dołączenia. I ten link to jest t.me/tyflopolska, od razu mówię, tak, czyli t.me/tyflopolska. I trzecia komenda to jest takie w sumie z góry podziękowanie za wyróżnienie tego newsa. I to się wpisuje /tyflopodcast. I dzięki tej komendzie otrzymujemy wiadomość z audycjami na bieżący tydzień w Tyflo Radio i z linkami, które zawsze Michał wysyła na wszelkiego rodzaju platformy, na Tyflosta, na Altena, na Discorda, na Facebooka, a jest jeszcze na Telegramie, ponieważ to jest też o tyle wygodne, że jakby jeżeli nic tego nie wywoła, to spamowało nie będzie. Dopiero jak ktoś będzie ciekawy, albo jak będzie potrzebował tego linku, to sobie wpisze i od razu ma wszystko w odpowiedzi, która przychodzi dosłownie w ciągu sekundy. I w sumie jeszcze zapomniałam dodać, że ten bot jakby czyści za sobą wiadomości powitalne, tak? Czyli jak przyjdzie pierwszy użytkownik, on mu wyśle wiadomość powitalną, przyjdzie drugi, to on usunie tą pierwszą i wyśle kolejną temu użytkownikowi w odpowiedzi na jego wiadomość. Mamy też taką malutką zasadę, że jeżeli już nagrywamy wiadomości, to starajmy się, jeżeli jest to dla nas w obecnej chwili możliwe, dodać temat takiej wiadomości. Robi się to poprzez edycję, jak w pisanej wiadomości edycja po prostu daje nam możliwość wyedytowania tekstu, tak w głosowej to jest możliwość dodania podpisu. I dzięki temu podpisowi od razu wiemy, jakby do czego ta wiadomość się odnosi, czyli na przykład, nie wiem, nagrywam wiadomość głosową, bo muszę pokazać problem, jaki mam, ale od razu w temacie wpiszę, że mam problem na przykład z aplikacją pyszne.pl i dzięki temu wszyscy ludzie, którzy nie używają tej aplikacji, nie będą tego słuchać i nie będą tracić czasu, tak? No, ta grupa trochę jest na tym bazowana, żeby szanować nawzajem swój czas i w sumie użytkownicy to sobie chwalą, jak tak patrzę. I co tu jeszcze? No i jakby to, kiedy nie ma potrzeby dodawać tematów, no to oczywiście stawiam na racjonalność, tak? To jesteśmy dorośli, jeżeli na przykład odpowiadamy komuś na wiadomość głosówką, no to raczej wiadomo, że tematem będzie jakby odniesienie się do jego wypowiedzi, nie? Ale generalnie na ten moment ci użytkownicy, którzy tutaj są, nie nadużywają tych głosówek. Większość jest z tekstu i tego tekstu jest naprawdę cała masa i jest co czytać praktycznie przez cały dzień. Ledwo tam się zajmę czymś, no to patrzę, jakieś 100 wiadomości, 50. Jest dużo pytań, dużo odpowiedzi, dużo porad, dużo informacji, więc zachęcam. Fajnie, że mi pomysł wypalił, naprawdę się z tego cieszę. Cieszę się, że mogę coś fajnego zrobić dla społeczności. I to jest pierwsza wiadomość. Druga wiadomość. Są darmowe szkolenia zawodowe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Polski Związek Niewidomych o tym poinformował. I najczęściej takie szkolenie jest skierowane dla osób, które są w trakcie studiów albo skończyły i w sumie nie wiedzą zbytnio, co robić dalej. No i naprzeciw takim potrzebom wychodzi Fundacja Onkologiczna Rakiety. I ich pilotażowy program Absolwent. I tak, co możemy otrzymać, jeżeli się zapiszemy i dostaniemy? Sesja z profesjonalnym doradcą zawodowym, który będzie w stanie nam powiedzieć, jakby na podstawie tego, co my mu powiemy oczywiście, czym najlepiej byłoby się zająć później, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jak się przygotowywać do poszukiwań zatrudnienia. Objęcie opieką psychologiczną w celu wsparcia przy podejmowaniu decyzji w trakcie poszukiwań pracy. Jest też jakaś sesja z coachem kariery, który przyjrzy się umiejętnościom tego beneficjenta. I wraz z tym zespołem będziemy wybierać szkolenia zawodowe, które nam zostaną sfinansowane. I wtedy, kiedy te szkolenia przejdziemy, poczujemy się gotowi, to będziemy mogli odbyć 3-miesięczny płatny staż zawodowy. No i wziąć udział w szkoleniu mogą wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ale poza tym też studenci z województwa mazowieckiego z ostatniego roku studiów lub absolwenci studiów wyższych maksymalnie 5 lat po zakończeniu studiów. Osoby pozostające bez zatrudnienia należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy. I to, co jest tutaj haczykiem, możemy to sobie powiedzieć, to jest to, że jest zabronione uczestniczenie w innym projekcie finansowanym przez PFRON. I tutaj też są maile, telefony, żeby się zgłosić. Podam mail, bo jest łatwiejszy. I wygląda on tak. kaskoniec@gmail.com, czyli kaskoniec@gmail.com. Tak, co tu jest dalej? Kolejne dostępne treści od Muzeum POLIN. Mamy wystawę Kuchnia Polska, Kuchnia Żydowska, która jest dostępna dla nas. Główna ścieżka pozostaje, to jest 2,5 godziny chodzenia z audioprzewodnikiem i zwiedzania. Są też audiodeskrypcje na stronie, te wszystkie linki będą w komentarzu. Kolejna informacja odnosi się do magicznego skrótu, który został ostatnio odkryty w programach z pakietu Office, a mianowicie Ctrl F6. I to jest taki skrót, który powoduje, że jeżeli mamy na przykład, załóżmy, okienka, jeden dokument w Wordzie, Thunderbird, drugi dokument w Wordzie i nie wiem, jakiś player, w którym mamy muzykę, No to Ctrl F6 na oknie Worda będzie nas przełączało tylko po tych dwóch oknach Worda. Dzięki temu sobie zaoszczędzimy troszkę alt-tabowania. Piąta informacja, którą sobie oznaczyłam jako nowa supernowa, ponieważ właśnie wyszła mała wersja supernowy, więc jest ona bezpłatnym update'em. No i oczywiście też można 30-dniową wersję wypróbować. I cóż, w poprawkach i zmianach mamy tak. Poprawiono przeglądanie stron za pomocą Chroma, Edge'a i Firefoxa. Oj, czy mnie słychać?
1: Tak.
2: Tak.
4: A, okej. Jest też, bo mam cały czas alerty od Zooma, że mam niestabilne połączenie, dlatego pytam. Mamy też ogłaszanie emoji i panelu emoji tego systemowego. Są też poprawki w słuchaniu dokumentów i stron internetowych w tej funkcji read from here. Nie wiem, jak to się czyta po polsku, znaczy jak to się po polsku nazywa czytaj odtąd, nie wiem, może coś w tym stylu, czytaj od kursora, może. Dawno nie używam tego programu, więc nie wiem, ale po prostu sygnalizuję. I jest też dostęp do Microsoft Teams z mową i powiększeniem. No i też szereg dodatkowych poprawek i ulepszeń, które nie są zdefiniowane w takim małym changelogu. Jest też nowy TVBlue i w nim mamy dodane wsparcie tworzenia wątków, jakby wysyłania filmów i ankiet na Twittera. I ostatnia informacja to jest link do YouTube'a. W sumie szkoda, że nie mam roli prowadzącego, bym mogła udostępnić w formie zagadki. Ale skoro jej nie mam, to po prostu powiem, że dziś dokładnie NASA udostępniła przetłumaczone na dźwięk sygnały z teleskopu Jamesa Webba. Nie wiem, jak to tłumaczenie się odbywało, ale no może jako suplement do audiodeskrypcji, o której mówiliśmy w tamtej audycji, będzie to ciekawe. Te dźwięki są takie dość dynamiczne, więc może się wam spodobają. Link oczywiście zostawimy w komentarzu.
1: Z pewnością warto posłuchać. A teraz zaglądamy do naszych wypowiedzi, a właściwie do waszych wypowiedzi z naszego panelu kontaktowego. Na Facebooku jakoś nie widzę żadnych komentarzy. Mam nadzieję, że to nie dlatego, że Facebook znowu jakoś protestuje, ale po prostu, że rzeczywiście tam nic nie ma. Ale na naszym panelu na kontakt.tyflopodcast.net pojawiły się dwa komentarze. Pierwszy komentarz to pisze do nas Bobo. Ja myślę, że takie strony powinny być dostępne co najmniej w 90%. No tylko tu to podejrzewam, że to jest cały czas kwestia jeszcze odnośnie tej dostępności stron. Tylko jak te procenty policzyć? Procentowy wskaźnik dostępności nie jest chyba najlepszą metodą na ocenianie tejże, tak mi się wydaje, bo łatwo nałapać procentów, a ten 1% może się okazać najbardziej problematyczny. Więc załóżmy, że będą tam powiedzmy no na przykład teksty alternatywne bardzo ładne, w porządku, linki będą opisane prawidłowo, ale na przykład przycisk jeden służący do jakiejś kluczowej funkcji na tej stronie internetowej będzie niedostępny albo celowo ukryty. No i pewnie te 90% dostępna jest, ale potem się okazuje, że jednak najważniejszej rzeczy nie możemy zrobić, więc z tymi procentami to jest bardzo, bardzo ryzykowne, żeby to tak liczyć. Drugi komentarz jest od Piotra i napisał do nas Piotr tak. Odnośnie dostępności czytników Amazon, w najnowszych Kindlach rozwiązał problem w ciekawy sposób. Niektóre czytniki nie mają głośnika, ale mają Bluetooth i na nich screen reader jest dostępny. Z tego co kojarzę, do tańszych modeli bez Bluetootha sprzedawana była przejściówka, która pozwalała podłączyć do niego słuchawki. No więc jak widać też no,
3: nawet i na takich można. Nawet i na takich można.
1: Właśnie. I to tyle, jeżeli chodzi o wasze komentarze.
2: Ale to jeszcze absolutnie nie tyle, jeżeli chodzi o naszą audycję. I jeszcze jeden pakiet nowości tutaj przed nami. Tym razem wieści ze świata od Pawła.
0: Tak, zgadza się. Ja tylko jeszcze może dorzucę tu a propos newsów Pauliny, że istotnie wyszło nowe TV Blue, ale zmiany są troszeczkę inne. Te zmiany, które ty, Paulino, podałaś, to są zmiany dotyczące chyba jeszcze poprzedniego wydania TV Blue, bo tak kojarzę, że już przez jakiś czas były te wątki i te wideo i tak dalej. Natomiast my mamy już teraz jakieś nowe rzeczy i między innymi na przykład jest trochę bardziej usprawnione działanie wątków na Twitterze. Nie do końca jeszcze wiem, jak to działa, bo nie miałem okazji przetestować, ale podobno na przykład jeżeli wywołamy Windows Alt C, czyli bufor konwersacji na retweecie, no to się okaże nagle, że on zaciągnie nam całą konwersację, mimo że z tweeta źródłowego. Bo do tej pory on to traktował trochę tak, jakby to był właśnie jakiś, nie wiem, jakbyśmy chcieli konwersację tego retweetu zaczytać. No a tu się okazuje, że to nie zawsze działa i on powinien bardziej do źródła iść. Ale już spróbuję przeczytać sobie tę listę zmian, która jest. A tak, kompletnie przepisano auto uzupełnianie użytkowników. I w tym momencie, bo kiedyś było tak, że to auto uzupełnianie użytkowników było budowane na bazie naszej bazy jakby śledzonych, czyli tego, co my mieliśmy w buforach. A teraz on sobie to pobiera z API. Jakby listę tych użytkowników, z których można uzupełniać, pobiera z API. To można w ustawieniach sobie załączyć. I przy każdym takim pobraniu pobierane jest jedno wywołanie API, więc gdybyśmy wyczerpali nasze wywołania API na godzinę, to możemy spokojnie dokończyć to po tej godzinie. Jak minie nam czas i znowu mamy nowe wywołania, możemy w ustawieniach jakby dokończyć dociąganie tych użytkowników z API, tak żeby to było kompletne. Jest to w ustawieniach kont i można tam przeskanować nasz profil pod kontem. Tak. Zaimplementowano nowe ustawienie dostępne w opcjach konta, ukrywanie emoji w nazwach użytkownikach twitterowych oczywiście. To takie funkcje już miały te Quintery, Twiscakey i tak dalej, teraz ma też to i TV Blue. TV Blue powinno teraz sortować konwersacje w sposób bardziej logiczny. Powinno to ułatwić śledzenie długiego wątku na Twitterze. Tak, to jest to retweet, że jeżeli otwieramy konwersację dla retweetu, to powinien załadować nam mimo wszystko wątek tweetu oryginalnego. TV Blue. Jeżeli zmienimy coś w naszych obserwowanych lub wyciszonych lub zablokowanych użytkownikach, to TV Blue zestartuje streama, żeby też po stronie serwera te zmiany od razu odniosły skutek. Naprawiono błędy ze wspominaniem ludzi używając przycisku wspomnij. Naprawiono błąd ładowania list innych użytkowników. Naprawiono błąd polegający na tym, że błędnie wyświetlane były retweety niektórych cytowanych tweetów. Jeżeli próbujemy otworzyć oś czasu osoby, która nas zablokowała, to teraz wyskoczy błąd, który nas o tym poinformuje. W Keymapie do Windowsa 10.11 dodano skrót klawiszowy znajdź wpisany tekst w aktualnie otwartym buforze. No i to tyle, jeśli chodzi o TW Blue, ale nie wszystko, jeśli
4: to dzięki
0: chodzi...
4: za sprostowanie, bo
0: nie,
4: ja w sumie
0: nie ma sprawy.
4: Miałam aktualizację po prostu TW Blue do przeprowadzenia, a nie pomyślałam o tym, że mogę mieć jakąś starą wersję w związku z tym, że dawno go nie otwierałam.
0: Mhm, jasne, nie ma sprawy, to bardzo chętnie tutaj uzupełniłem. Natomiast jeśli chodzi o moje newsy ze świata, to mam też ich kilka. Są to bardzo ciekawe opowieści. Po pierwsze przeniesiemy się do Kamerunu. W Kamerunie w tym momencie dzieje się oj dzieje i nie dzieje się koniecznie dobrze, bo osoby niewidome postanowiły wyjść na ulicę stolicy, czyli Yaound, i zacząć protestować. Protestować dlaczego? Ano dlatego, że prawo o pracy obecnie działające w tym kraju dyskryminuje osoby z dysfunkcją wzroku. Z tego, co opowiadał mi znajomy, który stamtąd pochodzi, tutaj się właśnie cieszę, że mam bezpośrednie w miarę źródło informacji, jest tak, że w Kamerunie, no przynajmniej tak stanowi prawo, 5% osób zatrudnionych, zdaje się, że w dowolnym przedsiębiorstwie, powinno to być osoby niepełnosprawne. Niestety realia są takie, że nikt tego nie kontroluje i to prawo nie jest przestrzegane. Innym filarem jakby zapewniającym zatrudnienie osobom niewidomym są projekty, ale te projekty dostają bardzo mikre dofinansowania. Mówi się o kwotach rzędu kilkuset euro rocznie, jeżeli dobrze zrozumiałem. Oczywiście chodzi o odpowiednik kwoty w euro, bo tam oczywiście wiadomo inna waluta. No i też nie wiem, jak to ma to przełożenie na przykład na koszty życia, na jakieś PKB i tak dalej. Natomiast no nie są to mimo wszystko duże pieniądze, a nawet jeśli, to osoby niewidome widzą z tego dość znikomy procent, reszta idzie do kieszeni osób, które takie projekty założyły. Osoby niewidome postanowiły wyjść na ulicę i zaprotestować. Protest zakończył się początkiem lipca, trwał chyba tydzień. I tutaj są już informacje z VOA, z Voice of America, bo jeden z dziennikarzy tam będących na miejscu, a warto wspomnieć, że Kamerun to jeden z bardziej niebezpiecznych krajów dla dziennikarzy. Tak przynajmniej twierdzi właśnie tamten korespondent. Zrobił on raport o tym, jak policja sobie z tym protestem tam poradziła. A poradziła sobie no, nad wyraz skutecznie, bo doszło do łamania lasek osobom niewidomym, doszło do podarcia ubrania, doszło do wywożenia tych osób gdzieś 30 km za Yaound, w jakichś w ogóle autobusach pogrupowanych gdzieś tam razem, jakieś aresztowania, porzucenie ludzi poza miastem i teksty w stylu to teraz sami sobie znajdźcie drogę z powrotem. Zaalarmowały tam organizacje ochrony praw człowieka i minister, która zajmuje się tam sprawami osób niepełnosprawnych, powiedziała, że no tak nie może być, że od teraz będzie już lepiej, że nawet zostanie rozważona jakaś strategia, żeby te postulaty tych osób niewidomych gdzieś wypełnić. Z tego, co kolega mi mówił, czekają. Czekają dalej na odpowiedź. Nikomu, kogo on zna, nic się nie stało. Natomiast no, protesty były, on mówił, że znowu słyszał o relacjach z armatkami wodnymi, że policja próbowała rozpędzić tłum armatkami. No, nie brzmi to pozytywnie, natomiast takie rzeczy też się dzieją wśród osób takich jak my, które otwarcie walczą o swoje prawa. Kenia, czyli ten sam kontynent, a że tak powiem problemy zgoła podobne, ale inne trochę, czyli wybory. No i w Kenii, tu mamy już z BBC materiał, gdzie pani, która jest nauczycielką i aktywistką na rzecz praw osób niepełnosprawnych, opowiada o tym, że niestety w Kenii jedną możliwością zagłosowania dla osoby niewidomej jest osoba towarzysząca, która wypełni za nas kartę do głosowania. Opowiada o tym, że jej osobą towarzyszącą jest jej siostra. Obydwie panie mają skrajnie odmienne poglądy polityczne. No i pani Angeline, która opowiadała o tym, co tam, jak to wygląda, mówi, że ona nie ma do końca pewności, czy jej siostra wypełni tą kartę zgodnie z jej życzeniem. Ona próbuje już od 2017 zagłosować i No, niestety sytuacja się nie poprawia. Może kiedyś będzie lepiej, ona w to wierzy, natomiast na ten moment jest tak, jak jest. Wiemy też coś trochę o tym, jak wygląda życie osób, które uciekają z Afganistanu, a są osobami niewidomymi. Jest wywiad udzielony agencji Reuters & Thomson przez małżeństwo niewidome z Afganistanu. Oboje państwo są również aktywistami na rzecz praw człowieka i osób niepełnosprawnych. Założyli nawet jakąś organizację osób niepełnosprawnych w Kabulu. No i z uwagi na postępy nowego rządu, który tam ostatnio zapanował, uznali, że bezpieczniej będzie uciec. Nie było im łatwo zorganizować to wszystko, natomiast w końcu ktoś z Danii zorganizował im lot z Kabulu, najpierw do Danii, potem przekazano ich do Wielkiej Brytanii i aktualnie ci państwo mieszkają sobie w Londynie. Cieszą się, bo tam mogą swobodnie nawigować po ulicach. W Kabulu ponoć jest mnóstwo dziur, nierównych chodników, wyjętych na wierzch rur, na które można wpaść, które można też być może z odpowiednią dozą rozpędu, nie wiem, przebić. Jest to wysoce niebezpieczne. No a teraz w Londynie chcieliby podjąć pracę, próbują się zintegrować, mówią, że no, zwrócili uwagę na taki problem Wielkiej Brytanii, że dużo zainwestowano w obozy uchodźcze, a nie tak samo dużo w jakieś mieszkania, przez co no, nie zachęca się na przykład jakby tych osób tam zgrupowanych do jakiejś integracji, bo one się trzymają same siebie, nie chcą się integrować ze społeczeństwem angielskim, uczyć języka. Taki jest pogląd na to właśnie tego małżeństwa, które o tym opowiadało. Nie wiemy za wiele o sytuacji osób niewidomych w Afganistanie na ten moment, natomiast można sobie wyobrazić, że życie łatwe nie jest. Natomiast przesuwamy się już do trochę bardziej pozytywnych wieści. Nie tylko Kenia w tym roku ma wybory, wybory parlamentarne odbywają się także w Szwecji. I tu bardzo ciekawa strategia, bo Szwedzki Związek Niewidomych postanowił założyć serię podcastów, gdzie w każdym odcinku pojawia się inna osoba niewidoma, która korzysta z ich różnych usług, która zajmuje się jakimś innym problemem. Są takie problemy na przykład jak transport, digitalizacja, cyfryzacja, sprawy społeczne, zdaje się, że też dostęp do kultury, pewne inne tematy, chyba tam z 6 czy 7 ma być różnych tematów. No i ta osoba przedstawia, jakie aktualnie w Szwecji istnieją problemy społeczne w tej dziedzinie osób z dysfunkcją wzroku. I zadaniem kandydatów różnych partii jest przedstawić, jak oni widzą, jakie oni widzą rozwiązania tego problemu. No, bardzo ciekawa inicjatywa. No, miejmy nadzieję, że inne kraje, w tym Polska, również kiedyś coś takiego zorganizują. Byłoby to no, ze wszechmiar ciekawe. Wiem też, że jest dostęp do jakichś brajlowskich pakietów wyborczych. Można je sobie zamówić, więc domyślam się, że tu chodzi też o jakiegoś rodzaju nakładki i głosowanie korespondencyjne. Takie możliwości w Szwecji również są. Znowu troszkę mniej pozytywna, znaczy pozytywna wiadomość, ale przykro, czyta się o takich rzeczach w roku obecnym, 2022 i 21 wieku, i że takie rzeczy dopiero teraz zostały zakwestionowane i przegłosowane i zmienione w kraju, który gdzieś tu tak blisko leży i należy do Unii, czyli Węgry. A no bo na Węgrzech do niedawna osoba niewidoma, wyobraźcie sobie, nie mogła, prawnie nie mogła, przyjąć samodzielnie żadnej przesyłki poleconej, wysłanej pocztą. Dlaczego? No bo trzeba złożyć podpis. I dekret, który to prawo był podstawą tego prawa, stanowił, iż osoba, która nie jest w stanie pisać, nie jest w stanie posługiwać się alfabetem łacińskim lub z innych przyczyn nie jest w stanie złożyć podpisu, może jedynie pokwitować odbiór przesyłki poleconej w obecności pełnoletniego świadka, który może zaświadczyć za tą osobę i podpisać. Nareszcie teraz przy współpracy Związku Niewidomych Węgierskiego udało się wywalczyć nowelizację tej ustawy i teraz osoby niewidome zostały wyłączone z tego wyjątku, a raczej wszystkie osoby, które nie są w stanie z różnych przyczyn podpisać. Jedyne osoby, które zostały, to osoby, które nie są w stanie posługiwać się alfabetem łacińskim. One nadal muszą w obecności świadka podpisać. Natomiast osoby niewidome mogą i słabowidzące spokojnie już odbierać bez podpisu. Wywalczono to, argumentując, iż jakby podstawą jakby umocowania prawnie tego, że ta przesyłka została odebrana. No jest fakt, że taki kurier czy listonosz był świadkiem, że osoba niewidoma sobie odebrała taki list i taką, czy taką paczkę, a nie podpis tej osoby. Więc tutaj, że tak powiem, tak to rozwiązano. No i niewidome Węgierki, niewidomi Węgrzy mogą wreszcie odbierać sobie przesyłki, których przedtem odbierać nie mogli. I już zostały nam pozytywne tutaj informacje. Po pierwsze, Europejska Unia Niewidomych, o tym już kiedyś mówiłem, powołała taką grupę roboczą, która zajmuje się tematem dostępnych terminali płatniczych. Jakby to rozwiązać, żeby terminale płatnicze, które powoli coraz bardziej wchodzą z ekranem dotykowym, stały się dla nas dostępne. I jedna z firm przedstawiła takie rozwiązanie tejże grupie roboczej i Europejska Unia Niewidomych potwierdziła to rozwiązanie jako jedną z rekomendacji, które będzie gdzieś tam stawiać. Urządzenie, które identyfikuje nas zamiast PIN-em, to odciskiem palca. Nie wiem, do końca nie było podanych szczegółów, jak to ma działać, skąd ten nasz odcisk palca ma się tam pojawić w jakiejś bazie, która to będzie, nie wiem, uautentyczniać i potwierdzać. Natomiast no, takie rozwiązanie zostało zaproponowane. Pożyjemy, zobaczymy, jak to wszystko się dalej rozwinie. Może jakieś szczegóły będą też podane. Natomiast jeżeli już o banku mowa, to...
2: Ja tak mam tylko taką nienadzieję właśnie, że to się trochę okaże, może nie to, że musztardą po obiedzie, ale troszkę taką inicjatywą dość mocno spóźnioną, dlatego że mówi się o tym, że bankomatów jest coraz mniej. Dlatego że miejsc, w których można płacić kartą, przybywa.
3: Ale to ustawa... właśnie terminale płatnicze chodzi.
0: Nie, terminale, Tomku, nie
2: terminale płatnicze, terminale płatnicze. Dobrze. Okej.
0: Więc tutaj jestem ciekaw, skądś te odciski palca będą się musiały brać? Pytanie, czy to nie jest troszkę na wyrost pod kątem tych krajów, gdzie, nie wiem, odcisk palca czy podpis elektroniczny, jakiś taki udowadniany odciskiem palca jest jakoś bardziej honorowany. Natomiast no, takie rozwiązanie zaproponowano. No,
3: podejrzewam, że idea by musiała być taka, że my chcąc mieć taką funkcję, żebyśmy po prostu w banku, wyrabiając sobie kartę, zapisali ten odcisk jakby w karcie. No i wtedy możemy iść do sklepu, no i w karcie będzie odcisk i terminal go jakby potem tylko potwierdzi.
0: Bardzo możliwe. No, jest to jakaś opcja. Natomiast skoro już o bankach mowa, to tu ciekawy przykład praktyki dobrej. Chyba się to czyta KIHA, bo pisze się CAIXA, jak dobrze kojarzę, w którymś z hiszpańskich dialektów X wchodzi za H. Jest to KIHA Bank, jest to jeden z banków działających gdzieś we wschodniej Hiszpanii. Bank ten od tego roku przy współpracy ONCE, czyli właśnie tej organizacji osób niewidomych w Hiszpanii oraz Wizy, zaczął wydawać brajlowskie karty płatnicze. Działa to dość ciekawie, bo klient takiego banku otrzymuje dwie karty. Kartę tradycyjną, która nadaje się do płatności zbliżeniowych, oraz drugą specjalną kartę, i teraz nie wiem, czy to jest po prostu atrapa, która po prostu ma te dane wypisane brajlem, czy jest to rzeczywiście funkcjonująca karta, tylko bez możliwości tego, bez tych płatności zbliżeniowych, no bo brajl by gdzieś tam zakrywał to NFC, nie wiem. Natomiast jest to karta, na której wszystkie dane, czyli numer karty, CVV-ka, data ważności, są wypisane w brajlu. I co ciekawe, nie jest to jedyny bank, bo też dzisiaj dotarłem do informacji, niestety nie mogłem z uwagi na geoblokadę przeczytać artykułu, ale chyba któryś z amerykańskich banków, chyba mniej takich znanych, Arvest Bank, nie wiem, czy Mikołaju coś kojarzysz?
3: Nie wiedziałem, ale tam jest to, bywa, że coś takiego się pojawia, więc
0: tak,
3: i to też... jakby...
0: Też zostały tak, wydane karty brajlowskie.
3: Tak na przyszłość, jeżeli ktokolwiek z Was trafi właśnie na taki artykuł, gdzie geoblokada nam na coś nie pozwala, no to najczęściej najlepiej wejść w tłumacza Google i sobie przetłumaczyć z języka angielskiego na język angielski. Ale przez to, że to jakby przeleci przez tłumacza, no to ten artykuł nam się powinien ukazać i wyświetlić.
0: O. No dzięki za poradę. Mówiłeś o tym kiedyś, mi to umknęło. No i ostatnia rzecz. Gdybyście chcieli zwiedzać kiedyś Paryż, to jedną z takich bardziej popularnych atrakcji zaraz po prawdopodobnie wieży Eiffla jest Disneyland. No i Disneyland od kilku już lat w Paryżu posiada tłumaczenie różnych tam treści, które w tym parku są istotne na język migowy. Natomiast od tego lata oferuje on audiodeskrypcję. No i odbywa się ona poprzez aplikację AudioSpot. Jest to też francuska aplikacja, którą można sobie zainstalować na smartfonie. I przeczytam tutaj teraz, co tutaj jest napisane a propos tego, co jest oferowane. Ogłoszone niecały rok temu przez zespoły odpowiedzialne za dostępność Disneyland Paris, audiodeskrypcja atrakcji, restauracji, a nawet hoteli jest wprowadzana w europejskiej destynacji Mickey. Myszki Mickey, jak się domyślam. Podczas gdy wdrożenie francuskiego języka migowego i języka migowego, pewnie bardziej międzynarodowego, w niektórych atrakcjach Disneyland Paris przynosi owoce od kilku lat, ośrodek robi tego lata kolejny krok, umożliwiając osobom niedowidzącym i niewidomym korzystanie z coraz większej autonomii, niezależnie od tego, czy w parkach, w Disney Village, czy w hotelach. Audiodeskrypcja już dostępna w Disneylandzie Paris z AudioSpot. Disneyland Paris oferuje teraz audiodeskrypcję dla osób niedowidzących lub niewidomych za pośrednictwem aplikacji AudioSpot, która przekazuje informacje dźwiękowe odwiedzającym w zależności od tego, gdzie się znajdują. Urządzenie jest dostępne do premiery w dwóch językach, angielskim i francuskim. Dźwięki nagrane w studiach w ośrodku w Île-de-France. Możesz posłuchać i czego możemy posłuchać w tej aplikacji? Audiodeskrypcja atrakcji w parkach Disneyland i Walt Disney Studios. I tu mamy przy wejściu do atrakcji i w pomieszczeniu przez cały kurs. Audiodeskrypcja i interaktywne menu w restauracjach parku Disneyland i Walt Disney Studios. I tu mamy atmosfera, rodzaj kuchni, menu. Zsynchronizowana audiodeskrypcja spektaklu Mickey and the Magician w Animagique Theater. Aplikacja emituje także informacje o otaczającym środowisku odczytywane w syntezie głosu i automatycznie tłumaczone na 11 innych języków. Hiszpański, włoski, niemiecki, chiński, japoński, holenderski, portugalski, rosyjski, kataloński, arabski i duński, w zależności od ustawionego języka na smartfonie odwiedzającego. No i to tyle chyba. Zdaje się, że w studiach Marvela, ale to już chyba Stany, też są podobne rozwiązania. Polskiego języka niestety na ten moment nie ma, no ale cóż, może kiedyś się pojawi, wszak to automatyczne tłumaczenie, więc może z czasem się to też poszerzy. Także Disneyland w Paryżu się poleca. Kolejki pewnie długie, bilety pewnie drogie, ale jest audiodeskrypcja, gdybyście mieli na nią ochotę. No i to wszystko, jeśli chodzi o moje wieści ze świata na ten tydzień.
1: A tymczasem zaglądam na naszego Facebooka, bo tu się okazuje, że jednak do nas piszecie. No i pojawiło się dosyć ciekawe pytanie od Piotra. Dobry wieczór. Jak można szybko i bezboleśnie poznać podstawy systemu Windows 10 i na jakim czytniku zacząć naukę? Jestem laikiem w komputerach. 2 lata temu jeszcze widziałem. Teraz radzę sobie na smartfonie dostatecznie. Pozdrawiam. No jeżeli chodzi o czytnik ekranu, to chyba NVDA. Czy ktoś ma z was inne
3: chyba
1: zdanie?
3: NVDA i no szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Windowsa, to przydałby się podcast, bo takie podcasty były za czasów Windowsa XP.
4: I to jest ciekawe, że nie ma.
3: Bardzo pomogły. Ja też właśnie trochę w tym stylu szedłem, robiąc podcasty o Macu, a o Windowsie jakoś jeszcze nikt nie zrobił, a uważam, że ktoś absolutnie powinien. I tematy internetu, tematy właśnie obsługi podstawowej tego systemu, no powinny zostać jakoś omówione.
1: Tak, i to się rzeczywiście zgadza. I tak. Trzeba będzie w końcu zrobić. Tylko pytanie, czy jeszcze o 10, czy tak naprawdę już
2: raczej o 11.
3: No to jest raczej jednak tak.
2: Oczywiście narzeka się na ten system, ale to jest system, który z nami zostanie w przeciwieństwie do 10. Może myślę, że tak to będzie.
4: No ale tak, screen reader na pewno NVDA tylko.
2: NVDA albo nawet może narrator, bo to jest jednak wbudowana rzecz, ale NVDA jednak ma te wtyczki, ma milion tego wszystkiego i to po prostu jest rozwiązanie.
1: Większy potencjał jednak.
4: Większe wsparcie, no bo jednak jak nie będziemy umieli czegoś zrobić na narratorze.
1: O narratorze jest jeden podcast w Tyflo Podcaście. Swego czasu Piotr Machacz zrobił audycję na jego temat. No i to jest jakby tyle. Natomiast no, NVDA to myślę, że zdecydowanie więcej, czy zarówno audycji troszeczkę jest. Jest też podręcznik, który sobie można poczytać. No ale taką samą logikę poruszania się w systemie, to tu rzeczywiście fajnie by było jeszcze rozbudować, a...
4: Kurczę, bo się skończyły wnioski na aktywny samorząd, ale chyba w takiej sytuacji najlepsze byłoby szkolenie z kimś.
1: No to jest

0: Andek i tam jest pomoc na temat Androida. Chyba jest jakaś alternatywa grupa dla iTech, ale w tej chwili nie pamiętam nazwy. Wiem, że kiedyś coś było, mnie tam przecież mówiąc nie ma na innych tego typu grupach o wszystkim pomocowych.
1: No jest też Tyflopolska, jeśli masz Telegrama.
0: Jest Tyflopolska, to jest na Telegram, tak, to jest telegramowa grupa. No i tak to wygląda. No to w takim razie przechodzimy do Tyflowieści. Tyflowieści kilka mamy.
2: Do technikaliów.
0: Do technikaliów, tak, dobrze, dobrze mówisz. I zaczynamy od newsa Pauliny na temat czegoś, co nazywa się Drive and Listen.
1: Drive and Listen to jest kolejna strona tak przeze mnie odkryta z głupoty w sumie, bo sobie przeglądałam jakieś strony i natrafiłam na stronę, która jakby za pomocą której możemy przeglądać lokalne stacje z różnych miast. Co prawda tych miast wiele nie jest, bo to są najczęściej stolice albo jakieś większe miasta świata. W sumie z Polski miast w ogóle nie ma. Ale jak ktoś nie jakoś bardzo lubi radio, tylko tak po prostu chciałby zobaczyć na przykład, nie wiem, no co się gra w jakiejś Kolumbii, a co w Korei Południowej, no to może sobie wybrać takie miasto, dać enter, bo to są linki i później przejść do przycisków, tam są poprzednia stacja, następna stacja, suwak głośności, no to jest taka mała, fajna stronka. Dużo tam nie ma jakby do eksplorowania. Są efekty wizualne, co prawda, no ale nas to jakoś bardzo nie zbawi chyba. No ale cóż, taka o sobie stronka. Myślę, że dla ciekawostki się
0: może
1: przyda.
0: Być ciekawa. A teraz Impost i mój news, bo Impost od pewnego czasu postanowił sobie, że swoje paczkomaty będzie się obsługiwało, znaczy Imposta paczkomaty będzie się obsługiwało tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji. I to już, zdaje się, powoli wchodzi i zdaje się, że już są pierwsze paczkomaty, które można udostępnić, znaczy które można obsługiwać tylko aplikacją, a nie ekranem i nie przyciskami na paczkomacie. I pojawił się problem. No bo jeżeli mam przesyłkę do odebrania, ale z jakiegoś powodu odebrać jej nie mogę, no to mam problem. I Impost od ostatniej wersji, ona się pojawiła chyba wczoraj, przedwczoraj, przynajmniej u mnie, ale chyba nie tylko u mnie, w końcu pozwolił na udostępnianie przesyłki komuś do odbioru. Nie wiem do końca jeszcze, jak to działa, bo nie miałem jeszcze przesyłki, którą mógłbym ewentualnie komuś udostępnić. Natomiast należy najpierw sparować aplikację z kimś, z kim chcielibyśmy taką przesyłkę dzielić, że się tak wyrażę. Nie wiem, jak to się odbywa. I po sparowaniu takiej aplikacji można udostępnić przesyłkę komuś. Jak to się robi? No właśnie nie wiem niestety. Ale no, teoretycznie pojawia się taka możliwość, żeby ktoś mógł jakby dla nas odebrać przesyłkę, co może generalnie być dosyć interesującą opcją, zwłaszcza dla ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam z kimś, załóżmy, ktoś i tak jeździ, załóżmy, do paczkomatu i może nam takie paczki odbierać. Więc myślę, że opcja może być generalnie raczej interesująca, a biorąc pod uwagę, że do tej pory nie spotkałem się raczej z problemami dostępnościowymi w Impoście, no to mam nadzieję, że również ta procedura parowania aplikacji będzie nadal dostępna. Także no, zobaczymy. A propos udostępniania, no to subskrybenci YouTube Premium mogą testować udostępnianie treści z YouTube na Google Meet. I o co tu chodzi, to Paulina wie więcej.
2: No tylko Pauliny na razie nie słyszę.
1: Subskrybenci YouTube Premium mogą testować podobno od początku tego miesiąca taką funkcję, dzięki której możemy oglądać filmy na YouTubie, czy też słuchać muzyki, bo na YouTubie też się muzyka zdarza, na spotkaniu w Google Meet. czyli po prostu...

0: to nawet chyba jest tak, że jakby na Google Meet osoby, które są na spotkaniu, otrzymują jakby taki jakiś pop-up albo coś w tym stylu z treścią, którą udostępnia osoba i możemy jakoś tam sobie operować, żeby jakąś głośność sobie dostosować i tak dalej. No pewnie też całe przewijanie i możliwość wstrzymania sobie tego też wchodzi w grę. Nie wiem, nie testowałam, jak to działa, ale w linku, który jest w komentarzu, jest dokładna procedura, jak to włączyć, jak to zrobić, żeby sprawdzić, czy u nas działa, więc jeżeli macie YouTube Premium, to też jest kwestia tego, czy z jakiego urządzenia, bo strona, z której czerpałam tę informację, czyli 9to5 Google, utrzymuje, że jest to dostępne tylko w przypadku łączenia się za pośrednictwem urządzenia z Androidem.
1: I ostatni news, jaki mamy w Tyflowieściach, choć nie ostatni, który mamy dla Was przygotowany, dotyczy znowu paczkomatów, tym razem paczkomatów Poczty Polskiej, bo nadchodzi, zdaje się, aplikacja do obsługi tych paczkomatów.
2: Tak, i to jeszcze tydzień temu były spekulacje, bo ktoś z redakcji cashless.pl dotarł do patentu, który w Urzędzie Patentowym zgłosiła Poczta Polska na coś, co się nazywa Pocztex Mobile. No a gdy już cashless opublikował, że taką informację wyniuchali, to Poczta Polska potwierdziła, że tak, istotnie Pocztex Mobile to nie jest jakiś mit, a rzeczywista aplikacja, która nadchodzi. Kiedy będzie udostępniona, tego jeszcze nie wiadomo, natomiast jest w planach i ma ona, podobnie jak aplikacja InPostu, służyć do obsługi paczek, przynajmniej początkowo, i różnych etapów przesyłu, czyli od nadawania, przez śledzenie, po odbiór, albo przy pomocy zdalnego otwierania skrytek, albo przy pomocy kodu QR. No więc jakby funkcjonalność znana. Wiele więcej nie wiemy, ale myślę, że jest to pozytywna wiadomość pod warunkiem, że Poczta Polska wywiąże się z zobowiązań, jakie nad nią w tym momencie już ciążą, bo jest to instytucja państwowa, w związku z czym ustawy obowiązują i to jak bardzo, że aplikacja będzie dostępna, no bo konkurencja jest zawsze mile widziana na rynku, natomiast fajnie, jakby ta konkurencja była też dostępna. No tak, mielibyśmy kolejne automaty paczkowe, które moglibyśmy teoretycznie sami obsłużyć.
1: I to są wszystkie newsy, które mamy w notatkach, ale jest na pewno jeden news, którego ja zapomniałem do notatek wpisać, a dotyczy dyktafonów, bo rejestratorów, bo jakiś czas temu mówiliśmy w Tyfloprzeglądzie, że Olympus zamyka swój dział dotyczący swój dział rejestratorów audio, ale okazuje się, że z tymi dyktafonami jest trochę jak z tym Feniksem z popiołów, bo pojawił się rejestrator LSP5, ale nie pod marką Olympus, tylko pod marką OM Systems. Natomiast pobrałem sobie z ciekawości manual od tego sprzętu i ten dokument jest do pobrania ze serwerów Olympusowych. Więc prawdopodobnie tak mi się wydaje, że to może być jakaś marka Olympusa, tylko prawdopodobnie oni, nie wiem, jakąś pewnie swoją nazwę teraz będą mieli. W każdym razie LSP5 to jest pewnie następca LSP4, natomiast nie ma jednej, znaczy prawdopodobnie nie ma dla nas jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli przewodnika głosowego. A przynajmniej ja nie doczytałem się o tym żadnej informacji w instrukcji. Jest tam kilka różnych ciekawych rzeczy. Jest na przykład możliwość otrzymania nagrania, jest możliwość prawdopodobnie jakiejś aktywacji głosu. On, nie wiem, czy to jest taka klasyczna aktywacja głosem oparta na tym, to co jest głośniej od zadanego poziomu to zostawiamy, to co jest ciszej to wyrzucamy. Oni to raczej opisywali jako wykrywanie głosu, znaczy czy coś jest głosem. Jeżeli to coś jest głosem, to zostawiamy, jeżeli nie jest głosem, to wyrzucamy. Są takie algorytmy, wiem o tym, że są takie algorytmy, one chyba nawet dość szybko działają. Natomiast jak to działa, czy to faktycznie tym jest, czy nie, no to tego nie wiem. Działa ten rejestrator na dwóch bateriach AAA. Według producenta działa, no w zależności od trybu, od na bateriach alkalicznych od 19 do nawet 60 godzin. 19 to jest chyba któryś Wave czy Flag, a 60 to jest MP3 któraś na bateriach, więc to są astronomiczne ilości. Oczywiście mowa o wbudowanych mikrofonach, natomiast LSP4 chyba według zapewnień producenta działał jakieś kilkanaście chyba godzin, więc tutaj, znaczy do kilkunastu, czy do 19 chyba, tutaj jest do 60, więc podejrzewam ten czas jest dość mocno wydłużony. Ciekaw jestem, czy tak faktycznie jest i co z zewnętrznymi mikrofonami. Niemniej to robi wrażenie. Tam jest jeszcze Bluetooth wbudowany. Można z Bluetootha monitorować dźwięk z tego rejestratora i można sterować nim jakąś aplikacją. Czy ona jest dostępna, nie mam pojęcia, ale no można teoretycznie. No i zobaczymy, czy taki przewodnik będzie można na przykład sobie przenieść z jakiegoś LSP4, bo wiem, że były kiedyś takie akcje, że niektóre dyktafony teoretycznie nie miały tego przewodnika, ale dało się wgrać ten przewodnik z innego urządzenia i on mniej więcej będzie działał, więc ciekawe, czy tutaj też to zadziała w ten sposób, czy jednak nie. I zwiększyła się przestrzeń dostępna na tym urządzeniu, teraz jest 16 giga wbudowanej pamięci, więc zdaje się, że dwa razy więcej niż w LSP4, tam chyba było 8 giga. No i to już rzeczywiście wszystko to, co przynajmniej ja wiem o tym rejestratorze. No i zobaczymy, na razie jest dostępny w przedsprzedaży, około 1000 zł kosztuje. No, to już naprawdę wszystko. Czy ktoś jeszcze coś przygotował, może w trakcie audycji, może coś, co tak jak ja zapomniał wrzucić? Chyba
2: ja może,
1: nie.
2: Aha. Ja może jeszcze powiem na koniec coś. Prawdopodobnie słyszycie mnie w jeden konkretny, określony sposób od 2 lat. Chodzi o to, z czego mówię i w jakiej jakości, jak to brzmi. Z małymi oczywiście wyjątkami, przerwami, bo różne były sytuacje, ale zazwyczaj jak mówię, to mówię tak i słychać mnie tak, jak mnie słychać dziś. Nie wiem, czy mówiłem wtedy, kiedy kupiłem, z czego mówię. Być może nie, bo uznałem, że nie ma to sensu, bo headset, a mówię z headsetu, są to po prostu słuchawki z mikrofonem, które nabyłem. Ciężko było dostać w Polsce. Nie, że było to niemożliwe, ale wymagało to jakiegoś Amazona, AliExpressu i tak dalej. Mi te słuchawki się zdążyły przez 2 lata niestety zużyć, więc potrzebowałem kupić je raz jeszcze, bo byłem z nich bardzo zadowolony, a sensownej alternatywy w podobnym przedziale cenowym nie znalazłem. I jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że te słuchawki były dostępne w Polsce. Nawet gdzieś w Empiku, gdzieś nawet na Ceneo mi proponował jakieś serwisy, ale już tam nie było. A znalazłem je jeszcze na Allegro. No i właśnie, ledwo co znalazłem, a już ich znowu nie ma. Dlatego nie miałem tego newsa w notatkach i dlatego też linku żadnego nie podałem. I w komentarzu niestety też nie będzie linku. Ja podam wam tutaj na audycji model. Możecie go sobie wyszukać i liczyć na to, że on się w końcu kiedyś znajdzie, bo one jeszcze parę dni temu były. No to dopiero co w poniedziałek kupowałem. Więc powiedzmy, że to są takie słuchawki ninja, które raz są, raz znikają. Miejmy nadzieję, że jeszcze wrócą. Firma to MPOW, MPOW, 4 literki. Natomiast model to 071. I firma MPOW się trochę słabo wsławiła w ostatnich latach, bo oni mieli jakąś tam aferę z Amazonem, że kupowali sobie opinie dobre, tam jakiś w nieuczciwy sposób podbijali sobie oceny produktów i wylecieli za to z Amazonu. Natomiast jak widać, tutaj w Polsce mają się dobrze.
3: I za te opinie ci nie zapłacili?
2: Nie, bynajmniej. I ja jestem zadowolony. Ja też powiem o tym, jakie są wady w tych słuchawkach, bo to nie jest tak, że to jest idealne rozwiązanie na wszystko. Słuchawki kosztują 100 zł nowe, kosztowały jeszcze wtedy, kiedy były, lub 40 zł powystawowe. I ja taki model sobie kupiłem z czystego pośpiechu, bo w momencie, kiedy te słuchawki poprzednie przestały mi już działać kompletnie, no to mnie to troszkę, no nie powiem, że zaskoczyło, ale liczyłem na to, że chociaż jeszcze jeden dzień i potrzebowałem, no chociażby, żeby z wami się bardzo fajnie słyszeć, kupić i jakoś tak z rozpędu kupiłem te, okazało się, że były powystawowe. Na ten moment nie widzę żadnych wad oczywistych produktu, takich wynikających z tego, że są powystawowe. Natomiast czym są te słuchawki? To jest headset. Headset, który mam aktualnie na głowie, taki plastikowy. Trochę mnie uciska w uszy, ale myślę, że to jest kwestia dostosowania sobie troszkę tego pałąku, bo to można zrobić, można je troszeczkę opuścić. Ma on mikrofon i jest to headset zasadniczo na jack. Natomiast w pakiecie z tymi słuchawkami otrzymujemy też adapter na USB. I do tego adaptera wkładamy jack. Na adapterze mamy 4 przyciski. Jest to głośność w górę-dół w odtwarzaniu, wyciszanie mikrofonu i wyciszanie odtwarzania, czyli klasyczny mute. Z tych słuchawek słychać mnie tak. To, co warto podkreślić, i to jest też jeden z powodów, dla których nie polecałem tych słuchawek 2 lata temu prawdopodobnie, to fakt, iż te adaptery wtedy były z naprawdę kiepskiej jakości. To znaczy do odsłuchu jako taka zapasowa, backupowa karta dźwiękowa, ja ich nawet używałem w radiu, żeby mieć syntezę na drugiej karcie dźwiękowej i wtedy używałem ich też z byle jakimi słuchawkami. Natomiast do nagrywania one były do niczego, bo emitowały taki charakterystyczny dla troszkę tańszych kart dźwiękowych pisk, taki które było ewidentnie słychać i ja z takimi efektami specjalnymi to nawet bym się tutaj do was nie śmiał fatygować. Natomiast jakie było moje zdziwienie, kiedy dziś podpiąłem ten adapter nowy, który dostałem i już tego problemu nie było. Było wszystko jak najbardziej super, no słyszycie mnie zresztą teraz z tego adaptera. W ten sposób mam to wpięte, natomiast no przez to, że można te słuchawki wyciągnąć z adaptera i mieć je na klasycznym jacku, można je sobie wpiąć na przykład do telefonu z Androidem, do iOS-a też, ale mikrofon wtedy nie będzie działał, natomiast na jakimś adapterze lightningowym na jack odsłuch jak najbardziej. No i no nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Tutaj jest tak fajnie wyściełana ten pałąk, który opiera się o moją głowę tutaj od góry. Słuchawki mają AGC wbudowane, które sobie warto w Windowsie w dodatkowych ustawieniach, właściwościach urządzenia wyłączyć na start i tą głośność podregulować już na poziomie systemu Windows lub tam innego, jeżeli gdzieś tam macie taką możliwość. No i to chyba tyle, co mogę na temat tych słuchawek powiedzieć. Ja od 2 lat ich używam, jestem z nich zadowolony. Fakt, że je też dość szybko zmasakrowałem, bo przez to, że je dość dużo nosiłem w plecaku i tak dalej, to najpierw się wygiął i połamał pałąk, mikrofon się zdążył wykręcić pod takim kątem, że już nie mógł bezpośrednio na moje usta być skierowany, no i z czasem też ducha wyzionął kabel, więc no to jest produkt, który się też dość szybko zużywa, nie ma też na niego jakiegoś pokrowca, ale cóż za taką cenę można by wymagać. No i odtwarzanie, nie sądzę, że to jest jakiś majstersztyk. Brzmi to dość plastikowo, dość tak byle jako, więc. No ale jest to headset, tak. To nie jest zestaw studyjny do nagrywania. Ale ja już od jakiegoś czasu takim tematem się zajmowałem, jakby w sytuacji, kiedy albo mnie nie stać, albo no, nie mam warunków na to, żeby sobie skonstruować studio, a chcieć mówić jakoś sensownie do ludzi, czy można to jakoś ogarnąć właśnie jakimś tańszym headsetem. I nawet patrząc na Reddicie, na subreddit podcasting, cały czas wychodzą 2 modele. Empow 071 albo Sennheiser PC8. I Sennheiser PC8 słyszałem, też brzmi nieźle. Ponoć można go też podrasować jakimiś wtyczkami, kompresorami i tak dalej. Natomiast jest to, z tego co wiem, zestaw jednej słuchawki, którą się wkłada do ucha. I jest tylko na USB, a tu mamy słuchawki 2. Jeszcze z adapterem wyłączanym. Wiadomo, że firma Sennheiser obiecuje trochę więcej niż jakaś firma Empow. Natomiast to, co mam, no ja jestem z tego zadowolony, więc jeżeli podoba wam się to, co słyszycie, to tak się nazywa ten headset. Chwilowo znowu go nie ma na Allegro, ale może tylko wyszedł na chwilę i zaraz wróci. Tego nie wiemy.
1: Wrócił, widziałem go właśnie, PA071, tak?
2: Właśnie, nie wiem, czy PA071 to jest to samo. Niestety. Aha. Być może, ale nie chcę za to ręczyć, dlatego nie dawałem linka.
1: Okej. Okay. W każdym razie takie widzę. Tak, to są otwarte czy zamknięte?
2: Zamknięte. Całe uszy zakryte.
1: I nie słychać przecież za bardzo otoczenia.
2: Nie.
1: Okej. Okay. To tak.
0: To może jeszcze ja się pochwalę swoimi zakupami audio z ostatniego czasu. A mianowicie... Już od dość dawna poszukiwałam słuchawek, które byłyby, jakby nie wkładałoby się ich do uszu, ani do kanału, ani do małżowiny, a mimo to byłyby na tyle małe, żeby można było je zmieścić w kieszeni albo w takiej nerce, jaką się nosi, załóżmy, nad pasem, albo w kieszeni spodni. I no, generalnie natrafiłam na Panasoniki, jakieś tam RHS czy THS, coś takiego. Nie pamiętam teraz modelu, no ale to były słuchawki, które były, miały taki zawieszany pałąk na uchu. No i jakby przy... No, zaczepiały się o to ucho i sobie tak były. I to był mój ideał. Tylko, że to były słuchawki na jacka. W związku z tym, że teraz mam telefon, który jacka nie ma, musiałam ciągle kupować przejściówki. No i albo te przejściówki były kartą dźwiękową, przez co nie miałam mikrofonu. Albo te przejściówki się psuły. Albo te przejściówki robiły coś z dźwiękiem, że on się... jakby, że się zamykał ten dźwięk. Albo były ciche, albo... No, dużo z nimi problemów było. Albo szumiały, albo... Nie działał mi jeden kanał od razu. No po prostu, ile ja wydam na przejściówki, to tyle na papierosy człowiek nie wyda przez rok. Który pali oczywiście. No więc stwierdziłam, że teraz te przejściówki, które mam, to zużyję, a potem już nie kupuję, tylko kupię sobie teraz słuchawki jakieś bluetoothowe i będę je mieć. No ale patrzyłam i w sumie nic takiego specjalnego nie znalazłam z takim pałąkiem, jak ma... jak mają te Panasoniki. Więc stwierdziłam, że spróbuję pójść w przewodnictwo kostne, ale nie chciało mi się wykładać grubych pieniędzy za aftershocks, za jakieś okulary, za coś. Stwierdziłam, że po prostu kupię sobie coś na Shopee. I w sumie to była trochę hybryda mojego szukania i wspierania się Be My Eyesem. Zadzwoniłam do pani, którą poprosiłam o to, żeby mi opisywała, co jakby, jak te słuchawki wyglądają, czy są na tyle małe, żeby się zmieściły do kieszeni i tak dalej. I wybrałyśmy wspólnie coś, jakiś produkt, który nazywał się Lenovo X3. I okej, może to faktycznie jest Lenovo, ale albo wypuszczone na chiński rynek, albo jakaś podróbka Lenovo, ponieważ jak przyjdzie mi połączenie na tych słuchawkach, no to mam najpierw jakby cyfry tego numeru mówione chińskimi cyframi, a później z takim chińskim akcentem mówiony znak po znaku jakby nazwy kontaktu i potem jest taki zwykły sygnał, jakby jakby telefonu stacjonarnego. Ale cóż, nie będę się rozwodzić nad tym, ponieważ ważniejszy jest pewnie wygląd słuchawek i ogólnie to, co w nich lubię i to, co w nich nie lubię. A słuchawki wyglądają tak, że jakby zawieszamy sobie takie coś, co wygląda jak czarnodrukowy pytajnik na uszach i mamy taki sztywniejszy trochę kabel na jakby na szyi, ale to się da zwinąć tak trochę w takie, no powiedzmy to sobie, kółko i wsadzić właśnie do nerki. Ma to dwa te takie plastikowe nauszniki, znaczy no te takie ala pytajniki. I na prawym mamy głośność w dół, głośność w górę i power. Jak go dłużej przytrzymamy, to włączymy i wyłączymy słuchawki. Jest to też emulowanie przycisku słuchawkowego, tego multimedialnego. Możemy też odbierać i odrzucać połączenia. I co jest takiego fajnego w nich, to to, że mają bardzo duży zasięg. W sumie w Bluetoothach, no okej, dużo ich nie miałam, ale mam jeden głośnik i jeden... znaczy nie, w sumie mam dwa głośniki i jedne słuchawki TWS i wszystkie te sprzęty nie radziły sobie dobrze z moim domem, natomiast te słuchawki bardzo dobrze obejmują nawet piętro niżej, piętro wyżej. Mogę sobie chodzić po tych piętrach na spokojnie. I jest też bardzo fajna bateria. W sumie nie wiem, ile godzin dokładnie wytrzymuje, ale Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby one mi się wyczerpały. No ale to, co jest niefajne, to są trochę opóźnienia. To jest jakieś 3/4 sekundy, bym powiedziała. I to jest bardzo, bardzo słabej jakości mikrofon. To jest... No to jest telefon trzymany pod wodą. To naprawdę trzeba mówić wyraźnie, żeby mnie ktokolwiek zrozumiał. No ale cóż, do odsłuchu i do eksperymentu są spoko. Jeżeli... No jeżeli po prostu chcę sobie puścić coś z komputera i chodzić po domu, coś robić, no to takie słuchawki mają jak najbardziej sens. Ładują się przez mikro USB.
3: I one są, Paulina, jak rozumiem, też z przewodnictwem kostnym, tak?
0: Tak, tak, tak. Właśnie o tym mówiłam. Jakby, jak jest ten pytajnik, to jakby on nam dotyka tej kości takiej, która jest pomiędzy uchem a skronią. Chociaż nie wiem w sumie, nie wiem, na ile to jest kostne, bo też jakby to się opiera na tym, że...
3: Ale w każdym razie, uszy masz odkryte.
0: Znaczy...
3: I o to tu chodzi.
0: Tak, uszy... jakby do ucha jest przyłożony ten jakby część tej słuchawki, ale nie zauważyłam, żeby to był dla mnie jakikolwiek problem w tym, żeby słuchać otoczenia.
1: Czy to jest przewodnictwo kostne? Można bardzo łatwo zweryfikować. Mhm. Jak zatkasz uszy, to czy słyszysz lepiej, czy gorzej na tych słuchawkach?
0: No to musiałabym to sprawdzić. Nie wiem, czy teraz to ma sens.
1: No to jakby, nie wiem, czy ma sens, ale to jest taki sposób dość oczywisty, w którym to można zweryfikować. No to jak już mówimy o zakupach, to nie jest to mój zakup, ale o tym się pojawi podcast w Tyflo Podcaście, mam nadzieję, że niedługo. O mikrofonie, z którego teraz tutaj mówię na Tyflo Przeglądzie. To jest mikrofon, w zasadzie zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych. Nazywa się to Ulanzi J12. To jest zestaw właśnie dwóch mikrofonów plus odbiornik na USB-C. To są mikrofony krawatowe. Ja je właśnie mam zawieszone w taki sposób, jak radzi producent, czyli właśnie przypięty do kołnierzyka z przodu. Znaczy, no z przodu nie mam kołnierzyka, ale no powiedzmy do bluzki, do koszulki. I no właśnie, mikrofony bezprzewodowe. Bardzo prosta konfiguracja, w zasadzie przytrzymuje się dłużej włącznik i tyle. Mikrofon, jak widać, no jakoś tam brzmi. Natomiast ma oczywiście swoje wady. To jest telefon przeznaczony dla vlogerów i jest lista kompatybilności smartfonów i one rzeczywiście tam głównie Samsungami mają działać. Na Samsungu to jakoś działa, aczkolwiek na przykład gdy zaraz je wpinam do laptopa, to żeby je użyć potem na tym Samsungu, to trzeba telefon przeruchomić z jakiegoś powodu, mimo tego, że to słuchawki są przepinane do czegoś innego, ale żeby ich użyć, to trzeba przeuruchomić telefon od nowa, więc to są jakieś takie dziwne rzeczy. Może to też ma związek z tym, że one mają częstotliwość próbkowania 32 kHz, a nie 48. Więc to może być jakaś przyczyna tego wszystkiego, bo to nie jest standardowa częstotliwość próbkowania. W każdym razie no to są mikrofony bezprzewodowe, właśnie zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych, więc mogę sobie, nie wiem, przypiąć jeden mikrofon, drugi komuś przypiąć i prowadzić wywiad. Sygnał z tych mikrofonów jest sumowany na środek, to mi się akurat nie podoba, wolałbym, żeby jeden był w jednym kanale, drugi w drugim, bo po tym na etapie post-processingu mogę to sobie montować po swojemu, a tak jak jest teraz, no to jeżeli coś z tym drugim mikrofonem się będzie działo, no to nic z tym nie zrobię, to po prostu jakie wyjdzie, takie to musi być. No ale tak czy inaczej, kosztuje to około 300 zł. Jakkolwiek nie ja to kupiłem, no to trudno chyba będzie w podobnej cenie dostać podobnej jakości zestaw, choć może mi się tylko tak wydawać.
3: No niestety ma odszumiarkę jakąś ten mikrofon, to
1: być
3: to
1: może, to znaczy jest odszumiarz, on jest do wyłączenia, tylko musiałbym go, bo nie wiem, kiedy on jest wyłączony. On ma 3 tryby odszumiania plus 1 tryb z wyłączonym odszumianiem, więc być może ten akurat egzemplarz ma włączony ten odszumiacz. No mogę go teoretycznie wyłączyć, aczkolwiek on chyba na... On, w ogóle te mikrofony, mam wrażenie, w jakiejś takiej stratnej jakości przesyłają dźwięk. Natomiast generalnie mikrofony bezprzewodowe są dużo droższe od mikrofonów przewodowych tej samej jakości. I no na pewno jest to lepsze od Bluetootha, tak? Więc tak to wygląda. Natomiast mikrofony takie, które by mi się spodobały, które miałyby to, co bym chciał, kosztują 1400 zł mniej więcej. Też takie miniaturowe. No także 300 zł, 1400 to jest pewna różnica.
3: Robi różnicę.
0: No, jeszcze dopowiem, że w międzyczasie sprawdziłam, czy są kostne, i faktycznie to kostne to jest takie pseudo, bo jak zatkałam uszy, to słyszałam to gorzej, w sumie dużo gorzej, więc w sumie to, co myślałam, że jest śrubką czy czymś ala tego typu, to jest jednak głośniczkiem, ale mimo to w sumie nie przeszkadzało mi to w odbieraniu dźwięków otoczenia. No i też dopowiedzmy, że w sumie taki eksperyment kosztował mnie jakieś 40 czy 50 zł, więc nie czuję się z tym jakoś bardzo źle, a mają u mnie swoją funkcję. Więc no, jeśli byście chcieli kupić to sobie to samo, no to na Shopee sklep się nazywał paintmight.pl, paintmight.pl.
1: Sprawdziłem i na Allegro też można kupić mikrofony Lenovo X3 z przewodnictwem kostnym.
0: Słuchawki.
1: Słuchawki. Ciekawa rzecz, że w bardzo różnych cenach, od chyba od kilkudziesięciu do 200 zł chyba, więc nie wiem, o co chodzi. Nie wczytywałem się w instrukcję, jest jakaś wersja pro tych słuchawek, także nie wiem. A teraz wyłączyłem odszumiacz, więc teraz to, co idzie z tego mikrofonu, to jest raczej kompresja stratna. Także tak. No w każdym razie o tych mikrofonach będzie podcast, o tych i o jeszcze jednym zestawie mikrofonów. Także no także niech ja się z tym, jak to się mówi, obrobię i powinno być. Także tyle. No to taki tyflo przegląd z bonusem dobiegł chyba końca. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak się z Państwem pożegnać i przypomnieć, że w dzisiejszej audycji brali udział Paulina Gajoch, Michał Dziwisz,
3: dobrej Paweł nocy. Mataczek,
0: do Michał usłyszenia, Kołysz, dobrej nocy.
1: I ja, czyli Tomek Bilecki, no i dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W ostatni dzień czerwca, w środę, 30 czerwca, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających Tyflo Radia, słuchających nas na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Arkadiusz Świętnicki. Ponownie się słyszymy, Arku, witaj.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś na naszej antenie będziesz prezentował aplikację, z której notabene my jako Tyflo Radio korzystamy również, ale szczerze mówiąc, z racji tego, że korzystamy z niej tak trochę na doczepkę i pobocznie, bo główny nasz strumień wysyłamy jednak w inne miejsce, to ja na dobrą sprawę OBS-a nie znam, programu OBS Studio, tak właściwie mówiąc, więc mam nadzieję, że ja się też przy okazji czegoś ciekawego z tej naszej audycji dziś dowiem. Dodam jeszcze, że jesteśmy na żywo, jesteśmy właśnie na Facebooku, jeżeli ktoś miałby ochotę. Jesteśmy na Zoomie, tam można do nas dzwonić, na Facebooku można do nas pisać. tyflopodcast.net / Zoom, tam wszelkie drogi kontaktu głosowego do nas odnajdziecie. No i kontakt.tyflopodcast.net, tu widzę, że jeszcze się to nie uruchomiło, ale już dosłownie za sekundkę będzie ta droga kontaktu dla Was dostępna. Tyle tytułem wstępu, ale może na dobry początek jeszcze powiedz, Arku, czym właściwie jest OBS Studio, dla kogo jest ten program, komu on się może przydać?
5: OBS Studio, czyli Open Broadcaster Software, to program, który służy, jak sama nazwa wskazuje, głównie do strumieniowania, czy też nagrywania treści wideo. Program OBS Studio jest używany przez graczy, przez youtuberów, przez ludzi, którzy streamują jakieś treści do internetu, czy przez ludzi, którzy jakieś treści do internetu nagrywają. Przeważnie program służy do nagrywania gier, aczkolwiek jako, że ten program jako jeden z niewielu programów tego typu jest dla nas dostępny, osoby niewidome znalazły inne zastosowania tego programu, takie jak na przykład nagrywanie podcastów. Ja na przykład jak nagrywam jakieś podcasty dla Tyfloradia, które są nie na żywo, tylko puszczane, to nagrywam je OBS-em.
3: Bo w OBS-ie mamy taki wirtualny mikser, tak? Dzięki któremu możemy sobie to wszystko fajnie połączyć.
5: Możemy nagrywać na wiele ścieżek na przykład i program ma bardzo dużo ciekawych funkcji, o których porozmawiam. Nie będę wgłębiał się w szczegóły, od razu mówię, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak nagrywać wideo profesjonalnie, to nie dowie się tego z tego podcastu. Byłbym w stanie to pokazać, bo program OBS jest na tyle fajnie dostępny, że osoba niewidoma jest w stanie dużo ustawić tam, ale nie zamierzam tego robić. Chcę program OBS pokazać pod kątem możliwości nagrywania dźwięku, czyli tego, co na dobrą sprawę dla osób niewidomych jest najważniejsze. Jako bonus pokażę jedną ciekawą rzecz, jak można korzystać z pewnych efektów, a dokładniej pokażę, jak można korzystać z kompresora, żeby nasze nagrania brzmiały lepiej i ciekawiej. Więc już powoli przejdziemy do programu, tylko chwilka.
3: Okej.
5: Okay. Chwila. Coś tu mi się...
3: Chwila przerwy. Zaczynamy od przerwy. Ale to tak czasem bywa. W każdym razie to ja jeszcze dodam. Ja jeszcze dodam tylko tyle, że my wykorzystujemy OBS-a. Wykorzystujemy go do nadawania na Facebooka. Właśnie dzięki temu, że jesteśmy w tym momencie na Facebooku, to dzieje się dzięki tej aplikacji, dzięki aplikacji OBS. Próbowaliśmy też na YouTube'a nadawać jednocześnie, no ale cóż, mój komputer po prostu powiedział dość. Ale do YouTube'a myślę, że kiedyś wrócimy, jak tylko swoją infrastrukturę sprzętową uaktualnię, bo jeszcze tak a propos OBS-a.
5: Komputer czy internet?
3: Komputer. Ja
5: o
3: nie mam.
5: Pokażę, jak
3: ja nie mam najnowszego. Ja nie mam najnowszego tutaj sprzętu. To jest faktem maszyna dość mocna, ale ona mocna to była kilka ładnych lat temu, bo to taka stacja robocza Della jest. No i niestety on sobie z tym przetwarzaniem grafiki nie radzi najlepiej, ten komputer. Natomiast jeszcze taka jedna rzecz, o której gdzieś słyszałem, że z OBS-em generalnie przy takich starszych konfiguracjach są problemy, bywają problemy i to się potwierdziło niestety u mnie. Lepszym pod tym względem jest VMix, pisze się to oprogramowanie, natomiast no niestety dla nas jest to zdecydowanie mniej dostępne oprogramowanie. Testowałem. No i coś tam się zrobić da, ale OBS jest zdecydowanie wygodniejszy.
5: To znaczy, ja się nie zgodzę z tym, że OBS nie jest dla słabszych komputerów. Ja kiedyś miałem słaby komputer i korzystałem z OBS-a, miałem bardzo słaby komputer i byłem w stanie korzystać z OBS-a, tylko problemem OBS-a jest to, że ten program trzeba umieć, że tak kolokwialnie powiem, bo program jest nieoczywisty, ma bardzo dużo funkcji, tylko te funkcje są, tak jak mówię, nieoczywiste i po prostu trzeba poświęcić sporo czasu, żeby OBS-a zoptymalizować. Ja przy okazji pokażę, jak OBS-a zoptymalizować pod kątem wysyłania samego audio na serwer, czy strumieniowania audio, czy nagrywania. Pokażę właśnie, jak to zoptymalizować pod kątem audio, a jako, że audio jest mniej zasobożerny niż wideo, no to siłą rzeczy pomoże to też w ogólnej optymalizacji programu. O programie OBS warto wiedzieć też to, że program jest dostępny na trzy główne platformy, na Windows, Linux i Mac. Na Windowsie jest dostępny, na Linuxie jest dostępny, na OS X-ie nie wiem. Jakby ktoś wiedział, to z ciekawości bym prosił o informację. Ja na Linuxie korzystałem jeszcze z OBS-a Classic, ale przynajmniej na Windowsie OBS Studio jest jeszcze bardziej dostępny niż OBS Classic, więc śmiem twierdzić, że na Linuxie sprawa przedstawia się podobnie, z czego na Linuxie wsparcie Qt jest dużo lepiej zrobione niż na Windowsie. Ale to taka dygresja. Przejdziemy sobie teraz do programu.
6: Mapping Control. OBS 27.0.1, OBS 27.0.1, 64 bit, Windows, profile, bez tytułu sceny, bez tytułu efekt przejścia combobox, zanikanie dowm.
5: Okej, okay, lądujemy w oknie głównym programu OBS, ale ja nie zacznę pokazywać od okna głównego, tylko od menu plik, które znajduje się pod klawiszem Alt.
6: Plik F, collapsed has pop up Alt F. Pokaż nagrania Alt R, za pokaż nagrania Alt R, pokaż nagrania.
5: Pokaż nagrania. Otwieram nasz folder z nagraniami.
6: Przypakuj nagrania. Remux. Altem.
5: Remux, no to tam FMPEG, czyli ten encoder, który jest używany w OBS-ie, czyni swoją magię z tymi nagraniami, coś tam reenkoduje je.
6: Ustawienia Altes.
5: Ustawienia.
6: Pokaż folder z ustawieniami. Pokaż folder z profilami.
5: Tutaj możemy sobie pokazać nasze foldery konfiguracyjne, profile, czyli miejsca, gdzie możemy sobie wyeksportować, czy to profil, czy ustawienia nasze.
6: Zawsze na wierzchu Alta. Zakończ, X, Alt X. Pokaż nagranie.
5: Zawsze na wierzchu to wizualnie, że OBS-a zawsze widać. Tam nie istnieje możliwość jego zminimalizowania.
6: Klik edycja, co lapset has pop up Alt. Cofnij unavailable CTRLZ. Ponów unavailable CTR. Kopiuj CTR, wklej, odklej, duplikat, unavailable. Kopiuj filtry.
5: Ja pominąłem te pierwsze kilka opcji, bo to są standardowe opcje menu edycji.
6: Kopiuj filtry.
5: Kopiuj filtry. To możemy kopiować filtry, czy to audio, czy wideo z konkretnej jednostki. O mikserze audio opowiem wkrótce.
6: Wklej filtry unavailable. Przekształcanie obrazu. Collapsed has pop up Alt T.
5: Przekształcanie obrazu.
6: Edycja przekształceń. CTRL. Skopiuj transformację. Wklej transformację unavail reset przekształceń CTRLR. Obróć o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówki jak zegara. Obróć o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Obróć o 180 stopni. Przerzuć w poziomie. H. Alt przerzuć w pionie. Piąty. Alt P dopasuj do ekranu. F. Rozciągnij do ekranu. S. Wyśrodkuj na ekranie. C. Wyśrodkuj w pionie. Wyśrodkuj w poziomie. Edycja przekształceń. CT.
5: To jak ktoś nie ma jakby pojęcia o tym, jak rzeczy są poukładane, jak obraz jest poukładany w przestrzeni, no to i nie potrzebuje przede wszystkim nagrywać obrazu, no to nie ma się co bawić tymi opcjami. Ja je pokazałem dla komplementarności.
6: Kolejność collapsed has pop up Alt. Przesuń w górę. CTR. Przesuń w dół. Przesuń na samą górę. T. CTRL home. Przesuń na sam. Przesuń w górę. CTR.
5: Kolejność. Tu możemy sobie ustawiać rzeczy, jak mają być poustawiane na naszym mikserze, czy to audio, czy wideo. Możemy sobie dostosowywać to do własnych potrzeb, co jest w sumie fajne. I respektuje to też tab order, czyli jak przesuniemy, to my też będziemy mogli z tego korzystać jako użytkownicy niewidomi.
6: Skalowanie widoku collapsed has pop up Alt S. Skalowanie widoku collapsed. Skaluj do okna Hecka. Powierzchnia robocza 1280x1024. Powierzchnia wyjściowa 900x720. Skaluj do okna Hecka.
5: Tu mamy opcję skalowania obrazu, czyli obraz dopasowuje się do jakichś ram.
6: Zablokuj podgląd Alt L. Zaawansowane ustawienia dźwięku Alta.
5: To jest coś, co się nam przyda, na pewno. I tutaj też zejdziemy, bo to są zaawansowane ustawienia dźwięku może dla osób widzących, że tak powiem. No dla nas te ustawienia, śmiałbym powiedzieć, są jak najbardziej podstawowe.
6: Cofnij unavailable CTRLZ.
5: No i to jest koniec edycja. Menu edycji.
6: Widok, piąty, co pełnoekranowy interfejs RF11.
5: Pełnoekranowy interfejs.
6: Panele collapsed has pop-up. Przywróć domyślny interfejs. Zablokuj interfejs.
3: Interfejs to oznacza, że po prostu wyświetla nam się na pełnym oknie, tak? Jakby tak. Na pełnym ekranie.
5: W pełnym ekranie nie potrzeba
6: przyciski
5: tego.
6: Przyciski panele, panele, przywróć domyślny interfejs. Zablokuj interfejs. Panele przeglądarki. Sceny headset. Źródła obrazu headset. Mikser dźwięku headset. Efekty przejścia scen headset. Panel sterujący headset. Statystyki. Chat. Informacja o stramie. Statystyki tweet headset. Lista aktywności tweet. Przywróć domyślny interfejs.
5: Tutaj mamy różnego rodzaju panele, jakie możemy sobie zaznaczać i odznaczać. Wiem, że niektóre panele, takie jak panel czat, użytkownicy NVDA mają problem z tymi panelami. Przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem, Michale, to ty musisz, jesteś specjalistą od NVDA tutaj, bo ja... Moja wiedza a propos tego programu
3: się
5: skończyła
3: na... Szczerze powiem, nie używałem tego w ten sposób. Zawsze używałem tego czatu przez Facebooka po prostu. Bo i tak muszę otworzyć. Zresztą ja w ogóle nie wiem, czy OBS obsługuje ten czat facebookowy, bo różne programy obsługują to różnie. Musiałbym zajrzeć i po prostu sprawdzić na przykład w tym momencie.
5: Przede wszystkim w OBS-ie możesz wyświetlić dowolną stronę internetową, więc nawet jeżeli nie obsługuje i to nie wymaga logowania, no to możesz sobie sam taką obsługę zrobić.
3: No Facebook niestety logowania wymaga, jak wiesz, ale być może poprzez ten klucz API, który tam wprowadzamy, jesteśmy w stanie też się i do tego czatu zautoryzować.
5: Możliwe, nie próbowałem na Facebooku. Na Twitchu wiem, że z ZDSR-em elegancko jestem w stanie. Control Delete numeryczny, jakby kogoś interesowało, przechodzi po panelach w OBS-ie.
6: Lista przywróć domyślny zablokuj interfejs. Przywróć domyślny interfejs.
5: Przywróć domyślny interfejs, czyli jeżeli sobie ustawiliśmy jakieś panele albo wyłączyliśmy sobie jakieś panele, no to tu możemy to przywrócić.
6: Zablokuj interfejs.
5: Zablokuj, czyli nie można przeciągać nic myszką.
6: Panele przeglądarki. Sceny headset. Źródła od mikser dźwięku. Efekty panel sterujących. Statystyki. Przyciski pod listą scen źródeł obrazu headset. Pasek narzędziowy źródła headset. Przyciski pod listą scen źródeł.
5: Przyciski to przyciski sterujące obrazem.
6: Pasek narzędziowy źródła headset.
5: Pasek narzędziowy źródła tutaj też. Jeżeli się bawimy w źródła, to są też opcje dźwięku, więc to polecam zostawić.
6: Ikony źródłowe Headset LT. Pasek stanu Headset LTS. Statystyki. Multiview. Pełny ekran.
3: Sprawdziłem przed momentem, czy mam na Facebooku, transmitując na Facebooka w OBS-ie, czy mam panel czatu. Nie, nie mam tego, więc wygląda na to, że po prostu akurat ten serwis tego nie obsługuje.
5: Może tak być.
6: Multiview w oknie. Pełnoekranowy interfejs RF11.
5: Multiview to nie wiem, co to jest, bo jak włączam tą opcję, to dla screenreadera się nic nie zmienia, więc nie wiem.
6: Widok profil Colapset has pop-up nowy. Utwórz duplikat. Zmień nazwę. Usuń unavailable. Importuj. Eksportuj. Bez tytułu headset. Nowy.
5: Profil to jest taka koncepcja w OBS-ie, która służy do tego, że możemy sobie tworzyć profile, różne profile konfiguracji na różne okazje. Przyjmijmy, że ja mam profil praca, gdzie mam ustawiony setup w taki sposób, żeby streamować podcasty na przykład, czy nagrywać podcasty, i mam profil gry, gdzie mam ustawienia pod kątem grania skonfigurowane i mogę sobie bardzo szybko i łatwo pomiędzy tymi profilami przeskakiwać z tego podmenu.
6: Nowy. Zbiór scen Colapset has pop-up LTS. Nowy. Utwórz duplikat. Zmień nazwę. Usuń nowy. Importuj. Eksportuj. Bez tytułu headset. Nowy. Utwórz.
5: Zbiór scen to sceny, o scenach za chwilkę opowiem i o źródłach.
6: Kreator konfiguracji automatycznej. Narzędzia te, co kreator konfiguracji automatycznej. Deadclink Captions. Deadclink Captions. Deadclink Output. Podpisy eksperymentalne. Automatyczne przełączanie scen. Wyłącznik czasowy. Skrypty. Kreator konfiguracji automatycznej.
5: Tak, OBS wspiera skryptowanie, nawet teraz jeszcze opcja, jak widzicie, która jest nieprzetłumaczona nawet. Z nazw wygląda to tak, jakby OBS mógł tworzyć podpisy do tego, co my mówimy? Tak to jakoś wygląda. Nie wiem, czy to jest prawda. Bo jak widzicie,
3: nie wiem też niestety. To widziałem to nie... już od jakiegoś czasu, natomiast co to robi? Ciężko
5: to nie, mi OBS się dzisiaj właśnie, nie dzisiaj, tylko wczoraj zaktualizował i ta opcja się widocznie pojawiła.
6: Narzędzie pomoc. H. Portal pomocy Alt P. Odwiedź naszą stronę Alt. Dołącz do serwera Discord Alt D. Pliki dziennika Colapset has pop-up Alt L. Reporty o awariach Colapset has pop-up Alt R. Sprawdź dostępność aktualizacji. Po programie Alta. Portal pomocy Alt. Pokaż nagrania Alt R.
5: No i to efekt. Jest na tyle. Teraz opowiem troszkę o koncepcie źródeł i scen. Źródła to są wszelkiego rodzaju elementy, z jakich OBS bierze. Czy to dźwięk, czy to obraz. Źródłem może być na przykład gra, program, monitor, kamerka, mikrofon, jakiekolwiek urządzenie wyjściowe, takie jak słuchawki, głośniki, etc., etc. Ale źródłem może być też strona internetowa, czat na portalu społecznościowym, czy w sumie tam jest dużo tych opcji. Natomiast scena to jest zbiór tego, co źródła wysyłają, czyli zbiór źródeł, jakie my sobie konfigurujemy, żeby ludzie, którzy oglądają czy to nasze streamy, czy to nasze nagrania, widzieli konkretne rzeczy. No,
3: i to też jest istotne, że można to sobie ustawiać wizualnie, tak, że na przykład może być kamera i możemy z kamery obraz umieścić w jakimś okienku, obok gdzieś jakieś większe okno na przykład z grą i tak dalej, że po prostu można to sobie porozkładać też wizualnie na tej całej planszy, na ekranie.
5: Tak można? I nawet słyszałem o niewidomych ludziach, którzy to robili. No nie wiem jak do końca, ja sobie nie wyobrażam ustawienia czegoś takiego. Na szczęście jak nagrywam to dla niewidomych raczej, jak streamuję to też dla niewidomych, a jak chcę nagrać coś dla osób widzących, to po prostu nagrywam pełny ekran jak leci i tyle. Natomiast można. Teraz przejdziemy sobie do panelu ustawień OBS-a.
6: Plik pomo narzędzia, zbiór filcula widok, F, gru list wycisowego właśnie, wycisowego głos właściwy, wyjście ustawienia, prep studio, ustawienia button. Ustawienia window, grouping, list, stream, główne.
5: Pierwsza zakładka ustawień to główne.
6: Grup język, combo box polski, down.
5: I język, jak widzicie, nowość, jeśli o mnie chodzi, program jest ustawiony po polsku. A to dlatego, że polskie tłumaczenie OBS-a jest dobre, i tego programu można z dużym powodzeniem używać w języku polskim.
6: Motyw combo box dark, domyślnie, down.
5: Motyw, no to motyw kolorystyczny, ja mam ciemny motyw w systemie i ciemny motyw w OBS-ie.
6: Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, hexbutton, hexcat.
5: No, ja to niby mam włączone, ale tak naprawdę to nie działa, bo mam aktualizację i tak przez menedżer pakietów.
6: Otwórz statystyki przy starcie aplikacji, hexbutton, hexcat.
5: Czyli statystyki, czyli tam jakieś ile RAMu zajęło i na jakim systemie się uruchamia i tak dalej, i tak dalej.
6: Pokaż komunikat potwierdzenia uruchomienia streamowania hexbutton hexcat.
5: Tą opcję polecam zaznaczyć, nie rozumiem dlaczego domyślnie jest odznaczona. Opcja ta służy do tego, że jak rozpoczynamy stream na jakimś portalu, to nim ten stream się rozpocznie, OBS nas pyta, czy aby na pewno chcemy rozpocząć strumieniowanie.
6: Pokaż komunikat potwierdzenia zatrzymania streamowania hexbutton hexcat. Hexcat.
5: To jest opcja przeciwna, czyli jeżeli kończymy stream, to program OBS też nas pyta, czy aby na pewno chcemy go zamknąć.
6: Pokaż komunikat potwierdzenia zatrzymania nagrywania hexbutton hexcat. Hexcat, pokaż komunikat potwierdzenia.
5: Czyli czy program OBS ma nas pytać w momencie, gdy kończymy zatrzymywanie nagrywania.
6: Automatyczne nagrywanie streamu hexbutton hexcat.
5: Automatyczne nagrywanie streamu, czyli jeżeli my streamujemy coś na Facebooka, na Twitcha, na YouTube'a, to program OBS może nam automatycznie nagrywać to do pliku lokalnego.
3: I tu warto powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że w jednym momencie tak naprawdę z OBS-a da się wysyłać strumień w jedno miejsce. Jeżeli chcemy wysyłać strumień w kilka miejsc, na przykład chcemy jednocześnie nadawać i na YouTube'a, i na Facebooka, dla przykładu, to po prostu trzeba uruchomić dwie kopie OBS-a z różnymi profilami.
5: Tak.
3: Jest alternatywa, sprawdzałem, działa. Odpowiednio ustawia się tryb nagrywania i przez ten tryb nagrywania można na przykład strumieniować na YouTube'a. Sprawdzałem, działa. Jeżeli ktoś chce się bawić w ten sposób, to jest to,
5: Bardzo duże ustawianie. Prościej jest uruchomić po prostu nowy profil.
3: To się zgadza, to znaczy z moich obserwacji troszeczkę mniej zasobów to wtedy zżerało, no ale i tak w moim przypadku niestety jakoś nie chciało to pomóc.
6: Mm-hmm. Zachowaj nagranie po zatrzymaniu streamu hexbutton hexcat. Automatyczne nagrywanie streamu hexbutton hexcat. Zachowaj nagranie po zatrzymaniu streamu hexbutton hexcat.
5: Czyli czy te nagrania się zachowują nam po zatrzymaniu streamu?
6: Przeciąganie elementów źródłowych hexbutton hexcat.
5: Czyli czy program OBS pozwala na przeciąganie źródeł myszką?
6: Czułość przyciągania spin button 10 do 0. Przyciągaj do krawędzi ekranu hexbutton hexcat. Przyciągaj źródła do innych źródeł hexbutton hexcat. Przyciągaj do poziomego i pionowego środka hexbutton hexcat. Ukryj kursor podglądu na pełnym ekranie hexbutton hexcat.
5: Czy ma być ukryty kursor na pełnym ekranie?
6: Podgląd na pełnym ekranie zawsze na wierzchu hexbutton hexcat. Zapisz konfigurację podglądów na pełnym ekranie przy zamknięciu aplikacji hexbutton hexcat. Zasobnik systemowy hexbutton hexcat.
5: Czyli czy OBS ma się minimalizować do treja po na przykład trzyma cały czas tam wisieć? Ja będę raczej nie będę objaśniał tych opcji, które są dla nas bezużyteczne. W sensie no Dlatego, co chcę dziś pokazać, jeżeli chodzi o OBS-a, są bezużyteczne, raczej nie będę ich pokazywał, objaśniał.
6: Minimalizuj do zasobnika systemowego podczas uruchamiania HexBootton Headset.
5: Czyli czy program OBS ma zastartować zminimalizowany?
6: Zawsze minimalizuj do zasobnika systemowego zamiast do paska zadań HexBootton Headset.
5: Czyli jak zminimalizujemy program przez Windows M, to poleci do zasobnika zamiast pod Alt Tab?
6: Ukryj elementy poza granicami widoku HexBootton Headset. Elementy poza granicami widoku zawsze widoczne HexBootton Headset. Elementy poza granicami widoczne nawet, gdy źródło jest ukryte HexBootton Headset. Przeszukaj znane lokalizacje na dysku przy imporcie zbiorów scen HexBootton Headset. Przejdź do sceny po dwukrotnym kliknięciu HexBootton Headset. Włącz układ pionowy HexBootton Headset. Pokaż etykiety podglądu programu HexBootton Headset.
5: W sumie to jest warto zaznaczyć, bo wtedy screen reader czyta nam etykiety pod przyciskami.
6: Kliknij, aby przełączać się między scenami HexBootton Headset. Pokaż nazwę scen HexBootton Headset. Rysowanie bezpiecznych obszarów, EBR95, HexBootton Headset. Podgląd wielokrotny combobox poziomo, góra, 8 scen, dom. OK Button Enter. Anuluj, zastosuj boot list. Stream. Główna stream.
5: Druga zakładka stream.
6: Combobox tweet dom.
5: Tutaj mamy, wybieramy sobie serwis, na który chcemy streamować.
6: YouTuber, facebookliwe, list facebookliwe, stream.io, Twitter, pokaż wszystkie. Twitter, własny, Twitter, YouTuber, TMPS, facebookliwe, stream.io, Twitter, pokaż wszystkie. List facebookliwe, gametips.tv, glimesz, goldgame.ru, kakao.tv, konduit.live, lachsenagerstream.g, lichtcas.com, livestream, loco, looch, lola.tv, luzento.merinxlivesponix.lou, mopsrush, mux, myfreetams, myliwe, nanostream.cloudbintu.
5: No, wiele tych streamów. Ja nie chcę do końca iść przez tą listę, bo z tego co pamiętam, to tu było coś, jakby to powiedzieć, nieprzyzwoitego, jakaś opcja chyba.
3: Tu trzeba w ogóle powiedzieć, jak zazwyczaj wygląda nadawanie na tego typu serwisy, bo ono się troszeczkę różni od tego, co my znamy. To znaczy, jak ktoś jest przyzwyczajony do tego, że wysyłał sobie na przykład strumień na serwer, jakiś tam powiedzmy Shoutcast czy Icecast, no to miał login, hasło, port i tak dalej, i tak dalej. Tu zazwyczaj, właśnie tak jak Arek pokazuje, wybieramy sobie serwis konkretny z listy, a następnie mamy taki przycisk, za pomocą którego otwieramy stronę tego serwisu i pobieramy tak zwany klucz API. I wtedy po prostu ten klucz API wklejamy w to miejsce. To się wszystko oczywiście różni w zależności od tego, gdzie chcemy nadawać, bo to nie wszędzie
5: właśnie,
3: jest tak
5: to
3: samo.
5: To serwis, to serwis. Czasem wystarczy podać username i hasło. Czasem, na przykład tak jak na Twitchu, otwiera się po prostu strona w OBS-ie samym i autoryzujemy i już jest. Czasem trzeba się bawić, w ogóle uzupełnić jakieś dane z kosmosu, więc co serwis, to serwis.
3: Facebook i YouTube generalnie bazują na tych kluczach i to sobie trzeba poszukać, takiego klucza. Facebook to jeszcze w ogóle ma te klucze stałe, klucze zmienne, czy tam klucze tymczasowe i to jeszcze w ogóle inaczej wygląda, natomiast no, generalnie zasada jest taka, że jak mamy sobie na Facebooku ten klucz i go wkleimy, to już później nie musimy się o nic martwić, jeżeli jest to stały klucz, to po prostu rozpoczynamy kolejną transmisję z Facebooka, z tego Facebook Live Studio, które niestety się co jakiś czas zmienia, jeżeli chodzi o wygląd, ale ostatnio się zmienia na plus, więc nie będę specjalnie narzekał. No i wtedy, kiedy już sobie tam wszystko uruchomimy, to łączymy się OBS-em, natomiast ważna rzecz, to, że połączymy się na przykład na Facebooka OBS-em, czyli że klikniemy ten przycisk do rozpoczynania streamu, to wcale nie oznacza, że my zaczynamy nadawać. Nadawanie w przypadku Facebooka, bo w przypadku YouTube'a to zdaje się jest tak, że zależy od widoczności streamu, ale w przypadku Facebooka to jest tak, że musimy jeszcze kliknąć na stronie Facebooka rozpocznij stream, bo to, że my się tam połączymy, to jest dla nas. Możemy tam sobie sprawdzić, czy my rzeczywiście nadajemy, czy wszystko jest w porządku, czy jest dźwięk, czy jest obraz i tak dalej, ale dopiero kiedy klikniemy tam rozpocznij stream, to po prostu dopiero z poziomu tego Facebooka zaczyna nam to się wyświetlać i widzowie naszej strony otrzymują powiadomienie, że już nadajemy. Tak, to się zgadza, to jest fajna opcja. To ktoś pomyślał.
5: Tu, bo na przykład na Twitchu, ja jak streamuję na Twitchu, to robię tak, że wystawiam OBS-em na przykład muzykę i wtedy sobie sprawdzam, czy wszystko działa. A natomiast na Facebooku to jest dużo lepiej rozwiązane.
6: Własne. Afrece TV, Angeltump, Afre własne, Combobox własne, tekst, tekst protec, pokaż buttonen, użyj uwierzytelniania, hec go buttonen, hec oka buttonen, lub zastlis, Combobox, Combobox własne,
5: my mamy własne, to ustawienia mamy tutaj jakieś niezaetykietowane,
6: 4 grupy, oka button, 4, 3 button, drugiego list, ustawienia win, zestaw, anul oka, 4, 3 button, drugie, ustawienia 1, 6, zestosuj, anul oka, 4, 3, drugie, ustawienia ze tekst protec, nie masz dajte przyszła i lecz, gmił, gmił, start, security, participant, hat, my, obz, ustawienia, pokaż,
5: to jest login i hasło, tylko zastanawiam się, gdzie się wpisuje jakiś host,

0: nie wiem, tłumaczenie, to możemy sobie wybrać jakieś dodatki, jakich używamy na czacie Twitcha, czyli na przykład dźwięki na nowe subskrypcje i tak dalej.
1: Ignoruj zalecenia dotyczące ustawienia usługi strumieniowej HexButton HexCat. Oka button. Ignoruj.
0: Ignoruj ustawienia tam jakieś tam. Ja to mam włączone z tego względu, że ja mam inne ustawienia audio trochę niż zaleca Twitch i mam inne ustawienia wideo niż zaleca Twitch, ale do tego zaraz przejdziemy.
1: Oka banuluj za sto list. Wyjście.
0: Wyjście. I tu jest bardzo ważna zakładka. Dlatego, że tutaj możemy bardzo mocno zoptymalizować OBS-a. Tu możemy takie rzeczy naustawiać, że nawet na starych maszynach OBS będzie działał wyśmienicie.
1: Grouping. Tryb wyjścia combobox zaawansowany down.
0: Pierwsze co trzeba zrobić, tryb wyjścia by default domyślnie jest ustawiony na tryb prosty. My musimy zmienić to na tryb zaawansowany, bo w trybie prostym jest dużo opcji, które może osoby widzące rozumieją, no ja nie rozumiałem do końca, co te opcje znaczą, bo po prostu no nie widzę, nigdy nie widziałem i nie wiem. Natomiast tutaj są numerki, czyli coś, co kochamy najbardziej i możemy sobie tutaj poustawiać.
1: Streaming, paget up list.
0: Pierwsza zakładka, jaka tu jest, to streaming.
1: Ścieżka 1, radio button on headset. Encoder, combobox, NVIDIA, NVMe, ścieżka 1, radio button on headset.
0: I tu wybieramy, jaką ścieżkę chcemy streamować. Ścieżkę audio, bo o ile nagrywać możemy wiele ścieżek, jeżeli tylko nasz kontener na to obsługuje, o tym zaraz, o tyle streamujemy jedną konkretną ścieżkę. I o konfiguracji ścieżek pod kątem streamowania oczywiście porozmawiamy tylko w nieco późniejszym czasie.
1: Encoder, combobox, NVIDIA, NVMe, CH.2, 6, 4, new, down.
0: Encoder, NVIDIA. Możecie mieć inny encoder wybrany, jeżeli macie laptopy, to tam macie...
1: X264,
0: czyli ten AVI chyba, to jest encoder.
1: Przeskaluj wyjściowy obraz HexButton on HexCat. Oka button grouping. List group tryb treści encoder. Przeskaluj wyjście. Skaluj. RZSALUJ.
0: Przeskaluj wyjściowy obraz. Ta opcja służy do tego, żebyśmy mogli obraz doskalować do naszego ekranu.
1: Oka banul zest grouping. Combobox CBR do...
0: I to jest tak śmiesznie trochę, bo za przyciskiem OK anuluj zastosuj mamy jakby drugą część. Te przyciski rozdzielają ustawienia na dwie części.
1: Combobox CBR do...
0: CBR, czyli Constant Bitrate Variable Bitrate, czyli przepuste próbkowanie.
1: Spin button 300 kbps.
0: Tu jest przepustowość, próbkowanie, ale wideo. Jak sobie zobaczycie...
1: 250 kbps. Ustawienia, anuluj, oka, 4, gry, oka, anuluj, zest, ustaw, drugie, 3, 4, oka, anuluj, zest, ustaw, ustawienia, 1, children.
0: Jak sobie zobaczycie na... Mi tu coś...
1: Status 20, ustawień, spin, but, zest, anuluj, oka, 4. Combobox, spin, but, FS, modem, followed, ustawienia, 1, children.
0: Jak sobie zobaczycie, zero. Na przykład z OCR-em, to widać, że to są, że to jest przepustowość wideo.
1: Spin, button 50 kbps, spin, button 0. Combobox, jakość, down. Combobox hich down. Combobox jakość down. List wydajność. Najlepsza wydajność.
0: I tutaj mamy...
1: Niskie opóźnienie jakość.
0: Do wyboru co my... Taki preset.
1: Niskie opóźnienie wydajność. Najlepsza wydajność. Jakość. Najlepsza jakość.
0: Ja sobie zaznaczam tutaj jakość.
1: Combobox hich down. List main. Baselina. Main hich.
0: To są typowe ustawienia Twitcha dotyczące wideo, czy high main, czy baseline. High to wysokie, main to średnie, a baseline to najniższa jakość.
1: Local head, HexButton on HexCat, psychovisual tuning, HexButton HexCat, spin button 0, spin button 2, ścieżka tweetowa, HexButton on HexCat, list, grouping.
0: Jak widać tu sporo opcji dotyczących obrazu, których osobiście nie rozumiem, nie wiem do czego mogą służyć.
1: Tryb wyjścia są streaming, paga tap, nagrywanie tap, streaming, tap, nagrywanie tap.
0: Druga zakładka, czyli nagrywanie.
1: Typ combobox standardowe down.
0: Typ.
1: List niestandardowe ustawienia, FMPEG. Standardowe.
0: Tutaj polecam zaznaczyć typ. Opcje standardowe, możemy zaznaczyć niestandardowe, tylko że wtedy musimy liczyć się z tym, że musimy sami wysyłać opcje do encodera. Sami musimy konfigurować encoder FFmpeg, co dla niektórych może być problematyczne.
1: Ścieżka pliku TXC, users nono videos.
0: Ścieżka pliku, czyli wyjście, powiedzmy, miejsce, do którego idą nagrania.
1: Przeglądaj button, generuj nazwę pliku bez spacji, HexButton on HexCat.
0: Generuj nazwę pliku bez spacji, czyli możemy ustawić program w taki sposób, aby nazwy naszych plików wyjściowych nie zawierały spacji.
1: Format nagrywania combobox MP4 DOWN.
0: Format nagrywania domyślnie jest MKV, ale jeżeli chcemy

0: korzystać z dobrodziejstw dźwięku, jakie daje nam OBS, to musimy zaznaczyć MP4. Dlatego, że kontener MKV nie wspiera wielu ścieżek. A nie wspieranie wielu ścieżek powoduje tyle, że równie dobrze możemy nagrywać virtual recorderem.
1: Ścieżka 1 hexgobutton headset, ścieżka 2 hexgobutton headset, ścieżka 3 hexgobutton headset, ścieżka 4 hexgobutton headset.
0: Tutaj mamy do wyboru ścieżki od 1 do 6, które mają być zawarte w nagraniu.
1: Ścieżki encoder combo box, użyj encodera streamu do własne ustawienia muxera tekst.
0: I tu własne ustawienia muxera, możemy własne parametry tu przekazywać.
1: Okabu anul zest list, grupi, tryb wyjścia combo box za nagrywanie paget apli.
0: Jak widać, co ciekawe, tutaj nie było innych opcji po przyciskach. OK, anuluj, zastosuj.
1: Dźwięk tab.
0: Idziemy w prawo i tutaj dźwięk. Coś, co jest dla nas bardzo, ale to bardzo ważne.
1: Bitrate dźwięku combo box 320 dovn.
0: Bitrate dźwięku, czyli częstotliwość próbkowania.
1: Nazwa tekst mikrofon.
0: Nazwa.
1: Bitrate dźwięku combo box 320. Nazwa tekst system. Bitrate dźwięku combo box 302. Nazwa tekst partner. Bitrate dźwięku combo box 302. Nazwa tekst stream.
0: I tutaj mamy do wyboru, mamy 6 takich par, lista rozwijana pole edycji. I te pary to są ścieżki od 1 do 5, od 1 do 6, przepraszam. I tutaj możemy nadawać nazwy naszym ścieżkom.
1: Bit nazwa tekst, bitrate dźwięk, dźwięk, bit nazwa tekst, mikrofon.
0: Jak widzicie, moja pierwsza ścieżka nazywa się mikrofon.
1: Bit nazwa tekst, system.
0: Druga system.
1: Bit nazwa tekst, partner.
0: Trzecia partner, która służy do tego, że jak z kimś nagrywam, to mogę tego kogoś mieć i w jeszcze osobnym miejscu.
1: Bitrate dźwięku combo box 302, nazwa tekst stream.
0: I tu stream, jak pamiętacie z poprzedniej, z dwóch, z dwie zakładki wcześniej, stream, raczej streamujemy tylko jedną ścieżkę i jest ścieżka stream, która działa w taki sposób, że idzie do niej sygnał ze wszystkich trzech ścieżek i miksuje się w jedną.
1: Bitrate dźwięku combo box 320, nazwa tekst, bitra, nazwa tekst.
0: Jak widać, piątka, szóstka są puste.
1: Okabut to anul zest list, grouping, ryb wyjścia combo box, dźwięk, paget up list.
0: To jest takie, powiedzmy, bo najbardziej podstawowe ustawienie audio.
1: Nagrywanie powtórek tab.
0: I to nagrywanie powtórek.
1: Włącz nagrywanie powtórek, hexgobut to anul, hex, okabut to anul zest list,
0: grouping. Nagrywać w powolnym tempie.
1: Nagrywanie powtórek, ryb wyjścia combo box, nagryw włącz, okabut to enter. Grouping list, zastosuj list.
0: Na tyle, jeżeli chodzi o zakładkę wyjście. Jak widzieliście, tu ja mówiłem o tej optymalizacji tyle i zoptymalizowaliśmy OBS-a przez to, że zrobiliśmy tylko 50 kilobitów na sekundę nagrywania wideo. I to wystarczy, mówię wam, że to wystarczy bardzo. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić, jeżeli nie potrzebujemy nagrywać obrazu. Ty, Michale, próbowałeś skorzystać z tego mojego triku i potem streamować?
2: Wiesz co, ja tam próbowałem na pewno zmniejszać te wartości wideo, ale one, no niestety jakoś mimo zmniejszania tego nie pomagało. No w tym przypadku, akurat w moim przypadku, to nie zadziałało.
0: Ja ścisnąłem do 50 kilobitów, bo ja miałem inny problem. Jak streamowałem na Twitchu, to mi internet nie wyrabiał. I dlatego ja ścisnąłem.
2: No to nie, ja akurat z tym problemu nie mam, bo u mnie łącze jest całkiem przyzwoite, natomiast no wydajność procesora niestety.
0: Procesor, ta... czyli gdzieś na etapie enkodowania.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: I wybaczcie, bo ja w ogóle sobie zdałem sprawę, że wysłyszycie z mojego komputera jakieś dziwne dźwięki.
1: Stop.
0: Zaraz się ich pozbędziemy.
1: Resume working.
0: O, i już jest. W porządku.
1: Start list to OBS 20 grup ustawienia window. Zastos list. Dźwięk.
0: Teraz idziemy w dół na zakładkach, to jest zakładka dźwięk. I to jest kolejna taka dziwna zakładka, która jest rozdzielona na dwie części przyciskami OK, anuluj, zastosuj.
1: Grouping. Częstotliwość próbkowania combo box 48 kHz dovn.
0: 48 kHz próbkowanie.
1: Kanały combo box stereo dovn.
0: Kanały stereo.
1: Urządzenie audio combo box wyłączone dovn.
0: I to jest tak. Urządzenie audio, czyli możemy wybrać jakiekolwiek wyjście, jakie chcemy nagrywać, czyli czy to są słuchawki, głośniki, etc.
1: Urządzenie audio 2, mikrofon, dodatek, urządzenie audio 2, combo box wyłączone.
0: Ja mam, jak widać, możemy z dwóch urządzeń naraz nagrywać, ja mam to wyłączone, ale to wynika z mojego konkretnego setupu, więc wy możecie sobie to włączyć, możecie sobie nie włączyć, jak komu wygodniej. I teraz tak, przechodzimy do mikrofonów.
1: Mikrofon dodatkowy, urządzenie audio, combo box, mikrofony, Yeti stereo, mikrofony, do...
0: Tu jest mój główny mikrofon, czyli mikrofon, którego używam jako mikrofonu do mówienia faktycznie.
1: Mikrofon dodatkowy urządzenia audio 2 combo box linę 1, virtual audio cable.
0: Na drugim mikrofonie mam line 1 virtual audio cable, czyli kable wirtualne.
1: Mikrofon dodatkowy urządzenia audio 3 combo box linę 2.
0: I na trzecim mikrofonie mam line 2.
1: Mikrofon dodatkowy urządzenia audio 4 combo box wyłączony do... Czas zanikania mikrofon.
0: Ja mógłbym jeszcze czwarty mikrofon mieć. Możemy cztery mikrofony mieć naraz w użyciu. W sumie nie wiem, dlaczego nie możemy mieć więcej. Czy twórcy stwierdzili, że to nie ma sensu, czy to jakaś techniczna limitacja? Ale uważam, że cztery są w zupełności wystarczające.
1: Czas zanikania combo box szybko do...
0: Czas zanikania to dla osób widzących taki pasek, który pokazuje, jak głośno mówimy.
1: Typ szczytowego poziomu paska audio combo box, poziom szczytowy próbkowany do...
0: Typ szczytowego paska, to i tak z tego nie skorzystamy, bo nie mówi to. A w sumie ciekawe, czy dałoby się to udźwiękowić.
1: Urządzenie do monitorowania audio combo box headphones, 2 high definition.
0: I urządzenie do monitorowania audio, czyli urządzenie do nasłuchu możemy sobie wybrać.
1: Wyłącz OK button grouping. List grouping scanner urządzenie mikrofon do mikro. Czas typ urządzenie do monitorowania. Wyłącz systemowe obniżanie głośności i innych źródeł dźwięków. Head button headset.
0: I możemy wyłączyć audio ducking. OBS może wymuszać wyłączenie audio duckingu.
1: OK button zastosuj włącz naciśnij, aby wyciszyć head button headset. Opóźnienie naciśnij, aby wyciszyć spin button 0ms. Włącz naciśnij, aby mówić head button. Opóźnij, włącz naciśnij, aby wyciszyć head button. Opóźnij, włącz.
0: Tutaj mamy
1: włącz naciśnij, aby opóźnij list grouping.
0: 6 par takich przycisków. One są w grupach po 6 par kontrolek, czyli w sumie 24 kontrolki. Włącz naciśnij, aby wyciszyć, włącz naciśnij, aby mówić i opóźnienia tychże. Tu dla każdego z tych urządzeń możemy sobie ustawić osobny push to talk albo push to mute. I to się przydaje, jeżeli na przykład streamujemy i chcemy mieć push to talk na mikrofonie. Niestety wadą tego push to talka dla osób niewidomych jest to, że jeżeli nie mamy na słuchu, to my na dobrą sprawę nie wiemy, czy ten push to talk powiedzmy zaskoczył, bo na przykład na TeamTalku my mamy dźwięk, jak push to talk jest włączony, natomiast w OBS-ie nie mamy żadnej informacji dźwiękowej o tym, że push to talk nam zaskoczył. Mówię o tym dlatego, że niektóre aplikacje, szczególnie gry, czy aplikacje, które uruchamiamy w trybie podniesionych uprawnień, mają problem i przechwytują ten keyhook, który OBS instaluje w systemie, żeby globalny skrót klawiszowy działał, taki jak push to talk.
1: Częstotliwość na urządzenia audio 2 combo mikro czas zyp urząd wyłoka panelu zastos list grouping list
0: o.
1: Obraz skróty klawisz obraz rozdzielczość bazowa obraz combo box tekst 1280x1024 down.
0: Obraz też może się to zmniejszyć do najmniejszych możliwych wartości. To też może pomóc, jeżeli macie problemy z enkodowaniem.
1: Rozdzielczość wynikowa. Filtr skalujący combo box bitsu bits. Z combo box typowej wartości FPS down. Combo box 60 down. OK button enter.
0: Tu jest wielu klatek na sekundę.
1: List rozdzielczość list.
0: Chcemy nagrywać. No ja nie wiem. Polecam po prostu albo nie ruszać tych opcji, albo je zmniejszyć na jak najmniejsze wartości, bo możecie doprowadzić do sytuacji, gdzie jeżeli nie będzie tego ładnie widać, to jeszcze będzie powiedzmy korzystało ze zbyt dużej liczby zasobów naszego komputera. Więc po prostu tych ustawień lepiej się nie tykać, jak jesteśmy osobami niewidomymi.
1: Skróty klawiszowe zaawansowane. Skróty klawiszowe grouping. OK button anul tekst. Tekst.
0: Skróty klawiszowe.
1: Drugie ustawień zestos anul OK 4 grouping.
0: Tutaj
1: element nawi OK button zestos OK button zestos anul OK 4 grouping 3 button. 2 listopada.
0: Musimy 2 listopada. Aha, że 2 list. Okej. Okay. Muszę się jeszcze przyzwyczaić do tej syntezy. Skróty klawiszowe musimy ustawiać z myszką.
1: 3 4 OK button anuluj zestosuj 3 button 1 2 grupi 3 grup 4 filtr 6 tekst filtruj static tekst 6 rozpocznij stream asterisk static tekst 6 tekst filtruj 6 8 grouping 9 tekst focusep
2: CTRL. A w jaki sposób ustawić to z myszką? To znaczy domyślam się, że jakiś sposób emulacji myszki też nam wystarczy, tak?
0: To znaczy, no ja nie wiem, jak to zrobić z NVDA. Wiem, że w ZTSR-ze trzeba korzystać z trybu nawigacji po elementach. Nie wiem, zakładam, że obiektówka
1: L, E
0: da radę.
1: E, E.
0: Nie wiem, musiałbyś, Michale, sprawdzić, jeżeli byś mógł, bo jednak większość naszych słuchaczy pewnie korzysta z NVDA.
2: No, szczerze mówiąc, teraz mam otwartego tego OBS-a.
0: Wpuści cię do ustawień, wpuści.
2: Czekaj, właśnie patrzę. Ustawienia już.
0: Bo z JOS-em się da, wiem, że z kursorem dotykowym. Z kursorem JOS się nie da. Z kursorem dotykowym się da.
2: Powiem szczerze, teraz nadając, trochę on się przycina, ale już jest. Dobrze.
0: Bo tabem można chodzić po polach edycji, tylko że my nie wiemy, do czego te pola edycji służą i przede wszystkim jest jeszcze gorszy problem z chodzeniem po tym panelu tabem.
2: No właśnie to widzę.
0: Bo się wszystkie skróty na tab ustawiają.
2: Powiem szczerze, nie jest to proste. To trzeba by było, musiałbym to sprawdzić. No a teraz nie sprawdzę tego tak na szybko. Nie jest to na pewno łatwe, tworzenie tych skrótów tak z poziomu nawet i samej klawiatury, niestety.
0: Ja pokażę na przykład, jak ustawić skrót.
1: 8, 9, tekst, focus, jedbec, spacę.
0: O, ale zrobiłem. Haha.
1: 8, 9, tekst, focus, jedbec, spacę. 10 button, 11 button, 12 button, 13 button, zatrzymaj z 13 button unavailable. 2, 1, 10 button, 9, tekst, focus, 10 button, usein, follow, button, enter. Ustawienia window 4, grouping, oka, but, anul, oka, 3, 1, 243, scroll bar, 0. 4, grou, oka, button, anul, zes, oka, anul, zestosuj, but, anuluj, but, oka, but, 4, 3, but, 1, 2, 3, grou, 4, grouping, filtruj, st, 6, t, rozpocznij, stream, asterisk, static, t, 8, grouping, 9, tekst.
0: Jak widać, gwiazdka przy skrócie mówi nam o tym, że ten skrót był, było coś przy nim grzebane.
1: 9, tekst, spac, duże, x, spac, spac, spacę, spacę, t. 10 but, 11 but, 12 but, 13 but, zatrzymaj stream, asterisk, static, tekst, 15 grup, 16 tekst, 7, 8, 19 but, 20, zatrzymaj stream, anuluj opóźnienie, static, 22 grup, 23 tekst.
0: I tu mamy różnego rodzaju skróty.
1: 22, rozpocznij nagrywanie, asterisk, 20, 30 tekst, 29 grup, 30 tekst.
0: Rozpocznij nagrywanie. I co ciekawe, jeżeli ustawimy pod ten sam skrót, rozpocznij nagrywanie i zatrzymaj nagrywanie, co teraz uczynię.
1: Usein follow tekst. Ustawień 4 grouping. Oka anuluj but, oka 3, 1, 204 grou, oka but, 3 button, drugiego li 3 but, 1, 4 grouping. Odbić, 30, zatrzymaj nagrywania, 32 but, 31 but, 30 tekst, focus, ctrl, windows, r. 30, zatrzymaj, 36 grouping, 37 tekst. Usein follow tekst.
0: I ustawiamy na taki sam skrót. To te skróty będą działały jak togiel, czyli jak przełącznik. A szkoda, że OBS tego nie mówi, że on tego nie. To jest właśnie to, co mówiłem o tym programie, że ten program ma dużo funkcji, ale jest nieoczywisty, że jeżeli ustawimy na przykład rozpocznij, jeżeli ustawimy przeciwności, czyli rozpocznij, zatrzymaj, włącz, wyłącz, to on na ten sam skrót, to on będzie traktował to jako przełącznik.
1: Ustawienia win 3 button, 2 listopada, ustawienia windów w focusie.
0: Teraz musimy uważać na te skróty.
1: 2 listopada. Musen follow list główny select.
0: Ja sobie kliknę w 2 listopada i udało mi się opuścić to okno, bo problemem jest to, że jak idziemy sobie tabem po tym oknie, to program OBS będzie ustawiał wszystkie skróty nam na tab.
2: Tak, bo niestety pole edycji tam co chwilę zahaczamy i to pole edycji przechwytuje nam wszystkie klawisze, które wciskamy. Z tabem włącznie.
0: No niestety. Nie wiem, czy nie ustawiłem sobie jakiegoś klawisza na tab. Chyba nie, już raczej ogarnąłem ten bałagan. No ale...
1: Stream, wyjść, drzwi, obraz, skróty, na zaawansowane.
0: Jeszcze zaawansowane.
1: Priorytet procesu, combo box, normalny, down.
0: Priorytet procesu. Możemy ustawić, jak bardzo priorytetowy ma być OBS względem innych procesów.
1: Renderowanie, combo box, direct, 3D, 11, down.
0: Renderowanie, czyli w jaki sposób ma być renderowane.
1: Direct 3D11, Direct 3D11, List Direct 3D11, Selected.
0: Mam aż jedną opcję do wyboru. Zakładam, że mógłbym jeszcze Vulkana mieć, jakbym miał odpowiednie sterowniki zainstalowane.
1: Format koloru Combo Box NV12 DOWN. Przestrzeń kolorów Combo Box 709 DOWN. Zakres kolorów Combo Box częściowy DOWN. Format nazwy pliku tekst procent %CCY%MM%DD%HH%MM%SS.
0: Nie wiem, czemu to jest w zaawansowanych. To jest niesamowicie przydatna funkcja. Tu możemy ustawić procent...
1: Percent sig, duże Y, minus.
0: Możemy ustawić...
1: Percent sig, duże M, minus.
0: Format nagrania.
1: Percent sig, duże D, spacer. Percent sig, H, min, percent M, percent minus, percent M, min, percent S, line end. Procent.
0: Dzięki temu ja na przykład mogę sobie zrobić...
1: Duże Y, minus.
0: Ja pokażę, może
1: percent
0: jak to
1: duże
0: ustawić.
1: M, duże M.
0: Bo tu mamy zmienne. Możemy sobie na przykład ustawić procent mm.procentdd, czyli miesiąc.dzień w formacie dwuznakowym. I przed tym jeszcze nagranie z dnia, na przykład, bo tak.
1: Duże nagranie z dnia, procent mm, procent dd, selected.
0: I no,
1: jeden duży.
0: Powiedzmy, że chcemy być zapobiegawczy, procent y, a jakbyśmy zrobili procent y, to by był rok w formacie 22, tam nie wiem, 30.06.21, no nie? Tak możemy sobie ustawić tą nazwę.
1: Duże nagranie z dnia, procent mm, procent dd, dot, y, selected. Jeden duże, dot, duże y.
0: O, zapomniałem procenta tutaj po kropce.
1: Percent sign, nadpisz istniejący plik, hexgobuton, hexcat.
0: Nadpisz istniejący plik, to jeżeli taki istnieje już.
1: Automatycznie przepakuj, remux, do mp4, nagrywaj jako mkv, hexgobuton, hexcat.
0: Tu możemy trochę oszukiwać, w cudzysłowie, że nagrywamy do MKV i potem remuksujemy do MP4. Nie możemy my tego zrobić, bo mówię, wtedy traci OBS swoje magiczne właściwości.
1: Prefix nazwy pliku buforu replay text replay. Sufix text. Opóźnienie streamu hexgobuton hexcat. Ponowne łączenie hexgobuton hexcat. Próbuj połączyć co spin button 10 sekund. Maksymalna liczba ponownych prób spin button 20. Przypisany IP com pobox domyślny down. Dynamicznie zmień bitrate, by zapobiec zapychaniu łącza. Beta hexgobuton hexcat. Włącz sieciowe optymalizacje hexgobuton hexcat. Włącz akcelerację sprzętową w pluginie przeglądarki hexgobuton hexcat. Skróty klawiszowe com pobox nigdy nie deaktywuj skrótów klawiszowych down. Oka button maksymal. Próbuj maksymalna liczba ponownych dynam włącz skróty klawiszowe.
0: Ja tutaj pokażę tylko tą opcję.
1: List wyłącz skróty klawiszowe, gdy główne okno programu jest aktywne na pierwszym planie. Deaktywuj skróty klawiszowe, gdy okno nie jest aktywne na pierwszym planie.
0: O, wyłącz... tu mamy takie opcje, to się może nam przydać. No i to jest na tyle, jeżeli chodzi o ustawienia OBS-a. Jak widzicie, jest tego trochę, ale...
1: Wyjście button.
0: Nie przerażająco dużo.
1: Suwak głośności dla... Wyciw właś suwak...
0: Teraz porozmawiamy sobie trochę o oknie głównym programu.
1: Wyciw właś suwak, wyciw list, list, grup, efekt, przejrzysty, rozpocz, rozpocz, uruchom kamerę wirtualną, tryb studio, hex, button, hex, ustawienia, button, wyjście, button, właściwości...
2: Czy ty, Jarku, miałeś okazję, tak od razu zapytam, testować tę kamerę wirtualną? Bo to jest rzecz, która stosunkowo niedawno pojawiła się w OBS-ie. Ona jest obecna od kilku wersji.
0: Nie, nie testowałem tego, nie nagrywam niestety z kamerą.
2: Rozumiem. Żeby...
0: Nie, nie. Nie mam jakby nikogo widzącego, żeby sprawdzić, czy wiesz, czy to jakby fajnie wygląda, no nie?
2: To znaczy ta kamera wirtualna, to ja podejrzewam, że to bardziej jest do jakiegoś, nie wiem, czy przechwytywania obrazu czy z czegoś, czy jak to działa, ale no...
0: To jest takie okienko, które my możemy sobie na przykład ustawić, nie wiem, na naszym koncie bankowym, na, oczywiście na saldzie. I ustawić to, nie wiem, w prawym dolnym rogu ekranu, no nie? To o to chodzi.
2: Mhm, rozumiem, na tej zasadzie.
0: Chociaż ta kamera wirtualna się instaluje jako sterownik w OBS-ie, co ciekawe, jako zwykła kamera w systemie, czyli my możemy na nią puszczać cokolwiek, nie wiem, ze Skype'a, z Teams'a, z Zoom'a.
2: I to chyba właśnie po to jest.
0: No głównie tak.
1: Wyjście button. Właściwości dla mikrofon button.
0: Jak widać, pierwsze co się nam rzuca w oczy, jak chodzimy sobie po ognie głównym OBS-a, to...
1: Suwak głośności dla mikrofon, slider 0.0 dB. Wycisz mikrofon, hexgobuton, hexka. Właściwość, suwak, wycisz, właściwość, wycisz, list.
0: Takie grupki, list. Po trzy przyciski dla każdego z naszych źródeł, dla wycisz każdej partner, z naszych ścieżek.
1: Suwak właściwości dla partner.
0: Ale tylko ścieżek, które służą do nagrywania. Jeżeli jakaś ścieżka nie jest przystosowana do nagrywania, nie jest uzbrojona, jakby to riperowcy powiedzieli, to tej ścieżki nie widać w mikserze. I dlatego nie widzę tutaj swojej ścieżki do streamowania, bo ta ścieżka się nie nagrywa.
1: Subwyć list. List. Grouping. Efekt przejścia combo.
0: Tu mamy dwie listy odpowiednio ze scenami i ze źródłami.
1: Czestowania spin button 300. Rozpocznij stream.
0: Tu. Efekt przejścia, czyli jak przełączamy się pomiędzy scenami, to jakie mamy, jaka ma być długość tego przejścia.
1: Czestowania spin button 300. Rozpocznij stream. Hex button hexka. Rozpocznij nagrywanie. Hex button hexka.
0: No i rozpocznij stream, rozpocznij nagrywanie.
1: Uruchom kamerę.
0: Uruchom kamerę wirtualną, to o czym
1: tryb
0: mówiliśmy.
1: Studia, hex button, hex.
0: Tryb studia to jest taki tryb, w którym możemy wszystko sobie ustawiać, po ekranie rozlokowywać te miksery, nie miksery.
1: Ustawienia button. Wyjście button. Właściwości dla mikrofon button.
0: No ja sobie kliknę na przykład w te właściwości dla mikrofonu.
1: Zablokuj głośność.
0: I to jest tak, zablokuj głośność, czyli nie możemy zmieniać głośności.
1: Pokaż wszystkie.
0: Pokaż wszystkie.
1: Ukryj, pokaż wszystkie.
0: Czyli wszystkie ścieżki, nawet te nieuzbrojone.
1: Ukryj.
0: Ukryj, czyli ukryjemy ją, tę konkretną ścieżkę, mimo że jest uzbrojona.
1: Zmień nazwę.
0: Możemy zmienić nazwę tego urządzenia.
1: Kopiuj filtry unavailable.
0: Skopiować filtry z tego urządzenia, o filtrach zaraz.
1: Wklej filtry unavailable.
0: Wklej filtry.
1: Układ pionowy.
0: Układ pionowy, czyli nie wiem, to coś wizualnego.
1: Filtry.
0: Filtry, to za chwilkę.
1: Właściwości. Zaawansowane ustawienia dźwięku alta. Zablokuj głośno.
0: Zaawansowane ustawienia dźwięku. To interesuje nas najbardziej w tym momencie. We właściwościach wybieramy po prostu urządzenie, jakie idzie, jakie tu jest. No to to robimy równie dobrze z panelu ustawień głównych OBS-a. To nie ma sensu się powtarzać. Ja wejdę sobie w ustawienia zaawansowane, bo to jest najciekawsze.
1: Zaawansowane ustawienia dźwięku grouping. Procent hex button grouping. Ścieżka ścieżka moni przez balansnik z głoś. Ścieżka ścieżka moni przez balansnik z głoś. Ścieżka
0: monitorowanie.
1: Przesuw balansnik z głoś. Zamk tylko procent hex, tylko jak zamknij button. Głośność dla partner spin button 0 do 0.
0: Jak widać, mamy głośność dla partner, czyli głośność dla tej konkretnej ścieżki możemy tu ustawić.
1: Mix do mono dla partner hex button hex.
0: Mix do mono, czyli możemy ścieżkę stereo remiksować do mono.
1: Balans dla partner leader 50.
0: Balans. To też jest fajne, że możemy sobie ustawiać kogoś w przestrzeni.
2: W panoramie
0: stereo,
2: można na przykład kilka osób sobie rozmieścić.
0: No tak.
1: Przesunięcie synchronizacji dla partner spin button 0ms.
0: Czyli możemy kogoś na przykład nagrywać później albo wcześniej od na przykład od innych ścieżek.
1: Monitorowanie dźwięku dla partner combo box, monitorowanie i przekazywanie na wyjście do.
0: I tu mamy monitor. Możemy ustawić, czy mamy monitorować to.
1: Ścieżka 1 hex button hex cut. Ścieżka 2 hex button hex cut. Ścieżka 3 hex button hex cut.
0: I tutaj mamy pola wyboru, które pozwalają nam ustawić, na jakie ścieżki będzie szedł sygnał z tej konkretnej, powiedzmy, jednostki.
1: Ścieżka 4 hex button hex cut.
0: Jak widać,
1: ścieżka 5. Ścieżka...
0: partner idzie na trójkę i czwórkę.
1: Głośność dla system spin mix do mono dla system balans przesunięcie z monitorowanie dźwięku. Ścieżka 1, ścieżka 2 hex button hex cut. Ścieżka 4 hex button hex cut.
0: System idzie na dwójkę i czwórkę.
1: Ścieżka głośność mix do balans dla mikro przesunięcie synchroni monitorowanie dźwięku. Ścieżka 1 hex monitorowanie dźwięku dla mikrofon co. Ścieżka 1 hex button hex cut.
0: I monitorowanie idzie na jedynkę i czwórkę. Pokażę, jak działa monitorowanie. Włączę je.
3: Dzień dobry. Dobry. Słychać mnie teraz dwukrotnie.
2: No, wyłączone. Zgadza się. Byłeś podwójnie.
1: Ścieżka, ścieżka, grouping, procent hex button hex cut, percent fix paca, tylko aktywne źródła hex button hex cut. Zamknij but,
0: tylko aktywne źródła dźwięku.
1: Hex procent, tylko jak procent hex
0: button. Nie wiem,
1: tylko
0: czym jest procent, nie był mi potrzebny do niczego, więc...
2: To od razu, Marku, zapytam cię o taką rzecz. Tu masz tę ścieżkę partner i na przykład w jaki sposób definiujesz, co ma na tę ścieżkę wchodzić? Bo rozumiem, na przykład mikrofon, no to wiadomo, wybierasz sobie urządzenie i możesz je skierować na tę konkretną ścieżkę. A w przypadku takiej wirtualnej jakby ścieżki...
0: Ale mikrofon, system partner, przepraszam, że ci przerwę, to są nazwy, które ja nadałem.
2: Tak. Ale ścieżką? Właśnie chodzi mi o to, jak na przykład teraz masz tę ścieżkę partner i powiedzmy łączysz się z kimś za pomocą jakiejś aplikacji, czy to właśnie Zoom, czy to coś innego... I w jaki sposób ty zarządzasz tym, że jesteś w stanie na tę ścieżkę kogoś tam skierować?
0: Spokojnie, przejdziemy do tego.
1: Właściwości.
0: Klikamy sobie we właściwości na przykład.
1: Właściwości dla mikrofonu domyślny
0: button NT.
1: Group Ops 64, używaj na Ops 64 combo box mikrofonę, Yeti stereo mikrofonę.
0: O, i to po prostu wybieramy sobie ustawienia. Tak, to już pokazywałem w panelu głównym, ale jeżeli szybko potrzebujemy zmienić urządzenie, no to...
1: Odrzuć, zapisz button, odrzuć, anuluj button, zapisz button, ustaw, odrzuć button, anuluj, zapisz, 4 grupy, odrzuć button, anuluj, zapisz, chcesz zachować niezapisane zmiany? Static, odrzuć, zapisz button,
0: odrzucić.
1: Wycisz mi właściwości dla system button.
0: Dla systemu.
1: Zaawansuj właściwości, grouping, Ops 64, combo box, linę 1, virtual audio cable, do ustawienia zmień, odrzuć button, enter, Ops 2, suwak, wycisz system właściwości dla partner button.
0: I właściwości dla partnera.
1: Zaawansowane ustawienia dźwięku alta. Zaawansowane Ops 2.
0: Też w ustawienie w właściwościach.
1: Właści grouping. Ops 64 combo box lina 2. Virtual ustawienia odrzuć button enter. Ops 2.
2: A, czyli okej. Okay. I sprawa się wyjaśniła. Virtual audio cable. Ja myślałem, że OBS, że czegoś nie wiem i że OBS już się doczekał jakichś takich wewnętrznych możliwości, że możesz dźwięk przechwytywać z konkretnych aplikacji, a to jednak jeszcze nie. Jeszcze nie tędy droga. Szkoda.
0: Tak. Nie, jeszcze nie. Natomiast wirtualne kable sprawdzają się świetnie z OBS-em. Powiem wam, że jestem zaskoczony. Ja teraz przestawię swój system na kable i jak OBS pięknie, bez opóźnień w miarę streamuje.
1: Słuchaj, głośno, wycisz palist, list.
0: Oczywiście, jak słyszać...
1: Grouping.
0: Opóźnienie jest relatywnie duże, ale nie jest na tyle duże, żeby przeszkadzało w czymkolwiek. Jeżeli streamujemy czy nagrywamy.
1: Jeden headphones.
0: To teraz przejdziemy do czegoś, co wam obiecałem, że wam pokażę. Pokażę wam, jak zrobić audio ducking w OBS-ie jako... Nie, jeszcze zanim to nagramy sobie coś OBS-em. Żebym wam pokazał, jak wyciągnąć poszczególne ścieżki, bo to też nie jest taka dziecinna igraszka, ale nie jest to też trudne. Potrzebujemy encodera FFmpeg, który możemy sobie pobrać z ffmpeg.org chyba. Pobieramy taki encoder, instalujemy go i możemy spokojnie coś nagrywać OBS-em. Encodera FFmpeg potrzebujemy do tego, żeby wyciągać konkretne ścieżki audio z wideo. Podejrzewam, że są ludzie, którzy mają do tego jakieś programy tam, nie wiem, Sony Vegas, Freemake.
2: Nie wiem, natomiast... czy pazerom by się nie dało tego też wydobyć, co niektórzy wyciągali różne ścieżki właśnie używając tego programu pazera.
0: Ja próbowałem wyciągać pazerą, ale pazera trochę psuła jakość. Z tego, co ja pamiętam, że pazera może psuć jakość tego. Bo pazerą się to da, ja sobie teraz przypomniałem, nie byłem taki pewien do końca, ale da się, tylko chyba psuje jakość trochę. Nie jestem pewien. No ja lubię FFmpega za to, że jest konsolowy i za to, że mogę sobie ustawić dokładnie, co chcę, żeby wyciągał. Ale to spokojnie ja wam pokażę znak po znaku, jak wyciągnąć konkretne ścieżki. To ja teraz sobie nagram coś OBS-em.
1: Dwa linie jeden.
0: Mogę nacisnąć skrót Windows Ctrl R.
1: Efekt gru list wysuwa właśnie wycisuwa właśnie wycisuwa właśnie wyjść ustawy uruchom zatrzymaj nagrywanie hecko button hecko cut.
0: Jak widać się nagrywa.
1: Uruchom kamerę
0: zatrzymaj
1: nagrywa.
0: Nagrywam.
1: Rozpoczęstwa efekt gru. Efekt
0: rozpoczęstwa uruchom
1: ustawy wyjść wysuwa wycisuwa wycisuwa wycisuwa wycisuwa wycisuwa list list gru efekt rozpoczęstwa rozpoczęstwa uruchom tryb ustawy wyjść wysuwa wycisuwa wycisuwa wycisuwa wycisuwa
0: wycisuwa rozmawiam
1: list list gru efekt rozpoczęstwa uruchom tryb ustawy wyjść wysuwa wycisuwa wycisuwa wycisuwa wycisuwa list list gru efekt rozpoczęstwa uruchom tryb ustawy uruchom zatrzymaj rozpoczęstwa rozpoczęstwa uruchom kamerę zatrzymaj uruchom
0: i znowu zamykam tym samym skrótem. Nagrywanie.
1: Uruchom rozpocznij nagrywanie hecko buttonu headset.
0: List. I teraz jak sobie przejdziemy do mojego katalogu.
1: Nagrania z dnia 6.02.30.21.YY.GREG.MP43.7.8.M.06.30.20.20.21.20.
0: I to widać, mamy to nagranie. Gdzieś się pomyliłem w tej składni z tym rokiem.
1: Foobar 2000. Pagota Play. Present OOB Davidewicek H7. Head.
0: Jak widać, to nagranie jak sobie widać się nagrywa. Dzień dobry, nagrywam... sobie OBS-em, że, ale jak widać Fubar nagrywa sobie, odtwarza sobie tylko pierwszą ścieżkę, bo Fubar, nie ma co winić Fubara, no to jest program służący jednak do nagrywania, do odtwarzania, co ja mam z tym nagrywaniem, do odtwarzania audio, więc nie ma co go winić za to, że on nie wykrywa po prostu tych ścieżek. Natomiast ja pokażę wam, jak zrobić, żeby te ścieżki wykrywała. Zakładam, że używacie Explorera, bo większość z was prawdopodobnie tego menedżera plików używa. Więc jeżeli tak jest, to robimy sobie tak. Windows R.
1: Uruchamianie.
0: Wpisujemy CMD.
1: Otwórz. Combobox Microsoft Windows C. Users Nuno.
0: Lądujemy w domyślnym
1: jeden.
0: Katalogu
1: dwa linie, jeden.
0: Użytkownika.
1: C. C.
0: Więc ja sobie przejdę do folderu Videos.
1: D. I. V. C. Users Nuno Videos.
0: CD. Spacja Videos. Bo tamten OBS zapisuje nasze nagrania i wpisujemy sobie teraz tak. Franciszek.
1: F.
0: Franciszek.
1: F.
0: Magdalena, Piotr, Ewa, MP. Grażyna. Czyli FFmpeg. Naszą nazwę nagrania.
1: Fmpeg nagranie z dnia 6 Black Quotation Marks.
0: Jak widać, nacisnąłem sobie klawisz Tab, żeby automatycznie mi uzupełnił program. Minus, czyli pauza, VN. Ten parametr oznacza, nie interesuje mnie wideo. Minus, Adam, Celina, Olga, Daniel, Ewa, Celina. Minus, acodec, czyli ten parametr służy do tego, żebyśmy ustalili jakby kodek audio. Copy, Celina, Olga, Piotr, Yeti, czyli że chcemy skopiować bez żadnej konwersji strumień z wideo. Jak widać, chyba na tym konkretnym momencie Pazera się gubi. Minus map Magdalena Arkadiusz Piotr 0.1, czyli sekcja 0, ścieżka pierwsza. I podajemy nazwę. Domyślnie MP4 zapisuje do M4A. Taki jest jego kodek audio. Więc wpisujemy test podkreślenie mikrofon. To jest moja nazwa, możecie tu wpisać cokolwiek. .M4A. Dwa znaki ampersand, czyli Shift 7. FFmpeg minus i.
1: A granie do.
0: Nasza nazwa pliku. Spacja minus VN. Spacja minus acodec. Spacja copy. Spacja minus map 0.2. Jak ten poprzedni?
2: FMPG. Ten poprzedni mikrofon nazwałeś.
1: Nie, tak, ale tam coś z podkreślnikiem.
0: Test podkreślenie system.m4a i enter.
1: Last lince, udlan output file 0 do S not contained in stream. Output 0, MP4, to nagranie z dnia 6 dni postprac 5 lips 3 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips 4
0: lips 4 lips 4 lips 4 lips 4 lips minus i, spacja, cudzysłów, nazwa
1: duża,
0: G. Jeszcze raz powtórzę tą składnię.
1: A, N.
0: Za chwilę.
1: Zespa, D, N, I, A, Z, S, do 3, Z, do 2, duż, do, M, P, S, T, do, spa, minus, V, N, spa, mi, A, C, O, D, E, C, spa, C, O, P, I, G, spa, mi, M, A, P, spa, Z, O, J, spa, T, E, S, L, M, I, K, R, O, F, O, N, do, M, S, T, A, spa, M, P, M, P, spa, F, F, M, P, E, G, spa, minus, I, spa, do, duże, N, P, last line, C, bla, video, 0, KB, audio, 1182, KB,
0: o, i teraz.
1: Open, last, nagrania z dnia, MW, demo, do, temp.
0: Jak widać, poszło.
1: Test mikrofon dotmetry 4.1, test system dotmetry 4.1.
0: Jak widać, mamy już pliki metry 4A, ale jeszcze raz powtórzę wam składnie.
2: Ja myślę, Arku, że te składnie to warto będzie gdzieś wrzucić w komentarzu, jak audycja się ukaże, bo no, ona nie jest prosta.
0: Ale jestem żywym przykładem na to, że da się to zapamiętać.
2: Ale oczywiście, oczywiście, że tak, tylko po prostu kwestia tego, żeby później ktoś sobie mógł to, wiesz, ewentualnie skopiować i dostosować do swoich jakichś potrzeb. Oczywiście, że to się wszystko da, ale fajnie będzie, jak wrzucimy to gdzieś w komentarz.
0: Tak, zgadzam się, ale teraz przejdźmy już do tego, co pokazujemy. Uruchamiam
1: test
0: sobie
1: mikrofon
0: klik testmikrofon.m4a.
1: Fober 2000, test mikrofon 12.30.
0: Jak widać, się nagrywa. I teraz uruchomię plik test system.m4a.
1: Fober 2000 V, test system 12.30. Uruchom ze 3 rozpocznę.
2: Tu mamy dwie ścieżki.
0: Żeby jeszcze nie było, to pokażę wam.
1: Wyszło R, X6, Reaper Client.
0: Uruchomimy Reapera.
1: Reaper V6.29, Regnotrax. Track name tekst. Pan, barier to test mikrofon dot. Test mi unsawet. Jeden mikrofon, jeden. Track pan, dwa. Track name tekst. Pan, dwa. To test mikrofon do test system do test system.
0: Importuję teraz po prostu pliki do Reapera, bo chcę wam pokazać, że OBS idealnie synchronizuje.
1: Jeden play. Efekt grulis list wycisuwam ustępy uruchom ze 3 rozpoczęstwarus zatrzymaj nagrywanie hecko button headset.
0: Jak widać, się nagrywa.
1: Pause.
0: Także widać, mamy pełną, piękną synchronizację, możemy sobie montować. Po prostu genialne rozwiązanie. Ja się śmieję, że ja po prostu znalazłem świętego grala. Bo długo się męczyłem, żeby to ustawić dobrze i przede wszystkim, żeby znaleźć wygodny i prosty sposób na wyciąganie tych ścieżek. Nareszcie się udało i jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem się tym z wami podzielić.
2: Czy jest jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość tych ścieżek w OBS?
0: Sześć. Ale to spokojnie chyba wystarczy.
2: No wystarczy, tak. Chyba, że ewentualnie robilibyśmy jakąś taką naprawdę audycję z wieloma osobami i chcielibyśmy je mieć na osobnych ścieżkach, tam jeszcze gdzieś jakiś podkład, jeszcze coś. No, mogłoby być ciasno, ale wydaje mi się, że do takiej standardowej pracy w zupełności wystarczy.
0: Pamiętaj, że w OBS-ie mamy jeszcze własne ustawienia muxera, czyli możemy kompletnie pokpić sobie z dialogu konfiguracji i ręcznie wprowadzić ustawienia encodera i wtedy możemy mieć ile chcemy ścieżek. To jest jakby bardziej limit interfejsu użytkownika niż encodera.
2: Rozumiem.
0: Ale teraz jeszcze wam chciałem pokazać już na sam koniec filtry. Wyobraźcie sobie, że filtry to są wtyczki VST, nic innego. Program obsługuje wtyczki VST 2. Mi tej obsługi nie udało się zmusić do działania, ale nie o tym chcę rozmawiać. Chcę rozmawiać natomiast o tym, co program OBS oferuje nam, jeżeli chodzi o dźwięk od, powiedzmy, wyjęcia z pudełka.
1: C, OBS 20, OBS uruchom, rozpocznij, rozprzestaj, efekt, grow, list, wycisz.
0: Więc przejdziemy sobie do ustawień, do właściwości.
1: Suwek właściwości dla system button.
0: Naszej ścieżki systemowej, czyli tej, na którą idzie system. I wejdziemy sobie spacją w te właściwości.
1: Zablokuj, pokaż, ukryj, zmień, kopiuj, wklej, układ, filtry.
0: Wejdziemy sobie w filtry.
1: Filtry dla system Windows.
0: I tu mamy okienko, w którym możemy dodawać filtry, czyli tak zwane,
1: dodaj
0: czyli list, wtyczki.
1: Combo, list, combo box, mikrofon, down, spin button 0.0, leader 320, spin button 500 ms.
0: Ja tu mam już dodane list, to, co chciałem list, mieć dodane, więc to pozbędę się tego.
1: Filtry, zoom, spin, slider, spin, bus, slider 500, spin, slider 205, spin, slider 200, spin, slider 62, grup, hezg, button, headset.
0: Żeby się nie pogubić w razie czego.
1: Potwierdził nie był tak, filtry dla...
0: Usuwamy to coś, co... Chciałem usunąć.
1: Dodaj list, zamknij button enter.
0: I to okienko jest bardzo proste. Jest lista z naszymi filtrami.
1: Dodaj button, usuń, przenieś w górę button.
0: Dodaj, usuń,
1: przenieś
0: w górę, przenieś w dół.
1: Zamknij domyślne button enter, zamknij list.
0: I domyślne, czyli przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. Ja sobie dam opcję dodaj. Dodaj.
1: Bramka szumów, expander, kompresor, limiter, odwrócenie polaryzacji, poziom, tłumienie hałasu, wtyczka VST 2.x, bramka szumów.
0: Mamy tutaj takie różne wtyczki. Ja jednak dodam sobie kompresor.
1: Ex-kompresor. Nazwa filtra tekst kompresor.
0: No, 9 H. Filtra. Niespodzianka.
1: Spacę, spacę, spacę.
0: Filtr się dodał. I teraz tabem idziemy sobie do parametrów.
1: Usun button, przenieś, przenieś domyślny, bo zamknij grouping. Slider 18. Spin button 10.00.
0: To jest atak, tak zwany. I ja go ustawię sobie na dogodną 19. wartość.
1: 62, 61, 6 spin button, 32.00.
0: 32.00. To jest ratio.
1: Slider 420, spin button minus 18.00.
0: Tutaj ustawiamy wartość, od jakiej ma się zacząć, powiedzmy, od jakiej ma to coś zacząć reagować.
2: Czyli ten threshold tak zwany.
1: Minus 19, minus 20, minus 20. Minus 29.50 dB, minus 20. Minus 37.
0: Ten suwak trochę opornie chodzi.
1: Minus 30. Minus 39.80. Minus 40.20. Minus 40.10 dB.
0: No wystarczy.
1: Slider 6. Spin button 6 ms.
2: Tu będzie pewnie atak.
0: Tu jest atak.
1: 8 ms.
0: Ja nie tłumaczę, do czego służą te parametry, bo to nie o to chodzi. Ja pokazuję wam jakby mniej więcej gotowe 49. parametry.
1: Ms. 243 ms 250 ms.
0: O?
1: Slider 60. Spin button 60 ms.
0: I tu jest release i to wpisujemy 500.
1: 500 ms. Slider 320. Spin button 0.00.
0: I tu output gain to nas nie interesuje akurat do tego, co chcemy zrobić.
1: Combo box breakdown.
0: I tu wybieramy urządzenie, z którym to coś ma reagować.
1: List, bar, mikrofon.
0: Zaraz mam ścieżkę właściwie. Wybieram mikrofon.
1: Hezg, button, headset, list. Dodaj button, usłyszenie, przenieś domy, zamknij. Hezg, button, headset, zamknij.
0: Ustawiliśmy. I co my chcieliśmy zrobić, już wam mówię. Już wszyscy wiedzą, ja robię z tego tajemnicę. Symulujemy audio ducking znany nam z iPhone'a. Ustawiłem mniej więcej takie parametry, żeby to brzmiało jak w iPhone'ie. I ja teraz, żeby to pokazać, sam nie wiem do końca, czy to działa, czy czegoś nie namieszałem, bo mówiłem przy okazji ustawiania tego. Włączę sobie jakąś muzykę.
1: Muzykę. Perciło 1. 0,20 bilionów 200. Fobar 2000.
0: Przerzucę ją na ścieżkę systemową. I zacznę coś mówić. To jest test. Witam wszystkich. Jak widać, ścieżka się nam kompresuje. Nie jest to może idealne rozwiązanie, można by ten ducking zrobić troszkę łagodniejszym, ale jak widać działa i ma się całkiem dobrze. Osiągnęliśmy to bez zabawy Reaperem.
2: Elegancko, działa.
0: Można by trochę to poprawić, można by troszkę w sumie ten atak zwiększyć, tak żeby bardziej płynnie było.
2: No i tam byś musiał jeszcze, podejrzewam, popracować nad poziomami, bo ta muzyka, kiedy się zgłaśniała, no to ona była rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo głośno.
0: Ale to dlatego, że w fubarze
2: ale to
0: mam...
2: dlatego właśnie, że to w fubarze to jest kwestia już ustawienia odpowiednich tam poziomów i tyle tak naprawdę.
0: Także to była taka niespodzianka, jaką dla was miałem. Te parametry, jeżeli chcemy sobie etykiety tych parametrów, ja specjalnie wyłączyłem, bo ja mam skrypty do ZDSR-a z etykietami. Ja to wyłączyłem, niestety te parametry nie mają etykiet. Ja w ZDSR-ze byłem w stanie etykiety zdobyć po prostu spod myszki i z JOS-em tak samo, nie wiem jak z NVDA, zakładam, że też się da. Więc ja wam teraz powiem, jak te parametry były ustawione. Slider 62.
1: Slider 200.
0: Pierwszy był ustawiony na 62 suwak.
1: Slider 200.
0: Drugi na 200.
1: Slider 250.
0: Trzeci na 250.
1: Slider 500.
0: Czwarty na 500.
1: Slider 3.
0: I ostatni.
1: Slider 320.
0: Na 320, czyli w polu edycji pisze 0. To jest taki podstawowy ducking, nad którym trzeba sobie troszkę popracować, podejrzewam, ale jeżeli ktoś chciałby się pobawić tym kompresorem w OBS-ie, to może. To jest bardzo podstawowe narzędzie, ale jak na przykład nagrywamy gry, to powiem wam, że się przydaje. Jak nagrywamy gry, w których na przykład się dużo dzieje, jest dużo akcji, no to
2: no
0: wtedy
2: tak, to
0: taki...
2: nie miałbyś na przykład czasu, żeby gdzieś tam machać, powiedzmy, jakąś regulacją głośności, nawet gdybyś miał pod ręką, tylko po prostu kiedy mikser... mówisz, tak, kiedy mówisz, to się ścisza, kiedy przestajesz mówić, to jest głośniej i wszyscy mogą słuchać, co tam się dzieje.
0: OBS jest takim programem, że jeżeli chcemy trochę popracować, to nie musimy mieć miksera. Mamy za darmo mikser. Bo tak. W programie jest mnóstwo skrótów. W DSR-ze można też sobie ustawiać jego własne monitory, czyli możemy sobie ustawiać jakieś tam parametry OBS-owskie pod skróty, że mamy je praktycznie pod ręką, czyli mamy w sumie mikser za darmo. No ja jestem z OBS-a niesamowicie zadowolony. Nawet nieraz zdarzało mi się wpłacać na ten projekt, bo po prostu OBS zmienił moje życie, jeśli chodzi o nagrywanie.
2: Ja żałuję, że nie jest on nieco bardziej zintegrowany z różnymi serwisami, jak chociażby z Facebookiem, że tam nie da się w taki prosty sposób wyświetlić tego czatu. Widziałem, że na przykład VMix ma takie rzeczy, że na przykład z poziomu VMixa można wystartować transmisję na Facebooku, że tam to się jakby troszeczkę lepiej integruje.
0: Ale ja mam pomysł.
2: Może oni kiedyś do tego dojdą.
0: Ja mam pomysł, jak to można zrobić. Bez wiedzy programistycznej. OBS ma w sobie zintegrowaną przeglądarkę. I to jest Google Chrome. Mhm. Więc jeżeli byś sobie dodał źródło, stronę internetową, o źródłach chwilkę rozmawialiśmy, to wtedy mógłbyś spokojnie tą stroną sterować. Czyli jeżeli byś sobie dodał stronę Facebooka jako źródło w OBS-ie...
2: To pewnie by się dało to właśnie tam zrobić.
0: Tak.
2: Mm-hmm. No to jest ciekawa. To jest ciekawa opcja. Będę musiał popróbować właśnie w ten sposób, żeby...
0: Tylko od razu powiem tobie i każdemu, kto chce się tym bawić, uważajcie z tymi źródłami, bo źródła często, gęsto mogą iść do słuchaczy.
2: No właśnie.
0: Więc jeżeli dodasz takie źródło, to musisz usunąć to źródło ze sceny. I wtedy to źródło jest tylko dla ciebie, to jest tylko twoje.
2: Mm-hmm. No, to też jest prawda. I to trzeba rzeczywiście na to zwracać uwagę, żeby gdzieś tam, powiedzmy... No pół biedy, jeżeli komentarze będą się gdzieś tam, powiedzmy, wyświetlały, ale wiadomo, że czasem niekoniecznie chcemy, żeby wyświetlało się wszystko. To...
0: A to jakby komentarze się wyświetlały, to nawet dobrze akurat. To jest częsta praktyka na streamach.
2: No, więc OBS rzeczywiście, jak sami widzicie, to jest fajne narzędzie. Dla nas całkiem nieźle dostępne. Można tam pewnie w niektórych miejscach byłoby coś lepiej, ale no naprawdę jest nieźle. Program, który pozwala nam na tyle różnych ciekawych rzeczy, który pozwala nam na nagrywanie strumieni w wielu za jednym razem. Później, no wiadomo, trzeba się trochę pobawić w rozpakowanie tego kontenera z tymi strumieniami. Natomiast tak czy inaczej jest to narzędzie potężne i dające fajne możliwości. jedna rzecz to trochę szkoda, że nie da się w OBS-ie zrezygnować z tego wideo, tylko że jednak to wideo znaczy, cały czas tak. musi być obecne.
0: Da się zrezygnować, tylko znowu to wymaga niestandardowych ustawień encodera i zabawy. Encoder. A to ja nie udało mi się, przyznaję się bez bicia, nie udało mi się.
2: No to może kiedyś jeszcze coś takiego ci się uda i będzie okazja, żeby podzielić się gdzieś tam z naszymi słuchaczami, a na pewno warto, zdecydowanie warto zamieścić tę komendę, dzięki której można sobie.
0: Tak, ja mogę ci ją wysłać, żebyś tak, to zrobił od razu.
2: To wyślij, jak będę wrzucał audycję na stronę Tyflo Podcastu, to na pewno ją zamieszczę, bo ona jest długa, oczywiście wiadomo, można ją zapamiętać, ale myślę, że ściągawkę warto mieć.
0: Warto. Ja też miałem na początku po prostu w pliku zapisywałem i przepisywałem jak za moim screenreaderem, żeby się nauczyć i to w sumie pomogło.
2: No to co, Arku? Tyle na dziś.
0: Tyle na dziś.
2: OBS, OBS Studio, program, który pokazywał Arek Świętnicki w dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Pytań żadnych nie ma. Jeszcze sprawdzę dla pewności, czy ktoś do nas nie chce się podłączyć w międzyczasie, ale nie, nikogo nie ma. Widzę, że dziś przede wszystkim nastawiliście się na odsłuch tego, o czym wam opowiadamy. No i słusznie, też czasem i tak trzeba. Dzięki, Arku, za udział w audycji i ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta, z tej strony Artur Rutkowski. I ja będę mówić o Linuxie. O Linuxie można powiedzieć od zera, czyli dla totalnie początkujących użytkowników. Linux jest to system operacyjny. Powstały w 1991 roku, napisany przez Linusa Torvaldsa, ale jego historia w sumie jest nieco dłuższa, ponieważ zaczęła się w sumie wraz z rozwojem systemów Unix. Pierwsze Unixy powstały pod koniec lat 60. Niektórzy datują powstanie pierwszego Unixa na 1969 rok. Powstał w rezultacie prac nad systemem Multisk. Miał to być system dość skomplikowany, Multisk oczywiście, natomiast no niestety te prace w sumie się nie powiodły. Miał obsługiwać wielu użytkowników, w ogóle miał mieć bardzo jakieś różne zaawansowane rozwiązania ten system. Dlatego powstał Unix. Unix na początku był dla tak naprawdę końcowych użytkowników. Dla końcowych użytkowników był jednozadaniowy, miał wykonywać tak naprawdę jedno zadanie. W sumie można powiedzieć, że od tego roku zaczął się taki rozwój tego systemu. Później różne firmy zaczęły pracować nad systemami Unixowymi, można powiedzieć, ponieważ różne firmy wydały, można powiedzieć, swoją tak jakby dystrybucję Unixa. Takie dystrybucje były, na przykład się pojawiły pod koniec lat 70. jak FreeBSD. To był system stworzony przez pracowników i chyba studentów Uniwersytetu w Berkeley, a BSD oznacza po prostu Berkeley Software Distribution. Systemów z rodziny BSD jest dość sporo. Dzisiaj znamy oczywiście FreeBSD, znamy NetBSD, OpenBSD, jeszcze parę podobnych można by wymienić. W latach 80. na przykład firma Hewlett-Packard wypuściła swojego HP UX. To też jest po prostu Unix z rozwiązaniami, które zaimplementowała firma Hewlett-Packard. I w sumie tak do 1990 roku te Unixy mocno się rozwinęły. One posiadały na przykład rozwiązania, które w systemie Windows tak naprawdę weszły dopiero chyba w wersji XP. To była na przykład pamięć wirtualna. FreeBSD już dysponowało rozwiązaniem pamięci wirtualnej już w latach 70. Także jest sporo rozwiązań, które wtedy już te systemy posiadały. No i właśnie, i na początku lat 90. Linus Torvalds, to był fiński programista, napisał własny jakby system operacyjny, który mocno, że tak powiem, odziedziczył z Unixa, po pierwsze wiele poleceń, wiele różnych rozwiązań i nazwany został od jego imienia Linuxem, chociaż na początku były bardzo różne propozycje nazwy, był FreeX, w końcu jednak ustalono nazwę na Linux. I cóż, Linux to było i tak naprawdę do dzisiaj jest tak naprawdę jądro systemu. Jądro systemu, czyli ta najważniejsza jednostka systemu odpowiedzialna za komunikację ze sprzętem. Ono wykonuje w sumie najważniejsze funkcje. Zresztą tak naprawdę wszystkie polecenia systemu Linux przekazywane są oczywiście do jądra. Więc jądro wykonuje wszystkie polecenia. Jądro posiada wszystkie najważniejsze funkcje systemowe, dostęp do sterowników, dostęp do sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cała ta otoczka, dajmy te wszystkie powłoki, oprogramowanie, czy też później, zwłaszcza teraz obecne konsole graficzne, to jest tak naprawdę otoczka taka dla użytkownika, niektórzy nazywają to user space, czyli przestrzenią użytkowników, czyli po prostu tym obszarem, gdzie użytkownik jest w stanie jakoś pracować na tym systemie, jest w stanie po prostu zarządzać jego funkcjonalnością, zarządzać wszystkimi zasobami komputera i po prostu wykonywać wszystkie czynności związane z pracą na systemie. No i Linux po 91 roku został upubliczniony wraz z kodem źródłowym. Ja bym powiedział, że nawet wraz z narodzinami systemu Linux pojawiły się takie terminy jak wolne oprogramowanie. Wolne oprogramowanie to nie jest tylko darmowe oprogramowanie, ponieważ no, tak się można powiedzieć przyjęło myśleć, że wolne oprogramowanie to jest równorzędne z oprogramowaniem darmowym. No okej, no ono jest darmowe, ale tutaj też chodzi o to, o podejście do tworzenia takiego programu. Program wolny jest udostępniany również z kodem źródłowym. Wolne oprogramowanie charakteryzuje się tym, że w sumie każdy program gromadzi jakąś, można powiedzieć, społeczność deweloperską. Społeczność deweloperską, która się tym programem zajmuje, która go ulepsza. Wolność takiego oprogramowania polega również na tym, że mając dostępny kod źródłowy takiego oprogramowania, inaczej to się nazywa open source, czyli otwarte oprogramowanie, wolne to raz, ale otwarte przede wszystkim, czyli otwarte dlatego, że bez żadnych sankcji prawnych stworzono nam możliwość ingerowania w kod tego programu. No i właśnie wraz z rozwojem takiego oprogramowania pojawiło się na przykład kilka licencji, które jakoś określają warunki użytkowania takiego oprogramowania. Na przykład słynna jest licencja GPL, czyli GNU Public License. Tu wyjaśnię, organizacja GNU jest organizacją, która w sumie jakoś narodziła się wraz z początkiem systemu Linux. Ona zajmowała się i w sumie dalej się zajmuje tworzeniem na przykład różnego rodzaju bibliotek, ponieważ system Linux zaraz po, w sumie można powiedzieć, po napisaniu nie tylko jeszcze nie był do użytku, ale potrzebował przede wszystkim konkretnego interfejsu. Tutaj akurat zastosowano Bash, czyli tak zwaną powłokę systemową. Powłoka systemowa to po prostu program, który jest odpowiedzialny za komunikację między użytkownikiem systemu operacyjnego Linux a jądrem systemu. Wszystkie, można powiedzieć, polecenia są przekazywane właśnie do jądra przez taką powłokę. Powłoka również nam oddaje na ekran wynik działania takiego polecenia. Powłoka również ma za zadanie zautomatyzować pewne polecenia czy pewne procesy.

wielu rzeczy i właśnie między innymi organizacja GNU zajęła się tą sprawą, wspierając finansowo różne projekty, a także sama tworząc pewne standardowe biblioteki. Jeden z projektów właśnie GNU jest słynny kompilator GCC, który służy do kompilowania oprogramowania no, na pewno na języki C, C++, Assembler i z tego co wiem jeszcze chyba ze dwa języki obsługuje, ale raczej języki, które obecnie chyba już raczej nie są używane. No i właśnie dzięki projektom GNU, dzięki temu rozwojowi, dzięki entuzjazmowi, jaki wywołał w sumie ten system, system bardzo mocno się rozwinął. Sam system się rozwinął, ale też zaczęto tworzyć tak zwane właśnie dystrybucje systemu. Bo jak wspomniałem, system Linux to jest tak naprawdę tylko nazwa jądra. To jest po prostu Linux, to jest jądro systemu. Tyle. I teraz wszelkie oprogramowanie, rozwiązania dotyczące konfiguracji, rozwiązania dotyczące konkretnego oprogramowania, ilości dostępnego oprogramowania zależą właśnie od firmy, właśnie od dystrybucji, czyli można powiedzieć od Linuxa, od każdej firmy, która taką dystrybucję prowadzi. Jedne z najbardziej słynnych dystrybucji to są stworzone zaraz zresztą po powstaniu systemu, to jest Slackware. To jest dystrybucja również Debian, która zrzesza naprawdę tysiące, a może i nawet miliony programistów na świecie. To jest dystrybucja Red Hat. Właściwie kiedyś ona nazywała się Red Hat. Po wersji Red Hat 9 mamy teraz raczej serię dystrybucji o nazwie Fedora. I jeszcze kilka jest takich dystrybucji. Ubuntu, ostatnio znane. W sumie dość młody projekt, powstały chyba w latach właśnie już 2000. Też jakoś znany. No to jest na przykład Mint. Jest to w sumie może mniej znany projekt niż Ubuntu, ale jest to dystrybucja niemiecka, też oparta skądinąd na Debianie. No tych dystrybucji jest więcej. Dość słynna jest na przykład dystrybucja Gentoo. To są głównie te duże dystrybucje, czyli na przykład no takie, zwłaszcza Debian, Fedora czy Gentoo, są to dystrybucje, które zajmują wręcz kilka płyt DVD. Dlaczego? Dlatego, że oprócz samego systemu mamy naprawdę niesamowicie dużo dostępnego już na płycie instalacyjnej oprogramowania. To jest rzecz tak naprawdę niespotykana chyba w żadnym systemie operacyjnym. Może być może w Macach, ale tego nie wiem. Natomiast, no, dajmy na przykład Windows. Po instalacji Windowsa mamy tak naprawdę goły system, plus może jeszcze jakieś dodatki w stylu notatnik, w stylu WordPad, w stylu, dajmy, nie wiem, Internet Explorer. Ale to jest tak naprawdę czysty system, który no jedyne co ma możliwość to skonfigurowania paru rzeczy i tyle tak naprawdę. I później już, jeżeli chodzi o inne programy na ten system, na system Windows, to trzeba je albo kupić, albo ściągnąć wersje darmowe. Natomiast Linux jest tak stworzony, właśnie ta filozofia wolnego i otwartego oprogramowania jest do tego stopnia, można powiedzieć, rozwinięta, że instalując, dajmy Debiana, który ma chyba ze 4 płyty DVD, dostajemy tak naprawdę prawie 4 płyty DVD potężnego oprogramowania. Różnego, najróżniejszego. Mozilla Firefox, OpenOffice, AbbeyWord. Tego jest naprawdę tak dużo, że trudno je wszystkie wymienić, a wiadomo, że wciąż powstają nowe. Tyle podstaw, jeżeli chodzi o dystrybucję systemu. System w sumie był i jest tak naprawdę systemem tekstowym, czyli podstawowym, można powiedzieć, interfejs Linuxa jest to linia poleceń. Linia poleceń, czy inaczej powłoka, zwana też dalej po angielsku shellem. Powłok jest kilka rodzajów. Najsłynniejsza jest chyba Bash, Born Again Shell. System w sumie nadal do dziś jest tekstowy, ale wraz z rozwojem tego systemu powstały po prostu konsole graficzne lub
mniejsze pakiety zwane

0: nazywane inaczej menedżerami okien. Takich menedżerów okien jest kilka. Jest Enlightenment, Fluxbox, jeszcze jest ich kilka, no trudno wszystkich wymienić. One są mało znane, głównie dlatego, że w sumie obecnie rynek chyba między siebie dzielą takie duże konsole graficzne jak Gnome czy KDE. Obydwie zresztą powstały w 1997 roku i do dziś sukcesywnie rozwijane. Konsole graficzne są tak naprawdę, można powiedzieć, nakładkami graficznymi na system Linux, na cały ten system i po prostu realizują wszystkie nasze polecenia w ten sposób, że my klikniemy myszką, natomiast taki Gnome na przykład przekaże dokładnie tekstowo dane polecenia. Znaczy trudno powiedzieć, czy tekstowo, no, ale głównie rzecz na tym polega, że tak naprawdę jest to graficzna nakładka na tekstowy system, więc my jako użytkownicy klikamy sobie myszką w menu, w różne okienka, w różne kontrolki, a protokół X11, który jest protokołem właśnie stworzonym po to, żeby móc posługiwać się właśnie graficznymi menedżerami oraz właśnie konsolami graficznymi, jakby przetransferuje naszą, można powiedzieć, akcję do systemu. Więc jądro otrzymuje normalne polecenie, natomiast my jako użytkownicy po prostu już nas nie obchodzi, jak system realizuje nasze polecenia. My musimy po prostu kliknąć myszką, ustawić taką czy inną kontrolkę, otworzyć takie czy inne menu i po prostu nas reszta nie obchodzi. Co dają takie konsole? No przede wszystkim jest to jakby, no, zwłaszcza dla użytkowników widzących, ułatwia to pracę. Jest to jednak praca zbliżona do pracy w systemie Windows, ponieważ taka konsola graficzna nie tylko oferuje nam dostęp do wszelkich możliwych ustawień, po prostu za pomocą odpowiednich przycisków, menu i tak dalej, które klikamy myszką, ale na przykład dostarczane jest również no, z pakietem podstawowych aplikacji. Takich jak najprostszy jakiś menedżer plików, jakiś edytor, na przykład w Gnome jest to gedit. Właśnie tutaj też takie małe wyjaśnienie, literki G najczęściej właśnie biorą się od tego, że jest to aplikacja, można powiedzieć, zatwierdzona przez GNU. Więc gedit to jest tak naprawdę GNU edit, to jest po prostu najprostszy edytor tekstu. Mamy menedżer na przykład plików, który na przykład w Gnomie nazywa się Nautilus. Mamy program do poczty elektronicznej, mamy program do stron internetowych, może to być Mozilla Firefox. Na przykład niektóre dystrybucje mają własną przeglądarkę dostępną już po zainstalowaniu systemu. Takim przykładem może być debianowa przeglądarka Epiphany. Zresztą po zainstalowaniu Linuxa nie tylko przeglądarki mamy do dyspozycji. W przeciwieństwie do Windowsa, gdzie mamy kilka podstawowych tak naprawdę aplikacji, w Linuxie mamy już cały naprawdę bardzo potężny asortyment oprogramowania do pracy. Są to bardzo różne programy, na przykład do manipulowania grafiką, programy deweloperskie do tworzenia oprogramowania, programy do, no nie do obróbki dźwięku, ale chyba też się mogą pojawić, programy, nie wiem, do tworzenia tekstu, programy do oglądania filmów, programy do odsłuchiwania radia internetowego, no można powiedzieć z każdego rodzaju mamy co najmniej jedno oprogramowanie dostępne już po instalacji. I to jest właśnie ta idea wolnego oprogramowania, że właściwie nawet nie płacąc za system, pobieramy go z sieci, bo jest to możliwe i po instalacji praktycznie już możemy pracować. I to jest naprawdę niebagatelna zaleta. To jest, uważam, no po prostu zaleta, która jest chyba najważniejsza, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Linux w sumie na początku, po stworzeniu i przez swój rozwój przez lata 90. Był raczej mało znanym systemem. Do dziś nie powiedziałbym, że jest to system mocno lubiany. Dlaczego? Dlatego, że jest on po prostu przede wszystkim nieznany. Dlatego, że zwłaszcza na przykład niewidomi użytkownicy często mylą go na przykład z DOS-em. Zwłaszcza ci, którzy mieli okazję na przykład jeszcze pracować na systemie DOS. Osobiście zapewniam, że z DOS-em ten system ma tylko jedną rzecz tak naprawdę wspólną, że w sumie jest tam linia poleceń, jest powłoka i w nią wpisujemy konkretne polecenia. I przez dłuższy czas faktycznie tak było. Właściwie Linux nadal pozostał systemem tekstowym, ale zanim się pojawiły menedżery okien, to tak naprawdę ten system był tekstowy i był tak naprawdę lubiany. Myślę tylko przez jakichś pasjonatów. Oczywiście nie liczę tych, którzy systemu tego używają, na przykład w instytucjach. O tym też zaraz powiem, o zastosowaniach systemu Linux. Natomiast jeśli chodzi o ten interfejs, jest to linia poleceń, która tak naprawdę oferuje naprawdę potężne możliwości. Tak naprawdę myślę, że do dziś w systemie Linux więcej zdziałamy pracując w powłoce niż na przykład właśnie w konsoli graficznej. Ale jak to jest właśnie z popularnością tego systemu? Właśnie dlaczego właściwie Windows, płatny Windows był popularniejszy? Pomijam już oczywiście względy marketingowe, ale chodzi o to, że po prostu tam wszystko było proste. Instalacja oprogramowania to tak naprawdę uruchomienie małego programiku, klikanie parę razy klawiszem, przyciskiem myszy na przycisk Next czy też dalej. I można powiedzieć, sprawa była załatwiona. Na Linuxie nie było wcale tak fajnie, tak prosto, zresztą do dziś wcale aż tak prosto nie jest. Tam trzeba było ściągnąć pakiet, znać polecenia, które mogą taki pakiet rozpakować i zainstalować, ale to nie znaczy, że taka instalacja jest naprawdę bardzo utrudniona. Wręcz przeciwnie, właśnie dzięki pakietom sprowadza się ona do jednego polecenia. Ale tu nie tylko o instalację chodziło. Wiadomo, że w Windows klikamy myszką. Interfejs mamy bardzo, można powiedzieć, intuicyjny. Ustandaryzowane są skróty klawiszowe. To jest rzecz, która chyba nadal powoduje to, że ludzie wolą system Windows. Zwłaszcza laicy. No, wiadomo, że żeby używać Linuxa, trzeba jednak się trochę tym interesować. Trzeba być jednak trochę pasjonatą i trochę wiedzy również trzeba mieć. Że tak powiem, no Linux to nie jest system, do którego usiądziemy, klikniemy 3 razy myszką i już wiemy, o co tu chodzi. Nawet w konsolach graficznych, mimo że też wyłącznie klikamy, to też nie jest wcale aż tak łatwo. Niemniej, wraz z rozwojem tego systemu, w sumie system stawał się coraz bardziej popularny. Właściwie początkowe i obecne przeznaczenie tego systemu. To znaczy początkowe było, ale do dziś jest, że tak powiem, ono jakby stosowane. To jest oczywiście sieć komputerowa. System Linux był i pozostaje wciąż systemem bardzo sieciowym, przeznaczonym na przykład do serwerów. Nie tylko WWW czy FTP, bo o to też oczywiście chodziło, ale system Linux jest obecnie wykorzystywany w wielu serwerach różnych instytucji. Na Linuxie są stawiane bardzo potężne oprogramowania, na przykład bazodanowe, jakieś na przykład, nie wiem, księgowe, od najprostszego serwera WWW czy FTP, czy dajmy serwera streamingowego, jeżeli chodzi dajmy o radio internetowe, po banki danych, po jakieś aplikacje bazodanowe, po aplikacje księgujące, po bardzo potężne firewalle. I tego jest tak naprawdę mnóstwo. Trudno by było teraz wyliczyć, gdzie taki system jest stosowany. Z Linuxa na przykład korzystają też sieci wojskowe. Sieci wojskowe, ale też po prostu aplikacje i potężne oprogramowania wykorzystywane przez wojsko. I to w sumie chyba przez niemal każde wojsko, zwłaszcza krajów rozwiniętych. Linux znajduje nie tylko zastosowania właśnie w wielkich instytucjach, ale coraz częściej również na biurku zwykłego użytkownika, poprzez to, że wraz z rozwojem systemu Linux stał się, można powiedzieć, zasobny w potężny zbiór różnych sterowników, bibliotek, oprogramowania. Właściwie co kolejna wersja jakiejś dystrybucji, no to te dystrybucje są naprawdę bardzo mocno wzbogacone. Nie tylko nowsze jądro, nie tylko nowe rozwiązania, ale także potężny zbiór oprogramowania i różnych bibliotek, przez co Linux też staje się, można powiedzieć, i ja bym nawet stwierdził, że już się stał po prostu systemem alternatywnym dla zwykłego użytkownika. Od początku tak naprawdę chyba był pod to pisany i w sumie takim jest. Często na przykład użytkownicy niewidomi no, mają problem z takim zagadnieniem jak dostępność takiego systemu. Zapewniam, że o ile konsole graficzne może nieco mniej, o tyle powłoka naprawdę jest dostępna. Zarówno przez screenreadery, jak i przez różne inne rozwiązania, co postaram się udowodnić. I w ogóle postaram się udowodnić w tych audycjach, których mam nadzieję będzie no, liczba cały czas rosła, że system jest nie tylko przydatnym narzędziem dla niewidomego, ale jest również bardzo systemem sprzyjającym osobom niewidomym. Mógłbym jeszcze wspomnieć o menedżerach okien, ale w sumie tak naprawdę duże konsole graficzne to też są menedżery okien. Aczkolwiek rozróżnia się termin menedżer okien i termin konsola graficzna. Termin menedżer okien jest to po prostu małe oprogramowanie, takie naprawdę bardzo lekkie, które ma za zadanie tak naprawdę otworzyć kilka aplikacji, zwłaszcza tych graficznych. Tymi oknami można po prostu zarządzać i można powiedzieć, że jest to bardzo duże uproszczenie konsoli graficznej. Taki menedżer okien niekoniecznie daje nam możliwość do konfiguracji systemu. Jego rola polega przede wszystkim na tym, żebyśmy mogli otworzyć kilka aplikacji, zwłaszcza tych graficznych, i nimi fajnie zarządzać. Ale na przykład w odróżnieniu do konsoli graficznej, ona nie ustandaryzowuje żadnych skrótów klawiszowych i tak dalej. W GNOME na przykład pewne rzeczy robi się bardzo podobnie jak w systemie Windows. W innych menedżerach okien, zwłaszcza tych małych, niedużych, lekkich, jest to już znacznie trudniejsze, ponieważ Linux, nie tylko zresztą w powłoce systemowej, ale w ogóle nie ma żadnego ustandaryzowanego podejścia, jeżeli chodzi o interfejs użytkownika. Mamy więc na przykład tam programy takie, które trzeba wywoływać z linii poleceń razem z przełącznikami, zaczynającymi się od znaku minus, przez aplikacje, które tak naprawdę w konsoli tekstowej tworzą z pewnego rodzaju interfejs graficzny. Najczęściej wykorzystywana do tego jest biblioteka ncurses, ale o tym no, już w którejś audycji z kolei. Taki interfejs to jest po prostu normalne, dostępne menu. Nawet można powiedzieć, że są na ekranie wyrysowane takie tekstowe okienka. Na przykład z tego słynie program Lynx, będący tekstową przeglądarką internetową. Tworzy okienka z przyciskami OK, anuluj. Te okienka mają ramki, te okienka mają nawet, można powiedzieć, taki pasek tytułowy z określeniem, co to jest za okienko, z zapytaniem na przykład, czyli po prostu zwykłe okienka dialogowe. Ale one są tworzone w konsoli tekstowej. Więc takie programy też są dostępne. No i właśnie skończywszy wręcz na programach z tak zwanym GUI, czyli Graphic User Interface, graficzny interfejs użytkownika, które to programy muszą już być uruchamiane za pomocą menedżerów okien lub właśnie konsoli graficznych. Także jest tego dużo i jest bogata różnorodność. Tak naprawdę co program to inna obsługa. Weźmy na przykład taki program Nano, to jest bardzo taki prosty edytor tekstu w konsoli tekstowej. On nie ma żadnego menu, jego się obsługuje po prostu konkretnymi skrótami klawiszowymi. które to skróty są częściowo wypisane na dole ekranu, a też mają na przykład skrót klawiszowy, będący coś w rodzaju samouczka, który po prostu wylistuje nam wszystkie skróty klawiszowe dostępne w programie. No dobra, i dla porównania na przykład takiego programu Nano, mamy program również edytor tekstowy VI, czyli VI, który jest bardzo zresztą złożonym oprogramowaniem, ale obsługuje się go przez komendy, przez linię poleceń, wpisując do specjalnego okienka programu jego własne komendy. Więc ta różnorodność jest widoczna. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że to nie przerazi początkujących użytkowników niewidomych, bo, że tak powiem, to ma swój, jak to się mówi, urok. A zresztą taki program jest zawsze do opanowania. Zapewniam, że Linux ma naprawdę potężną bazę dokumentacji. Naprawdę drugie tyle albo jeszcze więcej jest w internecie, na forach dyskusyjnych i na listach dyskusyjnych. Także myślę, że no, jest to jednak system do opanowania, mimo tego, że jest to potężny system. Może przerazić ogrom oprogramowania dostępny, właściwie przerazić, a raczej zachęcić, mam nadzieję, do poznania tego systemu, do zaprzyjaźnienia się z nim. Tyle można powiedzieć takiej teorii na początek. Oczywiście zagadnień związanych z Linuxem jest mnóstwo i ta liczba chyba cały czas rośnie. Ja myślę, że po prostu wraz z kolejnymi audycjami będzie i trochę teorii, i przede wszystkim praktyki. Na razie będziemy pracować przez SSH. To jest też właśnie zaleta tego systemu, że można pracować na Linuxie tak naprawdę nie mając go na komputerze. W następnej audycji już, można powiedzieć, zalogujemy się do systemu, poznamy pierwsze komendy, pierwsze jakieś polecenia, które po prostu nam umożliwiają pracę na systemie. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Kłania się Artur Rutkowski.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: A zatem teraz myślę, że możemy już w pełni rozpocząć prezentację dzisiejszej aplikacji, dzisiejszego tematu na antenie Tyflo Podcastu na żywo w Tyflo Radiu. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie Przemka Rogalskiego. Witaj, Przemku.
4: A witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i ciebie.
3: A zatem dziś będziemy w podcaście mówić o podcastach, a właściwie o aplikacji do podcastingu, bo nie da się ukryć, że tych aplikacji do podcastingu jest sporo, jest tych aplikacji wiele, są zarówno darmowe, jak i płatne. Na wiele systemów my dziś skupimy się na iOS-ie, mianowicie mówić będziemy o aplikacji Downcast. Może na dobry początek słów kilka powiesz na temat tego programu.
4: Downcast jest programem płatnym, kosztującym 1,70 euro w tej chwili, o bardzo rozbudowanych możliwościach, ale przy tym bardzo prosty w obsłudze i oczywiście w pełni dostępny dla czytnika VoiceOver. Nazwa samego programu pochodzi właśnie od dwóch słów: download, czyli pobieranie, i cast, podcast, czyli po właśnie aplikacja do pobierania podcastów. I faktycznie bardzo doskonale sprawdza się w tej roli i łatwo jej można używać do subskrypcji. Między innymi Tyflo Podcastu, czego oczywiście zaraz będzie można tutaj sobie dokonać na audycji i po audycji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił.
3: A do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy, bo sporo podcastów różnego rodzaju jest w Tyflo Podcaście. Już się powoli zbliżamy do 500. To jeszcze taka informacja dla naszych słuchaczy. Całkiem spora liczba. Ja nawet sam nie zdawałem sobie sprawy, jak ten czas szybko leci. Więc może zademonstruj działanie Downcasta, jakie on ma opcje, co umożliwia. Przy okazji jeszcze dodam, że można będzie do nas dzwonić. Nasz telefon już jest aktywny, 123 834 835. Skype za momencik będzie aktywny, a nasz login to, przypomnę, tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Już teraz, Przemku, oddaję ci głos.
4: Na początku oddam chwilowo głos swojemu iPhone'owi, na którym już Downcut jest zainstalowany. 19:15. I teraz otworzę program, aby omówić podstawowe jego okno. Więc tak. Downcast składa się z podstawowych kilku zakładek. Są to następujące zakładki. Podcast, czyli zakładka, która uaktywnia się na ekranie głównym od razu po uruchomieniu aplikacji. I teraz tak, następna zakładka. Playlist. Czyli możliwość... Słyszymy się, tak?
3: Tak, oczywiście. Dobry. Cały czas się słyszymy. W jest w porządku.
4: Czyli playlist, czyli możliwość tworzenia takich właśnie playlist, gdzie odtwarzane będą poszczególne wybrane podcasty. Następnie bardzo ważna i taka zakładka, od której się z reguły zaczyna, czyli add, dodawanie podcastów. Downloads, czyli możliwość śledzenia aktualnie pobieranych podcastów. I more, czyli więcej. W tym znajdują się różne opcje dotyczące ustawień, wsparcia technicznego i tym podobnych funkcji. Więc zaczynamy od ekranu głównego. I w tym ekranie głównym, na samym początku, od góry ekranu patrząc, od pierwszego elementu, mamy przycisk Edit, czyli edycja do zarządzania tymi podcastami, które już zasubskrybowaliśmy. Następnie są już... Następne pole pozwala nam na ręczne odświeżenie podcastów już zasubskrybowanych. Potem są podcasty, których jeszcze nie odsłuchiwaliśmy, które w ogóle mamy tutaj. I tutaj są wszystkie wymienione, akurat u mnie jest kilka. No tutaj można również ukryć podcasty, które już były odsłuchiwane. Jest podana liczba tych podcastów. Myślę, że fajnie byłoby zacząć sobie od dodania jakiegoś podcastu, na przykład właśnie Tyflo Podcastu, bo po zainstalowaniu programu chyba często właśnie od tego się zaczyna. Tylko, że już Tyflo Podcast mam dodany, ale teraz dokonam czegoś, czego normalnie poza audycją bym nie dokonał, to znaczy chwilowo usunę Tyflo Podcast z listy podcastów, po to, żeby pokazać, jak go dodać. Kliknę, a przy okazji potem, żeby ktoś mógł zobaczyć, jak się podcasty usuwa. Więc klikamy przycisk Edit. I tutaj można... widzimy przycisk Delete, który pozwala na skasowanie podcastu konkretnego. I tu jest też ciekawa rzecz, właśnie, że od razu podczas przemieszczania się po liście zasubskrybowanych podcastów otrzymujemy informacje na temat, jaki podcast właśnie jest. Ile podcastów jest nieodsłuchanych, ile nawet częściowo odsłuchanych, kiedy ostatni podcast był dla właśnie tutaj nagrany, tak? Czyli potwierdzamy chwilowo. Tapimy dwukrotnie. I już nie ma niestety chwilowo tego podcastu. I teraz, aby dodać, przechodzimy na zakładkę Add. Którą najłatwiej znajdziemy jadąc właśnie od końca i przesuwając się gestem w lewo. Teraz jadę od góry. Tu jest ciekawa w ogóle możliwość dodawania podcastów jest nie tylko taka, żeby wpisać ręcznie, tak jak tutaj słyszymy, bo można wpisać cały adres podcastu, ale można również podcasty wyszukiwać. Używając właśnie tej opcji Search for Podcasts. Więc klikam ją tu dwukrotnie. I w tym polu edycji wpisujemy nazwę podcastu, który nas interesuje, czyli pisze. I klikamy w prawym dolnym rogu ekranu przycisk szukaj. Teraz jedziemy od początku okna znów w prawo. Tutaj widzimy pasek postępu wyszukiwania i wyniki wyszukiwania. Można wymazać ten tekst. Właśnie, to jest to, o co nam chodzi. Mamy liczbę wyników, więc klikamy sobie w Tyflo Podcast. I tu już mamy przycisk właśnie subscribe, który pozwala na zasubskrybowanie tego podcastu, ale możemy też kilka innych rzeczy jeszcze z nim zrobić. Czyli mamy rodzaj podcastu, że to jest audio. Adres podcastu. Data ostatniej publikacji podcastu. I tutaj można sobie przejrzeć odcinki, jakie są. Nawet na przykład można wyszukać podcast, nie chcieć go od razu subskrybować, tylko sobie go przeglądać. I w taki sposób też można zadziałać. Ale my chcemy go tutaj sobie dodać, więc klikamy ten.
3: No i na moment nam się połączenie urwało w tym momencie. Miejmy nadzieję, że za moment się połączenie odzyska. No niestety, proszę Państwa, to jest urok prowadzenia audycji na żywo. Wszystko się może zdarzyć i dziś się ewidentnie różne dziwne rzeczy, złośliwości techniczne nam dzieją. Ale mam nadzieję, że już za moment wszystko wróci do normy i będziemy mogli kontynuować tę audycję. Halo Przemku, czy już jesteś z nami?
4: Tak, jestem. Mam
3: to
4: nadzieję,
3: dobrze,
4: że się słyszymy i zasubskrybowałem właśnie.
3: Zasubskrybowałeś, dobrze, bo właśnie to nam niestety umknęło, ale wierzymy Ci na słowo, że zasubskrybowałeś. Pytanie jeszcze mamy.
4: Dla powtórzenia trzeba kliknąć przycisk subscribe, czyli subscribe. Tak?
3: I potem już nie trzeba niczego innego wypełniać, on się nam automatycznie doda, tak?
4: On się automatycznie doda, właśnie.
3: Dobrze, więc ja teraz przeczytam, pozwól, pytanie, które zadał nam słuchacz. Napisał do nas Patryk i Patryk zapytał o rzecz następującą. Chciałbym się zapytać, w czym ten program jest lepszy w porównaniu z darmową aplikacją podcasty. No bo rzeczywiście, ten program kosztuje tam niecałe 2 euro. Podcasty mamy za darmo w naszych urządzeniach, bo Apple Podcasting tak naprawdę, to oni pierwsi zaczęli go bardzo intensywnie promować. Jakby nie Apple, to podejrzewam, że o podcastach byśmy jeszcze długo nie słyszeli, no ile w ogóle byśmy usłyszeli. Pewnie byśmy usłyszeli, ale pod jakąś inną nazwą. Natomiast pytanie jest właśnie takie. Dlaczego Downcast? Co on ma takiego ciekawego bardzo, czego nie mają podcasty od Apple'a?
4: No, pytanie jest bardzo dobre i powiedziałbym kluczowe. I właśnie teraz po dodaniu takiego podcastu do listy podcastów zasubskrybowanych można właśnie potęgę Downcasta odkryć, ponieważ w przeciwieństwie do tego programu od Apple jednak ma więcej możliwości. Można podcasty nie tylko pobierać na urządzenie, ale można też je streamować. Można o wiele wygodniej, moim zdaniem, obsługuje się samo odtwarzanie podcastów, przewijanie, przyspieszanie, bo można też to zrobić, żeby przyspieszyć właśnie tempo albo je zwolnić. Sama w ogóle taka baza podcastów też jest dosyć obszerna tutaj. Jest możliwość synchronizacji nawet ustawień z iCloudem. Jest możliwość właśnie automatycznego pobierania podcastów przy uruchomieniu programu albo co określony czas, albo nawet po wejściu w jakąś tam lokalizację konkretną, nawet takie rzeczy są. Ale ogólnie podoba mi się po prostu interfejs tego programu i to, że dla VoiceOvera jest w pełni dostępny i że są nawet podpowiedzi przy każdym ustawieniu, co dane ustawienie spowoduje. W ogóle bardzo dobrze rozbudowana też jest pomoc techniczna w tym programie. Wszystkie opcje są szczegółowo omówione. również w takiej jakby mini przeglądarce internetowej dostępnej dla VoiceOvera można sobie wszystko bardzo fajnie przeglądać i nawigować po tym. No, po prostu jakoś chyba urzekł mnie swoim interfejsem i tym, że no, tak wygodnie mi się tych podcastów słucha, przegląda, sprawdza, które odsłuchałem, ile odsłuchałem, właśnie przewija te podcasty, łącznie z tym, że nawet gestem dwoma palcami do zatrzymywania muzyki mogę sobie taki podcast wznowić i odtworzyć i spauzować. Także chyba o to tutaj chodzi.
3: No więc Patryku, miejmy nadzieję, że odpowiedzieliśmy, a właściwie, że Przemek odpowiedział wyczerpująco na twoje pytanie. Jeżeli ty albo ktoś jeszcze ma jakieś pytania dotyczące aplikacji Downcast, to przypominam, że można zadzwonić 123 834 835, to przez zwykły telefon, czy to stacjonarny, czy komórkowy, a jeżeli ktoś woli przez Skype'a, z nami się połączyć oczywiście również może, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Dodaliśmy już podcast, więc co? Teraz będziemy słuchać, czy jeszcze nie?
4: No myślę, że już teraz możemy zobaczyć, co nam się tak naprawdę zasubskrybowało szczegółowo. A tu już było nasze to okienko. I tutaj sobie można wyjść z tego okienka. Dobrze, i teraz możemy przejść łatkę na ten podcast. I zobaczymy, czy jest tu nasz tyflopodcast. Tak, mamy właśnie tyflopodcast. I w ogóle przy uruchomieniu programu słyszalne są dwa takie charakterystyczne dźwięki. I jeden z nich właśnie oznacza, że są jakieś, że jest próba łączenia się z serwerem w poszukiwaniu tych naszych podcastów, no, czy są jakieś nowe podcasty. Jeżeli są, usłyszymy ten pierwszy dźwięk. I drugi dźwięk oznaczać może automatyczne pobieranie nowych informacji o nowych odcinkach. No. Teraz wchodzę w tyflopodcast i od góry patrząc mamy. To, co mi się tutaj podoba, właśnie jest szczegółowość informacji, którą można uzyskać na temat danego podcastu. Nie tylko jego opis, ale to właśnie tytuł, o tym, jaki ma status, czy jest właśnie streamowany, czy pobierany. Bo jeżeli ktoś na przykład nie ma dużo pamięci w urządzeniu, to za chwilę też pokażę, ma możliwość ustawienia podcastów tak, żeby tylko były streamowane, tak? Nie było pobierane w pamięci urządzenia.
3: No i znowu jakiś chwilowy zastój na łączu. Miejmy nadzieję, że się za momencik to poprawi. O, już jesteś, Przemku, z nami. Więc skończyłeś na tym, że można sobie ustawić, że nie trzeba pobierać tych podcastów. Można je sobie także streamować, jeżeli ktoś ma mało pamięci w telefonie, tak?
4: Tak, a jeżeli wiadomo, że danego odcinka nie będziemy mogli posłuchać, transmitując go z internetu, na przykład w podróży, możemy sobie taki odcinek pobrać. To się robi w ustawieniach albo danego podcastu, albo ustawieniach globalnych. To miał tu mówić.
3: Tutaj... A czy na przykład jest tak, że możemy sobie część odcinków pobrać, a część tylko streamować z danego podcastu?
4: Jak najbardziej.
3: No to świetnie.
4: Można też zmienić status danego odcinka. Na przykład był pobrany, a chcemy, żeby jednak nie zajmował nam pamięci, tylko w razie czego na przyszłość był streamowany, albo odwrotnie. Nie wiem, dlaczego akurat dla Tyflo Podcastu nie pokazuje się czas trwania odcinka w momencie wyświetlania tych informacji ogólnych o nim. Natomiast jeżeli już wejdziemy do odcinka, klikniemy to wtedy będziemy o tym wiedzieć.
3: Jakbym mógł cię, Przemku, prosić, żebyś troszeczkę przybliżył iPhone'a do mikrofonu, by było świetnie. Mm-hmm.
4: Obok informacji o danym odcinku mam jeszcze przycisk właśnie... Mamy przycisk Details, czyli szczegóły. To jest to zmiany... O właśnie, tutaj mam od razu podpowiedzi, że zwiększa lub zmniejsza obrazek jakiś prezentujący, jakieś logo danego odcinka podcastu. Patrzę, kiedy opublikowane. No, czyli to tak naprawdę są szczegóły, które w sumie raczej się nie... Ale to, co możemy zrobić, to na przykład... Możemy udostępnić sobie taki odcinek. Adres odcinka przez SMS-a, maila, Twittera albo jeszcze więcej różnych. A, przepraszam.
3: I tu mamy dużo tych serwisów. Mi to przypomina, wiesz co, opcję udostępniania artykułów w Liri, które swego czasu także pokazywałem na antenie Tyfloradia. To jest chyba wykorzystany ten sam moduł do udostępniania.
4: Mhm, chyba tak. Ale właśnie nas... To, co nas najbardziej może jeszcze interesować, to jest właśnie przycisk Actions, który znajduje się na samym końcu. I on jest ciekawszy, bo tutaj mamy coś takiego jak Convert to Download, czyli jeżeli mam streamowany, to właśnie tutaj mogę sobie pobrać ten cały odcinek na urządzenie. Mogę go również jako odsłuchany zaznaczyć, chociaż wiadomo, że jeżeli już włączymy sobie dany odcinek, no to on będzie jako częściowo odsłuchany, dopóki nie odsłuchamy go do końca, ale tak jak czasami się też robi w Voxerze, ktoś może chcieć, żeby wszystkie już były oznaczone jako odsłuchane. Wychodzę z tego okienka przyciskiem cancel i wracam do wyjdę z okienka tych szczegółów i tapię dwukrotnie na odcinek. Wtedy odcinek.
3: No i właśnie znowu nam przerwało na moment, ale zaraz powinien odezwać się odcinek Tyflo Podcastu. Miejmy taką nadzieję. O, troszeczkę problemy niestety dziś z internetem.
4: Wygrany gestu dwa razy dwoma palcami.
3: No Przemku, będziesz musiał, obawiam się, jeszcze raz tak będziesz musiał powiedzieć o tym, bo niestety nam się tu znowu cię przycięło. Więc uruchomiłeś odsłuchiwanie, o i widzę, że nawet nam w tym momencie Przemek się zupełnie rozłączył. Ale mam nadzieję, że za moment ulegnie to poprawie i że już takie problemy techniczne nie będą miały miejsca. O, już jesteś, Przemku, tak?
4: Tak, halo? Już jestem.
3: Jesteś, dobrze. Więc może jeszcze raz uruchom odtwarzanie. O, ale dlaczego? Jeszcze. Oj. No, dobrze. Słyszymy się.
4: Drugi Skype.
3: Dobrze, więc może tak, więc może uruchom jeszcze raz odtwarzanie tego podcastu, bo to nam zupełnie się zgubiło.
4: Wciskam gest dwukrotnego stuknięcia dwoma palcami i w ten sposób uruchamiam podcast. Ale jeżeli wykonam ten gest ponownie, podcast zostanie spauzowany.
3: A żeby w ogóle uruchomić słuchanie odcinka danego, to po prostu trzeba kliknąć na nazwę tego odcinka, tak? Bo właśnie na tym etapie zgubiło nam się połączenie.
4: I teraz chciałbym pokazać właśnie, jak wygląda takie okienko, kurczę, takie... Znowu się rozłączył?
3: Nie, jesteśmy.
4: A, przepraszam.
3: Jesteśmy.
4: Bo cały czas mi tutaj mówiło łączenie i dlatego myślałem, że się rozłączył, przepraszam. I teraz, jak wygląda takie okienko odtwarzania podcastu? Na początku są przyciski właśnie do nawigacji po samym odcinku przez przewijanie. Czyli możemy przewinąć do tyłu 30 sekund, albo 15, albo do przodu o 30 sekund, ewentualnie do przodu o 2 minuty. Te wszystkie wartości można w ustawieniach konfigurować również. Ja pokażę to, jak to przewijanie działa. I bardzo ładnie tutaj działa wyciszanie przez wyciszanie tego podcastu podczas gdy voiceover coś mówi. Na przykład wcisnę, żeby przewinąć o pół minuty.
5: Chodź, to ja jeszcze tylko dodam, tak dla formalności.
6: To stawiam paczę przed sobą.
4: O, i to się dokładnie przewija.
6: 2,28.
4: No i tutaj już mamy takie informacje właśnie na temat, ile odsłuchaliśmy, ile nam jeszcze zostało. Czyli tutaj trochę przewinąłem, widać, że odsłuchałem 2 minuty 28 sekund. Co stanowi 6% tego odcinka. Oczywiście można użyć, bo to jest regulacja. Więc jeżeli teraz palcem w górę lub w dół przesunę, to będą się zmieniały te procenty.
3: I jeszzie zapytam, one co ile? No to co 10, czyli tak standardowo.
4: 10%. Mhm.
6: Progres 40%.
4: No i teraz już pokazało, jaki jest ten pasek postępu.
6: 28, 25, 50%.
4: Aha.
6: Głośność. Jest wysoki. 28, 25, 50%.
3: Tylko się w tym momencie zatrzymało odtwarzanie.
4: Tak, ja zatrzymałem odtwarzanie.
3: Ale już wznowiłeś i słychać.
4: I tutaj mamy właśnie te informacje, które już były w szczegółach przedtem widoczne, czyli właśnie opis odcinka. Tu jest taki przycisk, który pozwala sprawić, że odcinki będą odtwarzane jeden po drugim, te continuous playback, czyli jeżeli jeden odcinek się skończy, zacznie odtwarzany być następny. I tutaj właśnie mamy coś takiego. To jest ikonka, która pozwala na przyspieszanie tempa odcinka, odtwarzania. Czyli teraz jest 1,5 razy szybciej. Jeszcze raz klikam. 2 razy szybciej.
3: No to już rzeczywiście całkiem nieźle przyspieszył. Tylko że niestety internet zwolnił. No proszę Państwa, dziś mamy naprawdę sporego pecha z tym internetem i z łącznością. A teraz Przemku, jak to jest przyspieszone?
4: Można przyspieszyć 1,5 razy, 2-krotnie, 3-krotnie albo zwolnić o połowę. Regulacja następuje po prostu kolejnym wciśnięciu tego przycisku dotyczącym speed, tak? Czyli tempa.
3: Czyli to jakby się tak cały czas kręci w kółko wokół tych iluś parametrów, tak?
4: Tak. To się w kółko kręci. I następny przycisk też jest ciekawy, ponieważ...
6: Reverse, przycisk. Double tap, to go doprawiam zapisowe. Double tap, hold forecast, reverse.
4: Po prostu jego dwukrotne tapnięcie pozwala na przejście do poprzedniego odcinka, ale stuknięcie z przytrzymaniem będzie ten odcinek, który w tej chwili odtwarzamy, przewijać szybko do tyłu. Działa to tak.
7: W zasadzie to są...
4: No właśnie. Czyli jak widzimy, jest właśnie bardzo dużo możliwości regulacji i o procenty, i o czas, i o po prostu takie, no, jak tutaj, szybkie przewijanie.
3: Możemy się cofnąć, jeżeli na przykład jakaś informacja nam umknęła i chcielibyśmy się szybko z nią zapoznać jeszcze raz.
4: Tak, to jest właśnie atut, jeden z atutów tego programu, który właśnie bardzo doceniam. Że możemy sobie przewinąć właśnie i o czas, i o procenty, i takie szybkie przewijanie wykonać. No i oczywiście mamy tutaj następnie też przycisk play, taki standardowy, tak? Który po wciśnięciu kolejnym zmienia się w pauzę. Mhm. Taki standardowy przycisk. A tu jest przycisk forward, czyli przewijanie przejście do następnego odcinka albo przy przytrzymaniu szybkie przewijanie do przodu. Czyli taki standardowy magnetofon. Do tyłu pauza, do przodu.
3: Tak, to nawet tak trochę działa jak odtwarzacze płyt CD. Też tak często w kompaktach było, że jak się przytrzymało ten przycisk do przechodzenia do następnego utworu, to można było przewinąć aktualnie odtwarzany utwór.
4: A potem mamy coś takiego jak sleep timer. Jeżeli go klikniemy, to będziemy mieli takie ustawienia, które właśnie...
6: Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero,
4: Chodzi o to, że na przykład no, chcemy słuchać tylko przez jakiś czas, no i jeżeli nie klikniemy po upływie tego ustalonego przez nas czasu, właśnie, że chcemy dalej słuchać, no to nam się podcast zatrzyma, tak? Żebyśmy niczego przypadkiem nie przegapili.
3: Przemku, mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. Jest z nami na antenie Grzegorz. Witamy cię, Grzegorzu.
8: Witam. No, witam Grzegorz z tej strony.
3: Słuchamy cię, Grzegorzu. Jakie masz pytanie?
8: Chciałem się zapytać, bo mnie interesują...
3: Halo? No, słuchamy.
8: Chciałem się zapytać, mnie interesują podcasty Polskiego Radia. I chodzi mi o to, czy na przykład można sobie kalendarium z Polskiego Radia... Czy można sobie dodać kalendarium z Polskiego Radia, czy...
4: Myślę, że dobrym pomysłem byłoby, tak jak na początku zrobiliśmy z Tyflo Podcastem, wejście w zakładkę Add i wpisaniu w wybraniu opcji Search for Podcast do wyszukiwania podcastów i próby wpisania tego, na przykład Polskie Radio, tak, albo kalendarium, zobaczyć, czy wtedy nam to zadziała. Ewentualnie, gdyby się okazało, że akurat wyszukiwarka nie znajdzie tego konkretnego podcastu, który nas interesuje, to pamiętajmy, że istnieje możliwość wpisania adresu do podcastu ręcznie, wklejenia go na przykład z maila, powiedzmy. I wtedy musimy wybrać Search for Podcast Manually, czyli właśnie, żeby ręcznie można było ten adres wpisać. I również podcast zostanie zasubskrybowany.
3: Jak, Grzegorzu, powiem ci jeszcze z takich własnych obserwacji, z tego co wiem, kilka lat temu program Pierwszy Polskiego Radia na przykład, czy w ogóle Polskie Radio, bardzo pozytywnie podchodziło do podcastów. W tym momencie to niestety często wygląda tak, że te informacje, te materiały dźwiękowe, które są udostępniane w internecie przez Polskie Radio, one są publikowane na ich stronie. Niestety podcastów jako takich jest coraz mniej. Jeszcze gdzieś tam niegdzie można znaleźć jakiś Teatr Polskiego Radia na przykład, czy podobne rzeczy, ale to się kurczy, tego jest coraz mniej. Polskie Radio już nie stawia na podcasting, bo odkryli po prostu bardziej dla nich korzystną formę dystrybucji materiałów audio, czyli przez swoją stronę internetową www.polskieradio.pl.
8: Zgadza się, ale jeszcze mi chodzi taką rzecz, jeżeli ten podcast się zapisze, ten odcinek, czy on jest w pamięci iPhone'a, rozumiem przez to, tak?
3: Może być, możesz zapisać.
8: Mhm. Mogę zapisać i później normalnie mogę usunąć, bo później te odcinki się usuwają. Jeżeli odsłucham czy coś takiego, czy sam muszę je
4: odsłuchać? Nie, jeżeli odsłuchasz odcinek, on dalej w pamięci zostanie, bo może będziesz chciał odsłuchać go ponownie. Natomiast w momencie, kiedy już wejdziesz w dany podcast, to będziesz miał informację, czy jest status stream, czy status download. Tak? Czyli czy właśnie jest z internetu będzie transmitowany, czy pobrał się na urządzenie.
8: Mhm. Aha, w ten sposób. Jeszcze mnie takie pytanie interesuje, czyli z linków też mogę dodać, bo mam dwa linki, na przykład słuchowisk Polskiego Radia, czy ewentualnie można sobie dodać i później to już zapisać na stałe.
4: Tak jak najbardziej jest taka możliwość. Na przykład możesz sobie taki link dla wygody właśnie wysłać w treści maila, powiedzmy. I wtedy, jeżeli będziesz miał go w schowku, to też jest taka ciekawa rzecz, że w momencie, kiedy sobie ten link do schowka skopiujesz i wejdziesz do Downcasta i wybierzesz sobie Add, potem Search for Podcast Manually, to od razu w polu tekstowym do wpisywania adresu ta zawartość schowka ci się wstawi.
8: Aha, w ten deseń.
4: Wtedy wystarczy właśnie potwierdzić i od razu dać subscribe i się podcast doda do twojej listy podcastów i będziesz go widział na tym ekranie głównym właśnie w zakładce podcast.
8: Czy jak podłączę ten iPhone'a z komputerem, czy iTunes po prostu nie wyrzuci mi tego wszystkiego? Bo tam jest synchronizacja muzyki, prawda? I mi się synchronizuje muzyka. Czy to nie zostanie usunięte?
4: Nie, iTunes tego nie wyrzuci. Powiem więcej, w ustawieniach jest opcja, która pozwala na to, aby podczas archiwizowania danych przez iTunes podcasty były również jakby przekazywane do komputera czy do iClouda. Poza tym można też udostępniać podcasty przez iTunes w taki sposób, żeby były w z tej sekcji, która dotyczy dokumentów udostępnianych przez dane programy, tak? Żebyś mógł normalnie sobie jakby tą drogą również na komputer zabrać jakby z urządzenia.
8: Rozumiem. Ale jeżeli jest program, znaczy ten polski podcastowy, to tam nie widziałem, żeby gdziekolwiek można było zsynchronizować podcasty. Nie wiem, czy w tym przypadku się właśnie tam to pokaże.
4: To się zrobi tutaj automatycznie. Domyślnie jest to tak ustawione, żeby właśnie można było te podcasty zachowywać. Potem na iCloudzie można zachowywać właśnie i ustawienia, i odcinki.
8: Rozumiem. Dobrze, to ja dziękuję ze swej strony.
3: Dziękujemy ci również, Grzegorzu, bardzo serdecznie za telefon i twoje pytania. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Ja czekam oczywiście, zresztą Przemek również też czeka na wasze pytania, drodzy słuchacze. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. A jeżeli ktoś chce do nas zaskajpować, jak przed momentem uczynił to właśnie Grzegorz, no to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login. Zatrzymaliśmy się w prezentacji programu Downcast na tym okienku odtwarzania. Czy ono, konkretnie pokazywałeś timer, czyli coś dla tych, którzy lubią sobie zasypiać przy słuchanych podcastach, ale nie chcą zbyt wiele z nich stracić. Czy jeszcze tu są jakieś ciekawe opcje akurat właśnie w tym okienku?
4: Tak, to była przedostatnia opcja. Ostatnią jest po prostu suwak regulacji głośności. O, i to zamiast przyciskami głośności nawet można sobie w ten sposób też regulować, żeby komuś było na przykład wygodniej. I to jest całe okienko odtwarzania. Także no właśnie tak jak powiedziałem, możemy sobie w różny sposób tutaj operować po tym podcaście i co ważne, nawet po wyjściu z programu i ponownym odtworzeniu tego konkretnego odcinka, program będzie pamiętał, w którym miejscu skończyliśmy odsłuchiwanie.
3: A to akurat bardzo przydatna funkcja. Mamy kolejny telefon, tym razem jest z nami Andrzej. Witaj, Andrzeju.
9: Witam. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
3: Dobrze cię słychać, a słuchamy teraz twoich pytań.
9: Ja mam taką prośbę do Przemka, żeby pokazał, jak całą grupę podcastów można dać słuchane, a nie pobierane na dysk.
3: Możesz powtórzyć jeszcze raz, bo troszeczkę cię przycięło.
9: Chodzi mi o to, żeby pokazać, jak cały podcast, nie tylko poszczególne epizody, czyli odcinki, można streamować, a nie żeby były pobierane na dysk.
3: Okej. Jeszcze jakieś pytania, Andrzeju?
9: A, jeszcze taka uwaga, że dzisiaj sprawdzałem dokładnie, chociaż już kiedyś pobrałem ten program Downcast, ale pokazało mi, że on kosztuje euro 79, nie euro 70.
4: A, to takie małe. No faktycznie.
3: Dobrze. Dziękujemy ci bardzo i do usłyszenia. No to Przemku, spełnisz prośbę naszego słuchacza?
4: Tak, chętnie. Zacznę jeszcze tylko od tego, że Downcast oprócz tego, że ma swoje takie ustawienia globalne, w których możemy coś ustawić, no to możemy dla konkretnych odcinków jakby sprawić, że program będzie się zachowywał niestandardowo. Ale jeżeli na przykład w tych ustawieniach globalnych ustawimy, że by wszystkie odcinki były streamowane, no to one tak będą. I teraz pokażę, jak to się robi. Tylko wyjdziemy z tego okienka. Wyjdziemy z tego okienka odtworzenia podcastów. Żeby wejść w ustawienia, musimy kliknąć ostatnią zakładkę More. I od początku jadąc mamy. Czyli klikając ten przycisk, wrócilibyśmy do tego okienka z odtwarzanym aktualnie podcastem. Nas interesują settings. Display application. Settings. Settings. More. Settings. Now playing. Mówię automatic flag regressing. Dark white ion. Przełóż schedulek. Ever 3 holes. Automatic flag regressing. Nagłówek. White schedulek. Tutaj przechodzimy dalej. Tu już są ustawienia, co jaki czas ma ewentualnie automatycznie odświeżać. Nie kazałem mu żadnej lokalizacji. O, i to nas interesuje. Nagłówek nazywa się... Czyli właśnie czynność, jaką ma wykonać dla nowego odcinka. Ja mam zaznaczony właśnie w ten sposób, żeby wszystkie odcinki nowe streamował. A jeżeli wejdziemy tutaj właśnie, to możemy wybrać inne czynności. Czyli nic nie rób. Czyli pobieraj na urządzenie wszystkie odcinki. Ostatnie na urządzenie. Streamuj wszystkie nowe. Albo ostatnie streamuj. Zależy.

0: wiadomo, jakie ustawienia znać wszystkich tych komunikatów. Tak naprawdę czasami wystarczy zapamiętać tylko kilka tych najważniejszych opcji czy przycisków i wtedy na pewno łatwiej sobie można poradzić z obsługą, nawet jeżeli nie zna się języka angielskiego.
1: Więc co dalej?
0: No to właśnie już teraz zaznaczyliśmy tą opcję właśnie Mark All New for Streaming. Teraz wszystkie nowe odcinki już będą streamowane. I możemy już sobie z tego wyjść. I teraz w każdym podcaście, który zasubskrybujemy, taka reguła będzie obowiązywać. Chyba właśnie, że wejdziemy sobie w ten przycisk Action i zmienimy. Zmienimy tą opcję, żeby na przykład inaczej się zachował. Spróbujemy tak zrobić. Wejdziemy do zakładki podcast. Wejdę w Tyflo Podcast.
2: Tyflo Podcast. Settings. Przycisk. Actions. Przycisk. Settings. Przycisk.
0: I tu mogę settings wybrać.
2: Tyflo Podcast. Tyflo. Tyflo. Now playing. Mówię podcast. Nagłówek. Tyflo Podcast. Auto refresh feed. Przełom. New episode action.
0: I teraz mamy to samo, tak? Co w tamtych globalnych settingsach, tylko że właśnie możemy sobie...
1: Jeszcze mieć... może od razu powiedzmy, bo tu jest taka prośba też od Grzegorza, żeby tłumaczyć te anglojęzyczne ustawienia. Aha. Auto refresh feed to było automatyczne odświeżanie tego podcastu, tak?
0: Automatyczne odświeżanie podcastu, tak. No przepraszam, faktycznie nie tłumaczyłem, ale to dlatego tym razem, że chciałem się skupić na tej konkretnej jakby funkcji, tym czego szukamy, ale to słuszna uwaga. Zgadza się. Tutaj mamy ten nagłówek. Właśnie czynność dotycząca nowych odcinków. O, to się bardzo często ten komunikat będzie powtarzał. I to oznacza, że żeby program stosował te ustawienia globalne, tak? Ale to możemy zmienić, jeżeli klikniemy w to. Czyli mamy te same ustawienia, które pokazywałem przed chwilą. I domyślnie zaznaczone w tej chwili właśnie, że korzystaj z ustawień globalnych, ale możemy właśnie zmienić. Na przykład, że żeby ściągał na urządzenie wszystkie, tak? I teraz, jeżeli już wyjdę z tego okienka, to ta reguła zostanie zapamiętana, że dla podcastu Tyflo Podcast wszystkie odcinki mają być ściągane na urządzenie, a nie streamowane na przykład, nie? Czy też odwrotnie.
1: Mamy kolejne pytanie. Pytanie od Mateusza tym razem. Trochę nie zrozumiałem tego pytania, ale wydaje mi się, że Mateuszowi chodzi o to, bo zabrakło zdaje się jakiegoś wyrazu w tym zdaniu. Natomiast Mateusz pyta o to, co stanie się w momencie, gdy słuchamy podcastu, a ktoś do nas będzie na przykład dzwonił albo dostaniemy jakiegoś SMS-a.
0: Wtedy odtwarzanie zostanie przerwane. Znaczy, no, w przypadku SMS-a, no to w zależności od tego, jak mamy ustawione te nasze powiadomienia dotyczące SMS-ów. Czy jest tak, że po prostu jest odczytywane od razu, gdyby na bieżąco, w całej swojej treści, czy musimy, jak w standardowym powiadomieniu alarmy, jeszcze kliknąć przycisk zamknij, tak, żeby się to okienko SMS-ami zamknęło. Ale właśnie w przypadku dzwonienia po prostu nam odtwarzanie zostanie przerwane, telefon zadzwoni i po rozłączeniu rozmowy odtwarzanie zostanie wznowione. Od miejsca, w którym skończyliśmy w czasie, gdy zadzwonił telefon.
1: A to akurat bardzo przydatna funkcja, bo zazwyczaj wtedy, kiedy kończymy rozmowę, no chcielibyśmy wrócić, a nie trzeba wtedy gdzieś tam jeszcze stukać dwoma palcami, żeby uruchomić. Kolejne pytanie od Grzegorza. Czy te podcasty zapisują się w samej aplikacji?
0: Tak, one się zapisują w samej aplikacji i możemy przez wejście do ustawień systemu iOS, ustawienia ogólne użycie, zobaczyć jak dużo miejsca zajmuje to archiwum downcasta.
1: Czyli, tak? Czyli podcasty nie zapisują się w muzyce, bo tu jeszcze doprecyzowuję.
0: One się nie zapisują w muzyce. Natomiast mówię, działają to trochę takie komendy jak w przypadku muzyki, czyli właśnie mówię, jeżeli wyjdziemy z programu zupełnie... A jeżeli ja teraz wcisnę gest, tak jakbym chciał sobie puścić muzykę dwa razy dwoma palcami, to i tak mam odtwarzany ten ostatni podcast.
1: No tak, bo to jest gest generalnie...
0: Bo jest zapamiętany.

0: zapamiętany, tak?
1: Tak. Bo to jest gest generalnie, którym się robi różne rzeczy związane z odtwarzaniem bardzo często w różnych aplikacjach, czy takich do słuchania na przykład radia internetowego, albo właśnie do podcastów i innych rzeczy.
0: Ale właśnie bardzo fajne jest to, że nie trzeba cały czas być w programie, żeby to odtwarzanie sobie wznowić, czy żeby sobie odsłuchiwać czegoś, nie? Można tak w międzyczasie ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, tam przejść gdzie indziej, tak?
1: Dokładnie.
0: Że jak wciśniemy home, to nam się odtwarzanie nie zatrzymuje od razu.
1: Tak, tak. Właśnie.
0: Dlaczego?
1: Właśnie tego się obawialiśmy, czyli nowe powiadomienia od różnych aplikacji gdzieś tam w tle. No dobrze, ale to jakby kolejny z wielu technicznych chochlików w dzisiejszej audycji. Co, Przemku, jeszcze ta aplikacja może? Co jeszcze mógłbyś nam ciekawego o niej powiedzieć, zaprezentować? Czy to już wszystkie opcje?
0: Znaczy nie, jeszcze chciałbym tak ogólnie przez te ustawienia przejść, zwłaszcza dla osób, które właśnie... Mam jakiś tam problem z znajomością języka angielskiego.
1: Dobrze, ale zanim to w takim razie jeszcze może odbierzmy jeszcze raz telefon od Andrzeja. Jeszcze Andrzejowi widocznie się jakieś pytania pojawiły. Witamy cię, Andrzeju. Witamy cię, jesteś już na antenie.
2: Chodzi mi o to, czy program wysyła pusze, jeżeli pojawią się jakieś nowe epizody z danego podcastu na przykład. Czy on mnie poinformuje, że jest jeden nowy podcast z tyflo podcastu, czy dopiero poinformuje mnie, jak wejdę do tego programu, że coś...
0: No niestety dopiero wtedy, kiedy wejdziesz do programu, to dowiesz się, że jest coś nowego. Aczkolwiek no faktycznie musiałbym tutaj poeksperymentować, bo być może jeżeli ustawiłbym co jakiś czas, a program byłby włączony, tylko że nie wiem, zminimalizowany albo przy zablokowanym ekranie, być może wtedy by jakieś powiadomienie wyskoczyły.
2: Bo nie
0: ale w ten sposób jeszcze nie eksperymentowałem.
1: Ale samych ustawień jako takich gdzieś tam do puszów nie ma.
0: Ustawień do tego nie ma.
2: Dobrze, dziękuję.
1: Dziękujemy ci bardzo, Andrzeju. Do usłyszenia. I przypomnę jeszcze namiary do nas. Pytacie o Downcasta dziś intensywnie i dobrze, bo to ciekawy program. 123 834 835 Skype tyflopodcast.net. Zapraszam do dzwonienia. Jeszcze pytanie od Sebastiana. Czy ten program jest płatny? Sebastianie, jest płatny. Euro 79 kosztuje. Tyle będziesz musiał z kieszeni swojej wysupłać, jeżeli miałbyś ochotę kupić sobie Downcasta w App Store. Więc dobrze, Przemku, na razie zero kontaktów od naszych słuchaczy. Nie widzę, żeby ktoś się do nas próbował dodzwonić, zatem teraz proszę bardzo przejść przez ustawienia i rzeczywiście pokażmy naszym słuchaczom, którzy może no, niekoniecznie tak biegle władają angielskim, o co tam chodzi.
0: Jeszcze w zakładce More powiem, co tak ogólnie się znajduje, bo to może mieć znaczenie. Mieliśmy ustawienia, a poza ustawieniami mamy jeszcze narzędzia, które możemy mieć, jeżeli mamy plik z adresami podcastów, możemy go sobie tutaj właśnie albo zaimportować, albo wyeksportować. Znaczy możemy te adresy z Downcasta sobie gdzieś tam przerzucić na komputer, albo właśnie z komputera do Downcasta przez iTunes. Możemy zresetować ustawienie dotyczące podcastów, czyli przywrócić takie ustawienia domyślne, jeżeli tam trochę sobie namieszaliśmy. Zaimportować pliki mediów. Ale to, co nas tutaj będzie interesowało, to właśnie te ustawienia. Oczywiście jeszcze poza tym jest możliwość obok settings i narzędzi, tools. Mamy tutaj możliwość synchronizowania Downcasta z iCloudem, tak jak już powiedziałem. I tutaj ustawiamy, jakie informacje chcemy synchronizować z iCloudem. Czyli możemy synchronizować ustawienia, odcinki, albo właśnie adresy podcastów, tudzież playlisty. No to ja nam zasugerowało, że możemy sobie wejść do pomocy i poczytać jeszcze szczegółowo na ten temat. Właśnie jeżeli ktoś chciałby sobie faktycznie poczytać, to obok synchronizacji z iCloudem mamy bardzo fajnie wyglądający podręcznik, który jak wejdziemy, i możemy sobie tutaj ewentualnie właśnie przeglądać taki podejście, ale to już później. Przepraszam, muszę niestety zamknąć okienko udostępniania helpa. Settings. To jest właśnie automatyczne odświeżanie podcastów. I możemy tutaj ustawić właśnie, czy tylko przy połączeniu z siecią Wi-Fi będzie nam te podcasty pobierał, czy nie. Jeżeli ktoś nie ma pakietu internetowego zbyt dużego, no to warto sobie to włączyć. Tu można ustawić co jakiś czas. Jeżeli znajdziemy się w jakiejś konkretnej lokalizacji, możemy kazać pobierać podcasty. Na przykład jak przyjdziemy do domu. To jest właśnie to, co omawialiśmy, czy podcasty ma być pobierane, czy na urządzenie, czy streamowane. Tu mamy coś takiego. Aby przełączyć ustawienie. To ustawienie, które nazywa się czyli Playable Downloads, dotyczy tego, że jeżeli jakiś podcast jest w danej chwili pobierany, to mimo wszystko możemy już go sobie odsłuchiwać w formie streamingu. Tak? Jak nam się nie chce czekać, podcast jest duży, to tak, w ten sposób już niecierpliwi mogą się cieszyć nowym materiałem. I teraz mamy taką sekcję, która dotyczy tego, jakie odcinki mają być w urządzeniu zachowywane. Domyślnie zaznaczone mam tutaj, że wszystkie, których nie odsłuchałem. Ale oczywiście można sobie to zmieniać. Żeby wszystkie zaznaczone. Właśnie tylko nowe nieodsłuchane. Ostatnie. Ostatnie nieodsłuchane. Ostatnie dwa. Ostatnie dwa nieodsłuchane. Ostatnie trzy. Ostatnie trzy nieodsłuchane będzie nam przechowywał. Cztery. Pięć. Dziesięć. Piętnaście. Dwadzieścia. Także no sporo tych możliwości, jak widać. Następna sekcja to automatyczne pobieranie. Domyślnie mam ustawione na... przepraszam. Zawsze, ale może być również. Czy program w ogóle ma pobierać automatycznie podcasty, czy tylko wtedy, kiedy sami mu każemy? Może być, że nie pobiera. Przez never. Zawsze. Tylko przy połączeniu z Wi-Fi. No właśnie, takie możliwości tutaj mamy. Następnie jest, czyli liczba jednoczesnych pobierań. Domyślnie ustawiłem na dwa, że dwa odcinki jednocześnie może mi program pobierać. A maksymalnie może być trzy. Odtwarzacz. O, następna sekcja. To określa, czy właśnie streamować też ma tylko przy Wi-Fi, czy że na sieci komórkowej również. Jeżeli zostawimy tą opcję wyłączoną, to będzie również na sieci komórkowej potrafił program streamować. No to jest właśnie to ciągłe odtwarzanie domyślnie, tak? Że jeden odcinek się skończy, to włącza się drugi. No te opcje już są tutaj, ale mniej ważne, ale interesuje nas. Może nas interesować jeszcze playback speed, czyli tempo odtwarzania. I tutaj możemy ustawić tak, żeby program, jakikolwiek odcinek by nie odtworzył, to żeby puścił go z prędkością, na przykład jakąś tam przyspieszoną, nie wiem, półtora razy czy dwa razy, żebyśmy nie musieli tego sobie sami na przykład ręcznie przyspieszyć, tylko stwierdzimy, że lubimy, jak szybko nam podcast gra, to możemy sobie ustawić tutaj i wtedy to będzie globalnie stosowane, że jaki odcinek puścimy, to będzie przyspieszony. Domyślnie jest ustawione oczywiście na tempo takie jak w czasie rzeczywistym. podcast ma. A to już jest kwestia poziomej orientacji przy wideo. Kolej już takie graficzne rzeczy wchodzą, typu logo podcastu, tak? O. Co jest? To dotyczy gestu. A tu. Shake for media skip. Czyli właśnie potrząśnij, aby dany odcinek został jakby pominięty. Ale ja to wyłączyłem, bo to wiadomo, potrząsanie iPhone'em w tak przypadkiem mogłoby spowodować jakąś czynność, której bym nie chciał. Ale to, co nas może interesować jakoś bardziej, to jest ustawienie, co ile, o ile sekund ma program automatycznie właśnie przewijać.
1: I no i w tym momencie mamy jakiś techniczny problem. Mam nadzieję, że za moment z Przemkiem uda nam się ponownie połączyć. Co ile sekund ma przewijać? Tyle ostatnio usłyszałem, ale w międzyczasie, skoro mamy problemy jakieś na łączu z Przemkiem, to odbierzmy telefon póki co od Michała Kasperczaka, który z tego co wiem jest również użytkownikiem Downcasta. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać, bo przed chwileczką coś mi się Skype na iPhone'ie zresztą rozłączył. Nie wiem, czy jest.
1: Słychać cię teraz dobrze, jesteś z nami. Przemku, czy ty też jesteś już z nami?
0: Też
1: czy
0: jeszcze jestem,
1: jesteś?
0: Też
1: o właśnie, no to dobrze, dobrze.
0: Że jeżeli ktoś mimo statusu nie przeszkadza, spróbuje do mnie dzwonić, to wtedy mi się rozłącza tutaj.
1: No niestety, dziś ewidentnie technika nie jest dla nas łaskawa, ale próbujemy. Słuchamy cię, Michale. Coś chciałbyś dodać?
3: Znaczy dodać, może nie tyle jakoś bardzo dodać, natomiast chciałem się podzielić wrażeniami z używania programu Downcast i no, moim zdaniem to jest dobra, bardzo dobra aplikacja do podcastów. I mnie ten program ujął rzeczywiście z jednej strony interfejsem, który bardziej mi odpowiada niż aplikacja ta firmy Apple, aplikacja podcastów. Podcasty. No i program, co mi się bardzo spodobało, umożliwia zmianę prędkości odtwarzania nagrania podcastu. Podobno aplikacja oryginalna Apple'owska, podcastowa to umożliwia, ale ja się nie dopatrzyłem takiej opcji i jak pytałem o to różne osoby niewidome, no to jedni znajdują przycisk do odtwarzania, do zmiany prędkości w aplikacji podcasty, inni nie. Więc ja w końcu nie wiem, jak to jest. Ja czegoś takiego nie znalazłem i skorzystałem sobie z aplikacji Downcast. Inna rzecz, że ona jakoś, znaczy to też nie jest idealna, bo ona jakoś tak ma, bo aplikacja ta Apple'owska podcasty, ona jakoś się chyba integruje z iTunesem, mi się tak coś wydaje, bardziej niż ta aplikacja Downcast, która nie wiem skąd ona ma, czy ona ma też ten katalog podcastów taki jak w iTunesie na przykład, czy ona ma jakiś inny katalog podcastów? Tego niestety nie wiem. I też, no tam ona ma takie dziwne swoje, na przykład nie bardzo rozumiem, po co osobno jest oddzielona opcja streamingu i downloadu. No to moim zdaniem domyślnie powinien być ten streaming po prostu, że ten convert to stream albo convert to download. No wydaje mi się, że ten stream, to jeżeli już mam ustawione, że ona ma domyślnie pobierać, to gdzieś tam w ustawieniach ta opcja convert to stream, no tak wydaje mi się, że jest zbędna, że tylko wprowadza niepotrzebne zamieszanie, no bo siłą rzeczy podcasty do streamowania, to jest takie medium, które właśnie streamujemy, ewentualnie pobieramy, więc no trudno, żeby to jeszcze osobno gdzieś tam oznaczać, to tak mi się wydaje. Też trochę jest to może być takie żmudne, jak jest dużo odcinków i przeglądamy listę odcinków, że przy każdym odcinku mamy odcinek, tytuł i następna opcja to jest tytuł szczegóły, które właściwie niewiele się różnią od tego, nie ma tych szczegółów aż tyle, bo i tak, żeby tam go pobrać czy coś, to musimy na końcu znaleźć przycisk action tam z akcją z odpowiednim streamowaniem albo konwersją. No to tyle może takich, powiedzmy, zarzutów, ale program bardzo polecam i program mi się bardzo podoba. A na koniec chciałem zapytać Przemka, czy już coś wiesz może więcej na temat ewentualnego, jak to się by robiło, jakbyśmy chcieli jakieś media niepodcastowe dodać do programu przez ten iTunes File Sharing, ewentualnie przez stream, przez Dropbox albo przez jakiś link HTTP. Bo tam takie w tej zakładce More są takie te funkcje, jak wiemy.
0: I tak, to są takie funkcje. Mhm.
1: No i Przemku, czy coś mógłbyś dodać a propos tego?
0: Tak, jest nawet taka możliwość, że jeżeli mamy, taki eksperyment ostatnio przeprowadziłem, wysłałem sobie mailem plik MP3 jako załącznik i w momencie, kiedy wykonałem gest stuknięcia z przytrzymaniem na tym załączniku, miałem również opcję odtworzenia tego pliku za pomocą downcasta.
3: I udało się
0: i grał.
3: Aha, no bo ja miałem z kolei taki problem, że dodałem sobie jakiś tam przez add link, czyli dodaję link, i dodałem sobie plik umieszczony na Dropboxie, czyli jakiś tam link HTTPS, tam coś tam Dropbox, / coś tam, załóżmy audycja.mp3. No i fajnie, bo program wyświetla, że plik się pobrał i w podcastach się pojawiło. Tam imported files, czy tam file imported data, to było tam 15 sierpnia 2013. No to szczęśliwy wchodzę w ten odcinek, zaraz mówię sobie, myślę, zaraz będę odtwarzał. No ale wchodzę i czytam please wait, czyli please wait, proszę czekać, error downloading, coś tam. Z jednej strony error downloading, a z drugiej strony proszę czekać. No i to czekanie
1: Michale,
3: trwa.
1: Bo ja mam takie wrażenie, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale Dropbox od pewnego czasu wychodzi z tych tak zwanych hotlinków, czyli nie ma możliwości, przynajmniej tak standardowo. Jeżeli ci, którzy mają folder public, to chyba jeszcze mogą.
3: Ja właśnie jeszcze mam public.
1: Jeszcze masz public.
3: Tylko w publiku.
1: Jeszcze masz public, więc być może u ciebie by to zadziałało, ale ciekawe, gdybyś spróbował to z jakiegoś zwykłego serwera dodać, nie z Dropboxa.
3: Bo no to ja mam z tego FTP-owego.
1: No tak, tak. A próbowałeś w ten sposób?
3: Nie, o właśnie.
1: To spróbuj, bo być może to jest metoda i być może to zadziała, bo wiem, że Dropboxowi się bardzo nie podoba od pewnego czasu to, że się stosuje te tak zwane hotlinki, czyli bezpośrednie linki do plików MP3. Natomiast ja chciałbym wam jeszcze coś pokazać, bo ja akurat z podcastów, to tak mała dygresja w dzisiejszej audycji, Michale, wspominałeś o tym, że no różnie to jest z tym odtwarzaniem plików.
3: Różnie ludzie mówią.
1: Tak, różnie ludzie mówią. No to ja teraz powiem, jak jest u mnie. O, proszę bardzo, mamy tu podcasty, jestem w tym momencie w audycji Tyflo Podcast, w podcaście Tyflo Podcast, jakiś tu starszy odcinek, Ali Witek o psychoterapii. I mamy tak, mamy coś takiego. 0, 12. Mamy oczywiście czas.
4: Pozycja ścieżki. 11,
1: pozycja ścieżki.
4: 1, 8, 24.
1: Wiadomo, tu również informacje o czasie.
4: Szybkość odtwarzania, normalna szybkość. Przycisk.
1: Szybkość odtwarzania, normalna szybkość. Mamy następujące opcje.
4: Szybkość odtwarzania, 150% szybkości. Szybkość odtwarzania, 200% szybkości. Szybkość odtwarzania, 50% szybkości. Szybkość odtwarzania, normalna szybkość.
1: I teraz zademonstruję może tak na szybciutko, jak to działa.
5: Dzień dobry, radio.
4: Szybkość odtwarzania, normalna szybkość. Przycisk. Szybkość
5: odtwarzania, 150% szybkości. Ten upalny wieczór będziemy poruszać bardzo ciekawy i zajmujący temat, jakim jest szeroko.
4: Szybkość odtwarzania, 200% szybkości.
5: Zjawisko w ostatnim czasie bardzo trendy i oczywiście bardzo kierunek psychologii przydatny, pomagający nam.
4: Szybkość odtwarzania, 50% szybkości.
5: Pomagający nam naprawić naszej mentalność.
4: Szybkość odtwarzania, normalna szybkość.
1: I to tak a propos. A propos tej szybkości odtwarzania. Oczywiście to jest i działa.
3: Ja ciebie jeszcze tutaj zapytam, skoro używasz tej aplikacji podcasty, czy po tej godzinnej audycji Przemka, po tej demonstracji downcasta jakoś przekonał ciebie ten program, czy na twoje potrzeby uważasz, że niczego nie jest on niczym, powiedzmy, szczególnym?
1: Wydaje mi się, że na chwilę obecną na moje potrzeby w zupełności wystarcza downcast, aczkolwiek...
3: Podcast.
1: To właśnie, podcast. podcasty, wystarczą podcasty, aczkolwiek chyba trochę mnie zaczyna przekonywać tym, chociażby tą opcją dzielenia się, bo w podcastach jest taka opcja, ale działa to jakoś dziwnie. I
3: ale
1: dzielenia się na przykład udostępniania tego w różnych miejscach, albo podawania linków.
3: No można niby, chociaż z tymi linkami to... No tak, no można, rzeczywiście. Natomiast mi się też jeszcze nie podoba, to już kończę, nie będę przeszkadzał w tym programie, nie podoba mi się też to, że on, nie wiem, może to jest kwestia ogólnie iOS-a i moich problemów z Wi-Fi, ale mam wrażenie, że niekoniecznie. On jest bardzo czuły na jakieś niestabilności routera, na niestabilności Wi-Fi.
1: Ale downcast czy podcasty?
3: Downcast.
1: Aha.
3: Downcast. Bo ja podcastów generalnie nie używam, podcastu, programu. Podcastu.
1: No bo właśnie podcasty działają bardzo fajnie, ale to ja już wiem, dlaczego one działają bardzo fajnie, bo podcasty sobie przeważnie te odcinki pobierają gdzieś tam w tle. One nie mają takich możliwości bardzo konfiguracyjnych jak Downcast i dlatego to tak dobrze działa.
3: I Downcast, on ma takie coś, że to nawet może nie wpływa na odtwarzanie, bo on odtwarza stabilnie, ale wystarczy, że przez chwilkę jest jakiś problem z Wi-Fi, taki dosłownie chwilowy, i on od razu potrafi, nie wiem, czy Przemek też tak masz, potrafi, nawet podcast dalej jest odtwarzany, a on, mimo że jest Wi-Fi, to wyświetla komunikat, że jakieś tam Wi-Fi stream, czy Wi-Fi signal lost, dismiss, coś tam. I to właściwie nic nie powoduje, i to są takie komunikaty, które gdzieś tam czasami są uciążliwe. I teraz też tak pomyślałem, ale nie, to chyba by się nie dało zrobić, bo brakuje mi też opcji, żeby program mógł zapisać na przykład nasz podcast, zapisz na koncie Dropbox. Tego trochę mi brakuje. Teoretycznie jest jakimś wyjściem zapisanie i pobranie go do iClouda, bo przecież możemy cały odcinek do iClouda pobrać, tylko to też nie do końca, bo z iClouda właściwie go nie wyciągniemy tak po prostu, bo z iClouda się nie da nic wyciągnąć tak, jako plik tak naprawdę. To jest chmura, z której tylko mogą korzystać aplikacje, które iClouda obsługują, jakby z wewnątrz coś z nim zrobić i nic poza tym. Więc my jako, o ile z Mobile Me, tak jak z Dropboxa mogliśmy, jeżeli się mylę, to proszę mi poprawić, ale chyba tak jest, że właśnie różnica pomiędzy Mobile Me a iCloudem jest taka, że z Mobile Me mogliśmy taki zewnętrzny plik jakiś tam wyciągnąć, a z iClouda chyba nie, tak po prostu, przez stronę.
1: No ja niestety nic nie wiem na ten temat. Ty, Przemku, coś orientujesz się w tej kwestii?
0: No w ten sposób tego faktycznie nie wyciągniemy przez stronę, to wiadomo, nie próbowałem, bo to takie nie do końca jest jakby wszystko dostępne. Natomiast no faktycznie ewentualnie możemy przez iTunesa sobie go wyeksportować. Chociaż prawda jest też taka, że jeżeli mamy odcinki na urządzeniu i możemy je bardzo łatwo przeglądać, możemy je streamować, możemy je na urządzenie pobierać i z poziomu Downcasta otworzyć, to nie zawsze i możemy udostępniać te linki podcastów przez różne jakby serwisy.
1: Możemy sobie linki do podcastu wysłać mailem na przykład.
0: Wrzucać. Tak.
3: No ewentualnie można cały odcinek wysłać mailem, no na jakieś O2 albo coś, co przyjmuje duże załączniki, no to ewentualnie. Ja już mówię o takiej sytuacji ekstremalnej, kiedy mamy tylko iPhone'a, a chcielibyśmy komuś po prostu dać fizyczny plik MP3, kto albo nie ma internetu, albo nie umie sobie tam kliknąć, nie umie czegoś tam otworzyć. No czasem takie sytuacje się zdarzają, ale to zdaję sobie sprawę, że to jest takie trochę wymyślanie i bardziej takie...
0: Jeżeli ktoś nie ma internetu, nawet z Dropboxa sobie też go nie otworzy.
3: No tak, chodziło mi po prostu o fizyczny plik, żeby można...
1: O wyciągnięcie tego pliku, no to najprościej będzie chyba przez iTunesa. Jednak. Tak. Dobrze, Michale, to...
0: To już jest kwestia samego iOS-a tak naprawdę.
3: No, oczywiście.
1: Zgadza się. Dobrze, Michale, dziękuję ci bardzo za głos w dyskusji, bardzo cenny zresztą. Do usłyszenia i pozdrawiam. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę, to proszę dzwonić. Tyflopodcast.net i 123-834-835. Tak przeglądam sobie... pytania. Tu Mateusz zapytał, czy jest możliwość zapisywania podcastów w jakiejś chmurze w dysku sieciowym, do którego mamy bezpośredni dostęp z iPhone'a. No, jak się okazuje właśnie nie, oprócz iClouda, ale do iClouda nie mamy za bardzo takiego zewnętrznego dostępu, niestety. Czy tu jeszcze jakieś pytania? Czy ten program jest na system Android? Zapytał Sebastian. Przemku, czy coś wiesz na ten temat?
0: No niestety nie, to jest tylko program na iOS. Na Androida też istnieją alternatywy, ale nie tak rozbudowane jak Downcast jednak.
1: Przeglądam jeszcze jeszcze nasze okienka. O, jeszcze tu pytanie od Grzegorza. Czy dane odcinki podcastu można eksportować do odtwarzacza na przykład Uplayer, czyli do takiego odtwarzacza zewnętrznego? Chyba nie.
0: No do Uplayer nie, ale za to Downcast potrafi wideokasty również odtwarzać, także to też jest jakby dwa w jednym wtedy. Mam Uplayera i Downcasta, tak? Te funkcjonalności przyjmuje Uplayerowe. Także spokojnie możemy sobie wideo też puścić.
1: Zatrzymaliśmy się w trakcie prezentacji Downcasta na jego ustawieniach. Przeszedłeś, Przemku, do gestów.
0: Tak, była tutaj regulacja tego, co ile sekund ma przeskakiwać przy przewijaniu do tyłu i do przodu. I to jest na zasadzie takiej, takiego suwaka. Takiego wybieracza, nie? Przeskakującego co 5 sekund. Czyli na przykład sobie możemy tak ustawić. Domyślnie chcę o 30 sekund przeskok, ale możemy sobie zmienić od 1 do 120, tak? Co 5 przeskakuje. Ja to gdzie byśmy byli? Czyli przewijanie do przodu i przewijanie do tyłu, tak? Regulowane. To jest cały tekst oznaczający. Właśnie to mi się też z jednej strony podoba. Jak to jest na angielski, to będzie wiedział, że czasami nie trzeba nawet się wczytywać w jakieś super helpy, te pliki pomocy, żeby
1: No i niestety, żeby co? Możesz, Przemku, możesz jeszcze raz powtórzyć, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, a właściwie jeżeli ktoś zna angielski, to nie trzeba się wczytywać. Na tym się urwała twoja wypowiedź. Możesz jeszcze raz?
0: Tak, chodziło mi o to, że program w swoich ustawieniach zawiera bardzo dużo takich komentarzy, czy po wejściu na jakiś przycisk są komentarze podpowiadane przez VoiceOver, określające dany przycisk wykona przy jego wciśnięciu, tapnięciu podwójnym albo wciśnięciu z przytrzymaniem. Także to też jest dla osób znających angielski jakoś tam pomocne. To, co chciałem jeszcze pokazać tutaj, jest taka sekcja, która dotyczy sortowania odcinków podcastów. Domyślnie ona była ustawiona na według daty rosnącej, czyli tak naprawdę od najwcześniejszych do ostatnich. Ja sobie przestawiłem na... Właśnie. Tak, teraz na... Bo można sobie posortować tak. Czyli właśnie rosnące według daty. Od najstarszego, najnowszego. Ja sobie zrobiłem tak właśnie... Malejąco sortowanie, czyli jakby od ostatniej daty do najwcześniejszej, tak, żeby te podcasty, które są, które się pojawiły ostatnio, były na samej górze listy. Można według czasu trwania posortować również te podcasty, żeby od najkrótszych do najdłuższych.
1: O, ile się czas wyświetla.
0: Tak. Czyli rosnące albo malejąco. Można alfabetycznie według tytułów sortować odcinki. Takie są właśnie opcje. Także jak widać, bardzo można ten program dostosowywać do swoich potrzeb, jak się komuś podoba. To są efekty dźwiękowe, te właśnie, które na przykład słyszeliśmy na początku. Można sobie sound effects. Czyli o tym, jak się pobieranie zakończy. Czyli dźwięk odświeżenia odcinków. Ten właśnie timer. Czyli też można sobie te dźwięki włączać lub wyłączać. Nie? Domyślnie wszystkie są włączone oczywiście. To było w sekcji różne. Jeszcze tutaj jest coś takiego, że można sobie ustawić jak po uruchomieniu programu, które okienko ma nam się pokazywać. Domyślnie jest tak, że się pokazuje to okienko podcast, tak? Ten ekran główny, gdzie wszystkie nasze podcasty są wymienione. Tak, ale tutaj właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, jest po angielsku. Czyli to jest lista podcastów. A, no, a jeszcze można tak ustawić, żeby domyślnie pokazywały się konkretne podcasty na samym początku. Od razu odcinek, od razu okienko, tak jakbyśmy weszli w dany podcast. Na przykład mogę tak ustawić, że jeżeli tylko otworzę Downcasta, to od razu znajdę się na liście wszystkich ostatnich odcinków Tyflo Podcastu. Mogę tak zrobić.
1: Bo na przykład ktoś bardzo lubi nas słuchać i chce być od razu natychmiast na bieżąco. Oczywiście, bardzo się z tego ucieszymy.
0: A i tu są jeszcze te powiadomienia właśnie o nowych odcinkach, o odświeżeniu, o pobieraniu podcastów, ale to już wewnątrz samego programu jakby. A, jest coś takiego, że z jakiego obszaru geograficznego nas podcasty interesują, tutaj można sobie też ustawić. Domyślnie jest tak, że taki jaki język systemu z takiego obszaru będzie jakoś tam próbował wyszukiwać podcasty, o ile w ogóle takie będą dostępne. Znaczy coś jeszcze jest takiego. O! Interesująca opcja. Domyślnie włączona, czyli właśnie kopia zapasowa tych multimediów.
1: A ta kopia jest gdzie robiona? Ona jest na iCloudzie robiona, tak?
0: Tak. Albo na iCloud, albo tak jak mówiłem, w momencie archiwizacji. To właśnie się tym polem wyboru ustalamy, czy chcemy, żeby przy kopiach zapasowych były te odcinki Downcasta włączone, czy nie. To, co chciałem jeszcze tutaj pokazać, bo zostawiam tak naprawdę to już to, co najważniejsze, omówiliśmy. Też można oczywiście w okienku More mamy support. Możemy napisać maila do twórców Downcast, jeżeli mamy jakieś uwagi, albo propozycje, albo jakieś problemy techniczne. Możemy sobie też coś takiego zrobić, żeby udostępniać na swoim Facebooku czy Twitterze właśnie informacje o danych podcastach. I tutaj możemy się zalogować do Facebooka i Twittera, żeby łatwo można było sobie udostępniać takie informacje o odsłuchiwanych przez nas odcinkach. To, co chciałem jeszcze pokazać a propos dodawania podcastów w zakładce Add, oprócz tego, że możemy... Cały czas nam się pokazuje to, że w każdym prawie okienku u góry zawsze możliwość przejścia do tego aktualnie odtwarzanego odcinka. Mieliśmy tą opcję, która pozwala dodawanie podcastu ręcznie, wpisanie adresu, jego wklejenie. Tu wyszukiwaliśmy konkretnej nazwy podcastu. Ale są też takie możliwości, jak przeglądanie istniejącej w Downcastie bazy pod względem różnych kategorii. Czyli wszystkie, sztuka, biznes i tak dalej. Co jest dużo tych kategorii tutaj. Czyli wszystkie jakieś takie właśnie i naukowe, i sportowe, i rozrywkowe, i kulturalne, różne rzeczy. I techniczne. Także też możemy sobie tutaj zawsze zaglądnąć. To, czego jeszcze nie robiliśmy, a warto jeszcze pokazać, to po prostu wejść w zakładkę podcast i pokazać, jak wygląda w ogóle prezentacja tych różnej całej listy odcinków ściągniętych, na przykład właśnie z Tyflo Podcastu. Bo uruchomiliśmy sobie ostatni, najnowszy. Bo domyślnie pokazuje nam się tutaj w tej chwili ostatni odcinek, ale jeżeli klikniemy przycisk, czyli właśnie do pokazywania wszystkich innych dostępnych odcinków, to będziemy mieli możliwość wyświetlenia tych, które były wcześniej.
4: Programy do czytania książek w systemie Android, e-base, Realtime 4, status audio i wiele zabaw, status
0: To już się, cały czas się przesuwam w prawo. I tutaj takie wyjaśnienie chyba dla Michała Kasperczaka, po co jest to okienko details. Wydaje mi się, że troszeczkę po to, żeby można było sobie spokojnie te wszystkie dane jakby jedną po drugiej przeglądać. No bo domyślnie, jeżeli sobie klikniemy na jakimś odcinku, to mamy wszystkie dane ciągiem podane, tak? 14.08.2013 to już drugie spotkanie z Darkiem w historii chyba podcastu. A tak, możemy sobie wejść w zakładkę Details i spokojnie posprawdzać to, co nas interesuje, tak? Czy konkretną informację od razu wyszukać. Słyszymy się?
1: Słyszymy się cały czas, Przemku.
0: Ja słyszę z taką bardzo jakością telefoniczną prawie.
1: Tak, bo niestety no dzisiaj ewidentnie mamy jakieś tu problemy z łączem, ale słyszymy się.
0: Także no to jest właśnie to, co chciałem jeszcze tutaj zaprezentować.
1: I to już wszystkie opcje Downcasta, tak?
0: Nie licząc jakieś właśnie takie przeglądanie podręcznika, to możemy jeszcze pokazać.
1: Okej.
0: Okay. Tak po prostu, jeżeli chodzi o jego interfejs, tak? Help. Teraz ta strona się ładuje. To odświeżę na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy to się wczytało w końcu, czy nie. O, czyli tu mamy jakby takie łącza, które... Czyli tematy pomocy. Ogólne. Ustawienia. Synchronizacja z iCloudem. A właśnie importowanie i eksportowanie plików. I teraz, jeżeli wejdziemy w którykolwiek z nich, to możemy sobie szczegóły różne przeglądać. Na przykład wejdziemy w ogólne. Od początku patrząc. To możemy wpisać jakieś pytanie do pomocy, żeby łatwiej było wyszukać. Jakieś słowa kluczowe czy coś. Tym przyciskiem zawsze wracamy do listy tematów. Te pierwsze dwa to były właśnie przyciski do wyświetlania tego, co nowego pojawiło się w ostatnich wersjach, bo iOS i obsługuje, jest i na iOS-a i ostatnio nawet pojawił się na Maca. Na Macu jeszcze nie miałem niestety okazji się nim jakoś pobawić, ale cieszę się, że jest. To może być też jakaś opcja dla osób, które by chciały sobie na przykład na komputer łatwiej jakoś przerzucać może te pliki, to, a mają akurat dostęp do komputera Mac, to może będzie im wtedy łatwiej. Są tutaj właśnie takie te ogólne tematy pomocy, czyli właśnie, bo to jeszcze nie powiedziałem, że Downcast może też przez technologię AirPrint odtwarzać, także jeżeli ktoś ma taki specjalny
1: głos... AirPlay. AirPrint to jest do drukowania.
0: Proszę, bo się tym bawiłem przez ostatnie kilka dni i tak mi właśnie zostało. AirPlay, tak. No, AirPlay to nie ma. Dużo ma, ale tego akurat nic nie będzie.
1: Bo i w sumie nie miałby po co.
0: No tak, drukowanie tych informacji o odcinkach.
1: Tak, ewentualnie drukowanie okładek, jeżeli ktoś ma okładkę i chciałby sobie wydrukować.
0: To logo, które jest dla danego podcastu. No może to też byłoby jakieś przydatne dla kogoś. AirPlay ma i po prostu tych tematów jest bardzo dużo tutaj.
1: Więc jeżeli ktoś zna angielski, to sobie naprawdę może sporo poczytać na ten temat.
0: Nie będziemy przez wszystkie jakby tutaj przechodzić, bo chciałem pokazać, że faktycznie ta pomoc jest bardzo rozbudowana i... Ale to co nie oznacza, że trzeba ją całą przeczytać, żeby program obsłużyć, tak? Bo tak jak pokazałem, wystarczy kilka, często jakichś przycisków, czy właśnie najważniejsze zakładki, żeby móc sobie takie podcasty odtwarzać. Jeszcze jest zakładka playlist, o której nic nie mówiliśmy, a warto napomknąć. Możemy sobie otworzyć taką playlistę, jeżeli chcemy sobie jakieś konkretne odcinki jakoś poukładać. Możemy wpisać tutaj nazwę tej playlisty. Można tutaj wszystkie podcasty do tej playlisty wrzucić, albo tylko wybrane. Właśnie posortować te podcasty, jak one mają być w playliście poukładane. Albo właśnie pogrupować, żeby najpierw były z jednego podcastu, potem z drugiego. Bo domyślnie jest tak, że właśnie według daty są. No właśnie, nasze tutaj słynne hasło, które się często w programie pojawia i dotyczy tego, że to, co ustawiliśmy sobie globalnie, to już nam działa dla wszystkich podcastów i nie musimy dla każdego osobno tego samego, tych samych parametrów przestawiać, tak? To też mi się bardzo podobało w programie, zawsze. No i tu możemy te odcinki sobie różne pododawać. Na przykład właśnie te, które pobraliśmy, jakieś audio, wideo, odtwarzane, znaczy odsłuchane, pobrane, streamowane, te, które się pobierają, żeby się dodawały do playlisty. Jakieś.
1: Czyli można sobie zrobić taką inteligentną playlistę na podstawie jakichś kryteriów, no i ona nam sobie tam będzie grała, jeżeli będziemy chcieli.
0: Bardzo mnie właśnie zaciekawiła ta pozycja, gdzie aktualnie pobierane podcasty mogą być do playlisty dołączone, bo wtedy jakby wszystkie nowe możemy sobie odsłuchać czy przeglądać szybko. No. Akurat z playlist może mniej korzystałem, bo po prostu przeglądanie samych odcinków i przechodzenie po podcastach jest jakby na tyle szybkie, że nigdy nie miałem jakby takich potrzeb. Ale cieszę się, że opcje tego typu istnieją, bo w przypadku dużej ilości podcastów mogą być bardzo przydatne. Jeżeli ktoś chce ogarnąć odcinki pojawiające się w wielu podcastach jednocześnie.
1: Szczególnie jeżeli ktoś tych podcastów dużo słucha, ma ich dużo zasubskrybowanych, no i chciałby sobie to jakoś może podzielić na jakieś kategorie albo coś, albo na przykład w danym czasie słuchać takich, a potem innych. Mhm. To też może być przydatne. Czyli jak rozumiem, Przemku, playlisty to jest ostatni element Downcasta do zaprezentowania.
0: Pytania są, na które można odpowiedzieć to.
1: Właśnie zerkam. Mateusz napisał, że dla Androida też są programy do podcastów fajne i że znalazł kiedyś w sklepie Google ciekawą aplikację, z którą TalkBack bardzo dobrze działał, ale niestety nie pamięta nazwy. No Mateuszu, wierzymy, że są.
0: No ja kiedyś testowałem taki program, spodobał mi się chyba najbardziej, nazywał się iPodder pisane. Także to była taka dla mnie trochę właśnie namiastka Downcasta i ładnie to działało z TalkBackiem faktycznie.
1: Wierzymy Mateuszu, że są takie aplikacje. No nie będziemy tego negować, bo prawda, no to bardzo dobrze, że Android też się rozwija i że mamy alternatywę dla iOS-a. Jakąś.
0: Tak. Mhm.
1: Dokładnie. Więc Przemku, może tak słowem podsumowania. Powiedz mi, bo tu Michał poruszył, dzwoniąc do nas, temat podcastów, aplikacji Apple'owej. Powiedz mi, czy ty masz jakieś porównanie tak Downcasta z podcastami? Czy ty korzystałeś na przykład wcześniej z podcastów, czy od razu przesiadłeś się na Downcasta?
0: Właściwie było odwrotnie. Najpierw dowiedziałem się o Downcaście z strony AppleVis, tej, która gromadzi informacje o dostępnych dla VoiceOvera aplikacjach, więc zainstalowałem tego Downcasta i stwierdziłem, że faktycznie, tak jak opisują, jest w pełni dostępna dla VoiceOvera i żadnych problemów z nią nie miałem. O aplikacji podcastowej dowiedziałem się później, bo ona się też później pojawiła, tak naprawdę. I jakby siłą rzeczy zacząłem sobie porównywać te obydwie aplikacje. Ale jednak zostałem przy Downcastie, bo wydał mi się bardziej intuicyjny, jakoś fajniej można było zarządzać tymi plikami, czy właśnie po nich nawigować, czy sobie przeglądać te, które już miałem, czy właśnie zarządzać tym, jak one mają się zachowywać, czy odtwarzane być z internetu, czy na urządzenie pobierane. I jakoś to, że mogłem sobie dostosować program do swoich potrzeb tak, jak chciałem, no to jakby pozwoliło mi go używać cały czas od tamtej pory, kiedy go zainstalowałem do dziś i na razie nie planuję zmiany, chyba że cokolwiek się jeszcze pojawi, to na pewno przetestuję.
1: Ale Euro 79 za Downcasta. Uważasz, że to jest wart ten program jest swojej ceny?
0: Tak, myślę, że program wart jest swojej ceny. Nawet nie tylko dlatego, że jest aż tak rozbudowany, ale też właśnie przede wszystkim dlatego, że wygodnie się go obsługuje. No i że jest w pełni dostępny oczywiście dla VoiceOvera, co nie jest bez znaczenia. I często w kolejnych wersjach tego programu są umieszczane jakieś jeszcze poprawki dla VoiceOvera. Także i producent o tym pisze, także ma na pewno świadomość jakby tego, że warto w dostępność inwestować, warto ją rozwijać i warto brać ją pod uwagę przy tworzeniu aplikacji, co jakby dla mnie też sprawia, że aplikacja staje się jakoś godna polecenia.
1: A zatem wiadomo, że krótko...
0: wszystkie uwagi można zgłaszać.
1: Aha. A zatem krótko i treściwie podsumowując naszą dzisiejszą audycję, polecamy Downcasta.
0: Polecamy Downcasta, warto wypróbować. Niech nie odstrasza nas to, że on jest po angielsku, bo nie jest też moim zdaniem jakoś napisany w sposób skomplikowany, tak, zupełnie. A poza tym no, te najważniejsze rzeczy zawsze można z niego wyłuskać i niech nam służy, niech nam gra.
1: A poza tym niestety prawda też jest taka, że gro aplikacji w App Store to są aplikacje w języku angielskim i to jest też tak troszeczkę, tu od razu mówię o tym do słuchaczy, którzy zastanawiają się nad zakupem iPhone'a. Sporo jest takich aplikacji, które są w języku angielskim i no tego języka angielskiego troszeczkę trzeba będzie liznąć. Trzeba gdzieś tam się będzie z tym językiem zderzać tu i tam.
0: Walor edukacyjny się pojawia.
1: Dokładnie, walor edukacyjny się pojawia. Ale proszę się nie zrażać, bo to nie jest nic mocno skomplikowanego. Kilka słów w obcym języku, naprawdę to nic strasznego. Przychodzi to z czasem wręcz samo, intuicyjnie i zaczynamy z tego korzystać. Więc...
0: A tym, jeżeli się nauczymy już... O, właśnie jakiś podcast został odświeżony. To był właśnie dźwięk, który pokazał, że coś nowego się pojawiło i ten, ponieważ Downcast jest akurat włączony u mnie, to już program coś mi pobiera. I może właśnie zobaczę co. Tylko wyjdę z ustawień.
1: I chyba się nawet coś pobrało.
0: No już nie zdążyłem zobaczyć co. Bo już niestety kolejka jest pusta. Ale
1: jakiś krótki podcast był.
0: Ale gdyby coś się jeszcze pobierało, to można by zobaczyć co. Można zobaczyć co się, na którym się coś się stało. To nie.
1: Oj, chyba trochę to...
0: Coś to nie pokazał mi tego, niestety, ale to jest do zbadania.
1: No, w każdym razie się pobrało i w każdym razie polecamy również Downcasta i prosimy się nie zrażać językiem angielskim w iOS-ie i w aplikacjach właściwie na iOS-a, bo sam iOS jest po polsku, ale aplikacji jest naprawdę sporo, które są po angielsku. I tym chyba optymistycznym akcentem możemy kończyć naszą dzisiejszą audycję, prawda Przemku?
0: Tak, myślę, że tak.
1: Zatem polecamy, a tobie Przemku bardzo serdecznie dziękuję za poprowadzenie razem ze mną dzisiejszego programu. Technika nas troszeczkę zawodziła, ale daliśmy
0: radę.
1: Oczywiście, tak. Że tak. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Ja również się kłaniam, do usłyszenia. My spotykamy się w piątek, bo jutro tylko realizacyjnie, natomiast jutro audycja Alicji Witek po godzinie 19:00. Babie lato, tym razem o emigracji. Będziemy rozmawiać z niewidomymi, którzy gdzieś za granicą naszego pięknego kraju się znajdują. Natomiast w piątek Robert Łabęcki i Infra Recorder. Taka aplikacja dostępna całkiem i to jeszcze w dodatku darmowa do nagrywania płyt. Dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
8: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Kiedy moja ulubiona stacja radiowa poza radiem DHT i Tyfloradiem oczywiście dostała w końcu po wielu, wielu latach starań nadawania pirackiego i wszystkiego koncesje na fale AM, czyli Radio Caroline, mówię o nich, to oni bardzo, ale to bardzo często grali tę piosenkę. Po prostu no, nie było dnia, nawet bym powiedział, że nie było dyżuru prezentera, żeby z radością nie zagrał tej piosenki AM Radio i Everclear na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia DHT w programie RTV, ale my mamy powody do świętowania i to wcale nie dlatego, że dostaliśmy koncesję na AM, ani na FM, ani na żadną inną częstotliwość, tylko mamy powody do świętowania. Nie. Jeszcze nie, ale może kiedyś, może kiedyś. My mamy powody do świętowania, bo nasza wygrała!
9: Nasza wygrała, to już niemal tydzień minął, ale nie słyszeliśmy się od tego czasu, ale mówiliśmy wam tydzień temu o finale konkursu Eurowizji Junior konkretnie i właśnie w niedzielę ten finał się odbył i wygrała go nasza reprezentantka Roxana Węgiel.
1: No, to gratulujemy Roxanie bardzo serdecznie.
9: Głosowałeś?
1: Nie głosowałem.
9: A ja tak.
1: No tak, bo ty oszukiwałaś, bo ty cheatowałaś, jak to się teraz mówi. Natomiast ja...
9: Było to trochę trudne.
1: Dokładnie. Natomiast ja nie miałem możliwości, żeby zagłosować. Niestety. I tu muszę powiedzieć kilka gorzkich słów na temat organizatorów Eurowizji Junior, bo przez internet osoba niewidoma zagłosować samodzielnie nie była w stanie. Otóż wyobraźcie sobie, że strona internetowa, za pomocą której się głosowało, jakoś tam nawet dostępna była. Co prawda z klawiatury to tak za bardzo też się nie dawało oznaczyć tych elementów do głosowania, bo one były jako klikalne, nie jako standardowe. Jakieś takie elementy, które osoba niewidoma byłaby w stanie sobie gdzieś tam odnaleźć, ale nasze programy odczytu ekranu to jak najbardziej wspierają, więc to już, o ile kiedyś mogło być to problemem, to teraz spoko. Damy radę. Natomiast no, z czym ja miałem problem, to była tak zwana kapcza, czyli mówiąc ludzkim językiem kod z obrazka. Trzeba było przepisać wynik działania matematycznego i gdyby te cyferki, które tam należy do siebie dodać, odjąć, cokolwiek z tym zrobić, były wypisane czystym tekstem, nie byłoby problemu. Niestety były w postaci grafik. Ja sobie z tym nie poradziłem. Ty poprosiłaś o pomoc swoją mamę i sobie poradziłaś, ale no ja niestety takiego komfortu nie miałem i nie wyszło po prostu. Najzwyczajniej
9: no, no
1: w świecie.
9: No i to przykre, także... naprawdę, że tak duży konkurs międzynarodowy, nie, organizatorzy czy osoby odpowiedzialne właśnie za tworzenie tej strony internetowej, za to całe głosowanie, nie są w stanie zadbać o to, żeby to było dostępne. To wydawałoby się, że to już powinno być w dzisiejszych czasach standardem. Niestety nie jest. No, no trudno, oby było to może lepiej rozwiązane w kolejnej edycji, która no właśnie... Nie wiadomo jeszcze dokładnie, gdzie się odbędzie, ponieważ w przypadku Eurowizji dla dzieci to nie jest tak, że organizuje ją zwycięzca z poprzedniego roku. Może, ale nie musi, ale chyba często tak nie jest. Natomiast prezes Telewizji Polskiej powiedział, że jest chętny, aby Eurowizja w przyszłym roku odbyła się u nas, także ciekawe, co na to organizatorzy konkursu i kto wie.
1: Kto wie, no zawsze to jakiś wstęp do tego, że może jak nam dobrze pójdzie, to i kiedyś wygramy tę Eurowizję taką pełną, już nie dziecięcą, więc jeżeli zdamy egzamin, jeżeli chodzi o przygotowanie Eurowizji Junior, no to może w przyszłości. Pytanie, gdzie ta Eurowizja ma się odbyć, bo ponoć miałaby się odbyć, może tak, bo ponoć nie w Warszawie, takie gdzieś tam słyszałem informacje, że w jakimś innym mieście, ale gdzie, ponoć co innym, jak, tak. to tego jeszcze, szczerze mówiąc,
9: fani
1: nie wiem.
9: Fani często mówią o Katowicach, ale to wiadomo, są na razie jeszcze tylko wstępne rozważania, więc trudno powiedzieć, na jakie miasto się zdecydują organizatorzy, jeżeli w ogóle by to miało być u nas. No a co do tej Eurowizji dla dorosłych, nazwijmy ją tak znów roboczo, no to już się pojawiają takie hipotezy, że być może również za przykładem Eurowizji dla dzieci, skoro zdało egzamin to, że nie było tych eliminacji, preselekcji koncertu telewizyjnego, w którym to widzowie wybierali reprezentanta, to być może właśnie to również zostanie wykorzystane w Eurowizji dla dorosłych, to znaczy, że właśnie takich preselekcji nie będzie, a telewizja wybierze reprezentanta wewnętrznie, no bo skoro to tutaj zadziałało, no to może tak właśnie powinniśmy wybierać. Na rzeczy kiedyś tak Telewizja Polska wybrała i wybrali czarną dziewczynę

0: świata, a Europy z przyległościami, może tak to powiedzmy, czy doceniłaby taką właśnie muzykę, muzykę disco polo, czy bylibyśmy się w stanie w dzisiejszych czasach z tym przebić jakoś?
1: No to ciekawe, skoro Werka Serduczka gdzieś tam...
0: No właśnie.
1: To było sukcesem, no to może i nasz Zenek. No nie,
0: z drugiej strony kiedyś sukcesem było Lordi, no to co to można by coś...
1: Też Lordi.
0: No, to może jakiś taki zespół. Teraz to taka moda jest na muzykę patriotyczną w takim ostrzejszym wydaniu. To może tą drogą pójdziemy. No zobaczymy. Wszystko okaże się za czas jakiś. Zobaczymy też, czy Eurowizja Junior w Polsce będzie miała swoje miejsce i kto tam wtedy wygra. Oczywiście. To pokażą nam najbliższe miesiące zapewne. Tymczasem rozpoczynamy, i to już tak rozpoczęliśmy chwilę temu, 43. wydanie programu RTV. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Witamy Was bardzo serdecznie. Dziś w godzinnym wydaniu mamy Wam co nieco do opowiedzenia, ale no nie na tyle, żebyśmy byli w stanie Wam o tym wszystkim opowiadać przez 2 godziny. Najwyżej Grzesiowi zabierzemy chwilę czasu antenowego, jeżeli byśmy tam gdzieś przedłużyli, bo dziś właśnie, dziś mikromiszmasz, nowa audycja na antenie Radia DHT, nowa, stara...
1: Powrót właściwie, powrót. Rzekłabym, ale...
0: Tak, bo Grzegorz...
1: Ale to jest na pewno...
0: Tak, Grzegorz to jest taki nasz latający Holender, który bardzo często ma nowe pomysły, to jest najbardziej kreatywna jednostka w naszej ekipie, bo on co chwilę ma nowy pomysł na siebie, także jeżeli chcecie posłuchać Grzegorza Przystupy w nowym wydaniu, to zapraszamy już po godzinie 18 na antenę Radia DHT.
1: Taka właśnie zmiana, że teraz po nas Grzegorz będzie prowadził swoją audycję, no a my już tak zaczynamy w pełni i na początek przenosimy się do stacji TVN i o niej słów kilka. No bo czy ty wiesz, co dzisiaj telewizja TVN pokaże wieczorem o godzinie 22:20 i to w porze oglądania całkiem dobrej, bo po finale programu Mam Talent?
0: No słyszałem, że Christian Grey pojawi się na szklanym ekranie.
1: Tak, z otwartej telewizji się pojawi. Będziesz oglądał?
0: Nie, wiesz co, ja książek nie czytałem, film sobie myślę, że też podaruję. Doceniam, że wszyscy docenili Ellie Goulding i Love Me Like You Do, bo piosenka rzeczywiście taka wpadająca w ucho i całkiem sympatyczna, ale to może niech będzie moja jedyna styczność z tą produkcją.
1: A ja książki czytałam, to się muszę przyznać, ponieważ muszę się wytłumaczyć. Byłam wtedy studentką pierwszego roku, która bardzo stresowała się pierwszą w życiu sesją. Myślałam, że to w ogóle będzie nie wiadomo co i że trudno będzie to zdać, okazało się nie aż tak źle. I po tej sesji po prostu musiałam się odstresować i stwierdziłam, że to właśnie będzie dobry sposób. 2 pierwsze książki jeszcze jakoś wytrzymałam, ale w trzeciej powiem szczerze, że już... się zmęczyłam i już chciałam, żeby się skończyło jak najszybciej.
0: No właśnie, tak, więc... miałaś się odstresować, a umęczyłaś się jeszcze bardziej.
1: Nie, no troszkę się na pewno odstresowałam przy pierwszej części, chociaż to, że się odstresowałam, nie znaczy, że mam jakieś pozytywne zdanie na temat tej literatury, aczkolwiek znając życie, na film pewnie dzisiaj zerknę, a czy obejrzę go w całości, czy kilka jedynie minut, no to myślę, że się jeszcze okaże.
0: Wszystko się okaże. Pewnie nie będzie z audiodeskrypcją, bo TVN generalnie mało stawia na audiodeskrypcję.
1: Gdzie?
0: Szkoła jest z audiodeskrypcją na przykład. I kiedyś były rozmowy w toku, co po prostu...
1: W toku.
0: Ten program tak bardzo tego potrzebował, że...
1: Audiodeskrypcja,
0: że szkoda
1: tak,
0: słów.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale w ogóle co do TVN-u jeszcze, to nie wspominaliśmy Wam jeszcze o tym, ponieważ na te wydarzenia trzeba będzie trochę poczekać. TVN planuje reaktywację swoich znanych formatów, głównie swoich znanych seriali, ponieważ już wiadomo, że wiosną pojawi się drugi sezon serialu Odwróceni, który to pierwszy sezon tego serialu był emitowany jakieś 12 lat temu i cieszył się dobrymi opiniami. Ale to jest jedna rzecz, natomiast kolejne, które jeszcze nie wszystkie są tak dokładnie potwierdzone, ale myślę, że nawet jeszcze więcej fanów tych produkcji mogą one zelektryzować. Otóż podobno ma wrócić Brzydula.
0: No proszę.
1: To jest w ogóle wydarzenie. I podobno ma wrócić 39

0: 5,5.
1: No to też ciekawie. Znane tytuły.
0: Że nie wiem, co o tym... Tak, powiem szczerze, że nie wiem, co o tym sądzić i teraz się zachowam jako taka typowa Polka, która jeszcze niczego z tego nie widziała, no bo siłą rzeczy nie można było, ale się już wypowie, że nie wiem, no, jak się skończą te kontynuacje, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle to jest tego warte, ponieważ no może po prostu warto było skończyć tę produkcję wtedy, kiedy to było zaplanowane i jakieś odgrzebywanie właśnie tych tematów może się skończyć różnie, zobaczymy, może będę pozytywnie zaskoczona i na pewno zerknę i na Brzydule i na 39,5, bo lubiłam te seriale, no i to też na pewno gwarantuje TVN-owi wysoką oglądalność, wszak te produkcje miały taką oglądalność, więc na pewno wiele osób z ciekawości zerknie, jak wyglądają te nowe odsłony, więc tak czy inaczej im się to jakoś opłaci. Chociaż mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, ponieważ kilka miesięcy temu pan Miszczak powiedział, że w TVN jest wiele nowych pomysłów na nowe seriale. Większość z nich, jak to ładnie powiedział po polsku, na etapie developmentu. Więc skoro mają tyle pomysłów jeszcze na takie całkiem nowe produkcje, to gdzie to wszystko w ramówce pomieścić? Przecież ani ramówka, ani doba z gumy nie jest.
1: No, ale wiesz, wystarczy dawać mniej jakichś różnego rodzaju powtórek, to i może wszystko się zmieści, bo tak naprawdę teraz w dobie VOD to przecież nie ma już takiego wymogu, żeby coś tam było powtarzane, bo ktoś sobie nie obejrzał. No bez przesady, nie jesteśmy państwem, gdzie ten internet szerokopasmowy jest niezbyt rozwinięty. Większość, poza może jakimiś tam wiekowymi osobami, ma dostęp do nowoczesnych technologii, może sobie obejrzeć, jeżeli tylko ma ochotę, na playerze na przykład poprzednie odcinki, także chyba nie ma potrzeby już aż tak bardzo zapychać tego wszystkiego powtórkami, więc kto wie.
0: Może no to prawda, dzięki temu cały dzień by nie był wypełniony paradokumentami, tylko pół dnia.
1: Dokładnie.
0: Więc to może jakiś pozytywny krok, ale zawsze też jeszcze można zrobić jedną rzecz, jak to się stało z kolejnym formatem, który ma za jakiś czas powrócić. Otóż, słuchajcie, ma wrócić format Big Brother, przy czym on ma się pojawić w TVN7, więc to jest no też proszę. Jakaś strategia, po pierwsze, żeby trochę odciążyć tę główną antenę, a po drugie, żeby pobudzić do życia ten kanał TVN7, no bo on jest tak sobie właściwie w tej naziemnej telewizji cyfrowej, ale nie ma produkcji własnej, a ma być i Big Brother, ma być też jakiś premierowy serial, także no coś się tam przynajmniej będzie działo, Big Brother też na pewno sporą widownię przyciągnie, no i ciekawe, jak w dzisiejszych czasach, po tych kilkunastu latach od ostatniej edycji w TV4, to minie zdaje się 12 lat, jak ten program będzie wyglądał, jak się spodoba, no na pewno będą stawiali na interaktywność, tak mi się wydaje, no to już są te czasy. No i pewnie na jakieś ciekawe osobowości, no bo bez tego taki program nie ma racji bytu.
1: I wiesz, ja się zastanawiam, jak bardzo kontrowersyjnie w obecnych czasach i w dobie na przykład takiego programu jak Warsaw Shore trzeba będzie tam zagrać w tym programie, żeby zyskać poklask i może nie tyle nawet zawsze uznanie widzów, co po prostu ich zainteresowanie, bo to nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. To jest przysłowie stare jak świat, ale ono się, mam wrażenie, coraz częściej sprawdza. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że no obecnie to trzeba coraz więcej jakiejś kontrowersji, żeby zwrócić na siebie uwagę, niestety. To tak jest chyba troszkę.
0: Dokładnie, dlatego przez tych kilkanaście lat chyba nie reaktywowano programu, no bo właśnie pomysł się trochę wypalił, pojawiły się inne programy, w których działo się jeszcze więcej, więc no tutaj zobaczymy, jak oni właśnie do tego podejdą i czy istotnie im się uda zaskoczyć, a na pewno powiemy jeszcze o tym więcej, kiedy ten program już się istotnie pojawi, no ponieważ na pewno już niedługo będą ogłoszone castingi i na wiosnę ponoć właśnie ma się to dokonać, a teraz wracamy do głównego TVN-u i do programu, który się pojawi już niebawem, bo 5 grudnia i chyba z nim jest trochę podobnie i z podejściem do tego programu właściwie, jak z tym, o czym ja już mówiłam wcześniej w kontekście tych powrotów, to znaczy wielu ludzi jeszcze nie widząc tego programu kilka miesięcy przed jego premierą już się na jego temat wypowiadało.
1: Tak, no i też dość sporo kontrowersji narosło wokół tego programu, o którym wspomniałaś, a myśl na temat którego pozwolę sobie teraz rozwinąć, bo od najbliższej środy właśnie o godzinie 21:30 na antenie TVN TVN pojawi się nowy program zatytułowany Wracajcie skąd przyszliście. Formuła programu polega na tym, że grupa Polaków wraz z Piotrem Kraśką spotka się z uchodźcami i zobaczy, jak żyją z dala od domu rodzinnego. Ekipa odwiedzi kraje, przez które uchodźcy z Bliskiego Wschodu przedostają się na nasz kontynent. Niemcy, Austrię, Węgry, Serbię, Grecję i Irak. W programie wystąpi 6 osób, z których z tej właśnie szóstki 3 osoby popierają przyjmowanie uchodźców do Polski, a 3 osoby są temu przeciwne. W trakcie trwania tej wyprawy poznają ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj ojczysty. Usłyszą od nich wzruszające, a czasem mrożące krew w żyłach historie. Widzowie zobaczą, jak te spotkania wpłyną na poglądy bohaterów o migracji. Jak powiedział dla portalu wirtualnemedia.pl Piotr Kraśko, to było niezwykłe doświadczenie patrzeć, jak ich zmienia ta wędrówka i setki kolejnych rozmów i spotkań, jakie przeżywają i jakie przeżywają emocje oraz jak utwierdzają się w swoich przekonaniach albo w nieoczekiwany sposób je zmieniają. Zdjęcia do programu Wracajcie skąd przyszliście odbywały się latem i dodajmy jeszcze, że program oparty jest na australijskim formacie Go Back to Where You Came From, który zaadaptowany został m.in. w Danii, Holandii, Niemczech czy Belgii. Polska wersja będzie składała się z 4 odcinków, czyli niezbyt wielu, no ale może tyle wystarczy, żeby pokazać to, co trzeba. Grudzień na pewno będzie tym wypełniony. Natomiast właśnie o tych kontrowersjach tu warto wspomnieć, bo program jeszcze przed emisją wzbudził dość duże kontrowersje i zarzuca się mu m.in. przekraczanie granic i zabawę w uchodźców przez uczestników programu. Ale jak powiedział w wywiadzie dla serwisu Na temat.pl Piotr Kraśko, nie ma to nic wspólnego z tym, co już od najbliższej środy zobaczymy na antenie telewizji TVN, czyli ci uczestnicy nie będą się gdzieś tam jakoś ponoć w uchodźców bawić, nie będzie zrobione z tego show, tylko to będzie bardziej taki materiał dokumentalny, który będzie opowiadał różnego rodzaju historie. No i zobaczymy, jak to zmieni spojrzenie, szczególnie tych osób przeciwnych przyjmowaniu uchodźców, tak. Bo ciekawe, czy na przykład w drugą stronę ktoś...
0: No właśnie.
1: Właśnie to zdanie zmieni, że ktoś jest za, a nagle będzie przeciw. To mnie zastanawia nawet bardziej niż to, co gdzieś tam ta druga strona myśli, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli widzi się, łatwo się mówi i osądza kogoś z perspektywy wygodnego siedzenia we własnym fotelu i w ciepełku i gdzieś tam sobie za ekranu laptopa. Natomiast jeżeli spotkamy takie ludzkie nieszczęście twarzą w twarz z nim staniemy i zobaczymy, jak te pojedyncze jednostki sobie muszą tam gdzieś radzić, to myślę, że może się zmienić optyka naszego spojrzenia. Ale czy w drugą stronę, no czy coś się stanie takiego, to jest ciekawe, ale wszystkiego od najbliższej środy przez grudzień będziemy się dowiadywać z anteny telewizji TVN. No co, zagramy sobie teraz coś?
0: Zagramy sobie utwór, no myślę, że jedyny utwór, który się mógł teraz pojawić, ponieważ właśnie on powstał poniekąd z inspiracji tymi wydarzeniami, tym, że bo już od jakiegoś czasu właśnie słyszy się o uchodźcach, a myślę, że tekst utworu i wspomniana tam nazwa Aleppo o tym świadczy, a że już dzisiaj zaczął się grudzień, no to chyba na kolędę możemy sobie pozwolić, prawda?
1: Czemu nie?
0: I właśnie będzie to kolęda dla tęczowego Boga w wykonaniu Grzegorza Turnała i Magdy Umer.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No po prostu powiedz o Eurowizji, a Krzysztof się odezwie. Nasz stały słuchacz napisał do nas przed momentem na Facebooku, że ponoć to Kraków jest najbliższy temu, żeby Eurowizję Junior organizować, ale to ciekawe, bo na razie przecież jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle będziemy ją organizować. No i ponoć warszawski Torwar także broni nie składa. Dziękujemy ci, Krzysztofie, za te informacje. Jeżeli wy chcecie również nam coś napisać, odnieść się w jakiś sposób do tego, o czym mówimy na antenie radia DHT w programie RTV, to zapraszamy facebook.com/radio_dht. A teraz telewizja, tak?
0: Tak jest, a teraz telewizja, informacja, która gruchnęła w czwartek wieczorem. Otóż Wojciech Cejrowski w grudniu nie będzie pojawiał się w czwartkowych wydaniach programu Minęła 20, prowadzonych przez Michała Rachonia na antenie TVP Info, rzecz jasna. Poinformował o tym na swoich profilach w serwisach społecznościowych. Dodał, że dostał tę wiadomość od samego Michała Rachonia, który przeprowadzał z nim wywiady w czwartkowych wydaniach programu. I napisał tak: panu Rachoniowi dziękuję, że mnie na antenę wpuścił. Mam nadzieję, że nie będzie miał z tego powodu kłopotów. Zaznaczył również, że oglądalność wywiadów z nim była kolosalna, podobno. Sam Michał Rachoń nie chciał komentować tej sprawy, ale za to kto inny chciał skomentować i to zrobił. Otóż w czwartek wieczorem do wpisu Cejrowskiego odniósł się na Twitterze Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, i napisał: nie jest prawdą, że emisja programu Minęła 20 została zawieszona. No, w ogóle to zdanie jest trochę nie o tym, bo wiadomo, że samego programu nie została zawieszona. TVP nie zerwała umowy z Wojciechem Cejrowskim. Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą. Krótka przerwa jest potrzebna na refleksję. Na antenie TVP nie ma miejsca na poglądy i zachowania sprzeczne z polską racją stanu. No, brzmi trochę strasznie, ale za chwilę przejdziemy do tego, co sprowokowało aż taki komentarz. Nadmienię jeszcze tylko, że Wojciech Cejrowski gości w czwartkowych wydaniach Minęła 20 od wiosny tego roku. Najczęściej Michał Rachoń rozmawia z nim przez komunikator internetowy, ponieważ Cejrowski przez dużą część roku mieszka w Stanach Zjednoczonych i te wywiady zazwyczaj nie są emitowane na żywo, tylko nagrywane kilka godzin wcześniej. No i właśnie 2 tygodnie temu, w czasie rozmowy Wojciecha Cejrowskiego z Michałem Rachoniem, Wojciech Cejrowski spalił małą flagę Unii Europejskiej, wyrażając poparcie dla podobnego incydentu podczas Marszu Niepodległości. Ten fragment rozmowy nie został pokazany w TVP Info, natomiast Wojciech Cejrowski opublikował go na swoim kanale na YouTubie i zatytułował to nagranie "Nowe Cejrowski pali logo UE", więc w ogóle zabrzmiało to tak...
1: Tak, bo pan Wojtek ma swój kanał na YouTubie, gdzie wrzuca wszelkie swoje jakieś tam wystąpienia radiowe i telewizyjne zresztą też, tylko niestety YouTube bardzo ostro traktuje te jego wystąpienia w radiowej trójce, bo jak ileś razy chciałem sobie posłuchać którejś z tych audycji podzwrotnikowej, no to niestety już nie dałem rady, bo film został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich na YouTube.
0: Praw autorskich, no. A no właśnie.
1: Dlatego my, ale panie Wojtku, jesteśmy tak na Mixcloudzie. Wystaw się pan tam. Tam się da.
0: Dokładnie. No, trzeba to może zaproponować, bo nie wiemy, czy nas słucha. Ale to, o czym wspomniałam, to jest tak naprawdę tylko jedno z wydarzeń, ponieważ niektórzy dziennikarze komentujący na Twitterze zawieszenie współpracy TVP Info z Wojciechem Cejrowskim zwrócili uwagę, że w czwartek publicysta właśnie w swoim kanale zamieścił nagranie, w którym ostro skrytykował PiS za to, że partia nie doprowadziła do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Powiedział między innymi, że Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek i jest u niego od dawna nacenzurowanym. No to jak już tak powiedziano, to
1: no,
0: rzeczywiście...
1: To, tak. To już się dzieją rzeczy dość grube. Tak.
0: To rzeczywiście nie dziwne, ale to też jeszcze nie wszystko, bo w czwartek przed nagraniem rozmowy z Rachoniem Cejrowski gościł także w Radiu Wnet. I Grzegorz Łaguna z Superstacji napisał potem na Twitterze: Wojciech Cejrowski zawieszony w TVP za słowa o chamie Kaczyńskim. Cejrowski miał w radiu powiedzieć: tak jak ta pani, której ośmielił się w tym momencie cham Kaczyński grozić palcem. Chamstwo. Jeśli to była intencja Jarosława Kaczyńskiego, to w tym momencie był chamem i wobec kobiety i powinien z liścia dostać. Już tłumaczę, że chodziło o posłankę PiS Annę Siarkowską. Gdy Sejm nowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym i zmieniał przepisy zakwestionowane przez Unię Europejską, Jarosław Kaczyński pogroził jej palcem, bo z trybuny sejmowej mówiła: wycofywanie się ze słusznych reform pod naciskiem instytucji unijnych wykorzystywanych do walki politycznej wyznacza granice naszej suwerenności w bardzo nieciekawym miejscu. No także kolejny tutaj element, dzięki któremu pan Cejrowski sobie, mówiąc kolokwialnie, mógł przechlapać. Natomiast to nie jest oczywiście tylko tak, i znając pana Cejrowskiego się można tego domyślić, że tylko teraz był kontrowersyjny, bo już wcześniej były różne takie małe aferki z nim związane, bo w czerwcu ubiegłego roku Wojciech Cejrowski, komentując w Minęła 20 relacje Polski z USA, stwierdził, że Donald Tusk, w przeciwieństwie do Donalda Trumpa, kocha Polskę od tyłu. Skrytykowało to wielu dziennikarzy aktywnych na Twitterze, zgłoszono również skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie. Z kolei pod koniec marca bieżącego roku Michał Rachoń w rozmowie z Wojciechem Cejrowskim, komentując zarzuty wobec byłego dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, stwierdził, że w IMGW za rządów PO działał homo harem, a Cejrowski ocenił, że trafniejsze jest porównanie do burdelu. I krótko po tym na Twitterze Minęła 20 zamieszczono sondę, w której zapytano, czy afera w IMGW to bardziej homo harem, czy homo burdel. I wielu dziennikarzy oczywiście skrytykowało tę sondę jako infantylną i niesmaczną. No nie ma się co dziwić. Naprawdę, jak się czyta o takich rzeczach, to jest przerażające, że to do tego doszło. Dokładnie. A z kolei w grudniu 2017 roku, gdy doszło do zmiany przewodniczącego Nowoczesnej, Ryszarda Petru zastąpiła Katarzyna Lubnauer, Cejrowski skomentował: nowy przywódca tej partii. Nawet powiem panu szczerze, że nie bardzo wiadomo, czy chłop, czy baba. Ja nie obrażam nikogo, nie wiadomo, czy chłop, czy baba intelektualnie.
1: Po prostu, o ile naprawdę, jak tak słucham tego wszystkiego i czasem zresztą też trafię na różnego rodzaju wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego, to mam wrażenie, że naprawdę on powinien ograniczyć swoją aktywność do tych programów podróżniczych różnego rodzaju, czy programów muzycznych, w których opowiada o jakiejś tam kulturze, o piosenkach, które zna, bo tu przynajmniej nikogo nie obraża, słucha się tego przyjemnie i naprawdę jest Wojciech Cejrowski dobrym dziennikarzem i trzeba też przyznać, że jest człowiekiem inteligentnym, tylko dlaczego tę inteligencję wykorzystuje w tak kiepskim stylu?
0: No, szkoda, nawet już po prostu nie wiem, co dodać więcej, bo właśnie przykro jest patrzeć na to, że czasem dyskusja publiczna spada, tak jak wskazują na to choćby te ostatnie przykłady, że jej poziom spada tak znacząco, no ale co by nie mówić, sobie tutaj u prezesa być może opinię popsuł takimi komentarzami, zobaczymy, czy istotnie wróci w styczniu, czy może jeszcze później, nie wiadomo jeszcze, no jak na razie jest to zawieszenie tylko na miesiąc. No ale tak jak wspomniałeś, istotnie najbardziej lubimy te programy pana Cejrowskiego, w których mówi o podróżach, bo na tym się zna. No i jego takim znakiem rozpoznawczym jest to, że porusza się boso. No to chyba nie mamy teraz wyjścia i musimy mu zagrać piosenkę zespołu Zakopower.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: Za 21 minut będzie godzina 18, to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Ja teraz otwieram kolejną notatkę i ja w nagłówku tej notatki mam taki tytuł: Piekło zamarzło.
0: Oj tak.
1: No,
0: tak się
1: naprawdę
0: poczułam, kiedy otworzyłam Twittera, tam się pojawił tweet magazynu Press i tam była ta informacja.
1: Dokładnie, bo tak nawet co jakiś czas sobie rozmawiamy o tym, co dzieje się obecnie w Radiu Z, i ja zawsze tak mówię, wiesz co, ale to jakoś jeszcze funkcjonuje, póki Marzena Chełminiak tam jest, bo przecież no jej nikt nie ruszy, to jest no ikona tego radia. Wiele lat, od początku tej trwania i istnienia tej stacji, pracowała tam na różnych stanowiskach i no przecież nikt jej stamtąd nie ruszy. Okazuje się, że jednak ruszyło. Jak poinformował Press właśnie, wieloletnia dziennikarka Radia Z, Marzena Hełminiak, rozstaje się ze stacją. Powodem jest zdjęcie z anteny jej programu Życie jak marzenie. Informacje te potwierdzają Marzena Hełminiak i pełniący obowiązki redaktora naczelnego Radia Z, Michał Celeda. Natomiast, jak dodaje pani rzecznik prasowa Eurozetu, rozstanie było za porozumieniem stron. Marzena Hełminiak z Radiem Z była związana od początku istnienia stacji, czyli od 1990 roku. Co ciekawe, ja tego nie pamiętam, ale są osoby, które to pamiętają. W 2000 roku przez chwilę pracowała w RMF FM. Prowadziła w Radiu Z takie programy jak Hip Hop Z, Dzień jak Niecodzień, Kuferek Radia Z. Natomiast program Życie jak Marzenie prowadziła od września 2015 roku. No, prowadziła też poranki przecież z, tak. Z Marcinem Sońtą i Tomkiem Florkiewiczem, dobrze pamiętam?
0: Na pewno? Nie wiem, a może to jeszcze był Marek Starybrat?
1: A może i Marek Starybrat, tak. Tu mogę, ja nie jestem człowiekiem jakimś takim, który bardzo, bardzo słucha programów porannych, bo zazwyczaj wtedy jeszcze sobie smacznie śpi, więc mogę tu coś pomylić.
0: Nie jesteś człowiekiem, który słucha Radia Z regularnie.
1: A to też jest prawda, to też jest prawda. Natomiast rzeczywiście na pewno Marzena Hełminiak była też jedną z prowadzących program poranny Radia Z. No i cóż, ciekawe co teraz. Tym bardziej, że wiesz co?
0: Ja nie wiem.
1: Że to jest w ogóle
0: skończył się świat.
1: Tak, że to jest w ogóle o tyle ciekawe, że Marzena Hełminiak była zawsze taką panią z radia. Ona przecież, o czym czytałem swego czasu w wywiadzie z nią w Radio Newsletterze, rozmawiała z Aliną Dragan, to wspominała o tym, że do czasu, aż zaczęła prowadzić programy poranne, to w zasadzie ludzie nie wiedzieli, jak ona wygląda. Bo ona swojego wizerunku tak za bardzo nie upubliczniała. No wtedy w porankach to wiadomo, trzeba było, bo tam też jakieś materiały wideo i tak dalej, więc dopiero wtedy dało się poznać, jak wygląda Marzena Hełminiak. Zresztą kiedyś, ja pamiętam, to wiele lat temu już było, Janusz Weiss dzwonił w nietypowej sprawie do Marzeny Hełminiak właśnie, bo jeden ze słuchaczy się zapytał, czy jak ona wygląda, czy gdzie można by ją zobaczyć, bo tyle lat ją słyszał, a nigdy jej nie widział. I właśnie wtedy Marzena Hełminiak mówiła o tym, że ona to tak celowo, po prostu. I tyle.
0: Ale ja kojarzę występ pani Hełminiak w jakimś programie, chyba w telewizji TVN Style, jakieś 12 lat temu. Program się nazywał chyba Ten Jeden Dzień, bo pani Marzena chyba była kiedyś ciężko chora i chyba właśnie o tym tam opowiadała, więc zdaje się, że wtedy ci, którzy oglądali ten program, Doroty Wellman mogli zobaczyć, jak ona wygląda.
1: No to może tak, no,
0: bo taki wyjątek.
1: Bo to może, wiesz, właśnie był jakiś wyjątek, ale tak generalnie no to nie jest osoba, którą zobaczysz w jakimś kolorowym pisemku albo której zdjęcie zobaczysz na pudelku. No bo to nie.
0: No, nie.
1: No i teraz pytanie, co dalej z panią Marzeną? Gdzie teraz znajdzie swoje miejsce i czy w ogóle znajdzie swoje miejsce?
0: No właśnie, no nie wiadomo, ja przyznam, chociaż już nieraz tu o tym mówiłam, o ile do samej pani Marzeny nic nie mam, o tyle po prostu jakoś tak barwa jej głosu, powiedzmy, że nie należała do moich ulubionych, o tak powiem. Ale to nie znaczy, że jakoś cieszy mnie jej odejście, no bo nie mam właściwie powodów i też czekam, co się z nią dalej wydarzy.
1: Oczywiście i życzymy wszystkiego dobrego na być może dalszej radiowej drodze życia. Może to jest czas na jakieś zmiany. Kto wie. I wszystko się z czasem okaże. A my sobie teraz zagramy piosenkę, nawet nie o jednej.
0: Ale zanim
1: Marzence.
0: Sobie zagramy, to jeszcze mamy nowe plotki-ploteczki a propos Radia Z.
1: No faktycznie, bo tu nie zauważyłem tego. A mamy oczywiście, bo Radio Z cały czas chciałoby się sprzedać, a nawet nie tyle samo radio, co Czech Media Invest, czyli obecni właściciele Radia Z. Mamy nowych zainteresowanych kupnem, to jest Agora i PMPG, czyli wydawca wprost i do rzeczy. Tak wynika z doniesień Gazety Prawnej. Jak na razie żadna ze spółek nie potwierdziła chęci zakupu Eurozetu, ale wszystko prawdopodobnie rozstrzygnie się w grudniu. Ciekawe, czy rzeczywiście...
0: No ciekawe, bo tamte spółki, o których była mowa wcześniej, to się jednak okazało, że wcale nie są zainteresowane, więc no tak widać, to się pojawiają nowi gracze, no i... No i ciekawe, czekamy, ponoć już w najbliższym czasie ma się to rozstrzygnąć. A teraz istotnie zagramy piosenkę dla pani Marzeny o Marzenkach właśnie, a zaśpiewa Danuta Błażejczyk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania z wami w ramach programu RTV, ale zanim przedstawimy wam ostatnią nowość, to mamy dla was zaproszenie.
0: Tak, mamy zaproszenie, mamy zapowiedź. Powiedzmy od razu, że nie wiemy, czy usłyszymy się za tydzień. To zależy od tego, czy uda nam się odpowiednią ilość informacji uzbierać. Natomiast za dwa tygodnie, prawdopodobnie, chyba że jeszcze coś się zmieni, będziemy was na pewno o naszych planach informować. Ale wstępnie na audycję, która się pojawi za dwa tygodnie, szykujemy coś specjalnego, ponieważ będzie to właśnie specjalne wydanie programu RTV pod hasłem Subiektywny ranking nowości telewizyjnych. Chcemy podsumować te programy, które były nowe w tym roku kalendarzowym, a więc te wszystkie nowości, które się pojawiły od stycznia, przy czym będziemy się skupiać na propozycjach Wielkiej Czwórki, Jedynki, Dwójki, Polsatu, TVN, no ponieważ to są programy, które i my, i chyba jednak większość widzów najczęściej ogląda. I mamy w związku z tym do was taką pewną prośbę.
1: Żebyście nam pomogli.
0: Żebyście nam pomogli, jeżeli tylko chcecie, zachęcamy was do dzielenia się z nami waszymi typami. My będziemy szykować, jak już wspomniałam, ranking, więc będziemy to porządkować pod względem miejsc, wybierając te programy, które nam się podobały i które nie, ale zachęcamy was do przesyłania waszych typów, tych programów, które wam się podobały, które oceniacie pozytywnie lub które oceniacie negatywnie. Nie musicie tego porządkować właśnie pod względem miejsce, jeżeli chcecie, to będzie nam jeszcze milej, natomiast chodzi o to, abyście powiedzieli, właśnie dali nam znać, jakie są wasze typy, no i nie musicie się ograniczać tylko do Wielkiej Czwórki, jeżeli było coś w innych kanałach telewizyjnych, a może i radiowych, co wam się w tym roku spodobało, również zachęcamy i na pewno będziemy wasze opinie czytać na antenie, wysyłajcie na naszego Facebooka radiowego lub na maila studio@radiodht.com.
1: Tak, oczywiście nasz ranking będzie bardzo subiektywny, natomiast i wcale nie obiecujemy,
0: więc
1: że...
0: Nie obiecujemy, tak, że weźmiemy wasze decyzje pod uwagę. Ale na pewno je odczytamy.
1: Oczywiście, że tak.
0: Sami rozumiecie.
1: Dokładnie, ale całkiem możliwe, że jakieś weźmiemy, jeżeli na przykład ktoś nam napisze o jakimś programie, który nam gdzieś umknął, to wcale tego nie wykluczamy, wręcz przeciwnie. Niemniej jednak sprawę stawiamy jasno, ranking jest subiektywny, czyli jest nasz. Ale waszą opinię także bardzo chętnie przytoczymy na antenie Radia DHT, zatem zapraszamy bardzo serdecznie studio@radiodht.com albo na Facebooku facebook.com/radiodht. Dajcie nam lajka, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo to myślę, że ważne jest i jak dacie lajka, to potem wam się będą informacje wyświetlać na Facebooku, kiedy na przykład możecie nas usłyszeć na żywo, jeżeli mielibyście ochotę jakoś interaktywnie uczestniczyć w tych programach, bo potem one są oczywiście do słuchania z naszego Mixclouda, bądź też w wersji bez piosenek na www.tyflopodcast.net na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. A teraz myślę, że możemy już przejść do ostatniej informacji, do informacji radiowej.
0: Tak, na koniec jeszcze przenosimy się na chwilę do radia i przenosimy się na Dolny Śląsk, ponieważ do stacji radiowych dostępnych we Wrocławiu drogą cyfrową dołączyły Muzo FM, Radio Maryja i warszawskie Radio Kolor. To też jest zresztą ciekawostka, bo nazwa Kolor była przecież obecna już we Wrocławiu w latach 90., bo to był przecież protoplasta tamtejszego radia Złote Przeboje, a teraz pojawia się to Radio Kolor, bardziej może znane obecnie, no jedyne, które się ostało pod tą nazwą, czyli właśnie warszawskie. A to wszystko stało się za sprawą multiplexu Dubcast, który już w sierpniu pojawił się w Warszawie, o tym mówiliśmy, i podobno ma również być dostępny w Gdańsku. Takie gdzieś czytałam informacje, a teraz jak widać słuchacze z Wrocławia mogą tych stacji słuchać. Przypomnijmy, że we Wrocławiu dostępny jest już multiplex Polskiego Radia oraz multiplex Local Dub, nadający m.in. Radio Luz i Radio Rodzina, a więc ta oferta radia cyfrowego jest bardzo szeroka w tym mieście, a możliwe, że jeszcze będzie szersza, ponieważ w planach wrocławskich operatorów jest m.in. dodanie stacji dostępnych wyłącznie w internecie, a także nadających analogowo w innych miastach regionu.
1: No to zobaczymy, co z tego będzie i jakie będą dalsze losy właśnie tych multiplexów. Natomiast ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, o której wiem od naszego redakcyjnego kolegi, którego usłyszycie za moment. Mianowicie, jeżeli chcecie sobie porównać brzmienie Radia Maryja, to zapraszamy właśnie wszystkich mieszkańców Wrocławia, którzy są w zasięgu, bo ponoć Radio Maryja, to się tak fachowo mówi właśnie na tym cyfrowym multipleksie, jest bez procesingu, co oznacza, że jest bez tych wszystkich takich udziwnień, ulepszeń, które możecie usłyszeć w radiu, dzięki temu dźwięk jest taki mocniejszy, taki bardziej ściśnięty, tak myślę, że można to określić, nie wchodząc tu w jakiś techniczny żargon. Natomiast jeżeli chcecie posłuchać tego, co wychodzi bezpośrednio z konsolety w Toruniu, albo prawie, to możecie sobie posłuchać właśnie Radia Maryja w wersji cyfrowej, bo właśnie jest bez tych wszystkich udziwnień, ulepszeń i polepszeń. Więc jeżeli ktoś ma na przykład
0: A
1: jakieś...
0: Radio Maryja dzisiaj świętuje.
1: A no tak, no właśnie, bo to przecież...
0: No jest uroczystość, 27 urodziny, była msza, także tam się dzisiaj dzieje. Rok temu również mówiliśmy o ich urodzinach, także no i tym razem... najlepszego.
1: Najlepszego, Aleluja. Oczywiście. I do przodu, tak. Natomiast właśnie, co do naszego redakcyjnego kolegi Patryka, to za moment się z nim jeszcze usłyszycie, bo dziś przygotował nam garść wieści z satelity, głównie z satelity dziś będzie, zatem jeżeli macie ochotę posłuchać, co tam na niebie, to polecamy już za chwilę, ale wcześniej piosenka jeszcze nas czeka.
0: Wcześniej piosenka, oczywiście również o Wrocławiu, konkretnie o wrocławskich tramwajach, którą zaśpiewa Maria Koterbska.
1: A my dziękujemy za uwagę i do usłyszenia, być może za tydzień, być może za dwa w kolejnym odcinku programu RTV. A żegnają się z wami Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
2: Radio DHT.
3: Słuchacie państwo Radio DHT? Słuchacie państwo przeglądu wydarzeń z zagranicy, zarówno z nieba, jak i z ziemi. Patryk Waliszewski, witajcie, zapraszam. Miesiąc prawie się nie słyszeliśmy, no a to całkiem sporo, szczególnie jeżeli chodzi o radiofonię i telewizję, zarówno na satelicie, jak i w odbiorniku radiowym. Warto dlatego, myślę, ponadganiać to, co przez ten czas poszło nie tak, bądź co się pojawiło w radiu i telewizji, zarówno na satelicie, jak i tak zwyczajnie w odbiorniku. Zaczniemy od dość przełomowego wydarzenia. Mówiliśmy już niejednokrotnie, że RFI, Radio France International, na falach krótkich, to tak programów w języku angielskim to w sumie już nie ma i mieć nie bardzo będzie, a w zasadzie to tam jedna godzinka była tego programu. Na satelicie zaś było go całkiem sporo, od godziny 5 obecnego polskiego czasu do godziny 9, o ile dobrze pamiętam. To wszystko zmieniło się dość nagle, niemal parę naście godzin po tym, jak wyemitowano w Radiu DHT ostatni przegląd sceny zagranicznej, spadła na mnie informacja o tym, że RFI, nie tylko na mnie, to tak niemal w ostatniej chwili, spadła informacja, że RFI redukuje liczbę programów angielskich zarówno na falach krótkich, jak i na satelicie od 18 listopada. Jak powiedzieli, tak zrobili, niewiele się w sumie nawet żegnali, no bo przecież oni wykonują misję dalej, ale to o tym za chwileczkę. Wracając do pożegnań i do końców, faktycznie 18 listopada już programu po prostu nie było. W to miejsce na dedykowanym podkanale satelitarnym słyszeliśmy normalne RFI w języku francuskim. Oczywiście WRN World Radio Network, która retransmituje RFI, nie byłaby sobą i przez dobrych parę dni o godzinie 8 rano słyszeliśmy program po francusku, za to na żywo. Warto w tym miejscu nadmienić, że program RFI w języku angielskim poprzez World Radio Network już wrócił do normy, a dla tych, którzy chcą go słuchać na satelicie, nadawany jest on, zdaje się, od 14 albo 15 na podkanale RFI Diverse 7. Zdaje się, że tam on jest umiejscowiony. Jeżeli go tam nie znajdziecie, proszę szukać na podkanale, który opisany jest jako RFI Long Div, czyli nie mniej, nie więcej, tylko różne języki, rozmaite języki. Tam z reguły usłyszymy RFI Music, ale czasem tam również są wcięcia na programy wtedy, kiedy wszystkie inne kanały RFI są zajęte. RFI na satelicie to oczywiście Hotbird 13 stopni wschód. Od niedawna zresztą, dlatego tak przypominam, bo kiedyś ostoją Radio France International był oczywiście Eurobird, bądź Eutelsat 9 stopni wschód. To się zmieniło jakoś w okolicach kwietnia czy maja, jak dobrze pamiętam. A tymczasem brytyjska Astra 28,2, tam też często lubię przebywać. Tym razem nowinki muzyczne, grupa medialna The Box, odpowiedzialna m.in. za takie kanały telewizyjne jak Magic czy Kerrang chociażby, udostępniła je testowo dla Europy. Zatem jeżeli ktoś ma ustawiony odbiornik na Astra 28,2 lub Astra 2, jak kto woli, może z tych kanałów testowo korzystać. Wszystko oczywiście może ulec zmianie i dziś Państwu to mówię, jutro tego wszystkiego może nie być, choć chyba aż tak źle nie będzie, na aż takie rzeczy się nie zanosi. Całe muzyczne dobro ze stajni The Box Plus Network to częstotliwość 11,627 GHz, polaryzacja pionowa. Tam też znajdziemy te wszystkie kanały. One mogą wyszukiwać się bez identyfikatorów. To taka uwaga techniczna. No dobrze, była Francja, było Zjednoczone Królestwo, to teraz będzie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Francji. No, ta jedność się skończy po Brexicie w marcu 2019. Tak czy inaczej, bomba niemal wybuchła w piątek po południu, kiedy to TV5 Monde, tak, to ta sama telewizja, którą zapewne znamy tu w Europie, w Polsce i prawdopodobnie na świecie też, jeden z pierwszych satelitarnych francuskojęzycznych kanałów TV5 Monde, pisany TV5 Monde, czyli chodzi o świat, wiadomo, Rezygnuje z nadawania w Wielkiej Brytanii. Jak zapewnił nadawca w swoim oświadczeniu, wszystko przez zmieniające się nawyki widzów w Zjednoczonym Królestwie, gdzie nadawanie za pośrednictwem satelity najwyraźniej straciło było sens. Nadawca zachęca do oglądania TV5 Monde w internecie, zarówno w HD, jak i w SD. W strumieniu internetowym można też sobie wybrać napisy, czy chcemy francuskie, czy angielskie, czy jakie tam bądź. Do końca stycznia TV5 Monde zniknie również z EPG kablowej telewizji Virgin Media w Wielkiej Brytanii. Choć w oświadczeniu nadawca ani słowem nie wspomina o Brexicie, warto nadmienić, że regulacje brexitowe nie będą przyjazne dla tego typu programów telewizyjnych nadających z Unii Europejskiej, a mających licencję w Wielkiej Brytanii. Co więcej, licencja na nadawanie programu telewizyjnego na terenie Irlandii to zdaje się po Brexicie osobny dokument. Także biurokracji i papierkologii będzie sporo. Francuski nadawca o tym nic nie mówi, natomiast myślę, że to również przyczyniło się do takiej, a nie innej decyzji. Streszczając i podsumowując, z platformy Sky TV5 Monde zniknęło w piątek, z Virgin Media znika w styczniu. I tym nieoptymistycznym, tym razem akcentem. Nie lubię, jak stacje telewizyjne bądź radiowe odchodzą z powierzchni satelity bądź z pasma. Kończymy tego tygodniowy przegląd, a na następny zapraszam w następnym wydaniu RTV. Patryk Waliszewski, trzymajcie się, do usłyszenia.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No i zaczynamy. Minęła godzina 16 i to nawet już chwilę temu, ale dziś tak myślę, że na spokojnie, nie musimy się nigdzie spieszyć. Informacji mamy trochę, ale przez dwie godziny to my na pewno wszystkim wam opowiemy.
0: A w ogóle to tak chciałam zauważyć, że nas tutaj dzisiaj miało nie być, bo przyznam szczerze, że nie podejrzewałam, że uda się zgromadzić taką ilość informacji, która by sprawiła, że możemy pełnoprawne wydanie dla was poprowadzić.
1: Witamy w 71. odcinku programu RTV, Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: I tak przy okazji informacja, bo ja już mówiłem o tym kiedyś i to będzie taka informacja, że trochę będziemy konkurencję poniekąd reklamować, ale myślę, że warto uzupełnić te informacje, bo wspominałem swego czasu, że na antenie Halo Radio Wiktor Niedzicki będzie miał swoją audycję. No i już ma od tygodnia. Tylko że tak nieszczęśliwie się składa, że między godziną 17 a 19, więc trochę się tu kanibalizujemy z panem Wiktorem, ale zarówno my, jak i jego audycja są później w formie podcastów, tak więc zawsze można sobie nadrobić.
0: Tak, na szczęście jest taka możliwość. Uściślając na antenie, nie usłyszymy już Estery Plugar i jej muzycznego podwieczorku, czy jak tam ona na to mówiła, bo to właśnie w tych godzinach było emitowane między 17 a 19 w soboty, no a teraz jest tam pan Wiktor. Już wspominałam, że przypuszczaliśmy, że nas nie będzie, no i dowodem na to jest to, że już dwa tygodnie temu tak naprawdę przedstawiliśmy wam jedną z informacji, która by się lepiej nadawała na dzisiejsze wydanie dotyczącą transmisji gali Oscarowej,
1: która
0: będzie miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek, więc przypomnijmy tylko, że w Kanal Plus w odkodowanym paśmie, że od godziny 2 do mniej więcej 5 naszego czasu potrwa gala, a wcześniej transmisję z czerwonego dywanu, dyskusję w studiu, a na drugi dzień, to znaczy w poniedziałek, bodajże o godzinie 22, czy jakoś w jej okolicach, skrót z gali dla tych, którzy niekoniecznie mają możliwość zarwania nocy. No, powiedzieliśmy wam o tym dwa tygodnie temu, bo właśnie myśleliśmy, że już no, nie spotkamy się przez dłuższy czas i że dopiero okazją będzie omówienie wiosennych ramówek, no ale jesteśmy dziś, dlatego warto było tej gali Oscarowej przypomnieć. Zresztą przypominamy o niej również na naszym radiowym Facebooku, w naszym muzycznym cyklu.
1: Tak, dokładnie. Dziś była piosenka związana z Oscarami, no i jutro również taka się pojawi. Także jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać konkretnie piosenek filmowych, no to warto zajrzeć na naszego Facebooka, bądź też na naszego bloga w serwisie LTN.net, bo tam również jesteśmy i tam również publikujemy.
0: To prawda. No, skoro kwestię Oscarów tak pokrótce mamy odhaczoną, więcej szczegółów na ten temat i również jedna z Oscarowych piosenek w poprzednim wydaniu, więc zachęcamy, żeby wrócić do tego, jak i do poprzednich innych wydań, których nie słuchaliście. No, ale możemy teraz już przejść do informacji. To kolejna taka informacja, która już nam się ciągnie długo, bo telekamery. Już informowaliśmy tak was jakiś czas temu o plebiscycie telekamer Teletygodnia, mówiliśmy o głosowaniu, przedstawialiśmy nominowanych, informowaliśmy o gali, która 3 lutego, czyli w ten poniedziałek, była transmitowana przez telewizję Puls i obiecaliśmy, że przedstawimy wam zwycięzców w poszczególnych kategoriach, co niniejszym czynimy.
1: Zaczynamy od kategorii osobowość telewizyjna. W tej kategorii telekamerę otrzymał Rafał Brzozowski.
0: W ogóle absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia.
1: No, tak.
0: Przecież on jest wszędzie. Prezenter pogody, tutaj pani prezenterka została nagrodzona, pani Paulina Sykut-Jerzyna z Telewizji Polsat.
1: Kolejna kategoria to prezenter informacji. Tu telekamerę otrzymał Tomasz Wolny, prezenter Panoramy z drugiego programu Telewizji Polskiej.
0: No i jedna z drugą się ściśle wiąże, ponieważ Thompson i Baron są jurorami, chociaż tam to się nazywa trenerami, w programie The Voice Kids. I to właśnie on otrzymał te nagrody. No dodajmy oczywiście, że możemy ich podziwiać również w programie The Voice of Poland. Ale to właśnie ta dziecięca odsłona, którą zresztą teraz możemy oglądać co sobotę, została w tym roku nagrodzona.
1: No i mamy kolejną kategorię, serial fabularno-dokumentalny.
0: Michał się cieszy,
1: ja się cieszę.
0: Przeczytać.
1: Ja się cieszę, oczywiście, bardzo się cieszę, bo to jest dobry serial. Lombard, życie pod zastaw.
0: Kolejna kategoria, serial. Taki po prostu serial, czyli w sumie to wszystkie chyba tam mogły być nominowane. Jakaś komedia, obyczajówka, cokolwiek. I tutaj, no przyznam, że moim faworytem był serial Stulecie Winnych i byłam zaskoczona, że on się nawet nie pojawił na podium, bo były odczytywane informacje o tym, jakie produkcje, czy też jakie osoby się znajdowały na trzecim, na drugim miejscu w poszczególnych kategoriach i ile dostały głosów. I Stulecie Winnych się nawet nie znalazło na podium.
1: A szkoda.
0: To zaskakujące dla mnie, bo zdecydowanie serial na to zasłużył, bo się wyróżniał. Aczkolwiek i tak się cieszę ze zwycięstwa, ponieważ to również serial całkiem dobry, który oglądałam i którego nowy sezon będzie emitowany już od marca. Serial Zawsze Warto z Telewizji Polsat również.
1: Kolejna kategoria to aktor. W tej kategorii statuetkę otrzymał Mikołaj Roznerski,
0: który gra w M jak Miłość, z tego co się orientuję, natomiast nie oglądałam tego wieki wieków. Aktorka, tutaj na szczęście nie jestem zawiedziona, moje typy się sprawdziły, czyli Stulecie Winnych zostało poniekąd nagrodzone, a właściwie od twórczyni roli Bronisławy Winnej, a więc rola bardzo dobra, dobrze odegrana, o czym już mówiłam, a od twórczynią tej roli jest oczywiście Kinga Price.
1: No i mamy ostatnią kategorię, nagroda magazynu Netfilm. W tej kategorii telekamerę otrzymał serial Czarnobyl. Też rzeczywiście całkiem fajny ponoć serial. Szczerze mówiąc nie oglądałem, miałem zamiar, ale jakoś tak się jeszcze nie złożyło. No ale kto wie, może to, że przypomniała mi ta statuetka, będzie okazją, aby to nadrobić.
0: I w tym roku laureatem złotej telekamery, którą, przypomnijmy, można otrzymać, jeżeli dostanie się 3 telekamery takie zwykłe, i wtedy ta czwarta to już jest złota i potem już więcej nie można dostawać. I na to sobie zasłużyła produkcja serialu Ojciec Mateusz. Ponadto nagrodę specjalną telewizji Puls, no to czyli tak, no zrobili im taką przyjemność, że taką nagrodę mogli wręczyć, jako że właśnie telewizja Puls organizowała i transmitowała tę galę. I dzięki temu nagrodę mógł otrzymać Henryk Gołębiewski, aktor znany m.in. z takich seriali jak Wakacje z duchami, Stawiam na Tolka Banana oraz Lombard, Życie pod zastaw. Jeżeli chodzi natomiast o te kategorie, w których to kapituła decydowała o tym, kto nagrodę otrzyma, to jeżeli chodzi o produkcję roku, myślę, że bez zaskoczenia, bo to produkcja doceniana w wielu plebiscytach medialno-dziennikarskich, tylko nie mów nikomu, a więc nagroda dla Tomasza Sekielskiego i Marka Sekielskiego. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka roku, to tutaj nagrodzony został Robert Lewandowski. Zastanawia mnie to, czy naprawdę nie można było wybrać jakiejś takiej osoby bardziej związanej z mediami, nie wiem, dziennikarza, aktora. No rozumiem, że Roberta podziwia się w mediach, kiedy występuje na stadionie, że tak się wyrażę, kiedy gra. No ale jakoś się spodziewałam takiego bardziej medialnego wyboru, no ale przecież nie jestem członkinią kapituły. A dodatkowo redakcja Teletygodnia wręczyła specjalną nagrodę stacji Kanal Plus.
1: No tak, i tak to właśnie wygląda. To nam nie pozostaje nic innego, jak oczywiście wszystkim laureatom telekamer pogratulować i zagrać jeszcze jakąś piosenkę oczywiście.
0: Tak, zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, bo jakoś tak limit znanych nam piosenek z kamerą w tytule, tudzież w tekście się wyczerpał po już kilku latach omawiania telekamer. I myśleliśmy przez moment, że może coś Rafała Brzozowskiego, prawda, no osobowość telewizyjna, ale doszliśmy do wniosku, że on jest wszędzie. Więc może wybierzemy coś innego i będzie to utwór zespołu Afromental, w którym występują Thompson i Baron, jurorzy programu The Voice Kids, również nagrodzonego, a więc skoro dwie nagrody poniekąd dostali, to im się należy.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: programie RTV cały czas bardziej o telewizji niż o radiu, ale spokojnie, o radiu też będzie, tylko że troszeczkę później.
0: A teraz, jak to mówi młodzież, ostatnio często jakoś używam w programie tego słowa, będzie inba.
1: Oj tak.
0: Która to inba się rozegrała w tygodniu ubiegłym.
1: Dobrze mówię,
0: pod koniec stycznia jeszcze, a można by roboczo zatytułować to wejście takim hashtagiem, który był dość popularny w mediach społecznościowych. Dzień dobry TVN, is over party.
1: Imba albo drama też, bo to tak czasem tak się określa tego typu sytuacje mianem dramy również.
0: Też, ale mam wrażenie, że imba właśnie ostatnio bardziej nawet wkracza do słownika. Staram się, wiesz, nie być taką boomerką po prostu.
1: Aha, to wiem, to mi ten tytuł przypada w udziale.
0: No tak, bo ty lubisz boomerskie piosenki.
1: Owszem.
0: No ale trochę jestem boomerką jednak, bo przyznam szczerze, że obcy mi jest nurt muzyczny, o którym kilka słów tutaj padnie, no ale do rzeczy. O Dzień Dobry TVN będzie mowa, jak już zasygnalizowałam, i zdarzenie, od którego się wszystko zaczęło, miało miejsce we wtorek 28 stycznia. I tematem poruszonym przez prowadzących i przez twórców programu był coroczny ranking 100 najprzystojniejszych gwiazd, który przygotowuje TC Candler wraz z gronem ponoć niezależnych ekspertów. No to już jest taka kwestia dyskusyjna, prawda? No, ranking najprzystojniejszych mężczyzn, a według czego
1: uroda rzecz oceniać? Względna wszak.
0: Dokładnie. 100 najprzystojniejszych gwiazd w zasadzie tam w sumie, może kobiety też były brane pod uwagę, ale wygrał mężczyzna, o czym zaraz powiem. Dlatego może mi się tak utrwaliło. No w każdym razie, według jakich kryteriów ich oceniać? Według, nie wiem, wielkości głowy, odległości oczu od siebie, długości nosa, nie wiem.
1: Wziąwszy pod uwagę, że w każdym, powiedzmy, kraju, czy nawet nie tyle kraju, co kulturze, to może być zupełnie inne i zupełnie inne cechy takie zewnętrzne mogą być atrakcyjne dla płci przeciwnej, no to tak trochę dziwne to jest, szczerze powiedziawszy.
0: No oczywiście, że tak, no ale tutaj oczywiście nie mamy pretensji do Dzień Dobry TVN, bo no, to oni, nie oni stworzyli ten ranking.
1: Pretensje można mieć za co innego, co wydarzyło się później.
0: Dokładnie, bo przecież oni mogli to przedstawić właśnie w takim świetle, w jakim my mówimy o tym, prawda? No czy to w ogóle ma sens, taki ranking, czy to jest właściwe ocenianie ludzi po wyglądzie, na jakiej podstawie i tak dalej. No ale oni wręcz odwrotnie zrobili i tutaj opisując to, co się wydarzyło w studiu, pozwolę sobie posłużyć się relacją z tego wydarzenia zamieszczoną na stronie w ogóle Poland, więc będę tutaj trochę cytować, ale no oni tutaj dość dobrze zacytowali właśnie te kwestie, które w studiu padły, więc to akurat dobre źródło w tej sytuacji i wielu innych oczywiście też, ale czyżby brat w domyśle Pitt i George w domyśle Clooney byli już passé? Zapytał Andrzej Sołtysik, prowadzący ten program. Tutaj również zacytuję, nie wiem, czy Adam, czy Patryk z w ogóle Poland pisali ten tekst, no, ale któregoś z nich. Nie jesteśmy już w roku 2003 i brat Pitt i Clooney to już byli trochę dawno temu, więc można chyba się z tym pogodzić, że ktoś nowy będzie doceniany, ktoś młodszy.
1: A Andrzej Sołtysik to jakoś kilku lat przerwy w biznesie medialnym nie miał? To może dlatego?
0: Nie wiem, nie śledzę tak dokładnie jego kariery. Wydaje mi się, że on jest dalej obecny, tylko nie tak z przodu, że tak powiem. Przecież on właśnie prowadzi te wydania Dzień Dobry TVN w tygodniu, a nie w weekend. Więc no jest, ale nie tak na froncie.
1: Aczkolwiek,
0: no mówię, może go nie było przez parę lat, a mi coś umknęło, aż tak dokładnie nie śledzę. Jeżeli wy coś wiecie na ten temat, pamiętacie facebook.com/radio-dht albo nasza strona internetowa. Ale wracamy do Dzień Dobry TVN. Później nastąpiło przedstawienie najprzystojniejszego mężczyzny, czyli uwaga, słuchajcie, nie znam koreańskiego, ale Jeona Jungkooka, członka grupy BTS, czyli no jednej z takich najpopularniejszych grup, jeżeli chodzi o wykonywanie muzyki, zwanej K-pop, czyli koreańskiego popu, który no, zyskuje sporą popularność wśród młodzieży na całym świecie, nie tylko w Korei.
1: Południowej.
0: No i się zaczęło. Tak, południowej. No i się zaczęły komentarze w studiu. Imię i nazwisko piosenkarza tak bardzo rozbawiło Sołtysika, że nie mógł się powstrzymać przed parsknięciem na wizji.
1: No, patrz, no bo to wiesz. A my potrafimy.
0: No ale to śmieszne takie, nie? Że się nie nazywał Sołtysik albo Brad Pitt, albo Filip Heiser, tylko
1: na
0: jakiś
1: przykład,
0: Jungkook,
1: no, coś tam, no, nie? No, tak.
0: Nic mi to nazwisko nie mówi. Twarz niespecjalnie bardzo męska, zawyrokowała druga prowadząca, czyli Anna Kalczyńska. Chłopieńca, wręcz dziecięca, taki mały książę, może o to chodzi. No i jeszcze ilość kolczyków, stwierdził sołtysik. Włosy? Założę się, że farbowane, zabłysnęła prowadząca, na co jej kompan znów nie powstrzymał salwy śmiechu. W ogóle to takie dziwne, że... Znaczy, no jakby rozumiem może, że w naszym kanonie kulturowym nie zawsze widzi się mężczyzny z pofarbowanymi włosami, chociaż no, Boże, Michał Wiśniewski się farbował i dobrze było. I czy też z taką dużą ilością...
1: I w TVN-ie występował.
0: Tak, czy też z dużą ilością kolczyków, ale czy to jest w każdym razie powód do śmiania się, do kpienia z kogoś, szczególnie z kogoś, kto wielu osobom się podoba? Ale to nie wszystko, bo później nastąpił reportaż typu pokażemy zdjęcie Azjaty na mieście, żebyście powiedzieli, że jest niemęski. No i rzeczywiście był taki materiał, w którym no, pytano różne osoby, co sądzą o tym panu i jak oceniają ten jego wygląd, no tym osobom pan się nie podobał. No ale właśnie, tu jeszcze dochodzimy do sedna problemu, bo oni nie pokazali tego pana, który otrzymał tę nagrodę, tylko innego członka grupy BTS. No bo przecież, prawda, każdy Azjata tak samo wygląda.
1: Tak.
0: I jest tam siedmiu w tej grupie chyba.
1: Skośne oczy i wystarczy kogoś pokazać mniej więcej takiego i tyle. I przecież to nie do odróżnienia, tak?
0: No, więc co to za różnica? No,

0: szacun dla tych dziewczyn, bo zdawały sobie sprawę z tego, co źle zrobiła telewizja TVN, nie tylko dlatego, że skrytykowała ich idola, ale no również była to właśnie kwestia wartości i ja tak aż bardzo szczegółowo się nie przyglądałam, ale ponoć w tych ich dyskusjach nie było w ogóle hejtu, tylko właśnie była no, dyskusja taka merytoryczna, więc no tutaj już są takie komentarze, że gdyby tylko K-poperki chciały, to wystarczyłoby, żeby kiwnęły palcem u stopy i obaliły patriarchat albo jakiś rząd. Także ta partia polityczna, która zyska sobie sympatię K-poperek wtedy, kiedy one już będą miały prawa wyborcze, bo pewnie nie wszystkie mają, no to może liczyć na spory zastrzyk wyborców i wyborczyń,
1: no już
0: i takich naprawdę
1: tam,
0: rozsądnych.
1: Już ale coś już tam Robert jest, Biedroń
0: jest
1: próbował.
0: Już tak, Robert Biedroń, którego jedna z fanek K-popu zapytała, jaki jest jego ulubiony muzyk z tego zespołu BTS i on odpowiedział, że stanuje na 7, tak to chyba brzmi, czyli że jakby całą siódemkę lubi i wysłał jej fioletowe serduszka i jakby właśnie ten język i te symbole są charakterystyczne dla tej grupy, więc widać, że Robert Biedroń ogarnia, co się tam dzieje.
1: Albo ludzie, którzy stoją za jego wizerunkiem.
0: On twierdzi, że sam odpowiedział na to. No nie wiemy, jak było, ale no jakby nie było, no to już, prawda, próbuję sobie zjednać ten elektorat, więc to dobrze, bo K-poperki to rozsądne dziewczęta się wydają. I K-poperzy oczywiście też. No ale co z samą telewizją, prawda? Czy oni w ogóle jakoś zareagowali na to? Otóż w środę po południu grupa TVN Discovery Polska w oświadczeniu przeprosiła Jeona Jungkooka i Junga Housoka, czyli tego drugiego pana, którego zdjęcie pokazano w tej sondzie ulicznej, a także ich fanów za żarty z wyglądu piosenkarzy we wtorkowym wydaniu Dzień Dobry TVN. W oświadczeniu czytamy: wydźwięk audycji był całkowicie niezgodny z wartościami, które wykazujemy jako firma. Dlatego rozpoczęliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości. Bla, bla, bla, bla. Rozumiem, że jak był Filip Heiser, który na przykład naśmiewał się z ataków paniki, to też przeprowadziliście jakieś postępowanie, a teraz mamy już kolejną taką sytuację, prawda, godną pożałowania.
1: No więc właśnie. Tak
0: to zamierzacie pilnować. Oni tak naprawdę chyba tylko dlatego się odezwali tutaj, bo w przypadku Heizera to się nie tłumaczyli, prawda? Heizer sam się tłumaczył.
1: Tylko że zrobiła
0: u siebie
1: się,
0: na
1: tak, tylko że zrobiła się dość duża afera i to tak naprawdę od wydźwięku, powiedzmy sobie szczerze, międzynarodowym.
0: Na świecie, tak. Dokładnie. I tylko dlatego poczuli, że trzeba się z tego wytłumaczyć. A że TVN należy do Discovery, do koncernu międzynarodowego, no to rzeczywiście głupio by było to tak zostawić. Ale to jeszcze nie wszystko, bo również w środę zwolniony został twórca tego materiału z błędnie pokazanym Koreańczykiem, czyli pan Adam Feder. Zresztą ja w ogóle nie wiedziałam, że on pracuje w Dzień Dobry TVN. Pamiętałam, że był chyba w TVP jeszcze za czasów Platformy, jeżeli się nie mylę, był w Nowej, która przecież skończyła się pod tym informacyjnym względem oczywiście. Był w Superstacji, jak wyżej poniekąd.
1: Tak.
0: I myślałam, że nie ma jakiejś pracy teraz. A jednak, jak widać, pracował w Dzień Dobry TVN i znowu nie ma pracy.
1: Ale zobacz. Znowu wyrzucono tak naprawdę, no wiadomo, że tu bezsprzecznie zawinił, tak? Ale czy tylko on?
0: No więc właśnie o to chodzi, on to też zaraz, on to również skomentował, o czym zaraz powiem. Sama stacja natomiast nie komentuje tej decyzji o jego odejściu, natomiast właśnie on w piątek na Facebooku takie oświadczenie zamieścił, w którym wyjaśnia kilka rzeczy. I napisał tak, to jeszcze kilka słów ode mnie. Trzy razy tak. Tak, zakończyłem współpracę z Dzień Dobry TVN, dziękuję wszystkim świetnym ludziom, których tam poznałem. Tak, pomyliłem gwiazdorów koreańskiej muzyki pop. Przepraszam obu panów. Zaufałem podpisom zdjęć profesjonalnej agencji, która pomyliła ich jako pierwsza. No, rzeczywiście mogło tak być w sumie,
1: no,
0: prawda?
1: No tak.
0: No, było, nie było. No oczywiście
1: jeżeli reporter na przykład dostaje, on nie ma zrobić na ten temat researchu, tylko po prostu wykonać konkretne zadanie, czyli pójść w miasto i zebrać materiał, a potem to jakoś obrobić, bo to też pytanie, czy to był jego pomysł, czy dostał na przykład taki prikaz od wydawcy. Bo,
0: no zapewne to
1: no, bo to też tak mogło być. Więc on był jakby po prostu no, wykonawcą tego i starał się to zrobić jak umiał.
0: I jeżeli nie spotkał się wcześniej z błędem ze strony tej jakiejś agencji, no to nie pomyślał, że błąd może wystąpić.

0: kupić, prawda? Dostał jakieś właśnie zdjęcie i idź z tym w miasto. No i, no, no i być może nie chciał źle, no ale, znaczy, no na pewno nie chciał źle, ale być może nie wykazał się tutaj niechlujstwem, tylko no faktycznie doszło do jakiejś niezawinionej pomyłki. Ale jest jeszcze trzecie, tak? Tak, takie opinie kobiet o aparycji piosenkarza czy kogokolwiek innego nie powinny znaleźć się w materiale. Za to przepraszam widzów, przede wszystkim fanki oraz fanów. Ale są jeszcze trzy razy nie. I teraz tak, nie mam pretensji do nikogo, kto decyduje o doborze tematów, zamawia materiały i ocenia je przed emisją. Uwaga teraz, drugie nie, o czym mówiłeś. Zrzucanie sań na pożarcie, w moim odczuciu, nie jest najbardziej elegancką taktyką radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym. No i rzeczywiście taka prawda, bo no tak jak mówimy, on prawdopodobnie no, wykonał zadanie, które mu zlecono, a ktoś to zlecił, takim materiał, pewnie z takim wydźwiękiem. On to być może też coś no, dołożył od siebie i tak dalej, ale no nie był tutaj jedyną winną osobą. No a kto w studiu za te komentarze odpowiada o chłopięcej, dziecięcej urodzie. No są Tysiek i Kaczyńska, a nie Feder, a oni jakoś na miejscach siedzą, ale o nich jeszcze zaraz, bo mam jeszcze trzecie nie. Nie mam nic do Koreańczyków ani do K-popu. No ale wracając właśnie do prowadzących, bo pani Anna Kalczyńska na początku samym, kiedy ta dyskusja rozgorzała, broniła swojego prawa do wyrażania własnego gustu. Tam coś było o poprawności politycznej.
1: Oj, bo jak
0: ktoś używa czegoś takiego określenia jak poprawność polityczna, to już chyba dyskusję należy skończyć, bo taki protip, nie istnieje poprawność polityczna. Istnieje przyzwoitość po prostu, więc jeżeli bliskie są nam takie wartości jak szacunek, to nie powinniśmy w ogóle należy wyrzucić słowo poprawność polityczna ze swojego słownika i zostawić go dla innych. Natomiast później, jak już no, chyba zobaczyła, że się mleko rozlało, no to zorientowała się, że trzeba jakoś z tego wyjść. I na Twitterze w środę wydała oświadczenie w imieniu własnym i sołtysika. I słuchajcie, co napisała. Jest nam ogromnie przykro, że nasze słowa zostały odebrane jako rasistowskie czy ksenofobiczne. Słyszycie to w ogóle? No, skoro zostały odebrane jako rasistowskie i ksenofobiczne,
1: to jest nam przykro.
0: Wcale takie nie były, tak?
1: Czyli to jest nam przykro, że ktoś to tak odebrał, ale nie, że dokładnie. Jest nam przykro, że to powiedzieliśmy.
0: Tutaj jeszcze brakuje, przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni.
1: Owszem.
0: Bo to jest to samo.
1: Dokładnie.
0: To powinno brzmieć przepraszam za moje rasistowskie i ksenofobiczne słowa, prawda? Ale mamy dalej. Z całą mocą pragniemy Państwa zapewnić, że nie kierowały nami takie pobudki. Nie mieliśmy świadomości, że nasza opinia dotycząca estetyki zostanie tak szeroko zinterpretowana. Rozumiemy jednak, że wyszło bardzo niezręcznie, więc bijemy się w piersi. No, co miałam skomentować, to już skomentowałam, ale to w ogóle był taki czas i taki tydzień, że to nie była jedyna taka afera, bo co prawda nie poruszamy tematów związanych z prasą, ale akurat na drugi dzień po tym wydaniu Dzień Dobry TVN był wywiad w Vivie z aktorką grającą w filmie 365 dni z Anną Marią Siekludzką, a film na podstawie książki Blanki Lipińskiej, taki no erotyczny po prostu, taki polski grej. I panu prowadzącemu wywiad z panią Siekludzką wydawało się, że on może w ogóle zapytać ją w związku z tym o sprawy związane ze wszystkim, łącznie właśnie z seksem. I naprawdę były tam pytania takie nie fair.
1: To znaczy, wiesz, no, ja myślę, że w odpowiedni sposób i dowierając odpowiednio te pytania, można zapytać o wszystko, ale pytania z gatunku, czy lubi pani seks, były po prostu dziwne, jak dla mnie, no tak?
0: Mnie przede wszystkim najbardziej zabolał taki fragment, który niestety nie był jakoś szeroko dyskutowany w mediach, ale ten, w którym ten pan dziennikarz w cudzysłowie pyta, czy pani chłopak jest osobą tam, nie wiem, powiedzmy, łysą, coś tam i kulawą. Czyli
1: w ogóle
0: kulawy chłopak jakby był synonimem czegoś gorszego, bo chodziło właśnie o porównanie do tego głównego bohatera filmu, który jest takim ciachem, nie?
1: Aha.
0: Więc czy twój chłopak jest przeciwieństwem tego ciacha, czyli jest kulawy?
1: Czyli w domyśle, czyli że poszłaś kulawa, tam do tego filmu, żeby poszukać sobie jakichś dodatkowych doznań, tak?
0: Też i osoba kulawa, czyli no z niepełnosprawnością, tak? Jako ktoś gorszy od kogoś, kto ma powiedzmy ładne ciało i dobrze się porusza. I to są moim zdaniem okropne wzorce i wiem, że to jest łapanie za słówka, ale no nie powinny takie rzeczy padać w wywiadzie. I co prawda ta pani się próbowała bronić, bo on się jej zapytał, znaczy bronić, jakby dawać do zrozumienia, że coś nie gra. Bo on ją zapytał, czy czułaś się komfortowo na planie filmu? Tak, o wiele bardziej niż podczas tego wywiadu. I w ogóle chyba nic mu to nie dało do myślenia, bo dalej zadawał te swoje pytania. I to właśnie on opublikował już po wszystkim oświadczenie, kiedy burza rozgorzała i on przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni.
1: Aha,
0: to jest sformułowanie, które należy zdelegalizować, nie powinno go być, a pan w Vivie już nie pracuje.
1: Tak, ciekawe, gdzie pracować będzie teraz. Myślę, że jest jeszcze kilka ośrodków medialnych, gdzie mógłby dostać ciepłą posadkę.
0: Na pewno tak, a jeszcze należy dodać, że tego samego dnia, kiedy przeprowadził wywiad z Sieklucką, przeprowadził wywiad jeszcze z jeszcze inną kobietą, nie pamiętam dokładnie, kto to był, ale też jej zadawał jakieś takie podobne pytania, bo to chyba, nie pamiętam, też osoba zaangażowana w jakieś sprawy czy edukacji seksualnej, czy czegoś, więc też uważał, że może. Paulina Młynarska napisała na swoim Facebooku, że też rozmawiała z nim kilka razy i też były te same problemy. Także no, z jednej strony to bardzo oczywiście niedobrze, że takie dramaty i dramy i imby się pojawiają, bo nie powinny w ogóle one występować w XXI wieku, ale z drugiej dobrze, że jest pewna świadomość i że jest sytuacja i jest odzew w internecie, że ludzie dostrzegają, że jest coś niewłaściwego w takich zachowaniach. Oczywiście sytuację w Dzień Dobry TVN wykorzystała również Telewizja Polska.
1: A, oczywiście.
0: Żeby zrobić w wiadomościach materiał o tym, że te liberalne media, które na takie się kreują, w rzeczywistości są nietolerancyjne i jak one mogą. A w dalszej części materiału było o tym, że są na przykład nietolerancyjne wobec Jędraszewskiego, który nie może przecież wyrazić swojej opinii o LGBT i o tęczowej zarazie, bo oni już go krytykują, więc w ogóle po pierwsze jesteście hipokrytami, drogie TVP, a po drugie chyba sami nie rozumiecie, o czym mówicie, bo... No, nie trzeba tutaj tłumaczyć, nie będziemy się w kwestię tego, co mówił Jędraszewski, zagłębiać, bo nie o tym jest
1: bo
0: ten
1: można
0: program,
1: by o ale... tym długo i naprawdę
0: tak,
1: to...
0: Ale może, tak, ale nie w ramach RTV.
1: No, dokładnie.
0: Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, o co chodzi. W każdym razie, no...
1: Chociaż co najwyżej można dodać, że Marek Jędraszewski obecnie jest jednym z prowadzących audycję na antenie Radia Kraków.
0: Radia Kraków, tak.
1: Tak, Radiu Kraków współczujemy, mieszkańcom Krakowa współczujemy. Czujemy. To tyle jakby ode mnie w tej kwestii. I pomyśleć, i tak tylko jeszcze wiesz, jeszcze tak na koniec a propos tego, pamiętasz kilka lat temu Radio Kraków nagrało takie słuchowisko Hejt Radio autorstwa
0: tak,
1: Maji Kleczewskiej. Jeżeli przekręcam nazwisko, to bardzo
0: chyba
1: panią Maję przepraszam. Natomiast no to taka smutna refleksja tylko.
0: No smutne to wszystko, ale no mówię, jest promyczek nadziei w tym, chociaż że ludzie dostrzegają, że coś jest nie tak w takich zachowaniach. Miejmy nadzieję, że TVN się czegoś nauczy, natomiast biorąc pod uwagę kolejne wystąpienia Filipa Heizera, po których nic nie było robione, a jeszcze on z siebie zrobi ofiary zawsze, no bo wiadomo, znajdą się też tacy wśród jego krytykantów, którzy napiszą, że a, należało ci się za to, że umarło ci dziecko. Oczywiście wiadomo, że nie ma jedno z drugim nic wspólnego i należy się zamknąć w takiej sytuacji i nie pisać takich rzeczy u
1: oczywiście
0: niego na fejcie, bo są niewłaściwe, no ale on to wtedy wykorzysta do zrobienia z siebie ofiary, że no przepraszam, ja nie chciałam nikogo urazić,
1: ale to, co mnie
0: spotkało, tak, to tak, taki tak straszny hejt, ojej, jak przykro. I wtedy wszystko w ogóle jest wymazywane, szczególnie, że sam pomaga ludziom, a jak to u niego wygląda? Jest kryzys wizerunkowy właśnie na przykład taki jak atak paniki, więc Filip idzie zrobić akcję charytatywną, więc od razu są komentarze tych jego wiernych wyznawców, przecież jak możecie go krytykować i go złe intencje posądzać, przecież on tak pomaga ludziom, a no pomaga najczęściej
1: pomaga
0: wtedy, kiedy mu się to opłaca.
1: Pomaga, pomaga, oczywiście. No wiesz, ja ten sam problem mam ze Zbigniewem Stonogą, tak? Z człowiekiem, który też przecież pomaga ludziom i pokazuje to bardzo często na YouTubie, no a różne rzeczy poza tym, jak pan Zbysiu się zdenerwuje, no to nie wiadomo, czego się można spodziewać.
0: To prawda, natomiast nie wiem, czy on ma takich wiernych wyznawców, ale u Heizera to tam naprawdę no, ludzi się nie przekona, bo zrobi jedną akcję charytatywną na jakiś czas i już jest kryty, a w ogóle no to właśnie umarło mu dziecko, przeżył tragedię, więc no, się od niego odczepcie i na pewno ma dobre serduszko. A naprawdę warto czasami na pewne czyny spojrzeć indywidualnie. A dodam tylko na koniec takie zawołanie: Szymonie, Hołownio, nie wiem, nieważne, coś ty nam uczynił, bo plotki są takie, że w związku z tym, że Szymon Hołownia odszedł z Mam Talent z uwagi na swoją karierę polityczną i start w wyborach prezydenckich, to właśnie Filip Kaiser ma go zastąpić w Mam Talent. Dlaczego?
1: No cóż, no będzie po prostu miał kolejną możliwość do wykazania się, chociaż myślę, że wiesz co, to wcale nie będzie takie najgorsze, bo tu przynajmniej będzie wiadomo, że zawsze robi sobie heheszki.
0: No tak, ale Mam Talent jest na żywo, też tak jak Dzień Dobry TVN.
1: No, no ale to wiesz. No,
0: nie zapanuje się nad tym, ale no, zawsze się wybroni i będzie super. Także mamy, no o ile nie liczymy na opamiętanie TVN w kwestii Heizera, tak liczymy, że cała reszta dziennikarzy sobie wzięła tę historię do serduszka i nie będzie się więcej tak zachowywać. No trochę może odbiegliśmy od tematów takich stricte medialnych i tam się tak trochę...
1: Ale wszystko zostało w okolicy telewizyjnej i nawet o radio zahaczyliśmy.
0: Tak, no to nawet nie jest tak źle. No to cóż, w takim razie wypadnie nam teraz zagrać utwór sprawców samego zamieszania, czyli zespół BTS. My się absolutnie, totalnie na tym nie znamy, więc tak. pozdrawiamy wszystkich fanów K-popu i fanki i zagramy teraz utwór. Mamy nadzieję, że dobrze wybraliśmy.
1: To będzie zespół BTS, jak już wspomniałaś, piosenka zatytułowana Spring Day. Oni widać, że...
0: Wybrałeś to dlatego, żeby nie czytać tytułu po koreańsku.
1: Skąd wiedziałaś? Ale wiesz co, oni tak w ogóle wychodzą naprzeciw swojemu audytorium międzynarodowemu, bo oni śpiewają trochę po koreańsku, trochę po angielsku. To jest ta sama historia, co z Thai-popem. K-pop to bardzo podobne, mam wrażenie, do Thai-popu i oni tak właśnie starają się bardzo międzynarodowo podchodzić, żeby każdy zrozumiał przynajmniej część przekazu. No to teraz posłuchajmy BTS.
2: Tu Radio DHT.
1: Tak celowo włączyłem ci tę piosenkę na 30 sekund, żeby teraz cię zapytać, no i jak ci się podobało?
0: No nie jest to mój styl po prostu. No i tyle.
1: No i ja to samo.
0: Nie musi do mnie wszystko przemawiać.
1: Ja to samo mogę powiedzieć. Tak,
0: jestem boomerką już.
1: Tak, ja to samo mogę powiedzieć, jakoś też K-pop to niespecjalnie budzi jakieś moje zainteresowanie, ale może właśnie... Oni też mają jakieś takie, wiesz, piosenki, na przykład, nie wiem, tam z lat 80., 70., chociaż żeby daleko nie szukać, to przypuszczam, że jak sięgniemy za ich jedną z granic, to tam też mamy Koreę, tylko taką troszeczkę zapóźnioną, bo północną, i mamy tam muzykę zdecydowanie inną. Jak ktoś ma ochotę sobie posłuchać muzyki z Korei Północnej, to polecam taki zespół Pochombo Electronic Ensemble. Tam wszystko brzmi tak samo, więc też można powiedzieć, że to taki K-pop. Tylko taki trochę starszy.
0: Tak, ale bardzo, bardzo ciekawy. No dobrze, było o dramach, no to teraz czas przejść do telewizyjnych nowości.
1: A i owszem, przechodzimy do Super Polsatu i do programu, który już się na antenie tej stacji dziś ukazał. Mowa o programie, który nazywa się Kopernik była kobietą. Jest to popularno-naukowy program, w którym gospodynie wraz z ekspertami będą rozmawiać na temat naukowych zagadnień. W ramach programu widzowie zobaczą też liczne doświadczenia i eksperymenty, które pomogą zrozumieć dane zjawisko. Cykl realizowany jest w Centrum Nauki Kopernik, a ma nie byle jakiego partnera, bo powstaje we współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego. Premierowe odcinki Kopernik była kobietą na antenie Super Polsatu można oglądać już od dziś o godzinie 13:30. No niestety się nie udało, ale tak przypuszczam, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to na pewno ten program znajdzie w ofercie Super Polsatu, bo pewnie nie jedna powtórka będzie, a w końcu od czego jest IPLA? A żeby was zachęcić, to powiem jeszcze, że tematem pierwszego odcinka były zagadnienia związane z plastikiem. Natomiast gospodyniami cyklu są Aleksandra Kot i Milena Charzyńska. Także no myślę, że dosyć ciekawy może być to program, taki popularno-naukowy, a tego typu materiałów, tak sobie myślę, nigdy dość, bo są potrzebne najzwyczajniej w świecie. Jeżeli chcemy zrozumieć otaczający nas świat, chcemy dowiedzieć się więcej na temat różnego rodzaju zjawisk, które nas otaczają i po prostu wiedzieć, o co tu chodzi, a niekoniecznie oglądać jakieś programy, w których teoretyczny doktor, który jest tak naprawdę inżynierem, zaleca, żeby się podgrzewać w wannie do 39 stopni, to warto chyba jednak oglądać tego typu programy.
0: Może powiedz słuchaczom, kogo masz na myśli, żeby...
1: Pana Jerzego, oczywiście, wiedzieli. Tak, pana Jerzego Ziębę, który ostatnio mu nawet kanał na YouTubie chyba za to zamknęli, ale mi dziś YouTube poradził, polecił materiał tego pana, jak walczyć z koronawirusem, tak? Tam było coś, żeby podgrzać się w wannie do 39 stopni i to nas wyleczy. To tak a propos. No w ogóle...
0: No to wątpliwe.
1: Tak, w ogóle temat koronawirusa to jest temat też dość ostatnio mocno grzany medialnie, a ponoć wszystko zapoczątkowała Magda Gessler, tak niektórzy uważają.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Ale że jak to?
1: No gdzieś tam było w jakiejś takiej plotkarskiej gazecie, że Magda Gessler nagrała jakiś tam film, bo była w Chinach i to właśnie jej materiał wideo zapoczątkował całą akcję z koronawirusem.
0: No proszę.
1: No.
0: To interesujące.
1: Interesujące,
0: ale nie będziemy wątku koronawirusa tutaj rozwijać, bo już trochę średnio jest związany z tematem mediów, chociaż można by niby powiedzieć, jak media relacjonują ten temat, ale może nie tym razem. Tym razem zagramy piosenkę, no skoro będzie taki naukowy program, to piosenkę The Scientist zespołu Coldplay. Było o Super Polsacie i możemy już zapowiedzieć, że w kolejnym wejściu też będzie super.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak oto, jak spoglądam na zegarek, to widzę, że pierwsza godzina programu za nami, a my jeszcze mamy o czym wam poopowiadać.
0: Tak, jeszcze całkiem sporo informacji. Zapowiedziałam, że będzie super. No i będzie poniekąd super, chociaż czy ta zawartość programowa, o której chcę powiedzieć, będzie taka istotnie super? No to już pozostawię do waszej oceny. O superstacji będzie mowa, której to dalsze losy śledzimy wciąż. Patrzymy, jak się rozwija ta fantastyczna ramówka, ta superstacja w wersji tabloidowej. No i są kolejne zmiany. Pierwsze z nich zostały wprowadzone już jakiś czas temu, po 10 stycznia. Otóż pojawiły się dwie nowości. Super lista disco polo propozycje i super lista disco polo notowanie. O godzinie 14.55, 15.55 oraz 16.55 od poniedziałku do piątku premierowo są nadawane propozycje hitów disco polo, a z kolei o godzinie 16.45 w piątek notowanie się pojawia. To taka informacja, ale...
1: Ja tak sobie myślę, że ktoś super kreatywny wymyślał te nazwy.
0: Te super nazwy, a jeszcze będzie kilka super nazw, także spokojnie, bo to nie tylko o to nam chodzi.
1: No.
0: Po pierwsze, to dość przedawniona informacja, a po drugie, nie zawracalibyśmy wam głowy tylko w tej kwestii, że jest 5 minut jakichś propozycji listy disco polo, prawda? Bo oto jest więcej nowości. Superstacja w ubiegły poniedziałek wydłużyła czas nadawania programów na żywo z 3 do 5 godzin.
1: Wow.
0: I w ramówce znalazły się nowe propozycje. I teraz wam je scharakteryzuję. Paulina Koziejowska poprowadzi program Super Show, emitowany od poniedziałku do piątku o 14. Porozmawia z nim ze znanymi osobami i komentatorami życia towarzyskiego. Super Interwencje z kolei od poniedziałku do piątku o 15 się będą pojawiać. One będą przeglądem materiałów o charakterze interwencyjnym i konsumenckim. Widzowie zobaczą reportaże przygotowane przez zespół Superstacji, a także materiały z programów interwencyjnych Polsat News. No jakby było mało wszędzie tych powtórek interwencji, to jeszcze wrzucą je do programu, raczej materiały z interwencji wrzucą do programu Super Interwencje. Gospodarzami będą m.in. Sylwia Madejska i Weronika Korol. Trzecia nowość to Super Temat od poniedziałku do piątku o 17 się będzie pojawiał i poprowadzi go Agnieszka Ludwisiak-Wypior. W studiu porozmawia z zaproszonymi gośćmi, bohaterami przedstawianych historii. Poznamy losy ludzi, których dotknęły niesprawiedliwe wyroki sądu, czy to ci czegoś nie mówi?
1: Kasta.
0: Dzisiaj jest ten, kasta basta przecież. To słyszałeś zapewne. Ale bawi mnie ta nazwa, kasta basta, mimo że w tym nie ma nic zabawnego. pięknego. Ale zresztą o wyrokach sądu to my jeszcze dzisiaj będziemy mówić coś. Bo to no, oni jedyni się zainspirowali.
1: Nie oni jedyni, owszem.
0: Ale nie tylko o tym będzie mowa w programie Super Temat, bo jeszcze błędy urzędników czy niesprawiedliwość lokalnych władz to będą inne tematy. W ramówce Superstacji widzowie zobaczą również serwis informacyjny Super News, no to on już był, o 13 i 16, a także przegląd najciekawszych plotek ze świata show biznesu w programie Super Gwiazdy i to z kolei o 13.30 i 16.30. A z takich jeszcze drobiazgów, oprócz tego w każdej godzinie pokazywana będzie prognoza pogody z informacją o czystości powietrza oraz Fast News, czyli szybki przegląd filmików najpopularniejszych w internecie.
1: Dlaczego on się nie nazywa Super Fast News?
0: Nie wiem w sumie.
1: No, ktoś, ktoś zaniedbał, bo tam wszystko no. jest super.
0: Dokładnie. Może zmienią jeszcze tę nazwę.
1: Może.
0: Także w ogóle dajcie znać, jeżeli oglądacie te superstacje w obecnej wersji, bo ja się nie podejmuję po prostu, szczerze mówiąc, dlatego że no, czuję, że to jest program nie dla mnie.
1: No dla mnie też nie.
0: Mocno przerazić, nie. Ale może wam się na przykład podoba.
1: Może lubicie, może...
0: A może wam się nie podoba.
1: A może wam się nie podoba, tak, ale być może ktoś lubi, być może ktoś jest zainteresowany na przemian muzyką disco polo, ploteczkami z życia gwiazd i programem niby to interwencyjnym, tak? No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, a przede wszystkim, co Superstacja w nowym swoim wcieleniu pokaże, jeżeli chodzi o słupki. No bo nie oszukujmy się, takiego programu nie robi się raczej z poczucia misji.
0: Nie, chyba słupki wskazują, że nie jest jakoś super, ale no, może te zmiany i wprowadzenie kolejnych super programów i wydłużenie o 2 godziny pasma na żywo coś zmieni. Naiwna była ta moja wypowiedź, zdaję sobie z tego sprawę, więc może czas skończyć to wejście, aby już tutaj nie kopać leżącego.
1: I zagrać super piosenkę.
0: I skoro wszystko jest takie super, to teraz będzie super piosenka, czyli Super Trooper i zespół ABBA.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.
1: W programie RTV nadal gdzieś tam krążymy wokół tematów telewizyjnych. No i temat dziennikarki, prezenterki... o której już jakiś czas temu było, powraca niedawno do nas. Nawet. Tak, i to dwa razy w sumie o niej mówiliśmy, a niedawno to nawet rzeczywiście, ostatni raz zupełnie niedawno. No, a tu się okazuje, że czas na kolejne zmiany w życiu pani Zuzanny Falcman. Otóż odchodzi z Telewizji Polskiej. O swojej decyzji poinformowała na Twitterze w tych oto słowach. Tysiące relacji, wywiadów, programów i rozmów z niesamowitymi ludźmi na całym świecie. Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję, że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym. Przepięknie dziękuję Państwu za wszystkie spotkania przed kamerą i za kamerą. Do zobaczenia. Jak wynika z informacji portalu wirtualnemedia.pl, pani Falcman ma przejść do koncernu naftowego PKN Orlen. Natomiast zarówno dziennikarka, jak i firma Orlen nie informują, na jakie stanowisko. No ale domyślam się, że nie będzie zajmowała się doborem składników do mieszanek paliwowych, tylko raczej coś w public relations. Tak przynajmniej mi się wydaje.
0: Coś no, takiego.
1: Dokładnie. Coś tego typu, no tu raczej łatwo domyślić się, jakiego mniej więcej typu będzie to stanowisko. Dodajmy jeszcze, że w latach 2008-2016 Zuzanna Falcman była korespondentką telewizji Polsat i szefem biura w Waszyngtonie. Realizowała materiały reporterskie, m.in. dla Polsat News i wydarzeń Polsatu. Wcześniej była związana m.in. z TV4, naszą TV i TVN. Była też gospodarzem studia Formuły 1 oraz realizowała nagrywany w Londynie program VIP London Calling. Do Telewizji Polskiej przeszła w połowie 2016 roku. Do połowy zeszłego roku była korespondentką w Waszyngtonie, a po powrocie do Polski w listopadzie zaczęła pracować jako dziennikarka TVP Info oraz prowadząca Panoramę. No i tak to właśnie wygląda. Długo nie napracowała się przy tej Panoramie.
0: No niezbyt.
1: A tyle rozmów było, gdzieś jeszcze tak urlop zaległy i tak dalej, i tak dalej. A tu się nagle okazuje, że no, że jednak tak nie za długo, nie za długo.
0: Że już nie, więc już to tym bardziej interesujące. I to wejście generalnie tak dotyczyć ma właśnie odejść, ponieważ kolejnym odejściem, które myślę, że wielu fanów sportu konkretnie zelektryzowało, to odejście pana Tomasza Smokowskiego z telewizji Polsat. Według serwisu WP Sportowe Fakty, który jako pierwszy poinformował o odejściu Tomasza Smokowskiego z Polsatu, przyczyną jest zaangażowanie dziennikarza w YouTube'owy kanał sportowy. Smokowski ma być szefem firmy zarządzającej tym kanałem, a start kanału zaplanowano na drugą połowę lutego. I chyba generalnie właśnie taki jest problem, że nie chcą, nie chce się pozwalać dziennikarzom sportowym Polsatu na zaangażowanie w jakieś poboczne dodatkowe projekty internetowe. Mhm. Dziennikarz od kierownictwa pionu sportowego telewizji Polsat miał usłyszeć, że może pozostać w stacji tylko jeśli w mniejszym stopniu będzie zaangażowany w kanał sportowy. A przypomnijmy, że Tomasz Smokowski do redakcji sportowej Polsatu dołączył we wrześniu 2018 roku po odejściu z Kanal Plus. W Polsacie zajmował się piłką nożną, współprowadził studio przy transmisjach i komentował mecze głównie Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a przy niektórych meczach, m.in. reprezentacji Polski, był również reporterem. Jakie będą jeszcze dalsze losy? No można powiedzieć, że one się ważą i że się wszystko okaże w najbliższej przyszłości, bo w wypowiedzi dla portalu wirtualnemedia.pl szef kanału TVP Sport, pan Marek Szkolnikowski, przyznał, że rozważa zaproszenie Smokowskiego do współpracy. Dziennikarz miałby być jednym z ekspertów stacji podczas zbliżającego się Euro 2012. Raczej nie jest brane pod uwagę zatrudnienie w roli komentatora. 2020. O tak, widzicie? To jeszcze
1: cofnęłaś nas w czasie.
0: Jeszcze się człowiek nie przestawił, a to już luty. To jest niedobre. Każdym razie no czekamy, co z tym będzie dalej. No na razie nie zapadły jakieś decyzje oficjalne, no ale mówi się o tym, że TVP Sport zamierza się przekształcić na czas Euro 2020, powiedziałam to, w kanał taki typowo piłkarski, więc no tej piłki tam będzie rzeczywiście co nie miara, bo i mecze pewnie, i relacje, transmisje, komentarze, cokolwiek innego. Więc to taki dobry ekspert im się przyda. Także zobaczymy, jakie będą podjęte decyzje. Mimo tego, że sportem my się tak średnio osobiście, to na pewno was poinformujemy o szczegółach, zarówno dotyczących dalszej kariery pana Tomasza, jak i tego, co nam będzie szykowało TVP Sport na mistrzostwa piłkarskie. Natomiast pozostaje pytanie, i ono wisi wciąż w powietrzu, co stanie się z pozostałymi dziennikarzami sportowymi Polsatu, którzy są aktywni w internecie. Na przykład Mateuszem Borkiem, którego teraz nie możemy usłyszeć, ponieważ jest na urlopie, Romanem Kołtoniem, który jest nieobecny z przyczyn zdrowotnych, czy też Jerzym Mielewskim. On również w internecie coś komentuje chyba dotyczącego siatkówki. Akurat jeżeli chodzi o pierwszego z nich, czyli pana Borka, tutaj ponoć również pan Szkolnikowski powiedział, żeby go chętnie widział u siebie. Także, jak to mówią, sytuacja jest dynamiczna. Zobaczymy, jakie tam będą trwały dyskusje, jeżeli chodzi o dziennikarzy i ten pion sportowy Polsatu, no ale pewnie, jeżeli będą robić im jakieś problemy, no to niewykluczone, że ci, którzy dostaną ofertę w TVP Sport, no to taką ofertę wybiorą.
1: Zwłaszcza, że ponoć TVP całkiem nieźle płaci.
0: No, tym bardziej. Skoro jest już TVP Sport obecny w MUKS-ie naziemnym, nie jest to stacja dostępna gdzieś tam po kablówkach, satelitach, platformach cyfrowych, tylko jednak może liczyć na dużą oglądalność, no to myślę, że jest to dobra oferta, no ale zobaczymy, jak tam panowie zadecydują.
1: Tak jest. My teraz zagramy sobie piosenkę.
0: Słuchajcie, ja nie jestem generalnie zwolenniczką dobierania piosenek po nazwiskach.
1: Tak.
0: Bo to takie jest, takie tanie, prawda? Takie trochę malutkie. To tak jak z Kaczyńskiego zawsze się śmieją, że kaczka i tam i kaczuchy się jakoś przerabia i tak dalej. No akurat nie analogia medialna, ale no pierwsza, jaka mi przyszła do głowy, o której zawsze się mówi. Ale tutaj jakoś, że dla pani Zuzanny, że jakiś czas temu graliśmy piosenkę, kiedy przyszła do TVP, raczej nie tyle przyszła, ile zmieniła miejsce pracy i zaczęła prowadzić Panoramę, no to nie zagramy dla niej znowu, nie ma tak dobrze. bez przesady, no to teraz trzeba pana Smokowskiego jakoś uhonorować. I akurat tak jakoś się złożyło, żeby przyszła do głowy taka piosenka, którą gramy na naszej antenie na co dzień, prezentowaliśmy ją ostatnio również w naszym cyklu. Nosiła na tytuł O smokach. I mam nadzieję, że pan Tomasz by się nie obraził. Zresztą przypuszczam, że skoro Smokowski, to pewnie smokiem nieraz w swoim życiu bywał i bywa nazywany.
1: A zagra tę piosenkę dla was i zaśpiewa zespół 7.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak się tylko zastanawiam, czy zespół 7 w wybieraniu swojej nazwy inspirował się Star Trekiem. Żeby tu już się jakoś za bardzo nie rozwijać, to podpowiem tylko tym, którzy coś tam pamiętają z tych czasów. Seria Voyager i Borg o nazwie 7 i wszystko jasne.
0: Nie wiem, czy się nie inspirował tym, że po prostu było 7 członków. Tak jakoś mi przychodzi, wiesz, do głowy pierwsze skojarzenie.
1: Może, ale Star Trek ja tam wiem. Ale Star Trek też fajny, no. Z polskim dubbingiem jeszcze, słuchaj, na Kanal Plusie w wersji niekodowanej.
0: Dobrze, słuchajcie, on tak może długo, więc go zagłuszymy i pozostajemy w tematach sportowych.
1: I przyjaciele z polskim dubbingiem też byli fajni. Dobra, teraz, no właśnie nie bardzo masz jak mnie zagłuszać, bo to teraz ja będę opowiadał o nowej stacji, która się nazywa Fan Club TV i jest to propozycja dla zagorzałych fanów różnych dyscyplin sportowych. W ramówce pojawią się m.in. mecze piłkarskie, żużlowe, siatkarskie, koszykarskie oraz relacje z masowych imprez biegowych, rowerowych czy triatlonowych. Stacja pokaże także relacje związane z klubami z regionu. Jak mówi Mateusz Kuźniewski, redaktor naczelny stacji, Fan Club TV ma być kanałem skierowanym do kibiców, dla których nie liczy się tylko rywalizacja, najbardziej prestiżowych rozgrywkach, ale również poczynania ekip z najbliższej okolicy. W pierwszych dniach nadawania stacja zaprasza do obejrzenia powtórek sparingów Lecha Poznań czy Warty Poznań, które wkrótce rozpoczną rywalizację w lidze. Natomiast jutro o godzinie 17 widzowie obejrzą na żywo mecz pierwszej ligi koszykówki pomiędzy Biofarm Basketem Poznań a Nysą Kłodzko. Wybaczcie, ale jak się ktoś nie interesuje sportem, to to wcale nie jest takie łatwe, żeby to wszystko przeczytać. Tydzień później kibice zobaczą transmisję z meczu siatkarek Enea Energetyka Poznań z Unii Opole. W każdy poniedziałek swoją premierę będzie miał magazyn publicystyczny Fan Club w Studio, w którym to razem z zaproszonymi gośćmi dziennikarze Fan Club TV będą dyskutować na ważne tematy piłkarskie. W programie Witaj Fan Klubie z kolei dziennikarze przedstawią lokalne kluby, które zdecydowały się nawiązać współpracę ze stacją. Fan Club Extra to z kolei coś dla miłośników wywiadów z ludźmi sportu. Planowana jest także współpraca z twórcami internetowymi, czego efekty, jak zapowiada redaktor naczelny, będzie można zobaczyć już wkrótce. Obecnie kanał Fan Club dostępny jest dla abonentów sieci INEA pod numerem 13. Docelowo kanał będzie miał zasięg ogólnopolski, także będzie co oglądać nie tylko w Poznaniu i w okolicach, bo właśnie tam INEA nadaje. Także to jest taki lokalny poznański kanał. Jeżeli kogoś rzeczywiście interesuje sport i to taki sport pogłębiony, bo rzeczywiście tu faktycznie jest miejsce na te rozgrywki nieco mniej znanych klubów, jak widać, i także, chociaż no wiadomo, Lech Poznań, no to klub liczący się, ale pozostałe to być może jakieś troszeczkę mniej znane i mniej popularne dyscypliny na antenie kanałów telewizyjnych prezentowane będą, wszak nie samą piłką nożną człowiek żyje, no to rzeczywiście, jeżeli kogoś tak interesuje, to bardziej w szczegółach, to myślę, że Fan Club TV będzie miał coś dla niego. A my teraz mamy coś dla tych, którzy są fanami Lecha Poznań, bo tak sobie pomyślałem, że skoro tam można obejrzeć mecze sparingowe tej drużyny i zresztą stacja z Poznania, to warto by coś takiego lokalnego im zagrać. No i znalazłem, wyobraźcie sobie, w naszym folderze też z jakimiś dziwnymi piosenkami, kompletnie niepodpisanymi, nieopisanymi, ale jest niejaki Mateo, to jest taki raper, który teraz o Lechu Poznań zarapuje piosenkę, utwór, jak zwał, tak zwał, duma w sercu, kolejosz. No to gramy.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
1: No to mam nadzieję, że wszystkie pyry zadowolone, że piosenkę o kolejorzu zagraliśmy, a teraz możemy przechodzić dalej.
0: I zapowiedzieliśmy już, że będzie jeszcze dziś temat dotyczący wyroków sądowych, niesprawiedliwości. Mówiliśmy to w kontekście superstacji programu Super Temat, a przypomnijmy, że jakiś czas temu mówiliśmy też o programie
1: Kasta,
0: emitowanym przez TVP Info. No i jak widać, są tacy, którzy się nimi zainspirowali. No tam Super Temat w superstacji to jedno, bo nie wiem, ile osób to będzie oglądało, no i też tam ten temat nie będzie jedynym. Natomiast szykuje nam się program w zasadzie chyba bliźniaczo podobny do kasty.
1: Tylko pewnie o skromniejszych budżetach.
0: Tak, bo oto Telewizja Republika zapowiada, że ponad prawem taki program się ukaże na jej antenie już niedługo i będzie on przedstawiać prawdziwe historie ludzi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. Redakcja stacji zachęca do kontaktu mailowego osoby, które czują się właśnie poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości, a program ponad prawem będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 17:40, tak więc można sobie obejrzeć i ponad prawem i kastę, bo to zupełnie inne pory nadawania są, a pierwszy odcinek zostanie pokazany w najbliższy poniedziałek, czyli 10 lutego. Natomiast poprowadzi to wszystko dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie Adrian Stankowski, który od kilku lat prowadzi w Telewizji Republika różne programy publicystyczne, no i oczywiście nie tylko w Telewizji Republika, bo już nie raz się z niego śmialiśmy, że w Telewizji Polskiej to on jest gościem i specjalistą od wszystkiego.
1: Bo wiesz, bo
0: kilka
1: może...
0: razy dziennie gości w studiu i opowie o wszystkim, więc może czas, żeby wrócił do swojej macierzystej stacji i też tam coś poprowadził.
1: Bo może pan Stankowski to tak, wiesz, w TVP, bo mu lepiej tam płacą, to się tam pojawia, a w Telewizji Republika to się będzie pojawiać, tak wiesz, hobbystycznie, bo ostatnio to...
0: Dla idei.
1: Tak, dla idei. To coś tam czytałem, że Telewizja Republika ma w ogóle problemy z jakąś wypłacalnością, że tam na przykład niektórym dziennikarzom zalegają z pensjami i tak dalej. I tak dalej, także...
0: No, o Gazecie Polskiej nie mówiąc przecież.
1: No,
0: to, także... to już też jest słynna sprawa.
1: No tak, no, jak kiedyś TVP miało nieco inny kierunek, inny prąd, no to takie media jak Telewizja Republika to były rzeczywiście mile widziane, ale teraz jak widać, no skoro TVP ma lepszy zasięg, to no to widocznie można i śmielej inwestować w swoje.
0: No każdy medal ma dwie strony, bo z jednej właśnie, co bardzo często eksperci z tych telewizji, tych gazet pojawiają się w Telewizji Polskiej jako jacyś tam eksperci, więc zyskują większą rozpoznawalność, a z drugiej takie kanały przestają być czymś wyjątkowym i skoro taka linia przekazu obecna jest w Telewizji Polskiej, no to być może jest jakoś tam mniejsze zainteresowanie tamtymi mediami, a może też z drugiej strony większe, no bo popularyzują się pewne idee, nie wiem, nie śledzimy aż tak słuchów.
1: Ciekawe swoją drogą.
0: Ciekawe
1: swoją drogą, jak radzi sobie w Polsce na przykład, jak
0: nie wiem,
1: ta stacja.
0: To pytaje pani
1: Aleksandry,
0: Oli,
1: tak,
0: która
1: tak.
0: była lewicą lewicy, a teraz się odmieniło w drugą stronę.
1: A teraz tak, teraz zmieniła kierunek i tak jednak zdecydowanie bardziej na prawo skręciła pani Aleksandra Jakubowska. Ale książka fajna. Czytaliśmy oboje, książka fajna. Na brzegu rzeki bodaj. Lwica na brzegu rzeki. Wywiad z Aleksandrą Jakubowską. Jeżeli ktoś nie czytał, to myślę, że spokojnie możemy polecić. A teraz zagramy sobie piosenkę, tak a propos prawa. Nie masz prawa.
0: No. I o tym zaśpiewa Monika Borys. Była taka artystka kiedyś, znaczy dalej jest, ale już zdecydowanie mniej popularna.
1: Teraz jest chyba panią architekt.
0: Tak? O proszę, ty nie wiedziałam.
1: Zdaje się,
0: wszyscy,
1: że tak.
0: Wszyscy ją znają przede wszystkim z piosenki Co ty królu złoty. Była ona oczywiście żoną pana Jarosława Kukulskiego, kompozytora, drugą żoną, bo pierwszą była Anna Jantar oczywiście. No i jednym z efektów tej współpracy jest właśnie utwór Nie masz prawa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak to powoli, acz systematycznie dobijamy do końca naszego dzisiejszego programu, bo już tak naprawdę ostatnia garść informacji nam się ostała.
0: Więc radiowa. Może być czas w końcu coś o radiu, nie? Łaskawie byśmy może coś. No i rzeczywiście w tym wejściu będą takie informacje, będzie ich kilka. Na początku takie dotyczące tego, cóż to w eterze się wydarzy kiedyś, jakie to już mamy zapowiedzi dotyczące zagospodarowania częstotliwości, które były przedmiotem konkursów rozpisanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I tak, 4 lutego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o rozszerzeniu koncesji Radia Wnet. No nikt nie jest zaskoczony. O kolejne stacje nadawcze. Rozgłośnia będzie nadawać w Bydgoszczy na częstotliwości 104,4, w Lublinie na 101,1 i w Łodzi na 106,1. No oczywiście, jak już wspomniałam, nikt nie jest zdziwiony, bo kiedy tylko się pojawiają takie konkursy, w których można przeczytać, informacje dotyczące których wskazują, że ma być to właśnie stacja o profilu informacyjnym, szerząca patriotyzm, coś tam, to już wiadomo.
1: To już wiadomo, pod kogo to jest.
0: Bo nikt inny. Żeby nie było, nie możemy tak do końca, może nie tyle skrytykować, ile się czepiać, że o, ta niedobra władza pisowska daje częstotliwości swoim, w tym sensie, że nie oni jedni, bo pamiętamy, że kiedy jeszcze kończyła urzędowanie Krajowa Rada z ekipą z Platformy, no to komu się dostawały częstotliwości? No to KFM się dostawały częstotliwości, prawda?
1: No tak,
0: więc wszyscy tak robią, więc chodzi mi tylko o to, że to nie jest tak, że PiS, czy też ekipa Krajowej Rady właśnie związana z PiS-em jest tu jakaś wyjątkowa. Czy to dobre, etyczne? No wiadomo, że średnio, no ale czy jesteśmy zaskoczeni, czy jakakolwiek partia zachowałaby się inaczej? No pewnie nie. Zakładając, że miałaby swoje media. Taka Lewica na przykład nie miałaby tam kogo powstawiać, ale no pewnie nie wstawiłaby Radia Wnet z kolei. Natomiast oczywiście, jak przy tych wszystkich częstotliwościach i w tych wszystkich konkursach, o częstotliwości tutaj również ubiegał się Euro-Z z projektem Oto Radio. I jak w każdym z tych wypadków z marnym skutkiem.
1: Ja bym bardzo chciał, żeby oni dostali chociaż jedną częstotliwość, bo chciałbym ten projekt usłyszeć. Co to będzie tym razem?
0: Straszne to jakieś byłoby, ale no pewnie nie będzie im dane, bo jakiekolwiek jeszcze wnioski nie będą rozpisane o takim profilu, to oni tego nie wygrają. I tutaj nawet Krajowa Rada tak wyjaśniła swoją decyzję. Posłuchaj. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że podstawą do podjęcia decyzji o rozszerzeniu koncesji Radia Wnet była przedstawiona oferta programowa, no trudno, żeby nie, oraz zapewnienie pluralizmu rynku mediów na tych obszarach. Chodziło o to, że właśnie w tych miastach już są stacje Eurozetu i są stacje Agory, która no w końcu jakoś to się tam dokona, że ten Euro-Z przejmie.
1: Tak, jeżeli Łokika nie będzie robić problemów, no to przejmie, tak, to się zgadza.
0: Tak, więc teoretycznie no mają dobre wyjaśnienie, że po prostu chodzi o to, aby też inni gracze medialni mieli szansę na tych rynkach. To jest jedna rzecz, druga natomiast dotyczy radia cyfrowego, bo, i słuchajcie, to mnie bardzo ciekawi, naprawdę, w Warszawie w multipleksie Dabcast 3 lutego Radio RAM, czyli program miejski Radia Wrocław, został zastąpiony przez Radio Bezpieczna Podróż, czyli to już, o którym mówiliśmy wielokrotnie, radio adresowane do osób wykluczonych, niepełnosprawnych, kierowców i innych takich grup teoretycznie niezwiązanych ze sobą. I ponadto stacji można również słuchać w Gdańsku i we Wrocławiu, również w ramach multiplexu Dabcast, ale tutaj nie stało się to kosztem żadnego innego kanału. No i oczywiście przypominamy, że Bezpieczna Podróż otrzymała tę zgodę na nadawanie w ramach multiplexu lokalnego w wielu miastach, więc na pewno będzie można i kolejnych emisji się spodziewać, także jeżeli dalej będą nadawać w multiplexie Dabcast, no to w trzech miastach nawet możemy mieć zdublowaną emisję, no ale zobaczymy, jak to dokładnie będzie, może wówczas zrezygnują z nadawania w tym Dabcaście, natomiast mnie to szalenie interesuje. Niestety, mimo że teoretycznie mogłabym odbierać Dabcast z Gdańska, to do mnie on nie dociera, a szkoda, bo jestem szalenie ciekawa, jak wygląda ten program.
1: Chociaż na razie muzyka i dżingle i nic więcej.
0: No właśnie miałam powiedzieć, że nie zdziwię się, jeżeli to jest taki etap wstępny i że jeszcze nie mamy tutaj rzeczywistego programu. No to w takim razie niech się tam rozgrzewają, bo jestem ciekawa ostatecznej oferty.
1: Na razie to jest ponoć szukanie ludzi, którzy będą ten program realizować. Tak zakulisowo mogę powiedzieć. Natomiast co z tego rzeczywiście będzie i jakie będą efekty, to No to zobaczymy. Zobaczymy, ile jeszcze osób gdzieś tam, powiedzmy, się ostało, które nie słyszało o Radiu Hobby z Legionowa.
0: Bo przypomnijmy, że to jest powiązane.
1: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, że to tam gdzieś jednak powiązane ze sobą jest. No i zobaczymy. Pozostaje mieć nadzieję, że się ludzie, którzy realizowali ten poprzedni projekt, nauczyli czegoś na błędach i że tym razem będzie inaczej. Natomiast to nie jest ostatnia informacja, bo teraz jeszcze jedna informacja dotycząca nowego programu, który się pojawił na antenie Polskiego Radia 24. Program nazywa się Szkiełko i Oko. A opis tego programu jest następujący. Dorota Kania, dziennikarka Gazety Polskiej i redaktor naczelna Telewizji Republika, będzie...
0: No, czyli my już dzisiaj tak krążymy wokół tych tematów, nie?
1: Tak, będzie rozmawiać z naukowcami. Wszystko na antenie Polskiego Radia 24. Szkiełko i Oko będzie emitowane w czwartki, krótko po godzinie 20, a każdy odcinek będzie trwał niecałe pół godziny. No i cóż można tu powiedzieć? Powiem tak, tak poza anteną sobie rozmawialiśmy nawet. Z przymrużeniem oka stwierdziłem, że to taka konkurencja Polskiego Radia 24 dla tego, co na antenie Halo Radia robi pan Wiktor Niedzicki. Natomiast no chyba jednak zdecydowanie klasa dziennikarska zdecydowanie inna i też przygotowanie merytoryczne. Ja sobie nawet zerknąłem, żeby nie skrzywdzić jakoś pani redaktor Kani, to ja sobie zerknąłem do Wikipedii, jakie ona ma wykształcenie. Wyobraź sobie, pani Dorota Kania skończyła filozofię.
0: Aha.
1: Moim skromnym zdaniem...
0: No to on, tak z nauką w tym sensie...
1: No wszystko fajnie. To generalnie są takie teorie, że filozof jest w stanie porozmawiać z każdym. Tylko ja z rozmów z filozofami mam takie wrażenie, że oni bardzo rozmywają temat i ciężko przejść do jakichś konkretów i szczegółów. Natomiast... Tak powiem szczerze, jak dla mnie, jeżeli Polskie Radio 24 chciało zrobić program popularno-naukowy i zrobić go i obsadzić go jakby ludźmi, którzy są gdzieś tam z nimi związani, tak, z Polskim Radiem, to chociaż mieli tego Tomasza Rożka, który robił sondę, który pojawiał się w programie trzecim Polskiego Radia.
0: I nie pojawia się już?
1: I chyba się pojawia nadal. Właśnie tak.
0: W Trójce się pojawia.
1: Tak,
0: sonda
1: tak,
0: to
1: tak.
0: Wiemy, jak skończyła, tak, no sonda, ale w Trójce jest.
1: Ale w Trójce jest. Więc
0: może było rozszerzyć mu zakres obowiązków.
1: Więc dlaczego nie wziąć człowieka, który rzeczywiście coś o tej nauce wie, bo jest umysłem ścisłym, chyba fizykiem jest z wykształcenia.
0: Tak,
1: tak. Więc jest to człowiek, który naprawdę miałby coś konkretnego do powiedzenia na ten temat i wiedziałby przez to, że jest popularyzatorem nauki, bo ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby do programu, jak sama nazwa wskazuje, popularno-naukowego wsadzić dwóch naukowców, bo oni będą rozmawiać między sobą, a słuchacz to mało z tego wyniesie. Ale jest taka grupa osób właśnie, jak pan Rożek, czy pan Wiktor Niedzicki, to ich określam mianem popularyzatorów nauki, czyli oni potrafią z naukowcami rozmawiać ich językiem, ale są w stanie to na tyle uprościć dany temat, że i ten człowiek, który nie ma jakiegoś takiego jakiejś takiej podbudowy naukowej, on będzie w stanie to zrozumieć. Także, no to myślę, że chyba jednak zdecydowanie lepsze byłoby to posunięcie, ale aż z ciekawości, bo programy popularno-naukowe jest to coś, co mnie rzeczywiście gdzieś tam interesuje i naprawdę fajnie byłoby słuchać dużej ilości tego typu audycji. Też sobie ja posłucham pani Doroty Kani.
0: No właśnie, może nie doceniasz pani Doroty Kani, także...
1: No.
0: Może, jeżeli będziecie mieli jakieś opinie na temat tego programu i uznacie, że Michał tutaj niepotrzebnie nakręca krytykę względem tej pani, no to oczywiście facebook.com/radiodht.
1: I nasza strona internetowa www.radiodht.com. Możecie też komentować pod tyflopodcastami, bo w tyflopodcaście, w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, nasza audycja bez warstwy muzycznej, co prawda, ale również się znajdzie. No i co? No
0: myślę, że jeszcze warto dodać, że to nie jest debiut pani Doroty na antenie Polskiego Radia 24, prawda?
1: No nie, no bo pani Dorota z Polskim Radiem 24 współpracuje od wiosny 2017 roku. Dołączyła wtedy do grona gospodarzy porannego pasma publicystycznego. Zazwyczaj prowadzi je raz w tygodniu. to tak jeszcze.
0: Tak, tak, aby już się stało formalnością zadość. Aby było wiadomo, że nie jest debiutantką na radiowej antenie, tylko że no, jest to jej kolejny radiowy projekt. No i to byłoby w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze informacje. I możemy już zapowiedzieć, że na pewno pojawimy się tutaj za 2 tygodnie. To będzie 22 dzień lutego, ponieważ już wtedy będziemy mogli wam opowiedzieć więcej na temat nowych ramówek. Na pewno jeszcze nie o wszystkich rzeczach, bo część pojawi się pod koniec lutego, część na początku marca, więc myślę, że będziemy się pojawiać wówczas co tydzień, ale wiemy już na przykład, że TVN7 startuje z nowościami, także na pewno spodziewajcie się między innymi opowieści o programie Paradise Hotel, czy Hotel Paradise, jak tamkolwiek się to nazywa. Już za 2 tygodnie będziemy wiedzieli i o opowieści o nowych propozycjach wiosennych kanału TTV. To między innymi, a co jeszcze? No to sami nie wiemy, ale...
1: Ale na pewno wszelkiego rodzaju portale informacyjne, które zajmują się mediami, będą informowały o wszystkim, co istotne, co ważne, co ciekawe. My sobie to przejrzymy, przefiltrujemy i na pewno o ciekawych propozycjach wam opowiemy. I na pewno uczynimy to już za 2 tygodnie w kolejnym programie RTV. To już będzie 72 odcinek.
0: Tak jest.
1: Tak jest. A na dziś to tyle z naszej strony. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz. I na koniec jeszcze piosenka, tak. Która przynajmniej w tytule nawiązuje do tytułu programu pani Doroty Kani. No wiadomo, tytuł, motyw szkiełka i oka znany jest z polskiej poezji, no to i znalazło on odzwierciedlenie zarówno właśnie w tytule programu pani Kani, jak i w utworze, który wam zagramy. Chociaż czy tam w tekście pada coś o szkiełku i oku, pewności nie mam, ale taki jest tytuł. Lepszego utworu nie znaleźliśmy, to będzie taki, a całkiem muzycznie przyjemny.
1: Tak, Sydney Lane już teraz na naszej antenie, a my kończymy. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
2: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Xenon i Outlander Television to na dobry początek 134. wydania programu RTV. Któż by to się spodziewał, że to już taka liczba, a będzie więcej, słuchajcie, będzie więcej.
0: Będą kolejne jubileusze, kolejne atrakcje, ale to w dalekiej przyszłości.
1: Oczywiście.
0: Na razie taki nieokrągły numer i kolejne spotkanie po 2 tygodniach przerwy, w którym szereg ważnych i szereg niespodziewanych informacji wam przedstawimy.
1: To się zgadza, bo no, mamy tu kilka takich informacji. Zaczniemy w ogóle od informacji przykrej, ale to za moment, bo najpierw się z wami przywitamy jak zawsze, żebyście wiedzieli, kto z wami po tej drugiej stronie głośnika przebywa i przebywać będzie przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz w audycji RTV. U nas chyba przede wszystkim dzisiaj TV, prawda? Radio to gdzieś tam jakoś marginalnie się pojawi.
1: Tak, RTV z akcentem na TV i na skoki przede wszystkim.
0: Tak, na skoki, na sport. Jak tak sobie liczę, to chyba informacje na ten temat wypełniają połowę naszych notatek. No i mieliśmy pierwotnie w planie od tego zacząć, bo to bardzo świeży temat. Teraz właśnie rozpoczyna się pierwszy konkurs tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich, więc jeżeli jesteście dobrzy w wielozadaniowości, czy jak to się mówi w języku obcym, w multitaskingu, to możecie gdzieś tam zerkać na TVN, żeby wiedzieć, jak to u nich wygląda i jak skaczą nasi i nie tylko nasi, bo przecież kibicować można wszystkim niezależnie od narodowości, no ale pewnie większość z nas jednak będzie się najbardziej interesowała poczynaniami polskiej kadry. O tym, jak dokładnie będzie ten sezon wyglądał i transmisje z niego w TVN-ie i co na to inne stacje mają do powiedzenia, o tym właśnie powiemy dopiero w dalszej kolejności. Nasze plany się trochę zmieniły.
1: Ja tylko powiem, że przypuszczam, że gdybyśmy widzieli, to mielibyśmy tutaj gdzieś ustawiony jakiś telewizor z wyciszonym dźwiękiem i ustawiony na TVN, no żebyśmy mogli wam na bieżąco mówić o tym, co tam się dzieje i jak nasi skaczą.
0: Tak, relacjonowalibyśmy sport. Przecież ile razy na przykład w czasie listy przebojów trójki, jak był
1: oczywiście
0: jakiś mecz Polaków, to tam był telewizor i mówili, a że był gol, a że coś tam. I byśmy wiecie, dopingowali, byśmy przerywali naszą narrację w połowie i mówili dalej. Ale no niestety w związku z tym, że musielibyśmy polegać na relacjach audio, no to nie jesteśmy w stanie tego robić.
1: Aż tak multitaskingowi
0: program.
1: Nie jesteśmy.
0: Niestety nie, także później zapewne po konkursie

0: w Katowicach Ligocie. Wcześniej był reanimowany, w ogóle z tego co wiem, to do szpitala trafił w poniedziałek w okolicach godziny 13. Dziennikarz miał krwotok. Takie wiadomości przekazała dziennikarzom portalu interia.pl najbliższa rodzina Kamila Durczoka. Przypomnijmy, że Kamil Durczok urodził się 6 marca 1968 roku. Był dziennikarzem oraz prezenterem radiowym i telewizyjnym. W latach 2006-2015 w telewizji TVN, a wcześniej przez 13 lat związanym z Telewizją Polską. W obu stacjach prowadził najważniejsze programy informacyjne i publicystyczne. Z telewizją TVN rozstał się wiosną 2015 roku. Karierę zaczynał w telewizji Katowice, czyli w Telewizji Polskiej, w regionalnym oddziale Telewizji Polskiej, gdzie w latach 1993-2006 prowadził szereg audycji, m.in. Studio Parlamentarne i Monitor Wiadomości. Po odejściu z TVN i wygaśnięciu zakazu konkurencji zaczął prowadzić cotygodniowy program publicystyczny w telewizji Polsat News. Najpierw ten program nazywał się Durczokracja, a potem Brutalna Prawda Durczok ujawnia. Ze stacją rozstał się z końcem 2017 roku. Przez niecały rok związany też był jako felietonista z tygodnikiem Wprost. W 2016 roku uruchomił portal internetowy silesion.pl. No to uruchomienie to było z taką wielką pompą w ogóle, otwarcie. Tam zapowiadano ten portal bardzo jako coś niebywałego, jako niebywałe wydarzenie. To był taki portal regionalny. No i cóż, na początku kwietnia 2019 roku serwis przestał być aktualizowany, a następnie definitywnie zniknął z sieci. I wtedy, no cóż, od 2019 roku Kamil Durczok pojawiał się w mediach najczęściej w kontekście problemów z prawem, czyli takich jak chociażby jazda pod wpływem alkoholu po autostradzie, czy zarzuty związane z rzekomym podrobieniem podpisów byłej żony i wyłudzeniem no, dość dużych sum pieniędzy. Ale nie tylko, bo jeszcze na koniec swojego życia uruchomił aplikację Durczokracja. Aplikację, mówiliśmy o której tak zdążyliśmy powiedzieć, którą ja nawet zakupiłem sobie abonament. No okazało się, że to nawet gdybym chciał przedłużyć, to już raczej nie będzie czego przedłużać. I tu a propos aplikacji Durczokracja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli nie dowiedziałbym się niczego z innych mediów o śmierci Kamila Durczoka, to z aplikacji Durczokracja nie miałbym możliwości, aby się o tym dowiedzieć, gdyż ostatnim newsem, ostatnim artykułem, ostatnim elementem, najnowszym elementem w aplikacji Durczokracja jest po prostu grafika, bez jakiegokolwiek tekstu.
1: No czy jesteś zaskoczony? No, to wciąż są popularne tendencje, wciąż nie udaje się tej agendy dostępnościowej tak spopularyzować, żeby ci ludzie dowiedzieli, że to nie jest dla wszystkich okej i że to nie jest to samo, czy wrzucisz zwykły tekst, czy wrzucisz grafikę z tekstem.
0: No nie jestem zaskoczony, natomiast no, to jedna z pierwszych rzeczy to była, chciałem po prostu sprawdzić, jak to w ogóle wygląda, czy z aplikacji będę się w stanie czegoś dowiedzieć, może jakieś jeszcze takie materiały na temat Kamila Durczoka gdzieś tam będzie można przeczytać w tej aplikacji. No nie, widać, że po prostu ta aplikacja była chyba takim jego osobistym dziełem, ewentualnie ze wsparciem technicznym kilku innych osób, ale on przede wszystkim odpowiadał za materiały, które tam się pojawiały. No i ostatnim takim materiałem wrzuconym ewidentnie już przez kogoś innego jest po prostu grafika, z której nie wynika nic. No i tak naprawdę to tyle. No oczywiście teraz wszelkie portale rozpisują się na temat Kamila Durczoka, na temat tego, jaką był osobą, to cóż, no tak naprawdę to wiedzą tylko jego najbliżsi. My znamy go z różnych rzeczy, z tego przede wszystkim, co było w mediach, no i z takich też rzeczy, które gdzieś tam wyciekały, no przecież słynna kwestia stołu.
1: No właśnie, przed programem Michał powiedział, że się spotykamy.

0: Przy czystym stole, tak, no nasz stół jest czysty, ale tam...
1: Tam było różnie. Ale zresztą nie wiem, czy ty pamiętasz, bo kiedy to nagranie o stole, o rurku wyciekło do internetu, to też akurat Kamil Durczok bardzo fajnie potrafił się znaleźć w tej sytuacji i gdzieś tam w żaden sposób też nawet nie przepraszając, no bo moim zdaniem to nie miał za co przepraszać, bo każdemu się zdarzy, no może ewentualnie... mógł przeprosić współpracowników, no bo niekoniecznie w ten sposób powinien się do nich zwracać. Natomiast bardzo fajnie podobało mi się to, w jaki sposób on to skomentował, że spotykamy się przy, no, prawie zawsze czystym stole na koniec jednego wydania faktów. To było bardzo fajne, tak zgrabnie z tego wybrnął.
0: No i jest szereg dyskusji w kontekście tego, co wiemy o Kamilu Durczoku, jakie informacje o nim się pojawiały, jak można mówić o zmarłych, bo wiemy, że tradycja jest taka, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale, tak, ale pojawia się tak, to, że właściwie dlaczego.
1: Stacji TVN się bardzo dostało za ten materiał, który pokazała w faktach, przynajmniej ze strony niektórych portali, no chociażby na temat to pierwszy raz widziałem ten taki artykuł, że internauci są oburzeni. Ja szczerze mówiąc oglądałem ten materiał i powiem szczerze, ja tam nie widzę absolutnie nic, co gdzieś powiedzmy byłoby sytuacją nieprawdziwą. Tam zostały podane informacje, fakt faktem, nie wszystkie korzystne dla Kamila Durczoka, no ale nikt z nas, myślę, nie jest postacią krystaliczną i każdy coś tam gdzieś na sumieniu ma.
0: No bo słuchajcie, rozumiem, że o zmarłych dobrze albo wcale okej, że tak się przyjęło, ale w takim razie to znaczy, że jeżeli ktoś umarł, to już w ogóle nie możemy wspominać jego przewin, a jeżeli możemy, to w takim razie jaki jest ten czas, po którym już wypada?
1: Wypada,
0: no, tak. No skoro były informacje, że Kamil Durczok dopuszczał się mobbingu, jego ofiary na pewno to odczuły i krzywda im zadana, no to nie jest coś takiego, co się da zmyć tak od razu, to w zasadzie czemu to ma być pomijane, bo on nie żyje?
1: Dokładnie, no co to się stało i takie są po prostu fakty i tak naprawdę no trudno te fakty przemilczeć. Gdzieś tam no dyskusyjną jest kwestia tego molestowania, zdaje się, że to akurat, bo też był o to oskarżany, tak. Ale tego nie udowodniono, jak dobrze pamiętam, więc...
0: To już się tak nie orientuję szczegółowo w tej sprawie. No w każdym razie, no rozumiem, że może nie chodzi o to, żeby materiał o Durczoku teraz polegał na tym, że wyrzucamy mu wszystkie winy, bo na pewno można o nim powiedzieć
1: też tak,
0: pozytywnych rzeczy, o osiągnięciach.
1: Oczywiście. I na przykład ten materiał, który się pojawił w faktach, ja absolutnie go tak nie odebrałem, że on był bardzo taki jednostronny, że to była zła osoba, bo powiedziano też o Kamilu Durczoku bardzo dużo dobrego i pozytywnego, no bo tego mu nie sposób odebrać. I myślę, że nikt nie chciałby tego robić.
0: No tak więc wszystko, jak sądzę, można wyważyć, powiedzieć, co zrobił fajnego, a zrobił sporo fajnych rzeczy w życiu, ale też no myślę, że nie można zapomnieć, chociażby ze względu na jakieś ofiary, które no, będą pamiętać, tak, to gdzieś tam, czego doświadczyły od niego, także sądzę, że w ten sposób możemy zamknąć tę kwestię, a w ogóle już możemy ją zamknąć muzycznie, tak?
1: Tak, możemy zamknąć muzycznie, co prawda no nie mamy żadnych piosenek o Kamilu Durczoku, ale...
0: Niestety jest zbyt wczesna godzina, żebyśmy zagrali fragment o stole, jeszcze byłby tutaj idealnym komentarzem. Tak. Jeżeli chcecie sobie powspominać, to znajdziecie na YouTubie.
1: To znajdziecie na YouTubie. My natomiast pożegnamy was na chwilę oczywiście. To wejście zakończymy piosenką, którą to umieściła na Instagramie Julia Oleś, czyli była partnerka Kamila Durczoka, zamieściła na Insta Story utwór Franka Sinatry zatytułowany My Way i dodała krótki podpis: tak jak prosiłeś. No to my też w takim razie teraz zagramy utwór Franka Sinatry My Way i wracamy do was już za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak nam Frank Sinatra pośpiewał My Way, to za nami. No to teraz myślę, że przejdziemy już do pozytywnych bardziej informacji, chociaż no jak dla kogo prezes Jacek, to myślę, że nie jest ucieszony z tego, że buskoki zabrali.
0: Jest smutny, już tutaj wyrażaliśmy żal z tego powodu, więc możemy przejść do tego, jak to będzie w tym sezonie wyglądało.
1: Tak jest.
0: Jak już w zasadzie wygląda, bo to się zaczęło, dajcie w ogóle znać, czy jest ktoś tak szalony, że próbuje tutaj wielozadaniowości i jednocześnie słucha nas i patrzy, albo ewentualnie podsłuchuje.
1: Bo może już ktoś z naszych skoczył, to dajcie znać.
0: No właśnie, dajcie znać, jak im tam idzie. My zerknęliśmy na studio przed konkursem, bo na tyle mogliśmy sobie pozwolić. Za chwilę powiem, o której to się dokładnie zaczęło, jak też będzie jutro i jak to w ogóle ma wyglądać. Przypomnijmy, że TVN w najbliższym sezonie zrelacjonuje wszystkie konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich wraz z wchodzącym w skład imprezy turniejem czterech skoczni oraz zawody mistrzowskie na zimowych igrzyskach olimpijskich oraz Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Jednak, tu jest małe ale, jest dobra wiadomość dla prezesa Jacka, bo konkursy odbywające się na terenie Polski w otwartej telewizji Nada TVP, która wówczas będzie producentem sygnału. Będą to zawody w Wiśle, które się odbędą za 2 tygodnie, 4 i 5 grudnia oraz w Zakopanem, które będą nieco później, konkretnie 15 i 16 stycznia już przyszłego roku. Inauguracja tegorocznego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich odbywa się właśnie teraz, czyli dla podobnych odnotowujemy 20 listopada w miejscowości Niżny Tagił w Rosji. Jak ja oglądałam skoki, ja to dawno było, to nie przypominam sobie tej miejscowości, tej skoczni, ale to nie jest chyba tak, że ona jest zupełnie nowa, bo chyba Adam Małysz tam jeszcze skakał, ale natomiast nie było jeszcze nigdy tam tak, żeby tam była inauguracja sezonu.
1: Kiedyś to musiało nastąpić.
0: To z inauguracji zawsze kojarzy Kusamo, prawda? Tam się często zaczynało.
1: Dokładnie, sezony. Dokładnie.
0: Ale to, że się to potem zmieniło, to i ja nawet wiem. No, nie może być przecież wiecznie tak samo. O godzinie 15:35 ruszyło studio przed transmisją, chociaż ja mam wrażenie, że trochę wcześniej, bo ja włączyłam o 15:34 i tam już ktoś coś mówił, także niewykluczone, że oni zaczęli nawet o 15:30.
1: Transmisja... Chyba nie, bo wcześniej była i to mam wrażenie, że to tak przez te 5 minut pani Katarzyna Bosacka.
0: Aha, okej, okay. No to może tam jakąś minutkę wcześniej zaczęli, albo to mój zegarek się rozsynchronizował. Transmisja z Pucharu Świata rozpoczęła się natomiast o godzinie 16, tak jak nasz program, no my to minimalnie później dzisiaj z technicznych przyczyn. No ale to nie jest tak, że mówię to bez powodu, no bo przecież co była, nie pisze się w rejestr, tylko podaję to również z tego względu, że analogicznie wygląda ramówka na jutro, jeżeli chodzi o TVN, czyli o tej 15:35 mamy studio, o 16 na natomiast rozpocznie się drugi konkurs w miejscowości Niżny Tagił również. No i co jeszcze wiemy, co się już dokonało. Studio w TVN przy transmisjach z Pucharu Świata w skokach narciarskich prowadzą dwaj panowie. Sebastian Szczęsny, który, jak już mówiliśmy w poprzednim programie, przychodzi do TVN z Telewizji Polskiej, oraz Damian Michałowski, związany z Radiem Z i Dzień Dobry TVN. Kilka słów o obu panach. Pan Sebastian do TVN przechodzi po latach 17 pracy w Telewizji Polskiej, gdzie najpierw był ekspertem przy transmisjach z zawodów w skokach narciarskich, potem przez wiele lat jednym z komentatorów. Skomentował ponad 280 konkursów Pucharu Świata, relacjonował też galę boksu zawodowego, zawody w podnoszeniu ciężarów, narciarstwie alpejskim oraz wyścigi kolarskie. No także zobaczymy.
1: Sporo zrobił.
0: Być może też w Eurosporcie się w przyszłości odnajdzie też w innych dyscyplinach, a przed pracą w TVP był związany z RMF FM. Z kolei Damian Michałowski z TVN jest związany od wiosny zeszłego roku, wspólnie z Pauliną Krupińską prowadzi Dzień Dobry TVN. Od 2010 roku pracuje w Radiu Z, ale to nie jest tak, że on tylko, wiecie, jakieś tutaj lifestyle, Dzień Dobry TVN, coś tam i Radio Z takie pasma o wszystkim i o niczym, bo tak naprawdę no to zaczynał od sportu przede wszystkim, także on mówi o tym, o tej działalności teraz w TVN-ie przy skokach jako o takim powrocie do korzeni, bo jako dziennikarz dziennikarz sportowy zrelacjonował m.in. Igrzyska Olimpijskie w Vancouver, Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Oslo i Val di Fiemme, turniej Tour de Ski, a także piłkarskie Euro 2012. Także ma też doświadczenie w sporcie, a nawet już zawężając to także do narciarstwa. Sebastian Szczęsny i Damian Michałowski w studiu TVN będą rozmawiać z gośćmi, zarówno obecnymi na miejscu, jak i poprzez komunikatory internetowe, co już się w zasadzie dokonało, bo słyszeliśmy w tym studiu poprzedzającym dzisiejsze zawody rozmowę z Adamem Małyszem na przykład, który się łączył przez jakiś komunikator. No i będą się łączyć z reporterami i analizować najważniejsze wydarzenia i występy Polaków. W studiu będą wykorzystywane nowoczesne technologie, dzięki czemu widzowie zobaczą teleportację ekspertów i skoczków oraz grafiki w rozszerzonej rzeczywistości ze statystykami. Do prezentacji licznych materiałów wideo, wywiadów, relacji pogodowych oraz wpisów w mediach społecznościowych posłużą specjalne wirtualne ekrany funkcyjne, czymkolwiek one są. No i co jest... Myślę, że dosyć interesujące i ja tego trochę nie rozumiem. To znaczy inaczej, rozumiem jak najbardziej to, że flagowy kanał sportowy grupy TVN Discovery, czyli Eurosport 1, też pokazuje zawody w skokach narciarskich. Natomiast nie bardzo rozumiem, po co oni mają swoje własne studio. Ich studio w piątek, bo oni pokazują też kwalifikacje, to jest taka różnica, ale nie będą pokazywać ich za każdym razem, o czym później. W piątek prowadził Paweł Kuwik, natomiast dzisiaj i jutro prowadzi Michał Korościel. Po co inne studio? Przecież to trzeba zaprosić innych ekspertów i tak dalej. Czemu nie można było zrobić już jednego?
1: Ja mam jedno wytłumaczenie, to znaczy dwa. Być może kwestia jakichś tam powiązań redakcyjnych i tego, że po prostu no tak z jakichś powodów papierkowych jest lepiej, żeby zrobić te dwa studia, ale drugi powód wydaje mi się, że może też być na rzeczy, to znaczy Eurosport, jak sama nazwa wskazuje, jest kanałem dla fanów sportu. Więc no może tak. W tym studiu można nieco mówić takim innym językiem, może bardziej tak skupić się na jakichś analizach, na może tej technice skoków, a w TVN-ie troszeczkę to uprościć i mówić to takim językiem dla takich, no jakby to powiedzieć, niedzielnych kibiców, tak? Żeby to dla każdego było możliwie jak najbardziej atrakcyjne.
0: No i to mnie przekonuje jak najbardziej, może tak oczywiście być, wiedzielibyśmy to, gdybyśmy porównali sobie oba te studia, ale jest to jak najbardziej racjonalne. Ciekawostka jest jeszcze taka, że zgodnie z zapowiedziami wśród ekspertów ma się znaleźć sporo kobiet, bo celem ma być też promowanie kobiecych skoków narciarskich. Natomiast same konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich będą komentować dziennikarze od lat związani z Eurosportem, czyli Marek Rudziński i Igor Błachut. No ale to nie są jedyne osoby, które będą zaangażowane w pracę przy skokach, które będziemy słyszeć przy tej okazji. No bo są też reporterzy. No i jest taki jeden pan, o którym mówiliśmy, że kiedyś zajmował się czymś zupełnie innym, ale potem wyrok wydano, że może w stacji zostać, ale już inną dziedziną się zajmować. Krzysztof Skurzyński, bo o nim mowa, był reporter faktów. Będzie obsługiwał reportersko Puchar Świata w skokach narciarskich. Jak dowiedział się portal wirtualnymedia.pl i co jest zresztą już potwierdzone przez relacje, udostępniane od kilku dni w mediach społecznościowych. W skład tego zespołu wejdą także Paweł Łukasik z TVN24 i Kacper Merk z Eurosportu. No także zobaczymy, jak pan sobie Krzysztof poradzi w było, nie było nowej dla niego dziedzinie. Co jeszcze się będzie działo? Skoki będą obecne w kanałach grupy TVN nie tylko w czasie transmisji, ale również możemy liczyć na podsumowania. To coś dla nas na dzisiaj, prawda? Jak nie obejrzeliśmy konkursu, to możemy tak się zapoznać z tym, co się działo.
1: Dokładnie.
0: No i właśnie to nam się przyda w TVN w dni zawodów. No to dzisiaj możemy sobie włączyć o 19.30 po faktach i serwisie sportowym, bo będzie można obejrzeć program Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich. No oczywiście nie tylko dzisiaj, tylko generalnie antenie wtedy, kiedy akurat zawody będą prezentowane. Ponadto na antenie TTV w soboty i niedzielę o godzinie 9.40 i 19.40 będzie nadawany magazyn prosto ze skoczni. No to tyle wiemy o tradycyjnej telewizji, ale jest jeszcze jeden news naprawdę sporego kalibru, ponieważ no, skoki można też oglądać w internecie, to dla tych, którzy preferują tutaj inne środki, inne technologiczne rozwiązania niż telewizor. I od 17 listopada już, chociaż pierwotnie zapowiadano, że to będzie od 19 listopada, czyli dzień przed rozpoczęciem oficjalnym Pucharu Świata, dzień przed pierwszym konkursem, ale jednak 17 listopada, czyli środa, to był ten dzień, kiedy wystartowano z projektem emitowania w otwartym oknie kanału TVN. Dzięki temu internauci bez opłat, ale konieczne jest zalogowanie, czyli wystarczy no, założyć konto i wówczas można oglądać konkursy skoków narciarskich. No, za darmo, a przypominamy, że za playera tak normalnie trzeba płacić. No i to nie będzie tak, że ten sygnał będzie udostępniany wyłącznie na czas konkursów. Nie, po prostu przez tych kilka miesięcy TVN będzie przez cały czas dostępny w playerze. Także no, awansem dostaliśmy taki, myślę, że fajny bonus. Sygnał TVN w playerze będzie udostępniany do końca marca w zasadzie. No, on na pierwotnie informowano, że do odwołania, później, że do końca marca. Chyba ostatni konkurs jest 27 marca, jakoś w tych okolicach, więc można przypuszczać, że albo dzień po, albo już z ostatnim dniem marca to wyłączą. Także no, naprawdę, myślę, że to jest fajna gratka.
1: Naprawdę wydaje mi się, że TVN spokojnie mogłoby już udostępnić swój sygnał na zawsze w playerze. No przecież i tak ta stacja jest wszędzie dostępna zupełnie za darmo. Tu warto przypomnieć o tym, że jeżeli macie ochotę na oglądanie TVN-u, a nie przeszkadzają wam reklamy, a już macie zainstalowaną aplikację WP Pilot, no to tam spokojnie TVN jest dostępne. Ja właśnie dziś w ten sposób oglądałem przez chwilę, włączyłem sobie studio. Co ciekawe, nie wiem od jak dawna to jest, bo dawno już nie uruchamiałem WP Pilota, ale teraz, bo ta aplikacja ma swoje reklamy, to teraz dostajemy dżingiel na koniec i na początek bloku reklamowego. Tego przed uruchomieniem kanału. Taka ciekawostka.
0: No to fajnie. No ale jest jeszcze ten pakiet Eurosportu w playerze i to jak głosi zapowiedź, najpełniejsza oferta skoków narciarskich i sportów zimowych na rynku. Kupując pakiet, użytkownicy będą mogli cieszyć się z szerszych relacji ze skoków narciarskich, a także innych wydarzeń sportowych na żywo i na żądanie oraz bogatej oferty materiałów dodatkowych i programów specjalnych. I teraz porządkując sobie to wszystko, jak to konkretnie wygląda w ten weekend. Oczywiście generalnie będzie wyglądało różnie, bo pamiętamy, że skoki są nadawane w różnych godzinach, to też może zależeć od stref czasowych, ale żebyście wiedzieli, jak się można zapoznawać z tą inauguracją, jak można się zapoznawać z nią dzisiaj, no i jak to będzie jutro, no to już myślę, że nas wszystkich to najbardziej interesuje. Nas też, bo już będziemy mogli bez wielozadaniowości po prostu sobie oglądać. A więc zostawiamy już wczorajszy dzień, bo to było, wtedy pokazano kwalifikacje w Eurosporcie i playerze. To ważne, bo tak jak zaraz powiem, tak nie będzie zawsze. Natomiast dzisiaj o 15.15 zaczęło się studio przed konkursem w Eurosporcie 1 i playerze. O 15.35 studio przed konkursem w TVN-ie i playerze też. O 16.00 konkurs indywidualny w TVN-ie, Eurosporcie 1 i playerze oczywiście. O 17.45 wystartuje studio po konkursie w Eurosporcie 1 i playerze. 10 minut później studio po konkursie w TVN-ie i playerze. No i to jest tyle na dzisiaj, potem będziemy mieć o 19.30 to podsumowanie po faktach. Tak przy okazji, być może ktoś z was oglądał albo obejrzy właśnie i studio w TVN-ie i w Eurosporcie i może je porównać. Czy rzeczywiście jest tak, jak tutaj Michał przewiduje, ja się z nim gdzieś tam zgadzam, że to jest możliwe, że studio w Eurosporcie się będzie po prostu charakteryzowało pogłębionymi analizami i dlatego te studia są dwa. Natomiast jutro no, konkurs zaczyna się o tej samej porze i w TVN Studio też, ale poza tym są pewne różnice. O 14.25 rozpoczną się kwalifikacje, które będą pokazane tylko w playerze. Nie będzie ich w Eurosporcie 1, pewnie mają w tym czasie jakieś inne sporty do prezentowania. O 15.00 już zacznie się studio przed konkursem w Eurosporcie 1 i playerze. No i o 15.35 to studio TVN Nowe, również w playerze. O 16.00 konkurs, później 17.45 studio po konkursie Eurosportu i o 17.55 studio TVN-u. Tutaj te kwestie się nie zmieniają, więc tak to wszystko będzie wyglądać, ale czy to jest tak, że prezes Jacek całkowicie dał za wygraną? No okej, ma te konkursy w Wiśle, w Zakopanem, fajnie, ale czy to, że nie ma licencji, to znaczy, że w ogóle już nie będzie słowa o skokach w telewizji
1: oczywiście, że nie. Ani prezes Jacek, ani prezes Zygmunt, bo jeszcze o prezesie Zygmuncie nie należy zapominać, a prezes Zygmunt to jest człowiek, któremu ani prąd, ani telewizja nie są obce i teraz nawet telefonia komórkowa. O tym za moment, natomiast teraz otrzymałem taką wiadomość od naszego słuchacza Dawida, który ogląda sobie skoki i napisał: oglądam sobie skoki, a tu nagle reklama. No, to tak ciekawe, po prostu jest. Ja podejrzewam, ale zdaje się, że w TVP też się pojawiały jakieś takie przerywniki. To...
0: Wiesz co, no w trakcie, no oczywiście pomiędzy seriami konkursowymi, to tak, pytanie, co tam się dzieje? Może jest jakaś przerwa techniczna.
1: Dokładnie.
0: Słyszałam właśnie w tym studiu przedkonkursowym, które oglądałam, że są problemy, jeżeli chodzi o wiatr. On jest taki intensywny. Wtedy, jak jest wiatr, no to często nie da się rozgrywać zawodów i na przykład trzeba je przerwać i poczekać, aż ten wiatr ustąpi, się zmniejsza albo w ogóle konkursy się odwołuje. Mamy nadzieję, że tak się dzisiaj nie stanie. Tym bardziej, że, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, wczorajsze kwalifikacje wygrał, proszę Państwa, no kto wygrał? No Kamil Stoch wygrał, także trzymamy kciuczki bardzo
1: oczywiście
0: mocno.
1: Oczywiście.
0: Mamy nadzieję, że dzisiaj uda się powtórzyć kciuczki, ten sukces i że wiatry nie przeszkodzą. Były również takie nerwy w naszej drużynie, ponieważ u Klemensa Murańki wykryto koronawirusa. Tak, test wykazał taki wynik. Klemens i tak nie przeszedł kwalifikacji, więc i tak by nie wystąpił. Natomiast mieszkał w pokoju z innym skoczkiem, Andrzejem Stękałą, więc też były obawy, jak z Andrzejem będzie, czy wystąpi, ale chyba skacze, wydaje mi się. Także mamy nadzieję, że wszystko również u niego w porządku i że nie będzie innych przypadków COVID-u w naszej kadrze. Także nie wiem, jaka była przyczyna tego. Być może techniczna, czasami tam jacyś przedskoczkowie przecież jeszcze skaczą, coś tam się dzieje. Być może dlatego dali te reklamy. Chętnie to jutro obejrzę i zobaczę, czy te reklamy się będą pojawiały i w jakich momentach, ale tymczasem my przechodzimy do prezesa Jacka, a później prezesa Zygmunta.
1: Tak jest. Zaczynając od TVP, to program na temat skoków narciarskich jest już umieszczony w ramówce TVP Sport pod roboczym tytułem Trzecia Seria. Pierwsze wydanie zaplanowano na 21 listopada, czyli na jutro. Wcześniej pod taką nazwą nadawano internetowy magazyn emitowany między innymi za pośrednictwem kanału TVP Sport na YouTubie. Z informacji press-serwisu wynika, że magazyn o skokach będzie pokazywany jako dodatkowa część sportowego wieczoru, emitowana zwykle przed głównym magazynem informacyjnym TVP Sport. A docelowy tytuł cyklu to Sportowy Wieczór, Trzecia Seria. W programie znajdą się informacje o konkursach Pucharu Świata, analizy ekspertów i rozmowy ze skoczkami, ale też informacje o innych sportach zimowych oraz przygotowaniach zawodników do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. TVP ma mieć reportera na każdym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Program Sportowy Wieczór, Trzecia Seria będzie emitowany w niedzielę po ostatnim weekendowym konkursie Pucharu Świata. Godzina będzie ruchoma ze względu na inne zaplanowane transmisje. Do produkcji własnego programu o skokach wraca też Polsat Sport. Magazyn Polskie Skocznie, który nadawano już w zeszłym sezonie, powróci na antenę już jutro. Pierwsze wydanie zostanie pokazane w wieczornym paśmie Polsat Sport News. W programie będzie można znaleźć m.in. komentarze ekspertów do występów polskich skoczków, więc będzie tego, jak widzicie, no praktycznie każda telewizja coś ma. I myślę, że zresztą również i na przykład na antenie głównych kanałów TVP też coś się będzie pojawiało. No przecież są serwisy sportowe chociażby, to ja coś czuję, że...
0: Ale mimo wszystko mnie ciekawi, czy załóżmy, że i życzymy tego, że Kamil Stok dzisiaj zwycięży, to czy to będzie tak, jak to kiedyś by było, że to będzie w ogóle pierwszy news w wiadomościach?
1: No właśnie.
0: Czy to będzie gdzieś tam przy okazji?
1: To jest ciekawe. Ciekawe. To jest ważna sprawa i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Oczywiście za Kamila trzymamy kciuki. A teraz będzie o kolejnym takim zimowym sporcie, tym razem w wykonaniu pań, należąca do TVN grupy Discovery. Naziemna telewizja Metro pokaże zawody Pucharu Świata Kobiet w biegach narciarskich. Pierwsze zawody odbędą się 26 listopada w Ruce w Finlandii. Będą to zawody sprintu techniką klasyczną. Kolejne wyścigi będą na 10 kilometrów stylem klasycznym i pościg techniką dowolną na 10 kilometrów. Rywalizacja zakończy się 20 marca przyszłego roku zawodami w miejscowości Tiumeń w Rosji. Kanał Metro emituje głównie programy dokumentalne, ale od 2020 roku na antenie tej stacji zaczęły pojawiać się także transmisje sportowe. TVN Grupa Discovery pozyskała bowiem prawa do rozgrywek Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. W Metrze pojawiają się transmisje meczów reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet podczas eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. A decyzja TVN Grupy Discovery ma związek z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2014 roku. No i to rozporządzenie określa listę wydarzeń sportowych, które muszą być transmitowane w niekodowanej telewizji. A że kanał Metro dostępny jest w naziemnej telewizji cyfrowej, sieciach kablowych, na platformach cyfrowych, no to jak najbardziej się w ten model wpasowuje. W poprzednich latach dzięki sublicencji transmisje Pucharu Świata Kobiet były dostępne na antenach Telewizji Polskiej, no ale jak widać i tym razem tutaj taki, nie zostało to dogadane, TVP nie otrzymało odpowiedniej sublicencji, no i tym samym TVN jest w stanie zapewnić taki żywy program na antenie kolejnej stacji, która zdecydowanie nie jest stacją jakąś mającą kosmiczną oglądalność, ale może akurat właśnie te biegi kobiet ją podniosą. Kto wie?
0: No, na pewno by podniosły, gdyby jeszcze biegała Justyna Kowalczyk.
1: No właśnie.
0: Teraz już zakończyła karierę, więc nie wiem, czy możemy liczyć na takie sukcesy naszych reprezentantek, a to zawsze te sukcesy, tak jak w przypadku Adama Małysza, podwyższają znacząco oglądalność, ale no pewnie ta dyscyplina ma mimo to w naszym kraju fanów, więc jest to szansa, że telewizja Metro zyska kolejnych widzów, ale to sprytny pomysł, żeby akurat tę antenę tym zagospodarować. No coś musieli, w przypadku innych stacji by to wymagało dużych zmian w ramówce,
1: a
0: może nie było warto aż tak wiele zmieniać, akurat dla biegów, no bo
1: no
0: nie
1: chociażby
0: jest
1: w TVN7 na przykład, to myślę, że już ten kanał jest przeznaczony do innych celów.
0: Tak, no już tam jest trochę treści, już tak. O TTV nie mówiąc, więc akurat to był fajny pomysł, żeby zagospodarować to Metro, skoro już mają ten kanał do dyspozycji. A jakby wam było mało sportów jeszcze, sportów zimowych w stacjach grupy TVN, to wszystko będzie pięknie podsumowane w magazynie pod tytułem Strefa Kibica Zima, który już od 19 listopada, czyli od wczoraj, jest emitowany. Prowadzącymi tego magazynu magazynu są Joanna Kryńska i Łukasz Jedliński. Program będzie poświęcony sportom zimowym, głównie skokom narciarskim, ale także innym dyscyplinom, takim jak biatlon czy narciarstwo alpejskie. Widzowie będą mogli zobaczyć wywiady ze sportowcami, relacje reporterów, statystyki czy komentarze zaproszonych gości oraz ekskluzywne materiały. Nie zabraknie nowinek technologicznych, tutaj rozszerzona rzeczywistość znów odegra dużą rolę. Program będzie emitowany w TVN24 przez cały zimowy sezon, w piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek. No, może się wydawać, że ten poniedziałek tak nie pasuje, ale przypominam, że w niedzielę rozgrywa się jeszcze sporo konkursów w wielu dyscyplinach, bo one są z reguły właśnie w weekendy organizowane, tak jak skoki, więc w poniedziałek to jest jeszcze dobra pora, żeby to sobie podsumować. A więc piątek, sobota, niedziela, poniedziałek o godzinie 8.35 oraz w ramach wieczornego wydania programu Dzień po Dniu o 23.45. A warto jeszcze dodać, że cykl pod nazwą Strefa Kibica był nadawany już w TVN24, no ale bez tego dopisku Zima, bo towarzyszył takim imprezom jak Euro 2020 i Mundialowi w roku 2018.
1: To teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po tych sportowych emocjach i informacjach zagrać wam jakąś piosenkę. Zastanawialiśmy się chyba 2 tygodnie temu, albo jeszcze nawet wcześniej, tak, co tu w ogóle grać, jakie są piosenki o skokach.
0: Kolejne piosenki o skokach, mówiliśmy potem o innych sportach zimowych, no ale to jednak skoki tutaj, prawda, chyba są
1: dokładnie,
0: największą gratką.
1: Dokładnie. A potem, jak nas oświeciło, to się okazuje, że jest i jest co grać. Słuchajcie, mieliśmy resort KC, piosenkę Skacz jak Adam Małysz. I ci wszyscy, którzy interesują się muzyką z lat 90., to przypuszczam, że coś im ta melodia mówi. I tak zdają sobie sprawę z tego, że no, chłopaki ze Śląska to nie wymyśliły tego od samego początku, że ta melodia jest od kogoś zapożyczona. Jest zapożyczona od takiego bodajże amerykańskiego duetu Criss Cross i utworu Jump. To jest ich chyba największy przebój i mam wrażenie, że jedyny.
0: No to skoro Jump to skoki, no tak, to chyba nam to tutaj świetnie pasuje.
1: I właśnie teraz na naszej antenie pojawi się Criss Cross. This is Radio DHT. Wspomnienie z lat 90. w postaci utworu Jump za nami, a teraz przenosimy się do Imperium.
0: Tak jest, przenosimy się do zahaczyliśmy
1: Imperium powinienem tak powiedzieć właściwie bardziej.
0: Ja to Empire. Tak Empire, tak. Empire State of Prezes Jacek.
1: Tak.
0: Chociaż może jeszcze sobie pozwolę na taką zachętę, że no ponieważ już jak wielokrotnie podkreślaliśmy, my nie możemy śledzić skoków, to jeżeli ktoś z was chce, na przykład właśnie Dawid tutaj próbuje oglądać, to możesz nam pisać, Dawidzie, co się dzieje, jak tam Kamil Stok sobie radzi, to może przekażemy te informacje na antenie dzięki tobie. Także
1: no
0: zachęcamy oczywiście innych również. Przynajmniej wszyscy nasi słuchacze będą wówczas na bieżąco, również ci, którzy nie są w stanie śledzić tych dwóch rzeczy naraz. A tymczasem właśnie Empire of Prezes Jacek, prezes Jack, słuchajcie, oglądam sobie Wiadomości w środę. Wiadomości, wiecie, ten najpiękniejszy program informacyjny w Polsce. W zasadzie włączyła właśnie jakoś tak w środku jakiegoś materiału i ja tak nie byłam pewna, czy ja dobrze zrozumiałam, o czym oni do mnie mówią i o co im chodzi, ale później już wszystko się wyjaśniło, kiedy zaczęłam czytać informacje, które zaczęły się pojawiać w internecie. Pamiętacie, jak wam mówiliśmy o planach utworzenia kanału TVP World, takiego światowego kanału w języku angielskim, informacyjnego. Mówiliśmy, że on miał wystartować chyba jesienią tego roku. Potem była informacja, że w styczniu roku 2022.
1: I co, jednak jesienią?
0: Zamierzenia. No i jednak się okazało, że jesienią, bo kiedy sytuacja w Anglii, obowiązkiem prezesa Jacka jest walka z dezinformacją, o czym za chwilę. A więc podsumowując, anglojęzyczny kanał informacyjny Telewizji Polskiej rozpoczął nadawanie w czwartek, czyli odnotowując dla potomnych, to było 18 listopada, konkretnie godzina 8 rano, rozpoczął to nadawanie specjalnym programem, teraz ja muszę to mówić po angielsku, a mój akcent to jest taki, wiecie, trochę z Afryki, więc to będzie ciężkie. Border Crisis, No a nie jak dotąd planowano 1 stycznia roku 2022, tak to chcieli równo zrobić. Ciekawe, czy jakby to było, czy od 6 rano, żeby po Sylwestrze to odpalali, no to już widać, nie muszą się tym przejmować, bo włączyli to teraz. Że też oni byli do tego przygotowani, no ale bazę mieli, o czym też przypomnimy za chwilę. Prezes TVP Jacek Kurski podjął taką decyzję w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. TVP World będzie nadawać przez całą dobę. Będzie to kanał informacyjny o wydarzeniach na świecie, który ma prezentować punkt widzenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. O pełnych godzinach będą nadawane serwisy informacyjne, a w połowie każdej godziny skróty tych serwisów. No i właśnie na początku stacja ma 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu relacjonować widzom na całym świecie sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Boże, ile można. Ja rozumiem, że wy jesteście mocni w propagandzie i że to jest ważny temat, ale ile można męczyć jeden temat, więc zobaczymy, czy to naprawdę będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czy zrobią oddech na jakieś inne materiały. O przyspieszeniu, tak jak powiedziałam, poinformowały wiadomości TVP1, twierdząc, że mamy do czynienia nie tylko z hybrydowym atakiem, ale także wojną informacyjną. Nowa stacja ma przeciwdziałać rosyjskiej i białoruskiej propagandzie, która wykorzystuje dzieci i migrantów. W ciągu dnia na antenie emitowane będą, no oczywiście, informacje, komentarze na ten temat, ale też filmy dokumentalne dotyczące obecnej sytuacji na granicy oraz programy publicystyczne Eastern Express, Business Arena, Future Insight oraz The Culture Tribe, czy jakoś tak. Kanał ma już też z grubsza wykrystalizowany skład prezenterów. Będą to m.in. Karolina Pajączkowska, no to jest znane nazwisko, to za chwilę też przypomnę, Donald Arlett, chyba tak, i on też tutaj nie jest nową osobą. No, te postaci znamy, inne niekoniecznie, ale chyba były związane z Telewizją Polską. Celine Bernatowicz, Klaudia Czerwińska, Jan Darasz, Sali Jastrzębska, Maciej Mikos, Marcin Nowak, Erika Oli Trojanowska, Krzysztof Mularczyk, Anna Jabłońska, Jonasz Rewiński. Nie, kochani, nie Janusz Rewiński, to jest Jonasz Rewiński. To tak jak jest teraz w Trójce Mateusz Drozda, czyli nowa wersja Tadeusza Drozdy, to tutaj mamy nową wersję Janusza Rewińskiego. I David Kennedy, o tak. Wspominałam o tych dwóch nazwiskach już nam znanych, Pajączkowska i Arlett. Arlett w ostatnich latach przeszli do TVP Info z TVN24, pracują razem na antenie m.in. przy programie informacyjnym w języku angielskim Flash News, ale nowe obowiązki w TVP World, jak ustaliły wirtualne media, nie oznaczają, że prezenterzy znikną z TVP Info. Ten skład prezenterski, który wymieniłam, no to są ponoć przede wszystkim native speakerzy, a więc dla tych, którzy nie znają tego terminu, rodzimi użytkownicy języka, o tak, tak jak my jesteśmy rodzimymi użytkownikami polskiego, tak oni w większości od urodzenia mówią po angielsku, no albo są to osoby właśnie z jakimś doświadczeniem w pracy właśnie za granicą, ale nie tylko, ponieważ na antenie TVP World swój program ma mieć także Michał Rachoń. To nie jest dla niego nowość.
1: Ale on nie jest native speakerem.
0: Co słychać? O czym zaraz? On, o czym wam nie mówiliśmy. On od marca zeszłego roku prowadził w anglojęzycznym kanale TVP Poland In autorską audycję Rock Rachoń, co on w ogóle chyba wymawia jako Rock Rachoń, czy jakoś tak. Aha. Naprawdę widziałam fragment tego, bo ostatnio właśnie ktoś wrzucił na Twittera takie nagranie, że tak wygląda w tej polskiej wersji Russia Today program Michała Rachonia, który właśnie wymawia jego tytuł jako Rock Rachoń, i był tam fragment Michała Rachonia mówiącego po angielsku, przy czym właśnie no trudno powiedzieć, czy to było jakieś nagranie przygotowane jeszcze dla kanału Poland In, który odchodzi do historii, co sobie przypomnimy też zaraz, bo chociaż mam wrażenie, że właśnie wszyscy o nim by zapomnieli, że to w ogóle istniało. Także nie wiem, czy to było po prostu przygotowane dla Poland In, czy to już było dla TVP World, bo oficjalnie jeszcze tak naprawdę on nie ma tego programu. Po prostu jest zapowiedź, że ma zostać zachowana formuła tego, co on tam robił wcześniej, czyli będzie dyskutował w języku angielskim z polskimi i zagranicznymi gośćmi o sprawach międzynarodowych, istotnych z punktu widzenia Polski. No, czyli właśnie to robił wcześniej w Poland In, będzie to robił w TVP World, ale oficjalnie nie jest jeszcze znany termin debiutu audycji, także no być może jeszcze to jakoś wejdzie z taką, wiecie, większą pompą, być może to było wcześniej przygotowane dla Poland In, a być może to po prostu dalej robi to samo, a potem zostanie ogłoszona wielka premiera, no trudno nam powiedzieć, bo my widzieliśmy te informacje w lutym o tym, że on ma program w tym Poland In, to nawet było wrzucane na YouTube'a, tylko kto w ogóle interesował się tym, że istniała stacja Poland In? Mam wrażenie, że mało kto. No i mam też nadzieję, że ci prowadzący, których wymieniłam, będą mówili w języku angielskim z lepszym akcentem niż Michał Rachoń, bo absolutnie to nie jest tak, że ktoś nie ma akcentu z Oxfordu, to jest jakieś złe. Spokojnie. Pamiętajmy o tym, że najważniejszą umiejętnością w języku jest komunikacja. Jeżeli chcecie mieć jak najlepszy akcent, to fajnie, ale to nie jest konieczne i mnie trochę zawsze śmieszą ludzie, którzy koniecznie się starają, żeby zabrzmieć perfekcyjnie, mieć akcent jeszcze zgodny z jakimś tam anglojęzycznym dialektem, a tak naprawdę i tak prawdopodobnie będziecie do odróżnienia od rodowitych Brytyjczyków, czy mieszkańców Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów, czy obszarów, na których mówi się po angielsku. Także tak na co dzień to nie ma z tym problemu. Natomiast wydaje mi się, że w takiej telewizji to jednak powinni prowadzić programy ludzie, którzy już rzeczywiście mówią w języku angielskim świetnie. Michał Rachoń słownictwo ma, akcent nie jest super, no ale okej, z drugiej strony rzeczywiście najważniejsze, że się komunikuje, on tam przecież nie będzie jedynym prezenterem, skoro będą native speakerzy, to oni na pewno będą mieć akcent wzorcowy.
1: No a sądząc po nazwiskach nawet, chociażby części osób, które wymieniłaś, tak. No to są native speakerzy, tak.
0: No to... tak, to... przynajmniej wygląda. No dobrze, ale gdzie to w ogóle wszystko można oglądać? Otóż kanał jest już dostępny za pośrednictwem strony internetowej tvpworld.com, znaczy się. Tam się też znajdują materiały tekstowe i multimedialne, no więc mamy tak naprawdę wszyscy możliwość obejrzenia tego, ale przyznam, że nie wzięłam się za to, ponieważ no coś tam mówię po angielsku i czytam też, ale może niekoniecznie mam ochotę w jakiejś dużej ilości chłonąć treści w języku angielskim, jeszcze te same, które są w TVP w języku polskim. No i takim kolejnym źródłem jest antena właśnie TVP Info, gdzie pomiędzy pierwszą w nocy i piątą rano czasu polskiego sygnał TVP World będzie emitowany. Nie trudno się domyślić, że ta ostatnia oferta jest skierowana przede wszystkim do widzów z innych stref czasowych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. No ale jak dotrzeć jeszcze szerzej do tych wszystkich, którzy za granicą chcieliby ten program oglądać? Internet przecież nie wystarczy, przydałaby się jakaś telewizja bardziej tradycyjna. No tutaj takie informacje, które by wam chętniej przekazał prawdopodobnie kolega Patryk Faliszewski, gdyby jeszcze do nas przychodził i nam opowiadał, co tam się dzieje na tej satelicie, a może chcecie, żeby on do was przychodził, to musicie prosić ładnie, to może on tego słucha, kiedy się zgodzi i albo przekażemy. No właśnie, i wtedy on wam to wszystko wytłumaczy lepiej dużo ode mnie, bo on się zna na tych wszystkich satelitach i innych takich rzeczach.
1: On tam kręci obrotnicą w lewo i w prawo.
0: Kręci, tak. I dlatego nie ma czasu tu przyjść. No i pewnie już TVP słucha, a i też może właśnie dlatego teraz widzicie, nie wiem, czy się dogadamy, bo on pewnie Rachonia słucha, jak go znam. Na razie wystartowała testowa emisja za pośrednictwem Eutelsat 335. Obejmuje on zasięgiem Europę, Afrykę Północną i Bliski Wschód, ale to ponoć mało popularna pozycja orbitalna. Tak przynajmniej napisały wirtualne media, ja się nie znam na tym zupełnie. Natomiast w przyszłym roku ma rozpocząć się emisja satelitarna, prawdopodobnie za pośrednictwem Astry 19 25, tak się to chyba mówi, dla mieszkańców Europy Zachodniej i za pośrednictwem platformy Dish Network, oczywiście w Stanach Zjednoczonych.
1: Stany Zjednoczone,
0: uśmiechamy, tak, bo znamy te klimaty, ten termin, bo nasze umiłowanie dla stacji polonijnych, wiem, że dla tych, którzy ich nie słuchali, może być rzeczą zupełnie niezrozumiałą, ale wierzcie mi, jest to
1: uwielbiać. My się jeszcze załapaliśmy na te czasy, kiedy one miały swój jeszcze taki lepszy klimat niż teraz.
0: Tak, ale myślę, że dalej tam.
1: Dalej, oczywiście.
0: Jeżeli pani Zofia Borys tam jest.
1: Chyba jeszcze jest.
0: I pan Tadeusz Gordon. Musicie to znaleźć, bo to są wspaniałe rzeczy. Ale nie będziecie mieli na to czasu, bo będziecie Rachonia cały czas oglądać, także w sumie...
1: Ale może właśnie, wiesz, może oni, bo niektórzy dziennikarze w tych polonijnych stacjach radiowych, to oni tak lubią sobie wrzucić na antenę coś z Polski.
0: Właśnie, no.
1: To może i teraz, jeszcze w dodatku po angielsku to będzie, to do większej ilości słuchaczy dotrze, no to... To może, kto wie.
0: Tak, jak ich znam, to nie jest wykluczone. No i coś, o czym już wspomniałam, chociaż być może powinniśmy od tego wyjść, ale to było tak kompletnie zapomniane, że i ja o tym zapomniałam, bo coś się kończy i coś zaczyna. Jednocześnie TVP kończy nadawanie internetowego kanału Poland In, poświęconego Polsce. Projekt został uruchomiony w listopadzie 2018 roku. My o tym wtedy mówiliśmy i projekt nie interesował absolutnie nikogo poza Michałem Rachoniem, który dostał tam program, i panem Sergiuszem Ryczelem, tak, tym panem od sportu z TVN-u, który to właśnie tam się znalazł i tam coś o sporcie prowadził. Nie wiemy, jakie będą jego dalsze losy, czy w TVP World też coś poprowadzi o sporcie. Na razie to na pewno nie, bo to trzeba mówić o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Także ten kanał żegnamy. No i właśnie to może tłumaczyć, dlaczego oni byli w stanie tak szybko to uruchomić, bo jakieś zaplecze już mieli. Mieli tego Rachonia, co po angielsku gadał. Mieli już jakichś prezenterów, co tam też mówili po angielsku, tylko no właśnie bardziej, jak rozumiem, o Polsce, właśnie jakby popularyzując nasz kraj, coś w tym rodzaju, a tutaj no już będzie tak typowo politycznie będzie przedstawiany nasz punkt widzenia, więc gdyby oni nie mieli żadnego zaplecza, to w tej kryzysowej sytuacji nie byliby w stanie tak szybko zareagować. No a prezes Jacek w ogóle reaguje bardzo szybko, bo oprócz tego, że w takim tempie zdecydował się na uruchomienie tej stacji TVP World, a w zasadzie rebranding Poland In, bo to jak niektórzy piszą, jest po prostu zmiana logotypu, to jeszcze za 2 tygodnie, 5 bodajże grudnia, zorganizuje koncert będący wyrazem wsparcia dla żołnierzy na naszej wschodniej granicy z Białorusią.
1: I my już nie możemy się doczekać tego, i jak zagramy piosenkę.
0: Tak, my, w zasadzie nie my, ale ktoś inny znalazł za nas absolutnie najgorszą piosenkę na świecie, właśnie o Straży Granicznej, i jesteśmy już tak podekscytowani, aż czekam po prostu, żeby był dzień poprzedzający ten koncert, bo wtedy będziemy prowadzić nasz program, na pewno 4 grudnia i wtedy, o ile ci się nic oczywiście nie zmieni.
1: Ale taki przedwczesny mikołajkowy prezent wam zrobimy.
0: Tak, ja jestem szalenie podekscytowana, bo jest to straszny utwór, ale wątpię, żeby akurat on się w koncercie pojawił. W każdym razie prezes jest przygotowany na po prostu wszystko. Dajcie znać, jeżeli oglądaliście TVP World albo wcześniej Poland In, może być tak tutaj troszeczkę szyderczo do tego podchodzimy, że nikt tego nie oglądał poza Rachoniem, a może to właśnie byliście wy, także przepraszamy od razu z góry. Więc dawajcie znać, jeżeli macie tutaj jakieś refleksje w temacie, czy my jeszcze chcemy coś uzupełnić.
1: Mamy kilku takich słuchaczy, którzy w komentarzach bardzo manifestują swoją sympatię do TVP, na przykład taki słuchacz Wiesław, słuchacz Kazimierz, może oni oglądają, to może coś tam napiszą.
0: A to ja nie widziałam słuchacza Kazimierza.
1: Pozdrawiamy.
0: Serdecznie słuchaczu Kazimierzu. To czy my coś jeszcze chcemy uzupełnić, czy już przechodzimy
1: piosenkę
0: do komentarza
1: chyba
0: muzycznego?
1: Piosenkę.
0: Tak jest. Nie, to jeszcze nie będzie ta zła piosenka o Straży Granicznej. Długo się zastanawialiśmy, co by wam tutaj zagrać. To będzie utwór, który może trochę bardziej by pasował do tego kanału Poland In, tego kanału o Polsce. Dalej już go nie ma. Myślę, że też pod TVP World da się to podciągnąć. No bo są na świecie różne wspaniałości, piramidy, fiordy, ale cóż jest tak wspaniałego, cóż wspanialszego od naszej ojczyzny, Polski. I my to teraz teraz temu światu, tym wszystkim, którzy mieszkają w okolicach piramid i innych cudów świata, my im wszystkim pokażemy, że to Polska, mazowieckie drogi są właśnie tym największym cudem świata. To trochę zabrzmiało, jakbyśmy mieli zagrać Powrócisz tu, bo to tam jest o mazowieckich drogach, ale o piaskach Mazowsza będzie z kolei w tej piosence, którą przed laty wykonała i teraz zaśpiewa dla nas Anna German.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Była Anna German, a teraz jesteśmy my i kolejna informacja.
0: Tak, chociaż jeszcze uzupełnię, no, że mam nadzieję, że wszyscy się dowiedzą na świecie, jakie wspaniałe są te piaski Mazowsza, jak wspaniale jest nad Wisłą i poznają przede wszystkim nasz punkt widzenia. Chociaż no, to nie będzie takie łatwe i może nie być początkowo takie efektowne, bo budżet tego kanału przewidziany na przyszły rok no to ma być tak mniej więcej 10 razy mniejszy od budżetu, jakim na przykład dysponuje Russia Today, czy inne kanały takie właśnie o podobnym charakterze kierowane do odbiorców zagranicznych. Prezes Jacek się tutaj będzie starał o zwiększenie tego budżetu, liczy, że rząd tutaj będzie go jakoś dotować, bo uważa, że to jest wręcz ich obowiązek, żeby się zainteresować sprawą i tym, jak polskie sprawy są prezentowane na świecie. No bo to wiecie, inne kanały tego właśnie rodzaju jak Russia Today, czy kanały francuskie, niemieckie i tak dalej, no to jak startowały, to już miały zapewniony taki szeroki zasięg na całym świecie. Oni tutaj dopiero w przyszłym roku będą z tą satelitą, coś tam, coś tam.
1: Wiesz, w ogóle no, te kanały, które mają znacznie dłuższą tradycję, jak chociażby Głos Ameryki, no to one zaczynały w ogóle znacznie, znacznie wcześniej w zupełnie innych realiach. I no, rządy nie szczędziły wtedy pieniędzy na propagandę, no bo tak naprawdę każdy taki kanał, jakikolwiek by nie był, jakie państwo by nie reprezentował, czy to Rosję, czy to Stany Zjednoczone, czy to Wielką Brytanię, czy cokolwiek, czy Polskę, no to będzie miał wydźwięk propagandowy, bo jest finansowany przez rząd i przede wszystkim stanowisko rządu no, będzie przedstawiał.
0: Oczywiście, że tak, więc mamy nadzieję, że aby prezes Jacek mógł to robić w jak najbardziej efektowny i efektywny sposób i aby pan Michał Rachoń otrzymywał sowite wynagrodzenie za swój wspaniały program, no to rząd będzie w jak najwyższymi kwotami dotował projekt kanału TVP World, a my przenosimy się do innej telewizji, do pewnej premiery, która miała miejsce już wczoraj. Nas ostatnio nie było, więc nie mogliśmy wam dać znać o tym, że ona się pojawi, na to natomiast nic straconego, bo powtórka będzie już niebawem możliwa do obejrzenia, no i będzie też możliwość obejrzenia online. Co to takiego? Może zacznę w ten sposób. Tytuł Planeta Singli jest nam obojgu chyba znany,
1: tak.
0: Mimo to, że no, do kina to raczej chodzimy rzadko i w filmach nie siedzimy za bardzo, także nie wiemy zupełnie o czym to było, filmu Planeta Singli i drugiej części, nie wiem czy nie było jeszcze jakiejś kolejnej, nie
1: chyba
0: widzieliśmy, ale no tak mi się właśnie też coś kojarzy. Ale tytuł nam jest znany. No dlatego też kiedy zobaczyłam tytuł Planeta Singli 8 historii, no to już też wiedziałam, że to będzie prawdopodobnie jakieś rozwinięcie tego znanego kinowego motywu. W jaki sposób? Za chwilę się przekonacie. Luźno oparta na wątkach popularnej filmowej, no trylogii właśnie zgadza się, seria Planeta Singli, 8 historii. To cykl, no jak nie trudno zgadnąć, 8 historii, ale będą to historie miłosne, to też chyba może, tego też się było można domyślić, które z humorem opowiedzą o wszystkich stronach internetowego randkowania. Każdy z odcinków portretujących współczesny świat miłosnych wzlotów i upadków pokazany będzie oczami innego reżysera. Historie stanowią zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie i motywacja do rozpoczęcia poszukiwań miłości online. Serię rozpocznie, w zasadzie już rozpoczął zjazd absolwentów. On został pokazany wczoraj o godzinie 21, bo właśnie co piątek będzie można oglądać kolejne odcinki Planety Singli, 8 historii. Co konkretnie się wydarzyło w tym pierwszym odcinku? Kobieta, no ona chyba nie ma imienia, natomiast imię ma aktorka, która ją zagrała, bo to Izabela Kuna, na skraju rozwodu wybiera się na zjazd absolwentów liceum, w którym poznała swojego męża, w tej roli Bartłomiej Topa. Aby mu dopiec, postanawia udawać, że ma nowego kochanka, w tej roli Piotr Witkowski. W odcinku reżyserowanym przez Aleksandrę Terpińską zagrali również Anna Krotowska, Rafał Królikowski, Andrzej Konopka i Arkadiusz Brykalski. Emisja premierowych odcinków serii Planeta Singli 8 historii, jak wspomniałam, będzie miała miejsce w piątki na antenie Canal Plus Premium i liczy ona 8 odcinków. I teraz, zjazd absolwentów ten pierwszy został pokazany wczoraj, w piątek 19 listopada o godzinie 21. Za chwilę powiem, kiedy będzie go można powtórkowo obejrzeć, ale najpierw Wam przedstawię, jakie konkretnie będą odcinki, może jakiś tytuł Was zainteresuje, to sobie będziecie mogli zapamiętać datę, kiedy to będzie można oglądać. Następny to Grzesznica, emisja 26 listopada. Test, emisja 3 grudnia. Usłysz mnie, 10 grudnia. Dystans, 17 grudnia. Detektor 24 grudnia. Ciekawe, czy to będzie jakiś wątek świąteczny. Władek i Halinka 31 grudnia. Ciekawe, czy tutaj będzie wątek sylwestrowo-noworoczny. Oraz Noc w Amsterdamie. I tutaj trochę inaczej. To nie będzie w kolejny piątek, w pierwszy piątek stycznia, bo premiera planowana jest w lutym 2022 roku. Tak więc
1: ciekawe, będziemy musieli tak
0: na to
1: późno.
0: Trochę poczekać. Nie mam pojęcia. I się nawet nie domyślam, czy jakieś prace się przedłużyły. Wiesz, to Noc w Amsterdamie, może to nagrywają w Amsterdamie, także może potrzebują na to więcej czasu z jakichś przyczyn. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce, tak jak wspomniałam, wczoraj o 21, ale powtórka będzie miała miejsce między innymi jutro o godzinie 21.30 w niedzielę. No i tak sądzę, że w kolejne niedzielę również te powtórki będą w kanale Canal Plus Premium. No i przypuszczam, że w serwisie internetowym
1: VOD,
0: Canal Plus,
1: tak jest.
0: Tak, również będą dostępne. Ciekawe, czy tak jak inne polskie produkcje Canal Plus, również będą one dostępne z audiodeskrypcji.
1: No swoją drogą, tak a propos biura, czyli tej polskiej wersji The Office właściwie, no to niestety audiodeskrypcji brak.
0: Tak? Ojej,
1: aha, no.
0: Szkoda.
1: To zresztą nasz słuchacz Stefan w komentarzu pod jedną z ostatnich audycji do nas o tym napisał, a ja też obejrzałem niemal prawie cały

0: Tym bardziej trudno nam się spodziewać, jak to będzie z planetą Singli, czy będzie audiodeskrypcja, czy nie. Jeżeli wyłapiemy, to damy znać, wy też dawajcie, bo właśnie może ktoś oglądał wczoraj premierowy odcinek Zjazd Absolwentów, może się podzielić swoimi opiniami na jego temat i być może ma ta osoba wiedzę, czy była audiodeskrypcja. Chętnie przyjmiemy wszystkie informacje. No a teraz no, jest 8 historii na planecie Singli, ale mamy dla Was poniekąd 9 historię o tym randkowaniu w sieci, o tym, jak to randkowanie może wyglądać, prawda?
1: Tak, i tu nie będzie happy endu, niestety.
0: Oj nie.
1: Nie, w tej piosence, którą Wam zagramy, a będzie ona w wykonaniu Tymona i jego tranzystorów, a będzie to piosenka zatytułowana Wirtualna Miłość. Wracamy do Was po tej muzycznej przerwie. Taka cisza nastąpiła, bo ja się musiałem zastanowić, jak transferuje się uczucia na bezdomnego psa przy pomocy interfejsu MIDI i doszedłem do wniosku, że wolę się nad tym dłużej jednak chyba nie zastanawiać.
0: Wolisz natomiast naszym słuchaczom opowiedzieć o kolejnym nowym programie, bo teraz wracamy tak. do grupy TVN, w której już byliśmy przy okazji sportu i skoków, ale nie tylko skokami narciarskimi żyje grupa TVN.
1: Tak. Przechodzimy konkretnie do stacji telewizyjnej TTV, a tu mamy program zatytułowany Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. Jest to polska wersja duńskiego formatu The Things My Dad Failed to Teach Me, który powstał w zeszłym roku dla stacji TV2. Formuła programu polega na tym, że znany celebryta spędza czas z ojcem, który uczy go umiejętności, których nie posiadają młodsze pokolenia. Nad polską odsłoną programu pracuje stacja TTV, a zdjęcia do programu realizowane były latem tego roku. Jak mówi portalowi wirtualnemedia.pl Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV, projekt aktualnie jest w fazie postprodukcji.
0: Będzie... Myślę, że już pewnie się skończyła,
1: tak,
0: jak już teraz
1: tak, dokładnie.
0: Był, jak ona to mówiła.
1: Był, ale już tak, już pewnie ostatnie, ewentualnie jeszcze jakieś ostatnie szlify gdzieś
0: no
1: tam.
0: Tak.
1: Będzie składać się z 9 odcinków. Każdy z nich będzie trwał po 45 minut netto. Czyli co, bez reklam? Czy z reklamami? Jak to jest to netto?
0: Nie wiem, chyba bez.
1: Chyba bez. No właśnie. No ostatnio zauważyłem, że właśnie dość często pojawia się to sformułowanie. 45 minut netto. To klimatyczna produkcja, która dotyka ważnych tematów i dlatego to emocje w programie grają główną rolę. Wielu z nas ma niepozałatwiane kwestie z rodzicami. Często brakuje czasu, a jeszcze częściej odwagi na dojrzałe zmierzenie się z tematem. Bohaterem programu Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec, będzie mieszkający w Warszawie 47-letni komik Robert Motyka. Na potrzeby projektu celebryta pokona po ponad 30 latach powraca w rodzinne strony do Sieniawy Żarskiej. Jest to wieś położona przy niemieckiej granicy. Powraca po to, aby spędzić 3 tygodnie ze swoim ojcem Tadeuszem. Robert pomoże swojemu ojcu przy remoncie małego pawilonu, w którym powstanie sklep z używaną odzieżą. Także no, będą się pewnie ciekawe rzeczy działy. Robert jako komik to podejrzewam, że nie zawaha się również i swoich zawodowych umiejętności użyć, żeby ten program był z jednej strony zabawny, ale z drugiej to podejrzewam, że i niejedna refleksja, do niejednej refleksji tam dojdzie w ramach tych odcinków. Premiera we wtorek, 23 listopada i emisja będzie miała miejsce we wtorki, środy i czwartki. Po godzinie 22, przypomnijmy, na antenie telewizji TTV.
0: No i materiał też będzie w playerze. Czytałam, że chyba dzień przed premierą ma trafić do playera pewnie pierwszy odcinek, więc przypuszczam, że w poniedziałek będzie sobie to już można zobaczyć, tylko właśnie teraz zaczęłam się zastanawiać, bo poza anteną rozmawialiśmy o tym, że no to są dokładnie te dni emisji, co Prince Charming, czyli że to będzie dokładnie przed programem Prince Charming, ale skoro to ma 45 minut netto, no to właśnie już teraz nie wiem, czy godzina emisji Prince Charming się zmieni, czy nie, to ewentualnie fani tego programu mogą sobie to sprawdzić. Swoją drogą pojawiła się jedna skarga na program Prince Charming kierowana do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Krit nie

0: zdradzę, czego dotyczy. Domyślać się można, co tam zostało zawarte. No jesteśmy w Polsce, więc sądzę, że to nikogo nie szokuje. TVN się pewnie też z tym liczył, decydując się na emisję tego jednak w telewizji, a nie tylko w internecie, że ktoś napisze coś, bo to geje, panie, to do czego to doszło? Mężczyźni, to przecież tak nie można. To dzieci to oglądają. Co ja mam
1: po 22 dzieci?
0: No nie wiem, może jakoś dziwnym trafem, a magię na gości też przecież zgłaszali,
1: dzieci,
0: prawda,
1: tak,
0: że to
1: tak
0: może być deprawujące, mimo że dali to o 23, czyli już później nie
1: mogli. Te dzieci tak jakieś bezsenne, nie? Za naszych czasów to się spało.
0: No właśnie, ja chyba spałam, także nie wiem, z czego to wszystko wynika, także zobaczymy, czy TVN będzie miał jakieś konsekwencje, coś będzie musiał zapłacić, czy jak, w jaki sposób to Krajowa Rada rozpatrzy, ale moim zdaniem naprawdę tu się nie ma czego czepiać, bo w tym programie nie ma nic obscenicznego i tak dalej, po prostu jest o panach, którzy budują relacje uczuciowe. To nie jest złe, moi drodzy. No tak więc tak wyglądać będzie nowość w kanale TTV, a teraz jeszcze na moment się przeniesiemy do playera. Trochę wyprzedzimy rzeczywistość, bo powiemy o tym, co wystartuje za 10 dni, 30 listopada. Ale w związku z tym, że nie mamy pewności, czy na przyszły tydzień zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, no to już Wam dajemy o tym znać z wyprzedzeniem, bo lepiej chyba tak niż z opóźnieniem, chociaż to nam się też często zdarza. Mowa o kolejnym sezonie przygód mecenas Chyłki, sezonie ostatnim już, jak głosiły zapowiedzi. Sezonie, który trafi teraz do playera, a pewnie w dalszej kolejności również do telewizji. Ale na razie informacja przede wszystkim dla tych, którzy wykupili pakiet playera lub być może pod wpływem tej informacji na to się zdecydują, co się tutaj wydarzy. Chyłka oskarżenie, taki jest w ogóle tytuł tego sezonu. Joanna Chyłka po raz kolejny zostaje uwikłana w niezwykle skomplikowaną i nieoczywistą sprawę. No to o czym by to było wszystko, gdyby jakaś nieoczywista sprawa mecenas Chyłki. Ksiądz Mieleszko namawia prawniczkę do podjęcia się obrony Tesarewicza. To jest opozycjonista skazany przed laty za morderstwo czwórki dzieci. Śledztwo jest już od dawna zamknięte, a skazany odsiaduje wyrok w więzieniu. Mieleszko jest jednak pewny, że sprawca nie został ujęty, a za kratami przebywa niewinny człowiek. Czy Chyłka po raz kolejny podejmie wyzwanie? No, jak znam Chyłkę, to raczej nie będzie się długo nad tym zastanawiać, mimo że w prywatnym życiu też ma tam dużo rzeczy, ale jednak chyba nie może żyć bez tej zawodowej adrenaliny.
1: No raczej.
0: Sprawa okaże się znacznie bardziej niebezpieczna, niż mogłoby się wydawać. No to też tego się można było spodziewać. W tym samym czasie prawniczka będzie musiała uporać się z narastającą obsesją Langera juniora na swoim punkcie. W niebezpieczeństwie znajdzie się również Kordian, znany jako Zordon oczywiście. Bolesna prawda o śmierci jego matki ujrzy światło dzienne. W piątym sezonie do obsady dołączą m.in. Jan Englert, Adam Ferenczy, Ewa Wencel, Małgorzata Potocka, Witold Dębicki, Paweł Kos, Jacek Mikołajczak i Maja Pankiewicz. Chyłka oskarżenie składać się będzie z 6 odcinków. Premiera pierwszego została zaplanowana na 30 listopada, czyli to jest... Jakiż to dzień tygodnia jest tym razem? Chyba jakiś inny niż to zawsze było. A nie, zgadza się, wtorek, tak jak to zawsze było. To są wtorki dla Chyłki. Kolejne odcinki będą udostępniane w serwisie w tygodniowych odstępach. No nie zdziwię się, jeżeli wiosną ci, którzy nie zdecydują się na kupno playera, będą mogli zobaczyć ten sezon w telewizji. I jeszcze inna informacja związana z TVN-em. Chociaż już w zasadzie nie z TVN-em, trochę z inną stacją, bo znane są już losy pani, która z TVN-em, konkretnie TVN24, się rozstała. Otóż była prowadząca magazynu Polska i Świat w TVN24 Katarzyna Zdanowicz na przełomie 2021 i 2022 roku rozpocznie pracę w Polsacie. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, będzie prowadzącą wydarzeń, no więc to już jest duża sprawa trafić do wydarzeń od razu. No ale to też pewnie dlatego, że oni już ją dobrze znają, bo dziennikarka wraca do Polsatu po 9 latach nieobecności i przypomnijmy, że Zdanowicz rozstała się z TVN24 w połowie października, o czym też wspominaliśmy.
1: No to teraz zagramy sobie piosenkę nawiązującą do programu TTV, czyli o rzeczach, których nie nauczył mnie ojciec.
0: No to tak będzie, wiecie, że pan Robert będzie tam remontował i nie będzie, jemu się będzie wydawało, że wszystko dobrze zrobił.
1: A pan Tadeusz na to...
0: Potem przyjdzie pan Tadeusz i ten Robert będzie stawiał, co powie tata, czy ja to dobrze zrobiłem, czy się znowu będzie czegoś szczepiał.
1: Albo pan Tadeusz po prostu pójdzie spać, bo to w tej piosence Natalii Kukulskiej tak właśnie było.
0: Właśnie, też tak może być i pan Robert sam.
1: Mnóstwo pytań, a tata śpi.
0: I dlatego rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec, bo jak kiedyś nie nauczył, to nie nauczy i dalej.
1: Dokładnie. Teraz Natalia Kukulska przed wami.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego 134. wydania programu RTV, ale zanim się z wami pożegnamy, to przejdziemy jeszcze do jednej stacji telewizyjnej.
0: Stacji, w której nas jeszcze nie było, aczkolwiek graliśmy o nich piosenkę, prawda?
1: Czekaj, czy nas nie było, czy raz kiedyś nie mówiliśmy o jakimś programie? Ale jeżeli już to był jeden raz.
0: To nie, tego nie pomnę, może mi się przypomni jeszcze, albo ty mi przypomnisz, natomiast graliśmy o nich piosenkę o ich dekoderze, który komuś nie działa, prawda?
1: Tak.
0: Już wiecie, że mowa o telewizji trwa, bo akurat mówiliśmy o jakimś dokumencie na temat ojca Rydzyka, który player czy tam TVN24 pokazywał. No a my teraz przechodzimy właśnie do rzeczonej telewizji Trwam, no i więc wydawałoby się, że będziemy wam mówić o jakimś programie religijnym, o kościele, historii kościoła, może coś takiego, nie. Że taką jakąś nowość przygotowali, bo w ogóle nie wiadomo, co tam się dzieje w tej ramówce, prawda? Nikt nic nie wie, rozmowy niedokończone są tylko i pewnie jakieś msze, jakaś piosenka chyba na życzenie jeszcze jest i są, nie pamiętam, jak się nazywa ich serwis informacyjny, ale wiem, że on jest też fajny i tam pogoda też jest, są takie fajne prezenterki pogody, które tak bardzo charakterystyczne nie mówią, ale nie wiadomo, co tam jest jeszcze w tej ramówce, czy są jakieś nowości, a tu się okazało, że jest jedna nowość i ona nie jest o Panu Bogu, o Kościele, ona się nazywa Na Łowy. Nie, to nie chodzi o to, o właśnie o łowienie tych dusz i tak dalej, tylko no, o to, co dosłownie sugeruje ten tytuł.
1: Czyli o polowania.
0: Tak jest. W poniedziałek, 8 listopada, w telewizji Trwam wystartował nowy program pod tytułem Na Łowy, poświęcony łowiectwu i myślistwu. Cykl Na Łowy skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy chcą zrozumieć łowiectwo, ja nie chcę chyba, poznać myśliwych oraz odkryć ich tradycje i kulturę. Program był nagrywany w różnych miejscach Polski. Premierowe odcinki programu w telewizji Trwam można oglądać w poniedziałki o godzinie 17:30, począwszy od 8 listopada, więc przypadły wam już odcinki 2. Nie wiem, jak sobie z tym poradzicie. Mnie to tylko zastanawia, w jaki sposób polowanie... jeszcze, no okej, rozumiem, że polowanie, że zabijanie zwierząt na pokarm, no to jest jak najbardziej logiczne, ale czy na przykład polowanie takie dla samej rozrywki jest zgodne z ideą chrześcijańską? No chyba tak, skoro posłowie Konfederacji i PiS-u gdzieś tam silnie lobbowali na przykład za możliwością uczestnictwa dzieci w polowaniach, ostatecznie przepadł ten projekt w zamrażarce gdzieś tam znowu, ale im to się wszystko składa, ja tego nie muszę rozumieć. A skoro już jesteśmy przy nadawcach religijnych, to w ogóle pięknie nam się te newsy połączyły, ale trochę niezamierzenie, to tylko maleńkie odniesienie do radia lokalnie i do radia bardziej przyszłościowo, bo we wtorek 16 listopada ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące możliwości nadawania w Istebnej, to jest w Beskidach, i to ogłoszenie jest kierowane do nadawców istniejących programów społeczno-religijnych właśnie. No to nie będzie, jak sądzę, Radio Maryja, bo oni mają tę koncesję ogólnopolską i to jest właśnie no, koncesja na innych zasadach, a do tego pokrywa już cały kraj.
1: Może ale Profeto. Pewnie...
0: Ale nie zdziwię się, jak Profeto się będzie zgłaszać. Nie wiem, jaka tam diecezja jest obok, której by takie rozszerzenie zasięgu było na rękę. Listę wnioskodawców na pewno poznamy w najbliższym czasie. Też już poznaliśmy listy wnioskodawców na częstotliwości, co do których wam mówiliśmy jakiś czas temu, że ogłoszono konkursy tam Kielce, Biała Podlaska chyba. Jest tego trochę. Znajdziecie te listy na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jakby ktoś chciał, to mogę podlinkować. Nie będziemy wam tutaj tego czytać, bo jest jednak tego sporo, chyba łatwiej po prostu osobom zainteresowanym zapoznać się z tym w formie tekstowej. My oczywiście wszystkie sprawy koncesji, kto i co i dlaczego będziemy śledzić dalej, jakie inne medialne sprawy, bo tak właśnie kończymy wydanie programu RTV o numerze 134.
1: Tak, 135, być może za tydzień, być może za dwa, prawdopodobnie za dwa.
0: Za dwa to już na pewno szykujcie się na te atrakcje największe.
1: Tak jest.
0: Wspaniałą piosenkę.
1: Oczywiście.
0: Straży Granicznej. U nas też teraz wspaniała piosenka. Słuchajcie, zdradzimy wam kulisy radiowe. Ja nie planowałam wyodrębniać programu Na Łowy do osobnego wyjścia, bo wydał mi się to taki drobiazg i dlaczego mam w zasadzie promować program o polowaniu, ale Michał był może trochę innego zdania, w sensie, że stwierdził, a może jednak znajdziemy do tego piosenkę. No i rzeczywiście wpadłem na to, na co ja nie wpadłam, chociaż utwór znałam, żeby zagrać utwór Polowanie na tygrysa, który pan Jan Młynarski wykonał wraz z towarzyszami ze swojego jazz bandu. Ja to myślę, że w ogóle możemy iść tym tropem, jak na przykład będzie kolejny program o łowiectwie, myślistwie, to możemy zagrać zespół Mysłowic i Polowanie na wielbłąda.
1: No,
0: to
1: czemu
0: tak,
1: nie?
0: Tak egzotycznie, nie wiem, czy tutaj wątpię, żeby na tygrysa tutaj akurat polowali w programie Na Łowy, no ale to musicie włączyć telewizję Trwam, żeby się dowiedzieć, to nie ma rady, a tymczasem u nas na koniec Młynarski, Masecki, Jazz Band.
1: My dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia. DHT.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Mardecki Mirosław, firma Antics. Stworzyliśmy stoisko historyczne, przedstawienie eksponatów, przedmiotów codziennego użytku, które pomagały funkcjonować się w domu na przestrzeni lat. Głównie udało nam się zgromadzić maszyny brajlowskie, przenośne, stacjonarne od różnych producentów. Marki niemieckie, amerykańskie, powiększalniki. Tutaj tradycji nie ma zbyt dużych, jeżeli chodzi o staż wiekowy. Najstarszym chyba eksponatem będzie Episkop, rzutnik produkcji radzieckiej z lat 50., który funkcjonuje, najbardziej sprawny jest do dzisiejszego dnia. No i trochę młodsze eksponaty to są powiększalniki z końca lat 70., 80., też są sprawne i pokazują, jaki jest rozwój na przestrzeni tychże właśnie 30 lat, to jak wyglądały przed 30 laty i obecnie. Okulary działające w zasadzie fal radiowych, informujące o przeszkodzie. W momencie zlokalizowania takiej przeszkody okulary mrowią, drgają, pojawiają się takie impulsy w górnej części nosa posiadacza takich okularów. Urządzenie prawdopodobnie produkcji radzieckiej, trudno określić z którego roku. Tak naprawdę dopiero jesteśmy na początku kompletowania takich eksponatów.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, tym razem w poniedziałek. W poniedziałek, a w kalendarzu mamy 22 dzień września 2014 roku. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo, a w tym tygodniu tych Tyflo Podcastów na żywo będzie całkiem sporo. Zatem zapraszamy do tego, żeby nas słuchać, żeby słuchać Tyflo Radia na www.tyflopodcast.net. A jeżeli ktoś nie będzie mógł słuchać Tyflo Radia na żywo, no bo oczywiście też tak się zdarzyć przecież może, ktoś może mieć ciekawsze plany, albo jakieś plany niespodziewane, to oczywiście zawsze będzie mógł te wszystkie audycje, które publikujemy na żywo w Tyflo Radiu, które prezentujemy na żywo w Tyflo Radiu, pobrać później ze strony www.tyflopodcast.net jako pliki MP3. Czyli tak zwane podcasty. Dziś w naszej audycji kolejne urządzenie lektorskie bierzemy sobie na tapetę. Konkretnie będzie to urządzenie produkcji poznańskiej firmy Harpo, Autolektor Click. Ja witam bardzo serdecznie Marcina Borka, który ma to urządzenie na testach i który to urządzenie testował dokładnie i skrupulatnie. Witam cię, Marcinie, bardzo serdecznie.
1: Witam ciebie, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: No więc, żeby już tu nie czynić jakiegoś niepotrzebnego, przydługawego wstępu, ja tylko dodam, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę do nas zadzwonić, to oczywiście może. 123-834-835 to jest nasz telefon, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej. tyflopodcast.net to jest z kolei nasz Skype. Jeżeli macie ochotę w ten sposób się z nami kontaktować, to oczywiście serdecznie zapraszamy. A teraz, no cóż, nie pozostaje nic innego, Marcinie, jak w zasadzie oddać tobie głos, bo to ty dziś będziesz prezentował urządzenie Autolektor Click. Może na dobry początek nieco o wyglądzie tego urządzenia.
1: Tak, na początku przedstawię krótki opis. Waga tego urządzenia to 2,4 kg. Wysokość 245 mm, szerokość 210 mm, grubość 95 mm. Urządzenie to sześcian, u góry jest zaokrąglony. Na prawym i lewym boku są różne wejścia. Na prawym mamy wejście zasilające i włącznik zasilania oraz włącznik urządzenia i trzy przyciski do podstawowego sterowania. Na lewym boku znajdują się wejście słuchawkowe, mikrofonowe, cztery porty USB 3.0 i porty HDMI, Display i DisplayPort. Z przodu urządzenia w takim wgłębieniu jest ramię kamery, a z tyłu jest wsuwana klawiatura. Ta klawiatura jest wsuwana, ją się wyjmuje, ona jest tak jakby na taki magnes wsuwana. Ta klawiatura posiada 27 przycisków. Niestety nie mogę powiedzieć, jakiej wielkości są te klawisze. Są one dosyć spore, dlatego że te klawisze są one są przykryte takim plastikowym materiałem, na którym są naklejone opisy, dwuznakowe opisy brajlowskie każdego klawisza. Tą klawiaturę po odłączeniu z tyłu podłącza się do jednego z portów USB. Teraz włączę to urządzenie, usłyszycie jak się włącza. Naciskam przycisk zasilania i startuje autolektor.

0: Dzień dobry, system autolektor. Klik w wersji 1.0. W dowolnej chwili naciśnij klawisz pomoc, aby przejść do trybu pomocy kontekstowej.
1: Właśnie usłyszeliście, że urządzenie rozpoczęło pracę. Ja jeszcze przedstawię kilka parametrów tego urządzenia dla bardziej zaawansowanych użytkowników, tudzież informatyków może być to interesujące. Urządzenie w swoim buforze, jak podaje producent, może pomieścić 15 milionów stron. Bufor to jest taka część dysku. Dysk to 32 giga. System operacyjny oparty jest o Windows 7. Procesor Core i3. Pamięć operacyjna 2 giga.
2: Czyli można powiedzieć, mamy tu taki, no, tego RAMu trochę mało. Procesor też nie jakiś bardzo mocny, ale mamy tu do dyspozycji tak naprawdę komputer, tak? Bo to nie jest tylko urządzenie skanujące, ale to także może być komputer.
1: Komputer, jeszcze najważniejsza informacja, jak i OCR. Tu producent podaje, że to jest najnowszy ScanSoft OmniPage.
2: Mamy informację...
1: Kamera 5 milionów pikseli jeszcze podam. O.
2: Mamy informację od Andrzeja. Andrzej się z nami dzieli taką swoją refleksją, że dość długo startuje to urządzenie. No, nie można się nie zgodzić, bo rzeczywiście chwilę to trwa. No, ale skoro tam jest Windows, to by wiele wyjaśniało Andrzeju. Natomiast...
1: Tak, i najważniejsze... Mhm. Najważniejsza informacja, urządzenie posiada akumulator, także działa, może być właściwie całkowicie mobilny, możemy go przenosić, nie potrzebuje zasilacza. Na akumulatorze, jak podaje producent, w zależności zapewne od użycia oświetlenia, działa od 4 do 5 godzin. Ładować trzeba 4 godziny ten akumulator.
2: Natomiast jeszcze mamy taką jedną kwestię od Andrzeja. Andrzej pyta, po co jest kamera w tym urządzeniu?
1: Urządzenie służy do... Podstawową jego funkcją jest skanowanie tekstów, przetwarzanie tekstów na postać elektroniczną. Książek, różnych druków. Jak podaje producent swojej instrukcji, również opakowanie, jakieś pudełka, co pokaże, może robić też, może też skanować napisy na tych pudełkach.
2: Czyli w tym urządzeniu nie mamy skanera, tak? Mamy po prostu kamerę, tak jak w urządzeniu,
1: tak, kamera,
2: które prezentowałeś
1: pikseli, która znajduje się pod spodem z tego ramienia. Dokładnie.
2: Czyli tak samo jak w Read It Now Easy.
1: Dokładnie. Tak.
2: Jeszcze taka jedna prośba od Andrzeja. Andrzej prosi, żebyś porównał to urządzenie wielkościowo do czegoś, żeby jakoś można było sobie to zobrazować. Czy to jest wielkości telefonu, mikrofalówki, a może czegoś większego? Tak mniej więcej.
1: Do czego to można porównać? No tak jak parametry. Przedstawiłem te milimetry, to tak wielkościowo można sobie tą... wysokość wyobrazić. Wysokość to jest 245 mm, czyli 24 cm. To nie jest zbyt dużo. Grubość też 95 mm. To nie jest dużo. Nie wiem po prostu, do czego to przyrównać, bo to na pewno jest dużo mniejsze od mikrofalówki. Przede wszystkim jest nie jest tak grube. No ewentualnie na wysokość może ciut, ale nic mi do głowy nie przychodzi, no, do jakiego urządzenia to można porównać. Jest to może, jak ktoś może widział już to urządzenie Read Easy, które omawialiśmy we wcześniejszej audycji, to wygląda podobnie, aczkolwiek obudowa jest, wydaje mi się, bardziej solidna i robiona z gładkiego plastiku. Urządzenie Read Easy miało szorstką obudowę.
2: Rozumiem. A tak jeszcze podrążę temat tej wielkości, to można przyrównać do jakiegoś, nie wiem, takiego małego komputera, czy to jest większe? Może idąc...
1: To może być mały komputer. Są takie małe komputery, które które możemy jakby położyć na biurku i na nim postawić monitor. To gdybyśmy to
2: czyli to tak zwane desktopy, w obudowie takiej typu desktop, okay. Tak, bo mamy obudowy tower, czyli takie, które stawiamy pod biurkiem i mamy desktopy, czyli takie komputery, które one sobie po prostu leżą, o, w ten sposób powiem. Tak. One sobie leżą.
1: A to urządzenie stoi.
2: Aha, to urządzenie stoi, ale tak wielkościowo...
1: Tylko stoi, ma cztery nóżki gumowe, także się nie ślizga. Na przodzie jeszcze ma dwa małe głośniczki, które no, tak średnio grają, zresztą będziecie mieli okazję posłuchać.
2: I z tych głośniczków wydobywa się też synteza, tak?
1: Tak.
2: No to trzeba przyznać, że ta synteza jest dość cicha, tak naprawdę. Można by sobie życzyć, żeby ona była nieco głośniejsza, aczkolwiek może to zostało zrobione tak specjalnie, żeby urządzenie gdzieś tam komuś nie przeszkadzało po prostu.
1: Właśnie to jest ciekawe, bo od razu powiem, że na odtwarzaczu dźwiękowym, gdyż to urządzenie posiada możliwość odtwarzania plików MP3, co zaprezentuję, odtwarzacz gra dużo głośniej, muzyka z tego odtwarzacza, a właśnie synteza jest dużo cichsza, także zostało to jakoś systemowo ograniczone.
2: Rozumiem. Jeszcze tu jedno pytanie od Andrzeja. Czy to znaczy, że autolektor Klik nie ma skanera? No tak, nie ma skanera, ma tylko kamerę. Jest tylko kamera, Andrzeju, za pomocą której można sobie czytać czarnodrukowy tekst. To jest teraz taki trend ostatnimi czasy, że produkuje się sporo takich urządzeń przenośnych albo półprzenośnych, w których zamiast skanera są zastosowane kamery. Skanuje to na pewno szybciej, ale czy dokładniej, to już jest sprawa dyskusyjna, ale nie uprzedzajmy może faktów. Przejdźmy dalej.
1: Tak, to teraz przedstawię może poszczególne przyciski klawiatury. W pierwszym są trzy rzędy, w każdym rzędzie jest 9 klawiszy. Pierwszy klawisz w rzędzie klawiatury, jakbyśmy ją postawili przed nami, to jest klawisz pomocy.
0: Wchodzę w tryb pomocy kontekstowej, naciśnij klawisz w celu uzyskania informacji o jego przeznaczeniu.
1: I teraz będę naciskał poszczególne klawisze, omawiając je pokrótce.
0: Zlecenie pobrania obrazu lub czytania danych z dysku.
1: Ten klawisz służy, on ma skrót SK, służy do skanowania, czyli pobierania obrazu z kamery lub z dysku. Od razu powiem, że urządzenie na razie ma, jak napisał mi producent, na razie ma zablokowaną, przynajmniej w tej wersji testowej, którą posiadam, pobieranie plików i po prostu ani z dysków zewnętrznych, czyli pendrive'u, ani z dysku nie pobiera żadnych plików, mimo że w instrukcji jest podane, że odtwarza pliki DOTS, DOCX i PDF. Ta funkcja przynajmniej w tej wersji została zablokowana, mimo że na ten dysk można plik zapisać. Kolejny, trzeci w rzędzie przycisk.
0: Czytanie tekstu od początku.
1: To wiadomo, czytanie tekstu od początku, skrót CZ.
0: Zmiana języka.
1: Zmiana języka, skrót ZJ. Tu można zmienić języki. Tu jest polski, angielski, francuski i niemiecki. Wydrukowałem sobie jedną kartkę po angielsku, ponieważ ten język znam i zaprezentuję, jak skanuje w obcym języku i jakim syntezatorem jest język odczytany, to później.
0: Wybór źródła tekstu.
1: Wybór źródła tekstu. Tu wybieramy, z jakiego źródła ma pobierać plik. Czy to ma być z kamery tekst, czy z dysku C, czy z pendrive'a, jak również, ponieważ to urządzenie jest takim jakby komputerem, może też pobierać z internetu, z poczty elektronicznej.
0: Wybór miejsca przeznaczenia tekstu.
1: Wybór miejsca przeznaczenia tekstu, skrót CE. Ten klawisz służy do miejsca zapisywania tekstu, czyli możemy go zapisać albo w folderze roboczym, albo na dysku C, albo w pamięci zewnętrznej, typu pendrive na przykład.
0: Polecenie zapisania bufora na dysku twardym.
1: Skrót TR, to jest już siódmy przycisk w rzędzie, służy do zapisania plików na wybranym przez nas miejscu.
0: Zmiana konfiguracji skrótów i interpunkcji.
1: Tu możemy zmienić interpunkcję na niektóre lub wszystkie.
0: Usunięcie wszystkich stron z bufora.
1: skrót OB to jest ostatni przycisk w rzędzie, służy do opróżnienia bufora, gdyż urządzenie skanuje po zeskanowaniu strony, umieszcza ją w tak zwanym buforze. I ten przycisk służy do opróżnienia tego bufora. Gdy chcemy wszystko usunąć, naciskamy go dwa razy i możemy zeskanować jakieś kolejne strony. Kolejny rząd.
0: Wybór opcji menu użytkownika.
1: Tu możemy, skrót FA, tu możemy wybrać opcję użytkownika, tak jak na przykład odtwarzacza, możemy mieć dostęp do odtwarzacza, do menu dysku, gdzie możemy usunąć plik, zmienić nazwę pliku.
0: Zatwierdzenie wybranej opcji z menu lub wejście do menu wewnętrznego.
1: Kolejny przycisk, skrót FB, zatwierdza wybraną wcześniej opcję, czyli na przykład usunięcie pliku.
0: Informacja o stanie autolektora.
1: Trzeci przycisk w rzędzie, skrót IN, służy do, podaje informacje o tym na przykład, ile stron zostało do rozpoznania, ile stron mamy w buforze i jakiego języka aktualnie używamy do skanowania.
0: Zwiększenie głośności wypowiedzi.
1: Skrót GL, zwiększenie głośności wypowiedzi.
0: Zmniejszenie głośności wypowiedzi.
1: Zmniejszenie głośności wypowiedzi służy do zwiększenia głośności czytania. Właśnie spróbujemy go podgłośnić, może to coś da, jak wyjdę z trybu pomocy. Trzeba chwilę cierpliwości. Wyłączyłem pomoc.
0: Cisza. Głośniej.
1: O, udało się bardzo dobrze. Trochę jest dźwięk przesterowany, nie wiem, czy słyszycie.
2: Jest troszeczkę dźwięk przesterowany, to fakt.
1: Ale nie wiem, czy Michale, ty jako radiowiec mówisz, że może tak zostać, czy go ściszyć?
2: No myślę, że może tak zostać, bo i tak ten dźwięk nie jest jakiejś rewelacyjnej jakości, natomiast no, dzięki temu, że go troszeczkę podgłośnimy, będzie bardziej słyszalny. Natomiast mamy kolejne pytanie. Andrzej nam tu zadaje mnóstwo pytań dziś o autolektora. Kolejne pytanie Andrzeja jest następujące. Ile to urządzenie kosztuje? No bo nie powiedzieliśmy, a to myślę, że ważne.
1: Proszę o chwilę skupienia. I cena 11 tysięcy złotych.
2: No, bez złotówki. Bez złotówki. Bo aż przed momentem zajrzałem na stronę Harpo i tam w cenniku jest 10 999 złotych. Taka cena aktualna.
1: Powiem, że ciut droższe od Read Easy kosztuje 10800 z tego co pamiętam, aczkolwiek gdyby chcieli zakupić wszystkie klawiatury i tak dalej inne akcesoria do tego Read Easy, to by się okazało, że to urządzenie jest droższe, gdyż kosztuje 11800. To poprzednie urządzenie, o którym omawialiśmy, czyli Read Easy. Czyli to urządzenie już od razu dostajemy z klawiaturą, wydaje się po prostu ciut tańsze, no i ma większe możliwości od omawianego poprzednie urządzenia.
2: Jeszcze jedno pytanie od Andrzeja, czy na to urządzenie, na autolektora Click możliwe jest pozyskanie dofinansowania? No jest możliwe w ramach aktywnego samorządu, podejrzewam, bo tam przecież jest gałąź urządzeń lektorskich.
1: Maksymalne dofinansowanie to jest, jeśli dobrze pamiętam, 10 tysięcy chyba na taki sprzęt komputerowy. To nie będzie wliczone jako sprzęt brajlowski, tak mi się wydaje, więc oprócz wkładania 10% z tych 10 tysięcy trzeba by dołożyć z własnej kasy około 2000.
2: Więc tak to się przedstawia. Jeszcze mamy pytanie od Michała. Michał zadał następujące pytanie. Czy autolektor ma ekran dotykowy, czy klawiaturę? No, powiedzieliśmy o tym już. Klawiaturę. Ma klawiaturę.
1: Ekranu nie ma. Na końcu prezentacji przeczytam, jakie otrzymam od producenta, jaka jest przewidziana lista ulepszeń i tam będzie napisane to, że jest przewidziane podłączenie do portu HDMI ekranu po to, żeby był tekst wyświetlany, żeby tekst zeskanowany można było śledzić na ekranie. Na razie takiej możliwości nie ma.
2: Tu jeszcze Andrzej się zapytał, ale to takie retoryczne chyba pytanie, dlaczego we wszystkich urządzeniach mamy głos Agaty? No, nie wiemy.
1: Po prostu być może, jeśli chodzi o sprzedaż głosu firmom, to może ma jakąś najtańszą ofertę. Może
2: dokładnie, tak, dokładnie. Więc to już akurat pytanie nie do nas. Przykro nam bardzo, Andrzeju. Nie zaspokoimy twojej ciekawości.
1: Czyli włączam dalej pomoc, przechodzę do dalszej prezentacji. Skończyliśmy na przyciskach głośniej, ciszej.
0: W pomocy kontekstowej naciśnij klawisz w celu uzyskania informacji o jego przeznaczeniu.
1: W drugim rzędzie.
0: Zmniejszenie szybkości wypowiedzi.
1: Kolejny przycisk to jest WO w drugim rzędzie, czyli zmniejszenie szybkości.
0: Zwiększenie szybkości wypowiedzi.
1: SZ, zwiększenie szybkości. I ostatnie dwa przyciski w drugim rzędzie to PS.
0: Przejście do poprzedniej strony tekstu.
1: Przejście do poprzedniej strony.
0: Przejście do następnej strony tekstu.
1: NS, przejście do kolejnej strony. I ostatni rząd.
0: Zatrzymanie lub wznowienie czytania tekstu.
1: Pauza, PA, zmniejszenie, zatrzymanie lub uruchomienie czytania tekstu.
0: Czytanie poprzedniej litery.
1: Czytanie poprzedniej litery.
0: Czytanie następnej litery.
1: NL, czytanie następnej litery.
0: Czytanie poprzedniego wyrazu.
1: PW, czytanie poprzedniego wyrazu.
0: Czytanie następnego wyrazu.
1: NW, czytanie następnego wyrazu.
0: Czytanie poprzedniego zdania.
1: PZ, czytanie poprzedniego zdania.
0: Czytanie następnego zdania.
1: NZ, czytanie następnego zdania.
0: Przejście do poprzedniego tytułu.
1: PT, przejście do poprzedniego tytułu. Ta funkcja, tak jak powiedziałem, ponieważ producent w wersji testowej, tak jak mnie poinformował, zablokował tą funkcję, więc nie jest możliwe chodzenie między tytułami, aczkolwiek pokażę ją na przykładzie odtwarzacza dźwięku, gdyż tam jakoś ta funkcja działa, czyli można się przełączać między poszczególnymi piosenkami, ale jakoś plików się nie da, plików tekstowych nie da się przełączyć.
0: Przejście do następnego tytułu.
1: I NT, ostatni przycisk w trzecim rzędzie, przejście do następnego tytułu. I to jest cała klawiatura.
0: Wychodzę z klubu pomocy kontekstowej.
1: Powiedziałem na samym początku, że urządzenie posiada trzy przyciski do sterowania. One znajdują się u góry na prawym boku. I od góry jest to przycisk uruchamiający menu kamery i różne opcje, które zaraz będę omawiał. Drugi przycisk pod nim to jest klawisz start-stop i trzeci przycisk służy do wyboru poszczególnych opcji.
2: Zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy telefon od naszego słuchacza, bowiem jest z nami Michał. Witaj, Michale.
3: No dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo tu użyte były różne kombinacje takie klawiszowe, na przykład jak NZ, to ta klawiatura jest brajlowska, czy na czym ona polega?
1: Ta klawiatura posiada napisy brajlowskie, skróty, tak żeby było nam się łatwiej odnaleźć. Są to trzy rzędy po 9 liter i każdy klawisz jest opatrzony takim dwuliterowym napisem, po to byśmy mogli łatwiej się zorientować.
3: I jeszcze jedno pytanie, czy na autolektorze można nagrywać?
1: Tak jak wspomniałem na samym początku, posiada wejście na mikrofon, ale producent jeszcze nie podaje informacji, ale skoro posiada to wejście, to przypuszczalnie w kolejnych wersjach zapewne będzie można. Ta wersja, którą posiadam, to jest wersja 1.0 i producent poinformował, że będzie nadal rozwijał ten produkt, także zapewne będzie można nagrywać. W każdym razie posiada wejście na mikrofon to urządzenie.
3: Aha, to znaczy, że nie ma...
1: Ale zewnętrzny, nie...
2: Nie ma wbudowanego.
3: Nie ma
2: wbudowanego mikrofonu.
1: Nie ma wbudowanego.
3: Dobrze, to jak
1: nic
3: na razie...
1: na ten temat nie podaję.
3: To jak na razie wszystkie moje pytania.
2: Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Michale. Dobrze, i do usłyszenia. Jeszcze mamy tu pytania od Andrzeja. Andrzej dziś bardzo intensywnie nas wypytuje o różne rzeczy. Między innymi Andrzej zapytał przed momentem, czy to urządzenie jest w pełni mobilne, to znaczy, czy jest w stanie to urządzenie na przykład zapakować do plecaka, iść sobie gdzieś do czytelni i zeskanować jakiś dowolnie wybrany tekst. Czy jest z tym więcej zachodu?
1: Dokładnie, to urządzenie jest w pełni mobilne, wystarczy wziąć samo urządzenie z tą klawiaturką podłączoną na USB, ona nie zajmuje dużo miejsca, zresztą ma specjalne miejsce z tyłu, takie wsuwane, wsuwa się ją i ona jest doczepiona na taki magnes, także i kabelek USB do plecaka się zmieści, nawet do niedużego plecaka, także jeżeli naładujemy uprzednio baterię, to możemy wziąć bez żadnego kłopotu.
2: Okej, okay, no to przejdźmy może dalej.
1: Opisywałem, skończyłem na opisywaniu trzech przycisków w urządzeniu, które służą do sterowania. One są okrągłe. Ostatni przycisk służy, trzeci od góry służy do włączania poszczególnych opcji. I teraz może ja je będę prezentował te opcje.
0: Menu kamery aktywne.
1: Menu kamery aktywne. Nacisnąłem pierwszy przycisk. I to urządzenie tutaj naciskając trzeci przycisk od góry rozpoczynamy skanowanie. Naciskam pierwszy przycisk od góry.
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym.
1: Informacje o module fotograficznym.
2: Wiesz co, Marcinie, ja proponuję, żebyś jednak troszeczkę ściszył ten dźwięk, bo czasem ten dźwięk, on oprócz tego, że jest przesterowany, to po prostu jest słabo zrozumiały, szczególnie na przykład w tych partiach.
0: Ciszej.
2: O, myślę, że tyle wystarczy. No trudno. Myślę, że jakoś tu nasz kompresor studyjny jakoś podciągnie głośność tego i że będzie to jakoś słyszalne dla naszych słuchaczy.
1: Informacje o module fotograficznym otrzymujemy taką informację naciskając ten trzeci przycisk, jakie opcje mamy włączone, czyli jakie doświetlenie głównie jakie oświetlenie i czy jest włączone skanowanie gładkich powierzchni, czy też nie. Ja go może nacisnę.
0: Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Włączone oświetlenie. Dodatkowe czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 20 sekund.
1: I czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia.
0: Menu kamery aktywne.
1: Niestety to może na początku się wydawać trudne, dlatego że ten pierwszy przycisk, on nie przechodzi po kolejnym naciśnięciu do kolejnej opcji, tylko trzeba jakby szybko go naciskać, żeby przejść do kolejnej opcji.
0: Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni.
1: Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Tu producent podaje, że przy włączonym trybie gładkich powierzchni możemy lepiej fotografować opakowania pudełek. Ja go też, przyznam się szczerze, wykorzystuję do skanowania książek i tekstów. Mam go cały czas po prostu włączonego. Ten tryb wydaje mi się, że po prostu on lepiej skanuje książki, tudzież samodzielne kartki A4.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: Ten tryb jest wyłączony i nie da się tego trybu ponownie włączyć, gdyż jak jeszcze raz nacisnę trzeci przycisk, to on jakby rozpocznie skanowanie. Ponownie trzeba znowu przejść do tego menu.
0: Informacje o zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: I jeszcze raz nacisnąć ten przycisk, trzeci przycisk i włączyć ten tryb skanowania gładkich powierzchni. Co mamy dalej?
0: Zmiana tryb wyłączy oświetlenie dodatkowe.
1: Tu możemy włączyć oświetlenie dodatkowe, które pomaga skanowaniu. Oczywiście jeżeli mamy duże zasłonecznienie, zresztą jak podaje producent, czy duże naświetlenie, dobre oświetlenie w pokoju, to najlepiej wyłączyć, gdyż może to przeszkadzać w odpowiednim rozpoznawaniu obrazu.
0: Pod informacje o module fotograficznym, zmiana, wyłączy, pod menu zmiana czasu oświetlania sceny.
1: Tu możemy ustawić zmianę czasu oświetlania sceny, czyli tekstu. Nie wiem dlaczego tu jest tak napisane sceny, w końcu to urządzenie tekst rozpoznaje, no ale tak sobie producent wymyślił.
0: Wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia.
1: Tu jest wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia.
0: 15 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia.
1: Możemy ustawić 15 sekund po zrobieniu zdjęcia.
0: 30 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 45 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 60 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. Wyjście spod menu zmiany czasu oświetlania sceny. Pod menu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Kolejny menu to jest regulacja ostrości. Ta funkcja radzę po włączeniu urządzenia i po ustawieniu tekstu pod kamerą jej użyć, gdyż to pomaga nastawić ostrość, żeby tekst się prawidłowo zeskanował. Tu mamy dwie opcje.
0: Informacje o module fotograficznym.
1: urządzenie po jakimś czasie się przestawia po prostu z menu, którym jesteśmy, także znowu muszę znaleźć to menu ostrości.
0: Podmenu obsługi funkcji. Informacje o module zmiana tryb. Włącz wyłącz oświetl. Podmenu zmiana czasu oświetl. Podmenu obsługi funkcji
1: ostrości.
0: Włącz podmenu zmiana czasu oświetl. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Już mam. I tu mamy dwie funkcje. Pierwsza.
0: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
1: A druga.
0: Ustaw standardową wartość ostrości na format A4.
1: Ustaw standardowo na format A4. Zazwyczaj radzę korzystać z tej pierwszej funkcji, czyli żeby jednorazowo wyszukał ostrość. On sobie wtedy tam odpowiednio ustawia oświetlenie i opcje kamery. Dobrze, to może teraz przejdźmy zeskanuję na początku kartkę A4.
2: No właśnie, bo to najistotniejsze będzie w tej naszej dzisiejszej audycji.
1: Słucham?
2: Bo to najistotniejsze będzie w tej naszej dzisiejszej audycji, jak też właściwie ten autolektor jest sobie w stanie radzić ze skanowanym tekstem.
1: Dokładnie. Ustawiłem, na razie jest standardowa ostrość ustawiona, czyli na format A4. Naciskam trzeci przycisk w urządzeniu, bo on może też służyć do skanowania. Lub też na klawiaturze jest przycisk SK, czyli skanuj, można któregoś z tych przycisków użyć.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Strona jest pusta, zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Właśnie poinformował mnie, że strona jest pusta. Czyli najlepiej będzie, jeżeli przy ustawionej standardowej ostrości, jeżeli ustawię tą jeżeli jednorazowo poproszę go, żeby jednorazowo ustawił tą ostrość.
0: Menu kamery, informacje o zmiana trybu fotografii, włącz wyłączoś, podmenu zmiana czasu oświetlenia, podmenu obsługi funkcji ostrości kamery, uruchom jednorazowe szukanie ostrości, szukam ostrości.
1: Nie wiem, czy to słychać, on tak sobie lekko pyka.
2: Tak, to jest słyszalne. Takie cichutkie pykanie.
0: Ostrość ustawiona.
1: Powiedział, że ostrość ustawiona. Naciskam tym razem na klawiaturze przycisk skanuj i zobaczymy.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu.
2: Jest.
0: Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Otrzymaliśmy informację i teraz możemy użyć przycisku czytaj CZ.
0: Alt 4X R I Y R I A T K B I Y G N R A R I R T 4 I I L Intelliben 1 F R W W C R R 4 G M M 1 1 1 11 Y R F W F R V M V. Koniec bufora.
1: Coś takiego zeskanował.
2: Co to było w oryginale, Marcinie?
1: To wziąłem sobie jakąś kartkę z banku, jakiś fragment regulaminu, która do mnie przyszła. Przyznam się, że nie wiem, dlaczego tak to zeskanował. Zaraz spróbujemy go ustawić, żeby on to odczytał w miarę dobrze, bo...
2: Bo nie odczytał tu chyba ani jednego poprawnego słowa.
1: Dokładnie. Nacisnę przycisk OB, czyli usuwanie z bufora.
0: Czyszczenie bufora. Bufor został wyczyszczony.
1: Zaraz go tu spróbuję ustawić.
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włącz wyłącz oświetlenie dodatkowe. Wyłączone oświetlenie dodatkowe. Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włącz wyłącz. Podmenu zmiana czasu oświetlenie sceny. Wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia. Oświetlenie gaśnie zaraz po zrobieniu zdjęcia. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobrane. Bufor jest pusty.
1: Tym razem nic nie zeskanował.
0: Menu. Informacje o modułu. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni.
1: Włączę teraz ten tryb gładkich powierzchni.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni.
1: Był włączony. Teraz go wyłączę i zobaczymy, czy...
0: Menu. Informacje o module fotografii. Zmiana. Włącz wyłącz oświetlenie dodatkowe. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: Spróbuję jeszcze raz ustawić tą ostrość. Jednorazowo zobaczymy, czy coś to, czy to wpłynie na poprawę.
0: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości.
2: No i znowu małe
1: pyka,
2: tak. Tykanie, tak.
0: Ostrość ustawiona.
1: Naciskam skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego. Strona jest pusta. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
2: Może Marcinie spróbuj za pomocą jakiegoś innego tekstu, jakiejś książki na przykład. Albo coś innego, bo być może ta kartka, którą skanujesz po prostu jest rzeczywiście pusta.
1: Ja tej kartce robiłem przed audycją i ona bardzo dobrze...
0: Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Menu kamery aktywne. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybu fotograficznym. Włącz wyłącz oświetlenie dodatkowe. Włączone oświetlenie dodatkowe. Menu kamery. Informacje o... Zmiana trybu fotografowania gładkich. Włącz wyłącz oświetlenie dodatkowe. Podmenu zmiana czasu oświetlenie sceny. Wyłącz oświetlenie zaraz po zrobieniu zdjęcia. 15 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 30 sekund czasu oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. Oświetlenie gaśnie po 30 sekundach. Pobieram obraz z kamery.
2: No i teraz chyba coś z tego będzie.
0: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Wór jest pusty.
1: To jest bardzo ciekawe. Spróbuję jednak, zobaczymy z jakąś książką.
2: Dokładnie, bo być może po prostu on, coś mu się nie spodobało w przypadku tej. Dokładnie. W przypadku tej kartki. No to jest, proszę Państwa, audycja na żywo, no i tu się wszystkie tego typu rzeczy mogą dziać. No niemniej jednak, no. Urządzenie nie powinno się w ten sposób zachowywać, tak moim zdaniem. Być może tu ma coś na rzeczy to, że to jest jakiś jednak egzemplarz testowy troszeczkę. Pewne funkcje są w nim wyłączone, tak jak Marcinie mówiłeś. Fakt, że takie, które nie powinny mieć wpływu na jakość tego skanowania. No ale zobaczymy za momencik, kiedy podłożysz co innego pod oko kamery.
1: Książkę.
2: I zobaczymy
1: teraz. Odwróciłem ją mniej więcej na środek. Teraz znowu ustawimy tą jednorazową ostrość.
0: Menu kamery. Informacje o module fotograficznym. Zmiana trybów. Włącz wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: I naciskam skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery.
2: I chyba będzie coś z tego.
0: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Uwaga, zobaczymy, co, czy to nie będą znowu jakieś głupoty.
0: Jeden. Koniec bufora.
1: O. To tylko było.
2: No,
1: nie wiem dlaczego.
2: Do trzech razy sztuka, Marcinie, może jeszcze jakąś inną stronę książki albo...
1: Tak, dokładnie.
2: No, to jest zagadkowa. To jest zagadkowa sprawa. Dlaczego to tak działa?
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Menu kamery aktywne. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Wór jest pusty.
1: Przy trybie z wyłączonym gładkich powierzchni w ogóle jakby nie widział.
0: Wyłączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Włączone oświetlenie dodatkowe. Czas oświetlenia po zrobieniu zdjęcia. 30 sekund. Menu kamery aktywne. Informacje o module zmiana trybu fotografowania gładkich powierzchni. Włączony tryb fotografowania gładkich powierzchni. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Y4i, 4i, y4i, era, ukreskowany, f, f, b, k, k, i, f, a4.
2: No nie, no mamy znowu śmieci i to całkiem spore te śmieci.
1: Dobrze. Skoro mamy te śmieci, to spróbujmy teraz ustawić tą ostrość przy tych śmieciach, może to coś poprawi.
0: Zmiana trybu fotografu. Włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
1: Uruchom jednorazowe szukanie.
0: Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: No i zobaczmy.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. F, W, A, 3, P, P, A, U, 0, 4, 0, F, R, K, X, I, M, R, P, S, R, T, 6, 1, 1, V, J, E, 4, 2,

0: obserwowałem. Jeszcze o 18:00 tą kartkę, którą na początku próbowaliśmy skanować, skanowało bardzo dobrze.
1: A czy masz możliwość włączenia światła?
0: Właśnie zobaczymy, czy to zadziała, bo przy poprzednich próbach tak nie zadziałał. Na chwilę się odsunę od komputera, także...
1: Dobrze, a ja przypomnę namiary do nas, jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić, 123 834 835. To jest nasz telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. No i miejmy nadzieję, że chociaż uda się zeskanować coś autolektorem, żeby pokazać, jaka jest w ogóle jakość tego. Okej, okay. No i teraz spróbujmy. No, to już do 4 razy sztuka.
0: Teraz ustawię jeszcze raz tą ostrość.
2: Menu zmiana, włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia, podmenu obsługi funkcji ostrości kamery, uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Na koniec nie lekt trafi się odezwać. Było mnie. Dobrze ze strachu wiedz, co lepnego właściwie znalazł. Jeden, co zaraz porem stracił. 011-11 się asygodni i AV rej samej chwili usłyszał, że duck zapiera pytanie, które jemu zapalo na ustach. A co się zrało? Długo BN, demopejcie odparł TRC, leu eriologi PNR, 7, C, Z chwilę zdawano się...
1: Jest trochę lepiej, ale...
2: ...więcej oboje zaczęli N jeździć się na sofie.
0: Ja może tą książkę na przykład spróbuję jeszcze jakoś przesunąć lekko.
1: Dobrze, spróbuj.
0: To opróżni bufor, czyli usunę ten tekst, te głupoty, które wcześniej zeskanowaliśmy.
2: Czyszczenie bufora w celu potwierdzenia naciśnij. Bufor został wyczyszczony.
0: Jeszcze raz ustawię tą ostrość. Tu lekko książkę przesunąłem, dlatego chcę jeszcze raz ustawić tą ostrość, żeby ta kamera się dostosowała.
2: Zmiana trybu fotografii. Włącz, wyłącz oświetlenie. Podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery. Uruchom jednorazowe szukanie szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Bufor jest pusty.
0: No cóż, powiem tak, że to jest bardzo dziwne, dlatego że przed chwilą był tekst, a teraz podaję, że bufor jest pusty. Dobrze, to wróćmy z książką lekko na...
1: No nie no, tylko tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, no ja mam tylko nadzieję, że to jest bardzo testowa wersja tego urządzenia, naprawdę, że użytkownicy... No nie dostaną w ręce czegoś takiego, bo jeżeli tak by miało działać to urządzenie w praktyce, to no niestety, ale...
0: No tak jak widzicie, to nie jest... dla osoby niewidome jest to dosyć tak. Trudne, dlatego że po prostu przekładając strony nawet w książce, możemy ją lekko przesunąć. Ja to naprawdę przesunąłem tą książkę może o, nie wiem, 0,5 centymetra i no tak jak przekładamy strony i tak dalej, możemy ją po prostu lekko przesunąć i już nam... I już tu mówi, że po prostu pusta strona, czy nic nie zeskanował.
1: Ja tym bardziej, że no, skanujemy zazwyczaj nieco więcej tych stron, a my tu próbujemy zeskanować chociaż jedną.
0: Dobrze, funkcja ostrości kamery znowu.
2: Uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu.

0: Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: I rozpoczynamy czytanie.
0: Delaka nie miał odwagi się odezwać. Było mu niedobrze ze strachu. Więc co takiego właściwie znalazł? I co zaraz potem stracił? Oparł się wygodnie i w tej samej chwili usłyszał, że Duck zadaje pytanie, które jemu zaparło na ustach. A co się stało? Długo by mówić, odparł profesor Jolion, i przez chwilę zdawało się dzieciom, że nie powie nic więcej. Oboje zaczęli wiercić się na sobie. Długo by mówić? Zazwyczaj oznaczało, że opowieści nie będzie było wygodnym sposobem wymigania się od relacji z przeszłości metodę tę w odpowiedzi na kłopotliwe pytanie stosowały często rodzice Blacka i Duck. Jednak profesor zastanawiał się tylko...
1: To jest jakaś książka fantastyczna, tam pożyczona.
2: Ale w końcu udało się zeskanować chociaż jedną stronę.
1: Osoba niewidoma ma problem z poprawnym ustawieniem książki pod kamerą, dlatego przydałoby się, żeby producent zastanowił się nad zakupem jakiejś płachty, na której można by taką książkę odpowiednio ustawić pod kamerą, na przykład w Easy była taka mata, gdzie można tą książkę poprawnie jakoś ustawić. No tutaj już lekko przesunąłem i się dobrze zeskanowało, a wiadomo, książki mają różny format. No i poza tym już nie mogą być zeskanowane, bo ciekawe, jeżeli ja teraz tą książkę mam mniej więcej na środku. Ciekawe, jeżeli ja przesunę, znaczy przełożę tą książkę na przykład na początek, na pierwsze strony, gdzie już się zmieni trochę, czy zmieni się trochę układ druku i odległość od kamery, czy on to dobrze zeskanuje. Właśnie tak zrobiłem, jesteśmy mniej więcej na jakiejś, ja wiem, może 8 stronie. Książki nie ruszałem, przynajmniej starałem się nie poruszyć.
2: No właśnie, uwaga, starałeś się, a nigdy tego nie jesteśmy w stanie dobrze stwierdzić.
1: Dokładnie. No i właśnie to jest taki główny problem urządzeń, które nie są skanerami. Jednak na skanerze po prostu możemy tą książkę przełożyć do któregoś z rogów na przykład i wiemy, że ta książka dokładnie przylega. A tutaj lekko przesuniemy. No ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Naciskam skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: I teraz tak, to urządzenie pamięta, gdyż jakby w trakcie skanowania, tak sobie producent założył, możemy czytać tą książkę. Czyli to urządzenie, kursor jest ustawiony w tym miejscu, w którym skończyliśmy czytać poprzednią stronę, więc aby zobaczyć, co wyszło przy zeskanowaniu kolejnej strony, trzeba nacisnąć przycisk NS, czyli następna strona, bo on jakby każdą następną stronę, zeskanowany tekst widzi jako następną stronę.
0: Strona numer 2.
1: Powiedział pierwsze zdanie strony. I naciskam przycisk PA, czyli pauza, który jest jednocześnie przyciskiem start.
0: Wilgotnymi norami. Największą popularnością cieszyły się gospoda z Wendelstocku i Karcz na pod Niedźwiedziem i ja zachodziłem często w ich ciepłe, pachnące winem wnętrza, uciekając przed Ignatiusem, który nierzadko próbował mnie śledzić. W gospodach toczyły się bardzo śmiałe dysputy. Przypuszczam, że niektórzy szkołarze uczyli się tu więcej niż na wykładach. Moje wyprawy w miasto bynajmniej nie uświeżały podejrzeń Gnadiusa. Tym bardziej, że z kontynentu europejskiego zaczęły dochodzić pogłoski o czarnym rzemiośle sztucznym piśmie, dzięki któremu powstają lustrzane kopie ksiąg. Była to tylko plotka, jednak Gnadiuszu w przeświadczeniu, że klucz do tego rodzaju sekretów posiadam właśnie ja. Koniecznie cmuliłam dowiedzieć się czegoś więcej. Nocami czuwał i nasłuchiwał przy moim wózku płypiący za plonym olsiem, lecz nigdy nie dowiedział się prawdy. Nosiłem księgę cały czas przy sobie na plecach, a sakwę na narzędzia trzymałem pod paskiem. W ten sposób stale pilnowałem swojej wiedzy.
1: No i wydaje mi się, że już jest trochę więcej błędów.
2: Tak, jest trochę więcej błędów.
1: Na poprzedniej stronie.
2: Dokładnie, tych błędów było mniej.
1: Przestawię teraz na poprzednią stronę celem porównania. O, może tak zrobimy.
2: Spróbuj.
1: Na poprzednią stronę.
0: Strona numer 1.
1: Strona numer 1.
0: Nie miał odwagi się odezwać.
1: I...
0: Belaka nie miał odwagi się odezwać. Było mu niedobrze ze strachu. Więc co takiego właściwie znalazł? I co zaraz potem stracił? Oparł się wygodnie i w tej samej chwili usłyszał, że Duck zadaje pytanie, które jemu zaparło na ustach. A co się stało? Długo by mówić, odparł profesor Jolion i przez chwilę zdawało się dzieciom, że nie powie nic więcej. Oboje zaczęli wiercić się na sobie. Długo by mówić? Zazwyczaj oznaczało, że opowieści nie będzie było wygodnym sposobem wymigania się od relacji z przeszłości metodę tę w odpowiedzi na kłopotliwe pytanie stosowały często rodzice Blacka i Duck. Jednak profesor zastanawiał się tylko, ile może dzieciom powiedzieć. Spochmurniał, jak gdyby wspomnienie wciąż napawało go bólem, po czym rozpoczął opowieść. Mówił powoli, niskim głosem, pocieki oczu. Było to dawno temu. Należały mującej się oceną książek. Organiz towarzystwo Libris, czy to nie ta sama, która zjecha? I była dzisiaj w refektarzu? Spytała, gdy przez usta profesora przemknął się świetna z ciebie obserwatorka M. Chwalił, towarzystwo.
1: Czyli wydaje się, że czym bliżej środka książki, tym jest więcej błędów, zakładając, czym bliżej jakby środka strony, o tak, środka strony, tym, bo tu też na początku czytał lepiej niż teraz zeskanowaną stronę, tą poprzednią, ale teraz też zaczął robić więcej błędów. Teraz tak, możemy się poruszać tak, jak prezentowałem te klawisze. Po literach, sprawdźmy, jak to działa. Następna litera.
0: T, O, W, A, R, Z, Y, S, T, W, O.
1: Towarzystwo.
0: Spacja, Z, W, A, N, E. Spacja.
1: Tak, po literach. Po wyrazach.
0: Zwane. X, Libri. Gronem. Naukowców. Bibliotekarze. I. Bib. Świata.
1: Tu coś ucięło. Bib. Świata.
0: Powołane. Do. Ochrony. Cennych. Wszakże. Wyjątkiem. Prospera. Marcha. Zentuje. Nową. Technologię. Edytorską. Gro. Mian. Złoba. Drukowanego. Map. Na. M. Cyfrową.
1: Tu są już jakieś teksty poucinane. Tak po literach. Możemy jeszcze po zdaniach.
0: Cyfrową.
1: Nacisnąłem PZ, przeczytał mi jedno słowo, czyli poprzednie zdanie, zobaczymy, co będzie następne.
0: Wymówił ten termin ze wstrętem. Początkowo byle nas entuzjastów garstka podjął po chwili cieplejszym, o jakim zajmowaliście się książkami. Tylko najlepszymi. Interesowali na dania drukowane ręcznie przez takie Herhan Gutenberg, Patersko, Effer czy Altblatt, obi zaszkodli się oczy. MGLS. Gdy profesor dojdzie wreszcie do sedna i wigotnymi malami.
1: Czy już zaczął skanować następną stronę. To już przeszedł do drugiej strony, tą, którą skanowaliśmy także.
0: Uciekając przed Gnatiusem, który nierzadko próbował mnie śledzić.
2: Ja w ogóle mam takie wrażenie...
1: Po poprzedniej stronie, następnej stronie. Słucham?
2: Ja w ogóle mam takie wrażenie, Marcinie, że jeżeli chodzi o w ogóle skanowanie za pomocą autolektora, to po prostu istotne jest to, jak my tą książkę ułożymy, a później trzeba po prostu tej książki nie ruszać, no i ostrożnie przewracać kartki. I wtedy jakoś to będzie. Tak
1: no
2: z tej...
1: i ma znaczenie doświetlenie.
2: Tak,
1: czyli
2: tak.
1: To urządzenie, ponieważ jest mobilne, to zabierając jej do biblioteki, nie możemy jakby, no nie możemy wiedzieć, jakie tam będzie oświetlenie, no ewentualnie, jeżeli na przykład będziemy w czytelni skanowali, to nie wszyscy mogą chcieć, żeby na przykład światło jakieś zapalić, albo żeby coś zgasić, bo będzie na przykład za jasno dla tego urządzenia.
2: To się tak, wszystko zgadza.
1: Może być taki kłopot.
2: Zgadza się.
1: Dobrze, to powróćmy może do tej kartki A4, zobaczymy, jak sobie z nią poradzi. Książkę odłożę. Aha, jeszcze może na przykładzie tych dwóch stron pokażę, które zeskanowaliśmy, jak się zapisuje. Jest taki przycisk ZR, to jest, czyli wybieramy źródło, przepraszam, tu wybieramy źródło, z którego chcemy zeskanować. Przycisk CE odpowiada za wybór źródła zapisu.
0: Pamięć przenośna ustawiona jako miejsce transferu tekstu.
1: Właśnie, pamięć przenośna ustawiona jako źródło.
0: Dysk C ustawiony jako miejsce transferu tekstu. Katalog roboczy ustawiony jako miejsce transferu tekstu. Pamięć przenośna ustawiona jako miejsce transferu tekstu.
1: I mam włożony pendrive, zresztą firmowy, bo zapomniałem powiedzieć, że w komplecie oprócz klawiatury, kabla USB i zasilacza dostajemy właśnie pendrive, na którym znajduje się instrukcja w formacie PDF. Pendrive 8 giga pojemności. Ustawiłem na pamięć zewnętrzną i naciskam przycisk TR.
0: Zapisuję bufor w pamięci przenośnej.
1: Czyli transfer. Powiedział, że
0: zapisano bufor w pamięci przenośnej.
1: Zapisano bufor w pamięci przenośnej. I teraz przyciskiem ZR wybiorę sobie źródło tekstu. na pamięć, pamięć zewnętrzną.
0: Wysyce ustawione jako źródło tekstu. Katalog roboczy ustawiony jako źródło tekstu. Pamięć przenośna ustawiona jako źródło tekstu. Wybierz tytuł za pomocą klawiszy poprzedni tytuł BT i następny tytuł NT.
1: I spróbujemy wybrać właśnie.
0: Koniec bufora.
1: Niestety urządzenie w ogóle nie chce nic wybrać, tak jak powiedziałem, producent poinformował, że najprawdopodobniej zablokował jakieś filtrowanie. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, a jak nacisnę przycisk skanuj odpowiadający za czytanie tekstu.
0: Nie znaleziono tekstu w pamięci przenośnej.
1: O, coś takiego. A po włożeniu pendrive'a do komputera widać po prostu ten plik, którego nazwa składa się z pierwszych 20 liter.
2: Pierwszych 20 liter po prostu tego tekstu, który znajduje się w tym
1: tak,
2: pliku.
1: Tak, pierwszych, dokładnie.
2: I w jakim formacie zapisywany jest ten plik?
1: W formacie TXT. Pisałem do producenta, żeby, ponieważ, no wiadomo, urządzenie ma być mobilne, czyli żeby miał jak największą funkcjonalność, żeby też rozszerzył ze względu formaty zapisu na DOT, DOCX czy też PDF, żeby można było po prostu zapisywać formatowanie dokumentu, bo wiadomo, przy plikach TXT tracimy całkowicie formatowanie, co w przypadku, gdy komuś się nawet przy tego urządzenia uda zeskanować jakąś książkę, no po prostu szczególnie naukową może stracić formatowanie stron, utracić część przypisów czy w ogóle jakąś grafikę. Także no ale być może w ogóle proces, znaczy samo skanowanie się zdecydowanie polepszy, bo producent zapowiedział, że w kolejnych wersjach ma być kamera 8 milionów pikseli. Także wtedy też na pewno pożyczymy urządzenie do testów i zobaczymy, czy jakość zdecydowanie się poprawiła. Tak jak powiedziałem, wziąłem jeszcze raz tą kartkę A4, ustawię ją pod kamerą, zmienię tylko ostrość, ustawię, żeby to urządzenie rozpoznało ostrość.
0: Menu kamery, włącz, wyłącz oświetlenie, podmenu zmiana czasu oświetlenia, podmenu obsługi funkcji ostrości kamery, uruchom jednorazowe szukanie ostrości.
1: Jeszcze zobaczę, czy kartka jest równo ustawiona, znaczy równolegle do kamery, bo producent tak zaleca, żeby było wszystko w porządku. Jest.
0: Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: Zobaczmy, czy ja to mam jakiś tekst w buforze, czy nie.
0: Największą popularnością cieszył się gospodarz. Dysk C ustawiony. Kanały R. Poczta elektroniczna. Kamera ustawiona jako źródło tekstu.
1: Skasuję ten tekst z bufora, żebyśmy tą poprzedni skan.
0: Czyszczenie bufora w celu. Bufor został wyczyszczony.
1: I naciskam przycisk skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu. 0585852157 Ronadani 2B G 2014 I 1 1 R I A 1 1 T R 1 1 T I F T R B I G 6 7 1 E 05060 Laski. Szanowni Państwo, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że z dniem 30 maja 2014 R. wprowadza zmiany w regulaminach. Rachur K. ukreskowane. Bankowych Banku Pekao S. A. dla osób fizycznych. Kart kredytowych Banku Pekao S.A. Wydawa C.H. osobom fizycznym. Kart PACH z odroczonym terminem płatności Banku Pekao S.A. Rachunków oszczędnościowych i lokat terminu K.C. Banku Pekao S.A. Przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Fundusz Inwestycji TV i opłat bankowych. Niniejsze pismo dotyczy Państwa wyłącznie w zakresie produktów i usług, o które zawarliście Państwo umowy z bankiem PKOS, a zmienione reguły E przez rady i załączonej broszurze.
1: Tak, czyli tak, czy to tą kartkę.
2: No, tym, można się przynajmniej zorientować, co jest treścią tego pisma, o co chodzi.
1: Dokładnie. To teraz może pokażę tą kartkę z językiem obcym. Mam nadzieję, że gdzieś ją... Mam ją pod ręką. Myślałem, że gdzieś ją zgubiłem przy ustawieniu urządzeń, ale mam. Wstawię pod kamerę. W sumie nawet trudno się zorientować, czy ta kartka jest widoczna. Osoba niedowidząca, gdy będzie już możliwość podłączenia, gdy będzie już możliwość wyświetlania tekstu na monitorze, zapewne przy ustawieniu ostrości będzie widziała, czy ten tekst jest dobrze widoczny na monitorze. Jednak w EasyEasy to było dużo lepiej rozwiązane, nie musiałem nic tu w sumie ustawiać. On sobie sam przy naciśnięciu przycisku skanuj sam sobie dostosowywał jakoś to rozpoznawanie, jakość rozpoznawania była dużo lepsza, mimo że kamera też miała 5 milionów pikseli. Dobrze, to teraz naciskam przycisk ZJ, czyli zmiana języków.
0: Ustawiony język angielski.
1: Pokażę jeszcze, jakie to są języki zaimplementowane w tej wersji.
0: Ustawiony język francuski. Ustawiony język niemiecki. Ustawiony język polski.
1: Mamy z powrotem język polski, to zmieniam na angielski.
0: Ustawiony język angielski.
1: Dostosujemy znowu ostrość.
0: Menu kamery, informacje o modu, zmiana trybu fotografowania, włącz, wyłącz oświetlenie, podmenu zmiana czasu, oświetlenie sceny, podmenu obsługi funkcji ostrości kamery, uruchom jednorazowe szukanie ostrości, szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: I przycisk skanuj.
0: Pobieram obraz z kamery.
2: No i czekamy, co z tego wyjdzie.
0: Rozpoczynam rozpoznawanie pobranego obrazu.
1: Powiem, że jest tu fragment tekstu. Fragment tekstu o KNFB Readerze, czyli programie do skanowania pod system iOS. No i naciskam przycisk CZ. 5, tak, przerzucić na drugą stronę. Tak, tak, on czyta.
0: Strona numer 2.
1: Strona numer.
0: Highly anticipated KNFB reader converts printed text into high quality speech to provide accurate, fast, and efficient access to both single and multiple page documents with the tap of a button on the iPhone. Descriptionally highly anticipated KNFB reader converts printed text into high quality speech to provide accurate, fast, and efficient access to both single and multiple page documents with the tap of a button on the iPhone. Picture accuracy is facilitated by a field of view report, automatic page detection, and tilt control. Our app allows users to capture pictures of virtually any type of printed text, including mail, receipts, class handouts, memos and many other documents that you may encounter. Proprietary document analysis technology clutter means the words and reads them aloud to the user with high quality text to speech and braille access. Individuals with print disabilities will benefit from the synchronized speech and text highlighting capabilities. KNFB Reader will revolutionize access to print materials for the mobile professional and busy student by providing advanced, state-of-the-art mobile reading technology in a single handheld device. Features: fast, accurate, and efficient mobile text recognition that delivers near instantaneous results. Reading modes for books, articles, and labels, bills, and memos. Synchronized text highlighting with high quality speech and braille output.
3: field of view report to assist with aligning the camera relative to the document. Tilt guidance feature to assist with capturing the perfect picture of the document. Automatic text detection to enable hands-free operation. Ability to import OCR and RAW image-based PDF and JPG files. Export TXT and HTML formatted text files.
2: No trzeba przyznać, że tu radzi sobie całkiem nieźle.
3: Batch scan mode to process and read multiple pages. Recognize and read text in multiple languages. Please visit our website for details.
0: Koniec bufora.
1: No i właśnie chciałem dlatego ten tekst doczytać, dlatego że nie da się w tej wersji ustawić jakby prędkości czytania osobnej dla każdego syntezatora. No i najważniejsze też, że jakby nie ma podziału na syntezator do czytania i syntezator do obsługi interfejsu. I po prostu zwolniłem teraz, no i teraz żeby móc obsługiwać, no żeby ten interfejs szybciej działał, bo on teraz będzie tak wolno czytał, to muszę przyspieszyć.
0: Ustawiony język niemiecki, ustawiony język polski. Szybciej.
1: Czyli tak sobie radzi z tekstem angielskim. Jeszcze jest w tej wersji zaimplementowany niemiecki i francuski. Ciekawi mnie, czy w tej cenie 11 tysięcy mieści się tyle wersji językowych. Czy też za kolejne wersje językowe trzeba w normalnej wersji dopłacić.
2: No miejmy nadzieję, że mieszczą się wszystkie.
1: To tak.
2: Bo cena nie jest niska.
1: Czyli informacja pokaże, co tu można usłyszeć.
0: W buforze znajdują się dwie strony. Czytana jest trzecia strona. Brak stron do skanowania. Zero stron do rozpoznania. Ustawiony język polski. Źródło tekstu. Kamera.
2: A to ciekawa informacja. Dwie strony, trzecia strona jest czytana.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Widocznie tu jakieś błędy są. Nacisnę przycisk F1, czyli służący do opcji. Zobaczymy, co my tu mamy.
0: Skaner, tryb czarno-biały, menu aktywne.
1: Tryb czarno-biały, menu aktywne.
0: Utwórz nazwę pliku z początkowych liter bufora.
1: Tu możemy zmienić.
0: Ustawiono tworzenie nazwy pliku z początkowych liter bufora. Utwórz nazwę pliku z początkowych liter bufora. Wprowadź nazwę pliku z klawiatury zewnętrznej.
1: To, tak jak powiedziałem na początku, to urządzenie obsługuje klawiatury zewnętrzne. Nawet sprawdzałem i to działa. Myślę, że w kolejnej wersji, kiedy już będzie Wi-Fi w tym urządzeniu zaimplementowane, skupimy się bardziej poza oczywiście pokazem skanowania, pokazem jak to urządzenie działa, jak sobie radzi z obsługą internetu, poczty elektronicznej i kanałów RSS, bo też ma je zaimplementowane.
0: Zmiana ograniczenia listy dostępnych źródeł tekstu.
1: Tu, żeby się szybciej przełączać przy pomocy pomiędzy opcjami, naciskałem przycisk ZR, czyli wybór źródła, skąd ma być tekst pobierany. Możemy wyłączyć pokazywanie internetu jako źródła tekstu.
0: Podgrupa odtwarzacz dźwięku.
1: Aha, i tu mamy podgrupę odtwarzacz dźwięku. I właśnie to chciałem też zaprezentować.
0: Pamięć zewnętrzna, źródłem odtwarzania.
1: Nacisnąłem przycisk F2, pamięć zewnętrzna, źródłem odtwarzania.
0: Pamięć zewnętrzna ustawiona jako źródło odtwarzacza. 01 Chopin, prelude CSH, Arminor, op, 45.mp3.
1: I naciskam przycisk PA, czyli pauza.

0: No i gra.
1: Tak.
2: 12 kresek.
0: A to aż nam się przesterowało praktycznie rzecz biorąc. Trochę denerwujące jest to, szczerze mówiąc, że ta synteza przykrywa, właściwie ta muzyka przykrywa nam syntezę i czasem nie bardzo wiadomo, kiedy nagranie jest dość głośne, nie wiadomo, co ta synteza usiłuje wypowiedzieć. Przy Chopinie było jeszcze dobrze, ale już tu, no, pojawiają się problemy. Te syntezy oczywiście moglibyśmy sobie tam pewnie podgłośnić, ale no to wtedy byłby jeden wielki przester.
1: To jak podgłośnimy, to i zapewne ten, ten odtwarzacz się podgłośni.
0: Ale tam, tam synteza też chyba, a też fakt.
1: Tak zrobiłem najgłośniej.
0: Okej. A czy można w ogóle w jakikolwiek sposób, Marcinie, na przykład przewijać te utwory? Czy tylko można przeskakiwać od następnego
1: nie,
0: do poprzedniego?
1: Nie, z tego co wiem, to nie, w instrukcji nie ma informacji na ten temat. Możemy się tylko przełączać pomiędzy, naciskając klawisze PT i NT, czyli poprzedni tytuł i następny tytuł, który służy, powinien służyć też do przełączania się, znaczy do wyboru plików po prostu na pendrive. Niestety, tak jak powiedziałem, ta funkcja nie działa z racji ograniczenia tego filtrowania, no ale tutaj działa i jak nacisnę przycisk poprzedni tytuł
2: 10 kreska C H A R L I 09 kreska C H 08 kreska C H 07 kreska C H A R L I E H A D E E 01 Chopin 01 kreska C H A R L.
0: A czy jest ci wiadome, jakie formaty muzyczne są odtwarzane przez autolektora Click? Czy to jest MP3 tylko, czy jeszcze co innego?
1: MP3, no i klawisze PS, czyli poprzednia strona i następna strona służą do przełączania się po folderach. No, ja instrukcję, jaką otrzymałem, jest z kwietnia, bo, więc zapewne jest dosyć nieaktualna, a urządzenie otrzymałem niedawno do testów. Także zaraz zobaczymy, może tu znajdziemy przewijanie. Włączę jakiś utwór, tylko wybiorę jakiegoś Chopina, żeby to było ciszej, bo ten jazz jest jednak głośniejszy.
0: Głośny, tak.
2: 01 Chopin, prelude do CSH, Ar minor, O, 45.mp3. Details. For. The website. O. Visit. Prasę. Languages. Multiple. In. Text. Read. Art.
1: Nie, czytając PWNW czyta mi tekst w buforze, czyli to co zeskanowaliśmy, ten tekst angielski.
0: Aha, czyli no widocznie po prostu ten odtwarzacz to jest taki, wiesz, tylko dodatek na zasadzie, że można sobie użyć tego jako odtwarzacza muzycznego w ostateczności. Albo na przykład jako, bardziej pewnie jako czytnika jakichś audiobooków. Pewnie nawet bardziej
1: dokładnie,
0: z tą myślą zostało to zaprojektowane.
1: Ona nie pamięta po prostu miejsca, w którym skończyliśmy, więc to do czytania audiobooków, no chyba, że to będzie rozbudowane, dodadzą tam jakieś zakładki. Mhm. I naciskamy znowu przycisk F1, czyli pierwszy przycisk w drugim rzędzie, żeby powrócić do menu skanowania, do menu autolektora.
2: Odtwarzacz wyłączony.
1: Odtwarzacz wyłączony.
2: Skaner, tryb czarno-biały, menu aktywne. Otwórz, wprowadź, zmiana, podgruba, wyjście z menu autolektora.
1: O, wyjście z menu autolektora. I to może pokrótce o tym urządzeniu. Tak jak powiedziałem, ponieważ nie mam dostępu do Wi-Fi, a to urządzenie posiada tylko wejście Ethernet, czyli kabel RJ45. Nie mam dostępu po prostu, żeby podłączyć, także nie mogę zaprezentować w tej chwili jego innych umiejętności, jego innych funkcji takich jak obsługa poczty elektronicznej, czy poruszanie się po internecie, jak również obsługa kanałów RSS. Zobaczmy może, czy są już zapisane jakieś kanały RSS w tym urządzeniu.
2: Dysk C ustawiony jako źródło, tak. Katalog roboczy ustawiony, pamięć przenośna, internet ustawiony jako źródło. Kanały RSS ustawione jako źródło tekstu. Wybierz adres za pomocą klawiszy poprzedni tytuł PT i następny tytuł MP. I naciśnij klawisz skanuj skanownie, aby wczytać listę kategorii. Kanały RSS Gazety Wyborczej wybraną. Kanały RSS Gazety Wyborczej wybraną. Kanały RSS w serwisu onet.pl wybraną. Kanały RSS w serwisu onet.pl wybraną.
0: Kanały RSS. Są tu jakieś predefiniowane.
2: Wybraną. Kanały RSS w serwisu onet.pl wybraną.
1: Tak, są tylko dwa. Zobaczmy, jeżeli, co będzie, jeżeli wybierzemy źródło tekstu jako internet.
2: Poczta, kamera, deskce, katalog, pamięć, internet ustawiony jako źródło tekstu. Wybierz adres za pomocą klawiszy, poprzedni tytuł LT i następny tytuł LT. I naciśnij klawisz skanuje skanowanie, aby wczytać stronę. Strona serwisu Interia, wybrana zakładka. Strona serwisu Onet, wybrana zakładka. Strona serwisu Wirtualna Polska, wybrana zakładka. Strona serwisu Wirtualna Polska, wybrana zakładka. Strona serwisu Interia, wybrana. Strona serwisu Interia, wybrana zakładka.
1: Czyli mamy te trzy strony domyślnie wczytane. Wpisane.
2: Wczytuję stronę www. Nawigacja do strony sieci web została anulowana.
1: Naciskałem przycisk skanuj, który ma powodować wczytanie strony, no ale...
0: No ale nie wczyta, bo nie ma połączenia z internetem, tak.
1: Taki dokładnie.
2: Kanały RSS, poczta elektroniczna ustawiona jako źródło, kamera ustawiona jako źródło tekstu.
1: I wróciłem do kamery. Także tak prezentuje się to urządzenie. Tak jak powiedziałem, żeby poruszać się, żeby swobodnie skanować na tym urządzeniu, to chyba trzeba nabrać jakieś długotrwale ćwiczyć. Ja przyznam się, że poświęciłem jakieś no tak 8-9 godzin na ćwiczenie skanowania i sami widzieliście, jakie są, że po prostu bardzo trudno jest. Ja jestem całkowicie niewidomy, więc bardzo trudno jest po prostu poprawnie tekst ustawić pod kamerą. Być może, na pewno zasugeruję producentowi, aby po prostu przygotował, tak jak ma to miejsce w przypadku Read Easy, na przykład taką matę, gdzie wiadomo, jak do krawędzi, do odpowiedniej krawędzi dosuwamy książkę i wtedy, czy tekst, i wtedy, tak jak zresztą prezentowałem, on nawet całkiem nieźle rozpoznawał.
0: Dokładnie, jeżeli uda nam się już ułożyć prawidłowo tę książkę, to rozpoznawanie no nie jest idealne. Podejrzewam, że to nie jest to, co dałby skaner. Zresztą tu także takie komentarze pojawiały się także na naszym radiowym Skype'ie, że z pewnością gdyby był skaner, to byłoby to lepiej, bo przecież poprzednie wersje autolektora były wyposażone w skaner i efekty były bardziej zadowalające.
1: O, to jeszcze może przypomniałem sobie, jeszcze nie zakończymy prezentacji, wyciągnę jakieś pudełko z lekami, ponieważ producent w instrukcji informuje nas, że można pudełko sobie zeskanować, żebyśmy wiedzieli, co to jest.
0: No właśnie, to zobaczmy.
1: Położę je pod kamerą. Zobaczymy. Wyreguluję ostrość.
2: Menu zmiana. Włącz, wyłącz oświetlenie. Dodatkowo podmenu zmiana czasu oświetlenia. Podmenu obsługi funkcji ostrości kamery.
1: A i jeszcze tu jest taka uwaga też do producenta, że trzeba się po prostu szybko przełączać tym pierwszym przyciskiem od góry między poszczególnymi opcjami kamery, żeby dojść do tej ostrości, tudzież do innych ustawień, bo jeżeli będziemy naciskali powoli, to on po prostu będzie wracał za każdym razem do menu kamery. Także w ogóle na początku można przy wyjęciu tego urządzenia i rozpoczęciu z nim pracy, można w ogóle się nie zorientować, jak należy wybierać poprawnie poszczególne funkcje kamery.
2: Jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona.
1: Skasuję jeszcze ten tekst w buforze angielski.
2: Oczyszczenie bufora w celu bufor został wyczyszczony.
1: I naciskam przycisk SK, czyli skanuj.
2: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu. Neurotop Retard 300. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Carba Mazepinu. 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu. VCU 7 litrów. Lampa. Koniec bufora.
1: Czyli przynajmniej wiemy, jakie co jest na opakowaniu, takie tabletki.
0: Więc też można się zorientować. No całe szczęście leki są też podpisywane Braillem. Ale na przykład jakieś ulotki, gdybyśmy chcieli, to, no to też możemy próbować się zeskanować tą ulotkę za pomocą autolektora Klik.
1: Wziąłem teraz inne pudełko, takie, które nie ma napisu brajlowskiego. Zobaczymy, jak on to rozpozna. Tym razem nacisnę sam przycisk skanu i zobaczymy, co zrobi.
2: Pobieram obraz z kamery. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Pojawił się nowy tekst w buforze. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: Przełącz na kolejną stronę.
2: Koniec bufora. VVCAR. Nagrybki PSC HZ V9SRDI. Na godzin. Suchość w jamie ustnej. Chrypkę. Przeciążenie strun głosowych. Pastelki do ssana. Koniec bufora.
0: Nazwy się chyba nie doszukaliśmy, tych tabletek, ale przynajmniej wiadomo, na co one są.
1: Tak, a spróbujmy na przykład, zrobię teraz, ustawię tutaj ostrość, zobaczymy, czy to coś zmieni.
2: Zmiana trybu foto, włącz, wyłącz oświetlenie, podmenu zmiana czasu oświetlenia, podmenu obsługi funkcji ostrości kamery, uruchom jednorazowe szukanie ostrości. Szukam ostrości. Ostrość ustawiona. Czyszczony bufer został wyczyszczony. Pobieram obraz. Rozpoczyna rozpoznawanie pobranego obrazu. Strona jest pusta. Zakończono rozpoznawanie dokumentu.
1: A to
0: jest jeszcze gorzej niż
1: pudełko
0: było.
1: Jakoś
0: być może.
1: Lekko popchnąć. I widzicie, już powiedziało, że strona jest... Strona jest...
0: pusta.
1: Pusta.
0: Trzeba po prostu dużej precyzji.
1: Ciekawie, może producent się skusi na takie coś, żeby po prostu przy ustawianiu ostrości, żeby się nie bawić w ciągłe skanowanie i sprawdzanie, czy dobrze tekst mamy ustawiony, była jakaś funkcja zaimplementowana, że informuje, że na przykład nie widać tekstu, albo to jakaś taka ustaw lepiej tekst, bo widzący, czy na przykład jak ma to miejsce w przypadku urządzeń kamer podłączonych do komputera skanujących, takich jak na przykład jak ReadDesk, to on może sam sobie dowolnie najlepiej ustawić ostrość, bo widzi, jak mu się tekst wyświetla na ekranie. A osoba niewidoma nie ma takiej możliwości, więc przydałaby się taka funkcja po prostu, która może by przy pomocy jakiegoś algorytmu informowała, że po prostu nie widać tekstu, czy jest źle ustawione, bo tu musiałem po prostu lekko pudełko popchnąć w którąś ze stron i teraz, no ale już chyba nie będziemy tego szukać, bo tu za każdym razem po prostu trzeba ustawić ostrość i skanować, więc to trochę trwa.
0: No jest trochę, zabawy, to prawda.
1: Dokładnie.
0: Marcinie, więc może tak tytułem podsumowania autolektora Klik i jego możliwości. Co jeszcze można by było powiedzieć na temat tego urządzenia? Pokazaliśmy jego podstawowe funkcje. Autolektor także może pracować jako, no powiedzmy sobie praktycznie rzecz biorąc, komputer, tak? Czy my mamy w jakimś trybie, albo jest to przewidziane, że będziemy mieć dostęp do całego systemu operacyjnego, czy producent tego nie uwzględnia w żaden sposób?
1: Producent to uwzględnia dla zaawansowanych użytkowników, aczkolwiek nie jest to na razie opisane, jak to zrobić. Klawiaturę da się podłączyć do tego komputera. Nawet otrzymujemy poszczególne klawisze, na przykład jak wtedy poszczególne klawiatura literowa służy do wywołania różnych funkcji, jak na przykład C czytaj, S skanuj, na przykład naciskając klawisz funkcyjny F2 możemy nawet edytować poszczególne zdania, czyli na bieżąco na przykład sobie poprawiać tekst, potem poruszając się strzałkami. Także klawiatura taka komputerowa daje nam więcej funkcji. No producent nie opisuje tego w instrukcji, napisał mi, że być może już miał takie przypadki, że po prostu jak ludzie się o tym dowiedzieli, to chcieli mieć przy okazji komputer, wyłączali tę funkcję autolektora, a potem były z tego same problemy i to urządzenie po prostu się... musieli je z powrotem odsyłać do producenta, żeby on z powrotem je skonfigurował.
0: No bo rzeczywiście jak na komputer, jak na współczesny komputer, to urządzenie, parametry ma, powiedzmy sobie szczerze, słabe, jeżeli ktoś chciałby wykorzystywać to w ten sposób.
1: Że takie pieniądze rzeczywiście bardzo słabe.
0: Dokładnie, szczególnie mam tu na myśli ilość pamięci operacyjnej, no bo Intel, tam procesor i3, to jeszcze powiedzmy, że jesteśmy w stanie jakoś przełknąć niektóre laptopy takie już troszkę starsze, ale jeszcze nadal gdzieś tam powiedzmy w miarę chodliwe mają tą i3. Natomiast 2 GB RAMu to jest jakieś nieporozumienie, jeżeli chcielibyśmy tego używać jako komputera. To maszyny powiedzmy, no nie wiem, 8-letnie to miały takie podzespoły, więc raczej nikomu chyba byśmy tego nie zalecali, żeby w ten sposób wykorzystywać autolektora Click.
1: No i przede wszystkim dysk 32-gigowy.
0: O tak.
1: Że tak powiem, niewiele, to już w ogóle... Chyba, nie wiem, jakie komputery, chyba rzeczywiście 10 lat temu miały jakiś taki dysk.
0: No, coś koło tego, masz rację.
1: Chociaż nie upewniłem się u producenta, jaki to jest rodzaj dysku, ale nie słychać, żeby on trzeszczał, także wydaje mi się, że to jest dysk SSD, więc...
0: Więc tyle dobrego, że po prostu to jest szybkie.
1: Szybkie, tak. No, dosyć szybko nawet rozpoznaje tak strony, aczkolwiek nie wiadomo, jakby sobie radził... Jakby tak cały czas skanować książki. No i brakuje temu urządzeniu, poprzednie urządzenie, które mieliśmy okazję omawiać w poprzedniej audycji, i z nim miał funkcję skanowania wielu stron. Czyli nawet był dźwięk przekładania strony. A to urządzenie tu trzeba za każdym razem naciskać skanuj. Więc chociażby przy próbie odrywania, bo jednak jak wszyscy wiedzą, skanując książkę musimy ją rozłożyć i trzymać po prostu ręką, żeby te strony się nie zagięły i były jak najlepiej wyprostowane, więc chociażby przy próbie odrywania ręki i naciskania przycisku skanu i z powrotem tą rękę do książki przyłożyć szybko, żeby te strony przytrzymać, żeby one się nie zwinęły, możemy tą książkę lekko poruszyć i już możemy mieć błąd. A wiadomo, że nie będziemy przy skanowaniu każdej strony sprawdzać i regulować ostrości, bo po prostu nie ma to najzwyczajniej sensu.
0: A też i czas takiej operacji zdecydowanie by nam się wydłużył, no a przecież nie o to chodzi, bo to ma być urządzenie przede wszystkim, oprócz tego, że przenośne, to także i szybkie. Być może o tym mówiłeś, ale mi to umknęło. To urządzenie ma akumulatory, tak?
1: Tak, ma akumulator.
0: A na ile czasu pracy nam to wystarczy, ten akumulator?
1: Producent podaje, że od 4 do 5 godzin. I zapewne praca tego akumulatora, ten czas zależy od zużycia oświetlenia. Czyli jakie mamy włączone oświetlenie, czy mamy włączone dodatkowe, czy wyłączone. I zapewne od ile skanujemy, czy pracujemy na samym urządzeniu. Czy też ciągle skanujemy.
0: No to na koniec jeszcze warto przypomnieć cenę. 11 tysięcy bez złotówki, tak? Czyli tak. 10 999 zł. Taka cena na stronie firmy Harpo, dystrybutora. Oczywiście serdecznie firmie Harpo dziękujemy za udostępnienie nam do testów.
1: Jak najbardziej. Ja liczę również na to, że kolejną wersję po prostu z tą kamerą 8 milionów i z dostępem do Wi-Fi będziemy mogli również przetestować. I wtedy, jeżeli by się to znacznie poprawiło, wtedy naprawdę taki sprzęt można po prostu polecać, szczególnie studentom, którzy na przykład... Czasami są problemy z wyniesieniem jakiejś książki, czy też właśnie ciekawe, na przykład jak przy tej lepszej kamerze radziłby sobie ten OCR, czyli skansów OmniPage z rozpoznawaniem jakichś starodruków, czy w ogóle by sobie potrafił odczytać ten rodzaj czcionki.
0: A to fakt, bo no, czasem to się może przydać, szczególnie jak ktoś historię studiuje. A na przykład, powiedzmy, jeżeli ktoś bardziej w ścisłe kierunki idzie, no to jakiś zapis matematyczny, chociaż to...
1: Dokładnie, jakieś rysunki, o, na przykład można by sobie zeskanować do biblioteki, czy jakieś schematy właśnie, dlatego fajnie, jakby to miało na przykład zapis pliku...
0: Graficznych również.
1: Właśnie, o, to może na podsumowanie ja przeczytam, tylko uruchomię sobie linijkę brajlowską, bo tu właśnie, żebym nie zapomniał, co producent, jaki producent wprowadza, będzie chciał wprowadzić ulepszenia.
0: No właśnie, bo to może być ciekawe.
1: I znajdę dokładnie, co producent przewiduje.

0: wyświetlanie rozpoznanego tekstu na ekranie podłączonym do portu HDMI, dodanie Wi-Fi, komunikaty informujące o zmianie ramienia, cokolwiek to oznacza. Powiem od razu, że to ramię, nie, ono się samo zamyka, także nie należy go jakby ręcznie, ręką go zamykać, czy też otwierać. Zresztą przy, na końcu audycji wyłączę go, także będzie słychać, jak to ramię się zamyka. Także nie wiem, do czego te komunikaty o, informujące o położeniu ramienia, czego mają dotyczyć. Kolejna informacja. Funkcja zapytaj Google, czyli...
1: Wyszukiwarka.
0: Wyszukiwarka taka, tylko ciekawe właśnie, czy to będzie na zasadzie głosowej, to by było fajne rozwiązanie. Google przewiduje takie... Czy coś będzie można... Trzeba
1: no
0: będzie
1: jeżeli byłby funkcję. Tam na przykład Chrome, no to jest możliwe za podyktowanie jakiegoś zapytania do Google'a za pomocą Chroma chociażby. Także może w ten sposób. No ciekawa opcja. To fakt.
0: Informacja o stanie baterii. Na razie nie mamy takiej informacji w ogóle, w jakim bateria jest w stanie. Jeżeli urządzenie zaczyna padać, tu przy okazji powiem, że pod koniec działania, tu podłączyłem go cały czas pod zasilanie, gdyż obawiałem się, że po prostu może zacząć się resetować. Czasami przy wyczerpywaniu się tego akumulatora po prostu zaczyna się resetować. Na razie nie ma informacji o stanie baterii. Obsługa załączników w mailu.
1: No tak, bo autolektor potrafi także obsługiwać pocztę elektroniczną. Tak, tego nie pokazaliśmy, ale pokażemy może w następnym razem.
0: Wczytywanie formatów graficznych, JPG, TIFF, BMP. Czyli będzie można po prostu, jeżeli dostaniemy jakiś fragment tekstu, czasami książki są tak skanowane, jeżeli ktoś korzysta z różnych serwisów, może po prostu znaleźć książkę na przykład zeskanowaną w PDF-ie lub zapisane poszczególne strony jako JPG, to będzie mógł sobie rozpoznać.
1: Tak, chociażby te biblioteki cyfrowe różnego rodzaju, które są i które mają jakieś tam swoje zbiory, szczególnie te starsze, zapisywane w formie cyfrowej, to są przeważnie albo pliki właśnie graficzne, albo jeszcze w takim formacie déjà vu, który też by się przydało, żeby był dostępny, bo on jeszcze w pewnych kręgach gdzieś tam jest popularny.
0: Dokładnie. Kamera 8 milionów pikseli, to już mówiłem. Możliwość obsługi urządzenia ze złożonym ramieniem. Ponieważ, tak jak wspominałem, Michał też przypominał, urządzenie może służyć jako komputer. Jeżeli nie chcemy skanować i korzystać tylko na przykład z internetu, no to wtedy nie będziemy rozkładali tego ramienia po to, żeby go po prostu nie uszkodzić. I to wszystko, jakie producent mi przesłał ulepszenie na ten czas. Także mam nadzieję, że kolejna audycja nie otrzymałem daty, kiedy mają być te ulepszenia zaimplementowane, ale mam nadzieję, że może na przykład na początku przyszłego roku kolejna audycja będzie równie ciekawa. Wtedy będziemy się posługiwali tą klawiaturą taką komputerową i zobaczymy, jak to urządzenie prezentuje się jako komputer.
1: Dokładnie. No i miejmy nadzieję, że wtedy będzie już się prościej za jego pomocą skanowało również tekst.
0: Dokładnie.
1: A zatem, Marcinie, to może na koniec wyłącz autolektora, żebyśmy usłyszeli, jak on tam się wyłącza.
0: Uwaga.
1: I też to chwilkę potrwa. O.
0: Już się wyłączył. I teraz można nacisnąć przycisk zasilania, przełącznik, i teraz już jest całkowicie wyłączony.
1: No to i my będziemy się wyłączać w takim razie z dzisiejszego przekazu na żywo na antenie Tyfloradia. Przypominam, że dziś bohaterem audycji było urządzenie produkcji firmy Harpo, które nazywa się Autolektor Click. A to urządzenie...
0: Jeszcze może, tak? Przepraszam, że ci
1: okay.
0: Jeszcze może zaproszę... Was, gdyby ktoś był w Warszawie i chciał sobie obejrzeć to urządzenie, to będzie taka możliwość w Fundacji Edukacji Nowoczesnej 1 października między 12 a 20 na ulicy Puławskiej 132/8. Serdecznie zapraszam, gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć, sam poćwiczyć skanowanie, zobaczyć jak to wychodzi.
1: To może podajmy jeszcze raz adres, bo coś cię, Marcinie, zaczęło przecinać, to może jeszcze raz podajmy adres.
0: To jest adres Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ulica Puławska 132, mieszkania 8, przystanek Malczewskiego, tramwajowy.
1: Zatem zapraszamy, jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć na żywo, jeżeli komuś prezentacji na antenie Tyfloradia było mało, no zawsze to jakieś własne doświadczenia i będzie można sobie wyrobić własną opinię o urządzeniu Autolektor Klik. Marcin Borek prezentował to urządzenie na antenie Tyfloradia. Marcinie, bardzo serdecznie ci dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Bardzo dziękuję tobie i wszystkim słuchaczom i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Komputery amerykańskiej firmy Apple wielu kojarzą się z profesjonalną obróbką dźwięku, obrazu i grafiki. Inni sądzą, że są to zabawki dla snobów i ludzi z dużymi pieniędzmi. O ile przydatność magów w pracy mediów oraz różnego gatunku artystów nie budzi wątpliwości, o tyle otaczanie ich nimbem ekonomicznej niedostępności prowadzi do uproszczenia, że niech się bawią makiem ci, co mają pieniądze. Państwo znają zasady gorzkich czereśni, prawda? Nie warto zrywać owoców, po które trzeba by wchodzić na drzewo. A zresztą na pewno są gorzkie.
5: Witam Państwa. Moje nazwisko Robert Hecyk. W Tyflo Podcaście będę zajmował się zagadnieniami z dziedziny technologii firmy Apple, a zwłaszcza komputerami Macintosh. Pierwsze spotkanie to oczywiście kilka ogólnych uwag i taka prezentacja bardzo powierzchowna. Chciałbym pokazać Państwu ten komputer jako urządzenie dostępne dla nas, jako urządzenie, które może się przydać nie tylko, jak to się przyjęło mówić, muzykom czy grafikom. Ja nie jestem muzykiem, nie jestem grafikiem, chociaż owszem, używam komputera do obróbki dźwięku również, ale nie jest to jakaś specjalistyczna obróbka i nie zajmuję się nagrywaniem płyt z muzyką. Jeśli zajmuję się dźwiękiem, to jest to raczej montaż audycji internetowych czy radiowych. A poza tym używam komputera do prac biurowych, używam komputera do słuchania muzyki także. Więc jest to jak najbardziej typowe zastosowanie komputera. Komputery Macintosh po prostu mają od razu w sobie czytniki ekranu. Czytnik ekranu w Macach nazywa się VoiceOver i jest to część systemu. Jest to po prostu część systemu operacyjnego Apple'a, która znajduje się w każdym komputerze. Nie trzeba jej instalować osobno. Po prostu idziecie Państwo do sklepu, kupujecie komputer, przynosicie go do domu albo nawet jeszcze zanim go przyniesiecie do domu, uruchamiacie syntezę i ona jest. Nie chcę w tych naszych audycjach sprawiać wrażenia, że wszystko co dobre to komputery Macintosh, ale nie ukrywam, że jestem sympatykiem Maców i jako niespełna roczny użytkownik mogę powiedzieć, że zdecydowanie zmienił się komfort i to zmienił się na lepsze komfort korzystania z komputera. Komputerów w ogóle. Używam od mniej więcej 18 lat, myślę. I oczywiście większość tego czasu, bo do grudnia ubiegłego roku, były to komputery PC. Do roku 98 pracowałem pod DOS-em. Kto z Państwa jeszcze to pamięta? A od roku 98 przeszedłem na system operacyjny Windows. No i tutaj Windows 98, 98 drugie wydanie i potem już XP. I tak to było do jesieni ubiegłego roku, aż nadeszła era Maca. Używając komputerów PC pracowałem z czytnikiem ekranu JAWS. Nie jest mi znany bliżej Windows Eyes. Troszkę kontaktu miałem z NVDA, czyli z tym darmowym

to jego się po prostu włącza prostą kombinacją klawiszy Command plus F5. Skoro jesteśmy przy tym, to w takim razie muszę Państwu od razu opowiedzieć o różnicach w klawiaturze Maca. Dlatego, że oprócz zwykłych klawiszy jak litery, znaki, cyfry, klawisze funkcyjne, strzałki, spacja, jak wiecie, każda klawiatura ma jeszcze klawisze pomocnicze i w komputerach PC są to Ctrl, Alt, klawisz Windows, ten taki z okienkami oraz po prawej stronie spacji, czasem bywa, czasem nie, klawisz menu umożliwiający otwarcie opcji przy określonych elementach ekranu, na których znajduje się fokus. Nie wiem, jakiego będziecie Państwo używać komputera, jeśli zdecydujecie się zaprzyjaźnić z Maciem, dlatego trudno mi zapewnić, że ta klawiatura, jaką teraz spróbuję Państwu przedstawić, będzie identycznie taka sama, jak ta, którą będziecie się posługiwać. Ale podstawowe zmiany w klawiaturze to są te, że pierwszy klawisz od spacji, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, to nie jest ani klawisz Windows, ani klawisz Alt, tylko klawisz Command, zwany czasami jabłuszkiem czy jabłkiem. Klawisz Command jest zasadniczo najważniejszym klawiszem spośród tych pomocniczych, ponieważ z nim uruchamia się większość klasycznych komend. I jeśli znacie Państwo skróty klawiszowe typu kopiuj, wytnij, wklej, to wiecie również, że w komputerze PC używa się do nich klawisza Ctrl. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, prawda? Tymczasem tutaj w Macach używa się do tego właśnie klawisza Command. Nieco dalej od spacji, drugim klawiszem od spacji jest klawisz Option. A to usłyszeliście Państwo właśnie głos Ani, która jest polskim głosem dostępnym dla komputerów Mac. Klawisz Option to jest również klawisz pomocniczy używany często z innymi klawiszami również razem, czyli na przykład Option Command, Option Control, to kolejny, trzeci od spacji klawisz. To są klawisze pomocnicze, które znajdują zastosowanie przy różnych komendach i w tej chwili trudno byłoby mi konkretne komendy podawać, bo one dotyczą również konkretnych aplikacji. Te najbardziej typowe komendy, o jakich już powiedziałem wcześniej, czyli kopiuj, wklej, wytnij, czy też zaznacz wszystko. W PC-tach to jest Ctrl-A, tutaj to będzie Command-A. Komendy są bardzo podobne, więc z łatwością przyjdzie Państwu się ich nauczyć. Dalej, jako czwarty od spacji po lewej stronie występuje klawisz FN Function, znany również z laptopów PC. Ten klawisz służy do tego, aby klawisze funkcyjne otrzymały nową funkcjonalność, nowe znaczenie. Klawisze funkcyjne mogą być w MacBookach przynajmniej ustawione w taki sposób, że albo odnoszą się do funkcji sprzętowych, czyli na przykład głośność i to są klawisze od F10 do F12. F10 wyłącza głos, F11 obniża poziom głośności i F12 podnosi poziom głośności. Albo mają one znaczenie klawiszy do sterowania programowego. Są wykorzystywane w konkretnych aplikacjach i wtedy uruchamiają odpowiednie funkcje, czy też zmieniają parametry w odniesieniu do konkretnych programów. Klawisz Function ma jeszcze tę rolę, przynajmniej w MacBookach, że, i to zresztą również jest rzecz znana z komputerów, przenośnych komputerów PC, że mianowicie razem ze strzałkami zmienia ich funkcje i sprawia, że mogą one pełnić funkcję klawisza page up, page down, home albo end. No właśnie, nacisnąłem klawisz function i klawisz strzałka w górę.

0: I usłyszeliśmy, że jest to page up. I tak to właśnie słychać. Od lewej strony u góry mamy klawisz Escape. Jego rola jest typowa. Wyjście z jakiejś operacji, przerwanie jej bądź zakończenie.
1: F1.
0: Klawisze od F1 do F12. Jeszcze jest jeden klawisz, który znajduje się na końcu, jako pierwszy od góry od prawej strony. To jest właśnie klawisz Eject. On wyrzuca na zewnątrz płytę. To jest też bardzo przyjemna rzecz. Płyty wkłada się do napędu szczelinowego. Nie wysuwa się żadna tacka, tylko wkłada się ją do pewnego momentu i komputer sam sobie płytę zabiera. Jeszcze może warto wspomnieć o tym, że nie ma osobnego klawisza Del i Backspace, przynajmniej w komputerach przenośnych. Nie mam doświadczeń ze stacjonarnymi komputerami Apple, więc powtarzam, będę się odnosił do komputerów przenośnych. Nie ma klawisza Del, jest tylko klawisz Backspace. To tyle, jeśli chodzi o zmiany klawiaturowe. No, touchpad jest touchpadem w Macach. Touchpad w najnowszych Macach w ogóle nie ma przycisku. W tych starszych, do których zalicza się i mój komputer, choć sprzed roku, to już chyba trzeba mówić, że to starszy typ. To w tych starszych typach jest tylko jeden przycisk myszy. Jeśli chcemy wygenerować prawy, znany z pecetów, przycisk myszy, to klikamy tym przyciskiem razem z klawiszem Ctrl. Teraz słów kilka o samym udźwiękowieniu komputera. Komputer zostaje dostarczony użytkownikowi po pierwsze z programem do czytania ekranu, czyli tym rzeczonym właśnie wcześniej voiceoverem. Po drugie ma na pokładzie serię głosów. I teraz mówię o systemie Leopard, który mam jeszcze póki co zainstalowany na dysku. Jesteśmy już w październiku 2009 roku i ukazała się dobrze ponad miesiąc temu aktualizacja systemu, nowa wersja, system operacyjny w wersji 10.6. Ten system się nazywa Snow Leopard, czyli śnieżny leopard. Ja jeszcze go nie zainstalowałem. Za chwilę powiem dlaczego. Ale w tym, o czym teraz mówię, nie będzie to miało chyba większego znaczenia. Zastrzegam jedynie dla porządku, że odnoszę się do systemu Leopard, czyli system operacyjny Mac w wersji 10.5. Otóż razem z voiceoverem i razem z systemem w komputerze zainstalowanych jest sporo głosów różnych, ale wszystkie w języku angielskim. Najciekawszą propozycją syntezatora jest niewątpliwie Alex i zaraz go Państwu zademonstruję.
2: To upgrade to macOS 10 Leopard, insert your installation disk and double click install macOS 10. Then click restart. Your computer restarts and the macOS 10 installer opens. Select the destination, return. New line, select your startup disk or the volume that has the version of macOS 10 you want to upgrade. Select a volume. You may not be able to install Leopard on some volumes.
0: Tak brzmi Alex. Angielski głos dostarczany razem z komputerem Macintosh, obojętnie przenośnym czy stacjonarnym. Polski głos do czytnika ekranu dostarcza firma AssistiveWare, a właściwie Acapella Group. I to w tej firmie trzeba będzie polski głos zakupić. On kosztuje około 100 euro, zdaje się dokładnie 99 euro netto. Jest to program plus głos polski Ania plus bonusowo głos amerykański Heather. To się otrzymuje od razu w zestawie, kiedy kupuje się Infovoxa w wersji polskiej. Nazwa całego oprogramowania to właśnie iVox Infovox. Za pośrednictwem strony internetowej można ściągnąć wersję demonstracyjną. Waży ona w wydaniu polskim około bodajże 400 megabajtów. W pełni funkcjonalne demo pracuje przez 30 dni. Można w tym czasie się zdecydować, chcemy czy nie chcemy. Podpowiadam, jeśli chcemy, żeby nasz komputer pracował po polsku, to musimy się na Anię zdecydować, ponieważ innego głosu póki co nie ma. Inne urządzenia Apple'a, w tym telefon na iPhone 3GS, są wyposażone, niektóre z nich są wyposażone w głos ScanSoft Vocalizer, czyli Agatę znaną powszechnie. Natomiast jeśli chodzi o komputery, musimy korzystać z Ani. Jest to dobry głos. To jest głos, który pracuje i szybko, i wolniej. Słyszeliście go Państwo na początku audycji. Ania czytała fragment mojego artykułu z Tyfloświata i wydaje się, że można się do niego przyzwyczaić, nawet dość przyjemnie przyzwyczaić. Ja sobie chwalę. Oczywiście Ania, jak każda synteza, ma pewnie swoje słabostki. Na przykład odczytuje różnego rodzaju dźwięki w stylu zachwyt, w stylu ziewanie, nawet szczekanie i gwizdanie. No ale to jest właśnie jedna z tych słabości. Póki co nie zauważyłem mechanizmu, którym można by te dźwięki wyłączyć. Być może następne wydania Ani umożliwią takie ustawienie, żeby tych dźwięków Ania z siebie nie wydawała. Jeśli chcemy uaktualnić Leoparda do wersji Snow Leoparda, tego najnowszego, no to właśnie należy też uaktualnić Anię do wersji 2.0 beta, czyli jeszcze takiej nie do końca stabilnej. Już niektóre głosy iVoxa, InfoVoxa ukazały się w wersji 2.0 beta. Ani jeszcze nie ma. Otrzymałem dostęp do głosu Ani w wersji 2.0 beta przez FTP. To jeszcze nie jest publicznie dostępna beta, ale wkrótce ją zainstaluję i wtedy będę mógł dopiero uaktualnić sobie system. A warto, dlatego że, i tu kolejna rzecz, o której myślę trzeba powiedzieć, kiedy się mówi o czytniku ekranu dostępnym w Macu, najnowszy VoiceOver w wersji 3.0 dostępny w Snow Leopardzie ma pewne funkcje, których nie ma żaden inny czytnik ekranu, a mianowicie zastosowanie touchpada w nawigacji i do wydawania komend. Jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, że dotykając touchpada możemy zobrazować położenie różnych elementów na ekranie komputera. Czyli na przykład dotykając touchpada w lewym górnym rogu dowiemy się, bo usłyszymy, co znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Analogicznie, jeśli dotkniemy go w środku, będziemy wiedzieć, co jest na środku ekranu. To się przydaje wtedy, kiedy mamy się zorientować, jak wygląda ekran komputera, ale oprócz tego można wydawać komendy i to komendy zarówno nawigacyjne, jak i komendy uruchamiające różne funkcje, również dotykiem. Tylko sygnalizuję te nowości, omówię je kiedy indziej, kiedy zabiorę się już konkretnie za omawianie voiceovera i będzie to już na pewno voiceover w tej najnowszej wersji, tak abyście Państwo mieli pełną wizję tego, co czytnik ekranu komputera Macintosh potrafi na dzisiaj.
1: Tyflo Podcast.
0: Teraz dwa słowa o tym, jakie komputery oferuje nam Apple. Jeśli chodzi o komputery przenośne, no to są to komputery w trzech formatach ekranu. Ekran najmniejszy to ekran 13-calowy, następnie ekran 15-calowy i 17-calowy, największy. Istnieją dwa, z grubsza rzecz biorąc, rodzaje komputerów MacBook. MacBooki białe, plastikowe, również jeszcze dzisiaj produkowane, oraz MacBooki aluminiowe w tak zwanej obudowie unibody. Te komputery nazywają się MacBook Pro. Co do komputerów stacjonarnych, to mamy trzy takie linie podstawowe. Po pierwsze, najmniejszy komputer stacjonarny Mac to jest Mac Mini. Mac Mini jest sprzedawany jako taka malutka kosteczka o rozmiarach kilkunastu centymetrów dosłownie i o masie 1 kg, nawet nie wiem czy 1,5 kg, 1,3 kg, coś koło tego. Także leciutki bardzo komputer i mały, ale do niego potrzeba jeszcze dołączyć klawiaturę i monitor. To znów ma, jak to mówił klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy dodatnie to takie, że jeśli macie Państwo klawiaturę i monitor od dotychczas używanego komputera PC, można je podłączyć zwyczajnie do Maca Mini i już. Nawiasem mówiąc, można w ogóle nie mieć monitora i też sobie poradzić. Plus ujemny jest taki, że jeśli nie macie Państwo ani jednego, ani drugiego, czyli ani monitora, ani klawiatury, no to trzeba je dokupić i to jest, powiedzmy, kolejny wydatek. Następna linia komputerów stacjonarnych Apple to są iMaki. iMaki to są komputery z serii All-in-One, czyli wszystko w jednym. To znaczy, że w jednej obudowie znajduje się jednostka centralna z procesorem, napędem CD-ROM, wszystkimi możliwymi gniazdkami oraz ekranem. Jedną osobną rzeczą czy częścią tego komputera jest klawiatura, która oczywiście leży sobie na biurku. Te komputery mają dwa formaty: ekran 20-calowy i ekran 24-calowy. Ładne, duże ekrany. Następna linia komputerów stacjonarnych to są Maci Pro. To są duże jednostki wieloprocesorowe. To są jednostki odrębne od ekranu. Ekran swoją drogą, obudowa swoją drogą i osobno klawiatura. I to są komputery rzeczywiście dla wymagających profesjonalistów. To są komputery, powiedzmy wprost, drogie. Komputery, które oczywiście podejmują się dużo większych obciążeń, mają też dużo większą wydajność. Zazwyczaj takiemu zwykłemu domowemu użytkownikowi wystarcza Mac Mini albo iMac, ale Maci Mini są w zupełności wystarczające do takich podstawowych zastosowań. To tyle w pierwszym wydaniu Tyflo Podcasta poświęconego komputerom Apple. Dziękuję Państwu za uwagę, mówił Robert Hecyk.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Cały pomysł polega na tym, że mamy nakładkę wypukłą na programator i specjalnie przerobioną instrukcję obsługi dostosowaną do tego programu, do tej nakładki i do programatora. I dzięki temu nawet na sprzęcie, który kupiliśmy parę lat temu, można dostać teraz możliwość korzystania i wykorzystania w pełni tego, jak pralka pracuje i co pralka może. Tyle. Sam pomysł jest taki, że po zarejestrowaniu na stronę sięgnij po szóstyzmysł.pl można wpisać typ pralki, którą się posiada albo chce się kupić i będzie wtedy, dostaje się taką nakładkę do przylepienia na pralkę i można pobrać instrukcję dokładnie do tego typu pralki. Pralki ładowane od góry, pralki ładowane od frontu, bo to są najczęstsze urządzenia Whirlpoola na rynku, ale i też kuchenki mikrofalowe. I na razie chcemy sprawdzić, czy jest zainteresowanie i czy to pomaga niewidomym korzystać z tych urządzeń. Każda nakładka i instrukcja jest specyficzna do modelu, więc dlatego na początku trzeba podać, jaki się ma model pralki albo jaki się chce kupić model pralki Whirlpoola albo Polara i do tego dosyłamy odpowiednią nakładkę i odpowiednią instrukcję. To jest skierowane też do tych wszystkich, którzy już kupili i nawet jeżeli pan 2 lata temu kupił pralkę Whirlpoola, a teraz chciałby mieć pan taką nakładkę, to ją doślemy. Wystarczy się zarejestrować, powiedzieć, mam taką i taką pralkę. Proszę, nawet jeżeli już dzisiaj nie sprzedajemy, to wyślemy instrukcję i wyślemy tą nakładkę. Ta zmieniona instrukcja obsługi, ta zmiana polega na tym, że ona się odnosi do punktów wypukłych, a nie na tym, co widać, jest namalowane na panelu. Często jest tak, że jest napisane, jeżeli przełożysz programator na bawełna 40, to wtedy i tak dalej. Natomiast niewidomy nie wie, po którym przekręceniu programatora jesteś na bawełna 40. A ta instrukcja pokazuje trzecia wypukłość w prawo, jesteś na tym dokładnie programie. Jedno i drugie, podkreślam, jest robione niekomercyjnie, jest wysyłane gratis. Dopłacamy do znaczka, jeżeli coś zarejestrujemy się na tej stronie, dostaniemy zapytanie, przerobimy instrukcję, wysyłamy. Instrukcja jest do pobrania oczywiście ze strony, to nie kosztuje nic, ale tą plastikową nakładkę wysyłamy pocztą.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Zaczęliśmy tak, można powiedzieć, bardzo nastrojowo od dosyć starej piosenki zespołu Zio z 1992 roku. Piosenka zatytułowana Magiczne Słowa, pochodząca z płyty Tetris, ale niestety utwór nie jest na licencji Creative Commons, więc bardziej kusić losu nie będę. Natomiast pokazałem Państwu utwór z uwagi na fakt, iż przed chwilą to dla Państwa nagrałem na deku i na tym deku też odtworzyłem marki Pionier o modelu TC3. Co to za dek? Magnetofon jest elementem mini wieży tym razem. Niestety nie udało mi się znaleźć o nim jakichś głębszych informacji, ale wydaje mi się, że to są lata 90. Tak na styl wykonania. Obudowa jest nielakierowana, nie tak jak w Technicsie, tylko matowa, tak jak na przykład mieliśmy ją w poprzednich audycjach. Taka podobna, można powiedzieć, do Onkyo na przykład. Też niektóre Sony będą miały takie w dotyku obudowy, które będę prezentował w przyszłości. Jeżeli chodzi o wymiary, też nie udało mi się ich znaleźć, ale mogą sobie to Państwo tak wyobrazić, że jak jest szuflada na kasety, bo tutaj uwaga, nie ma kieszeni kasety, proszę Państwa, tylko jest szuflada. Ja to zaraz wszystko zademonstruję. I tak naprawdę ta szuflada na kasety jeszcze gdzieś tak od tej szuflady z lewej strony i od tej szuflady z prawej są jakieś 4 cm. I właściwie to jest szerokość. Długość około 30 cm. Bo jest tak to zrobione, że oczywiście szufladę mamy z przodu i od tej szuflady na kasety jest w lewo około 4 cm i w prawo około 4 cm, a no długość jest około 30 cm. A wysokość gdzieś tak, nie wiem, może 7, 6, nie 8, może bardziej 8, jakoś tak. Obsługa tego magnetofonu jest, proszę Państwa, zupełnie inna, aniżeli tych wszystkich, które Państwu omawiałem. I tutaj nie mamy gniazda słuchawkowego. Możemy go albo używać z dedykowaną mu mini wieżą, albo tak jak ja teraz podłączyć wejściem liniowym, tradycyjne, cincze, aczkolwiek zarówno na magnetofonie znajdziemy elementy sterujące, jak i z tyłu magnetofonu znajdziemy gniazda. Te elementy sterujące i gniazda to są przeznaczone tylko do pracy w tym zestawie wieżowym, w jakim ten magnetofon powinien pracować. Nie znalazłem modelu, bardzo przepraszam. Tak więc nie wiem, co wchodzi w skład tego konkretnie dedykowanego mu zestawu. Też nie wiem, czy to było sprzedawane razem, czy można było sobie kupić oddzielnie każdy segment i złożyć taką mini wieżę, dlatego że tak jak mamy takie wieże, które były na przykład z Technicsa, o których kiedyś wspominałem i jedną taką mam i kiedyś zaprezentuję, tam kupowało się, mimo iż elementy stały jeden na drugim, kupowało się to jakby w całości. Właściwie wszystko było w komplecie i nie można było tego używać pojedynczo, ponieważ były one łączone na specjalne takie tasiemki, jakby to powiedzieć, coś takiego jakby, znaczy inaczej to wyglądało oczywiście, inne były gniazda przyłączeniowe, ale wizualnie jakby ktoś sobie chciał wyobrazić, to tak jak w komputerach stacjonarnych połączone są elementy z płytą główną, na przykład dysk twardy albo jakiś napęd. Tutaj nie, tutaj mamy normalne cincze, tradycyjne, więc dzięki temu udało mi się połączyć ten magnetofon z mikserem i Państwu przedstawić. Jak wygląda, proszę Państwa, obsługa tego magnetofonu? Obsługa tego magnetofonu wygląda w taki sposób, iż zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie, tutaj precyzyjnie mówiąc lewy i prawy dolny róg, tworzą takie 4 przyciski, znaczy się 8, bo po jednej stronie są 4, po drugiej stronie są 4 i one układają się w kwadrat, proszę Państwa. Układają się w kwadrat,
i może zaczniemy od lewego dolnego rogu. I ten kwadrat w lewym górnym rogu ma dwa przyciski na górze, czyli bardziej na górze, i pod nimi dwa przyciski bardziej na dole. No to czyli róg to na dole i tak jakby te dwa dolne i nad nimi jeszcze dwa, czyli dlatego kwadrat. Więc tak, wyobraźmy sobie teraz, że podzielimy sobie ten kwadrat, proszę Państwa, jeszcze na poszczególne rogi. I tak, od lewego górnego rogu tego kwadratu pierwszy przycisk to jest przewijanie w lewo. Oczywiście przewijanie w lewo, zgodnie z tym, żeby kaseta była względem odtwarzanej strony, przewijanie w lewo. I cały czas tutaj, jak mówię o tym przewijaniu, operuję przewijanie w lewo, w prawo, bo zapomniałem powiedzieć, że magnetofon ma autorewers, więc należy kasetę włożyć poprawnie, a w tym przypadku, jako że kasetę wkłada się poziomo, nie pionowo, tylko poziomo, wysuwa się szuflada i tak jak się płytę kładzie na tacę, tak samo tutaj. I musimy ją włożyć tak, żebyśmy mogli mieć poprawny układ stroną A do góry. I wtedy, tak jak tu Państwu omówię, bo tak samo tutaj mamy te starty, lewy i prawy, o których będzie za chwilę, to też start prawy odnosi się do, który tak to jest sygnowany z tego co wiem. To start prawy odnosi się do strony pierwszej, a start lewy odnosi się do strony drugiej. Ale o tym za chwilę, na razie ten kwadrat lewy, bo to w prawym kwadracie są starty. Więc tak, od lewego górnego rogu przewijanie w lewo, oczywiście względem strony pierwszej, bo względem strony drugiej będzie to przewijanie w prawo. Później jest, obok niego jest przewijanie w prawo, a pod nimi te dwa, czyli dolny rząd, od lewej mamy przycisk power, który akurat mogę nacisnąć, właśnie wyłączyłem naciskając, teraz włączyłem. A obok powera jest, proszę Państwa, regulacja prądu podkładu, czyli ATC, Automatic Tape Calibration. I tutaj jest też niestety tak samo jak w Technicsie. Należy przy tym cholernie uważać, żeby nie nacisnąć tego przycisku, broń Boże, podczas przewijania jakiejś kasety, w której nie jest wyrwany ząbek, dlatego że skasuje nam kilka sekund nagrywając sygnały testowe, bo będzie myślał, że chcemy nagrywać i przygotować odpowiednie parametry głowicy do zapisu. Idąc dalej w prawo od tych kwadratów, mamy przełącznik. Trójpozycyjny przełącznik timera. Działa tradycyjnie, tak jak w magnetofonach z Technicsa. Obok tego timera jest taki mały przycisk. Teraz nic się tam nie stanie, bo jest wyłączona. Właściwie włączę power, kaseta jest robocza, więc nawet jeżeli się coś skasuje, to nic się strasznego nie stanie. Nie, nie działa ten przycisk. Ten przycisk nie będzie działał. Jest to nagrywanie z odtwarzacza CD synchroniczne. Najprawdopodobniej w konfiguracji z całą wieżą działa to tak, że wystarczy nacisnąć tylko ten przycisk i przegra nam się cała płyta CD. Możliwe, że nawet zacznie tę płytę odtwarzać od początku i w momencie, jak się jakiś utwór nie zmieści, przełączy się rewers, będzie ją nagrywał niezmieszczoną piosenkę od początku na drugiej stronie. Nie wiem dokładnie, dlatego że tej wieży nie znam. Ja mam z kolei mini wieżę z Technicsa. Tam jest taka opcja i działa to w taki właśnie sposób. Tutaj jak działa, nie wiem, ale prawdopodobnie tak samo. Przesuwając się palcem dalej w prawo, znajdziemy małe pokrętło i to jest oczywiście regulacja poziomu zapisu. No właśnie, wydaje mi się jednak, że chyba teraz tak się zastanawiam, że chyba jednak z uwagi na fakt, że mamy tutaj zarówno regulację poziomu zapisu, jak i te tradycyjne cincze, prawdopodobnie segmenty do tej mini wieży pioniera były sprzedawane oddzielnie i można było sobie kompletować i były określone poszczególne wzmacniacze prawdopodobnie, które były kompatybilne akurat z modelem tego magnetofonu, tak żeby można było obsługiwać na przykład pilota albo to nagrywanie synchroniczne. Kolejnym przyciskiem jest przycisk wyboru systemu redukcji szumów, tradycyjnie Dolby B oraz Dolby C.
Obok jest taki sam jeszcze jeden przycisk służący do ustawienia pozycji autorewersu. Niestety autorewers, proszę Państwa, pracuje w tym magnetofonie tylko dwojako. Czyli albo gra tylko jedna strona, albo gra, proszę Państwa, w kółko. Nie ma możliwości jednokrotnego odegrania kasety w dwie strony. Szkoda. Przechodzimy do prawej części magnetofonu i tutaj mamy takie same cztery przyciski, taki sam kwadrat i może jeszcze raz od lewej strony znowu wyobraźmy sobie ten kwadrat, podzielmy na cztery części. W lewym dolnym rogu tego kwadratu pierwszy przycisk, no czyli od lewej strony jakby przedostatni, ale biorąc pod uwagę ten kwadrat, to niby pierwszy. To jest, proszę Państwa, nagrywanie, a obok niego jest eject. Również, proszę Państwa, eject służy jako stop. Jeżeli naciśniemy eject w pozycji stopu, otworzy nam się kieszeń kasety, co zaraz Państwu zademonstruję. Kieszeń otwarta, a teraz niestety, ja nie wiem, czy to jest tak zrobione w tym modelu, bardzo w to wątpię. Moim zdaniem mam tutaj uszkodzoną szufladę, dlatego że jak nacisnę eject z powrotem, szuflada tylko drga, ale się nie chowa. Tylko gdzieś przesuwa się jakieś kilka milimetrów, nawet nie zawsze. Raz się przesuwa, a raz nie i niestety trzeba ją ręką zamknąć, docisnąć delikatnie. I proszę Państwa, nad tymi przyciskami jeszcze mamy po lewej start do strony drugiej, a po prawej start do strony pierwszej. I teraz proszę Państwa, włączę na chwilę stronę pierwszą, czyli ten start, który jest właściwie patrząc od lewej strony ostatnim startem, a patrząc od tego kwadratu bardziej w prawo. Stop. Stop wcisnąłem, proszę Państwa, tym samym co eject i naciskam start po lewej stronie. Druga strona. Stop. Tu jeszcze po prawej stronie przy szufladzie, proszę Państwa, znajdziemy dwa przyciski. Jeden pod drugim. Pierwszy z nich to jest wybór funkcji licznika. Prawdopodobnie służy do tego, czy licznik ma wyświetlać minuty czy metry, a niżej przycisk do kasowania licznika. Tutaj jeszcze tak powiem taką ciekawostkę, jak ta szuflada wygląda, proszę Państwa. To jest taki jakby prostokątny plastik. Prostokątna jest obudowa, bo to nie jest tak, że ta szuflada się wysuwa cała, tak jak na przykład w odtwarzaczach CD, najbardziej popularnych, czy wszelkiego rodzaju CD-romach, tylko właśnie jest tak, jak w niektórych komputerach stacjonarnych kiedyś było, że był napęd CD, ale jeszcze, żeby ładnie wyglądało, był on przykryty takim plastikiem i ten plastik stanowił element jednostki centralnej i był na takiej sprężynie, kiedy się szuflada otwierała, ten plastik się odchylał i można powiedzieć, że szuflada otwierając wypychała ten plastik do dołu. Odchylała go pod kątem. Otwieram, proszę Państwa, jeszcze raz. I teraz ten plastik, który był przy obudowie, on się jakby otworzył i znajduje się pod szufladą. Zamknąć niestety muszę ręcznie. Teraz wyłączę. Powiem jeszcze szybko, co mamy z tyłu. Z tyłu magnetofonu z lewej strony jest przylutowany na stałe kabel zasilający, a obok jest gniazdo, zwykłe gniazdo 220 V, widocznie służące do tego, że podłączało się tutaj dodatkowy element po to, żeby sobie gniazdek elektrycznych w domu nie zajmować przy podłączaniu tej wieży, a także możliwe, że to chodziło właśnie o to, że odtwarzacz CD się podłączało i wtedy raz, żeby sobie nie zajmować gniazdek, a dwa, że w momencie wyłączenia powera w magnetofonie wyłączał się również prąd z tego właśnie, proszę Państwa, odtwarzacza. I jeszcze mamy, przesuwając się w prawo, trzy gniazda małego jacka.
i służą właśnie one do połączenia wzmacniacza sterowanego, do połączenia wzmacniacza tak, aby można było magnetofon sterować pilotem prawdopodobnie, tak mi się przynajmniej wydaje. To są jedne dwa i jeszcze jeden jest, jeszcze jedno gniazdo małego czeka służy do połączenia z odtwarzaczem CD, tak żeby działała synchronizacja zapisu. Jeszcze bardziej w prawo mamy układające się w tradycyjny kwadrat gniazda cinczy, czyli gniazda liniowe. Najbardziej powszechny układ, z lewej strony dwa gniazda wejściowe, przepraszam, z lewej strony dwa gniazda wejściowe, a z prawej wejściowe. Teraz proszę Państwa posłuchamy próbek. Próbki zostaną odtworzone zarówno w systemie Dolby B jak i C na kasetach typu pierwszego, drugiego oraz czwartego. Zapraszam. Oczywiście zaczniemy od kasety żelazowej bez systemu Dolby. Proszę Państwa, włączam teraz power, eject. Wysuwa się szuflada. Aha, zapomniałem jeszcze Państwu jedno jeszcze powiedzieć, a mianowicie takiej, że kasetę wkładamy w ten sposób, że taśma jest skierowana w przeciwną stronę, nie w naszą, tylko w naszą stronę są skierowane ząbki blokujące, czyli spód kasety. Po prostu kładziemy ją na tej tacy i teraz niestety musimy delikatnie ręką zamknąć. Ja mam nadzieję, że to jest tylko mój egzemplarz taki, a nie fabryczny, więc jeżeli komuś z Państwa uda się nabyć taki magnetofon, myślę, że problemu tego nie będzie miał i będzie zamykał szufladę ejectem. Teraz wciskam start. Start do strony pierwszej, czyli patrząc na prawy kwadrat, prawy górny róg prawego kwadratu, stop będzie bezpośrednio pod nim. Stop, a jednocześnie eject. A, zapomniałem powiedzieć, że w tym magnetofonie jest również przewijanie, proszę Państwa, co jeden utwór. Teraz jeszcze, żeby Państwo lepiej mogli usłyszeć pracę mechanizmu, ponieważ pomocniczego mikrofonu nie podłączałem, zgłośnie mikrofon, do którego mówię, no i nie będę nic mówił.

Teraz, proszę Państwa, przewija i za chwilę się wyłączy. Już nie tak za chwilę, ale zaraz. A już jak jesteśmy na końcu, to pokażę jeszcze teraz Państwu za pamięci auto reverse, więc nacisnę teraz start końca strony B, czyli ten, który jest nie bliżej obudowy, tylko bardziej w środku. To można by to tak sobie jeszcze obraz tego całego panelu wyobrazić, że mamy przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu,